0: Jednocześnie nowy 6-miesięczny przegląd amerykańskich sił rozmieszczonych w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Amerykańsko-irańskie negocjacje w Szwajcarii odbędą się najwcześniej za kilka dni, tak twierdzą władze w Teheranie. Delegacje obu państw miały rozpocząć rozmowy w ten weekend, ale spotkanie odwołano z powodu izraelskich ataków w Libanie. Po południu Izrael i Hezbollah zgodziły się na zawieszenie broni, jednak prawie natychmiast pojawiły się doniesienia o jego naruszeniu przez izraelskie wojsko. Śląskie lotnisko w Pyrzowicach apeluje o zaplanowanie dłuższego czasu dojazdu. Powodem jest remont autostrady A1, co generuje korki. Prace prowadzone są na wysokości Dobieszowic, mówi Radiu Katowice rzecznik oddziału generalnej dyrekcji Marcin Twardysko.
2: Obecnie pracę prowadzimy na jezdni lewej w kierunku Pyrzowic. Wprowadziliśmy zwężenie do jednego pasa ruchu w kierunku Łodzi oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania.
1: Prace mają potrwać do najbliższego wtorku. Tragedia w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim w Świętokrzyskiem. 49-letni mężczyzna zaatakował nożem teścia i ranił teściową. Mężczyzna zmarł. Do zdarzenia doszło po południu, mówi sierżant Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni mężczyzna zaatakował nożem dwie osoby. W wyniku tego zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta. Została przetransportowana do szpitala. Niestety, pomimo podjętych działań, 10-letni mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń. Prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy. Komendant powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziałów prewencji Policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi.
1: Prawdopodobną przyczyną ataku były sprzeczki rodzinne. Współgospodarz Stany Zjednoczone wygrały z Australią 2-0 w meczu grupy G D piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie rozegrano w Seattle. Stany Zjednoczone zapewniły sobie awansy do fazy pucharowej, a w drugim meczu tej grupy Turcja zagra z Paragwajem. To spotkanie dziś o 5 rano. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Ostrzeżenia przed upałem i burzami. W weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i silny wiatr do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
4: Komentarz.
5: A już teraz pani doktor Sonia Chorąziak, politolog, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Pani doktor, czy te decyzje podjęte przez prezydenta Warszawy niejako kończą temat?
6: Myślę, że one je dopiero otwierają, tak? Ja muszę przypomnieć, że my jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jaka była skala po pierwsze nieprawidłowości, a po drugie też właśnie wykorzystywania tych kontaktów najprawdopodobniej politycznych związanych z członkostwem jeszcze do niedawna w partii, głównej partii rządzącej. W jakim stopniu te kontakty były wykorzystywane? No i przede wszystkim, jacy politycy i w jakim stopniu korzystali właśnie z tych dodatkowych usług, które tutaj dr Kacprzyk dostarczał poza kolejką.
5: Czy Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czy też Koalicji Rządowej mogło przytrafić się coś gorszego? Bo myślę oczywiście o tym, jaki tu jest zbiór tematów, albo inaczej, jakie tematy się tu zbiegają. Bo mamy po pierwsze sytuację w służbie zdrowia. No, temat, który rozpala emocje od wielu, wielu lat. Mamy tu powoływanie się na znajomości albo wykorzystywanie politycznych znajomości, czyli kwestia druga, która też jest bardzo negatywnie odbierana. No i mamy rzecz trzecią. To znaczy korzyści finansowe płynące właśnie z tego, o czym wcześniej wspomniałem, i to potężne korzyści finansowe, bo jeżeli młody lekarz bez specjalizacji, to jest kolejny wątek, czwarty wątek, czyli zajmowanie stanowisk, których się nie powinno zajmować, zarabia 1 600 000 zł, po czym koryguje 33 faktury i okazuje się, że zwraca 500 000 zł, no to trudno koło takich informacji przejść obojętnie.

0: No ja nie powiedziałabym tutaj, że to coś najgorszego, co się tutaj partii rządzącej przytrafiło.
1: No bo to jest, przepraszam, bo to jest kilka...
0: Zapracowała.
1: Oczywiście, tak, tak. Pełna zgody. Natomiast myślę o tym, że tu jest kilka bardzo bolesnych i bardzo trudnych i bardzo ryzykownych wątków razem.
0: No i miejmy nadzieję, że zostaną, po pierwsze sprawa zostanie zbadana, po drugie zostaną wyciągnięte konsekwencje. No bo rzeczywiście to wszystko odbyło się w momencie, kiedy w kraju bardzo szeroko dyskutowany jest stan polskiej służby zdrowia. Oczywiście ten temat dyskutowany jest w Polsce już od lat, ale w ostatnim czasie dosyć intensywnie. I takie sytuacje, co one pokazują? Pokazują, że nawet jeżeli w jakiś sposób magiczny ktoś wpadnie na pomysł, żeby znakomicie zreformować polską służbę zdrowia. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Ktoś znalazł rozwiązanie, które naprawdę pomoże usprawnić ten system, zredukować kolejki do lekarzy.
1: Pani doktor, to wchodzimy teraz naprawdę w daleko idącą abstrakcję, ale dobrze, tak. Idźmy dalej.
0: Tak, powiedzmy, że to się wydarzy. To co z tego, skoro będą istnieli ciągle ludzie, którzy będą wykorzystywali luki w tym systemie, którzy będą przyjmować ludzi poza kolejką, którzy będą właśnie przyjmować osoby na przykład z określonej opcji politycznej i udostępniać im usługi wcześniej. To znaczy, że w obecnej sytuacji, niezależnie od tego, jak dobra reforma zostanie przeprowadzona, jeżeli nie będziemy mieli głębokiego po prostu rozwiązania tego właśnie rodzaju sytuacji, żadna reforma tej służbie zdrowia po prostu nie pomoże.
1: Ale pani doktor, ja nie ukrywam, że ja tu mam jeszcze kilka takich pobocznych wątpliwości, bo ja rozumiem, że pojawia się ktoś, kto działa tak jak ten młody lekarz, nie przejmuje się konsekwencjami i próbuje maksymalnie wykorzystać swoje możliwości, lekko też naginając rzeczywistość. Tacy ludzie byli, są i zawsze będą i zawsze w każdej partii takie postacie wcześniej czy później się pojawiają. Natomiast tak, no jak to jest możliwe, że ktoś, kto nie ma specjalizacji, obejmuje stanowisko, przy którym ta specjalizacja jest niezbędna? Okazuje się, że można jednak bez specjalizacji. Jak to jest możliwe, że w publicznym szpitalu pojawia się pomysł na zrobienie strefy VIP i nikt z otoczenia tego człowieka, ja już nawet nie mówię o tym, że nie widzi w tym niczego zdrożnego, ale nie widzi w tym niczego politycznie niebezpiecznego.
0: No, ja bym powiedziała jeszcze bardziej, czy nie przeraża nas tak naprawdę fakt, że teraz w tej atmosferze właśnie komentowania tej sytuacji słyszymy coraz bardziej właśnie ze strony tutaj polityków rządzących, że oni nie wiedzieli, nie słyszeli, prawie że nie znają w ogóle tego człowieka. No przecież to jest oburzające, tak? Najprawdopodobniej takie tutaj sytuacje miały miejsce. Ten człowiek wykorzystywał najprawdopodobniej swoje własne kontakty polityczne, właśnie związane bezpośrednio z partią rządzącą, do tego, żeby łamać prawo i uzyskiwać własne korzyści dla siebie, ale też dla innych na różne sposoby. I słyszymy, i co my słyszymy? No, jako odbiorcy jesteśmy oburzeni, chcemy wyjaśnić. I co słyszymy? Że nikt nie wiedział, nikt się nie orientował, że to zaskoczenie dla wszystkich. To jest, wydaje mi się, ten problem toczący polską politykę, że kiedykolwiek dzieje się jakaś rzecz, bo tak jak pan redaktor wspomniał, ludzie będą popełniali błędy, przestępstwa i wykorzystywali prawo. To wtedy chcemy słyszeć o tym, że zostaną wyciągnięte konsekwencje, odpowiedzialność, a nie o tym, że nikt o tej sprawie nie wiedział i tak naprawdę trzeba było dziennikarzy, no bo ta sprawa też nie została wyłapana systemowo, tak? To dziennikarze ujawnili. Gdyby dziennikarze nie zainteresowali się tym tematem, no to do dzisiaj tutaj pokoik najprawdopodobniej VIP dla określonych osób by funkcjonował, a zwykli obywatele po prostu czekaliby w przedłużających się kolejkach w tym szpitalu.
1: Ja wracam do tego oczywiście, nie rozgrzeszając tych wszystkich wątków, o których wspomnieliśmy. Natomiast przyznaję, że najbardziej dziwi mnie to, że nikomu nie zapaliła się czerwona lampka, jeżeli chodzi właśnie o ryzyko, że będzie z tego wielka afera. Ale idąc dalej, jeszcze jedna kwestia, no bo mamy decyzje, dosyć zdecydowane i szybkie decyzje podjęte przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Mamy dosyć mocne stanowisko zajęte przez premiera Tuska i to akurat nie powinno dziwić. Tylko tyle, że dziwią niektóre inne wypowiedzi polityków koalicji, bo dokładnie w tym samym czasie, kiedy te decyzje są podejmowane i kiedy zarówno premier, jak i prezydent Warszawy próbują ten pożar jakoś opanować i jakoś gasić, wychodzi na przykład jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej mówi coś takiego. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie próbował przyspieszyć sobie spotkania z lekarzem.
0: No jest to absolutnie oburzające i niedopuszczalne, tak? To pokazuje, że politycy chcą normalizować zachowania niezgodne z prawem, tak? No bo to jest normalizacja, tak? Mówienie, że oj tam, no komu się nie zdarzyło tam raz ominąć albo coś ukraść, no...

0: nie powinniśmy tego słyszeć, tak? My sobie prywatnie możemy mieć w głowie takie jakieś przemyślenia, tak? Natomiast absolutnie nie powinniśmy w takiej sytuacji kryzysowej tego słyszeć. No i ja bym się nie zdziwiła, że bardzo mocno podkopię to tak naprawdę ciągle jednak dominującą obecnie pozycję partii rządzącej, jeżeli chodzi o sondaże. No bo
1: ale partii rządzącej czy koalicji rządzącej? Bo pytanie, kogo ten problem obejmie?
0: Powiem tak, koalicja jako całość jest w moich oczach dosyć słabą koalicją, tak? I koalicji jako całości, czyli również partnerom, na przykład osobom z Nowej Lewicy, również zdarzały się właśnie takie sytuacje, wpadki, choćby tutaj pierwsze z brzegu, co mi przychodzi na myśl, bo akurat wypowiadała się w tym kontekście posłanka Żukowska, która również w określonych sytuacjach przekraczała swoje uprawnienia, na przykład dotyczące kilometrówek i również potem słyszeliśmy, że nikt nie wiedział w ogóle, że coś takiego się stało, tak? Dlatego myślę, że oczywiście, że źle to zarzutuje na całą koalicję, natomiast jeżeli chodzi o konkretnie już partię rządzącą, no to myślę, że tutaj jesteśmy tak naprawdę na granicy takiego kryzysu, który mieliśmy w 2015 roku, tak? Jest pewna granica tego, co ludzie sobie będą mogli pozwolić, dlatego tutaj właśnie takie zdecydowane działania ze strony czy to Rafała Trzaskowskiego, czy Donalda Tuska, zapowiedzi, no są koniecznością, ale one nie będą nic znaczyć, jeżeli właśnie inni posłowie
1: będą sypać piach w tryby.
0: Tak, będą w taki sposób komentować.
1: I rzeczywiście, no znów do tego powrócę, zdumiewający jest ten brak politycznej wyobraźni u niektórych polityków, którzy te wydarzenia, tę aferę komentują. I jeszcze jedna rzecz, bo to jest bez wątpienia uderzenie w pozycję Koalicji Obywatelskiej i koalicję rządową jako całość, ale jednocześnie jest też druga strona strat, które ponosi koalicja rządowa, bo myślę sobie chociażby o temacie amerykańskiej bazy w Polsce. No, pojawiła się ta propozycja, oficjalna propozycja wysłana przez polski rząd. Mamy odpowiedź strony amerykańskiej, która z zainteresowaniem tę propozycję przyjęła. No i właściwie nic, tylko się chwalić, tylko że ten temat kompletnie niknie.
0: Oczywiście i inne sukcesy tutaj albo zmiany, które w najbliższych dniach czy tygodniach się pojawią, pewnie ciągle będą spychane właśnie przez tą kwestię, tak? To jest oczywiście również temat bardzo dobry do komentowania i podnoszenia przez wszystkie partie opozycyjne. Oczywiście nie ma tutaj żadnego zarzutu w stosunku do tego ani zdziwienia, no bo jest to dosyć naturalne, że jeżeli takie rzeczy się dzieją i jest w tym związany bezpośrednio, no już były, ale od bardzo niedawna właśnie polityk ze strony partii rządzącym, to partie opozycyjne również będą to na tyle głośno podkreślać, że wszelkie inne drobne kwestie czy sukcesy właśnie rządu nie będą już tak bardzo słyszalne. No absolutnie mnie to nie dziwi.
1: To jeżeli pani pozwoli, jeszcze jedna kwestia. Na ile to jest paliwo, które rzeczywiście może wystarczyć na dłużej?
0: To zależy, tak mi się wydaje, od tego, w jaki sposób ta sprawa się potoczy. My jesteśmy tak naprawdę na samym jej początku, tak? My jeszcze nie wiemy tak naprawdę. Jedyne, co mamy, to naprawdę mamy zarzuty ze strony portalu dziennikarskiego dotyczące właśnie tego saloniku VIP, tak? I przyjmowania przede wszystkim posłów partii rządzących poza kolejką. Nie mamy dowodów, nie mamy informacji. I teraz pytanie, czy to czasem nie będzie tak, że na przykład za 3 tygodnie dowiemy się o pierwszym nazwisku, potem o kolejnych nazwiskach? Jeżeli tak będzie, no to
1: mówimy
0: jest sprawa,
1: oczywiście o tym pokoiku VIP, tak?
0: Tak, na przykład, to jest sprawa, która może tak naprawdę ciągnąć się za partią rządzącą przez następne tygodnie czy wręcz miesiące, tak? Po prostu musimy wiedzieć więcej, żeby wiedzieć do kiedy i w jaki sposób ta sprawa może być rozwiązana.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące tej afery, bo w zależności oczywiście od tego, kto komentuje, można usłyszeć z jednej strony takie bardzo radykalne wypowiedzi mówiące o tym, że to jest afera, która może pogrzebać szanse obecnej koalicji na zwycięstwo w kolejnych wyborach, że to jest jednak tak trudny i tak kontrowersyjny temat, tak emocjonalny temat, że nawet jak on przycichnie, to gdzieś w wyborcach jednak ta zadra zostanie i że to będzie miało wpływ na to, jak wybory będą przebiegać, bez względu na to, jak teraz ta mina będzie rozbrajana. Drugie spojrzenie, zupełnie inne, mówi o tym, że owszem, w tej chwili mamy gigantyczne emocje, mamy gigantyczny spór, ale za tydzień, dwa pojawią się inne tematy i ten samoczyn nie zniknie. Zresztą tak jak było z innymi sporymi aferami, które obserwowaliśmy w przeszłości. To tempo życia politycznego jest po prostu tak wielkie i tak szybkie, że takim tematem nie da się zbyt długo grzać.
0: Z jednej strony zgadzam się z tym, tak, no bo rzeczywiście tempo wybuchów pewnych afer i ich ugaszania

0: jest u nas w Polsce dosyć intensywne. Natomiast w przypadku tego punktu zapalnego myślę, że niestety jest tutaj niebezpieczeństwo, że to będzie się ciągnąć przez dłuższy czas i jest to paliwo na to, żeby ta sprawa ciągnęła się właśnie za partią rządzącą przynajmniej przez jeszcze kilka miesięcy. Właśnie dlatego, że tak naprawdę nie znamy skali tego całego procederu, a teraz, kiedy jest już postawione na to światło, to myślę, że będziemy po prostu w każdym możliwym momencie otrzymywać te informacje, w związku z tym temat będzie ciągle żył. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest obszar, którego dotyczy. Dotyczy obszaru najbardziej krytycznego. We wszystkich badaniach przeprowadzonych, natomiast największych wyzwań, które identyfikują Polki i Polacy, służba zdrowia, ochrona zdrowia, kwestia właśnie systemu zdrowia jest jednym z czołowych problemów wskazywanych przez obywateli. Tak? On wyprzedza nawet problemy związane często z bezpieczeństwem naszego kraju. I w związku właśnie z tym uważam, że to nie będzie tak, że za tydzień już w ogóle o tej kwestii nie wspomnimy.
1: Na ile to jest oczywiście wymarzony temat dla... Przepraszam, to nie jest pytanie, to jest stwierdzenie, to powinno być stwierdzenie, bo to jest wymarzony temat dla opozycji. Ale myślę teraz nie tylko o tym, że opozycja ma za co punktować i za co atakować obecną koalicję rządową, ale również chodzi mi o to, że w tym wszystkim giną jej własne problemy. Bo no, gdzieś na drugiej, trzeciej, czwartej stronie możemy na przykład znaleźć informację o tym, że mamy w PiS-ie kolejny konflikt, bardzo poważny konflikt personalny. Tym razem mieliśmy się pokłócić Marek Suski i Jacek Sasin, a poszło o to nowe stowarzyszenie, po pierwsze Polska. No, obaj panowie mieli niejako ochotę na to, żeby takiemu ciału przewodniczyć.
0: No tak, to czy rzeczy po stronie jakby niekorzystnej, opozycyjnej, no przecież wszystkie akcje w ostatnich dniach tutaj, też Roberta Bąkiewicza, myślę, że dosyć negatywnie jednak wpływają na wizerunek polskiej prawicy, szczególnie tej bardziej skrajnej polskiej prawicy. Natomiast tak, no kiedy dzieje się coś, co jednak dotyka wszystkich, bo myślę, że wszyscy korzystamy ze polskiej służby zdrowia, wszystkich nas irytują kolejki do lekarzy, to jeżeli dzieje się taka sprawa, to myślę, że trochę rzeczywiście uwaga publiczna będzie jednak tutaj cały czas skupiona właśnie na tych wydarzeniach, a te wszystkie poboczne, powiedzmy, mniejsze afery, czy też tak jak już wspomnieliśmy, pozytywne jakby rozwiązania na przykład ze strony partii rządzącej, no będą schodziły na drugi plan. Oczywiście no to wszystko zależy od skali, tak? Od skali tego, co się wydarzy, czy to po stronie rządzącej, czy opozycyjnej. Natomiast no na razie jest i pozostanie, myślę, że jeszcze przez jakiś czas to temat numer jeden.
1: No tym bardziej, że jest o czym rozmawiać. Nasza rozmowa jest tego dowodem, bo pozostało jeszcze kilka innych dosyć ciekawych tematów, no chociażby dotyczących spotkania Tusk-Zeleński. Temat przecież bardzo kontrowersyjny, rozpalający wyobraźnię, no a w tej chwili też kompletnie przykryty tym, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym. Pani dr Sonia Chorąziak, politolog, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: O restytucji skarbów, restytucji zabytków nadal będziemy rozmawiać na antenie Polskiego Radia 24. Konrad Szukalski, członek zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jeżeli pan pozwoli, chciałbym wrócić do tych informacji, które przed chwilą przedstawił mój kolega Aleksander Przoniak, czyli... pieśń Gaudę Mater Polonie, właściwie najstarszy znany rękopis tej pieśni, pierścień należący do króla Zygmunta Starego. Jak często tego typu skarby wracają, czy też wracały do Polski w ostatnich dziesięcioleciach?
3: Wie pan, mnie też, muszę przyznać, ciarki przeszły, jak sobie tych rycerzy śpiewających Gaudę Mater Polonie wyobraziłem. Na podstawie tego, co pana kolega tutaj przedstawiał, no one wracają. Myślę, czy chodzi panu, czy na ile często znajdują się na rynku sztuki na przykład, prawda?
1: Albo inaczej, na ile porównywalne skalą, porównywalne wartością rzeczy są odnajdywane i skutecznie przywracane?
3: Ja myślę, że są, ale na pewno nie taką skalą. Mi się wydaje, że jednak z przykrością, no. Te najcenniejsze jednak już dawno opuściły nasz kraj i one gdzieś są poza. Myślę, że u biedy, jeżeli one są po zachodniej stronie Polski, bo myślę, że bardzo dużo jest też po stronie wschodniej, a tam są raczej drzwi zamknięte dla restytucji. I to jest ten ból. Natomiast no, z tego, co mogę powiedzieć, z tego, co pamiętam na rynku, oczywiście znajdują się też obiekty,

0: zagrabione, ale stosunkowo rzadko i coraz bardziej, właściwie coraz rzadziej mamy z tym do czynienia. Natomiast muszę też powiedzieć, że w ostatnich przynajmniej 2-3 latach nasza współpraca z działem ministerstwa, które zajmuje się właśnie śledzeniem obiektów podejrzanych o to, że są stratami wojennymi, jest bardzo dobra. Muszę przyznać, że no, nie jest to ludzie, którzy się tym zajmują, którzy na przykład śledzą rynek sztuki, czasami do nas przychodzą. Naprawdę w ostatnich 2 latach no, jestem pod wrażeniem ich kompetencji. To też nie jest tak, że taki obiekt od razu jest, że tak powiem, aresztowany, tylko są przeprowadzane kwerendy, my oczywiście udostępniamy to. Często też zdarza się, że pośredniczymy w negocjacjach z właścicielem. No bo II wojny światowej minęło ponad 70 lat, także to też no, w jakiś sposób powoduje bardzo duże skomplikowanie prawne, szczególnie poza granicami Polski. Także ja bardzo się cieszę, że pierścień i ten rękopis wrócił, po pierwsze dlatego, że one przetrwały. No proszę sobie wyobrazić, pierścień z brylantem w 24-karatowym złocie, jeżeli podlega zagrabieniu, no to jest duża szansa, że w okresie tych kilkudziesięciu lat on mógł zostać po prostu przetopiony, prawda, a brylant podzielony, no i wtedy wszystko znika, a jednak przetrwał. Także myślę, że to jest przede wszystkim coś fantastycznego.
1: No, być może w tym przypadku możemy mówić o szczęściu. Ja oczywiście nie znam dokładnej historii tego pierścienia, ale mogliśmy przeczytać, że on znajdował się w jednym z niemieckich muzeów, do którego trafił nie od razu po wojnie, więc być może to był jakiś dar kogoś z rodziny, no, tego, który ten pierścień z Polski wywoził. Być może ci ludzie nawet byli nieświadomi tego, co mają w domu i skąd to coś pochodzi. Rozumiem, że szczęście dla nas, że ten pierścień trafił w miejsce publiczne, gdzie można było zauważyć.
0: No tak, że w ogóle trafił w ręce kogoś, kto po prostu go nie zniszczył, kto go zachował. Nawet jeżeli wiedział, że on pochodzi, że powiedzmy, no, z rabunku, no to jednak nie zdecydował się na to, żeby go zupełnie jakby zmienić jego istotę i go po prostu zniszczyć też w takim aspekcie kulturowym, prawda? Także to mnie bardzo cieszy i bardzo się cieszę, że to wróciło do Polski. Natomiast wiem też, że to nie jest taka bardzo prosta sprawa i tak jak tutaj było powiedziane w reportażu, że restytucja lubi ciszę, no to my też wiemy o tym, że lubi ciszę. No bo tak jak mówię, systemy prawne, mimo że nawet jesteśmy w Unii Europejskiej, i tak Niemcy są w Unii Europejskiej, ale tu wchodzą różne prawne kruczki typu nabycie w dobrej wierze, prawda, i przedawnienie. No to jest inaczej regulowane w Niemczech niż inaczej w Polsce. I często jest największym problemem przy restytucji.
1: Czyli oczywiście rozmawiając teoretycznie, może dojść do sytuacji, że na rynku pojawi się jakieś dzieło sztuki naprawdę wyjątkowej wartości. Z naszej strony no, sprawą oczywistą będzie to, że ono powinno wrócić do polskich zasobów, do polskich muzeów, czy też w ogóle powinno się znaleźć w Polsce. Z punktu widzenia prawa danego państwa, to nie muszą być przecież tylko Niemcy, to może być Austria, to mogą być też inne lokacje. Sprawa oczywista już tak nie będzie.
0: Nie będzie, nie będzie. Znaczy wtedy wkraczają czynniki dyplomatyczne, no i, że tak powiem, opada kurtyna dla publiczności. I co się dzieje za kurtyną, no to już jest wynikiem tylko no, różnych, myślę, dyplomatycznych zabiegów, różnych wymian. No, nie chcę w to wchodzić, ale jak widać tutaj są to procesy jednak skuteczne. No, polskie państwo odzyskuje, czasami wykupuje, o czym się pewno publicznie nie mówi, a czasami jest to rzeczywiście, tak jak tu było też wspomniane w reportażu, odniesienie do dobrej woli, prawda? Pytanie dobrej woli i państwa, z którego to pochodzi, ale też właścicieli aktualnych, prawda? Bo czasami się zdarza, że na przykład coś pojawia się na aukcji gdzieś, prawda? Ktoś to wstawił, tak? Ktoś to gdzieś kupił, mógł to kupić już po raz piąty, prawda? I absolutnie jest kupione w dobrej wierze. No i w Polsce akurat ten przepis nie działa, bo jeżeli coś jest stratą wojenną, to nie ma przedawnienia, ale w innych krajach już tak nie jest.
1: To znów, czysto teoretycznie, możemy sobie wyobrazić sytuację, że nagle zupełnie nieoczekiwanie na rynku pojawia się portret młodzieńca, czyli rzecz uważana za największej wartości dzieło sztuki utracone przez Polskę podczas II wojny światowej. I ten portret niekoniecznie wraca do naszego kraju?
0: Może tak być, oczywiście, no ale myślę, że wtedy wszyscy stanęliby na głowie ze strony polskiej i myślę też, że to trochę zależy też, wie pan, to trochę zależy też od kraju, w którym to by się pojawiło, prawda? Myślę, gdyby to się

0: że gdyby to się pojawiło w kraju Unii, to nie byłoby problemu z tym, żeby ten portret wrócił do Polski. Gorzej by było z krajem pozaunijnym. Ja myślę, że gdyby się to pojawiło w Niemczech, tym bardziej by ten portret wrócił, bo wielu krajom, szczególnie Niemcom, myślę, też zależy na jakimś takim wizerunku, prawda, międzynarodowym. Często się zdarza, że jeżeli pojawia się na przykład na aukcji w innym kraju właśnie jakaś strata polska wojenna, to najczęściej ten obraz jest zdejmowany z tej aukcji, prawda? My nie wiemy, co się potem dzieje, ale on już nie jest przedmiotem aukcji, bo też dom aukcyjny nie chce mieć przypiętej łatki, nawet jeżeli to nie jest tak do końca na przykład udowodnione, ale jednak domy aukcyjne unikają czegoś takiego, żeby wystawiać rzeczy, które mogą być obarczone wadą prawną, a tu jeszcze jest wada, powiedzmy, taka wizerunkowa, prawda, że sprzedajemy coś, co zostało zrabowane albo jest podejrzane o to, że zostało zrabowane. Także wbrew pozorom ten wizerunek ma duże znaczenie na rynku sztuki i myślę, że tak samo jeżeli chodzi o wizerunek danego państwa, to przy tak dużej sprawie, no to na pewno też miałby znaczenie.
1: A czy na polskich aukcjach zdarzają się takie sytuacje, że pojawia się dzieło sztuki, które właśnie no, jest dziełem zrabowanym i poszukiwanym?
0: Oczywiście, że się pojawia, ale tak jak wspomniałem, coraz rzadziej, bo raczej nie dochodzi w ogóle wtedy do wystawienia tego na aukcji. To jest tak, że tak jak wspomniałem, no właśnie tutaj chylę czoła ku ekipie z muzeum, przepraszam, z ministerstwa, które zajmuje się stratami wojennymi, bo oni starają się zrobić wszystko, żeby zanim to w ogóle ten obiekt publicznie został na aukcję wystawiony, żeby go już wcześniej jakoś tam zbadać albo zdecydować, że jednak zostanie zatrzymany, albo po prostu go no, w jakiś sposób no, odwlec tą sprzedaż aukcyjną. Zwykle u nas, jeżeli coś takiego się zdarza, no to my oczywiście to do aukcji, jeżeli nas proszą o to, żeby na aukcji nie wystawiać danego obiektu, no to my go nie wystawiamy, zwykle go udostępniamy do oględzin i potem. Ale potem zdarza się, tak jak w zeszłym roku nam się zdarzyło, że obraz był udostępniony do oględzin i okazało się, że jednak decyzja była, że nie będzie postępowania, że jest to strata wojenna. Wie pan, bo największym problemem tak naprawdę, myślę, w określeniu strat wojennych to jest kwestia informacji. Bardzo mało jest takich rzetelnych informacji opisowych, jeżeli chodzi o bardzo dużą ilość rzeczy, obiektów, które może nie są takie jak młodzieniec, takie jak pierścień króla, ale po prostu nawet polskich malarzy przedwojennych czy XIX-wiecznych, którzy gdzieś tam zostali zrabowani, czy polskiego rzemiosła, które po prostu było, te opisy istnieją w stanie szczątkowym.
1: Czyli rozumiem, że my wiemy, mamy świadomość, natomiast nie mamy dowodu.
0: Nie mamy opisu tak naprawdę. Nie mamy opisu i też to jest tak, że te opisy są dość rozdrobnione. To znaczy nie ma jednej centralnej bazy, w której można sprawdzić, czy coś jest stratą wojenną na 100%, czy nie. Na przykład my mieliśmy w zeszłym roku taki przypadek, że wystawiliśmy jeden obiekt na aukcję i on nigdy nie było w żadnych bazach publicznie dostępnych, bazach utraconych. Mało tego, myślę, że nawet w warszawskim tutaj oddziale konserwatora też nie wiedzieli, że to jest strata wojenna, ale wiedział o tym Wawel, prawda? I to pokazuje, że nie ma jednego miejsca, gdzie można sobie coś tam, nie wiem, sprawdzić, czy zapytać, czy w ogóle bardzo szybko otrzymać informację, czy coś jest stratą, czy nie.
1: A to jest niezwykle ciekawe, o czym pan mówi, bo wydawałoby się, że w takim kraju, tak dotkniętym, jeżeli chodzi o rabowanie dóbr kultury, straty dóbr kultury, bo przecież one były nie tylko rabowane, one również były palone, były po prostu zniszczone w czasie działań wojennych, że w takim kraju, no co jak co, ale tego typu ciało, instytucja, nie wiem jak to nazwiemy, będzie sprawnie od dziesięcioleci funkcjonować.
0: Ale tak jak mówię, to jest bardzo rozdrobnione, bo to jest praca na archiwach. Musicie państwo zaprosić kogoś z ministerstwa, z tego działu, który się tym zajmuje, bo to są ludzie, którzy właśnie takimi sprawami się zajmują. Oni starają się, wie pan, jakby z różnych źródeł znaleźć, szukać, znaleźć potwierdzenie.
1: Ja nie krytykuję ich pracy, nie podważam w żaden sposób ich kompetencji. To nie było moją intencją, nie o to mi chodziło. Raczej
0: nie, no ale ja to rozumiem, wie pan, bo jeżeli nie ma zdjęć, albo zdjęcia są bardzo szczątkowe, trzeba też pamiętać, że straty wojenne to nie są tylko straty z muzeów, prawda, i z instytucji publicznych.
1: Kolekcje
0: to
1: prywatne.
0: Są też, oczywiście, kolekcje prywatne nie były tak dobrze opisywane i ewidencjonowane jak kolekcje muzealne, prawda. Bo my mamy dużo zdjęć z NACO, czyli z Narodowego Archiwum Cyfrowego, różnych na przykład obrazów z wysp.

0: wystaw przedwojennych, ale z kolekcji prywatnych to naprawdę tam są szczątkowe, tam są tylko spisy na przykład, prawda? To są jakieś spisy, które powstały, nie wiem, zaraz po wojnie z deklaracji właśnie tych ludzi, do którego to należało. I one są naprawdę no, dość lakoniczne i to tutaj trudno jest, że tak powiem, winić, że nie ma jakby jednego super źródła, w którym zawsze będziemy na 100% wiedzieć, że coś było stratą wojenną. Chyba to o tyle jest ciekawe, tak jak mi tutaj właśnie opowiadano, że generalnie tam, gdzie był zabór niemiecki, to Niemcy dość skrupulatnie ewidencjonowali to, co zagrabili. I na przykład to jest bardzo cenne źródło. Dlatego, bo oni to opisywali, oni to ewidencjonowali. Paradoksalnie, ale to się teraz zapewne mocno przydaje do tego, żeby właśnie namierzyć czy rozpoznać to, co jest stratą wojenną. Dlatego też wspomniałem o tym wschodzie, bo ze strony wschodu to u nas nic nie wiadomo. Prawda? My wiemy, że Niemcy zagrabili, tak? Ale Rosjanie to nie grabili, tak samo grabili.
1: No i co polskiego Rosjanie mogli wywieźć z Niemiec? To jest kolejna kwestia, jak gdyby kolejny stopień komplikacji.
0: Ja powiem panu jeszcze fajniejszą rzecz. Co polskiego mogli wywieźć amerykańscy żołnierze z Niemiec? Bo też się zdarzały takie przypadki, że na przykład polskie obrazy znajdowały się w Stanach Zjednoczonych, za Atlantykiem i skąd się one tam wzięły? One przyjechały z niemieckiej strefy okupacyjnej, z amerykańskiej strefy okupacyjnej.
1: No to ja mam w takim razie jeszcze jedno na koniec pytanie do pana. Wspomniałem o portrecie młodzieńca. Wierzy pan w takie opowieści mówiące o tym, że jeżeli chodzi o pewne dzieła sztuki, również te najwybitniejsze, my wiemy, gdzie one są, tylko nie ma dowodu i nie ma sposobu na to, żeby tego dowieść. I na przykład mówi się o takich tropach dotyczących właśnie Rafaela Santi i portretu młodzieńca. Że ta wiedza jest tylko tyle, że nie sposób niczego z nią zrobić. To jest możliwe? Ja wiem, że wchodzimy teraz trochę w taką w przestrzeń książek kryminalno-sensacyjnych, ale muszę o to zapytać.
0: Nie wiem, przyznam się. To no, nie jest możliwe. No, wszystko jest możliwe, wszystko wie pan, ale to też jest tak, że no, nie możemy się też poddawać takiej właśnie sensacyjnej mitologii, że Rafael gdzieś jest w jakimś sejfie w Szwajcarii, prawda, głęboko ukryty.
1: No, mówi się o Australii i o Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam, głównie. No,
0: tak, ale wie pan, a może się okazać, że jest w Wołominie gdzieś w piwnicy jakiejś willi równie dobrze. Także to nie ma reguły, tak? To ja myślę, że, znaczy tak jak na początku powiedziałem, że większość obiektów tych najcenniejszych wyjechała, ale być może niektóre są do tej pory ukryte, gdzieś zakopane, gdzieś w jakiejś właśnie piwnicy zeskładowane i my w pewnym momencie możemy się na to natknąć.
1: Konrad Szukalski, członek zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan Eryk Kłopotowski, podróżnik, ekspert rynku lotniczego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Będziemy rozmawiać o nadchodzących wakacjach i o naszych podróżach. To, co się działo przez ostatnie tygodnie, właściwie miesiące w Zatoce Perskiej, wojna z Iranem sprawiły, że ceny ropy poszybowały w górę. Ostatnie doniesienia dotyczące porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem odwróciły ten trend, to znaczy ropa zaczęła bardzo szybko spadać. No i można by było powiedzieć, że to jest bardzo dobra wiadomość dla podróżnych, bo nie będą nam grozić bardzo drogie bilety lotnicze podczas wakacji, ale okazuje się, że to wcale tak nie musi wyglądać, ponieważ przewoźnicy znaleźli wiele argumentów przemawiających o tym, żeby jednak mniejsze ceny ropy nie wpłynęły na zmniejszenie cen biletów. O co chodzi dokładnie?
3: Na pewno chodzi o to, żeby po prostu zarabiać pieniądze i mieć wymówkę do tego, żeby jednak nie musieć obniżać cen. Natomiast w moim odczuciu, moim zdaniem, będziemy mieli do czynienia ze spadkiem cen bardzo szybko. Nie zgadzam się z podejściem IATA, czyli Zrzeszeniem Aliansem Przewoźników, który mówi o tym, że będziemy wracać bardzo długo do niższych cen i mogą one nie wrócić. Ja jestem zdania, że ceny wrócą niskie bardzo szybko, a co więcej, za chwilę będziemy mogli spodziewać się dużych, ciekawych promocji ze względu na pełne otwarcie Bliskiego Wschodu i uwolnienie cieśniny Ormus.

0: Czym tłumaczą linie lotnicze tę potrzebę pozostawienia wyższych cen biletów?
1: To przede wszystkim tym, że ta sytuacja wszystkich zaskoczyła, że trwała dosyć długo. No ale zwróćmy uwagę, że dzisiaj baryłka ropy jest już po 75 dolarów. Także te ceny, o których pan redaktor wspomniał, spadły bardzo szybko, dużo szybciej niż spodziewali się analitycy z IATA. No i myślę, że spadać mogą dalej. No ale to jest trochę tak jak na polskich stacjach benzynowych, czyli jak zaczyna się kryzys, to następnego dnia ceny szybują w górę, ale zanim spadną, to mija dłuższy czas. Trochę inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę już po podpisaniu porozumienia, czy też tego listu intencyjnego o pokoju w Iranie, ceny na stacjach benzynowych spadły o kilkanaście procent. Czyli ta reakcja tutaj w Stanach Zjednoczonych jest dużo, dużo szybsza niż w Europie i myślę, że podobnie podchodzą do tego przewoźnicy jak europejskie stacje benzynowe, czyli opóźnimy konieczność obniżenia cen biletów jak najdłużej, tłumacząc to zapasami, ryzykiem, niepewnością i tak dalej, i tak dalej.
0: Rzeczywiście to działa dokładnie w ten sam sposób, bo ja pamiętam, że za każdym razem, jeżeli chodzi oczywiście o stacje benzynowe, to wygląda dokładnie tak samo. To znaczy, jeżeli dzieje się coś na świecie i ceny ropy bardzo szybko, gwałtownie idą do góry, to na stacjach benzynowych widzimy to już następnego dnia, momentalnie są podnoszone ceny. Gdy mamy odwrotną sytuację, to znaczy ceny ropy na światowych rynkach bardzo mocno spadają, to na stacjach benzynowych już wtedy tego ruchu nie widać i jesteśmy wtedy, docierają do nas takie tłumaczenia, że to nie jest tak, że z dnia na dzień można te ceny obniżyć, bo przecież ta benzyna, która jest teraz w tych saturatorach, to ona była jeszcze zakontraktowana wcześniej, kiedy te ceny były dużo, dużo wyższe, więc nie można jej taniej sprzedawać.
1: To oczywiście jest bzdurą, bo wszystkie stacje benzynowe opierają się na zmagazynowanych paliwach i na długoterminowych kontraktach, a nie na tym, że każdego dnia, w każdej chwili handlują na bieżąco ropą na światowych giełdach. Także to jest no taka gra bardziej PR-owo pod publiczkę, że tak powiem, bo warto zwrócić uwagę na koniec roku, jak będą wyglądały wyniki finansowe dużych graczy na tym rynku, żeby się okazało, że rzeczywiście chodziło o pieniądze i chodziło o to, żeby zarobić jak najwięcej.
0: To w takim razie kolejna rzecz. To czego możemy się spodziewać na rynku lotniczym? No bo z jednej strony oczywiście mamy te zawirowania polityczne, z drugiej strony coraz częściej mówi się o tym, to właściwie też widać, że tanie linie lotnicze oczywiście dalej są tańsze niż te regularne, ale często już ciężko używać tego słowa tanie.
1: Myślę, że tanie linie lotnicze też nie do końca, z wyjątkiem największej linii lotniczej w Europie, a nie do końca chcą być nazywane tanimi liniami, bo źle się to kojarzy, aczkolwiek lider zawsze mówi, chcemy być tani i najtańsi i robimy wszystko, żeby tak było. To, czego się można spodziewać, to kilka trendów. Po pierwsze, spełnia się scenariusz, o którym rozmawialiśmy parę tygodni temu, czyli koniec konfliktu, bardzo szybko spada cena ropy i myślę, że następny krok, na który możemy liczyć, to, że pojawi się bardzo dużo promocji w zatoce, czyli u przewoźników bardzo, bardzo dużych, to pamiętajmy, którzy oferują połączenia pomiędzy Europą, Azją i Afryką, czyli wszystkie linie zlokalizowane czy to w Katarze, czy w Emiratach, będą w tej chwili bardzo mocno chciały walczyć o klientów i przywrócić przede wszystkim zaufanie do przesiadki w tamtych miejscach, bo są to linie bardzo mocno subsydiowane i będzie stać ich na to, stać je na to, żeby oferować ciekawe rozwiązania marketingowe. W ślad za tym będą musiały obniżyć swoje ceny na dalekim dystansie linie zbazowane w Europie, bo przecież nie będą mogły sobie pozwolić na to, żeby konkurencja bardzo mocno cenowo odbiegała. Więc myślę, że pomimo tego, że okres wakacyjny zawsze był zablokowany przez wszystkie linie lotnicze ze względu na bardzo wysoki popyt na promocję, to w te wakacje myślę, że możemy się spodziewać niższych cen i bardzo ciekawych ofert.

0: marketingowe. To, co rzutuje na ceny biletów również, to ostatnie działania Unii Europejskiej, czyli mówienie o tym, że cena biletu będzie, ta podstawowa będzie musiała zawierać bagaż. No ale tutaj myślę, że też pojawi się trend odwrotny, czyli dzisiaj wchodząc na stronę internetową przewoźnika możemy wybrać opcję z bagażem, która jest droższa, a w przyszłości będziemy mogli wybrać ofertę bez bagażu, która będzie tańsza. Czyli taki dodatkowy krok, żeby obniżyć tę cenę.
1: Tak naprawdę nic się nie zmieni. To znaczy to nadal będą różne ceny.
0: Dokładnie tak. Myślę, że nadal się nic nie zmieni. Będzie to tylko i wyłącznie zmiana w tym, jak wygląda proces zakupowy, a nie rzeczywista zmiana, która będzie miała wpływ na to, co się dzieje na rynku.
1: Jeżeli chodzi o bagaże, to rzeczywiście myślę, że nie jeden klient, nie jeden pasażer, głównie właśnie tych tańszych linii lotniczych, mógł się czuć co nieco oszukany, gdy znajdował na przykład bardzo ciekawą ofertę, bardzo atrakcyjną ofertę cenową na bilet lotniczy. Załóżmy dla naszego programu, że to jest, nie wiem, 200 zł za lot w jedną stronę, po czym wchodząc już na stronę danego przewoźnika, gdy rozpoczynał rezerwację, to nagle okazywało się, że dokupienie kolejnych opcji, bez których ciężko sobie lot samolotem wyobrazić, sprawia, że z tych 200 zł nagle ta cena rosła do 400 zł.
0: Tak, rzeczywiście. Tu my nauczyliśmy się już w bardzo dużym stopniu, ale nadal myślę, że trochę lekcji przed nami w tym, jak korzystać z tanich połączeń, ale też i z regularnych przewoźników, bo tutaj na początku audycji powiedzieliśmy sobie, że już w tej chwili ten produkt jest bardzo podobny i rzeczywiście tak jest. W tej chwili kupując nawet u przewoźnika flagowego, niezależnie czy z Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych, nasz bagaż też będzie ograniczony. I też, żeby polecieć z walizką nadawaną, też okazuje się, że musimy dopłacić nawet 600 zł za bagaż nadawany w dużej międzynarodowej linii tradycyjnej. Także te ceny rzeczywiście rosną bardzo, bardzo mocno, jak tylko dodajemy kolejne usługi i na przykład kolejnym takim produktem stał się wybór miejsca. Dlatego ja zawsze radzę, żebyśmy na przykład lecąc po Europie pakowali się rzeczywiście w bardzo mały bagaż. Da się polecieć na weekend pakując się w mały podręczny bagaż, który mieści się pod poprzedzającym fotelem. Można spędzić podróż osobno, nie trzeba dokupować tych dodatkowych produktów czy usług i wtedy rzeczywiście można polecieć bardzo tanio po Europie nadal za niskie kilkaset złotych.
1: Ale zauważyłem jeszcze jedną bardzo ciekawą praktykę, mało sympatyczną dla klientów, coś, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia, bo na przykład kupując urlop, czy też wykupując w czasy w biurze podróży, my płaciliśmy daną kwotę i nic więcej nas nie interesowało. I w tej kwocie mieliśmy oczywiście hotel, mieliśmy samolot w jedną i w drugą stronę, no i oczywiście różnego rodzaju opcje dodatkowe już na miejscu. Natomiast przelotem absolutnie nie musieliśmy się martwić. On był już w pakiecie. Natomiast od pewnego czasu można znaleźć takie oferty, gdzie jest cena danych w czasów dwutygodniowych, jest przelot samolotem w obie strony, oczywiście to wszystko, co jest już na miejscu, czyli hotel plus jakieś rzeczy związane ze standardem, jaki wybieramy. Ale gdy wchodzimy później na to nasze zamówienie, to okazuje się, że biura podróży zaczęły wprowadzać dokładnie te same praktyki, co linie lotnicze. To znaczy też każą sobie płacić za bagaż i każą sobie płacić na przykład za wybór miejsca. W przypadku rodzin z małymi dziećmi wybór miejsca jest rzeczą niezbędną.
0: Tak, i to reguluje w tej chwili Unia Europejska nowym przepisem, który mówi, że do 11 roku życia dziecko będzie mogło za darmo mieć miejsce gwarantowane z rodzicem. I też oczywiście nie z obiegiem rodziców, ale z osobą dorosłą, z którą podróżuje.
1: To, przepraszam, bo natomiast nie ukrywam, że bardziej chodzi mi o biura podróży, bo na ile to jest skok na kasę? Bo przecież biura podróży czarterują samoloty.
0: W 100% jest to skok na kasę, w 100% i rzeczywiście biuro podróży zauważyły, że linie lotnicze zarabiają kolosalne pieniądze na każdym.

etapie, który trochę może utrudniać pasażerowi podróż, ale jednocześnie daje gigantyczne przychody. I to jest w 100% skok na kasę. I niestety wydaje mi się, że no nie mamy innego wyjścia, jak tylko się z tym pogodzić, bo trudno sobie wyobrazić, że kupując wakacje za kilka tysięcy

0: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
1: Powtórka programu. Komentarz.
2: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Panie generale, będziemy mieli tę bazę, czy nie?
3: Panie redaktorze, pierwszy krok ze strony polityków został zrobiony. Ja mówię o stronie amerykańskiej, gdzie byliśmy świadkami wczoraj informacji ministra obrony i wicepremiera, który powiadomił nas, opinię publiczną w Polsce, że właśnie sekretarz wojny Fetzer skierował pismo do polskiego rządu, tej do Ministerstwa Narodowej, informując o tym, że Amerykanie wstępnie podejmują działania czy decyzje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich jednostek na stałe na terytorium Polski. Mam nadzieję, że to się nie wycofa, że z tego się nie wycofają. Mam nadzieję, że to zostało przemyślane, zwłaszcza, że mam informację od kilku miesięcy, że Amerykanie pracują nad planem jakby rozmieszczenia wojsk na terytorium Europy, mówiąc o amerykańskich wojsk, i też tutaj trzeba się liczyć z tym, że część jednostek pewnej części Europy, z pewnych państw będzie wycofana. Natomiast jeżeli Amerykanie ogłaszają decyzję swoją wstępnie i zwracają się do władz polskich o podjęcie rozmów w zakresie określenia warunków rozmieszczenia tej bazy i wojsk amerykańskich, to znaczy, że jest to poważna sprawa i nie należy tego traktować jako część czasowej widzimisię.
2: Na ile możemy mówić o zaskoczeniu? Bo to jest dosyć ciekawe zestawienie, bo z jednej strony Amerykanie już wprost teraz deklarują i zapowiadają bardzo konkretne działania, jeżeli chodzi o uszczuplenie swoich sił w Europie. I w tym samym momencie wysyłają taki bardzo też pozytywny dla nas sygnał, takie dają zielone światło dla powstania kolejnej stałej bazy na terytorium europejskiego państwa NATO.
3: Panie redaktorze, strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, która została opublikowana kilka miesięcy temu, w zasadzie w styczniu tego roku, wyraźnie wskazuje na tym, wskazywała na plany amerykańskie w zakresie redukcji amerykańskich jednostek na terenie Europy. Jednocześnie Amerykanie, szczególnie prezydent Trump w swoich publicznych wystąpieniach oskarżał rządy krajów zachodnich, że po prostu nie starają się o budowanie zdolności obronnych, a cały czas wiszą na garnuszku amerykańskim. Należało się tego spodziewać. Natomiast też, jeżeli mówimy o stronie amerykańskiej, wielokrotnie powtarzali Amerykanie o tym, że Polska jest wiarygodnym sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim i sojusznikiem Amerykanów, ze względu na to, że po pierwsze zwiększamy wydatki na uzbrojenie, to czego dążą Amerykanie i namawiają wszystkie kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ponadto Polska dokonuje bardzo dużych zakupów uzbrojenia bardzo nowoczesnego w Stanach Zjednoczonych. I biorąc pod uwagę te zdarzenia, ale też tutaj zdarzenia, no, polski rząd również starał się cały ciągle, jeżeli chodzi o obecność amerykańską na terytorium państwa polskiego, zarówno ośrodek prezydencki, jak również tutaj szczególnie z ośrodka rządowego o tym mówił i starał się o to obecny minister narodowy i wicepremier. Także tutaj nastąpiło tak jakby połączenie wysiłku ze strony amerykańskiej i polskiej po to, żeby te jednostki amerykańskie na terytorium były. Ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego Amerykanie chcą tutaj rozmieszczać swoje jednostki na stałe? No, panie redaktorze, Amerykanie są przede wszystkim społeczeństwem, a przede wszystkim rządy amerykańskie, które widzą interes. A tutaj przede wszystkim interesem dla Amerykanów jest element bazy antyrakietowej w województwie pomorskim, a więc tutaj, krótko mówiąc, w Redzikowie. To jest bardzo ważny element obrony przeciwrakietowej i przed rakietami balistycznymi, które mogły być kierowane ze strony Rosjan, tak jak zapowiadano kiedyś przez Iran, które te rakiety, część rakiet może lecieć na terytorium Polski. To jest bardzo ważne znaczenie tego miejsca dla Amerykanów ze względu na bezpieczeństwo. Poza tym, wbrew temu, co niektórzy mówią o tym, że mówię politycy i tutaj media w Polsce, jak i zagraniczne, część mediów za granicą i w Polsce cały czas oskarżają Trumpa o jakby nie tyle solidarność,

0: co traktowa, lekko traktowanie Rosji, szczególnie prezydenta Putina. No ale jednak mimo wszystko prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się na podjęcie decyzji wstępnie o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich na stałe na terytorium państwa polskiego. Także pomijając te sprawy gospodarcze, a więc tutaj import przez Polskę surowców naturalnych przede wszystkim, jeżeli chodzi o gaz, ropę naftową, teraz potężne zakupy uzbrojenia. Oczywiście zakupy kiedyś się skończą, natomiast elementy, które świadczą, czy są pewnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, jest to baza ryzykowa i to jest element strategiczny i mi się wydaje, że tu Amerykanie to postrzegają i się zdecydowali między innymi z tego powodu na to, aby rozmieścić w przyszłości jednostki na stałe w Polsce.
1: To jeszcze jedna rzecz, a na ile znaczenie przy tej wymianie amerykańskich wojsk, no bo przypomnijmy, z jednej strony Amerykanie wycofują się z niektórych baz w Europie, albo przynajmniej już zapowiadają bardzo konkretne ruchy, jednocześnie dają zielone światło, przynajmniej wstępnie, dla tej bazy w Polsce, stałej bazy w Polsce. Na ile tu znaczenie może mieć też fakt, że te amerykańskie bazy, które są rozmieszczone w Europie Zachodniej, choćby w Niemczech, to są bazy, które są na utrzymaniu rządu amerykańskiego i amerykańskich podatników, bo to są bazy zbudowane przez Amerykanów dla amerykańskich wojsk. W przypadku Polski sytuacja byłaby diametralnie inna, bo koszt tej bazy, a także jej utrzymanie spadałoby na polską stronę. A mówimy o miliardach złotych.
0: O tym zapowiadano przede wszystkim w 2017 roku, już nie pamiętam dokładnie, czy 16, czy 17, kiedy prezydent Duda Rzeczpospolitej przebywał w Stanach Zjednoczonych i zaproponował właśnie Fort Trump, który będzie sfinansowany ze środków budżetowych państwa polskiego. Oczywiście to się stało też, było powodem do licznej krytyki, między innymi byłych wojskowych, tak jak obecnego przewodniczącego Sejmu Senackiej Komisji Narodowej, który uzasadniał też, że Amerykanie nie mogą wojsk rozmieszczać na terenie Polski, dlatego że jest porozumienie między NATO i Rosją 1997 roku, które mówi o tym, aby nie rozmieszczać żadnych jednostek amerykańskich, czy w ogóle natowskich, trzeba to powiedzieć, natowskich na terytorium państw nowo przyjętych do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemniej jednak tutaj zdecydował się prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale jeżeli mówimy o cenie, Amerykanie cały czas zarzucają, tak jak powiedziałem przed chwilą i tutaj wiemy o tym z mediów, z wystąpień części polityków, zarzucają rządom Europy Zachodniej, że praktycznie nie inwestują w zbrojenia, cały czas opierają się na potędze amerykańskiej, jeżeli chodzi o zapewnienie sobie bezpieczeństwa. I mało tak, jak pan redaktor powiedział, Amerykanie finansują te bazy, w których są amerykańskie jednostki, ale to jest pozostałość po okresie zimnej wojny, bo w okresie zimnej wojny były inne interesy i inne zagrożenia, co prawda też ze strony Rosji, ale w tym wypadku były jeszcze większe ze strony państw Układu Warszawskiego. I te bazy zostawią. Amerykanie policzyli, jeżeli chcecie liczyć na bezpieczeństwo, na nasze wsparcie, to musicie w tym uczestniczyć. I to ja z mojego punktu widzenia nie przekonamy Amerykanów do tego, aby rozmieścili swoje wojska i utrzymywali bazy, jeżeli chodzi o bazy, koszary, infrastrukturę ze swojego budżetu. Po prostu dla nas jest to bardzo ważne i należy to przygotować środki finansowe, wydzielić się na utrzymanie tych baz, bo pobyt jednostek amerykańskich na stałe umożliwia ujęcie tych jednostek w planach operacyjnego użycia sił zbrojnych na wypadek wojny. A więc krótko mówiąc, planiści sztabu generalnego mają ułatwione zadanie, że nie mogą wariantować planów, tylko po prostu przyjmują do wiadomości i umieszczają w porozumieniu z Amerykanami te jednostki w operacjach obronnych na terytorium Rzeczypospolitej na wypadek konfliktu zbrojnego. I tutaj trzeba o tym pamiętać. Oczywiście też będą inne korzyści dla samorządu terytorialnego, oprócz tych korzyści strategicznych dla państwa polskiego, gdzie poziom bezpieczeństwa zostanie podniesiony na wyższy poziom. Natomiast nawet jeżeli będą bazy opłacane przez rząd polski, to lokalne samorządy terytorialne będą korzystać z pieniędzy, które będą w formie opłat od nieruchomości, od usług jak restauracje, hotele i tak dalej. Przecież trzeba pamiętać o tym, że rodziny amerykańskie nie będą żyły na garnuszku polskie, tylko będą żyły na garnuszku, no będą miały pensję amerykańską, będą wydawać pieniądze tam, gdzie są. A więc krótko mówiąc, też będzie dużo korzyści dla samorządu terytorialnego. I tutaj, jak już są krytycy, to też i powinno się im odpowiedzieć, a po dokładnych analizach, gdzie są straty, a gdzie są korzyści. Ja uważam, że tutaj i polska strona, i amerykańska na tym skorzysta. Przede wszystkim, tak powiedziałem, Polska jako kraj, jako państwo, a następnie samorządy terytorialne.
1: Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, był

0: były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze, miłego dnia dla państwa. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje
1: Program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To odpowiedź na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Były ambasador RP w Kijowie Jan Piekło w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że nie jest zaskoczony decyzją.
2: Ponieważ nie było znaków na ziemi, na niebie, że prezydent Zełenski próbuje coś z cofantem zrobić i wycofać się z tej decyzji, zmienić ją w jakiś taki sposób, który był łatwiejszy do strawienia dla polskiej strony, to już, szczerze mówiąc, ta decyzja prezydenta Nawrockiego nie jest żadnym zaskoczeniem. Jest konsekwencją tego, co powiedział wcześniej. Rozumiem, że to jest coś, co zostało również ustalone z kapitułą Orderu Orła Białego.
1: Prezydent Nawrocki zaznaczył, że decyzja o odebraniu orderu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wprost, że nie chciał obrazić Polaków, tak mówił premier Donald Tusk. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, mówi szef polskiego rządu.
3: Chciałbym, żeby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego. Ja tutaj jako zwolennik najdalej idącej pomocy dla Ukrainy nie zmienię zdania. To był błąd i niepotrzebnie naraża nas wszystkich na emocje. I liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani będą gdzieś tam z tyłu głowy przynajmniej mieli ten najważniejszy priorytet polityczny na uwadze, to znaczy, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłości.
1: Jest ostra reakcja Kijowa na decyzję prezydenta Polski. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. A wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew pochwalił decyzję prezydenta Nawrockiego. We wpisie opublikowanym na platformie X nazwał prezydenta Ukrainy degeneratem. Pozycja polityczna nie może dawać nikomu większej swobody działania w publicznym szpitalu, oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na skandal w Szpitalu Południowym, gdzie były już koordynator SOR-u miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych i przyjmować polityków bez kolejki. Władze stolicy zapowiadają natychmiastowe dymisje i odpolitycznienie medycznych spółek.
4: Prezydent Warszawy ogłosił natychmiastową wymianę Rady Nadzorczej placówki i zapowiedział, że w medycznych spółkach miejskich nie będzie już miejsca dla osób powiązanych z polityką. Rafał Trzaskowski podkreśla, że na oddziałach ratunkowych liczy się tylko stan zdrowia, a nie partyjna legitymacja.
5: W kolejności przyjęcia, w zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko czy w końcu numer telefonu.
4: Dotychczasowy zarząd szpitala został odwołany, a zwolniony dyscyplinarnie lekarz musiał zwrócić 1,5 miliona złotych za skorygowane faktury. Trzaskowski zapowiedział kontrolę we wszystkich miejskich SOR-ach.
5: Tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu

0: szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
1: Sprawę ewentualnego oszustwa oraz uprzywilejowanego traktowania polityków bada już warszawska prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Ponad 400 razy interweniowali strażacy na zachodzie Polski po przejściu burz. Dziś także będzie upalnie i burzowo w całym kraju. Taka pogoda jest szczególnie niebezpieczna w Tatrach, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Pamiętajmy, że jak już usłyszymy pierwszy grzmot, to tak naprawdę jest za późno, więc to jest też bardzo ważne. Pamiętajmy, że jesteśmy w terenie górskim, przy oberwaniu chmury, przy intensywnym opadzie. Potok, żleb, w którym się znajdujemy, może stać się rwącą rzeką, który będzie niósł ze sobą skały, więc jest to na pewno niebezpieczeństwo.
2: W samym Zakopanem termometry mogą w weekend pokazać 28 stopni. Dziś w radiowej jedynce wystartuje tegoroczne Lato z radiem. Dyrektorka programu Pierwszego Polskiego Radia Paulina Stolarek-Marat mówi, że audycja ma szczególną pozycję zarówno na rynku radiowym, jak i w świadomości słuchaczy.
4: Było pierwszą taką audycją, która wyszła do ludzi wiele lat temu, ale ważne jest też to, że to jest taka audycja dla wszystkich, bo na te pikniki przychodzą całe rodziny, dorośli, dzieci, każdy znajduje tam coś dla siebie w tych naszych propozycjach na spotkania, na wiedzę, na doświadczenia, na edukację i na właśnie to spotkanie z radiem, z ludźmi z radia, którzy przyjeżdżają do swoich słuchaczy. To jest fajny moment i dla słuchaczy, i dla prowadzących, bo to się nie zdarza codziennie spotkać słuchacza na żywo.
2: Audycja Lato z radiem będzie emitowana od poniedziałku do soboty od 9 do 12. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Ostrzeżenia przed upałem i burzami. W weekend termometry pokażą na zachodzie nawet 35 stopni. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
6: A o ten komentarz poprosiliśmy profesora Piotra Mickiewicza, eksperta do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Ja trochę żartowałem, ale to taki żart, który się spełnił, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, to taki Tony Stark, bo zajmowała się uzbrojeniem na takich najwyższych możliwym poziomie i tym uzbrojeniem najbardziej pożądanym przez polską armię. Została powołana dzisiaj na stanowisko wiceministry MON. To dobry ruch, panie profesorze?
7: Z punktu widzenia realizacji projektu SAVE oczywiście, że bardzo dobry, ponieważ jakby sankcjonuje pozycję pani minister w strukturach rządowych, czyli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie będzie mogła już nie tylko nadzorować samą realizację, ale także móc wymagać, kontrolować i weryfikować decyzje podejmowane w Ministerstwie Obrony, jeżeli chodzi o implementację tego programu i wprowadzenie go w życie, a nade wszystko wprowadzenie do jednostek bojowych tego sprzętu, który został wyprodukowany, zakupiony i będzie sukcesywnie wprowadzany na wyposażenie sił zbrojnych. Także logiczna jakby decyzja wynikająca z roli projektu SAVE w procesie modernizacji armii. Dobrze, że taką decyzję pan premier Kosiniak-Kamysz podjął, czy też pan premier Tusk, bo w zasadzie on nominuje i należy jej przyklasnąć, tym bardziej, że pani ministra w zasadzie, możemy powiedzieć, wsparcie spełnia pokładane w niej nadzieje i jest dosyć operatywnym, sprawnym administratorem.
6: I pierwsza kobieta w Ministerstwie Obrony Narodowej na takim stanowisku.
7: I to też jest pewien krok we właściwym kierunku.
6: A to pokazuje tak politycznie już, nie tylko militarnie, ale politycznie, że SAVE to jest ten program, na który rząd stawia mimo oporu ze strony prezydenta i ze strony opozycji?
7: No tak, i to będzie chyba główny element, poza merytorycznymi kwestiami, główny element propagandowy służący przyszłej kampanii wyborczej.
6: Czyli bezpieczeństwo to będzie też ta nuta i ten temat, który będzie się pojawiał w kampanii za rok, no bo to już za rok.
7: Zdecydowanie tak, to widzimy, że w zasadzie obie strony zakładają, że

0: będą mówić o bezpieczeństwie, o służbie, w takim szerokim rozumieniu, o bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez odporność społeczną, przygotowanie do niwelowania zagrożeń ze strony rosyjskiej. Główny tam leitmotiv kampanii na jednej i drugiej stronie.
1: A to nie jest tak, nie chcę stawiać pana profesora w roli wróżki, ale że po programie SAFE to drugim punktem, a może nawet pierwszym będzie, to my załatwiliśmy stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, bo to odnoszę się już teraz do tego, co minister Kosiniak-Kamysz informował o rozmowie z Pitem Hegsethem, że ten z kolei przychylnie odniósł się do pomysłu utworzenia takiej stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
0: Dokładnie tak, tylko że to będzie rozgrywka między panem prezydentem a obozem rządzącym. I to będzie argument pośredni, natomiast będzie to wykorzystywane bardzo mocno do tego, aby podjąć próbę ze strony rządu ograniczenia działań mających na celu rozszerzenie kompetencji pana prezydenta, bo przecież z taką wizją polityki obozu prezydenckiego mamy do czynienia. No i troszeczkę pokazanie, że Stany Zjednoczone nie patrzą na Polskę przez pryzmat osoby pana prezydenta, tylko traktują go jako strategicznego partnera i to będzie miało mniejsze znaczenie w procesie wyborczym, natomiast w bieżącej polityce bardzo duże, to co widać, że mamy swoisty wyścig o to, kto co załatwił za oceanem.
1: No tak, bo z kolei o ile mówimy o programie SAFE i o tym, co Magdalena Sobkowiak-Czarnecka od dzisiaj wiceminister obrony narodowej załatwiła, podpisała, no to się zmaterializowało już tak naprawdę. To podpisy są, za chwilę te produkcje zaczną startować i w Polsce, i w Europie, i te pieniądze płyną. Tak, bazy do przyszłego roku to nawet jakbyśmy bardzo chcieli, Amerykanie by nam pomogli, to nie zbudują tej bazy w rok.
0: Nie, ale rozpoczęcie planu budowy to już będzie bardzo wymierny, konkretny sukces. Sukces, który rząd pewnie zapewnie sobie przypisze, a pan prezydent będzie usiłował udowadniać, że bez niego to by się nie dokonało.
1: Mhm. A pan prezydent załatwił coś w Stanach Zjednoczonych, pana zdanie, panie profesorze? Czy to była taka wizyta na urodzinach po prostu?
0: Raczej powiedziałbym, że pan prezydent musi zmierzyć się z sytuacją, którą sam sobie wytworzył, bo moim subiektywnym oczywiście zdaniem obecność głowy państwa na tego rodzaju evencie, czyli w pokazie mieszanych stóg walki, przepraszam za złośliwość, klasycznego mordobicia bez reguł, chyba nie przystoi głowie państwa. Natomiast co mógł załatwić w dwóch, kilkunastosekundowej wymianie zdań? No nie przesadzajmy. Pan prezydent pojechał tam jako osoba prywatna po to, żeby potwierdzić w Polsce swoją szczególną więź z Donaldem Trumpem. Na tym przecież buduje swoją pozycję.
1: A ma tę szczególną więź?
0: Wie pan co, ja uważam, że Donald Trump posiada sojuszników w konkretnych sprawach, zgodnie z brytyjską maksymą, że nie ma wiecznych przyjaciół i wrogów, są tylko interesy.
1: No tak, akurat te interesy namacalnie, można powiedzieć, finansowe też w okolicach prezydenta Stanów Zjednoczonych, w okolicach jego rodziny są no, bardzo widoczne. Te stawianie na wybuchy wojny, zarabianie na tym i tak dalej, i tak dalej.
0: No, ale ma prawo Donald Trump tak czynić. Społeczeństwo amerykańskie go wybrało i musi się z tym pogodzić, że ma takiego prezydenta, który traktuje urząd jako środek do między innymi wzbogacania się.
1: Nie tak, to trzeba przypomnieć chyba w Polsce, że to nie nasz prezydent. Oni wybrali, niech oni mają. No dobrze, a to skoro już jesteśmy przy prezydencie Stanów Zjednoczonych i czy szeroko przy Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj były planowane rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Szwajcarii. Jeszcze dwa dni temu informowano, że w tej Szwajcarii będzie podpisane porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi kończące wojnę. To porozumienie zostało podpisane w Wersalu jednostronnie, potem przesłane samolotem do Iranu. Widzieliśmy to w telewizjach, jak podpisy składają także przedstawiciele Iranu. Natomiast dzisiaj rano gruchnęła informacja, że wiceprezydent J.D. Vance, który miał jechać do tej Szwajcarii negocjować szczegóły, a zawsze diabeł w tych szczegółach ukryty, no nie jedzie do tych, nie leci do tej Szwajcarii, więc takie spotkanie zostało odwołane. Trochę nie wiem, co o tym sądzić, bo żeby nie było, że to kolejny raz. Kończymy tę wojnę, ale ona jednak trwa.
0: Panie redaktorze, ja już w audycji kilka dni temu państwa mówiłem, że Po pierwsze, my przypisujemy zbyt dużą wagę do tego dokumentu, ponieważ jest to memorandum.

0: a nie projekt umowy. Projekt umowy ma zostać opracowany w przeciągu 60 lub 90 dni. Po drugie, to jest ratowanie twarzy w dużej mierze przez Trumpa, który w zasadzie zgodził się na wszystkie żądania irańskie, nie uzyskując w zamian tylko i wyłącznie otwarcie cieśniny Ormus. Po trzecie, musimy pamiętać o tym, że jeszcze jest strona izraelska, która nie zgadza się na część tych porozumień, to znaczy zakończenie swoich działań w Libanie. W związku z powyższym proces rozmów pokojowych jeszcze jest na początku i będzie bardzo trudny, ponieważ rozbieżności interesów trzech tych graczy, którzy będą chcieli zawrzeć porozumienie pokojowe, czyli Iranu, Stanów Zjednoczonych i Izraela jako tego trzeciego do przysłowiowego brydża, są tak rozbieżne, że może dojść do różnych jeszcze fluktuacji związanych z zapisami tego porozumienia, jego kształtu. Natomiast Trump musi odnieść jakiś sukces ze względu na to, iż republikanom zaczyna stępać się kampania w wyborach połówkowych do kongresu.
1: No właśnie. Użył pan tego słowa kampania wyborcza. Ja mam wrażenie, że ta kampania wyborcza to oczywiście rządzi politykami od dawna, co jest oczywistością. Ale przed tymi wyborami, bo w Izraelu też wybory się zbliżają tak swoją drogą, każdy chce osiągnąć coś innego. Donald Trump chce powiedzieć swoim wyborcom, jest spokój, jest cisza, gospodarka nie będzie szalała, ceny nie będą gdzieś w kosmos wystrzelone. Natomiast Benjamin Netanyahu chce swoim wyborcom powiedzieć, trzymam ich wszystkich za twarz.
0: Dokładnie tak. I zapewniam wam bezpieczeństwo, likwidując największego wroga, bo pamiętajmy o tym, że Iran jest to traktowany przez Izrael jako największy wróg ze względu na finansowanie Hezbollahu po prostu, jako tego wykonawcę, czy też instrument, który służy atakowaniu Izraela i jego południowej części, północnej części tego terytorium. Nie wchodzą już dyskusje, czy traktowanie tej organizacji jako terrorystyczna i zwalczanie jej wszelkimi siłami jest działaniem racjonalnym i uprawnionym, ale to tutaj możemy dyskutować o roli tego ugrupowania w państwie libańskim. I teraz pytanie jest tego typu, co on zrobi? Nie ma wyjścia, on musi zniszczyć tą organizację.
1: No tak, ale Donald Trump, no, nie chcę użyć słowa, że pogroził, ale powiedział dosyć stanowczym głosem, jak sam się wyraził, Benjaminowi Netanyahu, skończ te bombardowania, uspokój się.
0: No pytanie, co na to Bibi? To jest jakby pierwsza kwestia. Po drugie, pamiętajmy o tym, że Donald Trump jest w zasadzie człowiekiem, który podejmuje decyzje pod wpływem chwili, emocji, sytuacji, więc ja nie jestem przekonany, czy jak uzyska konkretne informacje o tym na przykład, że program jądrowy wojskowy w Iranie jest rozwijany, że ta przeznaczna część uranu jest ukryta i to mogą być właśnie informacje pozyskane przez wywiad izraelski, nie zmieni zdania.
1: Czyli tylko memorandum, tak? A nie żaden pokój. Na horyzoncie ja przynajmniej.
0: Dokładnie ja tak uważam, że rozmawiamy w tej chwili o zarysie rozwiązania pokojowego i pewnych ustępstwach z obu stron, które są korzystne dla światowej gospodarki, a przede wszystkim w rozumieniu stanowiska Iranu, jeżeli chodzi o odblokowanie cieśniny Ormus, są także istotne ze względu na potrzeby importowe z tego regionu surowców energetycznych skierowanych do Chińskiej Republiki Ludowej, która pogroziła palcem, mruknęła kilka razy już dosyć wyraźnie, że jej się nie podoba blokada cieśniny.
1: Profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Gdański, był z nami. Dziękuję panie profesorze, miłego dnia życzę.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Na początek polska polityka, a razem z nami już teraz analityk polityczny, założyciel Ibris, Marcin Duma. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie Marcinie, zacznijmy od, jak to mówią Amerykanie, first things first. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nową wiceszefową resortu obrony. Pierwsza na tym stanowisku w historii kobiety.

0: To jest dobry wybór?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa postać w polskiej polityce, no bo Magda Sobkowiak była twarzą dwóch bardzo dużych projektów w tej kadencji. Po pierwsze, była odpowiedzialna za polską prezydencję, która no, na końcu przeszła trochę niezauważona, co akurat nie jest winą pani minister, tylko raczej charakteru samej prezydencji w obecnej konstrukcji Unii Europejskiej, oraz ostatnio za wprowadzenie programu SAFE. To są takie dwa wysiłki, które ona koordynowała i okazała się z nich być niezwykle sprawnym administratorem i organizatorem. I wydaje się, że to jest bardzo duże wzmocnienie. Poza tym Magdalena Sobkowiak jest też osobą, która świetnie odnajduje się w takiej działalności publicznej, medialnej. No, zresztą jest było dziennikarką.
0: No właśnie.
1: I wydaje się, że to doświadczenie daje jej ogromną przewagę nad kolegami, czy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy koleżankami i kolegami z innych partii, bo ona doskonale się czuje i bardzo dobrze radzi sobie z komunikacją i to będzie duże wzmocnienie dla Władysława Kosiniaka-Kamysza w jego resorcie. No a oczywiście poza tym, że świetnie wypada, to też ma tę umiejętność, tak jak wspomniałem, organizowania, przygotowania. Jest, czy wydaje się przynajmniej z tego wizerunku, który jest publicznie postrzegany jako osoba też niezwykle pracowita. Także ruch, myślę, że ze wszechmiar dobry.
0: A czy ma potencjał Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na to, żeby zostać twarzą Koalicji Obywatelskiej przed przyszłorocznymi wyborami? Może kandydatką na premiera.
1: Och, to bardzo kusząca taka publicystyczna wizja. Natomiast tak będąc zupełnie szczerym, to wydaje się, że logika taka wewnętrzna Koalicji Obywatelskiej raczej wyklucza taką możliwość. Wyklucza dlatego, że Koalicja Obywatelska z dużą, czy też jej politycy z dużą nieufnością podchodzą do osób, które no, nie socjalizowały się w Platformie Obywatelskiej, nie mają tej wspólnej historii, którą współdzielą politycy Koalicji Obywatelskiej. I to nie jest jakaś tam bajka, bo jeśli przyjrzymy sobie, jak długą drogę musieli przejść politycy Nowoczesnej, no, po tym sojuszu, po połączeniu, żeby móc jakieś poważne pozycje piastować, no to to jest ta droga długa i wyboista, którą musiałaby przejść Magdalena Sobkowiak, a wybory są za półtora roku i to jest bardzo krótka perspektywa czasowa.
0: A nie byłby to dobry ruch ze strony Koalicji Obywatelskiej? No bo to jest osoba, która rzeczywiście partyjnie aż tak bardzo nie wydaje się właśnie związana, może to jest jej przewaga, że przed tymi wyborami nie będzie można jej tutaj, daję cudzysłów, przykleić tych rzeczy, które opozycja będzie chciała przykleić właśnie rządzącym.
1: Abstrahując od tego sposobu myślenia czy działania struktur Koalicji Obywatelskiej, to i patrząc na to trochę z zewnątrz, to pomysł wydawałby się bardzo dobry, bo te wszystkie cechy, które ujawniły się u tej polityczki w trakcie tych dwóch dużych przedsięwzięć, czyli przygotowania prezydencji i wprowadzenia SAFE, to pokazują, że ona byłaby świetną twarzą dla takiej kampanii. Czyli gdyby została, nie wiem, powiedzmy szefową sztabu, jeżeli byłaby jedną z istotnych twarzy, to na pewno byłoby to duże wzmocnienie. A co do tego przyklejania, czy też bycia zupełnie świeżym w polityce, no to pamiętajmy, że Magdalena Sobkowiak jest w tej polityce już od jakiegoś czasu. W 2020 roku była szefową sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza, kiedy on startował na prezydenta. Także trochę w tej polityce jest i taka zupełnie, cudzysłów, bezpartyjna, no to ta postać nie jest.
0: No a jeśli chodzi o zmiany w rządzie, to nie jedyne, no bo mamy dziś informację o tym, że z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK jeszcze, choć wiemy, że rządzący przechrzcili te inwestycje na port Polska, został odwołany Maciej Lasek, jego stanowisko obejmie Piotr Malepszak. I zastanawiam się, czy to jest No bo mamy tutaj też potwierdzenie, że to jest na sam wniosek ministra Laska przeprowadzona zmiana, ale myśli pan, że to jest bardziej rzeczywiście zmiana na potrzebę chwili i tego, co się wydarzyło, czy może można tutaj doszukiwać jakichś politycznych

0: kwestii, no choćby eufemistycznie powiem niezadowolenie PSL-u z Piotra Malepszaka w Ministerstwie Infrastruktury, a może wręcz przeciwnie, może to nam pokazuje kierunek, w którym to CPK, widzę, Port Polska ma iść, no bo eksperta do spraw lotnictwa zastępuje ekspert do spraw kolejnictwa.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo ja bym na to spojrzał trochę w szerszym kontekście. Czy mam wrażenie, że teraz, mimo tego, że rząd, a w szczególności Koalicja Obywatelska jest w takim trudnym momencie. Trudnym momencie ze względu na aferę wokół Szpitala Południowego, saloniku VIP, wynagrodzenie dla jednego z lekarzy, koordynatora SOR-u, to wbrew pozorom to jest dość wygodny moment na przeprowadzenie wszystkich zmian, takich, które mogłyby normalnie wzbudzić dużą dyskusję. Tymczasem wszyscy są skoncentrowani na sprawie Szpitala Południowego i można wykonać sporo różnych ruchów, takich korekt też i personalnych, które będą trochę mniej komentowane, trochę mniej dostrzeżone. A wydaje się, że sprawa CPK jest dość istotna ze względu na to, że na sztandarowy charakter tego prorozwojowego projektu. I to, że ten projekt nie błyszczy, cudzysłów, politycznie, może być jednym z powodów, dla których ta zmiana została dokonana. No i to już trochę mniejsza o to, na czyj wniosek ta zmiana została dokonana, bo być może dano Macieju Wilaskowi szansę na to, żeby z pewną godnością zmienił swoje przyporządkowanie, ale wydaje się, że tam jest w porcie Polska, czy też w centralnym porcie komunikacyjnym potrzebne jest przyspieszenie, no i zamanifestowanie sprawczości. Szczególnie, że, i tutaj przejdę do kwestii kolei, premier razem z ministrem infrastruktury no, ostatnio tak wysyłają sygnały, że ta infrastruktura kolejowa jest ważna. Tu przypomnę otwarcie linii kolejowej po chyba dwóch dekadach jej niefunkcjonowania.
0: Nawet trzech.
1: A nawet trzech dekadach tak, jej niefunkcjonowania w Polsce Wschodniej. Także wydaje się, że tu jest jakieś przesterowanie i poszukiwanie nowej dynamiki, który poprzednie osoby zarządzające tym miały jakby trochę mniej.
0: A jeśli chodzi o ten wywołany już temat, o którym też chciałem porozmawiać, właśnie sprawa Szpitala Południowego, radnego lekarza, choć bez specjalizacji, z rekordową pensją, to ta sprawa ma potencjał, pańskim zdaniem, na to, żeby być, powiem kolokwialnie, takimi drugimi ośmiorniczkami dla Koalicji Obywatelskiej? Czy biorąc pod uwagę to, ile czasu jeszcze zostało do wyborów, to nikt już nie będzie pamiętał o tej kwestii?
1: Oczywiście, że ma potencjał, tylko że sam potencjał to jednak trochę za mało. Bo porównanie do ośmiorniczek w ogóle jest takim punktem wyjścia do dosyć ciekawego spojrzenia na to, co zmieniło się od tych nagrań u Sowy Przyjaciele, kiedy Polska tym żyła i kiedy to była taki element, który realnie wpłynął na nastroje, realnie zmienił debatę publiczną i zdominował ją na tygodnie, a nawet miesiące, biorąc pod uwagę echa tej sprawy. Jeżeli przyjrzymy się dzisiaj tej kwestii Szpitala Południowego czy Saloniku VIP, który co do sensu samej opowieści jest właściwie bardzo podobny do ośmiorniczek. Mamy jakąś elitę, która ma dostęp do rzeczy, do których zwykłych ludzie nie mają dostępu, a jest to rzecz społecznie pożądana, no bo to jest kwestia ochrony zdrowia. I gdyby ta sprawa Saloniku VIP wybuchła wtedy, kiedy były ośmiorniczki, to jej ten potencjał byłby równie niszczący. Ale gdyby ośmiorniczki wybuchły dzisiaj, to nie dokonałyby takich zniszczeń dla Platformy Obywatelskiej, jak wykonały no, ponad już dekadę temu. Dzieje się tak dlatego, że dzisiaj ten cykl informacyjny znacząco się zmienił. Cykl informacyjny, czyli to, w jaki sposób konsumujemy media, konsumujemy informacje i jaki jest termin ich ważności do spożycia. Dzisiaj tematy żyją krótko. Jeżeli temat żyje tydzień albo dwa, to znaczy, że żyje bardzo długo, bo na ogół sprawy żyją 2-3 dni. Za chwilę na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę dwie największe, najbardziej komentowane według danych Res Futura sprawy w polskim internecie, które wzbudziły największe

0: większe emocje, miały ogromne zasięgi. To jest Salonik VIP i to jest Robert Bąkiewicz w Berlinie. To o ile Salonik VIP jeszcze żyje, to po sprawie Bąkiewicza za dwa dni nikt nie będzie pamiętał. I wracając do pańskiego pytania, czy to będzie w 2027 roku działało, no podejrzewam, że w jakimś stopniu na poziomie emocji może się odłożyć, może wzmocnić pewne trendy. Ale to nie będzie game changer w żadnym przypadku. A żeby pokazać, że tego typu sytuacje już mieliśmy, to warto sobie przypomnieć sierpień zeszłego roku i jachty z KPO, czy kluby swingersów, jak tu opozycja wskazywała, po których właściwie dzisiaj wiele nie zostało i jeżeli się nie przypomni, na przykład podczas, nie wiem, wywiadów badawczych ludziom o tej sprawie, to oni o niej spontanicznie właściwie już nie wspominają, a pamiętam publicystów, którzy wtedy mówili, ta sprawa będzie żyła do 2027, to już jest koniec koalicji obywatelskiej i w pewnym sensie można powiedzieć, że ten koniec koalicji obywatelskiej jest takim hasłem trochę jak koniec PiSu, który zaczął się w 2013 i jeszcze się nie skończył.
1: A jeśli chodzi o reakcję rządu na to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, ona pańskim zdaniem była odpowiednia, to dobrze rząd po pierwsze działał umiejętnie i po drugie, czy dobrze potrafił to zakomunikować, bo to też chyba ważne.
0: Oceniając tą reakcję, przede wszystkim mam wrażenie, że ta reakcja była w dużej mierze odruchowa. To znaczy Donald Tusk zrobił to, co właściwie powinno się zrobić i co zawsze robi. Czyli zapowiedział audyt, przedstawił jakiś projekt ustawy i spokojnie czeka, aż temat zgaśnie. To znaczy, że wejdzie jakaś następna sprawa, która poruszy Polaków i zostawią tą kwestię. Ten stalonik gdzieś zniknie. Bo właściwie wracając jeszcze do tego cyklu informacyjnego, to wszystko jest trochę jak na takim memie z basenem, gdzie jedno dziecko się topi, mama drugim dzieckiem się zajmuje, a poniżej jest już całkiem utopiony kościotrup na krześle. Czyli te tematy spadają, a potem umierają i nikt o nich nie pamięta. Więc ta reakcja, która była szybka, która była zdecydowana, premier ze srogą miną pogroził palcem, czyli nie zbagatelizował sprawy, podjął jakieś działania. I jakie tak na dobrą sprawę, nikt nie wie, no bo żeby te działania miały jakiś taki głębszy skutek, no to pewnie potrzeba tygodni. Tylko po tych paru tygodniach to prawdopodobnie będziemy żyli już zupełnie innymi tematami.
1: Spójrzmy teraz na drugą stronę sceny politycznej, bo dziś w wirtualnej Polsce pojawił się taki sondaż. Sondaż odnośnie do kwestii odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. No i okazuje się, że ponad 50% Polaków uważa, iż ukraiński prezydent powinien order stracić. No, ale cały czas czekamy na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego i ta decyzja jest w jakimś zawieszeniu. Czy spodziewa się pan konkretnych kroków prezydenta? Czy może ta prezydenckie środowisko wykorzystać zbliżający się wielkimi krokami szczyt dotyczący odbudowy Ukrainy po to, żeby przed nim trochę rządowi krwi napsuć, bo być może jeśli prezydent ten order odbierze tuż przed tym wydarzeniem, no to Zełenski w ogóle nie przyjedzie.
0: Znaczy, myślę, że sprawa tego orderu nie jest jednoznaczna, bo jeśli odnosimy się do tego konkretnego sondażu i zajrzymy nie tylko i wyłącznie w te podstawowe wyniki, gdzie no, ponad 50% Polaków mówi absolutnie odebrać, tylko spojrzymy na to, jak wygląda to, jak te odpowiedzi wyglądały w podziale na przykład na elektoraty, gdzie elektorat tej całej dzisiaj wszystkich ugrupowań opozycyjnych, nie, to nie jest 51% poparcia, tylko to jest 80% poparcia dla odebrania, no to można powiedzieć, że prezydent znajduje się jednak trochę pod presją tych, którzy go na ten urząd wybrali. A jest w kłopocie dlatego, że musi, i myślę, że tak jest, że stara się ważyć z jednej strony rację stanu, czyli to, co, jakie konsekwencje może Polska ponieść w związku z takimi decyzjami, no, a z drugiej strony w jaki sposób starać się zaopiekować się emocjami swojego elektoratu. No a oczywiście jest jeszcze to, o czym pan wspomniał, czyli pokusa utrudnienia działania rządowi i sprawienia mu następnych

0: problemów, co jest niczym innym jak tylko obietnicą wyborczą Karola Nawrockiego, bo to było jedno z jego haseł zakończonej ponad rok temu kampanii.
1: Jeśli chodzi o zaopiekowanie się, to ewidentnie prezydent Karol Nawrocki zaopiekował się. Był wczoraj Jordanem Bardelą, czyli francuskim europosłem i przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego, skrajnie prawicowej formacji z Francji. I zastanawiam się, bo takie głosy pojawiają się w mediach społecznościowych, oczywiście z tej strony rządzących, że było to co najmniej nie na miejscu, biorąc pod uwagę choćby poglądy i to, z jakich środowisk ta formacja się wywodzi. I to był dobry ruch ze strony prezydenta, że on rzeczywiście tym Bardelą się zaopiekował. Czy nie powinien był właśnie z tych powodów wymienionych tego robić? Bo to nie ten ciężar gatunkowy, jeżeli chodzi o spotkania.
0: No, z jednej strony mamy do czynienia z politykiem, mówię o panu Bardelli, który no, nie piastuje jakiejś poważnej funkcji państwowej, tak? No, oczywiście z parlamentarzystą, natomiast no, nie jest ani, nie, jego status nie jest równy prezydentowi Polski. Natomiast jeżeli spojrzelibyśmy trochę szerzej na to, a mianowicie popatrzyli na to, jak wyglądają sondaże we Francji, to Bardella jest jedną z tych osób, która jest faworytem przyszłorocznych, wiosennych wyborów prezydenckich we Francji. To on ma dzisiaj największe szanse zamienić Manuela Macrona w Pałacu Elizejskim. I to trochę zmienia perspektywę. Karolowi Nawrockiemu, ze względu na to, z której części polskiej strony, sceny politycznej pochodzi, to spotkanie właściwie nie szkodzi, a jednocześnie otwiera jednak pewne drzwi do następnej administracji francuskiej. Trochę tak, jak mamy z naszymi relacjami z Stanami Zjednoczonymi. Niezależnie od tej naszej bieżącej wojenki politycznej, którą w Polsce prowadzimy, w jakimś stopniu kontakty Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa są dla Polski zasobem. I takim samym zasobem mogą stać się kontakty z Bardelą, jeżeli zostanie wybrany. Także w pewien sposób jest to no, dalekowzroczne postępowanie, które w przyszłości, jeżeli Bardella wygra, może się Polsce opłacić.
1: A jakim sygnałem jest to, że do Polski tak naprawdę zaprosiło go Prawo i Sprawiedliwość, a nie Ruch Narodowy? Oczywiście Ruch Narodowy, Konfederacja i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak również się zaopiekowali tym politykiem, ale to zaproszenie wystosowało Prawo i Sprawiedliwość.
0: To jest taki element, w którym Prawo i Sprawiedliwość no, ubiegło wszystkich innych w tym zaproszeniu, a po drugie podkreśliło też swoją wagę i ciężar gatunkowy na polskiej prawicy. Także to, że on przyjął to zaproszenie, to, że to oni je wystosowali, podkreśla wagę ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, no i w pewien sposób status w tej europejskiej międzynarodówce prawicowej.
1: A jeśli chodzi o to, jak koalicja rządząca mogłaby z tego wyjść, czy oni też powinni nawiązać jakieś kontakty, no bo Francja to nasz poważny partner, to z Francuzami mamy traktat, między innymi z gwarancjami bezpieczeństwa. To jest moment, w którym jakieś kontakty można byłoby zawiązywać, czy jeszcze na spokojnie? 30 sekund zostało.
0: Myślę, że na spokojnie, a zważywszy na to, że premier Donald Tusk ma dosyć dobre kontakty z Emmanuelem Macronem, to wydaje się, że akurat ta druga strona, nieprawicowa, jeżeli chodzi o Francję, jest akurat przez polskie państwo i polskich urzędników dosyć dobrze zaopiekowana.
1: I tej sprawie na pewno przyglądać się będziemy. Razem z nami był analityk polityczny i założyciel Ibris Marcin Duma. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Razem z nami dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych Warsaw

0: Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
1: No, dzień dobry.
0: Ale najpierw chciałbym zacząć od szerszej globalnej kwestii, bo oto wszyscy byliśmy świadkami podpisania amerykańsko-irańskiego porozumienia. Swoją drogą nawet chyba dwa razy. Raz elektronicznie i raz w Wersalu. Dziś miały rozpocząć się rozmowy w Szwajcarii. Te, które w ciągu tych najbliższych 60 dni miały wyklarować sytuację, a wiemy już, że one się nie odbędą. To na czym my stoimy? To porozumienie jeszcze obowiązuje, bo przecież w Libanie nie milkną izraelskie działa.
1: No tak, i tutaj się nakłada kilka procesów w jednym czasie. Faktycznie zostało to podpisane przez obie strony. To porozumienie jest mocno krytykowane w Stanach Zjednoczonych i to przez część demokratów i też przez część polityków Partii Republikańskiej, że jest za słabe, że powinno być te działania kontynuowane. Z drugiej strony pamiętajmy, że prezydent Trump był atakowany, że prowadzi niekończącą się wojnę, która nie wiem, nie trwa jeszcze pół roku tak naprawdę, ale już była niekończąca się. Więc to są też rozgrywki przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. Zresztą argumentacja i prezydenta Trumpa i jego administracji właśnie w sprawie tego porozumienia ewidentnie wskazuje na to, że administracja chce po prostu zyskać czas do wyborów połówkowych. Co się potem wydarzy, trudno powiedzieć. Natomiast spadek cen benzyny na stacjach benzynowych, tego galonu przysłowiowego, gdzie on spadł pierwszy raz od końca marca poniżej 4 dolarów średnio w całych Stanach Zjednoczonych, to pokazuje, że to jest ten kierunek, który administracja chce osiągnąć. Natomiast Izrael, i to było wiadomo od samego początku, ma zupełnie inne końcowe cele niż Stany Zjednoczone. Amerykanom wystarczy kontrola nad irańskim programem jądrowym, albo przynajmniej znaczące jego ograniczenie. Ograniczenie ataków na amerykańskie bazy wojskowe i ustalenie takich reguł, jeśli chodzi o korzystanie z cieśniny Ormuz, żeby no, Iran nie mógł też jednostronnie nakładać opłat za przekraczanie tejże cieśniny, bo takie obawy są i one są nadal wyrażane. Natomiast sama umowa mówi o tym, że status cieśniny będzie ustalony w rozmowach między Iranem, Omanem i państwami Zatoki Perskiej, które nad tą zatoką są położone. Więc to przerzuca z kolei ciężar negocjacji już na Iran i w zasadzie jego wrogów z Zatoki Perskiej, bo trzeba też na marginesie zauważyć, że jest to pierwszy przypadek w historii od momentu powstania Izraela, kiedy siły zbrojne państw arabskich, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu między innymi, brały udział w uderzeniach na Iran, bo już pojawiły się informacje, że tego typu akcje były prowadzone. Więc to mamy tą część Zatoki Perskiej, natomiast Izrael próbuje oczywiście, wykorzystując jeszcze ten pierwsze godziny od wprowadzenia, no, zrealizować swoje cele z kolei, czyli maksymalnie osłabi się Hezbollah. Też pewnie będziemy w niedalekiej przyszłości świadkami działań przeciwko Hamasowi, no bo po prostu te organizacje zagrażają żywotnym interesom Izraela i on po prostu kontynuuje tą politykę. No, Amerykanie tutaj nacisnęli na Izrael właśnie po to, żeby to porozumienie osiągnąć. Natomiast zobaczymy, czy ono wejdzie w życie, chociaż już firmy zajmujące się ruchem statków mówią, że faktycznie już trzy supertankowce z Arabii Saudyjskiej, należące do firmy z Arabii Saudyjskiej, przekroczyły cieśninę Ormuz i następne zmierzają w tym kierunku, że część tankowców już zmierza w kierunku też cieśniny Ormuz pustych do załadowania właśnie ropą z krajów Zatoki Perskiej, nie tylko irańskiej, że irańskie tankowce też zaczynają przekraczać linię amerykańskiej blokady, czyli że no, mamy pewne symptomy tego, że ruch statków w cieśninie Ormuz się rozpoczyna na nowo. Nie jest to tylko przemycanie statków wzdłuż obrzeży Omanu, tak jak robili to ostatnio Amerykanie, ale to już te statki przechodzą zarówno wzdłuż obrzeży irańskich, jak i omańskich, no i trwa akcja rozminowywania. Natomiast Izrael tutaj próbuje po prostu no, zrealizować swoje interesy bezpieczeństwa, tak jak on je widzi, tak jak on je definiuje. No i ta negatywna reakcja też no, powiedzmy elit izraelskich na to porozumienie no, wynika z tego, że po prostu z punktu widzenia Tel Awiwu to nie realizuje wszystkich interesów.
0: A z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, bo oprócz tego natychmiastowego efektu, o którym pan doktor mówił, czyli spadku ceny ropy naftowej, no to tak na dobrą sprawę, jak patrzymy na to porozumienie, to tak. Ani słowa o zakazie programu balistycznego, ani żadnej zmiany reżimu, ani żadnej demokracji.

0: demokratyzacji Iranu, no to wygląda trochę jakby wygranym był Teheran.
1: Teheran wygrał, jeśli chodzi o, znaczy Teheran, reżim ajatollahów, może tak, bo nie można traktować Iranu jako jedności, to jest reżim ajatollahów i reszta Iranu, można tak powiedzieć, trochę jak u nas mieliśmy rząd komunistów i resztę Polski, bo to tak wygląda w tej chwili, tam jest bardzo poważna opozycja, może nie zorganizowana, ale chodzi o to, że duża część obywateli Iranu ma po prostu serdecznie dosyć już ajatollahów, kryzysu, sankcji i po prostu mordowania własnych obywateli, tak jak w styczniu tego roku. I to może jeszcze w przyszłości znowu wybuchnąć. Natomiast oczywiście Iran nie zadeklarował, że zdemontuje swój program jądrowy. To właśnie te rozmowy mają do tego doprowadzić. Mają być zniesione, przynajmniej mają być wprowadzone inaczej. Wyjątki od sankcji. Sankcje mają być zniesione dopiero w momencie, kiedy będzie podpisane ostateczne porozumienie po tych 60 dniach. No pytanie oczywiście, czy te wyjątki zostaną przyznane Iranowi, bo amerykańscy urzędnicy wypowiadają się w tonie takim pokazującym kompletny brak zaufania z obu stron. To znaczy ani Iran oficjalnie, jego przedstawiciele mówią, że nie ufają Amerykanom, ale ani Stany Zjednoczone nie ufają Iranowi, bo ci amerykańscy urzędnicy od razu powiedzieli, że to jest, no jeżeli się uda utrzymać to dobrze, jeżeli nie to nie, ale zakładają od razu złą wolę Iranu, bo Iran wielokrotnie to udowadnia. Zresztą no nie ma się co oszukiwać. Negocjacje z narodami wschodu są trudne ze względu na pewne różnice i cywilizacyjne, i kulturowe, no i też na różne podejście, jeśli chodzi o kwestie czasu, zemsty i takich tych rzeczy, więc tutaj oczywiście trzeba będzie obserwować rozwój tych negocjacji, czy one się po pierwsze w ogóle zaczną, a po drugie do jakich rezultatów doprowadzą, bo wtedy będzie można ocenić, czy działania podjęte przez Amerykanów przyniosły rezultat. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to jest to, że część zdolności Iranu została zniszczona, jeśli chodzi i o drony, i o możliwości odpalania pocisków. Część oczywiście tych pocisków i wyrzutni jest po prostu zasypana w jaskiniach. One pewnie są do odzyskania, natomiast to zabierze czas. No i mamy jeszcze duże zniszczenie, jeśli chodzi o przemysł irański, jeśli chodzi o tą infrastrukturę wojskową i też generalnie infrastrukturę cywilną, więc tutaj będzie pytanie, na ile Iran będzie w stanie te ewentualne pieniądze, które się u niego pojawią, wykorzystać. Czy to nie będzie tak, że ajatollahowie znowu skierują te pieniądze na zbrojenia, a przeciętny Irańczyk będzie musiał wegetować tak jak do tej pory.
0: A jeśli chodzi o szansę na to, że te negocjacje rzeczywiście się rozpoczną, to jak pan doktor je ocenia?
1: To jest właśnie, no niestety, jeśli chodzi o Bliski Wschód i prowadzenie rozmów czy z Iranem, czy w ogóle z państwami bliskowschodnimi, no to musimy poczekać. Podejrzewam, że szansa na rozpoczęcie tych rozmów jest. Pytanie oczywiście, czy po obu stronach ci bardziej twardogłowi nie będą próbowali podważać tego porozumienia, czy Iran na przykład nie wykorzysta akcji izraelskich właśnie po to, żeby powiedzieć, no dobrze, ale Izrael tego nie przestrzega. No i to może doprowadzić do tego, że Amerykanie po prostu zmienią zdanie i po prostu wrócą do ataków, bo trzeba też zaznaczyć, że administracja zastrzegła sobie już nawet w wypowiedziach prezydenta Trumpa możliwość powrotu do nalotów, jeżeli uzna, że Iran nie wypełnia swoich zobowiązań.
0: A jeśli chodzi o sterowalność Izraela, bo to też jest ciekawy temat. Kiedyś mówiło się, że klucze do Izraela znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy mówili, że wręcz odwrotnie, klucze do Stanów Zjednoczonych są w Izraelu. A jak to teraz wygląda? Donald Trump ma taką siłę do tego, żeby przekonać Benjamina Netanyahu do swoich racji, czy biorąc pod uwagę te racje i interesy, które są tak różne, nie ma tutaj takiej szansy?
1: Myślę, że na razie to, że Izrael wstrzymał chociaż chwilowo swoje uderzenia w Libanie i Amerykanie mogli doprowadzić do podpisania tego Memorandum of Understanding, tak naprawdę, czy takiego porozumienia takiego wstępnego, no to pokazuje, że tak, jakiś lewar Amerykanie jeszcze mają, natomiast oczywiście całe to wstępne porozumienie i sposób prowadzenia tej polityki, że to koncentrują się Amerykanie po prostu na swoich interesach i je realizują, no nie podoba się w Tel Awiwie, no bo tak jak pan redaktor zresztą zauważył, przez wiele lat po zakończeniu zimnej wojny było

tak, że właśnie często udawało się politykom izraelskim dzięki rozbudowanemu lobby w Stanach Zjednoczonych, no jednak przeforsować raczej interes Izraela na Bliskim Wschodzie z pomocą amerykańską, a nie odwrotnie. Teraz widać, że jednak przynajmniej jeśli chodzi o administrację prezydenta Trumpa, to się trochę zaczyna zmieniać. No i też można

0: naszym kraju i większą obecnością ich żołnierzy na terytorium Rzeczypospolitej. Panie doktorze, jak pan ocenia szansę na to, że rzeczywiście tak się stanie? No bo ten proces trwa. Od każdej ekipy politycznej słyszymy o tym, że to już za chwilę, że będzie Fort Trump. Później zmienia się władza za oceanem, no ale cały czas gdzieś ten temat jest. Czy te zapowiedzi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z wczoraj i z dziś zresztą też z poranka, to jest już jakiś mały przełom, czy jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, że możemy mówić, że na pewno taką bazę będziemy mieli?
1: Żeby powiedzieć, że na pewno będziemy mieli taką bazę, to muszą być podpisane dokumenty, rozpoczęte inwestycje i wskazana dokładna lokalizacja. Wtedy można powiedzieć, że już konkretnie będzie taka baza powstawać. Oczywiście to zwiększa szanse na tą bazę i dobrze, że takie rozmowy są podejmowane. Dobrze, że Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Pałacem Prezydenckim takie działania prowadzą. Tak jak to też wspomniał, ta inicjatywa Fortu Trump, która teraz wraca w jakiś sposób, została przerwana nie do końca z naszej winy, tylko raczej ze zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych i trzeciej kadencji bardzo słabego prezydenta Baracka Obamy, którego zastępował, można powiedzieć, Joe Biden. Natomiast no niestety trzeba powiedzieć, że obecna partia demokratyczna, ta słowami profesora Wiktora Hansona, jakobińska partia w zasadzie nie realizuje w dużej mierze interesów narodowych Stanów Zjednoczonych, więc nie dziwmy się, że taki poślizg ta inicjatywa otrzymała. Natomiast jeśli chodzi o te rozmowy, no to już kontakt w kuluarach z Pete'em Hegsethem, rozmowy wcześniej obu prezydentów na ten temat, deklaracja prezydenta Trumpa, na razie tylko deklaracja niestety o tym, że zostaną przesunięte jednostki z Niemiec być może do Polski. To jest oczywiście kierunek z polskiego punktu widzenia słuszny. To jest oczywiście kierunek, który powinniśmy kibicować, żeby został zrealizowany i żeby udało się to dopiąć. Ale jest to też, tutaj odwołam się do profesora Andrew Michty, realizacja po prostu nowej geografii bezpieczeństwa NATO. To znaczy linia frontu przesunęła się z Łaby na Bug, można tak powiedzieć, i na granice Republik Nadbałtyckich i granicy fińską i norweską. Więc no tutaj wzmocnienie wschodniej flanki, tak jak to profesor Michta widzi, no jest właśnie konieczne, żeby po prostu dostosować rozkład sił i przygotowanie na to, na nową geografię po prostu bezpieczeństwa.
0: Czy można przypuszczać zatem, że Polska w tym, jak to mówią Amerykanie, NATO 3.0 będzie beneficjentem, bo jesteśmy świadkami szybkiego i prawdopodobnie daleko idącego przeglądu amerykańskich sił w Europie. Amerykanie nazywają to NATO 3.0. Ta nowa rzeczywistość to będzie rzeczywistość dla nas dobra, czy może wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę, że będzie się to wiązało z jakimiś ograniczeniami amerykańskiej obecności w Polsce, to wcale tak dobrze nie będzie.
1: No to zobaczymy, jaki będzie wynik tego półrocznego przeglądu obecności amerykańskiej w Europie zapowiedzianego przez Pete'a Hegsetha. A z drugiej strony musimy też wziąć pod uwagę, że Amerykanie z Europy się wycofywać raczej nie będą. Mhm. To być może będzie tak, że pozostaną siły amerykańskie na tym poziomie, na którym są. Nie będzie po prostu nowych jednostek zza oceanu. No i musimy też sobie zdać sprawę, że trzeba przekonfigurować trochę nasze myślenie, bo my cały czas w Europie uważamy, że NATO jest tym głównym punktem ciężkości na świecie, że Europa to jest ten główny teatr, na którym rozgrywają się, no, można powiedzieć, dzieje, czy to, jak świat będzie wyglądał politycznie. Natomiast w tej chwili tak nie jest. My jesteśmy drugorzędnym teatrem, odpowiednikiem Japonii, Korei Południowej z czasów zimnej wojny. I z tego powodu oczywiście będziemy mieli, jeżeli uda się wynegocjować stałą bazę i ją wybudować i ściągnąć tutaj wojska amerykańskie, te wojska zostaną w Europie, one będą. Natomiast będziemy musieli mieć cały czas z tyłu głowy, że głównym teatrem w tej chwili działa nie dla Stanów Zjednoczonych jest Indo-Pacyfik. I to jest ten pierwszorzędny teatr. My jesteśmy tym drugorzędnym, co oczywiście, jak spojrzymy na historię zimnej wojny, nie znaczy wcale, że Amerykanie nie mogą na przykład w sytuacji zagrożenia zwiększyć jednak liczebności swoich wojsk, czy odpowiedzieć na agresję ze strony na przykład Rosji.
0: A jeśli chodzi o kwestię, którą podnoszą także Amerykanie, czyli tego, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i musi potrafić sama się obronić, czy dziś Europa, pańskim

0: zdaniem, panie doktorze, potrafiłaby się obronić w razie agresji bez udziału Stanów Zjednoczonych?
1: Dziś nie. Dziś Europa, nawet zakładając dobre przygotowanie państw skandynawskich, ten z Finlandii, nasze inwestycje, nie jesteśmy w stanie się bronić w tej chwili sami. A poza tym musimy wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że oczywiście mówimy tu o sojuszu NATO, też musimy pamiętać, że w tej chwili wszystkie państwa zaczynają już bez rękawiczek, bez maski realizować swoje narodowe interesy. I nawet w ramach NATO nie wszystkie państwa mają te same interesy, nie wszystkie państwa mają te same cele, nie wszystkie państwa mają też takie same odczucie zagrożenia ze strony Rosji, czy w ogóle odczucie zagrożenia z tej strony. Więc tak czy inaczej ta współpraca z Amerykanami będzie nam po prostu potrzebna. A druga sprawa, no to to, czym, co zaczyna w tej chwili nabrzmiewać w Europie, to jest kwestia no właśnie przesilenia, jeśli chodzi o władzę liberalnej lewicy, która jest głównym w zasadzie winowajcą tego, że Europa się rozbroiła, że nie mamy przemysłu i to nie tylko przemysłu wojskowego, ale też militarnego, ale też cywilny. No, musimy odbudować i przemysł cywilny, i wojskowy. Pewnie przywrócić pobór i pewnie zacząć myśleć po prostu o kwestiach bezpieczeństwa bardzo szeroko, łącznie z kwestią migracyjną, z kwestią właśnie energetyczną, z kwestią posiadania własnej bazy produkcyjnej, z łańcuchami dostaw wśród państw, które mają po prostu zbliżone do nas interesy. Stąd Bukareszteńska Dziewiątka czy Inicjatywa Trójmorza jak najbardziej no, odpowiadają przynajmniej teoretycznie na te wyzwania, które się teraz pojawiają.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw międzynarodowych z Warsaw Enterprise Institute. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję również państwu, ale proszę o pozostanie z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje, a zaraz po nich będziemy rozmawiali właśnie o tym, co wydarzyło się w Białej Podlaskiej i o tym, czy nasze służby mogły temu zapobiec. Jak obce służby działają w naszym kraju i czy to jest zagrożenie też dla zwykłych obywateli, a już później wrócimy do tego amerykańsko-irańskiego porozumienia, ale spojrzymy na jego ekonomiczne skutki, bo z jednej strony cena ropy naftowej na rynkach spada, no ale czy to się utrzyma, biorąc pod uwagę, że i Amerykanie, i Irańczycy rozmawiać na razie nie będą, a z drugiej strony program CPN zostaje wygaszany powoli do końca miesiąca. O tym będziemy rozmawiać.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
4: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
5: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk jest optymistą co do szybkiego przyjęcia 21. pakietu sankcji na Rosję. Szef rządu mówił po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli, że atmosfera po odejściu od władzy Viktora Orbana jest inna. Dodatkowo zmienia się sytuacja na froncie, bo Ukraina jest w ofensywie.
1: Premier mówił, że jeszcze niedawno, także za sprawą Viktora Orbana, atmosfera na szczytach była zupełnie inna.
2: Była taka narracja czasami, musimy już w tej chwili jakoś się układać z Rosją, bo przecież wiadomo, że Rosja nie przegra tej wojny.
1: A komentując proponowany 21. pakiet sankcji, szef rządu wymienił uderzenie we flotę cieni i w platformy kryptowalut w krajach spoza Unii.
2: Pieniądze tam zarobione przez Kreml wracają po prostu w postaci rakiet i dronów.
1: Spytałam premiera o możliwe problemy, chociażby proponowane sankcje w sektorze rybołówstwa.
2: Ma pani rację, na pewno w szczegółach znajdą się tam jacyś malkontenci, będą próbowali coś poprawiać.
1: Ale jak podkreślał premier, wszyscy na szczycie mówili, że to przełomowy moment i trzeba Ukrainę wspierać wszelkimi dostępnymi metodami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie przywódcy Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. W rozmowie z Polskim Radiem historyk i badacz dziejów dyplomacji Janusz Sibora uznał tę decyzję za bezprecedensową. Podkreślił, że przy tym, że ukraiński polityk podjął decyzję niegodną uhonorowanego orderem.
3: Order Orła Białego został przyjęty przez króla brytyjskiego, czy przez króla Hiszpanii, czy przez prezydenta Wilsona, to wówczas mieliśmy też pewną gwarancję, że obdarowany, uhonorowany tym orderem będzie pracował na rzecz naszego państwa. I to było zrozumiałe też dla osoby przyjmującej ten order. Natomiast tego elementu w przypadku prezydenta Zełenskiego nie zauważam.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wprost, że nie miał intencji obrazić Polski i Polaków czy zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim. Tak o ostatnim spotkaniu z ukraińskim przywódcą mówił premier Tusk tuż przed powrotem ze szczytu Unii Europejskiej. A ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Mężczyzna podejrzewany o zastrzelenie Siemiona Skrzypieckiego usłyszał zarzut zabójstwa. Jak przekazała prokuratura krajowa, podejrzany to obywatel Gruzji, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Ofiarą był 44-letni obywatel Rosji, artysta, który krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale także Aleksandra Łukaszenkę oraz Ramzana Kadyrowa. Ponad 400 razy interweniowała straż pożarna na zachodzie Polski po nawałnicach. W Wielkopolsce doszło do oberwania chmury. Strażacy odnotowali tam 240 zgłoszeń, mówi aspirant Martin Halasz.
4: Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Lesznie, gdzie jedna osoba została przygniecona przez drzewo. To był nastolatek. Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
0: W Lubuskiem jedna osoba została ranna, mówi rzecznik tamtejszych strażaków Arkadiusz Kaniak.
5: To mężczyzna, który znajdował się w przyczepie kempingowej, na którą spadł konar. Mężczyzna z niewielkimi obrażeniami trafił do szpitala. Najwięcej zdarzeń, 50, zanotowali strażacy.

0: strażacy z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, gorzowscy strażacy wyjeżdżali 32 razy.
1: Na dziś synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem, które nie obowiązują jedynie w północno-wschodniej części kraju i na niektórych obszarach Mazowsza. Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt zostało rannych po zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich na północ od Londynu w pobliżu Bedford. Do wypadku doszło w godzinach popołudniowego szczytu. Jak informują brytyjskie służby, jeden skład uderzył w tył drugiego. Na miejscu pracują zespoły ratunkowe, w tym śmigłowce medyczne. Ruch kolejowy na trasie jest wstrzymany. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Ostrzeżenia przed upałem i burzami. W weekend termometry pokażą na zachodzie 35 stopni. Burzom będą towarzyszyć też silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i silne porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie opady gradu.
2: Noc. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A już teraz pani dr Sonia Chorąziak, politolog, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Pani doktor, czy te decyzje podjęte przez prezydenta Warszawy niejako kończą temat?
4: Myślę, że one je dopiero otwierają, tak? Ja muszę przypomnieć, że my jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jaka była skala po pierwsze nieprawidłowości, a po drugie też właśnie wykorzystywania tych kontaktów najprawdopodobniej politycznych związanych z członkostwem jeszcze do niedawna w partii, głównej partii rządzącej. W jakim stopniu te kontakty były wykorzystywane? No i przede wszystkim, jacy politycy i w jakim stopniu korzystali właśnie z tych dodatkowych usług, które tutaj dr Kacprzyk dostarczał poza kolejką.
3: Czy Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czy też Koalicji Rządowej mogło przytrafić się coś gorszego? Bo myślę oczywiście o tym, jaki to jest zbiór tematów, albo inaczej, jakie tematy się tu zbiegają. Bo mamy po pierwsze sytuację w służbie zdrowia. No, temat, który rozpala emocje od wielu, wielu lat. Mamy tu powoływanie się na znajomości albo wykorzystywanie politycznych znajomości, czyli kwestia druga, która też jest bardzo negatywnie odbierana. No i mamy rzecz trzecią. To znaczy korzyści finansowe płynące właśnie z tego, o czym wcześniej wspomniałem, i to potężne korzyści finansowe, bo jeżeli młody lekarz bez specjalizacji, to jest kolejny wątek, czwarty wątek, czyli zajmowanie stanowisk, których się nie powinno zajmować, zarabia 1 600 000 zł, po czym koryguje 33 faktury i okazuje się, że zwraca 500 000 zł, no to trudno koło takich informacji przejść obojętnie.
4: No ja nie powiedziałabym tutaj, że to coś najgorszego, co się tutaj partii rządzącej przytrafiło.
3: No bo to jest, przepraszam, bo to jest kilka...
4: Oczywiście,
3: tak. Pełna zgody. Natomiast myślę o tym, że tu jest kilka bardzo bolesnych i bardzo trudnych i bardzo ryzykownych wątków razem.
4: No i miejmy nadzieję, że zostaną, po pierwsze sprawa zostanie zbadana, po drugie zostaną wyciągnięte konsekwencje. No bo rzeczywiście to wszystko odbyło się w momencie, kiedy w kraju bardzo szeroko dyskutowany jest stan polskiej służby zdrowia. Oczywiście ten temat dyskutowany jest w Polsce już od lat, ale w ostatnim czasie dosyć intensywnie. I takie sytuacje, co one pokazują? Pokazują, że nawet jeżeli w jakiś sposób magiczny ktoś wpadnie na pomysł, żeby znakomicie zreformować polską służbę zdrowia. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Ktoś znalazł rozwiązanie, które naprawdę pomoże usprawnić ten system, zredukować kolejki do lekarzy.
3: Pani doktor, to wchodzimy teraz naprawdę w daleko idącą abstrakcję, ale dobrze, idźmy dalej.
4: Tak, powiedzmy, że to się wydarzy. To co z tego, skoro będą istnieli ciągle ludzie, którzy będą wykorzystywali luki w tym systemie, którzy będą przyjmować ludzi poza kolejką, którzy będą właśnie przyjmować osoby na przykład z określonej opcji politycznej i udostępniać im usługi wcześniej. To znaczy, że w obecnej sytuacji, niezależnie od tego, jak dobra reforma zostanie przeprowadzona, jeżeli nie będziemy mieli głębokiego po prostu rozwiązania tego właśnie rodzaju sytuacji, żadna reforma tej służbie zdrowia po prostu nie pomoże.
3: Ale pani doktor, ja nie ukrywam, że ja tu mam jeszcze kilka takich pobocznych wątpliwości, bo ja rozumiem, że pojawia się

0: ktoś, kto działa tak jak ten młody lekarz, nie przejmuje się konsekwencjami i próbuje maksymalnie wykorzystać swoje możliwości, lekko też naginając rzeczywistość. Tacy ludzie byli, są i zawsze będą i zawsze w każdej partii takie postacie wcześniej czy później się pojawiają. Natomiast tak, no jak to jest możliwe, że ktoś, kto nie ma specjalizacji, obejmuje stanowisko, przy którym ta specjalizacja jest niezbędna. Okazuje się, że można jednak bez specjalizacji. Jak to jest możliwe, że w publicznym szpitalu pojawia się pomysł na zrobienie strefy VIP i nikt z otoczenia tego człowieka, ja już nawet nie mówię o tym, że nie widzi w tym niczego zdrożnego, ale nie widzi w tym niczego politycznie niebezpiecznego.
1: No, ja bym powiedziała jeszcze bardziej, czy nie przeraża nas tak naprawdę fakt, że teraz w tej atmosferze właśnie komentowania tej sytuacji słyszymy coraz bardziej właśnie ze strony tutaj polityków rządzących, że oni nie wiedzieli, nie słyszeli, prawie że nie znają w ogóle tego człowieka. No przecież to jest oburzające, tak? Najprawdopodobniej takie tutaj sytuacje miały miejsce. Ten człowiek wykorzystywał najprawdopodobniej swoje własne kontakty polityczne, właśnie związane bezpośrednio z partią rządzącą, do tego, żeby łamać prawo i uzyskiwać własne korzyści dla siebie, ale też dla innych na różne sposoby. I słyszymy, i co my słyszymy? No, jako odbiorcy jesteśmy oburzeni, chcemy wyjaśnić. I co słyszymy? Że nikt nie wiedział, nikt się nie orientował, że to zaskoczenie dla wszystkich. To jest, wydaje mi się, ten problem toczący polską politykę, że kiedykolwiek dzieje się jakaś rzecz, bo tak jak pan redaktor wspomniał, ludzie będą popełniali błędy, przestępstwa i wykorzystywali prawo. To wtedy chcemy słyszeć o tym, że zostaną wyciągnięte konsekwencje, odpowiedzialność, a nie o tym, że nikt o tej sprawie nie wiedział i tak naprawdę trzeba było dziennikarzy, no bo ta sprawa też nie została wyłapana systemowo, tak? To dziennikarze ujawnili. Gdyby dziennikarze nie zainteresowali się tym tematem, no to do dzisiaj tutaj pokoik najprawdopodobniej VIP dla określonych osób by funkcjonował, a zwykli obywatele po prostu czekaliby w przedłużających się kolejkach w tym szpitalu.
0: Ja wracam do tego oczywiście, nie rozgrzeszając tych wszystkich wątków, o których wspomnieliśmy. Natomiast przyznaję, że najbardziej dziwi mnie to, że nikomu nie zapaliła się czerwona lampka, jeżeli chodzi właśnie o ryzyko, że będzie z tego wielka afera. Ale idąc dalej, jeszcze jedna kwestia, no bo mamy decyzje, dosyć zdecydowane i szybkie decyzje podjęte przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Mamy dosyć mocne stanowisko zajęte przez premiera Tuska i to akurat nie powinno dziwić. Tylko tyle, że dziwią niektóre inne wypowiedzi polityków koalicji, bo dokładnie w tym samym czasie, kiedy te decyzje są podejmowane i kiedy zarówno premier, jak i prezydent Warszawy próbują ten pożar jakoś opanować i jakoś gasić, wychodzi na przykład jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej i mówi coś takiego. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie próbował przyspieszyć sobie spotkania z lekarzem.
1: No jest to absolutnie oburzające i niedopuszczalne, tak? To pokazuje, że politycy chcą normalizować zachowania niezgodne z prawem, tak? No bo to jest normalizacja, tak? Mówienie, że oj tam, no komu się nie zdarzyło tam raz ominąć albo coś ukraść, no nie powinniśmy tego słyszeć, tak? My sobie prywatnie możemy mieć w głowie takie jakieś przemyślenia, tak? Natomiast absolutnie nie powinniśmy w takiej sytuacji kryzysowej tego słyszeć. No i ja bym się nie zdziwiła, że bardzo mocno podkopię to tak naprawdę ciągle jednak dominującą obecnie pozycję partii rządzącej, jeżeli chodzi o sondaże, no bo...
0: Ale partii rządzącej czy koalicji rządzącej? Bo pytanie, kogo ten problem obejmie?
1: Powiem tak, koalicja jako całość jest w moich oczach dosyć słabą koalicją, tak? I koalicji jako całości, czyli również partnerom, na przykład osobom z Nowej Lewicy, również zdarzały się właśnie takie sytuacje, wpadki, choćby tutaj pierwsze z brzegu, co mi przychodzi na myśl, bo akurat wypowiadała się w tym kontekście posłanka Żukowska, która również w określonych sytuacjach przekraczała swoje uprawnienia, na przykład dotyczące kilometrówek i również potem słyszeliśmy, że nikt nie wiedział w ogóle, że coś takiego się stało, tak? Dlatego myślę, że oczywiście, że źle to zarzutuje na całą koalicję, natomiast jeżeli chodzi o konkretnie już partię rządzącą, no to myślę, że tutaj jesteśmy tak naprawdę na granicy takiego kryzysu, który mieliśmy w 2015 roku, tak? Jest pewna granica tego, co ludzie sobie będą mogli pozwolić, dlatego tutaj właśnie takie zdecydowane działania ze strony czy to Rafała Trzaskowskiego, czy Donalda Tuska, zapowiedzi, no są koniecznością, ale one nie będą nic znaczyć, jeżeli właśnie inni posłowie
0: będą sypać piach w tryby.
1: Tak, będą w taki sposób komentować.
0: I rzeczywiście, no znów do tego powrócę, zdumiewający jest ten brak politycznej wyobraźni u niektórych

0: polityków, którzy te wydarzenia, tę aferę komentują. I jeszcze jedna rzecz, bo to jest bez wątpienia uderzenie w pozycję Koalicji Obywatelskiej i koalicję rządową jako całość, ale jednocześnie jest też druga strona strat, które ponosi koalicja rządowa, bo myślę sobie chociażby o temacie amerykańskiej bazy w Polsce. No, pojawiła się ta propozycja, oficjalna propozycja wysłana przez polski rząd. Mamy odpowiedź strony amerykańskiej, która z zainteresowaniem tę propozycję przyjęła. No i właściwie nic, tylko się chwalić, tylko że ten temat kompletnie niknie.
1: Oczywiście i inne sukcesy tutaj albo zmiany, które w najbliższych dniach czy tygodniach się pojawią, pewnie ciągle będą spychane właśnie przez tą kwestię. Tak? To jest oczywiście również temat bardzo dobry do komentowania i podnoszenia przez wszystkie partie opozycyjne. Oczywiście nie ma tutaj żadnego zarzutu w stosunku do tego ani zdziwienia, no bo jest to dosyć naturalne, że jeżeli takie rzeczy się dzieją i jest w tym związany bezpośrednio, no już były, ale od bardzo niedawna właśnie polityk ze strony partii rządzącym, to partie opozycyjne również będą to na tyle głośno podkreślać, że wszelkie inne drobne kwestie czy sukcesy właśnie rządu nie będą już tak bardzo słyszalne. No absolutnie mnie to nie dziwi.
0: To jeżeli pani pozwoli, jeszcze jedna kwestia. Na ile to jest paliwo, które rzeczywiście może wystarczyć na dłużej?
1: To zależy, tak mi się wydaje, od tego, w jaki sposób ta sprawa się potoczy. My jesteśmy tak naprawdę na samym jej początku, tak? My jeszcze nie wiemy tak naprawdę. Jedyne, co mamy, to naprawdę mamy zarzuty ze strony portalu dziennikarskiego dotyczące właśnie tego saloniku VIP, tak? I przyjmowania przede wszystkim posłów partii rządzących poza kolejką. Nie mamy dowodów, nie mamy informacji. I teraz pytanie, czy to czasem nie będzie tak, że na przykład za 3 tygodnie dowiemy się o pierwszym nazwisku, potem o kolejnych nazwiskach? Jeżeli tak będzie, no to
0: mówimy
1: jest sprawa,
0: oczywiście o tym pokoiku VIP, tak?
1: Tak, na przykład. To jest sprawa, która może tak naprawdę ciągnąć się za partią rządzącą przez następne tygodnie czy wręcz miesiące. Tak? Po prostu musimy wiedzieć więcej, żeby wiedzieć do kiedy i w jaki sposób ta sprawa może być rozwiązana.
0: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące tej afery, bo w zależności oczywiście od tego, kto komentuje, można usłyszeć z jednej strony takie bardzo radykalne wypowiedzi mówiące o tym, że to jest afera, która może pogrzebać szansę obecnej koalicji na zwycięstwo w kolejnych wyborach, że to jest jednak tak trudny i tak kontrowersyjny temat, tak emocjonalny temat, że nawet jak on przycichnie, to gdzieś w wyborcach jednak ta zadra zostanie i że to będzie miało wpływ na to, jak wybory będą przebiegać, bez względu na to, jak teraz ta mina będzie rozbrajana. Drugie spojrzenie, zupełnie inne, mówi o tym, że owszem, w tej chwili mamy gigantyczne emocje, mamy gigantyczny spór, ale za tydzień, dwa pojawią się inne tematy i ten samoczyn nie zniknie. Zresztą tak jak było z innymi sporymi aferami, które obserwowaliśmy w przeszłości. To tempo życia politycznego jest po prostu tak wielkie i tak szybkie, że takim tematem nie da się zbyt długo grzać.
1: Z jednej strony zgadzam się z tym, tak, no bo rzeczywiście tempo wybuchów pewnych afer i ich ugaszania jest u nas w Polsce dosyć intensywne. Natomiast w przypadku tego punktu zapalnego myślę, że niestety jest tutaj niebezpieczeństwo, że to będzie się ciągnąć przez dłuższy czas i jest to paliwo na to, żeby ta sprawa ciągnęła się właśnie za partią rządzącą przynajmniej przez jeszcze kilka miesięcy. Właśnie dlatego, że tak naprawdę nie znamy skali tego całego procederu, a teraz, kiedy jest już postawione na to światło, to myślę, że będziemy po prostu w każdym możliwym momencie otrzymywać te informacje, w związku z tym temat będzie ciągle żył. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest obszar, którego dotyczy. Dotyczy obszaru najbardziej krytycznego. We wszystkich badaniach przeprowadzonych, natomiast największych wyzwań, które identyfikują Polki i Polacy, służba zdrowia, ochrona zdrowia, kwestia właśnie systemu zdrowia jest jednym z czołowych problemów wskazywanych przez obywateli. Tak? On wyprzedza nawet problemy związane często z bezpieczeństwem naszego kraju. I w związku właśnie z tym uważam, że to nie będzie tak, że za tydzień już w ogóle o tej kwestii nie wspomnimy.
0: Na ile to jest oczywiście wymarzony temat dla, przepraszam, to nie jest pytanie, to jest stwierdzenie, to powinno być stwierdzenie, bo to jest wymarzony temat dla opozycji, ale myślę teraz nie tylko o tym, że opozycja ma za co punktować i za co atakować obecną koalicję rządową, ale również chodzi mi o to, że w tym wszystkim giną jej własne problemy. Bo no, gdzieś na drugiej, trzeciej, czwartej stronie możemy na przykład znaleźć informację o tym, że mamy w PiSie kolejny konflikt, bardzo poważny konflikt personalny. Tym razem mieli się pokłócić Marek Suski i Jacek Sasin, a poszło o to nowe stowarzyszenie, po pierwsze Polska,

0: no, obaj panowie mieli niejako ochotę na to, żeby takiemu ciału przewodniczyć.
1: No tak, to czy rzeczy po stronie jakby niekorzystnej, opozycyjnej, no przecież wszystkie akcje w ostatnich dniach tutaj też Roberta Bąkiewicza myślę, że dosyć negatywnie jednak wpływają na wizerunek polskiej prawicy, szczególnie tej bardziej skrajnej polskiej prawicy. Natomiast tak, no kiedy dzieje się coś, co jednak dotyka wszystkich, bo myślę, że wszyscy korzystamy ze polskiej służby zdrowia, wszystkich nas irytują kolejki do lekarzy, to jeżeli dzieje się taka sprawa, to myślę, że trochę rzeczywiście uwaga publiczna będzie jednak tutaj cały czas skupiona właśnie na tych wydarzeniach, a te wszystkie poboczne, powiedzmy, mniejsze afery, czy też tak jak już wspomnieliśmy, pozytywne jakby rozwiązania na przykład ze strony partii rządzącej, no będą schodziły na drugi plan. Oczywiście no to wszystko zależy od skali, tak? Od skali tego, co się wydarzy, czy to po stronie rządzącej, czy opozycyjnej. Natomiast no na razie jest i pozostanie, myślę, że jeszcze przez jakiś czas to temat numer jeden.
0: No tym bardziej, że jest o czym rozmawiać. Nasza rozmowa jest tego dowodem, bo pozostało jeszcze kilka innych dosyć ciekawych tematów, no chociażby dotyczących spotkania Tusk-Zeleński. Temat przecież bardzo kontrowersyjny, rozpalający wyobraźnię, no a w tej chwili też kompletnie przykryty tym, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym. Pani dr Sonia Chorąziak, politolog, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: O restytucji skarbów, restytucji zabytków nadal będziemy rozmawiać na antenie Polskiego Radia 24. Konrad Szukalski, członek zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jeżeli pan pozwoli, chciałbym wrócić do tych informacji, które przed chwilą przedstawił mój kolega Aleksander Przoniak, czyli pieśń Gaudem Mater Polonie, właściwie najstarszy znany rękopis tej pieśni, pierścień należący do króla Zygmunta Starego. Jak często tego typu skarby wracają, czy też wracały do Polski w ostatnich dziesięcioleciach?
3: Wie pan, mnie też, muszę przyznać, ciarki przeszły, jak sobie tych rycerzy śpiewających Gaudem Mater Polonia wyobraziłem. Na podstawie tego, co pana kolega tutaj przedstawiał, no one wracają. Myślę, czy chodzi panu, czy na ile często znajdują się na rynku sztuki na przykład, prawda?
0: Albo inaczej, na ile porównywalne skalą, porównywalne wartością rzeczy są odnajdywane i skutecznie przywracane?
3: Ja myślę, że są, ale na pewno nie taką skalą. Mi się wydaje, że jednak z przykrością, no. Te najcenniejsze jednak już dawno opuściły nasz kraj i one gdzieś są poza. Myślę, że pół biedy, jeżeli one są po zachodniej stronie Polski, bo myślę, że bardzo dużo jest też po stronie wschodniej, a tam są raczej drzwi zamknięte dla restytucji. I to jest ten ból. Natomiast no, z tego, co mogę powiedzieć, z tego, co pamiętam na rynku, oczywiście znajdują się też obiekty zagrabione, ale stosunkowo rzadko i coraz bardziej, właściwie coraz rzadziej mamy z tym do czynienia. Natomiast muszę też powiedzieć, że w ostatnich przynajmniej 2-3 latach nasza współpraca z działem ministerstwa, które zajmuje się właśnie śledzeniem obiektów podejrzanych o to, że są stratami wojennymi, jest bardzo dobra. Muszę przyznać, że nie jest to ludzie, którzy się tym zajmują, którzy na przykład śledzą rynek sztuki, czasami do nas przychodzą. Naprawdę w ostatnich 2 latach no, jestem pod wrażeniem ich kompetencji. To też nie jest tak, że taki obiekt od razu jest, że tak powiem, aresztowany, tylko są przeprowadzane kwerendy, my oczywiście udostępniamy to. Często też zdarza się, że pośredniczymy w negocjacjach z właścicielem. No bo II wojny światowej minęło ponad 70 lat, także to też no, w jakiś sposób powoduje bardzo duże skomplikowanie prawne, szczególnie poza granicami Polski. Także ja bardzo się cieszę, że pierścień i ten rękopis wrócił, po pierwsze dlatego, że one przetrwały. No proszę sobie wyobrazić, pierścień z brylantem w 24-karatowym złocie, jeżeli podlega zagrabieniu, no to jest duża szansa, że w okresie tych kilkudziesięciu lat on mógł zostać po prostu przetopiony, prawda, a brylant podzielony, no i wtedy wszystko znika, a jednak przetrwał, także myślę, że to jest przede wszystkim coś fantastycznego.
0: No, być może w tym przypadku możemy mówić o szczęściu. Ja oczywiście nie znam dokładnej historii tego pierścienia, ale mogliśmy przeczytać, że on znajdował się w jednym z niemieckich muzeów, do którego trafił nie od razu po wojnie, więc być może to

0: jakiś dar kogoś z rodziny, no, tego, który ten pierścień z Polski wywoził. Być może ci ludzie nawet byli nieświadomi tego, co mają w domu i skąd to coś pochodzi. Rozumiem, że szczęście dla nas, że ten pierścień trafił w miejsce publiczne, gdzie można go było zauważyć.
1: No tak, że w ogóle trafił w ręce kogoś, kto po prostu go nie zniszczył, kto go zachował. Nawet jeżeli wiedział, że on pochodzi, powiedzmy, no, z rabunku, no to jednak nie zdecydował się na to, żeby go zupełnie jakby zmienić jego istotę i go po prostu zniszczyć też w takim aspekcie kulturowym, prawda? Także to mnie bardzo cieszy i bardzo się cieszę, że to wróciło do Polski. Natomiast wiem też, że to nie jest taka bardzo prosta sprawa i tak jak tutaj było powiedziane w reportażu, że restytucja lubi ciszę, no to my też wiemy o tym, że lubi ciszę, no bo tak jak mówię, systemy prawne, mimo że nawet jesteśmy w Unii Europejskiej, tak, Niemcy są w Unii Europejskiej, ale tu wchodzą różne prawne kruczki typu nabycie w dobrej wierze, prawda, i przedawnienie, no to jest inaczej regulowane w Niemczech i inaczej w Polsce. I często jest największym problemem przy restytucji.
0: Czyli oczywiście rozmawiając teoretycznie, może dojść do sytuacji, że na rynku pojawi się jakieś dzieło sztuki naprawdę wyjątkowej wartości. Z naszej strony no, sprawą oczywistą będzie to, że one powinno wrócić do polskich zasobów, do polskich muzeów, czy też w ogóle powinno się znaleźć w Polsce. Z punktu widzenia prawa danego państwa, to nie muszą być przecież tylko Niemcy, to może być Austria, to mogą być też inne lokacje. Sprawa oczywista już tak nie będzie.
1: Nie będzie, nie będzie. Znaczy wtedy wkraczają czynniki dyplomatyczne, no i, że tak powiem, opada kurtyna dla publiczności. I co się dzieje za kurtyną, no to już jest wynikiem tylko no, różnych, myślę, dyplomatycznych zabiegów, różnych wymian. No, nie chcę w to wchodzić, ale jak widać tutaj są to procesy jednak skuteczne. No, polskie państwo odzyskuje, czasami wykupuje, o czym się pewno publicznie nie mówi, a czasami jest to rzeczywiście, tak jak tu było też wspomniane w reportażu, odniesienie do dobrej woli, prawda? Pytanie dobrej woli i państwa, z którego to pochodzi, ale też właścicieli aktualnych, prawda? Bo czasami się zdarza, że na przykład coś pojawia się na aukcji gdzieś, prawda? Ktoś to wstawił, tak? Ktoś to gdzieś kupił, mógł to kupić już po raz piąty, prawda? I absolutnie jest kupione w dobrej wierze. No i w Polsce akurat ten przepis nie działa, bo jeżeli coś jest stratą wojenną, to nie ma przedawnienia, ale w innych krajach już tak nie jest.
0: To znów, czysto teoretycznie, możemy sobie wyobrazić sytuację, że nagle zupełnie nieoczekiwanie na rynku pojawia się portret młodzieńca, czyli rzecz uważana za największej wartości dzieło sztuki utracone przez Polskę podczas II wojny światowej. I ten portret niekoniecznie wraca do naszego kraju?
1: Może tak być, oczywiście. No ale myślę, że wtedy wszyscy stanęliby na głowie ze strony polskiej. I myślę też, że to trochę zależy też, wie pan, to trochę zależy też od kraju, w którym to by się pojawiło, prawda? Myślę, gdyby to się pojawiło w kraju Unii, to nie byłoby problemu z tym, żeby ten portret wrócił do Polski. Gorzej by było z krajem pozaunijnym. Myślę, że gdyby się to pojawiło w Niemczech, tym bardziej by ten portret wrócił, bo wielu krajom, szczególnie Niemcom, myślę, też zależy na jakimś takim wizerunku, prawda, międzynarodowym. Często się zdarza, że jeżeli pojawia się na przykład na aukcji w innym kraju właśnie jakaś strata polska wojenna, to najczęściej ten obraz jest zdejmowany z tej aukcji, prawda? My nie wiemy, co się potem dzieje, ale on już nie jest przedmiotem aukcji. Bo też dom aukcyjny nie chce mieć przypiętej łatki, nawet jeżeli to nie jest tak do końca na przykład udowodnione, ale jednak domy aukcyjne unikają czegoś takiego, żeby wystawiać rzeczy, które mogą być obarczone wadą prawną, a tu jeszcze jest wada, powiedzmy, taka wizerunkowa, prawda, że sprzedajemy coś, co zostało zrabowane albo jest podejrzane o to, że zostało zrabowane. Także wbrew pozorom ten wizerunek ma duże znaczenie na rynku sztuki i myślę, że tak samo jeżeli chodzi o wizerunek danego państwa, to przy tak dużej sprawie, no to na pewno też miałby znaczenie.
0: A czy na polskich aukcjach zdarzają się takie sytuacje, że pojawia się dzieło sztuki, które właśnie no, jest dziełem zrabowanym i poszukiwanym?
1: Oczywiście, że się pojawia, ale tak jak wspomniałem, coraz rzadziej, bo raczej nie dochodzi w ogóle wtedy do wystawienia tego na aukcji. To jest tak, że tak jak wspomniałem, no właśnie tutaj chylę czoła ku ekipie z ministerstwa, które zajmuje się stratami wojennymi, bo oni starają się zrobić wszystko, żeby zanim to w

0: ogóle ten obiekt publicznie został na aukcję wystawiony, żeby go już wcześniej jakoś tam zbadać, albo zdecydować, że jednak zostanie zatrzymany, albo po prostu go w jakiś sposób odwlec tą sprzedaż aukcyjną. Zwykle u nas, jeżeli coś takiego się zdarza, no to my oczywiście to do aukcji, jeżeli nas proszą o to, żeby na aukcję nie wystawiać danego obiektu, no to my go nie wystawiamy, zwykle go udostępniamy do oględzin i potem, ale potem zdarza się, tak jak w zeszłym roku nam się zdarzyło, że obraz był udostępniony do oględzin i okazało się, że jednak decyzja była, że nie będzie postępowania, że jest to strata wojenna. Wie pan, bo największym problemem tak naprawdę, myślę, w określeniu strat wojennych to jest kwestia informacji. Bardzo mało jest takich rzetelnych informacji opisowych, jeżeli chodzi o bardzo dużą ilość rzeczy, obiektów, które może nie są takie jak młodzieniec, takie jak pierścień króla, ale po prostu nawet polskich malarzy przedwojennych czy XIX-wiecznych, którzy gdzieś tam zostali zrabowani, czy polskiego rzemiosła, które po prostu było, te opisy istnieją w stanie szczątkowym, prawda?
1: Czyli
0: Nie ma
1: rozumiem,
0: zdjęć.
1: że my wiemy, mamy świadomość, natomiast nie mamy dowodu.
0: Nie mamy opisu tak naprawdę. Nie mamy opisu i też to jest tak, że te opisy są dość rozdrobnione. To znaczy nie ma jednej centralnej bazy, w której można sprawdzić, czy coś jest stratą wojenną na 100%, czy nie. Na przykład my mieliśmy w zeszłym roku taki przypadek, że wystawiliśmy jeden obiekt na aukcję i on nigdy nie był w żadnych bazach publicznie dostępnych, bazach utraconych. Mało tego, myślę, że nawet w warszawskim tutaj oddziale konserwatora też nie wiedzieli, że to jest strata wojenna, ale wiedział o tym Wawel, prawda? I to pokazuje, że nie ma jednego miejsca, gdzie można sobie coś tam, nie wiem, sprawdzić, czy zapytać, czy w ogóle bardzo szybko otrzymać informację, czy coś
1: A
0: jest
1: to jest
0: stratą, czy nie.
1: niezwykle ciekawe, o czym pan mówi, bo wydawałoby się, że w takim kraju, tak dotkniętym, jeżeli chodzi o rabowanie dóbr kultury, straty dóbr kultury, bo przecież one były nie tylko rabowane, one również były palone, były po prostu zniszczone w czasie działań wojennych, że w takim kraju, no co jak co, ale tego typu ciało, instytucja, nie wiem jak to nazwiemy, będzie sprawnie od dziesięcioleci funkcjonować.
0: Ale tak jak mówię, to jest bardzo rozdrobnione, bo to jest praca na archiwach. Musicie Państwo zaprosić kogoś z ministerstwa, z tego działu, który się tym zajmuje, bo to są ludzie, którzy właśnie takimi sprawami się zajmują. Oni starają się, wie pan, jakby z różnych źródeł znaleźć,
1: To
0: szukać,
1: przepraszam,
0: znaleźć potwierdzenie.
1: ja nie krytykuję ich pracy, nie podważam w żaden sposób ich kompetencji. To nie było moją intencją. Nie o to mi chodziło. Raczej
0: Nie, no
1: o.
0: ale ja to rozumiem, wie pan, bo jeżeli nie ma zdjęć, albo zdjęcia są bardzo szczątkowe, trzeba też pamiętać, że straty wojenne to nie są tylko straty z muzeów, prawda, i z instytucji publicznych.
1: Kolekcje
0: To są
1: prywatne.
0: też, oczywiście, kolekcje prywatne nie były tak dobrze opisywane i ewidencjonowane jak kolekcje muzealne, prawda? Bo my mamy dużo zdjęć z NACO, czyli z Narodowego Archiwum Cyfrowego, różnych na przykład obrazów z wystaw przedwojennych, ale z kolekcji prywatnych to naprawdę tam są szczątkowe, tam są tylko spisy na przykład, prawda? To są jakieś spisy, które powstały, nie wiem, zaraz po wojnie z deklaracji właśnie tych ludzi, do którego to należało. I one są naprawdę no, dość lakoniczne. I to tutaj trudno jest, że tak powiem, winić, że nie ma jakby jednego super źródła, w którym zawsze będziemy na 100% wiedzieć, że coś było stratą wojenną. To o tyle jest ciekawe, tak jak mi tutaj właśnie opowiadano, że generalnie tam, gdzie był zabór niemiecki, to Niemcy dość skrupulatnie ewidencjonowali to, co zagrabili. I na przykład to jest bardzo cenne źródło. Prawda? Tego, bo oni to
1: No, brzmi
0: opisywali, oni to
1: paradoksalnie.
0: ewidencjonowali. Paradoksalnie, ale to się teraz zapewne mocno przydaje do tego, żeby właśnie namierzyć czy rozpoznać to, co jest stratą wojenną. Dlatego też wspomniałem o tym wschodzie, bo ze strony wschodu to u nas nic nie wiadomo. Prawda? My wiemy, że Niemcy zagrabili, tak? Ale Rosjanie to nie grabili, tak samo grabili.
1: No i
0: Myślę, że.
1: co polskiego Rosjanie mogli wywieźć z Niemiec? To jest kolejna kwestia, jak gdyby kolejny stopień
0: I
1: komplikacji.
0: ja powiem panu jeszcze fajniejszą rzecz. Co polskiego mogli wywieźć amerykańscy żołnierze z Niemiec? Bo też się zdarzały takie przypadki, że na przykład polskie obrazy znajdowały się w Stanach Zjednoczonych, za Atlantykiem i skąd się one tam wzięły? One przyjechały z niemieckiej strefy okupacyjnej, z amerykańskiej strefy okupacyjnej.
1: No to ja mam w takim razie jeszcze jedno na koniec pytanie do pana. Wspomniałem o portrecie młodzieńca. Wierzy pan w takie opowieści mówiące o tym, że jeżeli chodzi o pewne dzieła sztuki, również te najwybitniejsze,

0: istotniejsze. My wiemy, gdzie one są, tylko nie ma dowodu i nie ma sposobu na to, żeby tego dowieść. I na przykład mówi się o takich tropach dotyczących właśnie Rafaela Santi i portretu młodzieńca. Że ta wiedza jest tylko tyle, że nie sposób niczego z nią zrobić. To jest możliwe? Ja wiem, że wchodzimy teraz trochę w taką w przestrzeń książek kryminalno-sensacyjnych, ale muszę o to zapytać.
1: Nie wiem, przyznam się, to no, jest możliwe, no, wszystko jest możliwe, wszystko wie pan, ale to też jest tak, że no, nie możemy się też poddawać takiej właśnie sensacyjnej mitologii, że Rafael gdzieś jest w jakimś sejfie w Szwajcarii, prawda, głęboko.
0: No, mówi o Australii i o Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam, głównie. No,
1: tak, ale wie pan, a może się okazać, że jest w Wołominie gdzieś w piwnicy jakiejś willi równie dobrze, także to nie ma reguły, tak, to... Ja myślę, że znaczy tak jak na początku powiedziałem, że większość obiektów tych najcenniejszych wyjechała, ale być może niektóre są do tej pory ukryte, gdzieś zakopane, gdzieś w jakiejś właśnie piwnicy zeskładowane i my w pewnym momencie możemy się na to natknąć.
0: Konrad Szukalski, członek zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan Eryk Kłopotowski, podróżnik, ekspert rynku lotniczego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
0: Będziemy rozmawiać o nadchodzących wakacjach i o naszych podróżach. To, co się działo przez ostatnie tygodnie, właściwie miesiące w Zatoce Perskiej, wojna z Iranem sprawiły, że ceny ropy poszybowały w górę. Ostatnie doniesienia dotyczące porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem odwróciły ten trend, to znaczy ropa zaczęła bardzo szybko spadać. No i można by było powiedzieć, że to jest bardzo dobra wiadomość dla podróżnych, bo nie będą nam grozić bardzo drogie bilety lotnicze podczas wakacji, ale okazuje się, że to wcale tak nie musi wyglądać, ponieważ przewoźnicy znaleźli wiele argumentów przemawiających o tym, żeby jednak mniejsze ceny ropy nie wpłynęły na zmniejszenie cen biletów. O co chodzi dokładnie?
3: Na pewno chodzi o to, żeby po prostu zarabiać pieniądze i mieć wymówkę do tego, żeby jednak nie musieć obniżać cen. Natomiast w moim odczuciu, moim zdaniem, będziemy mieli do czynienia ze spadkiem cen bardzo szybko. Nie zgadzam się z podejściem IATA, czyli Zrzeszeniem Aliansem Przewoźników, który mówi o tym, że będziemy wracać bardzo długo do niższych cen i mogą one nie wrócić. Ja jestem zdania, że ceny wrócą niskie bardzo szybko, a co więcej, za chwilę będziemy mogli spodziewać się dużych, ciekawych promocji ze względu na pełne otwarcie Bliskiego Wschodu i uwolnienie ciśniny Ormus.
0: Czym tłumaczą linie lotnicze tę potrzebę pozostawienia wyższych cen biletów?
3: No, przede wszystkim tym, że ta sytuacja wszystkich zaskoczyła, że trwała dosyć długo. No ale zwróćmy uwagę, że dzisiaj baryłka ropy jest już po 75 dolarów. Także te ceny, o których pan redaktor wspomniał, spadły bardzo szybko, dużo szybciej niż spodziewali się analitycy z IATA. No i myślę, że spadać mogą dalej. No ale to jest trochę tak jak na polskich stacjach benzynowych, czyli jak zaczyna się kryzys, to następnego dnia ceny szybują w górę, ale zanim spadną, to mija dłuższy czas. Trochę inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę już po podpisaniu porozumienia, czy też tego listu intencyjnego o pokoju w Iranie, ceny na stacjach benzynowych spadły kilkanaście procent. Czyli ta reakcja tutaj w Stanach Zjednoczonych jest dużo, dużo szybsza niż w Europie i myślę, że podobnie podchodzą do tego przewoźnicy jak europejskie stacje benzynowe, czyli opóźnimy konieczność obniżenia cen biletów jak najdłużej, tłumacząc to zapasami, ryzykiem, niepewnością i tak dalej, i tak dalej.
0: Rzeczywiście to działa dokładnie w ten sam sposób, bo ja pamiętam, że za każdym razem, jeżeli chodzi oczywiście o stacje benzynowe, to wygląda dokładnie tak samo. To znaczy, jeżeli dzieje

0: się coś na świecie i ceny ropy bardzo szybko, gwałtownie idą do góry, to na stacjach benzynowych widzimy to już następnego dnia, momentalnie są podnoszone ceny. Gdy mamy odwrotną sytuację, to znaczy ceny ropy na światowych rynkach bardzo mocno spadają, to na stacjach benzynowych już wtedy tego ruchu nie widać i jesteśmy wtedy, docierają do nas takie tłumaczenia, że to nie jest tak, że z dnia na dzień można te ceny obniżyć, bo przecież ta benzyna, która jest teraz w tych saturatorach, to ona była jeszcze zakontraktowana wcześniej, kiedy te ceny były dużo, dużo wyższe, więc nie można jej taniej sprzedawać.
1: To oczywiście jest bzdurą, bo wszystkie stacje benzynowe opierają się na zmagazynowanych paliwach i na długoterminowych kontraktach, a nie na tym, że każdego dnia, w każdej chwili handlują na bieżąco ropą na światowych giełdach. Także to jest no taka gra bardziej PR-owo pod publiczkę, że tak powiem, bo warto zwrócić uwagę na koniec roku, jak będą wyglądały wyniki finansowe dużych graczy na tym rynku, żeby się okazało, że rzeczywiście chodziło o pieniądze i chodziło o to, żeby zarobić jak najwięcej.
0: To w takim razie kolejna rzecz. To czego możemy się spodziewać na rynku lotniczym? No bo z jednej strony oczywiście mamy te zawirowania polityczne. Z drugiej strony coraz częściej mówi się o tym, to właściwie też widać, że tanie linie lotnicze oczywiście dalej są tańsze niż te regularne, ale często już ciężko używać tego słowa tanie.
1: A myślę, że tanie linie lotnicze też nie do końca, z wyjątkiem największej linii lotniczej w Europie, a nie do końca chcą być nazywane tanimi liniami, bo źle się to kojarzy, aczkolwiek lider zawsze mówi, chcemy być tani i najtańsi i robimy wszystko, żeby tak było. To, czego się można spodziewać, to kilka trendów. Po pierwsze, spełnia się scenariusz, o którym rozmawialiśmy parę tygodni temu, czyli koniec konfliktu, bardzo szybko spada cena ropy i myślę, że następny krok, na który możemy liczyć, to, że pojawi się bardzo dużo promocji w Zatoce, czyli u przewoźników bardzo, bardzo dużych, to pamiętajmy, którzy oferują połączenia pomiędzy Europą, Azją i Afryką, czyli wszystkie linie zlokalizowane czy to w Katarze, czy w Emiratach, będą w tej chwili bardzo mocno chciały walczyć o klientów i przywrócić przede wszystkim zaufanie do przesiadki w tamtych miejscach, bo są to linie bardzo mocno subsydiowane i będzie stać ich na to, stać je na to, żeby oferować ciekawe rozwiązania marketingowe. W ślad za tym będą musiały obniżyć swoje ceny na dalekim dystansie, linie zbazowane w Europie, bo przecież nie będą mogły sobie pozwolić na to, żeby konkurencja bardzo mocno cenowo odbiegała. Więc myślę, że pomimo tego, że okres wakacyjny zawsze był zablokowany przez wszystkie linie lotnicze ze względu na bardzo wysoki popyt na promocję, to w te wakacje myślę, że możemy się spodziewać niższych cen i bardzo ciekawych ofert marketingowych. To, co rzutuje na ceny biletów, również to ostatnie działania Unii Europejskiej, czyli mówienie o tym, że cena biletu będzie, ta podstawowa, będzie musiała zawierać bagaż. No ale tutaj myślę, że też pojawi się trend odwrotny, czyli dzisiaj wchodząc na stronę internetową przewoźnika, możemy wybrać opcję z bagażem, która jest droższa, a w przyszłości będziemy mogli wybrać ofertę bez bagażu, która będzie tańsza. Czyli taki dodatkowy krok, żeby obniżyć tę cenę.
0: Tak naprawdę nic się nie zmieni. To znaczy to nadal będą różne ceny.
1: Dokładnie tak. Myślę, że nadal się nic nie zmieni. Będzie to tylko i wyłącznie zmiana w tym, jak wygląda proces zakupowy, a nie rzeczywista zmiana, która będzie miała wpływ na to, co się dzieje na rynku.
0: Jeżeli chodzi o bagaże, to rzeczywiście myślę, że nie jeden klient, nie jeden pasażer, głównie właśnie tych tańszych linii lotniczych, mógł się czuć co nieco oszukany, gdy znajdował na przykład bardzo ciekawą ofertę, bardzo, bardzo atrakcyjną ofertę cenową na bilet lotniczy. Załóżmy dla naszego programu, że to jest, nie wiem, 200 zł za lot w jedną stronę. Po czym wchodząc już na stronę danego przewoźnika, gdy rozpoczynał rezerwację, to nagle okazywało się, że dokupienie kolejnych opcji, bez których ciężko sobie lot samolotem wyobrazić, sprawia, że z tych 200 zł na

0: nagle ta cena rosła do 400 zł.
1: Tak, rzeczywiście. Tu my nauczyliśmy się już w bardzo dużym stopniu, ale nadal myślę, że trochę lekcji przed nami w tym, jak korzystać z tanich połączeń, ale też i z regularnych przewoźników, bo tutaj na początku audycji powiedzieliśmy sobie, że już w tej chwili ten produkt jest bardzo podobny i rzeczywiście tak jest. W tej chwili kupując nawet u przewoźnika flagowego, niezależnie czy z Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych, nasz bagaż też będzie ograniczony. I też, żeby polecieć z walizką nadawaną, też okazuje się, że musimy dopłacić nawet 600 zł za bagaż nadawany w dużej międzynarodowej linii tradycyjnej. Także te ceny rzeczywiście rosną bardzo, bardzo mocno, jak tylko dodajemy kolejne usługi i na przykład kolejnym takim produktem stał się wybór miejsca. Dlatego ja zawsze radzę, żebyśmy na przykład lecąc po Europie pakowali się rzeczywiście w bardzo mały bagaż. Da się polecieć na weekend pakując się w mały podręczny bagaż, który mieści się pod poprzedzającym fotelem. Można spędzić podróż osobno. Nie trzeba dokupować tych dodatkowych produktów czy usług i wtedy rzeczywiście można polecieć bardzo tanio po Europie nadal za niskie kilkaset złotych.
0: Ale zauważyłem jeszcze jedną bardzo ciekawą praktykę, mało sympatyczną dla klientów, coś, co jeszcze kilka lat temu byłoby nie do pomyślenia, bo na przykład kupując urlop, czy też wykupując w czasy w biurze podróży, my płaciliśmy daną kwotę i nic więcej nas nie interesowało. I w tej kwocie mieliśmy oczywiście hotel, mieliśmy samolot w jedną i w drugą stronę, no i oczywiście różnego rodzaju opcje dodatkowe już na miejscu. Natomiast przelotem absolutnie nie musieliśmy się martwić. On był już w pakiecie. Natomiast od pewnego czasu można znaleźć takie oferty, gdzie jest cena danych w czasów dwutygodniowych, jest przelot samolotem w obie strony. Oczywiście to wszystko, co jest już na miejscu, czyli hotel plus jakieś rzeczy związane ze standardem, jaki wybieramy, ale gdy wchodzimy później na to nasze zamówienie, to okazuje się, że biura podróży zaczęły wprowadzać dokładnie te same praktyki, co linie lotnicze, to znaczy też każą sobie płacić za bagaż i każą sobie płacić na przykład za wybór miejsca. W przypadku rodzin z małymi dziećmi wybór miejsca jest rzeczą niezbędną.
1: Tak, i to reguluje w tej chwili Unia Europejska nowym przepisem, który mówi, że do 11 roku życia dziecko będzie mogło za darmo mieć miejsce gwarantowane z rodzicem. I też oczywiście nie z obiegiem rodziców, ale z osobą dorosłą, z którą
0: ale
1: podróżuje.
0: To, przepraszam, bo natomiast nie ukrywam, że bardziej chodzi mi o biura podróży, bo na ile to jest skok na kasę? Bo przecież biura podróży czarterują samoloty.
1: W 100% jest to skok na kasę, w 100% i rzeczywiście biuro podróży zauważyły, że linie lotnicze zarabiają kolosalne pieniądze na każdym etapie, który trochę może utrudniać pasażerowi podróż, ale jednocześnie daje gigantyczne przychody. I to jest w 100% skok na kasę. I niestety wydaje mi się, że no nie mamy innego wyjścia, jak tylko się z tym pogodzić, bo trudno sobie wyobrazić, że kupując wakacje za kilka tysięcy złotych, my teraz powiemy, no nie lecę z tym biurem podróży, bo wymaga ode mnie, żebym dopłacił 50 czy 150 zł za miejsce, prawda?
0: No tak, w przypadku rodziny to już nawet nie jest kilka tysięcy, tylko kilkanaście tysięcy, lekko licząc.
1: Dokładnie.
0: Eryk Kłopotowski, podróżnik, ekspert rynku lotniczego, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie generale, będziemy mieli tę bazę, czy nie?
3: Panie redaktorze, pierwszy krok ze strony polityków został zrobiony. Ja mówię o stronie amerykańskiej, gdzie byliśmy świadkami wczoraj informacji ministra Obrady, wicepremiera, który powiadomił nas, opinię publiczną w Polsce, że właśnie sekretarz wojny Hetzel skierował pismo do polskiego rządu,

do mieszkańców narodowych, informując o tym, że Amerykanie wstępnie podejmują działania czy decyzje dotyczące rozmieszczenia amerykańskich jednostek na stałe na terytorium Polski. Mam nadzieję, że to się nie wycofa, że z tego się nie wycofają. Mam nadzieję, że to zostało przemyślane, zwłaszcza, że mamy informacje od kilku miesięcy, że Amerykanie pracują nad planem.

0: traktować, nie należy tego traktować jako część czasowej dziedziny.
1: Na ile możemy mówić o zaskoczeniu? Bo to jest dosyć ciekawe zestawienie, bo z jednej strony Amerykanie już wprost teraz deklarują i zapowiadają bardzo konkretne działania, jeżeli chodzi o uszczuplenie swoich sił w Europie. I w tym samym momencie wysyłają taki bardzo też pozytywny dla nas sygnał, takie dają zielone światło dla powstania kolejnej stałej bazy na terytorium europejskiego państwa NATO.
0: Panie redaktorze, strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, która została opublikowana kilka miesięcy temu, w zasadzie w styczniu tego roku, wyraźnie wskazuje na tym, wskazywała na plany amerykańskie w zakresie redukcji amerykańskich jednostek na terenie Europy. Jednocześnie Amerykanie, szczególnie prezydent Trump w swoich publicznych wystąpieniach oskarżał rządy krajów zachodnich, że po prostu nie starają się o budowanie zdolności obronnych, a cały czas wiszą na garnuszku amerykańskim. Należało się tego spodziewać. Natomiast też, jeżeli mówimy o stronie amerykańskiej, wielokrotnie powtarzali Amerykanie o tym, że Polska jest wiarygodnym sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim, sojusznikiem Amerykanów, ze względu na to, że po pierwsze zwiększamy wydatki na uzbrojenie, to czego dążą Amerykanie, namawiają wszystkie kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ponadto Polska dokonuje bardzo dużych zakupów uzbrojenia bardzo nowoczesnego w Stanach Zjednoczonych. I biorąc pod uwagę te zdarzenia, ale też tutaj zdarzenia, no, polski rząd również starał się cały ciągle, jeżeli chodzi o obecność amerykańską na terytorium państwa polskiego. Zarówno ośrodek prezydencki, jak również tutaj szczególnie z ośrodka rządowego o tym mówił i starał się o to obecny minister narodowy, wicepremier. Także tutaj nastąpiło tak jakby połączenie wysiłku ze strony amerykańskiej i polskiej po to, żeby te jednostki amerykańskie na terytorium były. Ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego Amerykanie chcą tutaj rozmieszczać swoje jednostki na stałe? No, panie redaktorze, Amerykanie są przede wszystkim społeczeństwem, a przede wszystkim rządy amerykańskie, które widzą interes. A tutaj przede wszystkim interesem dla Amerykanów jest element bazy antyrakietowej w województwie pomorskim, a więc tutaj, krótko mówiąc, w Redzikowie. To jest bardzo ważny element obrony przeciwrakietowej i przed rakietami balistycznymi, które mogły być kierowane ze strony Rosjan, tak jak zapowiadano kiedyś przez Iran, które te rakiety, część rakiet może lecieć na terytorium Polski. To jest bardzo ważne znaczenie tego miejsca dla Amerykanów ze względu na bezpieczeństwo. Poza tym, wbrew temu, co niektórzy mówią o tym, że mówię politycy i tutaj media w Polsce, jak nie zagraniczne, część mediów za granicą i w Polsce cały czas oskarżają Trumpa o jakby nie tyle solidarność, co lekko traktowanie Rosji, szczególnie prezydenta Putina. No ale jednak mimo wszystko prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się na podjęcie decyzji wstępnie o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich na stałe na terytorium państwa polskiego. Także pomijając te sprawy gospodarcze, a więc tutaj import przez Polskę surowców naturalnych przede wszystkim, jeżeli chodzi o gaz, ropę naftową, teraz potężne zakupy uzbrojenia. Oczywiście zakupy kiedyś się skończą, natomiast elementy, które świadczą, czy są pewnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, jest to baza ryzykowa i to jest element strategiczny i mi się wydaje, że tu Amerykanie to postrzegają i się zdecydowali między innymi z tego powodu na to, aby rozmieścić w przyszłości jednostki na stałe w Polsce.
1: To jeszcze jedna rzecz, a na ile znaczenie przy tej wymianie amerykańskich wojsk, no bo przypomnijmy, z jednej strony Amerykanie wycofują się z niektórych baz w Europie, albo przynajmniej już zapowiadają bardzo konkretne ruchy, jednocześnie dają zielone światło, przynajmniej wstępnie, dla tej bazy w Polsce, stałej bazy w Polsce. Na ile tu znaczenie może mieć też fakt, że te amerykańskie bazy, które są rozmieszczone w Europie Zachodniej, choćby w Niemczech, to są bazy, które są na utrzymaniu rządu amerykańskiego i amerykańskich podatników, bo to są bazy zbudowane przez Amerykanów dla amerykańskich wojsk. W przypadku Polski sytuacja byłaby diametralnie inna, bo koszt tej bazy, a także jej utrzymanie spadałoby na polską stronę. A mówimy o miliardach złotych.
0: O tym zapowiadano przede wszystkim w 2017 roku, już nie pamiętam dokładnie, czy 16, czy 17, kiedy prezydent Tudaby, prezydent Duda Rzeczpospolitej przebywał w Stanach Zjednoczonych i zaproponował właśnie Ford Trump, który będzie sfinansowany ze środków.

0: budżetowych państwa polskiego. Oczywiście to się stało też, było powodem do licznej krytyki, między innymi wpływów wojskowych, tak jak obecnego przewodniczącego Sejmu Senackiej Komisji Narodowej, który uzasadniał też, że Amerykanie nie mogą wojsk rozmieszczać na terenie Polski, dlatego że jest porozumienie między NATO i Rosją 1997 roku, które mówi o tym, aby nie rozmieszczać żadnych jednostek amerykańskich, czy w ogóle natowskich, trzeba to powiedzieć, natowskich na terytorium państw nowo przyjętych do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemniej jednak tutaj zdecydował się prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale jeżeli mówimy o ocenie, Amerykanie cały czas zarzucają, tak jak powiedziałem przed chwilą i tutaj wiemy o tym z mediów i wystąpień części polityków, zarzucają rządom Europy Zachodniej, że praktycznie nie inwestują w zbrojenia, cały czas opierają się na potędze amerykańskiej, jeżeli chodzi o zapewnienie sobie bezpieczeństwa. I mało tak, jak pan redaktor powiedział, Amerykanie finansują te bazy, w których są amerykańskie jednostki, ale to jest pozostałość po okresie zimnej wojny, bo w okresie zimnej wojny były inne interesy i inne zagrożenia, co prawda też ze strony Rosji, ale w tym wypadku były jeszcze większe ze strony państw Układu Warszawskiego. I te bazy zostawią. Amerykanie policzyli, jeżeli chcecie liczyć na bezpieczeństwo, na nasze wsparcie, to musicie w tym uczestniczyć. I to ja z mojego punktu widzenia nie przekonamy Amerykanów do tego, aby rozmieścili swoje wojska i utrzymywali bazy, jeżeli chodzi o bazy, koszary, infrastrukturę ze swojego budżetu. Po prostu dla nas jest to bardzo ważne i należy to przygotować środki finansowe, wydzielić się na utrzymanie tych baz, bo pobyt jednostek amerykańskich na stałe umożliwia ujęcie tych jednostek w planach operacyjnego życia zbrojnych na wypadek wojny. A więc krótko mówiąc, planiści Sztabu Generalnego mają ułatwione zadanie, że nie mogą wariantować planów, tylko po prostu przyjmują do wiadomości i umieszczają w porozumieniu z Amerykanami te jednostki w operacjach obronnych na terytorium Rzeczypospolitej na wypadek konfliktu zbrojnego. I tutaj trzeba o tym pamiętać. Oczywiście też będą inne korzyści dla samorządu terytorialnego, oprócz tych korzyści strategicznych dla państwa polskiego, gdzie poziom bezpieczeństwa zostanie podniesiony na wyższy poziom. Natomiast nawet jeżeli będą bazy opłacane przez rząd polski, to lokalne samorządy terytorialne będą korzystać z pieniędzy, które będą w formie opłat od nieruchomości, od usług jak restauracje, hotele i tak dalej, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że rodziny amerykańskie nie będą żyły na garnuszku polskim, tylko będą żyły na garnuszku, no będą miały pensję amerykańską, będą wydawać pieniądze tam, gdzie są. A więc krótko mówiąc, też będzie dużo korzyści dla samorządu terytorialnego. I tutaj, jak już są krytycy, to też i powinno się im odpowiedzieć, a po dokładnych analizach, gdzie są straty, a gdzie są korzyści. Ja uważam, że tutaj i polska strona, i amerykańska na tym skorzysta. Przede wszystkim, tak powiedziałem, Polska jako kraj, jako państwo, a następnie samorządy terytorialne.
1: Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i wykładowca na Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze. Miłego dnia dla państwa. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki zaznaczył, że decyzja nie jest wymierzona w ukraiński naród.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za rozpętanie wojny, która przyniosła Europie największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie chciał obrazić Polaków, tak mówi premier Donald Tusk. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, dodał szef polskiego rządu. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń w sprawie Rosji, które będą podjęte bez udziału naszego kraju, powiedział premier Donald Tusk tuż po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Szef polskiego rządu odniósł się tym samym do doniesień o decyzji przewodniczącego Rady Antonio Costy o otwarciu kanału dyplomatycznego z Rosją.
2: Doszło do jednoznacznej deklaracji z mojej strony, kto może reprezentować Unię Europejską czy Europę w ewentualnych negocjacjach z Rosją w sprawie przyszłego pokoju lub przerwania ognia, powiedział premier Donald Tusk. Polityk dodał, że żadna grupa państw nie może uzurpować sobie prawa do reprezentowania całej Unii Europejskiej.
3: Od tego są instytucje i traktaty są tutaj jasne, a Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
2: Kilka dni temu pojawiły się informacje, według których szef gabinetu przewodniczącego Rady kontaktował się z jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Rosji. Antonio Costa mówił, że nie ma mowy o żadnych negocjacjach, tylko jest próba ustalenia ewentualnego kanału, gdyby Europa miała brać udział w przyszłych negocjacjach. Część liderów skrytykowała inicjatywę za brak konsultacji. Sam przewodniczący Rady bronił tej decyzji i mówił, że to były krótkie kontakty, bez negocjacji czy wymiany informacji. Agata Król, Polskie Radio.
0: Prezentacje najlepszych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, słuchowiska na żywo, spotkania z gwiazdami, koncerty, wystawy, warsztaty i debaty. W Sopocie trwa 25. festiwal Dwa Teatry.
4: Ja lubię słuchać. Ja wszystko widzę, co oni mówią, i to jest piękne. Im lepiej zrobione, tym się lepiej widzi i słyszy, znaczy widzi się oczyma wyobraźni. Od 2007 roku ja tu przyjeżdżam.
5: Można uruchomić wyobraźnię, słysząc same głosy, także mi się bardzo osobiście podobało. Ja w ogóle lubię bardzo słuchać radia i słuchamy i muzyki, i właśnie jakichś audycji, także u nas w domu radio jest wiecznie żywe.
6: Jest to naprawdę duże wyzwanie też dla aktorów, żeby właśnie też przedstawić takie emocje i ten świat przedstawiony jednak tylko w dźwięku. Bez no jednak tego, co widzimy, i zostawia to też bardzo dużo do wyobraźni.
7: No ja myślę, że mam wyobraźnię jakąś taką, duża ilość czytanych książek. Chyba daje radę i bardzo mi się podoba ta przyciemniona sala i właściwie tu najlepiej tak usiąść, zasłuchać się.
0: O nagrody rywalizuje w tym roku 16 słuchowisk, a festiwal potrwa do poniedziałku 22 czerwca. Weekend zapowiada się upalnie. Ratownicy spodziewają się, że wiele osób zdecyduje się na wypoczynek nad wodą i apelują o rozwagę. Policja zapowiada częstsze patrole, także te na wodzie, mówi Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu.
8: Kontrolujemy wszystkie jednostki, które pływają na wodzie, które już są na wodzie, zwodowane. Sprawdzamy uprawnienia, właśnie wyposażenie w środki ratunkowe, sprawdzamy trzeźwość tych osób, ale też zabezpieczamy szereg imprez na wodzie. Dużo się odbywa triatlonów, maratonów pływackich.
0: Służby zapowiadają dodatkowe patrole w okolicach jezior i na drogach, dodaje Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji.
9: Będziemy kontrolowali obozy i również te miejsca wypoczynku nieletnich. No i również na drodze policjanci będą sprawdzali stan techniczny pojazdów, autobusów, które przewożą dzieciaki.
0: Upalnej pogodzie w wielu regionach kraju mogą towarzyszyć gwałtowne burze. To były aktualności programu pierwszego Polskiego.

0: Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu, do 35 litrów wody na metr kwadratowy i silne porywy wiatru, do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, zapraszam. Drzewa to chmur zgęszczenia, kiedyś napisał w swoim wierszu Krzysztof Kamil Baczyński. Zatem dziś w naszej audycji będziemy z głową w tych liściastych chmurach. Trwa bowiem głosowanie w finale corocznego plebiscytu na drzewo roku, który organizuje Klub Gaja. W tym roku o ten zaszczytny tytuł walczy kolejne 16 drzew. Zatem o tym konkursie, ale też o drzewach w naszej przestrzeni i w naszej świadomości. Porozmawiam teraz z moim gościem, a gość zacny, założyciel i prezes Klubu Gaja, Jacek Bożek. Dzień dobry.
3: No witam panie redaktorze, no i witam słuchaczy.
2: Panie Jacku, to już 38 lat, jak założył pan Klub Gaja. Szmat czasu, prawda?
3: Orety, to jest bardzo długo, ale też jak patrzę do tyłu, wstecz, no to wydaje mi się, że to drzewa miały ogromny wpływ na to, jak wyglądało moje życie, jak wyglądało życie stowarzyszenia i to, co zrobiliśmy dla przyrody, dla Polski, dla ludzi, dla zwierząt. Dlaczego drzewa? Decyzję, i to jeszcze było za komuny, żeby wejść na drzewa, które miały być wycięte w centrum mojego rodzinnego miasta Bielska-Białej, żeby je uratować. To była podobno pierwsza tego typu akcja bezpośrednia w Europie Wschodniej i Środkowej. No i ściągała mnie z tego drzewa milicja obywatelska z OMO. To było bardzo interesujące. No może nie wtedy, ale bardzo podkreślam, że to te drzewa mnie uratowały, a nie ja uratowałem drzewa, choć one rosną do teraz. Moje życie zmieniło się kompletnie. Schodząc z tych drzew, poczułem, czym jest polityka, czym jest też przemoc, tak? Przemoc wobec przyrody, wobec ludzi. I to bardzo odmieniło moje życie. Także ja jestem niezwykle wdzięczny drzewom za to, że skierowały mnie na tory takie, a nie inne.
2: No to można powiedzieć, że wyrazem tej wdzięczności jest to, że co roku Klub Gaja, który pan założył, chce nagradzać najpiękniejsze drzewa w Polsce, nadawać im zaszczytne tytuły drzewa roku. Który raz ten konkurs już się odbywa?
3: To jest kolejna już edycja, już 16. Natomiast muszę rozpocząć od tego, że od kilkunastu lat, przeszło 20, prowadzimy taki program edukacji ekologicznej, który się nazywa Święto Drzewa. I to Święto Drzewa zawsze inaugurujemy 10 października i to już się stało świętem w całym kraju. Niektórzy nazywają to Dzień Drzewa, inni Święto Drzewa. Zupełnie nam to nie przeszkadza, dlatego że chodziło nam o to, żeby rozpropagować tak w ogóle podejście do drzew, żeby to się stało czymś powszednim. I stąd to nasze Święto Drzewa. Podkreślam święto, dlatego że chcemy się przy tym no trochę dobrze bawić też. Bawić się, a nie tylko opowiadać o tym, że świat ginie, bo ginie. Ale jeżeli będziemy to powtarzać w kółko, to się ludziom znudzi.
2: I to już się dzieje, to już eksperci mówią, że zbyt częste powtarzanie, że planeta płonie i że generalnie nie idziemy w dobrym kierunku, sprawia, że no, obojętniejemy na te komunikaty.
3: No, to jest bardzo istotne, a przez to, że moje korzenie, tudzież niektórych moich współpracowników to są artyści, to wiedzieliśmy, że prowadząc różne działania, ale takie, które zahaczają o historię, o kulturę, o sztukę, tam ma być poezja, może być muzyka, nie można wciąż ludzi straszyć. Trzeba powiedzieć wprost, jest fatalnie, ale to niekoniecznie oznacza, że musimy siąść i płakać. Możemy robić różne rzeczy. Jedną z tych rzeczy, które my proponujemy jako stowarzyszenie, to jest właśnie Święto Drzewa, które ma bardzo różne formy.

0: dlatego że sadzimy, zakładamy ogrody, zakładamy parki, a w tych parkach później ze społecznościami lokalnymi robimy edukację, robimy sztukę. No i jednym z elementów Święta Drzewa jest właśnie program konkursu o tytuł Drzewa Roku w Polsce.
1: I ktoś może sobie pomyśleć, że szukają państwo drzew największych, najstarszych, takich najbardziej okazałych. A o co tak naprawdę chodzi w tym konkursie? Bo założenie jest trochę inne.
0: Założenie jest szersze, ale żeby pan redaktor i państwo nie pomyśleli, że nie chcemy drzew starych, wielkich. Chcemy wszystkie te drzewa, z którymi związani są ci ludzie, czy te organizacje i instytucje, które zgłaszają to drzewo do konkursu. Co to znaczy związane? Chodzi nam o to, że ta opowieść o drzewie, która wpłynie do klubu Gaja, to ona ma to jury przekonać, że to właśnie o to chodzi. Że jakiś związek, czy to społeczności lokalnej, czy nawet jednej osoby z tym drzewem jest na tyle głęboki, na tyle ważny i drzewo też jest ważne dla tego człowieka albo dla tej społeczności, to wtedy te drzewa wybieramy do finałowej szesnastki. Czyli rozszerzamy to pojęcie w podejściu do drzew na wszystkich wokół, dlatego że tej przyrody w zmieniającym się klimacie, no nie uratują drzewa. Bardzo mi przykro to mówić, ale nie uratują zwierzęta, uratują ludzie. To jest główny cel programu: budowanie kapitału społecznego wokół przyrody, w szczególności drzew.
1: Bo też to podejście lokalnych społeczności do drzew, które często są miejscami spotkań, które często są miejscami, w których odbywa się kult religijny na przykład. Także no to wszystko później może promieniować na całą przyrodę, prawda?
0: Myślę, że to najważniejsze, żeby promieniowało na te osoby, które są zaangażowane, bo to one potem poniosą tą ideę, poniosą tą informację. Bo zwykle gromadzimy się wokół jakichś historycznych, zwykle niefajnych dla nas historii, które się łączą z cierpieniem, z wojną. Gromadzenie się wokół przyrody, gromadzenie się wokół pięknego drzewa. No cóż więcej trzeba, cóż więcej potrzeba, żeby się zwrócić w kierunku przyrody. Tym bardziej, że ludzie zgłaszają przeróżne drzewa. Zgłaszają i, tak jak to pan redaktor powiedział, drzewa wielkie, grube, wspaniałe, ale i zgłaszają małe, owocowe drzewa, pod którymi wydarzały się jakieś ważne dla nich historie i pamiętają o tym do teraz. Przypominam sobie jedno ze zgłoszeń, które wywarło na mnie no, gigantyczne wrażenie. Mianowicie chodziło o topole w centrum zdrowia, w jednym ze szpitali gigantycznych, gdzie młody człowiek leżał bardzo długo i jedynym jego przyjacielem była ta topola tuż za oknem. I tak pięknie o niej pisał, tak pięknie o niej mówił, że no, codziennie byłem wzruszony, jak tylko sobie o tym przypominałem, tym bardziej, że ja także byłem bardzo chorym dzieckiem i także za moimi oknami były akacje, a na nich pełno życia. I przypominam sobie, że taki młody człowiek leżący, dziecko w łóżku godzinami, dniami, miesiącami, który wpatruje się w to zmieniające się drzewo, to było coś niezwykle ważnego. Więc te relacje człowiek-drzewo mogą być, nawet powiem szczerze, bardzo głębokie.
1: To ja pozwolę sobie zacytować jeden z opisów drzewa, które w tym roku walczy o tytuł Drzewa Roku, bo rzeczywiście ten opis też mnie ujął, tak jak pana ten opis wspomnianej topoli. W tym roku o tytuł Drzewa Roku walczy lipa drobnolistna w Żorach, którą nazwano Lipocello i związana jest z nią wspaniała historia Liliany, uczennicy czwartej klasy zespołu szkolno-przedszkolnego numer 11 w Żorach. I tak Liliana napisała. Pisała o tym drzewie. Pewnego dnia zdawałem egzamin do szkoły muzycznej. Zawsze marzyłam o grze na fortepianie, ale komisja zaproponowała mi wiolonczelę. Byłam tym faktem dość przerażona, bo nie widziałam takiego dużego instrumentu. Zmartwiona wyszłam ze swoją mamą ze szkoły, ale pod lipą zauważyłam, że coś tam błyszczy. Podeszłam bliżej i to był kapsel z napisem: To dopiero początek. To dodało mi odwagi, a dziś gra na wiolonczelę.

0: wiolonczeli to moja wielka pasja. No, kwintesencja właśnie tego, o czym pan mówił, tego związku z drzewem, jakąś historią.
1: Ja myślę, że cały kłopot ze zmianami klimatu, to jest moje zdanie, dodaję, cały kłopot polega na tym, że straciliśmy łączność i kontakt z przyrodą. Straciliśmy kontakt z czymś, co jest głęboką częścią naszego życia. Przez wieki, tysiąclecia przyroda nie była oddzielona od nas w taki sposób, jak jest teraz. Byliśmy jej częścią. Była potężna, szanowaliśmy ją. Bez względu na to, jakie wyznawaliśmy poglądy i wyznania, przyroda stanowiła część naszego światopoglądu. To z niej czerpaliśmy. No i od jakiegoś czasu, w szczególności zmieniło się to w ostatnich 100 latach, to wiemy, a teraz to jest zmiana gigantyczna. Jesteśmy od tej przyrody oddzieleni w sposób, no, taki wręcz zasadniczy. Ja bardzo często prowadzę zajęcia w miejscu, które ukochałem niezwykle. Nazywamy je Tajemniczy Ogród. Jest to część niegrzebalna cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej. Po prostu z dziką przyrodą wewnątrz. Mamy tam zajęcia z młodzieżą, mamy tam ule, prowadzimy zajęcia z artystami. Ale bardzo często zdarza mi się, że młodzi boją się nawet położyć na trawie. Boją się wejść w przyrodę.
0: Gdzie kiedyś jest dziecko, które biegało godzinami po trawniku na boso i brudne wracało do domu, no to było tym dzieckiem szczęśliwym, tak się mówiło.
1: Ja już nie wchodzę w takie szczegóły dotyczące w ogóle naszego wychowania dzieci w szkołach, w przedszkolach, jak boimy się wychodzić nawet na deszcz, ale chciałem powiedzieć o zmianach klimatu właśnie w tym kontekście, że nie czujemy tej potrzeby bycia w przyrodzie, chronienia przyrody, bo żeby coś chronić, panie redaktorze, to trzeba to pokochać, trzeba to zrozumieć. Trzeba być tam, no i trzeba mieć trochę wiedzy. I wszystko to powoduje, że tak ślizgamy się trochę po powierzchni rzeczywistości, a już nudzenie nas kolejnymi pożarami, suszami wzrusza mi ramiona. Cóż, woda leci z kranu, jakoś żyjemy, czyli nie jest tak źle.
0: Tak, pogoda dopisuje, więc wakacje będą udane. Skupiamy się na tym, a nie myślimy z jakąś perspektywą trochę dalszą niż tylko dwutygodniowy urlop.
1: Nie mamy też co narzekać, bo trzeba by było zacząć od polityków, a oni też patrzą tylko i wyłącznie na krótkie dystanse od wyborów do wyborów. A jeżeli mówimy o przyrodzie, o zmianach w przyrodzie, o zmianach na przykład nawet i postaw ludzi, to musimy mówić o bardzo długim czasie, musimy mówić o uczeniu. I tak jak mówiłem, od przedszkola, szkoły podstawowej, ale nie kończyć na dzieciach i nie zasłaniać się dziećmi, mówiąc, my musimy te dzieci uczyć, bo to będzie ta zmiana. A co z dorosłymi? Przecież to dorośli podejmują te niezwykłe dla naszego życia decyzje, które wpływają na nasze życie. Więc tak jak pan redaktor powiedział, ja już za rok będzie to 40 lat Klubu Gaja, więc startowałem w zupełnie innej rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej i muszę z przykrością stwierdzić, że w nas się coś zmieniło na lepsze, ale jak przychodzi do decyzji takich już bardzo bliskich, jak ktoś ma wyciąć drzewo przed moim domem, a to drzewo mi przeszkadza w parkowaniu, to wtedy to myślenie się zmienia. Więc jestem takim umiarkowanym optymistą.
0: Ale z drugiej strony przykład drzew, które biorą udział w konkursie, do nich wrócę, pokazuje, że one są ważne jednak dla lokalnych społeczności. Często te drzewa mają swoje imiona, są pod nimi organizowane jakieś różne, nie wiem, wydarzenia, festyny. No to niech będzie takim trochę kontrprzykładem do tego, który pan podał przed chwilą.
1: Ale nie bójmy się, panie redaktorze, i proszę państwa mówić, że nie jest lekko. To trzeba mówić. Natomiast ja pracowałem kiedyś w takim ośrodku ekologicznym w Australii. Tam aborygeni, z którymiśmy współpracowali, to taka świetna historia,

0: Oni opowiadali: słuchaj, chłopie, to, że ptak na uschniętym drzewie siedzi i śpiewa, to nie znaczy, że on śpiewa o tym, że drzewo uschnęło. On robi to, co do niego należy, jest szczęśliwym ptakiem i śpiewa. I my też robimy to, co do nas należy. Wiele więcej nie możemy. Dlatego będziemy robili Święto Drzewa, dlatego będziemy robili konkurs Drzewo Roku i będziemy te przepiękne historie tych przepięknych, wspaniałych drzew propagowali, właśnie dlatego, żeby budzić tą świadomość. A jak to się skończy, to ani ja, ani pan redaktor, ani państwo nie wiemy, ale te nasze lokalne drzewa powinniśmy chronić. Powinniśmy je, po pierwsze, jeszcze raz mówię, powinniśmy je troszkę pokochać, bo bez nich nie ma życia na tej planecie. To jest bardzo, bardzo istotny punkt.
1: No i też trzeba podkreślić, że te drzewa, które w poprzednich latach zdobywały tytuł Drzewa Roku w waszym konkursie, później no też są takim magnesem. Społeczności są z nich dumne. Ludzie przyjeżdżają, żeby te drzewa obejrzeć. Tak na pierwszą myśl przychodzi mi sprzed 2 lat chyba Bóg Serce Ogrodu z Arboretum w Wojsławicach, który zdobył tytuł Drzewa Roku w konkursie Klubu Gaja, a później zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku. I sam w zeszłym roku, jak byłem na wakacjach na Dolnym Śląsku, to powiedziałem, musimy tam pojechać, żeby zobaczyć to drzewo. Niestety już mocno schorowane.
0: No, ale bardzo się cieszę, to znaczy, że ten program ma sens i to, co pan redaktor powiedział, wprost pokazuje, co oznacza to, co nazwałem budowaniem społeczności, budowaniem wokół przyrody, wokół drzewa. Bo po pierwsze, trzeba takie drzewo znaleźć, mieć z nim jakiś związek. Po drugie, trzeba napisać coś o tym drzewie i wystartować w konkursie. Sam pan wie, że wszyscy jesteśmy zajęci, więc trzeba poświęcić temu coś bardzo, bardzo cennego, swój osobisty czas. Później trzeba mobilizować swoich sąsiadów, swoich przyjaciół oraz nieprzyjaciół do tego, żeby na to drzewo głosowali. Oni się wszyscy coś o tym drzewie oraz o innych drzewach dowiadują. No jest to prosty sposób nie narzekania, nie opowiadania, że jest źle, tylko budowania czegoś pozytywnego. No i tak jak pan redaktor powiedział, drzewo, które wygrywa w polskim konkursie dzięki głosowaniu internautów, bo to trzeba dodać, że to państwo słuchający teraz ten program wybieracie polskie drzewo roku i to, które wygrywa, startuje o tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Kilka razy z rzędu wygrywaliśmy z naszymi drzewami dzięki pomocy Make Life Harder, która ma wielką społeczność. No i przez to, że Polacy wciąż wygrywali, trzeba było zmienić warunki w ogóle głosowania, bo wygrywaliśmy i wygrywaliśmy, wspaniale zresztą. Ale jeszcze na zakończenie tej długiej wypowiedzi, buduje się wokół tego drzewa, które wygrało, później naprawdę dużo, dużo, dużo dobrych rzeczy społecznych, ekologicznych, a nawet takich, które dają ludziom pracę, bo tam wokół tych drzew się bardzo dużo dzieje.
1: To skoro jesteśmy już przy głosowaniu, to proszę powiedzieć, gdzie i jak głosować na Drzewo Roku w tym trwającym konkursie.
0: Teraz dochodzimy do takich bardzo ważnych szczegółów. Głosujemy na stronie Drzewo Roku. Oczywiście można na tą stronę też wejść przez stronę Klubu Gaja. Głosuje się do końca czerwca. Wyniki ogłosimy 1 lipca. 3 razy w czasie głosowania będziemy pokazywali, jakie są wyniki, kto prowadzi, kto na drugim i tak dalej. Tak, żeby te społeczności mogły się znowu zmobilizować, bo to jest bardzo istotne, bo czasem wygląda to jak wyścigi bardzo. Bardzo mi się to podoba, bo ludzie się naprawdę do tego biorą, żeby wygrać. Także zapraszam Państwa na strony do głosowania, ale obejrzyjcie nie tylko swoje drzewo zgłoszone, obejrzyjcie te historie, przeczytajcie, one są wspaniałe. My ostatnio też bardzo skupiamy się na zakładaniu parków i ogrodów. I dlatego mam dla Państwa taką propozycję: sadźcie drzewa, sadźcie też krzewy, sadźcie kwiaty. Ale co jest teraz bardzo ważne i ma to bez wątpienia związek z klimatem,

0: i suszą. Podlewajcie. To, co zasadzicie, podlewajcie. Po roku, dwóch już to drzewo, jedno, drugie, krzak da sobie radę. Z trudem czasem, ale będzie o wiele większa szansa, żeby przetrwało. Ale jak już zasadzicie, to podlewajcie. To po prostu pokochajcie, czyli podlewajcie.
1: A nuż kiedyś i to drzewo, które państwo posadzicie, powalczy o tytuł drzewa roku. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą rozmowę o drzewach. Założyciel i prezes klubu Gaja Jacek Bożek był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu, o promocji zdrowia, o dbałości o zdrowie, ale nie na terenie Polski, nie na terenie Unii Europejskiej, ale wybierzemy się daleko, na Madagaskar. Madagaskar, piękny teren, który znany nam jest najczęściej z wypraw turystycznych, gdzie mieszkamy często w luksusowych warunkach, w pięknych hotelach, ale naprawdę nie bardzo mamy pojęcie, co dzieje się kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów za tymi ośrodkami, gdzie przebywają turyści i pięknie sobie wspaniale wypoczywają, bo tam po prostu rozgrywają się dramaty, jeżeli chodzi o edukację i o stan zdrowia. Artur Wolski i o tym, jak potrafimy pomagać i co dobrego tu w Polsce dzieje się, aby poprawić stan zdrowia właśnie na Madagaskarze, opowie nam pani Katarzyna Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki. No i pani jest też inicjatorką budowy polskiego szpitala na Madagaskarze, który właśnie ruszył. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Powiedzmy, jaki jest stan epidemiologiczny, stan zdrowia na Madagaskarze. Opuszczamy te luksusowe, nasze piękne, wspaniałe hotele, które znamy albo z autopsji, bo byliśmy tam, albo z folderów. No i ruszamy do tego pięknego kraju. No i co tam się dalej dzieje? Jaki tam jest stan zdrowia?
4: Stan zdrowia jest fatalny. Mówią o tym statystyki, jak na przykład liczba łóżek na 1000 mieszkańców szpitalu na Madagaskarze to jest 0,2. U nas to jest ponad 6. Śmiertelność matek przy porodzie to jest 200 razy częściej umierają kobiety niż u nas. I jeżeli ja po 12 latach pracy w Polskiej Fundacji dla Afryki nie jestem zdziwiona tym, jak pytam się kobiety zgromadzone gdzieś na placu we wsi, która z was rodziła w obecności lekarza i raczej spodziewam się, że ta odpowiedź będzie żadna. Natomiast to, co mnie zszokowało, to, że te kobiety się zaczęły rozglądać po sobie ze zdziwieniem, o co ja w ogóle pytam.
3: Jaki lekarz, jaka
4: Jaki
3: przychodnia, jaki
4: lekarz,
3: szpital?
4: jaka przychodnia? Poznałam fantastyczną kobietę Nataszę, młodą dziewczynę, która na północy wyspy w okolicach miejscowości Mampikuni, tam gdzie nasz szpital powstaje, urodziła wcześniaka swojego syna Jenika w 7. miesiącu ciąży. No i w związku z tym, że brak jest możliwości jakiegokolwiek szpitala, jakiegokolwiek USG i tak dalej, kobieta skonstruowała taki domowy inkubator i przez 3 tygodnie ogrzewała swojego syna zawiniętego w koc razem z 2 butelkami ciepłej wody. No i po 3 tygodniach mogła odetchnąć z ulgą, że on przeżyje, więc no, ta walka i ta determinacja ludzi jest ogromna, natomiast no, nie mają za bardzo do czego się odwołać, nie mają gdzie się skierować.
3: Wiemy i to wskazują na to badania też naukowe, że wszelkie infekcje i całe zło, które toczy się w organizmie, bierze się też często z jamy ustnej, z chorób zębów i przyzębia. Jak sprawa stomatologiczna tam wygląda? Bo tam chyba w ogóle nie ma lekarzy stomatologów.
4: Zdecydowanie tak. No, są wsie, w których ludzie nawet nie znają słowa dentysta. Brakuje lekarzy, brakuje stomatologów. Rentgen, USG są rzędu 200 kilometrów dalej, co przy tamtych drogach oznacza cały dzień jazdy, co oznacza 30 zł za transport. Jeżeli malgasz według Banku Światowego zarabia przeciętnie 180 zł, no to ten wydatek 30 zł w jedną stronę, żeby się dostać do lekarza, jest jest no po prostu paraliżujący. Służba zdrowia jest w fatalnym stanie. Jest odpłatna, trzeba płacić za wszystko, za wejście do lekarza, za receptę, za wizytę, za rękawiczki, za opatrunki, za lekarstwa. Pielęgniarki są w

0: dyspenserach w zastępstwie lekarza, natomiast one nie pomagają, czy pielęgniarze, pacjentom. To rodzina przyjeżdża i rodzina się zajmuje pacjentem. Koczują na zewnątrz, przy ognisku gotują strawę, też właśnie myją, pacjenta karmią. No, stan wyposażenia szpitali państwowych, których nawet jest sporo na Madagaskarze, jest taki, że w zeszłym roku Polska Fundacja dla Afryki musiała ufundować wodę, studnie dla jednego szpitali z państwowych, bo wiele szpitali na Madagaskarze państwowych funkcjonuje bez dostępu do wody, co nam się wydaje po prostu w ogóle, jak to jest możliwe.
1: Jak oni robią sterylizację chociażby?
0: Nie wiem, po prostu wiem, że jeden z pielęgniarzy na północy wyspy opowiadał mi, że właśnie przed tą studnią kobiety do porodu szły niosąc ciężkie bidony z własną wodą, więc brakuje testów na malarię, brakuje RTG do wykrywania gruźlicy, która właśnie się panoszy. Spotkałam ludzi dotkniętych trądem, co nam się wydaje, że to są choroby już zupełnie zapomniane. Jeśli idzie epidemia odry, to umiera 40 tysięcy ludzi w jednym rzucie epidemii. UNICEF wyliczył, że tylko co piąte dziecko na Madagaskarze jest zaszczepione, więc no naprawdę ten świat jest zupełnie, zupełnie inny dla nas, niewyobrażalny. Żeby się leczyć, spotkałam kobietę o imieniu Ramafi, która była chora na gruźlicę, zwlekała z leczeniem bardzo, bardzo długo, bo po prostu nie było pieniędzy i w końcu, żeby się właśnie dostać do tego RTG, te 200 kilometrów dalej, musiała sprzedać pół ziemi. Potem jej córka miała komplikacje w ciąży i ledwo co zdążyły do tego szpitala znowu te 200 kilometrów, wtedy sprzedała drugie pół ziemi i poznałam ją, jak po prostu siedziała przy ulicy jako osoba bezrobotna, zbawiona całych w ogóle warunków do życia. No tylko z tego powodu, że przytrafiły jej się dwie choroby, które no u nas nie są końcem świata, bo to nie jest, coś, co jest najgorsze medycznie, co może nas spotkać, a mimo wszystko jej życie po prostu legło w gruzach.
1: Ogrom tej tragedii jest właściwie trudny do wyobrażenia i poziom wiedzy medycznej, stan epidemiologiczny, stan zdrowia tych ludzi w XXI wieku, nasz trudny do wyobrażenia. Dzięki pewnym projektom takim zdrowotnym udało się państwu jednak sporo zrobić, dlatego że uruchomiono tam dwa szpitale już na Madagaskarze. I to szpitale, w których jest po kilka oddziałów, prawda? Mają państwo też nowy personel, zakupiliście sprzęt. To wszystko jest dzięki darczyńcom i pieniądzom zebranym tutaj w Polsce, które są transportowane tam na Madagaskar i co, siłami tamtejszych ludzi chyba to wszystko powstaje?
0: Zdecydowanie tak. Polska Fundacja dla Afryki słucha ludzi w terenie. Nie wymyślamy żadnych projektów za biurkiem w Krakowie, więc wszystkie nasze projekty są zgłoszone, że tak powiem, oddolnie. Więc jeżeli przychodzi zapotrzebowanie na studnie, na szkołę, to my dobrze wiemy, że tam jest faktycznie potrzebna, a nie jest to nasze widzimisię, że prawda, biały zbawca z zabiórka chciałby po prostu tym ludziom dać to, a tamtym ludziom dać to. No potem wszystko jest robione rękami miejscowych. Sprzętu jest bardzo, bardzo mało. Poza stolicą można jeździć po Madagaskarze 3 tygodnie i nie widzieć betoniarki, nie widzieć dźwigu, nie widzieć ciężarówki. Na przykład nasze studnie są kopane ręcznie na głębokość 20-30 metrów. Ludzie, widziałam, to są spuszczani na linach, mogą tam pracować tylko godzinę z powodu niedoboru tlenu. Jeżeli ktoś przestaje kopać i przestaje słychać uderzenie kilofa o kamień, to znaczy, że po prostu zemdlał i trzeba go wyciągnąć. Więc no, ten transport jest kompletnie sparaliżowany. To naprawdę trudno sobie wyobrazić, że 500 kilometrów jedzie się na przykład 19 godzin drogą krajową, często pozbawioną asfaltu i tak dalej, i tak dalej. No a wszystko robimy rękami lokalnych ludzi i tak samo ten drugi szpital, który pierwszy był w Antsirabe, teraz jest w Mampikuni na północy wyspy. No i to jest cała kadra miejscowa. Nasi lekarze z wyjazdów medycznych mówią, że miejscowi lekarze są świetnie wykształceni i by dostali pewnie pracę w każdym polskim szpitalu, gdyby to było możliwe.
1: Oni studia kończą tam.
0: Kończą studia 7-letnie, tak. I bardzo pomagają nam przy tych wyjazdach medycznych, przede wszystkim w pierwszej selekcji, no i jako tłumacze. Ale właśnie przez to, że oni nie mają tych narzędzi diagnostycznych, diagnostycznych, dla nas oczywistych, to no, są świetnymi diagnostami, więc tutaj pod względem tej medycznej wiedzy

0: etycznego profesjonalizmu w ogóle nie mam żadnych obaw, że oni to pociągną. No i to jest ogólnie taka zasada, no idzie to bardziej w kierunku współpracy niż pomocy. Jest to kompletnie zorientowane na ludzi, którzy, tak jak mówię, wymyślają, uczestniczą, pomagają. Jest mnóstwo jakichś wzruszających momentów, kiedy my ogłaszamy, że tak, inwestujemy w szkołę i rodzice uczniów malują tą szkołę, przynoszą piasek na budowę. Więc to jest wszystko takie bardzo inkluzywne, bardzo włączające. No i faktycznie no, uważamy, że nie ma powodu, żeby biały człowiek, Polak miał stać na czele takiego szpitala.
1: Skoro są takie problemy z wodą, o czym oczywiście turyści w tych luksusowych hotelach nie mają zielonego pojęcia, to domyślam się, że też jest dużo zakażeń bakteryjnych. Właśnie, co wtedy?
0: No stan zakażeń bakteryjnych pasożytów obrazuje taka historia z jednego z wyjazdów medycznych w głąb właśnie interioru do miejscowości, która sezonowo jest naprawdę odcięta od świata poprzez powodzie. To są też zmiany klimatyczne, które sprawiają, że te cyklony po prostu są coraz częstsze, coraz intensywniejsze. Byłam na wyspie w czasie takiego cyklonu, gdzie zginęło prawie 30 osób. No i taka wieś funkcjonuje bez lekarza. Jeżeli ktoś ma kłopot z zębami, jeżeli kobieta ma skomplikowany poród, są zdani zupełnie na siebie. I przyjeżdża nasz lekarz do takiej miejscowości, gdzie ludzie właśnie nie znają słowa dentysta, gdzie dzieci nie wiedzą, jak podchodzić do badań, i leczy 14-letniego pacjenta na bilharziozę, chorobę spowodowaną brudną wodą, objawiającą się między innymi krwiomoczem. I ten 14-letni pacjent po przeleczeniu antybiotykami wraca do lekarza i jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia, bo jego mocz nagle się zrobił żółty, a całe życie był czerwony. Więc jeżeli mówimy o świadomości, mówimy o edukacji medycznej, no to ona jest taka, że można przez 14 lat chorować i myśleć, że to jest stan naturalny.
1: W promocji zdrowia bardzo dużą rolę odgrywa właśnie edukacja. Czy na to też państwo tam na Madagaskarze kładą duży nacisk, żeby trochę tej oświaty tam dostarczyć i no, przy tych skromnych też środkach może to coś da?
0: Na pewno coś da. Mamy na przykład taki system, że jak otwieramy jakąś studnię, to jest przeprowadzone szkolenie w zakresie właśnie higieny czystej wody. Jest powoływany komitet studni, który jest zobowiązany dbać o nią, przestrzegać reguł higienicznych i tak dalej, i tak dalej. No i to jest faktycznie niesamowite, że załóżmy odwiedzam jakąś studnię, która miała być po prostu studnią gdzieś w polu, a nagle się okazuje, że przyjeżdżam tam i mieszkańcy z własnej inicjatywy, własnym sumptem postawili taki daszek, taki domeczek, żeby ta studnia była jak najczystsza, jak najdłużej służyła. Więc no to włączenie ludzi jest naprawdę niesamowite. No i ta edukacja się toczy tak przez program szczepień, przez program opieki przed porodem.
1: Dla nas, dla Europejczyków, sprawa toalet i utrzymania tych toalet w czystości jest sprawą oczywistą. Natomiast jak tam wygląda ten problem?
0: Problem jest ogromny, bo Madagaskar ma w ogóle bardzo duży problem z wodą. Fachowcy mówią, że problemy z wodą się dzielą na takie, w których tej wody jest za dużo, za mało i ta woda jest brudna. I na Madagaskarze występują wszystkie trzy te problemy. Więc na dole mamy Grand Seed, czyli suszę ogromną, która spowodowała głód taki, że ONZ ogłosiło, że poza terenami zajętymi wojną sytuacja humanitarna na Madagaskarze jest najgorsza na świecie. Na północy mamy te cyklony, które przechodzą rzędu 5-6 razy w roku, coraz częściej, bo mimo że Madagaskar emituje tylko 0,02% dwutlenku węgla, no to ponosi największe konsekwencje tego naszego zużycia CO2. Plaże się cofają, morze wchodzi w plażę, poziom wody się podnosi, ludzie są uchodźcami klimatycznymi, ludzie doświadczają tych cyklonów coraz częściej, coraz intensywniejszych, no mimo że to nie oni niszczą tą planetę.
1: Czyli gdyby tak spojrzeć na zdrowie ludności rdzennej z Madagaskaru, która nie pracuje i nie mieszka w większych ośrodkach i nie ma jakichś zasobów, które pozwoliły im na miarę normalne życie, na skończenie szkoły, niektórym nawet studiów, tak jak pani powiedziała, bo jest grupa też ludzi wykształconych, no to reszcie żyje się biednie i niezdrowo.
0: i niezdrowo. No.

0: jeśli chodzi właśnie o dostęp do sanitariatów, to co dziesiąty Malgasz to ma. Ta defekacja otwarta po prostu właśnie jeszcze bardziej zanieczyszcza tą wodę. Natomiast no, są te przypadki właśnie, w których ta edukacja absolutnie zmienia życie. I mam takie przyjemne wspomnienia na przykład z byłym wychowankiem Domu Dzieci Ulicy w Antananarywie, który potem sam jest nauczycielem, który potem sam prowadzi jakieś programy na rzecz ludności. Mam przykład takiego Leolida, który pracował w nielegalnych kopalniach kamieni szlachetnych, gdzie ludzie ginęli. Schodził 8 metrów w głąb po niezabezpieczonych terenach. No, jego szkoła spłonęła, gdy miał 15 lat, ale był tak zdeterminowany, żeby się uczyć, że szedł 2 dni na bosaka bez jedzenia, bez wody, tylko w kierunku nowej szkoły. Doszedł, wykształcił się na laboranta, ma wyższe wykształcenie i właśnie będzie pracował w tym nowym szpitalu w Mampikuni. Więc determinacja ludzi w walce o pracę, w walce o edukację jest tam niewyobrażalna. Mamy postój na drodze i podbiega do nas dwoje ludzi pracujących właśnie w tych nielegalnych kopalniach i nie pytając się, kim jesteśmy, nie pytając, co mam do zaoferowania, mówią, chcę u ciebie pracować. On nie wie, kim ja jestem, on nie wie, co ja mam do zaoferowania, ale wszystko jest lepsze niż jego los. Więc ta determinacja jest ogromna i tutaj bardzo bolą nas takie stereotypy, po co pomagacie Afrykanom, oni są, przepraszam, leniwi. Więc to, co ja widzę tam, tam nie ma ubezpieczeń społecznych, rent, emerytur. Tam pracują dzieci, 37% według UNICEF-u dzieci pracuje. Tam pracują starcy. Widziałam człowieka dotkniętego niepełnosprawnością, który szedł do pola z motyką dłuższą niż jego ciało obolałe, prawda? Więc tam nie ma możliwości być leniwym.
1: I nie ma Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym my tutaj tak też narzekamy.
0: Tak, to znaczy no właśnie ludzie umierają na malarię w skali 500 000 zgonów rocznie na całym świecie, a moja malaria w Polsce trwała od soboty od 22 do 14 w środę, kiedy dostałam wypis. Czyli coś, co u nas się leczy 3 dni, tam, no po prostu w skali globu zabiera 500 000 żyć rocznie, no i to jest coś, co warto sobie po prostu w głowie gdzieś tam trzymać.
1: No właśnie, co daje też pewien obraz stanu i epidemiologicznego, zdrowotnego, no i jakości w ogóle życia na Madagaskarze. Oczywiście poza dużymi ośrodkami, dużymi miastami, centrami, no i tymi ośrodkami przeznaczonymi dla turystów, które są takim rajem turystycznym. Szpital, żeby funkcjonował, potrzebuje energii. Domyślam się, że z tym też są pewne problemy i żeby zachować w ogóle ciągłość pracy szpitala, żeby można było robić diagnostykę no, w takim stopniu, jaka jest w tej chwili możliwa, żeby w ogóle funkcjonowały te oddziały, to jak państwo starają się pomóc, żeby tę energię zapewnić?
0: Zasadniczo staramy się tam, gdzie to możliwe, korzystać z sieci, natomiast no, nawet w stolicy ten prąd jest bardzo słabej jakości, jest 160, nie 220, są ogromne przerwy. Nawet w stolicy będąc i myślę, że właśnie turyści mogą to w jakiś sposób zobaczyć, te przerwy potrafią trwać i w dostępie do wody, i w dostępie do prądu całymi godzinami, całymi dniami. Natomiast no, do naszego szpitala zostały zakupione 2 generatory i wykopane 4 studnie, no bo inaczej po prostu by się to nie dało zorganizować.
1: Jakimś rozwiązaniem są też panele słoneczne.
0: Panele słoneczne na Madagaskarze są nietrwałe. Już próbowaliśmy w to wchodzić i po prostu one się no, nie sprawdzają tam. W innych państwach, na przykład tych takich typowo równikowych, faktycznie to działa. A na Madagaskarze raczej te panele się nie sprawdzają. No i tam, gdzie trzeba faktycznie, no to raczej te generatory prądu.
1: Polska Fundacja dla Afryki zakupiła też 2 karetki, które są karetkami wyjazdowymi, żeby mogły dotrzeć. Co prawda sieć dróg, jak pani mówi, no jest tragiczna i nieraz ta podróż trwa godzinami. I stan dróg jest też fatalny, więc domyślam się, że te karetki właściwie powinny być pancerne.
0: No na pewno ten stan dróg jest fatalny. Do tego Mampikuni, to jest między 30 a 50 tysięcy mieszkańców na północy wyspy, no już ostatnie 30 kilometrów asfalt nie dociera. No jeżeli mówimy po prostu o infrastrukturze, to sieć kolejowa wynosi naprawdę

0: to są malutkie odcinki, patrząc na mapę. Jest tylko 5000 kilometrów utwardzonych dróg. Przypomnijmy, że w Polsce jest to ponad 300 tysięcy przy podobnej liczbie mieszkańców. Zresztą, no co możemy mówić o infrastrukturze czy technologii w kraju, w którym my jako fundacja dostajemy prośbę właśnie z lokalnego sądu od sędziego z dwiema pieczęciami i ten sędzia nas w tym oficjalnym piśmie prosi o pożyczenie nożyczek na 2 dni. Więc
1: to pokazuje biedę.
0: I jeżeli ja idę przez wieś i spotykam matkę z trójką dzieci, którzy idą do pola i właśnie znowu się nie dziwię, że tak się dzieje, natomiast to, co się dziwię, no to mówię, ale ten jeden nie ma kopaczki. Jak będzie kopał? No nie stać nas na kolejną kopaczkę, prawda? Więc jeżeli myślimy o rozwoju infrastruktury, o rozwoju technologii, no to my się na głębokiej prowincji Madagaskaru zatrzymujemy na poziomie kopaczki i nożyczek.
1: Trudno w to uwierzyć, że rzeczywiście tak się to dzieje w XXI wieku. Państwo też organizują misje takie medyczne, które mają wspomóc tych lokalsów miejscowych, już wykształconych medyków, którzy pracują chociażby w tych dwóch szpitalach, które powstały dzięki właśnie Polskiej Fundacji dla Afryki, które już działają, które leczą. Tam jest kilka oddziałów, prawda, w tych szpitalach, bo tam jest i interna, i położnictwo.
0: Co tam? SOR wewnętrzny. Będzie w tym najnowszym jeszcze chirurgia i radiologia, no ale na to musimy jeszcze nazbierać na sprzęt. Natomiast tak, to są po prostu pełnoprawne szpitale.
1: Proszę Państwa, dzisiaj opowiedzieliśmy o tym, jaka jest sytuacja zdrowotna na Madagaskarze, ale nie w tych luksusowych miejscach, gdzie jeździmy, odpoczywamy i zachwycamy się pięknem tego miejsca, tylko głębiej. No i ile dla promocji zdrowia, dla edukacji, dla ratowania ludzkiego życia tam właśnie na Madagaskarze robi Polska Fundacja dla Afryki. Opowiedziała nam dzisiaj o tym pani Katarzyna Urban, która działa w tej Polskiej Fundacji. No i właściwie robią państwo cuda. Bardzo dziękuję za tę opowieść i niech ona będzie też dla nas pewną refleksją, gdy narzekamy na naszą rodzimą służbę zdrowia.
0: Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Panu i przede wszystkim darczyńcom, którzy są odpowiedzialni za te cuda.
1: Kasia Urban, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Artur Wolski, przypominam, że audycję Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Powtórka programu. Weekend kulturalny.
3: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, dziś w weekendzie kulturalnym będą mieli Państwo szansę posłuchać, jak brzmi miasto latem, bo podobno brzmi piękniej. I o jakie miasto chodzi? Oczywiście o Warszawę. Wraz ze mną pan Roman Osadnik, dyrektor festiwalu.
4: Dobry wieczór.
3: Dyrektor pierwszego festiwalu. Proszę pana, miasto brzmi piękniej latem. Będziemy mogli się o tym przekonać, ale ten festiwal to centralny plac muzyki. Jakiego rodzaju to jest połączenie?
4: Tak, zgadza się. Centralny Plac Muzyki to przedsięwzięcie, które powstało siłami 11 warszawskich instytucji muzycznych. Oczywiście dzięki wsparciu miasta Warszawy. A jest to festiwal zbudowany na bazie tego, co te instytucje mają najlepszego w swoich repertuarach. I postanowiły tym razem zaprezentować to poza murami swoich instytucji i wspólnie spotkać się na placu centralnym u stóp Pałacu Kultury i Nauki i tam zaprezentować najpiękniejsze, najlepsze swoje koncerty, przedstawienia, widowiska. Dodatkowo ofertę repertuarową uzupełnią goście z zagranicy, światowej sławy artyści, którzy przyjęli nasze zaproszenie i pojawią się tutaj już niedługo na scenie specjalnie wybudowanej, olbrzymiej scenie plenerowej i w widowni, która liczy 3000 widzów.
3: Panie dyrektorze, ogromne przedsięwzięcie, duży projekt, no i właściwie można powiedzieć, że nowa Warszawa, nowy plac i nowy festiwal. To jest premierowa edycja, pierwsza edycja tego festiwalu. Państwo jako zespół, którego pan jest szefem, planowali takie przedsięwzięcie w momencie, kiedy

ten nowy plac centralny wokół Pałacu Kultury powstawał? Czy to jest jakiś pomysł, który gdzieś tam drzemał sobie w czeluściach

0: wydarzenie, które zobaczyło milion osób. Potem przyszła pandemia. Po pandemii z kolei podjęto decyzję...
1: Same nieszczęście.
0: Tak. Podjęto decyzję o remoncie placu i bardzo z tego zresztą się cieszymy, bo plac zyskał nowe oblicze, zazielenił się, jest bardziej przyjazny. No i to też był impuls do tego, żeby powrócić z wydarzeniami na to miejsce. Ale chcieliśmy coś zmienić i dlatego pomyśleliśmy, że chyba musimy zrobić krok do przodu i stąd taki pomysł i taka inicjatywa, żeby nieco skrócić edycję festiwalu, ale z kolei wprowadzić ją na wyższy poziom i większy rozmach.
1: Więcej różnych propozycji.
0: Tak, tak. W tej chwili mogę powiedzieć, że chyba to jest dobry pomysł i dobra droga. Mam nadzieję, że również publiczność tak uzna. Ja jestem bardzo szczęśliwy przede wszystkim z tego powodu, że udało się namówić te wszystkie instytucje do współpracy, a namawiać specjalnie nie trzeba było, bo tylko gdy przychodziłem z tym pomysłem do dyrektorek i do dyrektorów, to właściwie momentalnie podejmowali decyzję na tak. Więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że ta kooperacja warszawskich instytucji, niezależnie od tego, kto jest ich organizatorem, czy miasto, czy Urząd Marszałkowski, czy Ministerstwo Kultury, wspólnie realizujemy ten festiwal.
1: Dodajmy, że ten Centralny Plac Muzyki jest takim plenerowym festiwalem nie tylko muzycznym i teatralnym, ale on się odbywa na nowo z udziałem tych instytucji kulturotwórczych, tak bym powiedziała, bo to są stołeczne instytucje takie jak Filharmonia Narodowa, teatry muzyczne, muzyka od klasyki po musical,
0: tak,
1: teatr Roma na przykład.
0: Oferta jest bardzo szeroka i myślę, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Też to fakt, że festiwal jest bardzo dostępny pod każdym względem, również finansowym, bo bilety są w naprawdę symbolicznych cenach, sprawi, że być może osoby, które nie chadzały do tych instytucji, tu wybiorą się na plac, bo będzie łatwiej po prostu uczestniczyć w tym widowisku.
1: O której pan powiedział.
0: No i być może po zobaczeniu któregoś z naszych wydarzeń na tyle to się spodoba, że potem w sezonie już jesiennym wrócą i pójdą do tych instytucji, do ich siedzib.
1: Koncerty symfoniczne, recitale, musicale, no wszystko to, co Warszawa prezentuje jako miasto, jako stolica Polski w tych zamkniętych instytucjach, tym razem na pierwszej edycji Centralnego Placu Muzyki Festiwalu, który mam nadzieję, że co roku będzie się również zmieniał, ale ta edycja to jest debiut.
0: Tak, to jest debiut i bardzo duże wyzwanie i logistyczne.
1: A dla pana jakie to było wyzwanie?
0: Wyzwania są każdego dnia i każdego dnia są inne, no bo przede wszystkim oswajamy tą nową przestrzeń po remoncie, jeżeli chodzi o plac,
1: no tak,
0: centralny, bo wszystko się zmieniło
1: się
0: i musimy po prostu odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, ale mam wspaniały zespół ludzi, którzy tworzą Centralny Plac Muzyki i z nimi nic nie jest straszne. Repertuar, tak jak mówiliśmy, jest bardzo szeroki, ale to też sprawia, że musimy być bardzo elastyczni organizacyjnie, no bo właściwie niemalże każdego dnia gramy inne przedstawienie albo koncert. Wiąże się to z próbami, zmianami dekoracji.
1: Ale to jest wszystko w czasie,
0: no
1: bardzo,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak,
1: wyznaczone.
0: Tak, jest to bardzo intensywne, harmonogramy są bardzo napięte, a wszystko po to, żeby po prostu jak najwięcej właśnie tych wspaniałych wydarzeń, które ma stolica, zaprezentować na placu centralne. Miałem nadzieję, że ten festiwal będzie taką kulturalną wizytówką Warszawy.
1: Taką letnią,
0: tak,
1: prawda?
0: Prezentem miasta stołecznego Warszawy dla warszawianek i warszawiaków, ale również gości, którzy odwiedzają Warszawę.
1: Mam
0: nadzieję, że będą do nas na ten festiwal przyjeżdżali goście z Polski, ale także i z zagranicy, bo to, co mamy do zaprezentowania, jest naprawdę wspaniałe. To jest najwyższy poziom artystyczny, a do tego no, wspomniani goście z zagranicy, w sensie artystów. Lang Lang, Sonia Jączewa, Joyce DiDonato, Katie Liu, Jonathan Tettelman, Georg Ganidze. Tylko niektórzy artyści, którzy pojawią się w tym roku. A już przecież przygotowujemy kolejne edycje.

0: ja nie bez powodu mówiłam, że za rok ten festiwal na pewno nieco zmieni oblicze, bo zwykle tak jest, że początek pierwszej edycji to już jest gdzieś z tyłu głowy projekt na rok następny.
1: Tak, my już właściwie mamy zamknięty program na przyszły rok i z radością mogę powiedzieć, że wszystkie instytucje, które w tym roku wystąpią i występują, wystąpią również w przyszłym roku, a dodatkowo pojawią się nowe instytucje, bo udało nam się namówić partnerów spoza Warszawy, żeby też zaprezentowali się tutaj
0: w stolicy. Wspaniały pomysł. Także proszę Państwa, zapraszamy. Może zechcą Państwo przyjąć to zaproszenie i posłuchać, jak miasto brzmi, czy latem piękniej, bo w naszej ocenie piękniej, i żeby rzeczywiście móc posłuchać, to zapraszamy. Centralny Plac Muzyki, debiut tego festiwalu w Warszawie od dziś do 7 lipca, a w studio pan Roman Osadnik, dyrektor, również w tej roli debiutuje w tym roku. I opowiadamy Państwu o tym, jaka jest idea tego festiwalu, o wykonawcach, ale chcę zapytać o innowacyjne sposoby słuchania, bo to się dzieje w centrum miasta. Warszawa właściwie nie zasypia, a dzieje się też na tej scenie. Jak będzie wyglądała możliwość słuchania?
1: Tak, to była sprawa, która spędzała mi sen z powiek i tak naprawdę przez kilka dni chodziłem, zastanawiałem się, co tu zrobić, bo miejscówka jako
0: miejsce
1: do wydarzenia jest wspaniała, no lepsza nie może być. Jesteśmy w centrum Warszawy,
0: łatwy dojazd,
1: przed Pałacem Kultury,
0: komunikacja
1: i tak dalej. No ale miasta nie da się wyłączyć, nie, to jest po prostu niemożliwe. Na szczęście scena i widownia jest odsunięta od ulicy Marszałkowskiej na tyle daleko, że słychać właściwie tylko szumy tego miasta, no ale niemniej może to niektórym widzom i słuchaczom utrudniać odbiór. Dlatego zaryzykowaliśmy i postanowiliśmy, że damy naszym gościom możliwość wyboru, w jaki sposób chcą przeżywać i słuchać tych wydarzeń. Więc można klasycznie, czyli z systemu nagłaśniającego, ale można też wypożyczyć słuchawki, takie w stylu silent disco, które sprawią, że odetniemy się właśnie od tych zewnętrznych dźwięków i będzie można w taki bardziej indywidualny, intymny wręcz sposób odbierać to wydarzenie. Mam nadzieję, że ten sposób, taki dosyć zaskakujący jak na koncerty i wydarzenia klasyczne, spotka się z Państwa aprobatą i, no i będzie alternatywą do słuchania i przeżywania wydarzeń, które mamy do pokazania.
0: Pan Roman Osadnik, dyrektor festiwalu, był gościem Weekendu Kulturalnego. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję i do zobaczenia na placu.
0: Do zobaczenia, życzymy Państwu miłego wieczoru i jeszcze raz zapraszamy.
1: Zapraszamy.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Kijowie oburzenie, Moskwa zadowolona. Na początek reakcje po decyzji Karola Nawrockiego w sprawie prezydenta Ukrainy. To mogła być zbrodnia na zlecenie, są zarzuty dla podejrzanego o zabicie rosyjskiego artysty w Polsce. Będzie też burzowy raport, są straty i poszkodowania.

0: ani po nawałnicach na zachodzie kraju. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. O odebraniu mu tego odznaczenia poinformował prezydent Karol Nawrocki. To po kłosie decyzji Zełenskiego o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA.
1: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
0: Tak mówił Karol Nawrocki. Uhonorowanie ukraińskich nacjonalistów, którzy odpowiadają za bestialski mord Polaków na Wołyniu, spotkało się w Polsce z ogromnym oburzeniem, ale decyzja o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy też wywołuje kontrowersje. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że rolą prezydentów Polski i Ukrainy powinno być łagodzenie napięć. A na decyzję Karola Nawrockiego zareagowały też władze w Kijowie i była to ostra reakcja. Redakcja Macieja Jastrzębskiego.
2: Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. Według niego jest ona nieuzasadniona i lekceważąca wobec prezydenta Zełenskiego i państwa ukraińskiego. Andrii Sibicha dodał, że w tej sytuacji nie widzi możliwości zachowania wysokiego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, krzyża komandorskiego z gwiazdą orderu za zasługi dla Polski nadanego mu w październiku 2022 roku. Żaden prezydent innego państwa nie będzie nam dyktował naszej historii, dodał szef MSZ Ukrainy. Po decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego poinformowały ukraińskie media. Cytują one również oświadczenia szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy. Informacje na ten temat opublikowały także rosyjskie media państwowe i niezależne. Niezależni rosyjscy komentatorzy podkreślają, że zdarzenie na linii Warszawa-Kijów będzie wykorzystywała kremlowska propaganda w wojnie informacyjnej prowadzonej przeciwko Ukrainie i Polsce. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Zadowolenie z odebrania polskiego orderu Zełenskiemu wyrazili już były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, a także doradca Putina Kirill Dmitrijew. Ten drugi napisał, że tu cytat, Polska w końcu odkrywa sympatyków nazistów na Ukrainie. Przypomnijmy, w swojej propagandzie Kreml uzasadniał rozpoczęcie wojny z Ukrainą właśnie walką z nazistami. Dodajmy, że aby decyzja Karola Nawrockiego weszła w życie, potrzebna jest kontrasygnata premiera. Więcej piszemy o tym na Polskie Radio 24.pl. Odpowie za zabójstwo. Są zarzuty dla Gruzina podejrzanego o zabicie rosyjskiego artysty w Polsce. Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wobec obawy ucieczki i matactwa prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Do zabójstwa doszło w poniedziałek na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów z bliskiej odległości. Ofiara to 44-letni rosyjski malarz, znany z otwartej krytyki Putina i działań Kremla. Teraz Wielkopolska po gwałtownych burzach. To prawie 400 strażackich interwencji i poszkodowany nastolatek. W Lesznie przygniotło go powalone przez wiatr drzewo. Z kolei w Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala. Na szczęście nie było zagrożenia dla przebywających tam pacjentów. Groźnie było też w innych regionach zachodniej części kraju. O jednej rannej osobie informuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: To mężczyzna, który znajdował się w przyczepie kempingowej, na którą spadł konar. Mężczyzna z niewielkimi obrażeniami trafił do szpitala.
0: Łącznie do wieczora w związku z pogodą lubuscy strażacy wyjeżdżali ponad 200 razy, a dziś mogą mieć równie dużo pracy. W prognozie są kolejne groźne burze i to w połączeniu z upałem. Szczegóły po informacjach. Wcześniej jeszcze zaproszenie do Bielska Białej. To pierwszy przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem. To oznacza jedno, mnóstwo dobrej zabawy i koncerty. Kto wieczorem wystąpi na bielskiej scenie?
4: Będzie Maryla Rodowicz. Wiadomo, wszyscy kochają Marylę. Będzie Doda, będzie Michał Szpak, Izabela Trojanowska, Filip Lato, który jest moim zdaniem jednym z odkryć ostatnich lat. Big Day, formacja Nieżywych Schabów, Sonia Maselik, Psiokrew i Dominik Czusz.
0: Wymieniała współgospodyni Lata z Radiem Dagmara Kowalska. W tym roku wakacyjna trasa Jedynki i TVP zawita do 12 miast i pewne jest to, że emocji na pewno nie zabraknie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Sobota, jak już mówiłem, upalna i burzowa, podobnie jak wczoraj, najmocniej zagrzmi na zachodzie kraju. Pogoda znów będzie niebezpieczna, ostrzega Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
0: Tyle o groźnych burzach, ale obowiązują też alerty dotyczące upału. Maksymalnie dziś od 28 stopni na wybrzeżu i Podlasiu do 31 w centrum i aż 34 na zachodzie.
2: Klimat.
0: W całym kraju dobra lub bardzo dobra jest jakość powietrza. W krajowej sieci energetycznej ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 18% energii elektrycznej, większość z wiatru lądowego. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
2: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Już prawie godzina 6:07. Dziś jest sobota, 20 dzień czerwca, to 171 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:14, zajdzie minutę po 21:00. Dzień będzie trwał zatem 16 godzin i 47 minut. 20 czerwca swoje imieniny obchodzą Bogna, Dina, Florentyna, Franciszek, Jan, Rafał i Tomasz. Serdeczne życzenia dla wszystkich Państwa. Również pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Zaczynamy od kalendarium historycznego.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Babam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
11: 20 czerwca, 460 lat temu, urodził się król Polski Zygmunt III Waza. Za jego panowania stolica została przeniesiona z Krakowa do Warszawy.
12: Następuje bardzo szybki rozkwit, rozbudowa miasta, które z niewielkiego ośrodka mazowieckiego staje się jednym z pierwszych miast Rzeczypospolitej i pod względem demograficznym, i pod względem rozwoju tu odbywają się sejmy, a więc musi się rozbudować cała sfera usług.
11: Uważała profesor Maria Bokucka. W roku 1793 urodził się komediopisarz Aleksander Hrabia Fredro. Zasłynął jako autor Zemsty i Ślubów Panieńskich, a także wierszy dla dzieci.
13: Fredro jest najbardziej komediopisarzem, profesjonalistą, który pracuje w dziedzinie półimprowizowanych sytuacji, z których publiczność ma się śmiać.
11: Mówił krytyk i historyk literatury Stefan Treugut. Tego dnia, lecz w roku 1815, decyzją Kongresu Wiedeńskiego proklamowano Królestwo Polskie. Państwo polskie zależne od Rosji, połączone przez konstytucję i cara z Cesarstwem Rosyjskim.
14: Ziemie Księstwa Warszawskiego zostały podzielone między Rosją i Prusy. Te ostatnie otrzymały Wielkopolskę z Poznaniem i Bydgoszczą. Z reszty utworzono autonomiczne Królestwo Polskie,
11: przypomniał profesor Andrzej Schwarz. W roku 1877 Alexander Graham Bell zainstalował pierwszy na świecie telefon. Do biura patentowego Alexander Bell zgłosił swój wynalazek w lutym 1876 roku. Patent uzyskał tylko dlatego, że o 2 godziny wyprzedził w urzędzie innego wynalazcę, Aleisha Graya. W roku 1922 oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego uroczyście przejęły przyznaną Polsce część Górnego Śląska.
15: Otrzymaliśmy nie tylko powiaty pszczyński i rybnicki, ale także cały powiat katowicki i części powiatów gliwickiego, zabskiego, raciborskiego, tarnowsko-górskiego oraz lublinieckiego. Przeszło 1 000 000 Polaków wróciło na łono ojczyzny. A gospodarstwo polskie wzbogacone zostało o poważny potencjał w przyznanej nam części zagłębia przemysłowego.
11: Wspominał porucznik Mieczysław Chmielewski, jeden z powstańczych dowódców. Na pamiątkę tamtych wydarzeń 20 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Powstań Śląskich. 96 lat temu urodziła się rzeźbiarka Magdalena Abakanowicz. Zasłynęła jako twórczyni abakanów, czyli wielkich dzieł, które poprzez tkaninę artystyczną

0: artystyczną pokazują szeroko pojętą tożsamość człowieka.
1: Sztuka może być zamieniona w dekorację, może być konfrontacją widza z czymś, czego on się nie spodziewa, a co jest wyobraźnią innego człowieka, bo sztuka jest językiem bez słów.
0: Większość jej prac powstało w pracowni w Bloku na warszawskiej Saskiej Kępie. W nocy z 20 na 21 czerwca w roku 1940 niemieccy okupanci w ramach akcji AB w Palmirach pod Warszawą rozstrzelali co najmniej 358 więźniów Pawiaka, w tym 82 kobiety. Wśród zamordowanych było wielu wybitnych działaczy społecznych i politycznych, między innymi Mieczysław Niedziałkowski, Maciej Rataj, Stanisław Piasecki i Janusz Kusociński.
2: Palmiry są takim symbolicznym miejscem niemieckiej zbrodni, tak jak symbolem sowieckich zbrodni jest Katyń. Obie te zbrodnie miały miejsce niemal w tym samym czasie, miały na celu likwidację polskiej inteligencji, a w konsekwencji pozbawienie elity po to, aby Polacy stali się narodem najlepszym w wypadku niewolników.
0: Przybliżał historyk Mateusz Szpytma. Tego dnia, lecz w roku 1945 w Warszawie wznowiono komunikację tramwajową po II wojnie światowej. Jako pierwszy na trasę ruszył tramwaj linii 1, łączący ulicę Kawęczyńską z Wiatraczną. We wrześniu tego samego roku ruszyła pierwsza po lewobrzeżej stronie miasta linia tramwajowa na Ochocie, pomiędzy Okęciem a Placem Starynkiewicza. W roku 1983 ukazał się debiutancki album grupy Lady Punk, zatytułowany Lady Punk. Większość utworów, które znalazły się na płycie, stało się ponadczasowymi przebojami zespołu.

Teksty do wszystkich utworów na płycie napisał Andrzej Mogielnicki, a muzykę stworzył lider grupy Jan Borysewicz. 20 czerwca w roku 1984 swoją premierę miał album Nowy Rozdział zespołu Kombi. Jest to trzecia studyjna płyta grupy, lecz to na tym krążku po raz pierwszy pojawiły się charakterystyczne brzmienia instrumentów klawiszowych, z którymi Sławomir Łosowski oraz jego grupa są kojarzeni do tej pory.

0: zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce to tytuł książki Łukasza Smagi, która ukazała się na początku czerwca. Autor opowiada w niej historię najwcześniejszych zwolenników wegetarianizmu, a także reformatorów, którzy bronili zwierząt mimo wojen, zaborów i politycznych zawirowań. Jak wyglądały prawa zwierząt kiedyś, Łukasz Smaga opowiedział mi w audycji Zmiana klimatu.
2: Zwierzęta od zawsze były wykorzystywane przez człowieka. Zarówno te wolnożyjące, jak i zwierzęta domowe czy hodowlane. Tylko różne były motywy tej ochrony. Bo to, o czym mówimy dzisiaj najczęściej, to jest humanitarna ochrona, czyli ochrona zwierząt przed cierpieniem. Natomiast historycznie patrząc, mieliśmy przede wszystkim prawo łowieckie i regalia królewskie, które obejmowały ochronę zwierzęta. Motywy były takie, żeby nie każdy mógł polować na określone kategorie zwierząt, tylko te, które były cenniejsze lub rzadsze, były chronione ze względu na to, aby te polowania mogły być wykonywane przez władców Polski. I tak naprawdę zalążki ochrony zwierząt w Polsce to jest prawo łowieckie i regalia królewskie i to jest ochrona bobra jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego. Ale z drugiej strony każde ograniczenie łowów czy polowań powoduje, że te zwierzęta w miarę swobodnie mogły żyć. Bo jeżeli za Bolesława Chrobrego na przykład chronione były bobry, to wiadomo, że one były pozyskiwane w określonych okresach tylko, a poza tym były nawet specjalne wioski czy specjalne

0: specjalne funkcje wśród włościan, którzy zajmowali się ochroną tych siedlisk bobrów. W związku z czym one były chronione przed przedrabunkową eksploatacją i były chronione przed takim codziennym polowaniem. Czyli tutaj można porównać troszeczkę tą ochronę, tą najdawniejszą, do ochrony gatunkowej dzisiaj. Prawo łowieckie potem, które przez kolejne wieki było rozwijane, to znaczy wiadomo, że ilość tych zwierząt spadała coraz bardziej, no bo coraz więcej ludzi było, coraz mniej było dzikich ostępów, chociaż i tak w Polsce, na Litwie, na Ukrainie ten postęp cywilizacyjny następował dużo wolniej niż na zachodzie Europy. Dlatego na przykład najdłużej w naszym kraju czy na terenie Polski utrzymały się tury w ogóle w Europie, bo ostatni przedstawiciel tego gatunku padł w 1627 roku. I to było właśnie na terenie Puszczy Jaktorowskiej, to było na północ od Warszawy. I innym takim przykładem jest ochrona żubrów. Tak naprawdę żubry przetrwały dzięki temu,
1: że
0: były chronione przez królów, nawet przez zaborców, bo to jest ciekawe, że jak byliśmy pod zaborem rosyjskim, to car też dbał o to, a nawet w czasie I wojny światowej to też dbano o to, żeby w jakiś sposób zachować ochronę tego żubra. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt humanitarny, to początek to jest druga połowa XIX wieku.
1: Czyli też już spora historia.
0: Spora historia. Trzeba pamiętać o tym, bo na ochronę zwierząt trzeba patrzeć też w ten sposób, że zupełnie inaczej zwierzęta hodowlane czy domowe były utrzymywane w XIX wieku, inaczej są dzisiaj.
1: No na pewno wtedy nie było tej automatyzacji i tego pędu, żeby szybciej, żeby więcej, żeby jak najwięcej było z tego pieniędzy.
0: Tak. Trzeba pamiętać o tym, że ochrona zwierząt to jest nie tylko ochrona podczas na przykład uśmiercania tych zwierząt, czyli w trakcie uboju, ale też ta ochrona w czasie życia zwierząt, prawda? Nie było masowej hodowli, czyli nie były utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach.
1: Nie było chowu klatkowego.
0: Nie było chowu klatkowego oczywiście. Ta sytuacja zwierząt była trochę lepsza, przynajmniej za życia, prawda? Wiadomo, że metody uboju, no to one ewoluowały. Trzeba też pamiętać, że w XIX wieku zwierzęta, mimo że te aspekty humanitarne zaczęły się pojawiać, to początkiem tej ochrony, w cudzysłowie humanitarnej, bo to pojęcie to dopiero XX wiek, to była ochrona przed zgorszeniem. Czyli na początku, w XIX wieku, chroniono zwierzęta domowe przed znęcaniem się nad nimi publicznie. Czyli chodziło o to, żeby nikt nie widział, że ktoś inny się znęca nad zwierzęciem, ponieważ to źle wpływało na wychowanie dzieci, powodowało zgorszenie.
1: Czyli wtedy zwierzę w cyrku, chyba cyrków nie było, ale takie pokazy na pewno były jakieś.
0: Były menażerie objazdowe.
1: Prawda, objazdowe pokazy i atrakcje, czyli tam zwierzęta nie mogły za bardzo występować, no bo też dzieci przychodziły patrzeć.
0: Ale oglądały tylko efekt, prawda? Czyli w momencie, kiedy powiedzmy słoń czy tam lew wykonywał określone czynności, no to nie znęcano się nad nim.
1: Wyglądało, że się świetnie bawią wszyscy.
0: Dokładnie.
1: I te zwierzęta, i ci opiekunowie.
0: Natomiast no, przygotowanie do tego, no to już zupełnie inna sprawa, prawda? Na pewno bicie koni, przeciążanie koni, czy używanie różnych uprzęży, to były wszystkie te elementy, na które zwracano uwagę, no bo wtedy zwierzęta publicznie cierpiały. I taka była ochrona i ona w zasadzie utrzymała się do dwudziestolecia międzywojennego, bo w Polsce dopiero ustawa z 1928 roku wprowadziła instytucję humanitarnej ochrony zwierząt. Natomiast co jest ciekawe, bardzo silnie w XIX wieku ochrona zwierząt była związana z powstawaniem organizacji społecznych. Pierwsze było na ziemiach polskich Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. I co ciekawe, to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami miało swój statut. I o ile mieliśmy jeden przepis ogólny chroniący zwierzęta przed publicznym znęcaniem się, to w tej ustawie, w tym statucie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami mieliśmy rozwinięcie. Czyli mieliśmy wyliczone różne przypadki złego obchodzenia się ze zwierzętami. I sędzia, czy organ administracji, jak później oceniał, czy chciał ukarać kogoś, to
1: wiedział, z którego artykułu.
0: Nie tylko patrzył na przepis ustawy, prawda? Ale mógł sobie znaleźć w statucie organizacji społecznej, które zachowania są traktowane jako takie. I na tej podstawie były osoby skazywane. Także to jest też bardzo ciekawe.
1: No dobrze, ale potem nastąpił taki moment, mam wrażenie, że te zwierzęta zaczęły być traktowane właśnie jako coś, co jest nam poddane.
0: Faktycznie sposoby czy metody wykorzystywania zwierząt z biegiem

0: lat stały się coraz bardziej wyrafinowane. Zaczynaliśmy od jednego przepisu i on obowiązywał w zasadzie do lat 20. Na terenie każdego z zaborów było podobnie, austriackiego, rosyjskiego i pruskiego. I dopiero w 28 roku zostało wydane rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP, ustawa o ochronie zwierząt, która co ciekawe obowiązywała do 97 roku. A w 28 roku była traktowana jako jeden z najbardziej nowoczesnych aktów prawnych w skali całego świata i na różnych kongresach Towarzystw Opieki nad Zwierzętami zalecano wręcz przedstawicielom organizacji społecznych, aby dążyli w swoich krajach do tego, aby parlamenty uchwalały ustawę podobną do tej, która obowiązywała w Polsce. Ale nadal to było tylko kilka przepisów, więc akt prawny nigdy nie będzie nadążał do tego, co przynosi życie. W związku z czym nie było uregulowanych metod hodowli, nowoczesnych metod hodowli, nie było uregulowanych wielu spraw, sposobów wykorzystywania zwierząt, bo były ważniejsze rzeczy, czyli ważniejsze było to, żeby nie znęcać się nad zwierzęciem na ulicy, żeby nie robić tego publicznie, natomiast już utrzymywanie zwierząt to schodziło na dalszy plan i to wykorzystywano właśnie. No i potem mieliśmy okres PRL-u, gdzie tak naprawdę hodowla zwierząt zmieniła się w produkcję mięsną, w produkcję zwierzęcą, czyli już całkowite uprzedmiotowienie zwierząt. Nastąpił znaczny regres w okresie PRL-u w stosunku do postępu, jaki uczyniliśmy od odzyskania niepodległości do chwili wybuchu II wojny światowej.
1: Dziś zarówno w kraju, jak i za granicą działa wiele organizacji, które wspierają i martwią się o losy zwierząt. A my za chwilę przyjrzymy się jednemu z gatunków, który coraz częściej i coraz śmielej zbliża się do ludzi. Mowa o niedźwiedziach, o narastających konfliktach między ludźmi a dziką przyrodą opowiadał Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
2: W Polsce żyje niedźwiedzi zaledwie garstka. Wiemy, że są dwie główne populacje. Numer jeden to jest populacja w Bieszczadach i okolicznych pasmach górskich. Tam kilka lat temu były prowadzone badania genetyczne. One wykazały, że żyje tam około 100 osobników. To wiemy z badania sprzed dosłownie 3-4 lat. W tym roku prowadzono również takie badania w Tatrach. Tam wykazano ponad 60 osobników, ale pamiętajmy, to nie jest tak, że te 60 osobników cały czas żyje po polskiej stronie Tatr. Niedźwiedzie nie widzą granic administracyjnych, więc to są niedźwiedzie, które po prostu żyją w Tatrach i w okolicznych pasmach górskich, więc wystarczy, że taki niedźwiedź raz się pojawił po polskiej stronie, otarł się o drzewo, zostawił tam odchody, no i już to wystarcza do tego, żeby pobrać próbkę genetyczną i takiego niedźwiedzia oznaczyć jako w cudzysłowie polskiego. Więc możemy rzeczywiście powiedzieć, że tych niedźwiedzi jest pewnie setka, może 100, 150, więc naprawdę niewiele. Znakomita większość z nich stara się trzymać się od ludzi z daleka.
3: Tak, no bo natura dzikiego zwierzęcia jest taka, że ono człowieka powinno się bać.
2: No, oczywiście niektóre zwierzęta się nauczyły żyć w pobliżu ludzi. Natomiast w przypadku takich dużych drapieżników jak niedźwiedzie, to wręcz naukowcy nazywają, że są to gatunki antropofobiczne. To znaczy one się po prostu z natury nas boją. Część niedźwiedzi rzeczywiście zaczęła pokazywać takie niedobre zachowania. Od teraz odpowiednie służby będą w stanie strzelać do niedźwiedzi, ale uwaga, gumowymi kulami. To jest tak zwana broń niepenetracyjna, amunicja niepenetracyjna, to znaczy to jest solidny klaps dla takiego niedźwiedzia, który daje mu sygnał, o, to się jednak nie opłaca, żeby szukać tego jedzenia w pobliżu ludzi i po prostu oducza tych złych nawyków, które niestety sami wdrożyliśmy niedźwiedziom. I w Tatrach zareagowano już 30 lat temu, powołując specjalną grupę interwencyjną. Tam była słynna niedźwiedzica Magda, która się zaczęła zbliżać do schroniska w Dolinie Roztoki. Piękne schronisko po drodze do Morskiego Oka. Zaczęła zbliżać się do ludzi, domagać się jedzenia i zaczęła uczyć w ten sposób, że tak można zdobywać jedzenie swoje dzieci. I tu się zaczyna problem. I teraz tak, w Tatrach powołano grupę interwencyjną, no, zaczęli prowadzić te wszystkie działania. Zlikwidowano wszelkie źródła pokarmowe.
3: Czyli naukowcy mówią, oni tropili wszelkie pozostawione resztki jedzenia nawet przez turystów i zbierali je, żeby
2: Od drugiej strony, oczywiście po pierwsze zabezpieczono, jakby zlikwidowano wszelkie miejsca, gdzie można śmieci wyrzucać. Mhm. Idziemy do Parku Narodowego, zabieramy to, co przynieśliśmy ze sobą po prostu do domu. Ja byłem kiedyś wolontariuszem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Muszę powiedzieć, że nie zawsze to oczywiście działa, bo jakby jednym z zadań moich jako wolontariusza było sprzątanie po turystach. Niestety to się nadal zdarza. Druga rzecz jest taka, że postawiono na

0: monitoring tych problemowych niedźwiedzi i dzięki temu, że założono niedźwiedziom obroże telemetryczne, które wysyłają ciągle sygnał do naukowców, wiemy, gdzie te niedźwiedzie są. I po pierwsze, no i my jesteśmy w stanie zawczasu zareagować, gdy te niedźwiedzie, widzimy, zaczynają się zbliżać do ludzi. I wreszcie trzecia rzecz, znaczy jeśli mamy takiego problemowego już niedźwiedzia, no zaznaczonego, nazwijmy sobie go Bartek, Krzysiek i tak dalej, akurat w TPN-ie nazywają te niedźwiedzie imionami, no to po prostu zarobimy na niego zasadzkę i rzeczywiście, gdy on się próbuje kolejny raz zbliżyć do kompostownika czy pozostawionych odpadów, to po prostu go odganiamy właśnie takim strzałem z broni i gumowymi kulami się do nich strzela.
1: Żeby po prostu mu to się źle kojarzyło, żeby wiedział, że tutaj występuje jakieś potencjalne zagrożenie, ten klaps, jak pan powiedział, nie jest miły, więc lepiej się tu nie zbliżać.
0: Tak, i jeśli zobaczymy na to, że w TPN-ie mamy co roku już ponad 5 milionów turystów, a w zasadzie o takich problemach, jak w Bieszczadach w ostatnich latach się praktycznie nie słyszy. Oczywiście nigdy nie jest tak, że tych sytuacji konfliktowych nie ma wcale, ale mówimy o pewnej skali problemu.
1: No więc trzeba zareagować. Pytanie, no czy to jest ta odpowiednia reakcja, czy jednak za tym odstraszeniem powinno pójść to, co pan powiedział, czyli powoływanie tych zespołów reagowania, albo coś jeszcze?
0: W 2011 roku czołowi polscy eksperci zajmujący się badaniem niedźwiedzi stworzyli polską strategię ochrony niedźwiedzia, gdzie te wszystkie rzeczy, które my teraz zaczynamy wdrażać, były napisane. I nikt tego nie wdrożył przez te kilkanaście lat. Problem musiał narosnąć, musiał się zdarzyć wypadek. Część niedźwiedzi zaczęła się zbliżać do osiedli ludzkich. Takim pierwszym punktem, który zaczął je wyciągać z lasu, wywoływać tutaj w przypadku niedźwiedzia akurat z lasu, były nęciska myśliwskie. Myśliwi często nęcą sobie zwierzęta pod ambonami, czyli tymi wieżami drewnianymi, skąd strzelają, skąd polują. Kilkadziesiąt metrów często wysypują różnego rodzaju karmę taką roślinną.
1: Aż grzech nie skorzystać.
0: Aż grzech nie skorzystać, tak. Niestety to ma bardzo przemożny wpływ na drapieżniki, na choćby na niedźwiedzie. Niedźwiedź jest drapieżnikiem, ale tak naprawdę jest wszystko żercą i jego dieta jest naprawdę w dużej mierze roślinna. Mhm. I to był, można powiedzieć, no, niedźwiedzia przysługa, którą zrobiliśmy tym drapieżnikom.
1: No.
0: To znaczy po prostu zaczęliśmy je wyciągać z lasu i potem się okazało, że skoro tutaj jest nęcisko, potem mamy nęcisko fotograficzne, żeby jeszcze fotografowie mogli sobie zrobić dobre zdjęcia. Te miejsca też zaczęły odwiedzać niedźwiedzie. Potem kompostowniki. Sam widziałem worki ze śmieciami, z odpadami komunalnymi zostawiane na poboczach drogi w Bieszczadach, które były odwiedzane przez niedźwiedzie dosłownie kilka godzin wcześniej. Więc no, tutaj trzeba to wszystko rozwiązać, a bym powiedział, grzechem takim pierworodnym jest to, że no, w Bieszczadach już dawno temu naukowcy postulowali, że po prostu powinniśmy mieć polskie Yellowstone. To znaczy potężny park narodowy, który będzie naszą wizytówką na świecie. No miejmy nadzieję, że doczekamy tego, że Bieszczady będą po prostu należycie chronione w taki sposób, jak na to zasługują.
2: Jak wiadomo, ustanowienie nowego parku narodowego to nie jest prosta sprawa. Ostatnio mieliśmy nadzieję, że jeden powstanie, ale tak się nie wydarzyło. Co będzie z Bieszczadami i co będzie z tymi terenami, na pewno będziemy się przyglądać. A Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: I mamy klimat.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Autopromocja.
5: Już dziś w nowym programie tylko dobre informacje. Przesilenie letnie przyniesie najdłuższy dzień w roku. Po 33 latach kolejowej pustki pociągi pasażerskie wróciły do Łomży, a inwestycje zrealizowała polska firma. To sensacja ostatnich tygodni w świecie wielkiego tenisa. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, a organizatorzy przyznali jej dziką kartę. Tylko dobre informacje już dziś o 12.06. Jeremia Mrożek, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Jest godzina 6.30. W Polskim Radiu 24 wracamy do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent podkreślił, że jest to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadania

0: o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki przypomniał, że po inwazji Rosji na Ukrainę Polacy udzielili milionom Ukraińców bezprecedensowej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej. Joanna Solska powiedziała na naszej antenie, że decyzja zapadła w niekorzystnym momencie, na tydzień przed konferencją o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Jak mówiła, polskie firmy wiązały z nią duże nadzieje. O decyzji prezydenta Karola Nawrockiego z Joanną Solską, dziennikarką Polityki, rozmawiał Maciej Wolny.
1: Prezydent podkreślił, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. To co oznacza w praktyce? Jakie będą konsekwencje według pani?
2: Konsekwencje będą przede wszystkim bardzo złe dla polskiego biznesu i dla relacji polsko-ukraińskich. Ale od początku zaczęło się od bardzo niedobrej decyzji prezydenta Zełenskiego, który ratując tam swoją pozycję na Ukrainie, nadał tytuł UPA tam jakiejś jednostce wojskowej. Decyzja była niefortunna i z Polski popłynęły sygnały, no bodajże jeśli nie wyłącznie, to w ogromnej większości wyrazy oburzenia, potępienia. To była bardzo niefortunna, bardzo niedobra, szkodząca nam sytuacja. Natomiast reakcja naszego prezydenta Nawrockiego, oprócz tych wyrazów oburzenia, które miał prawo i obowiązek zgłosić, mógł się pohamować z tym odbieraniem orderu, z decyzją o odbieraniu orderu, bo to po prostu stawia nas w nieco takiej ośmieszającej sytuacji. Za łatwo być może te ordery, zwłaszcza ostatnio, nadajemy, za łatwo je odbieramy i ośmieszamy się w ten sposób.
1: Te ordery stały się jakimś narzędziem politycznym?
2: Wydawało się w ostatnich dniach, że pan prezydent jakby ostudził swoje emocje i moim zdaniem słusznie z pałacu popłynęły takie słowa, że ogłosi decyzję w odpowiednim czasie, no czyli gra na zwłokę. Dobrze, żeby nie zaogniać sytuacji. Dlaczego było ważne, żeby nie zaogniać sytuacji? Otóż dokładnie za tydzień w Gdańsku odbywa się międzynarodowa konferencja na temat odbudowy Ukrainy. To nie jest konferencja uczonych, dziennikarzy. To jest konferencja polityków i biznesu. Biznesu z wielu krajów, który będzie zabiegał o kontrakty na Ukrainie. Polski biznes bardzo dużo sobie po tej odbudowie, po tych kontraktach obiecuje. To są kontrakty, które kredytuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, ale są także pieniądze sponsorów. Więc wygląda to intratnie i bezpiecznie. I w tej sytuacji, kiedy współgospodarzem tej konferencji jest również Ukraina, czyli obecność prezydenta Zełenskiego jest nie tylko naturalna, ale jakby obowiązkowa, no padają z naszej strony takie słowa, nie wiadomo dlaczego teraz. Kapituła przecież orderu zebrała się ponad tydzień temu. I teraz jakby specjalnie została ogłoszona decyzja, że jednak order będzie odebrany, jakby celowo chcąca popsuć szyki naszemu biznesowi na tej konferencji. Dlatego, że nadzieje, z jakimi jechał polski biznes, polskie firmy do Gdańska, no z pewnością już nie zostaną spełnione. A wielki wysiłek Polaków, Polaków, zwykłych Polaków i polskiego państwa, jakie nieśliśmy, żeby Ukrainie pomagać, jakby zostanie bez, no nie waham się powiedzieć, bez nagrody. To jest przykre i jakby i złe z naszej strony, bo nie polityczne. Ja mówię, nasze oburzenie jest słuszne, uzasadnione, ale inaczej się powinno te rzeczy rozegrać.
1: To znaczy jak? Bo tutaj też pojawia się pytanie, to znaczy co można było zrobić inaczej? Czy dalej rozmawiać, czekać na jakieś ruchy, decyzje ze strony Ukrainy? Bo trzeba też powiedzieć, że politycy ukraińscy, prezydent Wołodymyr Zełenski, no za bardzo się nie kwapili, żeby w jakiś sposób odpowiedzieć na to oburzenie ze strony Polski.
2: Bo nie należało zaczynać od pogróżki, że order zostanie odebrany, tylko od wyrazów oburzenia. od wyrazu

0: sposób oburzenia, bo Zełenski się nie wycofa z tej decyzji. On nie może. On ma za sobą swoich, którzy stosunek do UPA mają inny niż Polacy. I oni go nie zmienią. Kiedyś się mówiło, że rzeź wołyńska to jest sprawa dla historyków. Nie, nie tylko dla historyków. To jest sprawa przede wszystkim dla szkół, dla nauczycieli. Ja sobie tak wyobrażam wspólne rozmowy polskich uczniów i ukraińskich uczniów, bo my obie strony widzą te sprawy zupełnie inaczej. I jak będziemy oddzielnie o nich rozmawiać, to nigdy Ja nie chcę powiedzieć, że usprawiedliwimy, bo to się nie usprawiedliwi. Ale nie zrozumiemy kontekstu i nie możemy przyszłości budować tylko na przeszłości. Nie chcę, żebyśmy o niej zapominali, nie zapomnimy, ale ona nie może być ważniejsza od przyszłości.
1: Jasne, tylko
0: ona musi być obecna, ale nie ciągle krzyczeć.
1: Tylko czy ta sytuacja nie pokazuje nam jednak też tego, że bez rozwiązania tej kwestii, bez jakiegoś dogadania się z Ukrainą, z Ukraińcami, z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie, trudno też pójść dalej w tych relacjach?
0: Ale my się nie dogadujemy. My teraz pogroziliśmy palcem, zabierzemy order, on ten order odda i lepiej nie będzie, bliżej dogadania nie będzie. Właśnie trzeba było rozmawiać. To jest trudne i rozmawiano przed laty, ale nie w taki sposób. Wszystko zrobiono, żeby sprawy poszły źle. No i na kim się odbije? Na polskiej gospodarce.
1: No teraz już odwrotu nie ma po tej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, a też ciekawe jest to, że podczas briefingu w Brukseli premier Donald Tusk, szef polskiego rządu, przekazywał przecież, że w rozmowie z prezydentem Ukrainy ten miał powiedzieć, że zdaje sobie sprawę, iż decyzja o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA spotkała się w Polsce z takim jednoznacznym sprzeciwem, z oburzeniem, ale prezydent Zełenski miał zapewnić, iż nie miał intencji urażenia Polaków ani pogorszenia relacji między krajami. No tu się wydawało po tym komunikacie ze strony szefa rządu, premiera Donalda Tuska, że coś może się ruszy, że te rozmowy trwają, że jeszcze coś tutaj dobrego się wydarzy. No ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego chyba ucina wszelkie możliwości.
0: Ucina te rozmowy, ja się zgadzam. Bo to, że Zełenski zrozumiał, nie znaczy, że on będzie umiał się wycofać. On może robić jakieś gesty. Być może ja liczyłam na to w cichości, że jakieś takie gesty nie przeprosiny wprost, ale innego rodzaju wymyślą mu jego doradcy sprawę, żeby on coś w Gdańsku zaprezentował, coś, co nie będzie wycofaniem się ze złej decyzji, ale co jednocześnie będzie sygnałem dla Polski, że on tej decyzji żałuje. No coś takiego, no, co jabłu świeczkę i Bogu, odwrotnie, Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
2: Z Joanną Solską z Polityki rozmawiał Maciej Wolny. Dlaczego to Jagiełło wygrał wyścig po rękę królowej Jadwigi? Czego po nowym władcy oczekiwali polscy możnowładcy i czemu miał służyć sojusz ze Złotą Ordą? Pojawi się również temat pierogów z serem. O tym wszystkim mówił na naszej antenie Michał Morys-Twarowski, historyk i autor książki Jagiełło Rex, Początek dynastii, a rozmawiał z nim Krzysztof Grzybowski.
3: Bo historia.
4: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia. Idealnie. Naprzeciw mnie Michael Morys-Twarowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Wyrasta pan na specjalistę od naszych władców.
5: Tak się złożyło, że mam trzecią książkę w dorobku poświęconą polskiemu królowi. W bardzo krótkim okresie czasu wydaną, więc rzeczywiście zaczynam się w tym specjalizować.
4: No to w takim razie pierwsze pytanie. Na razie jeszcze nie zdradzamy tytułu, ale on się oczywiście zaraz pojawi. Był chrobry, był łokietek. No i teraz bohater kolejnej książki, czyli Władysław Jagiełło. Naturalny wybór, naturalna kolejność?
5: Nie. Chrobry był takim naturalnym bohaterem książki, którą napisałem i została wydana w 17 roku i doczekała się rozszerzonego, zmienionego wydania w 25 roku przy okazji rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Łokietek był moim pomysłem trochę wcześniejszym, ale który też dostał zielone światło, żeby zrobić o Łokietku książkę, bo Łokietek sam w sobie jest takim ciekawym bohaterem, który zdobył wiele, stracił wszystko, żeby zyskać jeszcze więcej. więcej. No i mając już tych dwóch królów gotowych, Chrobrego i Łokietka,

0: padło pytanie, to czy propozycja zróbmy może trzeciego. I była dyskusja nad różnymi kandydaturami.
1: No jaka była pula w grze?
0: Pula w grze było dwóch de facto. Był Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło, z czego Jagiełło był moim takim największym wyborem. To nie chodzi o to, żeby jednego pominąć, drugiego opisać, ale w tym Jagiele widziałem większy potencjał, bo sam Jagiełło jest sympatyczniejszą postacią. Nie, żeby licytować, który król jest większy, bo to będzie taka debata, że jeden powie tak, drugi powie nie, można tylko się poprzerzucać argumentami, ale jeśli chodzi o cenę samej osoby, to Jagiełło pod tym względem jest ciekawszy. Kazimierz Wielki, którym się koniec końców też zajmę, wydaje się znacznie prostsza ta biografia, bo był synem króla, który dziedziczył koronę i de facto zaczyna rządzić, a Jagiełło miał tę drogę bardziej chaotyczną, plus Kazimierz Wielki wydaje mi się bardziej mroczny, a Jagiełło jednak nie.
1: No, nie ukrywam, że zabrakło mi jednego władcy, bo myślałem, że w tej puli to nazwisko się pojawi. Bolesław Śmiały. Przecież to jest władca o naprawdę kapitalnym życiorysie. Tam się wydarzyło absolutnie wszystko. Władca skrzywdzony przez historię, niesprawiedliwie zapamiętany. Jednocześnie władca o wielkich osiągnięciach i władca, no właśnie, który raz ponosił klęski, raz odnosił wielkie wiktorie.
0: Trochę mam wrażenie, jakby pan był w tym wydawnictwie, bo w finale był Kazimierz Wielki i Jagiełło, ale trzecie miejsce na pudle zajmował Bolesław Śmiały, Bolesław Szczodry. Tu pojawiła się taka, z mojej strony, taka rozterka, bo z jednej strony fascynująca postać, przedwcześnie zmarły, znaczy wszystko wskazuje, że popełnił samobójstwo w wieku lat około 40. Tylko pojawił się problem, czy to jest materiał objętościowo, czy wyciągnie na książkę. Bo też nie chciał...
1: No, przepraszam, Elżbieta Herezińska poradziła sobie w dwóch tomach.
0: Tak, tylko to jest ten komfort literata, że może zapełnić te białe plamy w historii swoją wyobraźnią, intuicją, czy też rekonstrukcją. Tutaj książki, mimo że się staram, żeby one się czytały bardzo fajnie i przyjemnie, dostarczały po prostu rozrywki intelektualnej, one są bardzo silnie zakorzenione w literaturze. Znaczy, tak, w warstwie faktograficznej to nie ma zmiłuj się, to są normalne, klasyczne książki historyczne z przypisami. Pojawiło się pytanie, ile dałoby się o takim Szczodrym, nawet opowiadając o różnych hipotezach i wątkach w ogóle, i nie tylko konflikt ze świętym Stanisławem, ale fakt, że polscy wojowie w czasach Szczodrego biorą udział w duńskiej inwazji na Anglię, czy mają wziąć udział.
1: No a pan się martwi o brak wątków.
0: Wątków jest, tylko gdzieś jest pytanie, może jeszcze wrócimy, znaczy, bo podjęcie decyzji o takiej książce to jest decyzja jakby zbiorowa moja i wydawnictwa, że może pojawi się też zielone światło dla Szczodrego, bo jest to pod względem pisarskim i historycznym jest to świetne wyzwanie, bo po pierwsze taka postać bardzo złożona, a po drugie jest tak mało źródeł, że trzeba dosłownie każde źródło wyrząć i wykorzystać wszystko, co się da, bo w przypadku Jagiełły to jest odwrotna sytuacja. Tych źródeł, zwłaszcza kiedy już Jagiełło przyjeżdża do Polski, jest naprawdę multum i tych opracowań jest mnóstwo i nie da się wszystkiego opisać z życiorysu Jagiełły, tylko trzeba sobie powybierać, skomponować, wymyślić strukturę książki, uznać, co jest ważne, co ciekawe, a które wątki tylko by przysiążyły książkę zbędnymi faktami, a nic by nam nie powiedziały specjalnie o tym władcy. Więc ten Szczodry cały czas mi gdzieś chodzi po głowie i on będzie wracał jak bumerang. Mm-hmm. I mam nadzieję,
1: to jestem może ciekaw, co z tego wyjdzie.
0: Może kiedyś dojrzeję do tego, żeby zrobić, bo biografii takich klasycznych, naukowych o Bolesławie Szczodrym nie jest dużo na naszym rynku wydawniczym. Niedawno się ukazała książka parę lat temu Norberta Delestowicza. Z takich klasyków jest książka, znaczy nie pełna biografia, ale też obszerna praca o panowaniu Tadeusza Grudzińskiego. Więc jest trochę tej literatury przedmiotu. Ten Szczodry gdzieś cały czas funkcjonuje, ale ciągle się waham, czy da się o nim napisać książkę, która ma 300 stron.
1: Dobrze, to zostawiamy Śmiałego czy też Szczodrego, zostawiamy Kazimierza Wielkiego, teraz nasz bohater, czyli Władysław Jagiełło, choć zaczynamy od samego Jagiełły, Władysławem jeszcze nie jest. I w tej książce jest mnóstwo zaskoczeń. Mam takie wrażenie, bo wydawałoby się, że to jest jeden z najbardziej znanych, popularnych, najbardziej odkrytych władców, monarchów Polski. A gdy zaczynamy czytać pana książkę, to właściwie co rozdział, co strona, to rzeczy, które mogą zaskoczyć. Pierwsza kwestia. Okazuje się, że Jagiełło, jeżeli chodzi o ten obszar litewski, to tak naprawdę w tej drabince to on był hen na samym dole i w czasach młodości nikt złamanego szelonga by na jego karierę nie postawił.
0: Inaczej,
1: mało kto.
0: Powiedziałbym tak językiem piłkarskim i czy bukmacherskim, że kurs był całkiem wysoki na Jagiełłę, że osiągnie sukces. Osiągnął sukces, którego na pewno nikt się

0: nie spodziewał. No nie miał, z pozoru miał łatwo, bo był synem wielkiego księcia litewskiego Olgierda, ale był jednym z 12 synów swojego ojca, więc nawet nie trzeba być znawcą średniowiecza, wystarczy obejrzeć chociażby ale jakikolwiek to, odcinek czy powieść.
1: Ja gdzieś to sobie nawet, przepraszam, Jagiełło miał ponad 30 rodzonych, przyrodnich i stryjecznych braci.
0: Tak, tak.
1: Jest kim wojować.
0: Jest kim wojować. Jakby potencjał biologiczny dynastii Giedyminowiczów był wtedy nieprawdopodobny i jest dzisiaj nieprawdopodobny, jeśli chodzi o królów, ale samych królów tylko, żeby być ścisłym, europejskich panujących w czasach Olgierda, ojca Władysława Jagieły. Ja nie znalazłem żadnego, którego potomstwo w linii męskiej by przetrwało do dzisiaj. Nie chodzi o to, że dynastia wówczas panująca, ale z tych konkretnych władców, sprawdzając jednego po drugim, pytam się, czy ta, pytałem sam siebie, sprawdzając też tablice genealogiczne, nie ufając własnej pamięci, czy te rody przetrwały w linii męskiej. No i Karol Luksemburski panujący w Czechach, no wymarli po mieczu ci jego potomkowie. Ludwik Węgierski panujący na Węgrzech i w Polsce, no też on nawet syna się nie doczekał. I tak dalej, i tak dalej. No a potomstwo Olgierda w linii męskiej żyje po dziś dzień.
1: To robi wrażenie i to jest być może też odpowiedź właśnie na tych 30 braci. To teraz kolejne zaskoczenie, bo my myśląc o Litwie od razu myślimy o zakonie. To jest pewnie też spuścizna Sienkiewicza. Okazuje się, że już w tamtych czasach to nie zakon wcale był uważany za największego, najtrudniejszego przeciwnika, a Moskwa. Albo było takie rozdarcie może.
0: Tak, zastanawiałem się w ogóle nad Jagiełłem, bo to jest tak, że nie, że przystępowałem do pisania książki o Jagiele i nie mając zielonego pojęcia, tylko ten Jagiełło gdzieś mi towarzyszył nawet w czasach takich nastoletnich, kiedy myślałem, że napiszę jakąś wielką powieść historyczną i tak dalej, to Jagiełło i jego czasy bardzo mocno mi chodziły po głowie. No i rzeczywiście, jak się tak zastanowi nad funkcjonowaniem Wielkiego Księstwa Litewskiego, że zakon krzyżacki był jednym z dwóch największych problemów, ale być może nie tym numerem jeden dla egzystencji Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo równie wielkim, a kto wie, czy nie większym, było Wielkie Księstwo Moskiewskie i rozdarta konfliktami, ale cały czas groźna Złota Orda. Że w zasadzie takim błogosławieństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego było to, że ono było wielkie po prostu, że to była potężna monarchia, ale było też przekleństwem to, że trafiło na dwóch potężnych sąsiadów, którzy bardzo konsekwentnie napierali, może nie dosłownie pożerając te granice, ale powiedzmy politycznie, czy egzystencjalnie. Z jednej strony to jest zakon krzyżacki. Przykład pogańskich Prusów pokazuje, że krzyżacy byli wytrwali i skuteczni. I z drugiej strony Złota Orda i Moskwa.
2: Turbo Historia.
1: Ta układanka wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowana, bo znów, wracając do tych naszych takich sienkiewiczowskich wyobrażeń, mamy Polskę, mamy Litwę, wspólnego wroga, zakon. A gdy spojrzymy na tę układankę, no to tak naprawdę oprócz tej Moskwy, którą dorzuciliśmy, to mamy jeszcze wspomnianych Tatarów. Mamy Mazowsze, które przecież nie jest częścią Polski. Warto też o tym pamiętać. Mamy Żmudź, która też nie do końca jest częścią Litwy. Znaczy jest, ale nie jest. I do tego jeszcze możemy sobie dorzucić chociażby, nie wiem, Nowogród, który też odgrywa całkiem poważną rolę w tej układance.
0: Tak, że ta wizja, którą często wynosimy, to nie jest wina szkoły, bo to też nie chciałbym wyjść, że nagle przychodzę z jakąś taką nowo odkrytą wiedzą. W szkole program historyczny siłą rzeczy musi być jakoś uproszczony i sprowadzać się do paru jakichś takich haseł, żeby zrozumieć, bo rzeczywiście ten trójkąt krzyżacy Polska-Litwa...
1: No to się najłatwiej daje wytłumaczyć.
0: I on też gdzieś pozwala nam zrozumieć później pewne mechanizmy, dlaczego Prusy nam po upadku krzyżaków wyrosły Prusy książęce, które okazały się tak groźne i skąd tak bliskie relacje relacje polsko-litewskie, czy wspólna historia przez wiele, wiele stuleci. Ale no, w rzeczywistości, jak się człowiek trochę zaczyna wgłębiać w tę całą historię, to okazuje się, że oczywiście jest więcej tych układów, więcej tych zależności, ale ta zależność wielka, że z jednej strony zagrożenie na zachodzie krzyżacy i zagrożenie na wschodzie, które raz jest Złotą Ordą, raz jest Moskwą, jest takim zagrożeniem wiecznym niemalże dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Że to nie była kwestia, że tu będziemy mieć bardziej spolegliwego władca, tu nasi odwrócimy jakoś sojusze, że to mniej więcej tak nie działało, że to generalnie krzyżacy konsekwentnie mieli swój program, żeby przejść na księstwo litewskie, ale... a Moskwa, żeby zbierać wszystkie ruskie ziemie pod swoje panowanie.
1: Ale przynajmniej jeżeli chodzi o zakon, to już te relacje pomiędzy zakonem a Litwą, czy też to, jak Litwa traktowała zakon, już tak konsekwentne nie było, bo zakon jednej zimy, czy też jednego lata był śmiertelnym wrogiem, który robił rejzy na tereny Litwy i odwrotnie, Litwini też się potrafili

0: odpłacić, a kolejnego roku Zakon i Litwini, albo część przynajmniej Litwy, była najlepszymi sojusznikami.
1: Tego rodzaju wolty zdarzały się w średniowieczu, nie tylko w średniowieczu, w każdej epoce historycznej, tylko, znaczy mi się wydaje, ale to jest tak, że to też nie mam jakiego, to jest, powiedzmy, nazwijmy to teza, oczywiście dla dyskusji.

0: walcząc z Krzyżakami, czy też ściągając Litwinów na Brandenburgię.
1: Ale to przepraszam, to będzie dowód na to, że książkę przeczytałem. Kazimierz Wielki, wspominany przez pana, przytacza pan jego słowa, że określał Litwinów mianem naszych śmiertelnych wrogów.
0: Tak. Sam pomysł Unii Polsko, znaczy Związku Polski Litwy, bo tak przed tym słowem Unia trochę uciekam, bo żeby nie wpaść w jakieś dywagacje prawnicze, ale sam pomysł takiego trwałego sojuszu i połączenia tych państw osobom jednego władcy czy jednej pary królewskiej, książęcej, był pomysłem przełomowym, był zagraniem pokerowym. To nie było tak, że te państwa siłą rzeczy gdzieś się spotkały w połowie drogi, tylko że to naprawdę był niezwykły pomysł. I to, że to wypaliło, to jeszcze jest jakby niezwykłe razy dwa.
1: No to do tego, jak wypaliło i dzięki komu wypaliło, do tego jeszcze powrócimy. To jeszcze jedna rzecz, żeby pokazać, jak skomplikowany był to świat. Mówiliśmy o tej drabince, że Jagiełło był właściwie no, bardzo, bardzo nisko. Wspomnieliśmy o tych 30 braciach, no bo tu, w tej rodzinie, właściwie każdy z każdym wojuje.
0: Znaczy...
1: Prawie każdy, prawie z każdym, ale... Właściwie jest to stan permanentny.
0: Znaczy ta litewska rodzina książęca, ona nawet była całkiem nieźle zorganizowana, że siłą autorytetu Olgierda, ojca Jagieły, jej stryjak, jej stuta, gdzieś się udało trzymać większość tych książąt w ryzach. Każdy miał jakoś tam, znaczy nie, że każdy, ale wielu miało swoje dzielnice i jakoś solidarność rodowa ciągle pozostawała ważniejsza od, dla wielu, pozostawała ważniejsza od prywatnych interesów, ale przecież zdarzały, znaczy ja w książce akurat nie chciałem wchodzić też, żeby to była książka Jagiella, a nie o jego trochę 40 braciach i stryjecznych.
1: No, ale oni się tam non-stop przewijają.
0: Tak, tak, ale oni się przewijają się w takim elemencie minimum. Stwierdziłem, że się przewijają ci, którzy się przewijają stale przez życie Jagieły, ale są historie syna Kistuta, który zdecydował się, nie Witolda, tylko jego starszego brata, który zdecydował się przejść do Krzyżaków. Po prostu tego rodzaju wolty też się zdarzały. No i największy konflikt to czekał Jagieły nie za życia ojca, kiedy to wszystko jeszcze trzymał silną ręką Olgier, tylko kiedy umarł i nagle no nie wszyscy ci jego bracia rodzeni byli lojalni jeszcze póki co. To jeszcze melodia przyszłości, jeżeli miał mieć kłopoty z rodzonymi braćmi, ale przyrodni bracia od razu byli na nie. Jest też historia, która jest tak dość często pomijana łukiem, albo z drugiej strony bardzo znowu podkreślana, że początkowo dziedzicem Wielkiego Księstwa Litewskiego miał być starszy przyrodni brat Jagieły, książę Fiodor. I historycy, znaczy dyskusja o tych czasach litewskich Jagieły jest bardzo trudna w literaturze historycznej pod tym względem, że ja mam wrażenie, że ona jest bardzo personalna pod względem, jeśli chodzi o niektórych tam badaczy i historyków i oni się bardzo mocno okopują przy swoich tezach, w ogóle nie znajdując przestrzeni wspólnej. Nie chodzi o to, że ja za każdym razem wymyślam jakieś rozwiązanie kompromisowe, bo ja bardzo często po prostu uznaję, że czyjeś argumenty są bardziej przekonujące i koniec, ale jeśli chodzi o tego Fiodora sądzę i tak też to jest przedstawione w książce i uważam, że pod względem naukowym jest to najbardziej rozsądne rozwiązanie, że Fiodor początkowo był przewidywany na dziedzica Olgierda, ale Olgierd zmienił decyzję i zdecydował się powierzyć, czy zdecydować się, że jego następcą jako kolejnym wielkim księciem litewskim zostanie Jagieło, jego najstarszy, tak uważam, bo czasami jest część historyków, która uważa, że zajmował Jagieło dalsze miejsce. Moim zdaniem i zdaniem też części literatury historycznej Jagieło był najstarszym synem z drugiego małżeństwa, czyli byłby synem szóstym Olgierda.
1: No to i tak tych schodków jednak trochę przed nim było.
0: Tak.
1: To jeszcze jedna kwestia. Teraz już wybierzemy jednego z braci, jednego z kuzynów, czyli myślę o Witoldzie, no bo ich los jakoś tak najczęściej się na różne sposoby przeplatają, ale myślę sobie, że gdyby dziś pojawiła się taka relacja takiego właśnie Witolda z Jagiełłą, no to nie jeden psychoanalityk nie dałby rady, żeby to ogarnąć.
0: Jak ognia unikam porównania do bieżącej polityki w książkach, bo chodzi o to, że książka się nie wie, czy ma sprawić przyjemność. Ja tak naokoło odpowiadam, ale zaraz jakby wyjaśnić, jaka będzie puenta. I ja na przykład, ja pisząc też sobie na przykład, wyobrażam sobie, jakoś widzę analogię do współczesności, ale czasami słucham różnych podcastów, że ktoś omawia książkę albo rozmawia nawet o tej książce i znajduję analogie polityczne, do które w ogóle by mnie przyszły do głowy albo są...
1: Nie, to ja tylko nawiązuję do współczesności, ale to jest do współczesnej kozetki.
0: Ale tak, do współczesnej kozetki. Wystarczy sobie, żeby państwo sobie wyobrazili swojego ulubionego polityka i znienawidzonego polityka i że oni nagle stwierdzają, że idą ramię w ramię.
1: Ale jak już idą ramię w ramię, to nagle się okazuje, że ten jeden drugiego zdradza, potem znów się godzą, tak. Potem znów się zdradzają, tylko że jak gdyby w odwrotnej sytuacji. I to właściwie jak trwa Prawie, że bez końca.
0: Tak, znaczy w pewnym momencie...
1: Do pewnego momentu.
0: Do pewnego momentu tak, ale trwało to przez, można powiedzieć, 20 lat. Jest to trudna relacja.

0: relacja. Wynikało chyba to z tego, że obaj musieli dorosnąć do tej przyjaźni, musieli sobie zacząć ufać i chyba też Witold przede wszystkim musiał dorosnąć do tego i zobaczyć, że Jagiełło ma wielki plan.
1: Który, co ważne, potrafił realizować.
0: Tak, i potrafili razem realizować. Czasami niektórzy przypisują, że to Witold był bardziej to że to był bardziej plan Witolda, a Jagiełło był jego narzędziem. No, jakoś nie chciałbym tak bardzo ich tak klasyfikować, który fajniejszy, który mniej, bo zazwyczaj polscy historycy trochę kibicują Jagiełle, litewscy bardziej
1: to
0: Witoldowi.
1: To chyba też naturalne.
0: To jest takie naturalne. No, faktem jest, że w momencie, kiedy Jagiełło był w stanie przeciągnąć Witolda na swoją stronę, to zaczęli dokonywać razem rzeczy wielkich.
1: No i w takim razie dochodzi teraz do jednej z najważniejszych z tych wielkich rzeczy, czyli pojawia się Jadwiga, no i pojawia się pomysł na to, żeby być może te dwa wrogie sobie państwa jednak w jakiś sposób połączyć.
0: Wielu badaczy nie wierzy, że to był pomysł taki nagły i szukali takiej pragenezy, prahistorii tej Unii bardzo, bardzo wcześnie. A jak się przeczyta źródła, że to jest generalnie, to była krótka piłka, mówiąc kolokwialnie, że przyjeżdża poselstwo z Litwy z ofertą: nasz książę chce waszą królową za żonę. I poszło, ale to nie jest też...
1: Bo umiera, przepraszam, umiera Ludwik Węgierski i pozostawia dwie córki.
0: Tak, znaczy tak dla pełnego kontekstu. Polska w 1384 roku, wreszcie po 14 latach oczekiwania, żeby mieć na stałe władcę na miejscu u siebie w państwie, doczekała się tego władcy, ale w osobie 10-letniej dziewczynki, królewnej Jadwigi, młodszej córki króla Ludwika, zwanego u nas węgierskim, bo był przede wszystkim królem węgierskim, tam głównie przebywał. I w tym momencie polskie elity po części zyskują świetne narzędzie w ogóle kreowania, że mogą za zgodą matki tej dziewczynki znaleźć jej męża.
2: Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent zdecydował, Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego. W Moskwie nie kryją zadowolenia. Rafał Trzaskowski miał o wszystkim wiedzieć. Za chwilę nowe ustalenia o zaniedbaniach w warszawskim Szpitalu Południowym. Awans po dwóch wygranych. Amerykanie świętują wyjście z grupy na piłkarskim mundialu. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zgodnie z przewidywaniami rozpędza się machina kremlowskiej propagandy. To po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Rosyjska wierchuszka nie kryje zadowolenia. Dmitrij Miedwiediew na portalu X napisał i nazwał prezydenta Ukrainy degeneratem. Wskazał, że polski prezydent pozbawił go najwyższego polskiego odznaczenia. Z kolei doradca Putina, Kirill Dmitrijew, stwierdził, że tu cytat, Polska w końcu odkrywa sympatyków nazistów na Ukrainie. Odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu to reakcja na nazwanie ukraińskiej jednostki.

0: jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Ten ruch wywołał w Polsce ogromne oburzenie.
1: Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na gloryfikację UPA przez Ukrainę oraz ukraińskich żołnierzy, których tysiące po rosyjskiej inwazji było szkolonych w naszym kraju. Karol Nawrocki zaznaczył jednak, że jego decyzja nie jest wymierzona w naród ukraiński.
2: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło.
1: W rozmowie z Polskim Radiem były ambasador RP w Kijowie Jan Piekło powiedział, że decyzja Karola Nawrockiego źle wpłynie na polsko-ukraińskie relacje.
3: Natomiast jest jeden beneficjent, który się z tego bardzo cieszy, to jest oczywiście Rosja.
1: Wołodymyr Zełenski postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy został odznaczony Orderem Orła Białego 5 kwietnia 2023 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Mamy też komentarz szefa ukraińskiego MSZ-u. Ta decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa, stwierdza Andrii Sybicha. Dodajmy, że do odebrania orderu Orła Białego potrzebna jest kontrasygnata premiera. Najważniejsze wypowiedzi i komentarze na ten temat zbieramy na polskieradio24.pl. Ten wątek również zbada prokuratura. Tak minister sprawiedliwości reaguje na nowe doniesienia o zaniedbaniach w warszawskim Szpitalu Południowym. Chodzi o sprawę lekarza milionera, który kierował SOR-em bez specjalizacji i tylko w zeszłym roku zarobił na tym 1,5 miliona złotych. Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy mógł o tym wiedzieć już rok temu. O zaniedbaniach w szpitalu w prywatnej wiadomości na WhatsAppie miał go informować ordynator chirurgii. 2 miesiące później stracił pracę. W takiej sytuacji należało zareagować, mówił na naszej antenie minister Waldemar Żurek.
4: Ja bym na pewno wtedy albo zalecił taką kontrolę, albo bym zażądał precyzyjnych wyjaśnień od tej osoby, która jest takim sygnalistą. Wydaje mi się, że też tu była jakaś relacja, bo jeżeli ktoś ma do prezydenta numer telefonu i pisze do niego w takiej formule, to znaczy, że te osoby się znają.
0: Rafał Trzaskowski broni się w długim wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak podkreśla, codziennie dostaje setki wiadomości, a prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. To cytat. W Szpitalu Południowym trwają kontrole ratusza i NFZ-u. Sprawę bada też prokuratura. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę o weryfikacji zarobków lekarzy. Rodzinna tragedia w Świętokrzyskiem. W miejscowości Mierzawa 49-latek śmiertelnie zaatakował nożem teścia i zranił teściową. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany, trwa obława, informuje Sylwia Faryna z policji w Jędrzejowie.
5: W wyniku tego zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta. Została przetransportowana do szpitala. Niestety, pomimo podjętych działań, 80-letni mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń. Prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy. Komendant powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy.
0: W obławie biorą udział policjanci z psami tropiącymi. Ponad 600 interwencji w dwóch województwach. To bilans wczorajszych gwałtownych burz w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Ranne zostały 2 osoby. To nastolatek przygnieciony przez powalone drzewo i mężczyzna przebywający w przyczepie kempingowej, na którą runął konar. Na dziś IMGW prognozuje kolejne groźne burze w połączeniu z upałem. Aktualne alerty sprawdzimy po informacjach. Na koniec relacja z mundialu i wielka radość gospodarzy. Piłkarze USA pokonali Australię 2-0 i po 2 wygranych w grupie zapewnili sobie awans do kolejnej rundy rozgrywek. W tej sytuacji absolutnie nie dziwi ogromna euforia amerykańskich kibiców.
6: Najpierw przed meczem podczas amerykańskiego hymnu zapłonął stadion w Seattle i setki stref kibica zlokalizowanych w całym kraju. Po wygranym meczu szaleństwa nie było końca. To fenomenalne, wygrywamy z Australią. Do boju Stany, taki jest nasz soccer. Zagraliśmy naprawdę dobry mecz i awansowaliśmy do kolejnej rundy. Wszyscy wiecie, co to dla nas oznacza i co to jest. Mówili zaraz po meczu rozemocjonowani amerykańscy kibice. Prawie każdy amerykański zawodnik, który pojawił się na boisku, grał pewnie, płynnie i z polotem, podsycając tym samym marzenia o historycznym sukcesie na tych mistrzostwach, podsumował zaraz po spotkaniu dziennik New York Times. Zwycięstwo nad Australią oznacza, oznacza, że kadra USA po raz pierwszy od swoich

0: dwóch pierwszych meczów mundialu w 1930 roku. Wygrała dwa spotkania z rzędu w turnieju Puchar Świata. Był to również pierwszy od 1930 roku przypadek, gdy Stany Zjednoczone wygrały dwa mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W innych piątkowych meczach Brazylia pokonała Haiti 3-0, a Maroko 1-0 wygrało ze Szkocją. Przed dosłownie minutą zakończyło się starcie Paragwaju z Turcją. 1-0 wygrała drużyna z Ameryki Południowej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Nie odpoczniemy od groźnych burz. Najmocniej znów zagrzmi na zachodzie. Tam obowiązują alerty drugiego, wyższego stopnia. Zjawiska mogą być gwałtowne, z gradem i silnym wiatrem. Spokojnie dziś jedynie na północnym wschodzie. Będzie upalnie i to niemal wszędzie, do 34 stopni na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Gorąco nawet nad morzem, tam dziś prawie 30 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Strefa wpływów.
4: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Strefy Wpływów, a witają się z Państwem Renata Grochal, program trzeci Polskiego Radia.
5: Dzień dobry.
4: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka.
6: Dzień dobry.
4: I Roch Kowalski, Polskie Radio 24. To był tydzień jednego tematu, przede wszystkim tematu z Ursynowa, ze Szpitala Południowego, właściwie z pogranicza Ursynowa i Ursusa, bo radny, który spowodował cały ten zamęt, był radnym ursusowskim, a w ślad za radnym właściwie problemy ma cała koalicja obywatelska i koalicja rządząca. Będziemy o tym rozmawiać. Porozmawiamy także o wojskach amerykańskich w Polsce, o awansie pani minister Sopkowiak-Czarneckiej, a także o tym, jak to garstka manifestantów z krzyżem pod Bundestagiem biegała. Zapraszamy na Strefę Wpływów. Historia ze Szpitala Południowego zdominowała cały tydzień i to ciekawie się obserwowało reakcję rządu i Koalicji Obywatelskiej na tę historię. Przypomnijmy dwoma zdaniami. Wskutek składania przez radnych oświadczeń majątkowych media zauważyły, że jeden z ursusowskich radnych, pan radny Kacprzyk, zainkasował za pracę w Szpitalu Południowym 1 500 600 tysięcy złotych. Pracując przy tym po 11 godzin dziennie przez 30 dni w miesiącu i 365 dni w roku, łącząc pracę w kilku placówkach, a na dodatek będąc jeszcze radnym i komentatorem telewizyjnym.
5: Ale w tym samym momencie, tak? Bo on w tym samym momencie miał być w pracy i na przykład komentował dla telewizji, albo występował na jakiejś partyjnej tam konwentyklu partyjnym i stąd ta cała sprawa, że nagle się okazało, że on ma umiejętności bilokacji chyba.
4: Też, ale
6: albo
4: to nie wszystkie.
6: Trilokacji.
4: Ale to nie wszystkie umiejętności, jak się okazało, które posiadł, bo posiadł także umiejętność stworzenia takiego pokoiku, w którym mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, jeśli potrzebowali pomocy medycznej.
6: Dodajmy, ten pan był koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego, a żeby być koordynatorem, trzeba mieć specjalizację. Natomiast on ma 29 lat, siłą rzeczy nie mógł mieć specjalizacji, bo on jest, no, może nie świeżo po studiach, ale tak młodzi ludzie jeszcze specjalizacji nie mają. Dopiero są w trakcie robienia specjalizacji. Czyli zajmował tą pozycję no, niezgodnie z prawem i na dodatek ten salonik, to właśnie był salonik, który był na SOR-ze. To nie był tylko salonik taki, że ktoś przychodzi do szpitala, nie wiem, to sobie tam siada, tylko jak ludzie stoją w kolejkach po 5-6 godzin na SOR-ze, to według relacji pracowników szpitala, bo prokuratura jeszcze niczego nie ustaliła, ale według relacji pracowników szpitala tam był taki na jakimś oddziale, tam nie wiem, rehabilitacji i czegoś.
4: Coś tam z kręgosłupem.
6: Były, tak, były kanapy, był telewizor i tam trafiali politycy bądź bliscy polityków PiSu po to, żeby...

0: w ciągu...
1: Chciałbyś Koalicji Obywatelskiej.
0: Przepraszam, to... tak, Koalicji Obywatelskiej, przepraszam cały PiS.
2: Ale przecież nie muszę być tak, Jacku, że...
0: Ale poczekaj, miałeś mnie wchodzić.
2: Że partii rządzącej będą z motłochem siedzieć w izbie przyjęć.
0: Ja nie wiem, czy tak nie powinno być. Ja tylko chciałem powiedzieć, że politycy, wszyscy politycy mają szpital MSWiA oraz szpital wojskowy i tam się leczą.
1: Poczekaj, Jacku,
0: ale
1: zaraz...
0: ten salonik chciałem jeszcze wspomnieć, bo jak ktoś trafiał do tego saloniku, to był często załatwiany w godzinę z kawałkiem. Albo w 2 godziny ze wszystkimi badaniami. Po prostu przychodził o 1 godzinie, a za 2 godziny wychodził. Natomiast ludzie, którzy siedzieli na SOR-ze, no to przychodzili o 1 godzinie, najpierw czekali, potem trafiali do jednego lekarza, później ewentualnie na badania i wychodzili za 5-6 godzin. To jest taka różnica.
1: Te historie na portalu Zero.pl opisuje i opisywał Patryk Słowik. Tam były pewne sugestie, którzy politycy Platformy mogli to być, albo których krewni mogli z tych usług korzystać. Na razie myślę, że na tym etapie nie ma co rzucać nazwiskami. Jeśli nie
0: dlatego,
1: mamy...
0: że jak ktoś rzucił nazwiskami, to te nazwiska zaraz krzyczały, że oni tam nigdy nie byli.
1: Tak,
0: więc
1: ja bym się wstrzymał z nazwiskami, natomiast no, kwestia jest jeszcze taka, że pan Dawid Kacprzyk jednocześnie wywodził się z młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej i istnieje takie, czy jest przypuszczenie, że to nie zadziało się przez przypadek, to znaczy, że ta łatwa ścieżka w dojściu do pozycji koordynatora SOR-u po 6-miesięcznej praktyce pracy w szpitalu, no nie zadziała się przez przypadek. Dodaję to, żebyśmy zebrali pulę informacyjną tego co wiemy. Co się wydarzyło jeszcze żebyśmy tylko opowiedzieli. To znaczy padły zapowiedzi kontroli przeróżnych i audytów ze strony miasta i ze strony Najwyższej Izby Kontroli. O taką kontrolę zwrócił się premier.
0: Takie kontrole już się odbyły.
1: Tak,
0: była kontrola NIK-u i kontrola miasta.
1: Został pan Dawid Kacprzyk. Dawid Kacprzyk. Tak. Pan Dawid Kacprzyk odszedł z Koalicji Obywatelskiej, złożył mandat radnego, został zwolniony ze szpitala i zwrócił szpitalowi, skorygował 33 faktury na łączną kwotę 500 tysięcy złotych, a wczoraj został odwołany cały zarząd szpitala południowego. To zebraliśmy wszystkie informacje. Czas na opinię i insight. Jacku.
0: Insight jest taki, że jak się pójdzie do Sejmu, jak się poszło do Sejmu w środę, kiedy się zaczynało posiedzenie Sejmu, to był dzień, kiedy się ukazał ten artykuł o Saloniku, jeśli się nie mylę, bo cała sprawa wybuchła w poniedziałek. To politycy Platformy po prostu kłusem uciekali przed dziennikarzami. I to jest dla mnie zawstydzające, że ja pamiętam czasy, kiedy w Sejmie byliśmy w czasach PiSu, to żeby politycy PiSu przed nami nie uciekali kłusem, to zrobiono taką strefę, gdzie się tylko dziennikarze mogli poruszać, pamiętasz to dobrze, a były specjalne korytarze, którymi chodzili sobie posłowie nieniepokojeni, posłowie PiSu. Teraz dziennikarze mogą być wszędzie, a posłowie, ci, którzy przyszli tutaj zmieniać, prawda, bo posłowie Koalicji Obywatelskiej to są ci, którzy byli za zmianą i tej zmiany jakoś w tym przypadku nie zauważyliśmy nie zauważyliśmy te zmiany w zachowaniu, bo zamiast stanąć, po prostu powiedzieć coś i odejść, to oni uciekali. I to było dla mnie najgorsze, że to było takie kompromitujące ludzi tej partii.
1: Minister Klimczak zapadł mi bardzo w pamięć, kiedy wychodził z Sejmu i pytany przez jednego z dziennikarzy, co myśli na temat sprawy w szpitalu południowym, zaczął wychodzić dalej i padło kolejne pytanie, dlaczego pan nie chce odpowiedzieć. I wrócił się minister Klimczak, spojrzał w oko kamery i powiedział, bo nie mam czasu. I odszedł. Renato?
2: Gdyby nie to, że Donald Tusk przychodził do władzy jako ten, który ma naprawiać państwo po rządach PiSu, skrajnego upartyjnienia państwa i upolitycznienia, to uważałabym, że jest to jedna z wielu afer dotyczących nepotyzmu w polityce, dotyczących obsadzania stanowisk swoimi partyjnymi kolegami, bo to jest przypadek tego radnego. Przecież on tam się bez politycznych koneksji nie znalazł na tym stanowisku
1: bez
2: koordynatora SOR-u, bo nie miał po prostu kompetencji. Żeby być szefem SOR-u, ordynatorem, to trzeba mieć specjalizację z anestezjologii albo z medycyny ratunkowej. Ten człowiek robił dopiero specjalizację.

0: zarabiał wielkie pieniądze dzięki temu, że miał polityczne kontakty. Ja sobie nawet przypomniałam, to taki chcę zrobić krótki rys historyczny, bo proszę, zaczęło się od za czasów AWS-u i Unii Wolności. Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział, że TKM, czyli teraz K, my. I to miało być taki krytyczny głos opisujący to, jak rozprowadzali się w spółkach politycy, którzy przejmowali władzę od rządu SLD. I Kaczyński wtedy oczywiście bardzo krytykował takie mechanizmy. No ale później się okazało, że kiedy przyszedł do władzy, to bardzo twórczo to rozwinął, bo to nie jest tak, że Koalicja Obywatelska jako pierwsza leczy się w specjalnym saloniku czy politycy, bo przecież przypominamy sobie panią marszałek Witek, której mąż 2 lata z układem był na OIOM-ie, mimo że był w stanie terminalnym i nie powinien być na oddziale intensywnej opieki medycznej. Przypominamy sobie, jak Jarosław Kaczyński miał operację kolana i po tejże operacji dyrektor szpitala MSWiA osobiście zawoził mu kulę do domu. I takie przypadki można by mnożyć.
1: Senator Lenz z tej kadencji jeszcze.
0: Właśnie, z tej kadencji senator Lenz i Szpital Południowy. I tak jak mówię, no jeszcze były słynne cytaty, przecież pamiętamy Staszka Dobrzańskiego, który chciał się sprawdzić w biznesie, tak. To Wiesław Kaczmarek za czasów SLD minister skarbu, bodajże rok 2003 albo... trzeci chyba, albo pierwszy, nie pamiętam już, tak tłumaczył dziennikarzom, bo jeszcze wtedy się tłumaczyli politycy dziennikarzom, dlaczego nie było konkursu na stanowisko lukratywne w spółeczce Skarbu Państwa, tylko ważny polityk PSL-u tam trafił.
1: To z cytatów z kolei...
0: Z cytatów to jeszcze jest mój ulubiony cytat. Nie wiem, czy pamiętacie, jak chwała naszym kolegom, a tutaj CH i kilka kropek precz. I to Adam Halber pisał, tak, do ówczesny członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do Roberta Kwiatkowskiego, ówczesnego prezesa TVP. No chodziło oczywiście o załatwienie, jak tam było napisane w tym SMS-ie, pracy naszemu znakomitemu koledze, pracowitemu i przede wszystkim lojalnemu, bo to było w czasach afery Rywina. Tego SMS-a zresztą zacytował Jan Rokita podczas obrad Komisji Śledczej, no i miał chyba sprawę nawet o wykorzystywanie prywatnej korespondencji w sądzie, ale mówiąc to chcę pokazać.
1: Ja tylko dorzucę jeszcze jeden cytat, który mi z kolei bardzo zapadł w pamięć. Jakiś rok chyba 2015-2016. Bartłomiej Misiewicz, który przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości krzyczy i pyta, gdzie młodzi mają zdobywać doświadczenie.
0: No tak, ale był jeszcze Waldemar Pawlak, który mówił, a gdzie nasze rodziny mają pracować, przecież też muszą gdzieś pracować. Więc tych przypadków nepotyzmu, to jest w ogóle choroba chroniczna polskiej polityki. Tylko, że jeśli się idzie do wyborów, tak jak Donald Tusk, i mówi się, że... chce się wprowadzać inne standardy, że będzie koniec już z tym upartyjnianiem państwa, jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja nie wiem, czy wy jako korespondenci sejmowi pamiętacie, ale ja jeszcze wtedy chodziłam do Sejmu, kiedy był chyba rok 2013-14, był taki poseł Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i on chodził z taką torbą plastikową, taką no, teczką plastikową, niebieską w kratkę czarną, i tam jak tylko jakiegoś dziennikarza złapał na korytarzu sejmowym i przez przypadek kiedyś mnie złapał, to wyciągał taką listę i pokazywał takie polityczne nominacje w spółkach. To było za czasów rządu Platformy i PSL-u i wtedy były obietnice, że oni jak przyjdą do władzy, to wszystko wyczyszczą i będą profesjonalne kadry. No i była pani Sadurska, Małgorzata w PZU, przypomnę, że dostała stanowisko w nagrodę za to, że donosiła prezesowi Kaczyńskiemu o tym, co się dzieje w kancelarii Andrzeja Dudy, bo była przez chwilę szefową kancelarii. Był Max Kraczkowski w Banku Państwowym, była pani Kotecka w spółce Link 4 i było milion jeszcze innych partyjnych nominacji. I ta sprawa tego młodego lekarza, tego cwaniaka po prostu z Koalicji Obywatelskiej, bo to był normalny cwaniak, pokazuje, że niestety... nie ma lekarstwa na nepotyzm, na upolitycznienie już nie tylko spółek Skarbu Państwa, tylko właśnie szpitali samorządowych, bo teraz jest propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej, żeby po prostu zabrać szpitale samorządom, bo niezależnie kto rządzi, to po prostu tam przychodzi ekipa partii rządzącej w samorządzie i się czuje jak u siebie w takim szpitalu. Więc może lepiej, żeby była taka centralna sieć szpitali, żeby to podlegało Ministerstwu Zdrowia,

0: I żeby wreszcie, i mam nadzieję, że ta afera zaowocuje, po pierwsze, rozdzieleniem tego, że lekarze pracują i w prywatnej służbie zdrowia, i w publicznej. Albo prywatna, albo publiczna. Bo dzisiaj mamy takie patologie, że żeby się dostać na oddział w państwowym szpitalu, to trzeba iść do profesora, który jest ordynatorem, dać mu za wizytę kilkaset złotych i po prostu wtedy się dostaje miejsce.
1: Wiecie,
0: na
1: to
0: jakiś
1: jest
0: zabieg.
1: Instytucjonalizowana korupcja.
0: Oczywiście, że tak. I to jest od lat. Jest jeszcze systemowy problem, bo dzisiaj, no ja powiem państwu, że myśmy się przed programem trochę pokłócili, bo tutaj moi koledzy twierdzą, że to są ośmiorniczki Platformy.
2: No tak będzie, zobaczysz. Będą spoty.
0: Słuchaj, będą to ośmiorniczki, jeśli okaże się, że rzeczywiście cała wierchuszka Platformy korzystała z saloniku VIP-owskiego pana radnego. Ale ja uważam, że problem jest systemowy i cała klasa polityczna za to odpowiada. Bo nie kto inny jak Mateusz Morawiecki w tym Polskim Ładzie, czy Dobrym Ładzie, jak to tam miało, nazywało się Polski Ład chyba.
2: Polski Ład.
0: Wprowadził dla lekarzy możliwość zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych i wtedy jak lekarz założy taką działalność, to płaci podatek 14%. Więc wielu lekarzy przeszło po prostu na jednoosobowe działalności, pracuje w iluś tam jednostkach ochrony zdrowia i zarabiają po prostu grube pieniądze. Te 1 600 000 w ciągu roku to wcale nie jest jakiś odosobniony przypadek.
2: To nie jest szczyt.
0: Słuchajcie, są
2: tacy
0: przypadki,
2: którzy co 3 miliony zarabiają.
0: Poczekaj. Są takie przypadki, gdzie jest wakat na stanowisku ordynatora SOR-u i proponowana jest kwota 200 tysięcy miesięcznie i nikt nie chce przyjść. To znaczy, że te zarobki jednak są wyższe w szpitalach. Są co więcej, takie przypadki, że sobie szpitale powiatowe, sąsiedzkie podkradają całe ekipy, całe oddziały. Zresztą no, znam taki przypadek, gdzie przyszła ekipa jednego oddziału i powiedziała, że albo dostaną podwyżki, albo następnego dnia się zwalniają
2: wszyscy. To było w Warszawie. Taki
0: chirurdzy, anestezjolodzy i po prostu nie będzie ich, nie będzie całej obsady oddziału. No jeśli tak to ma funkcjonować, ja mam nadzieję, że nie skończy się właśnie tylko na tym, na mówieniu, że ci są źli, tamci są jeszcze gorsi, tylko że wreszcie bardzo dobra jest propozycja Lewicy, którą zgłosił Włodzimierz Czarzasty, żeby wprowadzić limity, żeby wprowadzić właśnie zakaz łączenia pracy w prywatnej ochronie zdrowia i w publicznej, żeby wprowadzić wreszcie jakąś weryfikację tego czasu pracy, bo dzisiaj nikt nie wie, nie rozlicza nikt lekarza z tego, gdzie on pracuje, ile pracuje i czy rzeczywiście pracuje.
2: Ale to już się stało. Ale to już się stało i ja myślę, że ta ustawa, która dzisiaj została przyjęta w Sejmie, to jest taki wstęp do tego, żeby lekarzy zacząć rozliczać z tego czasu pracy, bo jeśli będziemy wiedzieli, że jeśli agenda państwowa, która kontroluje te rzeczy, będzie wiedziała, że dany lekarz pracował w 6 miejscach, no to będzie można sprawdzić, na jakiej zasadzie on tam pracował. Będzie można przeprowadzić kontrolę czasu pracy również. Więc myślę, że ta ustawa, która dzisiaj przeszła przez Sejm, jeśli ją prezydent podpisze oczywiście, to będzie wstęp do tego. Ja tu się z Renatą nie zgodzę, jeśli chodzi o tą sprawę rozdzielania publicznego i prywatnego, znaczy, żeby lekarze tylko w publicznym albo tylko w prywatnym mogli pracować, dlatego że ja znam taki przykład takiego szpitala powiatowego, który jest bardzo nowoczesny, ma bardzo fajny sprzęt, pracuje tam bardzo przyjazny pacjentom personel, ale lekarze, tacy specjaliści przyjeżdżają z dwóch ościennych miast wojewódzkich i pracują tam po prostu na kontraktach. Myślę, że na kontraktach, czyli na B2B, a rozumiem, że praca państwowe, prywatne, no to wykluczałaby to B2B, ale z drugiej strony też jest prywatna służba zdrowia, która myślę, że wielu lekarzy zamiast pracować na etatach w szpitalach, to wolałoby pójść do prywatnej służby zdrowia. Są wielkie firmy ubezpieczeniowe, które by natychmiast to wykorzystały i powstałyby po prostu jeszcze więcej prywatnych szpitali. Dlatego uważam, że pomysł marszałka Czarzastego nie jest dobry. Trzeba się inaczej zastanowić nad tym. Ja myślę, że pewne zasady wprowadzone na przykład w ograniczeniu zarobków w Państwowej Służbie Zdrowia będą dobre. To, co ty, Renata, mówiłaś o tych lekarzach, którzy się buntują i odchodzą, to wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska powiedziała, że w Warszawie był taki przypadek, że lekarze po prostu w jednym szpitalu, którzy zarabiali 270 zł za godzinę, powiedzieli, że

0: albo dostaną 330 zł za godzinę, albo odchodzą z roboty. I to w Warszawie to jest jeszcze rynek na lekarzy, ale jak się coś takiego dzieje w małym mieście, no to po prostu ten szpital umiera. I myślę, że te ograniczenia w zarobkach lekarzy trzeba wprowadzić.
1: Renato?
2: Jeśli chodzi o to, co Jacek powiedział w sprawie tego rozdzielenia tego, co państwowe od tego, co prywatne, to tutaj lekarze, z którymi ja rozmawiałam, twierdzą, że to nie jest tak, że lekarze masowo odejdą do prywatnych klinik, bo w szpitalach klinicznych, w dużych szpitalach, w szpitalach akademickich, oni mają szansę robić rzeczy ambitne, a nie tylko jakieś drobne zabiegi, jakimi się zajmują szpitale prywatne i prywatna opieka zdrowotna. Więc to nie będzie tak, że zaraz masowo uciekną lekarze do prywatnego biznesu. A po drugie, przypomnę, że pan prezydent przed chwilą zawetował zapis przedłużający możliwość certyfikowania dla lekarzy obcokrajowców, którzy tutaj przyjeżdżają i te certyfikaty językowe muszą mieć. Chodziło o to, żeby wydłużyć to, no a pan prezydent zawetował, co oznacza, że po prostu będzie utrudnienie w przyjeżdżaniu do nas lekarzy z zagranicy, na przykład ze wschodu, którzy chcą tutaj pracować i są kompetentni. Więc ja bym tej sprawy, bo oczywiście politycznie ta sprawa Szpitala Południowego i tego cwaniaka, no ona jest nie do obrony, szczególnie w świetle obietnic, jakie składał Donald Tusk i cała Koalicja Obywatelska. Natomiast to jest problem bardzo szeroki. Ja tylko jeszcze powiem, żeby było uczciwie wobec obecnej ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy, że ona przychodząc do ministerstwa chciała wprowadzić limity zarobków dla lekarzy. Ale był protest lekarzy, zaraz się podniosło larum i ona się z tego wycofała, ponieważ od... Właściwie od 3 lat, bo już Izabela Leszczyna miała też ambitne pomysły, na przykład likwidowania nierentownych oddziałów, ale niestety co chwilę słyszała od swoich politycznych szefów, że a to są wybory takie, a to są wybory takie, a to PiS zaczęło straszyć, że zamykają porodówki, chociaż za PiSu zamknięto więcej porodówek niż zamknęła Leszczyna. I zaraz się z tego by zrobiło straszenie okropną platformą, która chce prywatyzować służbę zdrowia. Jeśli politycy chcą robić zmiany w ochronie zdrowia, to trzeba je robić na początku kadencji, bo dzisiaj, rok przed wyborami, powiedzenie ludziom, że wprowadza się jakieś niepopularne rozwiązania, będzie bardzo słono kosztowało w wyborach. Natomiast system ochrony zdrowia w Polsce trzeba naprawić, bo on nie działa. Lekarze, tak jak mówią dyrektorzy szpitali, 80% środków, które dostają szpitale, idą na wynagrodzenia.
1: Wydaje mi się, że będę gdzieś pomiędzy wami. Ja, żeby to sobie usystematyzować, to wypisałem sobie takie 4 punkty, które dla mnie są filarami tej całej afery. I akurat punkt związany z kryzysem w ochronie zdrowia jest moim zdaniem najmniej ważnym filarem tego wszystkiego. Na pierwszym miejscu jest kolesiostwo czy nepotyzm, o którym wspomniała Renata, czyli ta sprawa, która była podwaliną, fundamentem, która była iskierką, która dała cały ogień. To znaczy zatrudnienie radnego Kacprzyka i danie mu takiej fuchy, na której zarobił 1,5 miliona bańki w ile tam? Półtora roku, tak?
2: W rok. W kilku miejscach pracował.
1: Tak mu się akurat złożyło. No i jeszcze pensja radnego, w ogóle to wszystko super z naszych pieniędzy, na państwowym garnuszku.
0: Pamiętam, że miał jeden dyżur 96 godzin. No, to... 4 dni na dyżurze był.
2: 13 godzin dziennie miał pracować. To jest w ogóle...
1: Przecież były te i takie przykłady pielęgniarek i lekarzy, którzy po 48 godzinach nieustannej pracy po prostu umierali albo kończyło się to strasznymi powikłaniami medycznymi. Ale żebym nie odbiegał, ten pierwszy filar to jest dla mnie nepotyzm, czyli zatrudnienie Kacprzyka, parasol ochronny, który nad tym Kacprzykiem się roztoczył ewidentnie. Judyta Watoła pisze w Gazecie Wyborczej, że władze, zarząd Warszawy, tak, czyli wiceprezydenci z prezydentem, próbują zrobić wszystko, żeby właśnie teraz przerzucić odpowiedzialność na władze szpitala, bo ponoć, jak pisze Watoła, płynęły skargi także od odchodzących pracowników ze Szpitala Południowego, że dzieją się tam mocne nieprawidłowości i te skargi miały trafiać bezpośrednio do ratusza. To ratusz miał tuszować wiele z tych rzeczy, tak pisze Judyta Watoła, więc kwestia nepotyzmu to jest jedno. Kwestia uprzywilejowanych elit, czyli taka kalka i taka etykieta, z którą Platforma walczy od zawsze, właśnie jeszcze przed

0: Mierniczkami, że to jest partia warszawska, że to jest partia uprzywilejowana, partia pod nadludzi, która z tak na dobrą sprawę z większością wyborców nie ma zbyt wiele wspólnego. Przecież na tym PiS grało w roku 15, w roku 20, w roku 23, w roku 19, na każdych wyborach, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wszystkich, a Platforma Obywatelska partią wielkomiejskich uprzywilejowanych elit. Punkt numer 3 to jest brak, ten trzeci filar, to jest brak kontroli wewnętrznej w partii, to znaczy mechanizmów samooczyszczania się. Nie wierzę w to, że nie wyglądało to w najprostszy możliwy sposób. Tak jak wygląda w każdym zakładzie pracy, gdzie dzieją się takie rzeczy. Wchodzili do pokoju klubowego i ktoś mówił: słuchaj, mój mąż ma problemy, nie wiem, z nogą, z kolanem, z sercem, z głową, z czymkolwiek. A ktoś inny dopowiadał: słuchaj, jedź do południowego, bo ponoć naszych przyjmują tam szybciej. No inaczej się takie rzeczy nie rozchodzą, to jest oczywista sprawa. To, że nie wiedział o tym, albo nie chciał wiedzieć, albo nie dotarło do niego, nie wiem, szef z warszawskich struktur Platformy, jest zadziwiające. Bo to nie jest tak, że to jest historia, która wydarzyła się gdzieś, przepraszam teraz, w głębokim województwie lubuskim, w jakiejś małym powiecie, w szpitalu powiatowym. To był jakiś lokalny działacz Platformy. To się działo tu w Warszawie, na Ursynowie. Z tego szpitala korzystali, jak się zdaje, nie tylko działacze warszawscy Platformy, ale także posłowie i senatorowie Platformy. Co uniemożliwia właściwie to, żeby jakiś czynnik decyzyjny w partii nie miał o tym zielonego pojęcia. Pytanie jest teraz, czy zamiatano to pod dywan, czy po prostu, nie wiem, ukrywano to przed Marcinem Kierwińskim. Więc to jest brak kontroli w partii, to jest ten trzeci punkt. I czwarty filar to jest właśnie kryzys ochrony zdrowia. To znaczy, nie wiem jak Koalicja Obywatelska chce z tego wybrnąć, jeśli kilka tygodni temu broniła minister Sobierańskiej-Grędy zacięcia, których ta dokonywała w badaniach profilaktycznych. Wtedy tylko półgębkiem była mowa o zarobkach lekarzy.
1: Nie w badaniach profilaktycznych, tylko w specjalistycznych.
0: Specjalistycznych, przepraszam, tak. W kolonoskopii, w tego typu badaniach, tak. Nie było wtedy, było półgębkiem mówione, że lekarze zarabiają za dużo, ale nie przedstawiano tego jako rozwiązania problemów z służbą zdrowia. Więc Koalicja Obywatelska po tym tygodniu kończy z takim obrazem partii, która miała pod swoimi skrzydłami radnego, który zarobił w szpitalu półtorej bańki. W zamian za to przyjmował bez kolejki polityków Koalicji Obywatelskiej. Władze Platformy nic o tym nie wiedziały, a jeszcze do tego wszystkiego przed chwilą ścięły świadczenia dla pacjentów. To jest gigantyczny kryzys. Kryzys, z jakim Platforma się nie mierzyła. Ja nie wiem, czy to są ośmiorniczki.
1: Ale kto został bez kolejki przyjęty?
2: No, politycy.
1: No nie, ale przepraszam, kto konkretnie został przyjęty bez kolejki? Bo na razie mamy historię, że jakiś radny zrobił salonik dla VIP-ów przy szpitalu. I gdzie jest ktoś, jakaś konkretna osoba, która bez kolejki została?
2: Podobno.
1: Podobno. Tak,
2: poczekaj.
1: Podobno.
2: Pisze o tym Kanał Zero, że mają dokładne dane.
1: To niech je opublikują.
2: Ale oni już podali bez nazwiska, no bo to są dane wrażliwe, ale podali, że tego dnia o tej godzinie ktoś został przyjęty i po godzinie 13 minutach...
0: Jakie było rozpoznanie, tak.
2: Tak, jakie było rozpoznanie i po godzinie 13 minutach został wypisany. To, że jakiś pracownik szpitala ujawnił dane pacjenta, to moim zdaniem jest no, mocno sprzeczne z prawem, o tak powiem. Natomiast rozumiem, że Kanał Zero dysponuje takimi danymi. I jeśli Kanał Zero dysponuje takimi danymi, to myślę, że w tej chwili organy kontroli też dysponują takimi danymi, czyli im ratusz i NIK.
0: Renata.
1: Ja zadałam to pytanie, kto konkretnie, bo właśnie chciałabym zobaczyć listę wszystkich pacjentów z Platformy Obywatelskiej, którzy zostali przyjęci do Szpitala Południowego. Bo jeśli rzeczywiście, tak jak powiedziałam na początku, jeśli się okaże, że kierownictwo Platformy, czy najważniejsze osoby w Platformie Warszawskiej, czy ogólnopolskiej leczyły się poza kolejnością, korzystały z jakichś VIP-owskich uprawnień i nie chciały siedzieć z motłochem w izbie przyjęć. Ja sama czekałam kiedyś na SOR-ze, gdzie zostałam bardzo dobrze obsłużona na Mokotowie przez bardzo kompetentną ekipę, ale siedziałam swoje, odsiedziałam 4 godziny, czy tam 3 godziny i po prostu grzecznie w kolejce siedziałam. powiedziałam i nikomu z państwa platformersów by korona z głowy nie spadła. Ale chcę, żeby ta lista została opublikowana, a nie żeby już właśnie spekulacje były.

0: że byli przyjmowani poza kolejnością. Konkretnie kto był przyjęty, co tam zostało zrobione i jeśli rzeczywiście partia, po prostu Platforma okaże się partią hipokrytów, no to powinna ponieść konsekwencje.
1: Znaczy, ja nie słyszę...
0: Ale ja też chcę jedno powiedzieć, że jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło, to nie było odcięcia się, kiedy się okazało, że pani marszałek Witek, mąż, ponad 2 lata był na OIOM-ie na koszt podatników, a powinien być w jakiejś jednostce opiekuńczej, jak rozumiem, typu ZOL, czy jakaś prywatna jednostka.
2: Hospicjum.
0: No, czy hospicjum po prostu, mówiąc wprost, to wtedy było, że jest wielki atak na panią marszałek. Czy wielki atak na prezesa, któremu dyrektor szpitala kulę do domu przywoził. Tutaj sprawa została ujawniona przez dziennikarzy i jest natychmiast odcięcie się, tak? Jest kontrola zlecona, zarząd szpitala jest odwołany i ja myślę, że to nie będą. Facet stracił pracę, przestał być radnym i oddał pieniądze, bo jak sądzę, spodziewa się zarzutów z prokuratury, więc to jest taki ruch wyprzedzający, tutaj za to bym go specjalnie nie chwaliła, ale... Jest działanie kryzysowe i nikt nie próbuje sprawy zamiatać pod dywan. A za czasów PiSu ja sobie nie przypominam, żeby ktoś się tak rozliczał z nieprawidłowości. Wtedy było, że to wraże media atakują.
1: Ale Renato, ja się tutaj z tą zgadzam i nie zgadzam. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość może sobie na to pozwolić. Prawo i Sprawiedliwość ma tak i zawsze miało tak silne grono wyznawczych wyborców, że oni, że na tych wyborcach nie robiło wrażenia, czy mąż marszałek Witek leży na SOR-ze 2 lata, 7 czy 10. Dla wyborców PiSu nie ma, dla wyborców PiSu wręcz pokaza manifestacją siły jest to, że prezes Jarosław Kaczyński wjedzie na cmentarz, kiedy nikt inny nie wjedzie. Ale niestety, wyborcy Koalicji Obywatelskiej to są zupełnie inni wyborcy. Oni oczekują zupełnie innych standardów, innych zachowań i no jak się już denerwują na swoją partię, to denerwują się w dwójnasób. No, taki jest rozkład sił. Takich wyborców sobie oba te ugrupowania wychowały. Możemy rozłożyć ręce nad standardami, które były za Prawa i Sprawiedliwości. No ale taka jest rzeczywistość. Jacku.
3: Jeśli mogę do tego, co ty mówisz, do tych twoich 4 punktów. Bo w tych 4 punktach, no znowu wejdę w polemikę z Renatą, bo w 4 punktach właściwie wszystkie, poza może tym ostatnim, 4, czyli kryzysem w służbie zdrowia, ale wszystkie to są takie ośmiorniczkowe punkty. To są punkty, które PiS w kampanii wyborczej spokojnie wykorzysta przeciwko Koalicji Obywatelskiej, żeby powiedzieć, o zobaczcie, to jest właśnie ta elitarna partia, to jest ta partia, której politycy nie chcą z motłochem siedzieć na SOR-ze, tylko mają swoje saloniki i będą specjalne spoty o salonikach. Ja nie wiem, czy już nawet nie zostały zrobione zdjęcia.
1: Już jakiś tam był spot ze sztuczną inteligencją. Zaraz oddam Renacie głos, tylko mi się wydaje, że się zgadzacie, bo w pewien sposób, bo teraz wszystko od tego, jak ta historia, jak dalej, co dalej spotka Koalicję Obywatelską, zależy od tego, w jaki sposób ta Koalicja Obywatelska na tę sprawę zareaguje. To znaczy, rzeczywiście zostały zlecone kontrole, rzeczywiście wszystkie osoby, które w zakresie tej sfery medyczno-szpitalnej były związane z tą sprawą, zostały zdymisjonowane. Jest także przed chwili informacja, że w warszawskim szpitalu południowym to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zostanie powołana nowa rada nadzorcza. Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione. Nie będzie w nich polityków. To Rafał Trzaskowski. Ja też widzę, że trwa taka polityczna próba trochę przerzucenia odpowiedzialności przez Donalda Tuska na władze Warszawy, że to szpital samorządowy, że to Rafał Trzaskowski musi ten problem poniekąd rozwiązać. Więc wydaje mi się, że to, czy to będą ośmiorniczki, takie jak były te naście lat temu, wszystko zależy od tego, jaka będzie skala, rzeczywiście kto brał udział w tym procederze, kto korzystał z tego szpitala i jaka odpowiedź Koalicji Obywatelskiej na to będzie. Ja myślę, że my też jeszcze, to już moje ostatnie zdanie, nie znamy jeszcze tej listy osób, które tam były, ponieważ Platforma Obywatelska też musi przyjąć, w zależności od tego, kto jest na tej liście, wypracować odpowiednią strategię na to. Renata teraz, przepraszam cię, Jacku.
0: Więc ja chcę powiedzieć tak, że między nami nie ma sporu, bo wy mówicie o porządku politycznym, a ja mówię o porządku państwowym.
1: Tak, to prawda.
0: Bo mnie tylko chodzi o to, o taką uczciwość wobec faktów. Bo reakcja PiSu Ja rozumiem, że oni sobie wychowali wyborców i tak dalej, no ale po prostu było jawne śmianie się w twarz prostym ludziom też, bo PiS mówiło, my jesteśmy partią nieelitarną, powiatową i tak dalej, podczas gdy pan Kuch

0: Kaczyński latał samolotem jak taksówką do Rzeszowa z rodziną i były przywileje wielkie dla ludzi władzy, a ci maluczcy, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, no to czekali sobie właśnie na SOR-ach, kiedy panu Kaczyńskiemu przywoził dyrektor szpitala kulę do domu. No naprawdę, miałam kilka operacji kolan i nikt mi nie przywoził kul do domu. Więc po prostu traktowanie państwa, w tamtym przypadku zrosło się państwo z partią, partia z państwem, a ci, którzy stali na czele partii, nagle stali się też no, naczelnikami tego państwa. Tylko że Platforma obiecywała, że z tym wszystkim skończy. I kiedy ja widzę, bo ty mówisz, że Donald Tusk odsuwa odpowiedzialność. No przepraszam bardzo. Szpital Południowy to jest szpital miejski. On podlega władzom Warszawy. I jeśli Rafał Trzaskowski, który nie potrafił wygrać wyborów prezydenckich w Polsce, nie potrafi też zarządzać albo dobrać sobie współpracowników, którzy będą ogarniać kuwetę na poziomie ochrony zdrowia, no to nie wiem, czy on ma kompetencje, żeby zarządzać czymkolwiek.
1: Jacku, chcesz tutaj, czy ja mogę wtrącić? Bo tylko to nie wiem, czy będziecie chcieli o tym podyskutować, czy nie. Może to być dygresja z mojej strony. Ja uważam, że to jest kolejna już historia, która pokazuje przykład spatologizowanych warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej. 20 lat monowładzy tej partii w tym mieście nie przynosi dobrych rezultatów. Ani dla tej partii, ani to już moja ocena dla tego miasta. To znaczy Platforma, i to jest też dla mnie dowód na to, że dwukadencyjność w samorządach powinna obejmować nie tylko prezydentów, wójtów i burmistrzów, ale także być może radnych, ponieważ Platforma Obywatelska rządzi w Warszawie od 20 lat. Pozwala tutaj na przeróżne cuda, wianki, także na przykład w świecie deweloperki, która w Warszawie rządzi bardziej niż prezydent tego miasta. No, okazuje się, że nie tylko w sferze deweloperskiej, ale także w sferze na przykład ochrony zdrowia, znaczy no nie ma kontroli nad pewnymi, albo jest wręcz, tak jak w Szpitalu Południowym, na co wiele wskazuje i nie tylko w Szpitalu Południowym, jest uwłaszczenie się działaczy warszawskich na majątku samarządowym w pewien sposób.
0: Ale to co, jesteśmy demokratami czy nie? Bo są, jest coś takie jak wybory i Warszawa.
1: Nie, no jesteśmy.
0: W Warszawie od wielu lat Platforma wygrywa wybory, bo chyba konkurencja jest
2: słaba. I nikt tych ludzi nie ja prowadzi na pasku do urn wyborczych.
1: Ale nie, no oczywiście, że nie, ale ja tylko zauważam problem. Znaczy przed chwilą także Rada Warszawy wbrew swojemu własnemu prezydentowi i wbrew także woli partii głosowała przeciwko wprowadzeniu nocnego ograniczenia alkoholu w Warszawie. Tak więc dlatego mówię, to jest moja dygresja, możemy to potraktować jako wjazd kieszonkowy z mojej strony i teraz wyjeżdżamy z tego wjazdu kieszonkowego.
2: Ale ja jeszcze chciałem o tej liście pacjentów, której się domaga Renata. Bo ja tu widzę dwa niebezpieczeństwa. Znaczy, jedno niebezpieczeństwo takie, że to są dane super wrażliwe. Ja bym nie chciał, żeby ktoś ujawnił, dlaczego ja poszedłem na SOR i byłem tam leczony na jakieś schorzenie. Nie chciałbym tego, po prostu. Uważam, że to jest wyłącznie moja sprawa, czy ewentualnie sprawa mojej rodziny, więc myślę, że z tego powodu to będzie powód, dla którego ta lista się nie ukaże, ale innym powodem politycznym to moim zdaniem, bo ja nie wiem, kto tam był w tym szpitalu i jacy politycy tam chodzili do tego saloniku VIP, albo jacy byli przyjmowani poza kolejnością, bo może to nie był salonik VIP, tylko po prostu przychodzili, ale To byłoby ostrzelenie tych polityków, jeśli tak jak Kanał Zero mówi, czy Portal Zero pisze, że tam byli no, jacyś znamienici politycy, bo tam nawet tak trochę funkcje wymieniają w tym pierwszym artykule chyba, czy w drugim, tym o saloniku VIP, to byłoby ostrzelenie być może ważnych polityków, ważnych dla Platformy polityków i Platforma na to nie pójdzie. I ponieważ nie pójdzie na to, to się zasłoni RODO, czyli tymi danymi wrażliwymi i nie oczekiwam, że ta lista się ukaże.
1: Znaczy nie wiem, czy lista... Ja w ogóle nie czuję osobistej potrzeby dowiedzenia się, kto na co choruje.
0: Ale ja jestem też nie. Jak to nie chodzi o choroby, tylko tego. Chodzi no, o osoby, jeśli, które tam były.
1: Oczywiście, jeśli chodzi o osoby i o to, no da się to zweryfikować, czy ktoś miał udzielone świadczenia. Przecież to jest wyrejestrowane. Godzina przyjęcia do szpitala i godzina wypisu ze szpitala. Więc na tej podstawie, także jak rozumiem, Portal Zero miał te informacje, wystarczy zweryfikować, kto spędził na SOR-ze 67 minut, a kto no, regulaminowe 8-10 godzin, tak?
2: No tak, tylko takich danych nikt nie powinien w szpitalu udostępniać. To ja już mówiłem wcześniej, że to według mnie, oczywiście dziennikarze są od tego, żeby zdobywać informacje,

0: i jeśli mogą zdobyć, to powinni to robić. Natomiast myślę, że upublicznienie takich informacji jest mocno niewłaściwe, czyli przekazanie informacji o chorych i ich schorzeniach jest niewłaściwe.
1: To jak najbardziej. Gorąca to była dyskusja. Czy tutaj jeszcze jakieś mamy wątki ad vocem?
0: To jest nasze ważne dopiero.
2: Ale przynajmniej w tej sprawie jesteśmy zgodni, że to było ważne.
1: Wyczerpaliśmy na chwilę wątek?
0: Chyba tak.
1: Dobrze, to przechodzimy do nieważnych. Renato?
2: Akcja Bąkiewicza w Berlinie.
1: O!
2: Uważam, że nasi krzyżowcy, którzy pojechali tam nielegalnie krzyż wbić, to jest jakaś bzdurka.
0: No właśnie, ja to do bzdury wpisałem, ale poczekaj, bo akcja Bąkiewicza to była tylko asumptem do tego, że ktoś gada bzdury. Natomiast to było dla mnie prześmieszne, jak, bo to była akcja, która była zorganizowana w dniu, kiedy tam był podpisywany traktat chyba polsko-niemiecki.
1: Tak. Znaczy ta umowa o współpracy.
0: Umowa o współpracy wojskowej, tak. I teraz... umowa bardzo ważna. Później będziemy o tej wydarzeniach chyba jeszcze o niej, dobrze, przynajmniej ja o niej wspomnę na pewno. Natomiast to nie był jakiś spontaniczny ruch, tylko to było przygotowane, zorganizowane. Tam przyjechała ekipa z Telewizji Republika i oni dobrze wiedzieli, co robią. Ja tylko chciałem powiedzieć, że na tym terenie, gdzie oni to chcieli zrobić, to jest teren pod ochroną, specjalną ochroną. Tam nie ma prawa być zorganizowane żadne zgromadzenie.
1: To jest przed Bundestagiem, tak?
0: To jest przed Bundestagiem. Tak. I tam nie można się gromadzić, tam nie można robić pochodów. Również z krzyżem tam nie wolno chodzić, mimo że Bąkiewicz krzyczał, że jak za okupacji zabraniają polskim patriotom i tak dalej. To chciałem panu Bąkiewiczowi przypomnieć, że okupacja to była w Polsce, a Niemcy przed Bundestagiem są u siebie. A on tam jest intruzem, jeśli łamie jeszcze prawo niemieckie. Więc myślę, że tak. Ale to jest o tyle nieważne wydarzenie, że ono zniknęło kompletnie w szumie informacyjnym. W tym szumie, który wywołała sprawa szpitala. Ja tylko się powołam na Res Futura i naszego zeszłotygodniowego gościa. Res Futura opublikowała takie dane, że sprawa szpitala...
1: A pytałem, czy jeszcze jakiś ad vocem do szpitala
0: 31
1: jest,
0: no? milionów odsłon w internecie, 81,6% ruchu w sieci.
1: Okay.
0: Szpital. Czyli Bąkiewicz po prostu znikł.
1: Mnie historia Bąkiewicza nie śmieszy. Ani trochę. Mnie historia Bąkiewicza brzydzi i oburza. Miałem przyjemność oglądania tych scen w domu na żywo.
0: Przyjemność,
1: no właśnie.
2: Wątpliwą.
1: Ja się czułem, mi było wstyd. Naprawdę, jako Polakowi było mi wstyd, że ja oglądam takie rzeczy. To znaczy, przepraszam za radykalizm, ale to szuria jakaś była.
0: No tak.
1: Znaczy szuria pędząca oczywiście po prostu po trawie z krzyżem jako totemem i krzyczącym gestapo Polaków biją. No ludzie, przecież to naprawdę to się nie mieści. Ja nie widzę, że was to świetnie bawi, ale to jest po prostu, to jest tak niebywale jakoś mnie bolące, że takie rzeczy się dzieją. Potem ten Bąkiewicz tarzany po tym trawniku, dziennikarz Republiki z mikrofonem pyta, nikt tam po niemiecku nie mówi.
0: Córka, która natychmiast zrobiła zbiórkę na leczenie tatusia.
1: I dwie godziny później Republika z demonstracją przed ambasadą niemiecką. To znaczy, to może by było i zabawne, gdyby nie to, że to jest kolejny raz, jak Sakiewicz, na takich obrzydliwych akcjach, tak jak wtedy to maltretowanie tych policjantów, którzy przyszli z tego fałszywego alarmu, tak, do niego do domu. Jak robienie też tej obrzydliwej polityki i nagonki na śmierci pani
2: Barbary
1: Skrzypek.
2: Ale tym razem przynajmniej mieli portki na sobie.
1: No, mi się to w głowie nie mieści jednak. I ja...
0: Sakiewicz robi na tym kasę.
1: Ja rozumiem, oczywiście, ja rozumiem, ale on szkodzi Polsce, tak? To znaczy, to jest działanie skrajnie antypolskie.
2: Ale on nawet szkodzi Polsce.
1: Nawet są i tacy politycy PiS-u, z którymi rozmawiałem w tym tygodniu na OFIE, którzy byli wstrząśnięci tą sytuacją z Bąkiewiczem.
2: Ale przecież oni mają wpływ na Republikę, bo są przecież fundacja Lecha Kaczyńskiego.
1: Co jest teraz
2: ma tam ogonem,
1: a co psem? Nie, ja
0: przecież
1: nie wiem,
0: prezes powiedział na konferencji, że oczywiście to w ogóle nie jest nasza telewizja. Oczywiście. Zobaczcie, jak oni protestują przeciwko czemuś tam. Nie pamiętam, co PiS tam.
2: No pewnie, że tak.
1: I naprawdę,
2: jak prezes mówi, że to znaczy tak.
1: Jeszcze
2: jest
1: do tego Prawo i Sprawiedliwość, który mówi o brutalności działań policji, to samo Prawo i Sprawiedliwość, które pałowało kobiety na strajkach kobiet. No. Przecież to jest po prostu wywrócenie, zrobienie z logiki.

0: Kiki, no wiecie czego, no.
1: No tak. No, no,
2: wieszaka.
0: Wieszaka, no. No po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć i też Jakub
2: Majmurek...
0: No ale
2: ty się dzisiaj urodziłeś.
0: Nie, nie.

0: Kamysza, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, o tym, że Amerykanie rozważą, że może będą wspólne, znaczy, że będą amerykańskie bazy w Polsce. No, ten temat miał być tematem ważnym, ale moim zdaniem tam jest tak niekonkretnie to wszystko napisane i to jest w takiej mgle, że to jest temat nieważny. Ważne w tym temacie może być to, że rząd się zdecydował, że jednak będzie te bazy budował i było tam specjalne takie posiedzenie Komitetu chyba Bezpieczeństwa Państwa, to się nazywa, gdzie przedstawiono, jakie to będą lokalizacje i już będą jakieś konkretne działania tam prowadzone. Pytanie, czy Amerykanie rzeczywiście tą stałą bazę zrobią. Entuzjazm ministra Kosiniaka-Kamysza uważam, że był przedwczesny.
1: Ale on był bardzo uzasadniony. Ja też bym był tak rozentuzjazmowany jakąkolwiek dobrą wiadomością dla koalicji w tym bardzo złym tygodniu dla koalicji.
0: No w sumie od Pita Hekseta list przypłynął.
1: Pytanie, ja tylko sobie zastanowiłem się tak poniekąd, jak zobaczyłem tego, jak zobaczyłem wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że nie wiem, czy to przypadkiem też wicepremier trochę nie chciał ubiec prezydenta Karola Nawrockiego, który nadal po powrocie ze Stanów nie pochwalił się wynikami swoich rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem. A bo prezydent miał powiedzieć po powrocie, co
0: no
1: się
0: i miały
1: tam
0: być przecież jakieś przedstawione konkrety, no tak? Że miał rozmawiać tam, czy będzie 11, czy 15 tysięcy i
1: no,
0: tak
1: no
0: dalej.
1: No i co?
0: Może powiedział, że gratuluję panie prezydencie urodzin, super impreza.
2: Ale ja jestem ciekawa, czy notatka została sporządzona dla MSZ-u, bo tak naprawdę powinniśmy się
1: pytałem
2: dowiedzieć.
1: Pytałem o to w Polskim Radiu 24 Ignacego Niemczyckiego, wiceministra spraw zagranicznych. To było wczoraj, czyli w czwartek. Mówił, że nie było żadnej informacji, nie wpłynęło nic do MSZ-u. Według jego wiedzy nie wpłynęło do MSZ-u nic.
2: To znaczy, że tam się nic nie wydarzyło po prostu.
1: Może prywatna
2: to była
1: wizyta.
2: Kurtuazyjna. Tak. Nie, to nie była prywatna wizyta, jak prezydent. Prezydent odwiedza drugiego prezydenta, jest zaproszony na jego urodziny. To nie jest prywatna wizyta. Ja akurat uważam, że bardzo dobrze, że prezydent poleciał na te urodziny, skoro go prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił, poleciał, pewnie przypomniał o tym, o co zabiegamy. I akurat nie uważam, że ten list, odpowiedź na list Kośniaka jest nieważna, bo skoro jest zielone światło do tego, żeby dalej prowadzić rozmowy, jest wsparcie kongresu dla tej decyzji, no to
1: tylko
2: być może ta będzie zgoda na bazę. Wiele na to wskazuje już dzisiaj, że będzie zgoda na stałą bazę. Polska tylko na tym zyska. Zastanawia mnie tylko, czy ta baza, która, jak się mówi, są dwie lokalizacje na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, i w Wielkopolsce jeszcze jest jakaś rozważana, ale to Jacek się na tym zna lepiej, czy ona nie powinna być bliżej wschodniej flanki?
0: Ja myślę, że Wrocław jest pewniejszy, dlatego że to ma być hub przeładunkowy przy lotnisku. Lotnisko już w tej chwili jest rozbudowywane i ta baza prawdopodobnie, znaczy nie wiem, czy prawdopodobnie może tam powstać. Jest to dobre miejsce, bo to jest i ośrodek miejski duży, taki, że ta grupa Amerykanów, bo to jest około 4 tysięcy żołnierzy z rodzinami i z dziećmi. I tam by można było łatwiej stworzyć bazę mieszkalną dla tych ludzi i rozrywkową, że tak powiem. Czyli ci ludzie mieliby gdzie pójść. Jakby.
2: Wrocław, piękne miasto.
0: No właśnie, Wrocław, piękne
2: miasto.
0: Kibicuję
2: temu pomysłowi, żeby we Wrocławiu była baza stała.
0: Mam nawet swoją ulubioną ulicę we Wrocławiu.
2: Którą?
0: A później ci powiem.
2: Okay.
1: Co to za tajemnica? To co jest przy tej ulicy, że nie
0: ulica
1: chcesz powiedzieć?
0: Ulica Smoluchowskiego. Tam jest Politechnika Wrocławska, ale są też piękne kamienice. Przepiękne kamienice.
2: To prawda.
1: Na koniec moje nieważne spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymirem Zełańskim w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełański pisze: w mediach społecznościowych spotkałem się z premierem Polski, omówiliśmy kwestie z agendy dwustronnej oraz integrację Ukrainy z Unią Europejską, a także pozostałe wyzwania stojące przed wszystkimi krajami europejskimi z powodu rosyjskiej agresji. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji i jest to coś, co ma naprawdę istotne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. Nasze wspólne interesy bezpieczeństwa oraz wolność każdego narodu żyjącego obok Rosji muszą być chronione. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że dyplomacja znowu nie przyniosła żadnych rezultatów.
0: No, dowiemy się, może premier coś powie, jak będzie wracał z tej Brukseli, to może coś więcej powie.
1: Ale chciałem też przy tym zauważyć, że właśnie się zastanawiałem, czy to jest pozytywne, czy negatywne, że doszło do poniekąd dzięki aferze ze Szpitalem Południowym doszło do

0: zaspokojenia, przynajmniej w tej sferze medialnej, tych buzujących emocji wokół sporu o upamiętnienie UPA. Też wydaje mi się, że prezydent na chwilę wstrzymując się z tą decyzją postąpił w sumie słusznie, bo przynajmniej nie dał pożywki do takiej, do podsycania tych emocji dalej. Ale co będzie w kolejnym... Zdaje się, że przyszły tydzień może być dla tej sprawy w jakiś sposób kluczowy, bo mamy konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
1: I sądzisz, że przed konferencją zostanie odebrany order?
0: Nie sądzę.
1: No właśnie. Więc...
0: Nie sądzę, szczególnie, że kolejni członkowie rządu potwierdzają, że Wołodymyr Zełenski potwierdził, że przylatuje do Gdańska.
1: Ja nie uważam, że to, że Karol Nawrocki nie ogłosił swojej decyzji, nie podsyca emocji antyukraińskich, bo widzieliśmy w Sejmie w ubiegłym tygodniu, co tam się działo. Uważam, że tę sprawę trzeba jak najszybciej przeciąć, nie na polu symbolicznym. Dzisiaj Nawrocki jest trochę, sam się w taki zaułek niestety zapuścił, że stał się zakładnikiem tego skrajnie prawicowego elektoratu, więc jeśli nie odbierze, no to będzie tchórzem, a jeśli odbierze, to relacje z Ukrainą mogą po prostu się popsuć na długi czas, być może na czas, kiedy będzie się decydowało, kto będzie odbudowywał Ukrainę, czy my, czy inni.
0: Na tym kończymy ważne i nieważne. A dla słuchaczy Polskiego Radia 24 także radiową część naszego podcastu Strefa Wpływów. Pozostajemy z Państwem niezmiennie w platformach podcastowych oraz na YouTubie.
2: Powtórka programu. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy była konieczna i kto na niej zyska? Na początek seria pytań po decyzji Karola Nawrockiego w sprawie prezydenta Ukrainy. Pociągiem z Polski do Berlina 4 godziny dłużej. Awaria jest poważniejsza niż myśleli kolejarze. Najlepsze radiowe słuchowiska i telewizyjne spektakle w jednym miejscu. W Sopocie trwa wielkie święto teatru, festiwal Dwa Teatry. Minęła 8, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Prezent dla Moskwy czy jedyny słuszny ruch? Mnożą się komentarze po decyzji Karola Nawrockiego. Chodzi o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To po tym, jak ukraiński przywódca dał zielone światło dla nazwania jednostki wojskowej na Ukrainie imieniem bohaterów UPA.
2: To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
1: UPA to zbrodnicza organizacja ukraińskich nacjonalistów, która odpowiada za bestialskie mordy Polaków na Wołyniu. W tej sytuacji decyzja prezydenta Nawrockiego nie jest zaskoczeniem, mówi nam były ambasador w Kijowie Jan Piekło.
3: Jeżeli Kijów ze swojej strony, prezydent Zełenski, najbliższe jego otoczenie nie zdecydowali się na jakiś ruch uspokajający, który by był w stanie zatrzeć to złe wrażenie, czy wycofać się z tego, czy zaproponować co innego. Skoro do czegoś takiego nie doszło, to ta decyzja podjęta przez prezydenta Nawrockiego jest decyzją właściwie oczywistą.
1: Oczywistą i słuszną, dodawał dyplomata. A w czyim interesie leży ta decyzja?
3: Przede wszystkim leży w interesie Federacji Rosyjskiej, która może otwierać szampana na krew.

0: i otwiera. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nazwał Wołodymyra Zełenskiego degeneratem i wskazał, że polski prezydent pozbawił go najwyższego polskiego odznaczenia. Wcześniej premier Donald Tusk napisał na portalu X, że, tu cytat, konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Szef rządu dodał, że rolą prezydentów Polski i Ukrainy powinno być łagodzenie napięć. Teraz to właśnie premier musi zdecydować o tym, co dalej, bo decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu orderu wymaga jego kontrasygnaty. Zarzut zabicia Rosjanina usłyszał zatrzymany pod Warszawą obywatel Gruzji. Ofiara to znany rosyjski artysta, który otwarcie krytykował reżim Putina. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Szczegóły zna Klaudia Wróblewska.
1: Podejrzany o morderstwo w Białej Podlaskiej nie przyznał się do winy. Odmówił też składania wyjaśnień. Premier Donald Tusk liczy na to, że sąd, decydując o aresztowaniu Gruzina, weźmie pod uwagę ryzyko związane z jego wypuszczeniem.
2: Ja liczę tu oczywiście na zrozumienie też ze strony prokuratury i sądu, że to jest sytuacja, która ekstra i ona wymaga poważnego potraktowania ewentualnych zagrożeń.
1: Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano. Sprawca oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej. Artysta, który publicznie krytykował Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Wiodąca hipoteza to zabójstwo na zlecenie motywowane politycznie. Duże utrudnienia na trasach kolejowych łączących Polskę z Berlinem. Przyczyną jest awaria sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi relacji Warszawa-Berlin i Gdynia-Berlin kursują okrężną drogą przez Szczecin. To oznacza wydłużenie czasu podróży o 4 godziny. Problemy rozpoczęły się wczoraj i, jak się okazuje, naprawa usterki może potrwać nawet do poniedziałku. Jeśli nie pociągiem, to samochodem lub autobusem. Możliwości podróżowania jest wiele, ale trzeba pamiętać o pogodzie. Tym razem kierowcom dokucza ostre słońce i bardzo wysoka temperatura przekraczająca 30 stopni, a to mocno wpływa na koncentrację za kierownicą, przypomina Anna Kamola z lubelskiej policji.
3: Gdy planujemy na przykład podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy również, aby wywietrzyć samochód oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, po prostu zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu i odpocznijmy kilka minut w cieniu.
0: Na zachodzie kraju temperatura sięgnie dziś 34 stopni. Ostrzeżenia przed upałem nie obejmują jedynie północnego wschodu. Prezentacje najlepszych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, słuchowiska na żywo i spotkania z gwiazdami. Na koniec u nas zapowiadana wizyta w Sopocie, gdzie trwa 25. już Festiwal Dwa Teatry. Publiczność jest zachwycona m.in. radiowymi słuchowiskami.
4: Ja lubię słuchać. Ja wszystko widzę, co oni mówią i to jest piękne. Im lepiej zrobione, tym się lepiej widzi i słyszy, znaczy widzi się oczyma wyobraźni. Od 2007 roku ja tu przyjeżdżam.
5: Można uruchomić wyobraźnię, słysząc same głosy, także mi się bardzo osobiście podobało. Ja w ogóle lubię bardzo słuchać radia i słuchamy i muzyki, i właśnie jakichś audycji, także u nas w domu radio jest wiecznie żywe.
0: O Grand Prix i liczne nagrody rywalizuje w tym roku 16 słuchowisk. Festiwal Dwa Teatry Polskiego Radia i Telewizji Polskiej potrwa do poniedziałku.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Pijmy dziś dużo wody, pamiętajmy o kremie z filtrem, szukajmy cienia. Przed nami upalna sobota, aż 34 stopnie pokażą termometry na zachodzie kraju. W centrum do 31, nad morzem 28. Poza tym w prognozie są kolejne groźne burze. Te najgwałtowniejsze znów pojawią się w zachodniej połowie Polski. Spokojnie dziś, tylko na wschodzie.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Minęła godzina 8.06, jest sobota, 20 dzień czerwca, to 171 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.14 i zajdzie minutę po 21, a to oznacza, że dzień będzie trwał 16.

0: 13 godzin i 47 minut. Imieniny dzisiaj obchodzą Bogna, Dina, Florentyna, Franciszek, Jan, Rafał i Tomasz. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ślemy do Państwa moc serdeczności. Ewa Wasążnik, dzień dobry. W informacjach słyszeliśmy o tym, że afrykańskie upały nadciągnęły nad Polskę. No to my też wybierzemy się dziś do Afryki.
1: Spakowani. Poradnik turystyczny.
2: Dzień dobry Państwu, to jest program Spakowani. Ja nazywam się Jarosław Kałucki i zapraszam Państwa na wyprawy do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, wybieramy się do Tunezji, kraju, który wrócił do Wielkiej Piątki najchętniej wybieranych kierunków w polskich biurach podróży. I to z takim przytupem, że wygląda, jakby ktoś włączył dopalacze w tych systemach rezerwacyjnych. A jednocześnie Tunezja to kraj, który wielu osobom kojarzy się wciąż tylko z piachem przy morzu i piachem na pustyni. Tymczasem wakacje w Tunezji to są takie momenty, w których czujemy się jak w starożytnym Rzymie, potem jak na planie Gwiezdnych Wojen, a potem jeszcze lądujemy przy jednej z najstarszych afrykańskich twierdz. O tym wszystkim porozmawiamy z Pawłem Kuleszą z Tunezyjskiej Izby Turystyki. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Witam serdecznie.
2: No właśnie, ten przytup i ten powrót do tej Wielkiej Piątki, jeśli chodzi o biura podróży, czym pana zdaniem jest to spowodowane? Dlaczego Polacy nawrócili się na Tunezję?
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim ten stosunek jakości do ceny, tak? Tunezja bardzo dobrze broni się w tej kwestii i rzeczywiście od zakończenia pandemii widzimy corocznie wzrost klientów wybierających Tunezję. I no, dzisiaj dojechaliśmy praktycznie do 325 tysięcy, tyle było w zeszłym roku Polaków. Z roku na rok te liczby rosły dosyć mocno i miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Czyli świetny stosunek jakości do ceny, pan mówi. No lot nie jest też za długi, prawda? No i pogoda.
3: Tak, no przede wszystkim bliskość, tak? To jest niecałe 3 godziny lotu z Polski. To jest pierwsza rzecz. Poza tym gwarancja na pewno pogody w sezonie letnim. Tu zawsze jest słońce i zawsze morze jest ciepłe, więc to też jak gdyby, patrząc na pogodę, jaką mamy w Polsce, zawsze jest takim dosyć silnym argumentem za.
2: Dodajmy, że Tunezja, jeśli chodzi o biura podróży, jest kupowana najchętniej w wariancie 5 gwiazdek all inclusive. I wciąż to są kwoty no, dosyć przystępne, a nawet bardzo przystępne, bo jest uważana Tunezja obok Bułgarii, Turcji czy Egiptu za jeden z takich no, bardziej korzystnych cenowo kierunków. No dobrze, ale jedziemy do Tunezji i wciąż taki mit pokutuje. Jedziemy i no, będziemy na plaży w tym hotelu pięciogwiazdkowym, all inclusive. No może ewentualnie pojedziemy sobie na wycieczkę na pustynię, bo Tunezja, no to co tam właściwie zobaczyć?
3: No wiele rzeczy można zobaczyć. To jest właśnie chyba najfajniejsze w tym kierunku, że tak naprawdę każdy klient może znaleźć coś dla siebie, tak? Od osób oczywiście, które preferują typowy leżakowy wypoczynek, po klientów, którzy też chcą aktywnie spędzić czas. Można grać w golfa, można skorzystać z zabiegów talasoterapii, ale też można pojeździć na quadach, można pojeździć na wielbłądach, można robić mnóstwo różnych aktywności wokół, jak gdyby, nie tylko leżeć na plaży.
2: A ja mam wrażenie, że turyści czasem zapominają, że to jest fragment wielkiej, starożytnej historii. Oprócz tego, że jest to kraj położony w Afryce, to może warto przypomnieć, że Hannibal był Tunezyjczykiem.
3: Tak, ja natomiast też dodam od siebie tutaj, że według statystyk, które prowadzimy, Polacy są jedną z takich nacji, która dosyć często korzysta z wycieczek fakultatywnych, więc nie leży tylko w hotelu, ale również ma ochotę poznać kraj.
2: A jest gdzie pojechać, prawda?
3: Bo jest
2: chociażby
3: gdzie pojechać.
2: Pojedźmy do Muzeum Bardo, pojedźmy do monastyru, który wygląda jak ta twierdza, wygląda jak gotowy plan filmowy. Zresztą zdaje się, że tam nawet chyba kręcono Żywot Briana.
3: Tak, między innymi dlatego, że tych produkcji zagranicznych i nie tylko, polskich również, było kręconych naście. Między innymi akurat z polskich produkcji mamy Quo Vadis i W pustyni, w puszczy w drugiej edycji swojej, w sensie w drugiej wersji.

0: filmowej. Natomiast no oczywiście Gwiezdne Wojny były kręcone, Indiana Jones.
1: O tych Gwiezdnych Wojnach to jeszcze troszeczkę powiemy, bo to jest w ogóle pomysł na taką osobną wycieczkę, prawda?
0: To na pewno, to warto.
1: Jak się tam dostać i co tam zobaczymy, bo zdaje się, że żeby zobaczyć plan filmowy Gwiezdnych Wojen i dom Luke'a Skywalkera, to trzeba się udać w co najmniej dwa miejsca.
0: Tak, przynajmniej dwa, natomiast takich znaczących miejsc chyba jest przynajmniej ze cztery. Znajdziemy tam makiety, znajdziemy też artefakty z planu filmowego. W tym roku zresztą obchodzimy chyba 50-lecie produkcji Gwiezdnych Wojen.
1: A jak daleko trzeba jechać od tych nadmorskich kurortów?
0: No, powiedzmy 2-3 godziny, żeby się znaleźć najbliżej tych pierwszych jak gdyby elementów.
1: I jak się nazywa ta miejscowość, którą najlepiej warto odwiedzić?
0: To znaczy najbliżej wybrzeża jest Al-Boksar Ult-Sultan, który został wykorzystany jako plener, lub Matmata, w której też znajduje się hotel, w którym były kręcone sceny, ale również ekipa filmowa nocowała. To jest hotel Sidi Driss.
1: Z tej filmowej fikcji przejdźmy do tej prawdziwej historii, bo jest dużo takich miast jednak, które zaznaczyły swoje miejsce w starożytnej historii. O Hannibalu już wspominaliśmy, ale mamy przecież Susę, mamy Mahdię, mamy wspomniany monaster, mamy El Jem. Mamy Dugę.
0: Z Bejtle, Kerkuan.
1: Powiedzmy coś o każdym z tych miejsc.
0: Ja powiem tak, większość tych miejsc, które pan wymienił i o których rozmawiamy, większa część z nich jest wpisana na listę obiektów UNESCO.
1: I to już jest wystarczający taki stempelek, że warto to zobaczyć. Ale okej. Susa z Medyną, czyli starym miastem,
0: tak,
1: starówką, wpisaną na listę
0: UNESCO.
1: Mahdia, jedna z najbielszych plaż w kraju. El Jem, co tam
0: Koloseum.
1: Znajdzie?
0: Koloseum. Jest to na pewno najlepiej zachowane koloseum na świecie. Niby jest trzecim co do wielkości, ale spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat. Tak czy siak na pewno warto tam pojechać, bo rzeczywiście stan, zachowanie tego koloseum i możliwość wejścia praktycznie w każdy zakątek powoduje, że jest to naprawdę wyjątkowe miejsce.
1: Dla miłośników statystyk uzupełnijmy trzecie największe koloseum świata.
0: Tak.
1: Dobrze, mamy wreszcie Kartaginę, tak? Miasto, które walczyło z Rzymem.
0: Bulla Regia. To też jest wyjątkowe miejsce na mapie Tunezji. Zresztą takich miejsc jest sporo i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście stan w jakim te różne osady, te miejsca są zachowane, jest no, wyjątkowy. I trzeba też powiedzieć, że wiele miejsc jeszcze nie zostało odkrytych w Tunezji.
1: To pojedźmy teraz do Dugi. Mhm. To jest ponoć najpiękniejsze rzymskie miasto w Afryce. Czy tak jest to rzeczywiście? Pewnie
0: tak,
1: pan
0: tak,
1: potwierdzi,
0: Dugę,
1: ale proszę dodać jeszcze parę Dugę, szczegółów.
0: Na pewno, jeżeli ktoś się interesuje historią i przede wszystkim archeologią, na pewno Duga i Zbejtla to są obowiązkowe miejsca, które należy zobaczyć, dlatego że osady te są zachowane naprawdę w niesamowitym stanie. No i co też jest ciekawe, że te miejsca dalej żyją. Na początku maja tegoż roku koncertował tam Bryan Adams. Był to koncert akustyczny, natomiast kadr no, jest niesamowity. Tak?
1: Czyli mieliśmy żywot Bryana i koncert Bryana,
0: tak.
1: Ale innego Bryana.
0: Bryana innego.
1: Okej, dobrze. To jeszcze tam takim starożytnym mostem przenieśmy się z kontynentu na Dżerbę. Ten starożytny most zbudowany przez Rzymian. Dżerba to jest taka wyspa szczególnie chyba ulubiona przez polskich turystów, ale mamy tam oprócz znowu plaż. Mamy też bardzo ciekawe miasteczko, które jest, no nie chcę powiedzieć, że to jest stolica tunezyjskiego street artu, ale na pewno...
0: Myślę, że jest.
1: Ale na pewno...
0: Tunezyjskiego na pewno, tak?
1: Proszę.
0: Powstało ponad 250 murali. Zresztą dwóch artystów z Polski również wykonało swoje prace. Miasteczko to, czy wieś bardziej, osada, przyciąga bardzo dużo turystów.
1: Riad,
0: tak. Dzielnica, wieś, można powiedzieć. Początkowo mieszkańcy nie za bardzo się zapatrywali na ten pomysł, twierdząc, że to jest niszczenie jak gdyby obiektów i tak dalej.

0: Natomiast w bardzo krótkim czasie stwierdzić, że to jest jednak super pomysł i też dzięki temu jak gdyby pozwoliło to rozwinąć lokalną turystykę w tym miejscu.
1: Ten street art jest takim dosyć zaskakującym, bo jeśli chodzi się po takich właśnie typowo muzułmańskich miejscach, nagle eksplozja przepięknej sztuki.
0: Te murale są zresztą bardzo ciekawe, każdy z nich jest praktycznie inny, co innego przedstawia, inną jak gdyby ideę. To jest też na pewno miejsce, które warto odwiedzić zresztą.
1: O ile pamiętam, to jeden z murali tam występujących to był trabant, który rozbija mur berliński.
0: Tak, rzeczywiście tak jest.
1: Są tam też oczywiście te polskie murale, o czym już żeśmy wspominali.
0: Natomiast trzeba powiedzieć, że pomimo upływu czasu, oczywiście one z racji jak gdyby nasłonecznienia i warunków, które panują, dosyć szybko blakną, to trzeba powiedzieć, że są regularnie odnawiane, odświeżane, tak żeby były żywe i kolorowe. W sumie minęło już 12 lat, jak duża część tych murali powstała.
1: Ale zdaje się, że tam jest też taka sytuacja, że te murale się wymieniają, także jak ktoś raz to widział, to już nie ma odfajkowanego tego miejsca z muralami, bo tam cały czas nowe przybywają.
0: Przybywają, tak, oczywiście, przybywają jak najbardziej. Natomiast mówię, te starsze są również konserwowane, można powiedzieć, w jakiś sposób.
1: Zajrzyjmy teraz troszeczkę do kuchni tunezyjskiej, bo jednak popróbowanie miejscowych potraw też dużo mówi o mieszkańcach, o sposobie nie tylko odżywania, ale pewnej kulturze kulinarnej. Co poleciłby pan przede wszystkim do spróbowania? Że jak ktoś tego nie spróbuje i wyjedzie z Tunezji, to po prostu będzie musiał tam wrócić.
0: Przede wszystkim wydaje mi się, że takim dosyć charakterystycznym elementem kuchni tunezyjskiej jest harissa, czyli ostra pasta paprykowa, która tak naprawdę bardzo często gości na stole w formie takiej przekąski, tak, przed przystawką. Natomiast harissa również jest dodawana do różnych sosów, do zup, więc też jest taką, można powiedzieć, przyprawą. Natomiast z takich typowych potraw tunezyjskich to na pewno kuskus w różnych odmianach. W Tunezji serwuje się go z baraniną, serwuje się również z rybą, serwuje się go również z ośmiorniczkami, tak? Więc jak gdyby tych odmian jest bardzo dużo.
1: A brik?
0: Tak, brik jako przystawka też bardzo często jest podawana i jest to jedyne miejsce, gdzie się spotkałem z taką formą przystawki. Jest to pieróg, w którym znajduje się jajko. Najlepiej, żeby to jajko było takie półścięte, a w sumie najlepiej, żeby było płynne tak naprawdę. Oprócz tego powinny się tam znaleźć kapary, pietruszka, jak również ziemniaki. W takich bogatszych wersjach również znajduje się tuńczyk albo na przykład krewetki.
1: Od przystawek do deserów, bo z tego zdaje się Tunezja słynie. Szczególnie jest to raj dla fanów miodu i migdałów.
0: Miodu, migdałów, orzechów wszelakich, natomiast na pewno nieodzownym elementem deserowym Tunezji są daktyle. Tunezja słynie z plantacji palm daktylowych i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście daktyle również są wykorzystywane w ciasteczkach, w musach. Jest to na pewno zdrowy i pożywny owoc.
1: No i jeszcze na koniec Bambalouni, nazwa, która tym, którzy w Tunezji byli, wiele mówi, ale to jest rzeczywiście dosyć specyficzny rodzaj deseru. Proszę powiedzieć, co to jest to Bambalouni?
0: To są takie, jak to nazwać, na głębokim oleju smażone
1: pączki.
0: Tak, pączki, no bardzo słodkie, bardzo tłuste. I bardzo smaczne przy okazji, więc też polecam, na przykład w Sidi Bou Said jest miejsce, gdzie serwują chyba jedne z lepszych, mam wrażenie.
1: Proszę Państwa, Tunezja wróciła do Wielkiej Piątki, wygląda na to, że zostanie tam na długo. Antyk jak z podręcznika, street art jak z Berlina, kuchnia jak z marzenia i pustynia jak z filmu, a plaże folderowe. Naszym gościem był Paweł Kulesza z Tunezyjskiej Izby Turystyki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Serdecznie.
1: A my jak zawsze pakujemy się i jedziemy dalej.

0: 22 minuty temu minęła godzina 8. Sport. I ze mną w studiu Rafał Bała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przed chwilą panowie pięknie opowiadali o Tunezji, jej urokach wakacyjnego wypoczynku.
1: Nie byłem nigdy, ale Tunezja gra wspaniale. Dzisiaj zobaczymy, jak zagra z Japonią, bo no Japonia proszę. To trudny przeciwnik.
0: Czyli ten materiał trochę zapowiadający to, co będzie działo
1: tak
0: się na Mundialu.
1: Jest, na Mundialu Tunezyjczycy grają. Zresztą gra wiele zespołów z Afryki.
0: No i bo świetnie powiedzmy, sobie radzą.
1: Tak, że to jest 48 drużyn, coś niesamowitego. Dziś między innymi też drugie spotkanie Curaçao, czyli tego zespołu, któremu mnóstwo ludzi na całym świecie kibicuje. Dzisiaj zagrają z Ekwadorem. Kto wie, może będzie niespodzianka, ale Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. No ale wieczorem Holandia, Szwecja. To ma być ten hit. Gdybyśmy awansowali
0: to
1: zamiast
0: Szwedów,
1: to my byśmy dziś grali z Holendrami, ale nie gramy.
0: Może to i lepiej.
1: Mundial się rozkręca. Dziś rano polskiego czasu niespodzianka. Paragwaj całą drugą połowę grał w dziesiątkę, ale pokonał Turcję 1-0. No i tutaj ciekawostka, bo nas w Santa Clarze jedyną bramkę już w drugiej minucie zdobył Matias Galarza. W doliczonym czasie pierwszej połowy czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie obejrzał Miguel Almiron. No i z czym nam się kojarzy niesportowe zachowanie? No, że kogoś tam mógł pchnąć, mógł brzydko sfaulować,
0: złamał
1: mógł tam
0: nogę,
1: do sędziego
0: tak
1: się źle odezwać i tak dalej. A to się okazuje, że są nowe przepisy i wyobraź sobie, że teraz piłkarz w trakcie meczu, zwracając się do innych piłkarzy czy do sędziego, nie może zakrywać ust dłonią. Jeśli zakryje, no to wtedy automatycznie czerwona kartka. Dlaczego? No, ktoś może się zorientować, no dlaczego? Przecież wielu trenerów na ławce trenerskiej zakrywa, czy w innych dyscyplinach zakrywają. Tu się okazuje, że z ust w trakcie powtórek można wyczytać, jakie słowa ta osoba mówi. No wielokrotnie przecież było obrażanie, czy rasistowskie jakieś słowa padały w kierunku innych zawodników.
0: Ja pamiętam taki przypadek z Zinedinem Zidanem.
1: Tak, tak. No dokładnie, tam było coś powiedziane. Później była ta słynna nagłówka. No ale okazuje się, że teraz te przepisy są takie ostre, że nie można zakrywać, bo nie ma szans wtedy zweryfikować tego, co mówi ten zawodnik obrażony, prawda? Jasne. Jeśli mówi, że ktoś tam go obraził w jakiś sposób, no to nie ma szans, jak masz zakrytą dłoń. No i czerwona kartka. Kontrowersyjny przepis. Może będzie zmieniony, ale na razie mamy już takie pierwsze poważne wykluczenie, czyli Paragwajczyk został odesłany do szatni, natomiast Paragwaj mimo to pokonał Turcję w osłabieniu. W innym meczu tej grupy dobrze zagrali Amerykanie, współgospodarze Mundialu, pokonali Australijczyków 2-0. Odnieśli drugie zwycięstwo, które zapewniło im awans do kolejnej rundy. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: Prawie każdy amerykański zawodnik, który pojawił się na boisko, grał pewnie, płynnie i z polotem, podsycając tym samym marzenie o historycznym sukcesie na tych mistrzostwach, podsumował zaraz po meczu dziennik New York Times. Zwycięstwo nad Australią oznacza, że kadra USA po raz pierwszy od swoich dwóch pierwszych meczów na Mundialu w 1930 roku wygrała dwa spotkania z rzędu w turnieju o Puchar Świata. Był to również pierwszy od 1930 roku przypadek, gdy Stany Zjednoczone wygrały dwa mecze fazy grupowej mistrzostw. Przenieśmy się na stadion Seattle i do stref kibic, które zlokalizowane były w całym kraju. Tak w wersji radiowej wygląda teraz amerykańskie piłkarskie szaleństwo. To fenomenalne, wygrywamy z Australią. Do boju Stany, taki jest nasz soccer. Ten mecz był wspaniały. Kocham to. Go USA! Zagraliśmy naprawdę dobry mecz i awansowaliśmy do kolejnej rundy. Wszyscy wiecie, co to dla nas oznacza i co to jest. Według oceny Washington Post, amerykańska drużyna znalazła się w nietypowej dla siebie sytuacji. Jeśli chodzi o męskie mistrzostwa świata, Amerykanie dotychczas odpadali z turnieju albo awansowali do kolejnej fazy rzutem na taśmę. Pewny awans do fazy pucharowej jeszcze przed rozegraniem ostatniego meczu? Coś takiego zdarzyło się dopiero teraz, a wizja osiągnięcia tego celu bez udziału swojego najbardziej kluczowego zawodnika wydawała się wręcz nieprawdopodobna, podkreśla waszyngtoński dziennik. Podczas każdych mistrzostw świata nadchodzi taki moment, w którym zmienia się nastawienie. Wtedy ci, którzy dotąd podchodzili do turnieju z rezerwą lub obojętnością, nagle angażują się na całego i próbują nadrobić zaległości względem najzagorzalszych kibiców. Kupują koszulki, malują twarze, układają swój plan dnia pod kolejne mecze, angażując się tak mocno, że gotowi są tłumaczyć zasady spalonego każdemu, kto tylko zechce słuchać. Tłumy tak licznie dołączają do tego kibicowskiego nurtu, że grozi on wywróceniem, a cały kraj rusza w szaloną, radosną podróż. Tak można scharakteryzować najkrócej piłkarskie szaleństwo w Stanach Zjednoczonych. Z Miami, Jan Pachlowski.
1: W grupie C piłkarze Maroka.

Polska pokonali Szkotów 1-0, a Brazylia wygrała z Haiti 3-0. Ciągle bez Neymara Brazylijczycy, ale ma już zagrać w kolejnym meczu. Co dziś to już mówiłem, a teraz reakcja Algierczyków, którzy odwołują się do FIFA w sprawie Messiego, który nie został ukarany w tym pierwszym meczu Argentyna-Algieria. Przypomnijmy, Messi 3 gole. Tam sfaulował jednego z zawodników, tak się wydawało, no ale sędzia Marciniak nie dał mu żółtej kartki, nawet niektórzy mówili o czerwonej. No i teraz Algieria się odwołuje, ale znamy takie sytuacje, że tutaj nie będzie przecież powtórzonego meczu ani żadnej wielkiej reakcji FIFA, no ale Algierczycy muszą to zaakcentować. Marciniak w każdym razie na cenzurowanym. Natomiast reprezentacja Bośni i Hercegowiny to jest też taka drużyna, która ma wielu kibiców, bo też weszła po barażach, przecież pokonała Włochów. No i teraz wszyscy mają nadzieję, że będzie grała dobrze, a dobrze gra bośniacki zespół, który przygotował specjalną piosenkę na tę okazję.

0: Bałkańskie rytmy, tak. Zawsze się nam Polakom podobają.
1: Wyobraź sobie, że też bardzo ciekawa historia związana. To jest zespół Dubioza Collective. W 2011 roku wydał właśnie ten utwór Stany Zjednoczone, Ameryka. Tylko, że teraz przy okazji awansu Bośni i Hercegowiny na mundial trzeba było tam dopisać trochę jakąś zwrotkę i ta piosenka no, ma już miliony odsłon i stała się takim hymnem. No tam jest oczywiście jestem z Bośni, zabierz mnie do Ameryki. To chodziło o to, że no, biedni ludzie, których marzeniem jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych, tam zarabianie, mieszkanie w tym kraju. Okazuje się, że teraz marzeniem jest wyjazd, kibicowanie reprezentacji Bośni i Hercegowiny i o tym spełnionym marzeniu również bośniackich piłkarzy, którzy przecież polecieli tam i grają. No, oby grali jak najdłużej i jak najlepiej. Z innych dyscyplin Natalia Bukowiecka czasem 50,10 sekundy zajęła drugie miejsce na 400 metrów. To meeting diamentowej ligi w Dausze. Wygrała mistrzyni olimpijska Marylej Paulinho z Dominikany. W rywalizacji skoczków z wyż Mateusz Kołodziejski zaliczył 2 metry 16 centymetrów. Polskie szablistki zajęły 6 miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Europy w Antonii pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów biało-czerwoni uplasowali się na 8 pozycji. No to jeszcze tutaj mamy rekord świata w pływaniu. Pływaczka Kate Douglas w Stanach Zjednoczonych w Indianapolis na 50 metrów stylem dowolnym 23,59. O 0,02 poprawiła rekord byłej rekordzistki szwedki Sary Sjöström. No i jeszcze koszykówka, bo trwają Mistrzostwa Polski. Ostatnie mecze za Stal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 76-74. Do ostatniej sekundy był remis. No i w rywalizacji do 4 zwycięstw jest właśnie remis 3-3. Decydujący mecz jutro w Warszawie. Wtedy poznamy mistrza Polski w koszykówce. A dzisiaj siatkarki o 12 grają, przypomnijmy, z Holenderkami. I wiele, wiele meczów w Mistrzostwach Świata. Dużo się dzieje w sporcie.
0: Rafał Bała, dziękuję za te wszystkie
1: dziękuję,
0: informacje.
1: Dziękuję, miłego dnia.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna.

0: zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Po reklamie.
8: Jest 8:33.
9: Kafe Armia.
8: Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry. To jest program Kafe Armia. Zapraszam do słuchania nas, bo są z nami już moi dzisiejsi goście i państwa. Tomek Badowski, witam cię serdecznie, analityk wojskowości, obserwator międzynarodowej też tej sceny bezpieczeństwa szeroko pojętego. Witam serdecznie.
10: Cześć Agnieszko, dzień dobry państwu.
8: I Juliusz Sabak, portal obronny. I nawet masz koszulkę dzisiaj na sobie z napisem portal obronny, bo tam pracujesz i jesteś w trakcie targów też po raz pierwszy organizowany w Warszawie. Potem o tym jeszcze chwilę porozmawiamy. Witam cię serdecznie.
11: Dzień dobry.
8: I dziękuję, że znalazłeś czas, żeby wyskoczyć z tych hal wystawienniczych i tutaj do nas dzisiaj przyjechać. Panowie, oczywiście mam ten plan rozpisany co do sekundy dzisiaj na was i na rozmowę z wami, ale tak to się składa, że jak mamy bardzo ważne, istotne wydarzenia z piątkowego wieczoru, a mamy je praktycznie non-stop w ostatnim czasie, to muszę was poprosić jeszcze krótko o komentarz bieżący. Tomek, ty masz zresztą na sobie dzisiaj taką koszulkę, walcz jak Ukraina, więc ciebie pierwszego zapytam. Jak jest twój komentarz? Co sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś wczoraj paski mówiące o tym, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy?
10: No cóż, marszałek Piłsudski kiedyś powiedział, strzeżcie się agentów i złodziei. Obserwując cały ten skandal związany i z nadaniem jednostek ukraińskich operacji specjalnych imienia bohaterów UPA, jak również decyzję naszego prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego, można byłoby do tego, uważam, że warto do tego dodać również, strzeżcie się również doradców prezydentów. Gdyż pamiętajmy, ktoś Żeleńskiemu doradził ten ruch, a ktoś naszemu prezydentowi doradził podjęcie decyzji o odebraniu orderu Orła Białego. I te decyzje, jedna i druga, miały na celu jedno. Wbicie klina między potencjalną możliwość współpracy między Polską a Ukrainą.
8: Ale kto miałby ten klin wbijać, twoim zdaniem? Czyja to jest
10: sprężyna? Inicjatywa jest w Moskwie. Przede wszystkim dla Moskali jakiekolwiek porozumienie, bliska współpraca między Polską a Ukrainą jest niebezpieczna i znacznie utrudnia im realizację swojej polityki imperialnej na naszej części Europy. Tak było od wieków i tak jest obecnie teraz. Więc zobaczmy, że w 22 roku, zaraz po tej pełnoskalowej inwazji, jak nastąpiła taka euforia współpracy, pomocy dla Ukrainie wspólnych działania, Moskale od razu odpalili operację budowania podziałów między nami. I tutaj chciałem podkreślić, tak, ludobójstwo na Wołyniu jest ważną kwestią w naszych stosunkach, która musi być wyjaśniona. Tylko, że w obecnych czasach, w obecnej sytuacji,

0: sytuacji, dużo bardziej, w mojej ocenie, dla nas byłoby korzystny i zgodny z naszą racją stanu, gdybyśmy z Ukraińcami twardo negocjowali to, żeby Orlen, InPost, Dino miały preferencyjne warunki prowadzenia biznesu na Ukrainie, a nie kwestia pomników ofiar Lubomira Wołyńskiego. Bo teraz naszym interesem, interesem Ukraińców i pozostałych narodów na naszej części Europy jest pokonanie Moskwy.
1: Premier Donald Tusk po decyzji ogłoszonej przez prezydenta Karola Nawrockiego, zresztą jest specjalny też film nagrany z udziałem właśnie prezydenta Polski, napisał bardzo krótko, podejrzewam, że też premier polskiego rządu jest w dosyć trudnej sytuacji, zwłaszcza w tym kontekście tego, że dosłownie za kilkadziesiąt, można powiedzieć, godzin rozpocznie się przecież tutaj dwu, a nawet trzydniowa konferencja międzynarodowa, która będzie dotyczyła właśnie odbudowy Ukrainy, organizowana po raz piąty z udziałem szefów przecież i rządu, i dyplomatów, i szeroko pojętego biznesu, więc rzeczywiście dużo tych osób do Gdańska przyjedzie. Premier napisał tylko tyle, że to, co się dzieje między nami, czyli między Polską a Ukrainą, te relacje z tego najwyższego poziomu, no tak naprawdę negatywne relacje, no bo zaostrza się konflikt, można powiedzieć, no to cieszy tylko Putina, Julku.
2: No jest w tym trochę racji, ale ja bym to rozszerzył. W ogóle wszelkie takie podziały na zachód od granic Rosji cieszą Putina, a my jesteśmy troszkę ofiarami demokracji w tej takiej aktualnej formie, czyli bardzo emocjonalnej.
0: Sondaży.
2: Tak, bardzo emocjonalnej i takiej opartej na bardzo ostrych wypowiedziach i takich wyraźnych podziałach. I tak jak w polskiej polityce jakby bardzo się wybija w tych, zwłaszcza w mediach i w social mediach, ten podział na, nazwijmy to umownie, fanów Brukseli i fanów Waszyngtonu. Na tej samej zasadzie bardzo ostro są rozgrywane wszelkie, bym powiedział, kwestie sporne między Polską a Niemcami, Polską a Ukrainą i tak dalej. Więc dla mnie to się wpisuje w pewien proces i to jest właśnie z jednej strony problem tego, że politycy są zależni od sondaży, a nic tak nie podbija sondaży jak jakieś ostre deklaracje, jakieś dramatyczne tutaj wypowiedzi i zaznaczenie się, że jest się najbardziej ekstremalnym albo najbardziej decyzyjnym. I to widać również przy, tak trochę rozszerzę to, po przepychankach na przykład, kto jest bardziej zasłużony.
1: Jeśli chodzi o bazy.
2: Jeśli chodzi o bazy, dokładnie, o których będziemy pewnie mówić. Więc no, to jest problem i w ten sposób jakby no, politycy dają się rozgrywać w tych obszarach, w których powinniśmy zachować się dyplomatycznie i bym powiedział dbać o własny interes, a nie o spektakularne deklaracje i nazwy jednostek i odbieranie sobie orderów.
1: Ja tylko, tak. Tomku, zanim ci oddam głos, to był swego czasu taki wybitny dyplomata w historii francuskiej. On służył, nie będę mówić po francusku nazwiska, bo mogę się pomylić, ale to był dyplomata, który służył i władzom w rewolucyjnej Francji, ale potem też Napoleonowi i Bourbonom, i on powiedział takie słynne zdanie, że to gorzej niż zbrodnia, to jest błąd. I to w kontekście tego, że czasami niektóre decyzje, które są podejmowane na gorąco albo bez takiego marginesu dla tej drugiej strony na reakcję adekwatną, to są właśnie często antydyplomacją, a nie dyplomacją. Mówię to w kontekście też tego, że wszyscy tutaj w Polsce, po tym jak ta jednostka, współczesna jednostka ukraińska dostała nazwę tych oddziałów, które po prostu mordowały w bestialski sposób Polaków na Wołyniu, no więc siłą rzeczy to oburzenie było słuszne i jak najbardziej ta narracja w Polsce była adekwatna do tego, co się stało, tylko tak naprawdę, no właśnie, czy to nie było troszeczkę za wcześnie ta decyzja, bo może można by było poczekać jeszcze na ruch ukraińskiej strony, może akurat by się zdarzyło tak, że Zełenski przeprosiłby, wycofałby się z tej nazwy, no właśnie w Gdańsku, na tej konferencji.
0: To, o czym powiedziałeś, Agnieszko, to by świadczyło o naszej dojrzałości politycznej i umiejętności prowadzenia gry geopolitycznej. Tego nam brakuje. Tutaj Julek powiedział, że u nas jest spór i dyskusje między fanami Brukseli czy Waszyngtonu. Mi brakuje fanów Warszawy.

0: Mi brakuje fanów Warszawy, którzy by prowadzili pragmatyczną, chłodną, cyniczną nawet wręcz politykę zgodną z naszym interesem narodowym, żywotem obecnym. Bo odpowiedzmy sobie na pytanie, proszę państwa. Czy w naszym interesie jest teraz stawianie pomników w Hucie Pieniackiej i upamiętnianie ofiar ludobójstwa, czy robienie na Ukrainie, podkreślam, na Ukrainie, interesów i żebyśmy tam zarabiali. Tak jak przed wejściem do Unii w Polsce zarabiały firmy niemieckie, francuskie, włoskie, tak może teraz najwyższa pora, żebyśmy my zaczęli zarabiać na Ukrainie i na wschodzie.
1: No ale o historię trzeba się jednak upomnieć mimo wszystko. Ta Huta Pieniacka jest o tyle istotna, Tomku. Tutaj będę adwokatem jednak tych działań, które podejmuje chociażby Instytut Pamięci Narodowej. I przez wiele lat upominaliśmy się o możliwość po prostu ekshumacji i odnalezienia szczątków tych ofiar, które tam cały czas spoczywają pod ziemią i ich bliscy nie mają gdzie tych swoich bliskich.
0: Agnieszka, pochowań. Oczywiście, upominać, pamiętać, przypominać Ukraińcom o tym jak najbardziej trzeba, ale nie może to nam blokować zarabiania i realizacji na naszych interesów narodowych na Ukrainie. A pamiętajmy, naszym żywotnym interesem, naszym żywotnym wrogiem egzystencjalnym dla Polaków są Moskale.
1: To jak mówimy już o żywotnych interesach, to zmieńmy gładko temat, który jest równie ważny, rozgrzewa również opinię publiczną, ale też polityków. Ja wczoraj miałam tutaj przyjemność rozmawiać w poranku politycznym Polskiego Radia 24 z przedstawicielką kancelarii właśnie prezydenta, panią ministrą Barbarą Sochą. Pytałam ją właśnie o te kwestie, o to, czy się cieszy, że w trakcie ostatniej Narady Ministrów Obrony w kwaterze głównej NATO właśnie wicepremier Kośniak-Kamysz usłyszał taką pozytywną deklarację od sekretarza wojny, że Ameryka jest zainteresowana rozmową, na razie oczywiście jeszcze mówimy, o tej stałej bazie wojsk amerykańskich. Pani minister nie pochwaliła rządu, ale powiedziała, że to jest tylko i wyłącznie zasługa prezydenta Karola Nawrockiego i jego wspaniałych relacji z prezydentem Donaldem Trumpem. Wydaje mi się, że chyba trzeba czasami trochę szerzej i w dłuższej perspektywie spojrzeć na tego typu zabiegi, bo tak naprawdę one trwają od wielu, wielu, wielu miesięcy.
2: A ja bym powiedział, że nawet od lat. Tak, no to jest tak jak mówię, mamy problem tego, że polityka zagraniczna w Polsce jest głównie używana do prowadzenia polityki krajowej. I troszkę nawiązując do tego, ale też do tego, o czym mówił Tomek, można się powołać na innego męża stanu, który i parafrazując jego wypowiedź, Polska nie ma ani wiecznych wrogów, ani wiecznych sojuszników, ma tylko interesy. I interes Polski powinien być najważniejszy. I naprawdę kłócenie się o to, kto jest ważniejszy tutaj, jest małostkowe i dowodzi tego, że my nie mamy mężów stanu w tej chwili, tylko mamy polityków zależnych od sondaży.
0: Tak, tak jak jest. Chorągiewki na wietrze.
2: Tak naprawdę to znaczy, że o polityce Polski w dużym stopniu decydują spindoktorzy, a nie osoby, które podejmują decyzje, bym powiedział, politycznie uzasadnione i będące w interesie państwa. Brakuje nam takiego właśnie konsensusu w tych kluczowych kwestiach, w których Polska powinna tworzyć jakby wspólny front.
0: Natomiast tylko przepraszam, że ci dodam, a interes państwa nie zawsze jest zgodny z sondażami w opinii publicznej.
2: No, bardzo często się tak zdarza. To jest problem też, myślę, że ciągłości polityki w różnych takich kluczowych obszarach, gdzie widzimy, że następuje zwrot co najmniej 90 stopni po zmianie, czyli co 4-5 lat. I to jest problem. A wracając do baz, dlaczego taki długi wstęp? Ponieważ uważam, że to jest dopiero początek. I teraz najważniejsze to nie jest okładanie się sondażami i tym, kto ma lepsze kontakty w Waszyngtonie, tylko zwarcie szeregów, ustalenie wspólnego, bym powiedział, frontu. I negocjowanie, bo teraz nas czeka najważniejsza część w tej całej historii o bazach, czyli wynegocjowanie właściwych dla nas korzystnych warunków, bo Amerykanie będą starali się uzyskać optymalne warunki dla siebie, a my musimy zadbać o swoje i tu jest problem.
1: A jak pogodzić to? Jak dojść do kompromisu? No bo zawsze jak są dwie strony, no to przecież ktoś musi coś odjąć, ktoś musi coś dodać, ktoś musi się na coś zgodzić. Gdzieś trzeba się w połowie albo może prawie, że w połowie tej drogi spotkać. I mówię to w kontekście tym i patrzę teraz na ciebie, Tomku. Tak naprawdę i teraz zadbajmy o nasz polski interes.

0: teraz w naszym polskim interesie, jaka najlepsza byłaby twoim zdaniem lokalizacja, Julek też zaraz do tego się odniesie, i jaki rodzaj wojsk, bo to jest istotne. No i tutaj posłużę się przykładem, żeby też naszym słuchaczom to troszeczkę rozjaśnić, bo na przykład w Niemczech są takie bazy jak Ramstein, i to jest typowo lotnicza baza, i są takie bazy jak Wiesbaden, i to jest typowo lądowa, już tak nazwę to, baza. Czego my byśmy potrzebowali tak najbardziej?
1: Ja zacznę może trochę inaczej, bo tutaj doszliśmy do tematu negocjacji obecności tych baz, tylko że już na starcie w tych negocjacjach jesteśmy na straconej pozycji, no bo jakie mamy argumenty, czy cytując klasykę, jakie mamy karty w ręku, skoro druga strona wie, że Polakom zależy na tym, żeby po prostu byli i zgodzą się na cokolwiek.
0: No chyba nie do końca, no chociażby inwestujemy przecież w wielkie lotnisko i wielki węzeł we Wrocławiu.
1: Tak. Chcę podkreślić tutaj jedną rzecz. Fajnie i dobrze, nie zaszkodzi nam to, jak to będą bazy amerykańskie. Pamiętajmy, te bazy będą głównie realizowały interes amerykański, a nie polski, bo takie są zasady tworzenia tych baz. A po drugie, nie zapominajmy o tym, że o naszym bezpieczeństwie powinna decydować i być gwarantem siła zbrojna RP, czyli Wojsko Polskie, a nie US Army. I wracając do tego pytania, w mojej ocenie no najbardziej korzystnym byłoby, gdybyśmy tutaj mieli brygadę albo dywizję pancerną US Army. Ale to nie może być tak, że ta dywizja czy brygada pancerna będzie gwarantem naszego bezpieczeństwa, bo gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej ma być Wojsko Polskie. Sprawne, z takimi zdolnościami, żeby móc radzić, pokonać głównego przeciwnika, jakim jest Rosja.
0: No i tutaj kłaniają się nasze rozmowy wielogodzinne z Julkiem Sabakiem, bo mam wrażenie, że no jednak z tej homeopatii, o której wiele razy mówiliśmy w tej audycji, i ty jesteś autorem tego powiedzenia, że homeopatyczne zakupy, no to jednak teraz troszeczkę szerszą ławicą, mam wrażenie, idziemy. No i jednak nawet w każdej, już bez względu na to, która to jest strona sceny politycznej, w każdej ostatnio wypowiedzi politycznej ja wyłapywałam no właśnie te filozofie, o której ty powiedziałeś, Tomku, że okej, to jest bardzo super, to będzie bardzo dobrze, to będzie wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, no ale właśnie to będzie przecież amerykańska instalacja, to po pierwsze, a po drugie, my musimy robić wszystko, żeby swój własny potencjał rozwijać. Jak tutaj, Julku, ty na to patrzysz?
2: No ja się zgadzam de facto z wami obojgiem. Taką mam łatwą sytuację. Tak, trzeba negocjować, tak jak mówiliśmy, twardo, bo z jednej strony oczywiście wszyscy, a już zwłaszcza Amerykanie, wiedzą, że nam zależy na tych stałych bazach i na przesunięcie tak naprawdę tej stałej linii NATO na wschód od Niemiec. Troszkę na złość Rosji oczywiście, która zawsze to protestowuje. Natomiast z drugiej strony no my jesteśmy, co też zauważają Amerykanie, i teraz ważne, żebyśmy my zauważyli to w kontekście, bym powiedział, międzynarodowym, jesteśmy państwem, które największe pieniądze, największe środki i największy wysiłek w Europie angażuje w zwiększenie swoich możliwości obronnych od wielu lat.
0: Jesteśmy, można powiedzieć, prymusem tutaj. Tak. I nawet to chyba było zauważone ostatnio w kwaterze głównej NATO. Ja śledziłam pobieżnie, co prawda, no ale jednak tę sesję plenarną. I rzeczywiście Pete Hegseth nawet w tym dosyć ostrym takim, no, pouczającym część sojuszników z Europy wystąpieniu zwracał uwagę na Polskę, na to, że tutaj no, można brać z nas przykład, że mamy te 5% PKB nakładów na obronność, że osiągamy to tak naprawdę w tej chwili, a nie tak, jak jest to zapisane zeszłego roku w ustaleniach wchodzę do 35, z tego co pamiętam. No więc no można tutaj mieć ten argument.
1: Tak, pieniądze dobrze, że wydajemy, dobrze, że inwestujemy w obronność, tylko pytanie, czy te pieniądze wydajemy mądrze?
0: A to już Julek musi odpowiedzieć, bo mają chyba targi na ten temat właśnie. Wy macie portal obronny, robi
1: kupić
0: o tym
1: sprzęt
0: też.
1: Gdzieś w Korei, w Stanach fajnie, można, ale mamy możliwość, żeby te środki zainwestować w rozwój i we własne zdolności do produkcji uzbrojenia. Tak jak to zrobili Koreańczycy i tak jak to robią Turcy. Ale tutaj też odnośnie, jedna rzecz odnośnie baz amerykańskich. Podkreślam, tak, fajnie, że będą, nie zaszkodzą nam, tylko miejmy w tyle głowy, że tak naprawdę

0: Armia amerykańska od czasu II wojny światowej nie wygrała żadnej dużej, pełnoskalowej wojny na świecie. Za to świetnie opanowali ewakuację swoich sojuszników Saigon-Kabul.
1: No z tymi sojusznikami to tak różnie. Ja widzę, że postanowiłeś postawić jakiś taki dramatyczny punkt w tej naszej rozmowie.
0: Realny.

0: No.
1: Ale to, no, to nie jest, jest to nie, my nie o tym rozmawiamy, tak, przecież tak. To nie jest tak, że my nie każemy nikomu nic robić, absolutnie.
2: Tak, zresztą dużo się dzieje. Jakby ostatnie dni też są takie dość nasycone. To jak już wspomniałaś o targach, to ja zapraszam wszystkich.
3: A dzisiaj tak, rzeczywiście zapraszamy. Już zrobimy taką małą tutaj reklamę. Warto wpaść. To jest Hala Expo przy Prądzyńskiego, blisko Dworca Zachodniego, więc nawet tak jak jest. Ktoś chciałby sobie taką krótką wycieczkę do Warszawy zrobić, dobre są połączenia bardzo, to można. Fajne targi. Widziałam wczoraj, byłam, przejrzałam szybko te wasze stoiska i jest na zewnątrz też co oglądać. Można porozmawiać,
2: sprzętu, tak,
3: można porozmawiać z ekspertami od obronności szeroko pojętej.
2: No, wczoraj było troszkę inaczej, jak byłaś. Wczoraj był taki dzień ekspercki,
0: był dzień VIP-ów, tak. Ale żeby dużo... tak nie być tylko krytyczny, skoro tak chcemy pozytywne sygnały, no to też wczoraj nominacja na wiceministra obrony
1: chciałam
0: narodowej.
1: Chciałam właśnie zostawić to na koniec.
2: I tutaj jest...
0: I to jest bardzo dobra wiadomość, bo w końcu osoba kompetentna, która ma pewien pomysł, wizję, jak to powinno wyglądać, zajmuje...
3: Mówimy o Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej, która dołącza do kierownictwa ścisłego resortu obrony narodowej. Ja tutaj też wczoraj, bo słuchacze od razu się odezwali, bo ja powiedziałam nawet rano, że pierwsza kobieta w resorcie obrony.
2: Nie
3: dodałam wtedy, że na takim stanowisku, tak. Bo tak, oczywiście była pani Danuta Waniek, ale ona była podsekretarzem stanu i
0: chyba
3: do spraw...
0: Chyba też Jadwiga Zakrzewska była.
3: I do spraw, nie wiem, czy pani Jadwiga Zakrzewska nie była tylko w właśnie szefową Sejmowej Komisji Obrony.
2: Wracając do
3: ale
2: pani
3: to jest tutaj
2: też
3: rzeczywiście ścisłe kierownictwo, to jest już
0: tak,
3: no, taka
0: tutaj,
3: wysoka półka.
0: Pani minister Sobkowiak-Czarneckiej naprawdę wykazała się świetnymi zdolnościami organizacyjnymi.
3: Potrafi rozmawiać o dużych pieniądzach, które można wydać na sensowne projekty,
0: tak,
3: i konkretne.
0: Ma uznanie
3: umowy.
0: Oficerów rezerwy, bo słyszałem. Bo
3: jakbyś tak wyglądał, to też byś miał uznanie.
0: Jak pani Magda będzie ministrem, to ja wracam do służby.
2: Jasne. No to ja się pochwalę, że pani wiceminister była u nas wczoraj, zaraz po nominacji, miała wywiad w Ekspresie Biedrzyckiej, w Super Ekspresie, który, muszę przypomnieć, jest, że tak powiem, redakcją matką nad portalem obronnym. A wracając tak szybciutko do targów, to chciałem...
3: Mamy tylko minutę już, nie wiem, czy
2: to ja szybko wspominam o tym, że jeśli ktoś ma kartę warszawiaka, to wchodzi za darmo na halę, bo wejścia są biletowane. Natomiast na zewnątrz mamy dużą ekspozycję. Tam jest sprzęt...
3: Za darmo.
2: Tak, za darmo. Tam jest sprzęt i wojska, i straży pożarnej, i nawet służba ochrony państwa jest. Także jest ciekawie.
0: Potwierdzam, tak, tak. Można obejrzeć Abramsa, Kraba.
2: Też dodam, że dzisiaj, o ile wczoraj było dużo ekspercko i o takich dużych pieniądzach, to dzisiaj więcej o na przykład cyberbezpieczeństwie, albo o tym, jak uzyskać pozwolenie na broń i jaką broń kupić, o dezinformacji i takich rzeczach, powiedziałbym, bliżej zwykłego obywatela, dlatego jakby serdecznie zapraszamy.
3: To jest bardzo istotne, zwłaszcza ta dezinformacja, która rzeczywiście zalewa sieć, czasami wpadamy w jakieś bańki informacyjne, właśnie nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje gdzieś tam w tym szerszym kontekście. Ulegamy emocjom, ulegamy tym negatywnym komentarzom. To absolutnie nie służy temu, co się potem dzieje w tej
0: przestrzeni
3: publicznej.
0: Oczywiście, i to też jest narzędzie do sterowania naszymi opiniami, naszą polityką.
3: To mówił Tomek Badowski, a jeszcze Julek Sabak zachęcał do odwiedzenia dzisiaj targów obronnych warszawskich,
2: targów obronnych,
3: organizowanych
2: tak
3: po raz pierwszy, bo nie może być tak, że tylko w Kielcach jest potężna impreza militarna. Warszawa, stolica, też może mieć coś takiego i może mieć przed wakacjami tuż. Bardzo wam dziękuję. Wspaniałej soboty. Trzymamy kciuki za bazę i trzymamy kciuki za to, żeby mimo wszystko jednak te relacje polsko-ukraińskie ustabilizowały się, bo one są bezwzględne dlatego, żeby nas Putin nie rozgrywał.
0: I leżą w naszym żywotnym interesie.
3: Bardzo dziękuję.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę,
7: która prędzej czy później może eksplodować z

0: siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Upał, a po nich groźne burze. Na początek przegląd pogodowych alertów i relacja po burzowym piątku. Straci order Orła Białego. Prezydent zdecydował w sprawie Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie oburzenie. W tych informacjach zajrzymy też do czeskiej Pragi, gdzie ruszyła rozbudowa metra. Minęła 9:00. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Setki interwencji i poszkodowani. Na początek raport po burzowym piątku. Tylko w Wielkopolsce do wieczora strażacy interweniowali ponad 400 razy. W Nowym Tomyślu woda zalała piwnicę szpitala. W Lesznie powalone przez wiatr drzewo przygniotło nastolatka. W tym samym mieście gwałtowna burza przerwała pokazy lotnicze Antidotum Airshow. Ludzie w pośpiechu opuszczali teren lotniska. Było naprawdę groźnie, mówi mieszkaniec Opola, który przyjechał na pokazy.
10: Siedzieliśmy sobie jak gdyby nigdy nic i nagle tak wichura, fu, wszystkie tutaj parasolki poszły, zwiewało wszystkie te namioty, no tragedia, ale pokazy były piękne, tak, do momentu. Rozczarowanie jest.
9: Ponad 200 razy interweniowali lubuscy strażacy. Oni także informują o jednej osobie, która ucierpiała podczas burzy. To mężczyzna z przyczepy kempingowej, na którą runęło powalone przez silny wiatr drzewo. A dziś pogoda też nie będzie dla nas łaskawa. Przed ulewami z gradem i silnym wiatrem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W wysyłanych do mieszkańców całego kraju alertach czytamy o możliwych przerwach w dostawie prądu. Najgwałtowniejsze burze wystąpią na zachodzie i częściowo w centrum. Punktowo spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a prędkość wiatru może osiągać do 100 km na godzinę. Zagrożeniem dla zdrowia może być też upał. Temperatura niemal wszędzie przekroczy 30 stopni w cieniu. Teraz kolejny komentarz po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem jest nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Decyzja polskiego prezydenta to prezent dla Moskwy, mówi nam Tomasz Badowski z portalu Obserwator Międzynarodowy. Gość programu Kafe Armia podkreślał, że priorytetem powinno być pokonanie rosyjskiej agresji.
11: ludobójstwo na Wołyniu jest ważną kwestią w naszych stosunkach, która musi być wyjaśniona.

0: Tylko że w obecnych czasach, w obecnej sytuacji, dużo bardziej w mojej ocenie dla nas byłoby korzystne i zgodne z naszą racją stanu, gdybyśmy z Ukraińcami twardo negocjowali to, żeby Orlen, InPost, Dino miały preferencyjne warunki prowadzenia biznesu na Ukrainie, a nie kwestia pomników ofiar Lubomira Wołyńskiego. Bo teraz naszym interesem i interesem Ukraińców jest pokonanie Moskwy.
1: Oburzenia odebraniem polskiego odznaczenia Zełenskiemu nie kryją władze w Kijowie. Ta decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa, stwierdza szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Nawrocki przypomniał, że polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Tak mówi Karol Nawrocki w tym nagraniu. Aby ostatecznie doszło do odebrania orderu, potrzebna będzie kontrasygnata premiera. Praga rozbudowuje sieć metra. Z ponad dwuletnim opóźnieniem w czeskiej stolicy ruszyła budowa nowego odcinka czwartej linii tamtejszej podziemnej kolejki. Relacja Wojciecha Stopby.
2: Rozpoczęcie budowy przez długi czas blokowała seria odwołań od wyników przetargu. To typowy scenariusz dla dużych inwestycji w Czechach. A ponieważ skutki przeciągających się postępowań administracyjnych odczuwają głównie mieszkańcy, opozycja chce zabiegać o zmiany w prawie, które ograniczyłyby możliwość blokowania strategicznych inwestycji. Czwarta niebieska linia praskiego metra, której pierwszy odcinek powstaje od 2022 roku, połączy południowe dzielnice miasta z centrum i ma zostać oddana do użytku za 6 lat. Będzie też pierwszą w stolicy w pełni zautomatyzowaną linią metra, co oznacza, że pociągi nie będą obsługiwane przez maszynistów.
1: I tyle od Wojciecha Stopby. Kupała, sobótka albo palinocka. Tak według dawnych zwyczajów określana była najkrótsza noc w roku. W tym roku przesilenie letnie czeka nas w nocy z niedzieli na poniedziałek. Noc Kupały była obchodzona przez dawnych Słowian, ale świętowana jest też współcześnie. To noc pełna symboli, mówi Katarzyna Górewicz z drużyny Grodu Trzygłowa.
3: Najważniejszy jest ogień i woda. To są takie dwa żywioły w święcie Nocy Kupały, ale też można powiedzieć, że to jest takie święto miłości. No i co trzeba było? Trzeba było stary ogień zgasić i nowy ogień rozniecić. No i po co ten ogień? Ten ogień jest po to, żeby przez niego skoczyć razem, wspólnie, żeby się oczyszczać między innymi.
1: Później rozniecone płomienie trafiały do domów. Chrześcijańskim odpowiednikiem słowiańskiego święta jest Noc Świętojańska. Wypada ona nieco później, w nocy z 23 na 24 czerwca.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Burzowe alerty obejmują wiele regionów kraju, ale najmocniej zagrzmi na zachodzie i południowym zachodzie. Uważajmy i śledźmy pogodowe komunikaty. Pamiętajmy też o alertach dotyczących wysokiej temperatury. Maksymalnie dziś będzie od 28 stopni na wybrzeżu do 31 w głębi kraju i aż 34 na zachodzie.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkiem jest Sosnowiec, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Około 40% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od 11 do 14 i o 16 prognozowane są tak zwane zielone godziny, podczas których warto korzystać z nadwyżki wyprodukowanej energii.
4: Klimat.

0: Kierunek Kino.
1: Dzień dobry. Bardzo, bardzo serdecznie witamy Państwa w sobotnie przedpołudnie w audycji Kierunek Kino. To nasze kolejne spotkanie i to spotkanie ma wyjątkowy charakter, bo przedwakacyjny. W związku z tym zastanowimy się, co tu robić z kinem i w kinie latem. Przed mikrofonem Andrzej Sołtysik, program wydaje Paulina Olak, a gościem jest Maciej Dominiak, Stowarzyszenie Film Forum. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dyrektor, prezes i założyciel Film Forum.
2: Tak, no tak można by powiedzieć.
1: Chcemy porozmawiać, Maciej, z tobą o 19 międzynarodowych spotkaniach filmowych, które w Radomiu rozpoczną się już 5 lipca.
2: Tak, rozpoczną się 5 lipca.

0: Właściwie można by śmiało powiedzieć, że otworzą letni sezon festiwalowy w Polsce.
1: To prawda.
0: Ja sobie chyba na początek pozwolę na taką refleksję, że my często postrzegamy kino przez pryzmat właśnie takich wielkich premier, czerwonych dywanów, metropolii, wielkich sal kinowych i tak dalej, ale trzeba też pamiętać, że kultura filmowa to nie są tylko metropolie i czerwone dywany, to jest widz, a widz jest wszędzie. I myślę, że takie wydarzenia jak Kameralne Lato, wydarzenia, które odbywają się w mieście średniej wielkości, takim jak Radom, ale mieście, że tak powiem, intensywnie kwitnącym i rozwijającym się i zresztą skądinąd przepięknym w lecie. To są wydarzenia, które tą kulturę filmową właśnie zbliżają do widza. I myślę, że to jest takie nasze generalne założenie, tak wychodząc od takiej wielkiej filozofii, to mógłbym to zamknąć właśnie w takim stwierdzeniu, że po prostu przychodzimy z tym kinem do widza, budujemy kulturę filmową, budujemy taką kulturę rozmowy o kinie po prostu, spotkania z kinem, rozmowy o kinie, tego, żeby kino inspirowało do tej rozmowy, żeby jakby miało ten aktywny kontakt na linii twórca, widz ze szczególnym uwzględnieniem tak naprawdę młodego twórcy, ale też i młodego widza, bo do młodych widzów sporo tych aktywności jest skierowanych. I taka chyba jest generalna idea Kameralnego Lata. Kameralne Lato rozwija się na bardzo wielu poziomach, począwszy od takich szeroko dostępnych pokazów plenerowych, które się odbywają przez cały tydzień w przestrzeni miejskiej, a skończywszy na takich czasami bardzo kameralnych i specjalistycznych warsztatach, wydarzeniach branżowych, spotkaniach twórców filmowych, spotkaniach chociażby szefów szkół filmowych z publicznością. No, ta wielowymiarowość programu myślę, że jest też dużą siłą i atutem festiwalu.
1: No właśnie, bo używamy nazwa spotkania filmowe, a nie festiwal filmowy, tak? Jak rozumiem, to jest powiedzmy, że celowe i takie idące pod prąd, bo mówiłeś, że to jest kino w każdej dowolnej postaci, ale bez bariery, bez tego blichtru i tego wszystkiego, co jest takie kolorowe i być może trochę zakłamujące obraz.
0: No, festiwal, owszem, że tak powiem, kolorów mu nie brakuje, ale myślę, że ta idea spotkań była rzeczywiście czymś, co tak naprawdę od pierwszej edycji nam już przyświecało, powołując całą tą inicjatywę. Bo tak naprawdę, no czyż kino nie sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, żeby pokazywać je widzowi. No, czy no to oczywiście możemy wokół tego budować cały kapitał prestiżu, całą tą aurę i tak dalej. Ona też jest ważna.
1: Oczywiście.
0: Ale koniec końców sprowadza się do kontaktu z widzem.
1: Tak jest.
0: A ten widz myślę, że też jest spragniony z kolei kontaktu z twórcą, bo to jest wartość dodana festiwalu filmowego. Znaczy, co odróżnia festiwal filmowy od takiego standardowego, powiedzmy, sobotniego wyjścia do kina. No właśnie spotkanie z twórcą, właśnie rozmowa o filmie. Właśnie taka możliwość zastanowienia się nad tym, co gdzieś tam temu artyście przyświecało w danym momencie, tak? I uzyskania na to odpowiedzi.
1: Tak, to ciekawostka, bo to jest rzeczywiście formuła wręcz podwójnego spotkania. Raz widz się spotyka z filmem, który ogląda na ekranie w ciemnej kinowej sali. To jest jego, powiedzmy, pojedyncze, indywidualne doświadczenie, aczkolwiek trochę zbiorowe, bo obok siedzą inni ludzie. A z drugiej strony ta formuła chce i pozwala na to, żeby po projekcji właśnie spotkać się z tym twórcą, na którego ty zwracasz uwagę, żeby on z kolei mógł też przejrzeć się w jakiś sposób w oczach widzów. Czy ci twórcy lubią tego rodzaju spotkania?
0: Ja myślę, że to jest dla nich bardzo silny, jeśli nawet nie główny motywator.
1: Aha.
0: Myślę, że nie ma chyba ważniejszej rzeczy dla twórcy niż jak gdyby odbiór jego filmu przez widza i ta percepcja widza i to, na ile on trafił jak gdyby gdzieś tam komponując to swoje dzieło filmowo, tak? W to, czy rzeczywiście te emocje, reakcje, rytm jego opowieści rezonują, tak? Myślę, że dla twórców udział w tych projekcjach też, również nie tylko spotkaniach, też jest bardzo ważny, ponieważ właśnie ta reakcja widowni i to na ile widownia ten film kupiła jest dla twórcy, myślę, bardzo ważnym elementem.
1: Lub nie kupiła na przykład i z jakiego powodu, prawda?
0: Czasem to też tak bywa.
1: To też jest powód i pretekst do rozmowy i spotkania. No dobrze, 19. Drogi Macieju, międzynarodowe spotkania filmowe. Wspomniałeś, że na początku formuła się wykluwała. Pamiętasz pierwszą edycję?
0: Myślę, że

0: Pierwsza edycja to było takie pytanie na zasadzie, dlaczego Radom? Mhm. Że ono się najczęściej wtedy pojawiało. Dlaczego Radom? Jak to? Festiwal filmowy w Radomiu i tak dalej. Radom też jeszcze był wtedy trochę innym miastem. Znaczy myślę, że Radom się bardzo przez te 19 lat zmienił na lepsze i ta ewolucja miasta jest bardzo widoczna. Także w wymiarze takim i społecznym, i kulturotwórczym, i tak naprawdę jakby takiego budowania kreatywnej przestrzeni. Myślę, że to jest bardzo istotne. To znaczy ja w ogóle zauważam, jest kilka miast w Polsce takich właśnie średniej wielkości, które tak bardzo mocno ewoluowały właśnie dzięki kulturze. I tak naprawdę budując poniekąd swój wizerunek troszeczkę, czy wychodząc z pewnych negatywnych stereotypów właśnie poprzez działania kulturalne. Myślę, że Radomiowi to się bardzo, bardzo, bardzo udało przez te paręnaście lat, ale rzeczywiście na początku nie było łatwo. Znaczy to pytanie, dlaczego Radom, to było pytanie, które mi zadawali wszyscy filmowcy, do których się wtedy zwracałem z zaproszeniem do udziału w wydarzeniu.
1: Jako młody, aspirujący działacz, menadżer i producent.
0: Tak, trochę młodszy niż dzisiaj. Na szczęście, jak gdyby, no to też nie było takie przedsięwzięcie, od którego zaczynaliśmy, więc gdzieś tam zaufano nam w tym względzie. I gdzieś tam ten pierwszy czekan udało nam się wbić w górę lodową. I poszliśmy dalej z tym. I poszliśmy dalej i przyznam szczerze, to, co mnie na przykład najbardziej zaskakuje, to jak bardzo ten festiwal polubiła branża filmowa. Jak bardzo na przykład fajnie wychodzą nam wszystkie spotkania takie właśnie branżowe, skierowane do młodych twórców, jakieś takie networkingowe, sieciujące i tak dalej. Ten festiwal od kilku lat jest wydarzeniem międzynarodowym. Przyjeżdżają na niego filmowcy z całej Europy. Mamy, nie wiem, 120 ponad gości zagranicznych tym roku. I tak naprawdę to jest chyba to, czego się nie spodziewałem. To znaczy to, że jak gdyby z jednej strony rzeczywiście to, że będziemy budować pewne działania edukacyjne, takie skierowane do młodzieży, do regionu i tak dalej, to, że jak gdyby to wyjdzie i nam się gdzieś tam w którymś momencie zacznie intensywnie rozwijać, to jest pewną naturalną jak gdyby konsekwencją, tak? Chociażby nawet związaną z cyklicznością pewnych działań. To, że uda nam się rozbuchać rzeczywiście wydarzenie, które będzie wydarzeniem międzynarodowym i przyciągającym filmowców, którzy będą dyskutować również jak gdyby na temat zagadnień takich swoich, branżowych, insajderskich, że to takie wydarzenia właśnie, jak to się mówi, industry, tak? Czyli cała ta sekcja skierowana do przedstawicieli sektora filmowego po prostu stanie się rzeczywiście tak istotną częścią tego wydarzenia, to tego się nie spodziewałem.
1: No widzisz, to dobrze, że życie jest jednak pełne niespodzianek, jak to mówił wiadomo kto i wiadomo w jakim amerykańskim filmie. No dobrze, a zatem po kolei spróbujmy zerknąć na program waszego festiwalu. 5 lipca, to jest niedziela, odbywa się inauguracja.
0: Tak. 5 lipca zaczynają się programy edukacji filmowej. 5 lipca będzie parada przez miasto. Będzie koncert, który rozpocznie cały
1: materiały prasowe
0: cały
1: mówią o jakiejś policyjnej orkiestrze z Katowic.
0: Tak, orkiestra policyjna. Skąd orkiestra policyjna? Skąd w ogóle policja? Może nad tym się też zatrzymam.
1: Proszę bardzo. Tak.
0: Bo to też jest takie unikalne w tym wydarzeniu. To znaczy, my żeśmy profilując jakby wszystkie działania edukacyjne, które planujemy w ramach festiwalu, w którymś momencie pomyśleli o jednej bardzo ważnej rzeczy. I to gdzieś tam się urodziło, troszeczkę nawet przez przypadek samych filmów warsztatowych, które młodzież gdzieś tam sobie realizowała w ramach festiwalu warsztatów, że one mają bardzo silny wymiar taki edukacyjny, prospołeczny, profilaktyczny nawet, że film w ogóle jest bardzo fajnym, atrakcyjnym i skutecznym narzędziem takiej, użyję trudnego słowa, profilaktyki społecznej. A dlaczego? Dlatego, bo audiowizualność jest wszędzie teraz. Znaczy ona jest po prostu, uderza nas, w nas uderza z każdej strony.
1: Tak. I z zewnątrz, i z wewnątrz,
0: jest
1: i z telefonu.
0: W telefonie, jest w telewizorze, jest w telebimach, na ulicy, jest, no jest wszędzie. I tak naprawdę buduje właściwie 95, jak nie więcej, procentach wrażliwość, percepcję współczesnego młodego
1: już
0: człowieka.
1: Już nie słowo jako literatura, czy też obraz jako malarskość, tylko audiowizualność.
0: Dokładnie, czyli ten komunikat audiowizualny. Celowo nie mówię film, bo dokładnie. To

0: często nie jest film. Absolutnie. To często jest coś tak. nawet dużo słabszego niż prostszego. Film. I czasami nawet...
1: Nachalnego, banalnego.
0: Tak. I myślę, że wykorzystanie filmu jako takiego narzędzia do nauczania młodych ludzi, jak odbierać tą audiowizualność, to jest w ogóle świetna sprawa. Nagle się okazuje, że to działa. Aha. Że można pokazać, że jak się coś sklei jedno z drugim, taki, nie wiem, no Kuleszow to wymyślił już dawno temu, ale młody 14-latek powiedzmy tego jeszcze nie wie. Aha. Jak mu się nagle pokaże, że jak słuchaj, widzisz, to ujęcie sklejone z tym drugim znaczy zupełnie coś innego niż z tym trzecim, tak? Nagle się okazuje, że nie, że ten sam materiał sklejony w inny sposób buduje zupełnie inny komunikat.
1: Tak
0: nie?
1: jest, tak.
0: I na tym możesz być, w oparciu jak gdyby o taki prosty zabieg, możesz być skłoniony do tego, żeby coś kupić, skłoniony do tego, żeby coś zrobić, skłoniony do tego, żeby na kogoś zagłosować, skłoniony do tego, żeby uwierzyć w coś, co nie istnieje i tak dalej. I nagle się okazuje, że to jest właśnie świetne narzędzie do tego, żeby tych ludzi edukować. Właśnie klasyczny film.
1: Tak.
0: Klasyczny komunikat filmowy.
1: Tak.
0: I to doskonale zaskoczyło. My to robimy zresztą ze specjalistami właśnie z Wojewódzkiej Komendy w Radomiu. Zaangażował się w to nawet Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Mhm. I nagle się okazuje, że my budujemy właśnie cały taki program społecznej edukacji filmowej właśnie wokół festiwalu i według takich prostych założeń, że jakby film jest takim narzędziem, który może odciągnąć młodzież od czegoś głupiego.
1: Tak jest.
0: Mówiąc krótko.
1: Tak, głupiego i nieodpowiedzialnego. I kształtuje i buduje te właściwe pozytywne postawy społeczne lub prospołeczność jako taką. Może nie mówmy, że wrażliwość, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, ale prospołeczne zachowania pozytywne dla nas wszystkich, tak? I dla samej też młodzieży.
0: I co ciekawe, to poszło nawet dalej, bo nagle się okazało, że to rezonuje jak gdyby z branżą filmową, ponieważ branża filmowa wie, że ten taki, że tak powiem, głupi filmik z sieci potencjalnie zaczyna być coraz większym rywalem dla polskiego filmowca.
1: Tak jest, dla poważnej fabuły i tak naprawdę artystycznej.
0: Musimy budować widza, który będzie rozumiał kino, będzie rozumiał ten świadomy, dojrzały, mądry. Ja nie mówię, że on nie może być zabawny, nie może być kontrowersyjny, nie może być ekstrawagancki, nie może być nowatorski i tak dalej, ale jednak komunikat filmowy, a nie taki audiowizualny bełkot, przepraszam, tak?
1: Tak jest.
0: I myślę, że nagle wszyscy zrozumieli, że tak naprawdę tego widza trzeba uświadamiać, edukować, że on właśnie zanurzony w tej takiej niezbyt mądrej audiowizualności
1: w
0: po prostu
1: pulpie,
0: potrzebuje
1: taki,
0: gdzieś tam wskazania kierunku, bo kino jest fajne, bo kino oferuje wiele mądrych, fajnych rzeczy, atrakcyjnych dla młodzieży.
1: Daje wiele bodźców.
0: Wcale niekoniecznie, nie wiem, jakby nie ma tego bagażu takiej tradycyjnej edukacji, tak?
1: Tak, tego, tak.
0: Tej takiej mozolności tradycyjnej edukacji.
1: Takiej przekazywanej ex katedra i wysublimowanej i wysokich lotów.
0: Tu można jak gdyby oddać wiele jak gdyby młodzieży we własne ręce i nagle wszyscy fajnie się bawią i uczą jednocześnie, więc myślę, że ten taki komponent edukacyjny festiwalu też jest tutaj ważną częścią, tak?
1: Tak jest. Dobrze, że o tym wspomnieliśmy. Jesteśmy przy inauguracji Orkiestra Policji w Katowicach. Ulica Żeromskiego, czyli taka główna arteria,
0: tak, główna arteria
1: miasta Radomia i fontanny. Fontanny są taką naturalną scenografią. Słynne, fajnie wymyślone architektonicznie fontanny w Radomiu. I tam odbywają się, jak rozumiem, spotkania i pokazy plenerowe pod fajnym hasłem Niebo nad Radomiem.
0: Tak, nie nad Berlinem rzeczywiście, ale tak, ale poniekąd reminiscencja słuszna.
1: Tu
0: z kolei wkraczamy w drugi obszar, bo wyszedłem może trochę tak od tej części takiej bardziej specjalistycznej. Po prostu kino wychodzące na ulicę. Kino, które jest dla ludzi, kino, tak, które pokazujemy w przestrzeni miejskiej, kino, które którym też towarzyszą, co istotne i co już podkreślałem, spotkania z filmowcami, po prostu. Więc Olaf Lubaszenko będzie się tłumaczył z EMC Kwadrat.
1: Dobrze.
0: Kordian Kondziela ze swojego debiutu fabularnego, tak, LARP. I te dyskusje, jak gdyby, towarzyszą nam cały czas spotkania z filmowcami, taka bezpośrednia interakcja i pokazy plenerowe, właśnie. Na dużym ekranie, w centrum miasta. No to są, to jest, myślę, też taka odłącza część tego festiwalu.
1: Tak jest. Bardzo malownicza i dobrze wyglądająca bez względu na pogodę, ale pogodę oczywiście sprawdzacie.
0: Pogodę sprawdzamy na bieżąco.

0: Co w tym zestawie robi niejaki Rambo wśród tych pokazów plenerowych?
1: No nie będzie Sylwestra Stallone, niestety, ale będzie Łukasz Adamski, dyrektor artystyczny festiwalu. Mhm. A Łukasz Adamski to jest człowiek, którego zawsze, że tak powiem, naczelną ideą życiową była szeroko pojęta wolność. Stąd też cała jak gdyby koncepcja artystyczna festiwalu i jego części konkursowej, czyli Freedom Film Festival. No i oczywiście Rambo jako jeden z tych, Rambo pierwsza krew, skądinąd przecież bardzo porządne kino.
0: Oczywiście.
1: Zepsute dopiero przez sequelę. Tu się chyba zgodzisz.
0: Absolutnie tak. Drodzy widzowie, rzeczywiście zwróćcie na to uwagę.
1: I myślę, że tak naprawdę to jest taka propozycja repertuarowa, też, która też trochę oddaje taką naszą koncepcję, żeby flirtować trochę też z tą kulturą popularną, żeby przyciągać jednym przez drugie i na odwrót. I tego też się nie boimy. Oczywiście tutaj w imieniu Sylwestra Stallone prelekcję przygotuje sam Łukasz Adamski osobiście.
0: Czyli szlachetna forma prelekcji.
1: Wprowadzając widzów w klimat i konwencję filmu.
0: Tak jest.
1: I takich propozycji też będzie przez ten tydzień troszeczkę. Znaczy też gdzieś tam, jak gdyby, tak jak mówię, nie boimy się tego flirtu z kulturą popularną. Tu nie chodzi o to, żeby budować jakieś wydarzenie takie skrajnie niszowe, hermetyczne i tak dalej. Właśnie łączyć to wszystko. I myślę, że to też jest siła Kameralnego Lata, że łączymy tu edukację, tu jakieś spotkania właśnie takie o wymiarze branżowym i jednocześnie po prostu projekcje kinowe, trafianie do widza, wychodzenie z tym kinem na zewnątrz.
0: Tak, i myślę, jak cię znam i znam się na rzeczy, to jest duża radość dla organizatora, producenta widzieć tę publiczność w takim właśnie momencie zachwytu nad obrazem oglądającego, obrazki pochłaniającego, ale w takiej formie właśnie plenerowej, wręcz wakacyjnej. Dobrze, wspomniałeś Freedom Film Festival, to jest w ramach waszych spotkań już od 5 edycji bardzo poważna propozycja, już stricte festiwalowa, łącznie z nagrodami i z jury. I to z jury polskim i międzynarodowym. Tak. Tutaj chodzi o filmy krótkometrażowe. Ile filmów krótkometrażowych w sekcji polskiej?
1: No to jest, generalnie rzecz biorąc, w każdej z tych sekcji oglądamy około 20 filmów krótkometrażowych. W przypadku konkursu międzynarodowego oczywiście filmy z całego świata. W przypadku konkursu polskiego, no taka, powiedziałbym, śmietanka bieżącej produkcji. W tym chociażby pokazywany na festiwalu w Cannes w ramach konkursu krótkometrażowego Spiritus Sanctus, Michała Toczka chociażby. Polecam zdecydowanie, choć oczywiście, że tak powiem, nie sugeruję niczego jurorom. Myślę, że sporo takich ciekawostek tutaj nasi programerzy zaproponują w tym roku.
0: A jury oceni, wspomniałeś.
1: A jury oceni, oczywiście, konkurs główny pod przewodnictwem Magdy Łazarkiewicz, konkurs ogólnopolski pod przewodnictwem Magdy Łazarkiewicz, konkurs międzynarodowy pod przewodnictwem Agnieszki Smoczyńskiej.
0: Brawo, kobieca fala nadal trwa.
1: Tak. Dużo kobiet będzie w tym roku w jury.
0: Ale też interesującym nazwiskiem i wśród gości, i wśród jury polskiego jest Piotr Cyrwus. Fajnie, że sięgacie po tego rodzaju niebanalnych aktorów.
1: Myślę, że tu też ta idea takiego sieciowania, networkingowania ludzi z różnych środowisk, różnych spojrzeń,
0: pokoleń.
1: Różnych jak gdyby takich koncepcji artystycznych, to też jest coś takiego, co nam przyświeca od samego początku, tak? Znaczy, nie bez przypadku w jury pojawiają się i, nie wiem, niszowi artystyczni twórcy i twórcy kina popularnego. I myślę, że to też daje bardzo ciekawy efekt w postaci dyskusji jury i ich decyzji i wyboru, bo jest rzeczywiście takim uśrednieniem bardzo różnych spojrzeń na kino.
0: Tak, to prawda. To jeszcze raz przyjrzyjmy się jury polskiemu. Magdalena Łazarkiewicz jako przewodnicząca, Piotr Cyrwus, ale i Kamila Urzędowska. Po pierwsze, aktorka młodego pokolenia, po drugie, Izabela Łęcka w nadchodzącej adaptacji, więc to też jest takie, jak rozumiem, wyczucie i czuwanie nad świeżymi trendami.
1: I bardzo zdolna.
0: Gratulacje. Aktorka. Tak. A jeśli chodzi o jury międzynarodowe, to Agnieszka Smoczyńska, tak jak wspomniałeś, oraz Paulina Gałązka i Janna Mucha.
1: Oraz Bartosz M. Kowalski.
0: Nie oraz Bartosz, tak, o... tak, tak, tak. Bartosz M. Kowalski, bardzo utalentowany twórca horrorów i filmów gore lub slasherów, jak to się mówi. Anna Mucha to jest postać symptomatyczna i symboliczna.

0: istotna dla waszych spotkań, związana z wami od zawsze niemalże?
1: Od drugiej edycji dokładnie.
0: Od drugiej edycji, no właśnie.
1: Ale tak, z Anią jako Filmforum współpracujemy już od bardzo dawna.
0: Jak rozumiem, ona jest ambasadorką, przedstawicielką, twarzą, ale także aktywną uczestniczką jako oceniająca członkini jury.
1: Tak, Ania jest też bardzo mocno włączona w działania edukacyjne w ramach festiwalu. Mhm. Mamy też taki zwyczaj, że co roku organizujemy taką filmową scenę specjalną, która jest takim połączeniem z dużej sceny warsztatowej, jednocześnie z takim troszkę happeningiem ulicznym. W tym roku reżyserował będzie Bodo Cox, przed kamerą oczywiście Ania Mucha.
0: Między innymi,
1: Więc takie różne niestandardowe aktywności gdzieś tam wymyślamy.
0: Tak. I ta jedna scena to jeszcze jest owiana tajemnicą, ale będzie też realizowana na oczach ludzi.
1: Tak,
0: prawda? To
1: tak.
0: Będzie otwarty plan filmowy i cały sprzęt, taki jaki jest potrzebny do realizacji, pojawi się. No i też reżyser, operator, aktor, aktorka, etc., etc. I plan w ogóle filmowy.
1: Myślę, jako taka okazja po prostu do przyjrzenia się, spojrzenia za kulisy realizacji filmowej i to jeszcze w takich warunkach, realiach, w których nikt tych widzów nie będzie wyganiał, wręcz przeciwnie, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
0: No
1: to jest też jeden z takich elementów, które właśnie gdzieś tam wychodzą z tym, pozwalają nam wyjść z tym kinem na zewnątrz, zainteresować ludzi, pokazać, jak to kino wygląda od zaplecza, jak wygląda proces twórczy.
0: Tak.
1: Myślę, że to też zawsze co roku jakby bardzo, bardzo fajnie, efektownie się prezentuje.
0: Dodajmy jeszcze, że także będziecie nawiązywać do wydarzeń z Radomia 76 i tutaj będą scenariusze brane pod uwagę i oceniane, a jednym z decydujących o nagrodach czy też uznaniu będzie Filip Bajon, co jest bardzo, bardzo interesujące.
1: Znaczy, no bardzo nas cieszy to, wspólnie z miastem Radom ogłosiliśmy już pod koniec zeszłego roku konkurs na Treatment, filmu, który nawiązuje do wydarzeń z czerwca 1976 roku. Bardzo fajną rzeczą jest to, że to tak szeroko rezonowało w Polsce. Rzeczywiście tych zgłoszeń było mnóstwo i to były, co ciekawe, propozycje z bardzo różnych jakby konwencji stylów gatunkowych.
0: Bardzo dobrze. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Drodzy państwo, byłem na jednej z pierwszych edycji kameralnego lata, powiedzmy 15 lat temu i byłem rok temu i potwierdzam wszystko, co interlokutor i nasz gość mówił, a Radom się wspaniale rozwija i w lipcu kwitnie. Zaczynamy 5 lipca od przemarszu, inauguracji z kamienicy Deskurów, także w Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia będzie aktywne pod tym względem jako takie miejsce
1: właśnie, centrum festiwalowe.
0: Tak jest, dziania się różnych rzeczy, seansów i poseansowych przygód i spotkań. A zakończenie, gdzie? Teatr Współczesny?
1: W tym roku Szkoła Muzyczna.
0: Okej.
1: Bardzo fajna przestrzeń, w której będziemy oczywiście wręczać nagrody, ale też oddawać hołd Andrzejowi Wajdzie, występ muzyczny nawiązujący do wczesnych, taki jak gdyby, no, to występ muzyczny, który nawiązuje do wczesnych filmów Andrzeja Wajdy, ubarwi tegoroczną ceremonię finałową.
0: Aż się chce jechać do Radomia na spotkania filmowe. Maciej Dominiak, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Andrzej Sołtysik, również dziękuję. To był Kierunek Kino pod szyldem Kierunek Radom, drodzy państwo, w tym wydaniu. Jak się okazało, ale to jest dobry kierunek i polecamy. A my wracamy z naszym programem, z naszą audycją za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino.
3: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czesław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Po reklamie. Ogłoszenie z

0: psychiatryczne. Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Jaka jest różnica między obywatelem a konsumentem? Obywatele są sobie równi, przynajmniej w teorii, a konsumenci dzielą się na lepszych i gorszych. Jeśli więc system wtłacza nas przede wszystkim w rolę klientów, a nie obywateli, skutki mogą być fatalne. O ułudzie turbokapitalistycznej samowystarczalności w audycji Zbliżenie porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą. Zapraszam w niedzielę po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
3: Minęła godzina 9:33.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: W sobotnie przedpołudnie połączył się z nami pan dr Paweł Ramiączek, politolog z WSB Merito. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Polityczne podsumowanie tygodnia. Musimy je zacząć nie inaczej jak od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jakie pan przewiduje konsekwencje dla tej decyzji?
4: No, spodziewaliśmy się tej decyzji już od dłuższego czasu. Zresztą to jest decyzja, która została poprzedzona długą debatą w ramach kapituły. Natomiast czy ta decyzja jest dobra, to jest pytanie, które teraz warto postawić. Ja uważam, że to, że pan Wołodymyr Zełenski dostał odznaczenie Orła Białego za zasługi, które wtedy dla ówczesnego prezydenta, pana Andrzeja Dudy, wydawały się zasługami godnymi tego odznaczenia, no to jest historia. To już można oceniać w jedną czy drugą stronę, ale faktem było, że odznaczenie pan Wołodymyr Zełenski dostał. Natomiast teraz odbieranie tego odznaczenia w kontekście wydarzeń, które miały miejsce, mówimy tutaj oczywiście o całym tym wydarzeniu związanym z UPA, nie sądzę, żeby to był krok w dobrą stronę. Szanuję opinię pana prezydenta, która jest opinią, z którą trudno się nie zgodzić. Chodzi o poszanowanie dla historii i chodzi o poszanowanie dla prawdy historycznej. Natomiast jest jeszcze racja stanu, polska racja stanu, gdzie ważnym jest, aby obecne wzajemne relacje z Ukrainą były relacjami na zasadzie partnerstwa i współpracy. A mam wrażenie niestety, że ta decyzja tych relacji nie poprawi. Wprost przeciwnie, sądzę, że to będzie eskalacja tych negatywnych nastrojów pomiędzy Polską a Ukrainą. I mówię tutaj o dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna między społeczeństwami, bo wiemy, że wszystkie napięcia, które się generują w przestrzeni publicznej, mam na myśli świat polityczny, później znajdują swoje ujście wśród zwykłych ludzi. A wiemy, że stosunek Polaków czy podejście Polaków do obywateli Ukrainy ewoluuje i zmienia się. I w ostatnim czasie, mniej więcej od około roku, ja zauważam, że to podejście jest co najmniej surowe. To po pierwsze. Po drugie, relacje polityczne. Tutaj już dochodzą do nas informacje o tym, że inni politycy ukraińscy będą demonstracyjnie rezygnować z polskich odznaczeń, co w mojej ocenie podbije tylko i wyłącznie niepotrzebny nikomu konflikt polityczny, który może mieć swoje konsekwencje formalne. Na przykład chociażby w kontekście wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Chociaż wiadomo, że to jest bardzo długa droga, no ale tutaj wsparcie Polski na przykład jest bardzo potrzebne, a z kolei dla Polski Ukraina jest potrzebna nawet w kontekście tego, co będzie się działo po wojnie, bo przecież wiemy, że rynek ukraiński będzie wymagał odbudowy, a i w interesie Polski będzie to, aby z Ukrainą negocjować niektóre ważne chociażby kontrakty czy umowy. I tu dostrzegam takie dwa pola, pierwsze z brzegu, bo to przykładów można mnożyć, które moim zdaniem mogą być w ramach tego konfliktu politycznego już pierwszymi takimi elementami, o których się będzie gdzieś głośniej mówiło. Ponadto wzajemne relacje

0: na najwyższym szczeblu, prezydent versus prezydent. Myślę, że pan prezydent Ukrainy faktem jest, popełnił błąd i to jest, trzeba sobie powiedzieć jasno, że ten błąd popełnił, ale na pewno odznaczenie to, które miał order odebrany teraz, spowoduje, że pan prezydent raczej nie będzie tych relacji budował z panem prezydentem Nawrockim. Wprost przeciwnie, sądzę, że będzie unikał kontaktów z Polską. Tutaj nie wolno zapominać jeszcze o jednej rzeczy, bardzo formalnej. Odebranie orderu w tym wypadku wymaga kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, czyli mówimy tutaj o panu premierze. Są interpretacje konstytucjonalistów, które mówią, że w przypadku prerogatyw prezydenckich kontrasygnaty są nieważne i tak dalej. Nie, akurat w tym wypadku jest pewien wyjątek. W przypadku odebrania odznaczenia Orła Białego ta kontrasygnata jest wymagana i interpretacji w tej materii jest wiele, które są zgodne. Więc spodziewam się, że ostateczna decyzja tak czy inaczej jeszcze przed nami, natomiast jak postąpi pan premier, zobaczymy. Niemniej jednak dostrzegam, że te relacje polsko-ukraińskie zamiast w tym momencie iść czy dążyć do wzajemnego porozumienia, iść w stronę porozumienia, one będą szły niestety ku podziałowi, a to wszystko jest ku radości Kremla, który zapewne patrzy na to z zaciekawieniem i pewnie z niedowierzaniem, że taka ogromna sympatia polsko-ukraińska nagle została po prostu popsuta. Ale tak jak powiadam, no, też trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, to nie na życzenie Polski te relacje zostały nadszarpnięte, a zostały nadszarpnięte przez decyzję pana prezydenta Zełenskiego. Niemniej jednak, tak jak mówię, w polityce oczywiście historia jest bardzo ważna, ale mam wrażenie, że bardziej liczy się tu i teraz.
1: Panie doktorze, jak pan myśli, dlaczego prezydent zwlekał jednak z ogłoszeniem, z podjęciem, a właściwie z ogłoszeniem tej decyzji, bo być może podjął ją już wcześniej. Dlaczego właśnie teraz? Bo zbiega się to w czasie i z zakończoną przez niego wizytą tą nieoficjalną w Waszyngtonie i z tym kryzysem, z którym borykać się musi w ostatnich dniach i godzinach rząd premiera Donalda Tuska. Czy to, że ta decyzja została ogłoszona wczoraj, po południu, wieczorem, to jest przypadek?
0: Myślę, że na pewno ona została ogłoszona też w momencie, w którym mamy czas taki, gdzie ta wiadomość będzie głównym newsem. Ze względu na to, że owszem, jest kryzys, mówimy tutaj oczywiście o tym kryzysie wizerunkowym związanym z radnym, który zarabiał duże pieniądze jako lekarz. Mamy też ważną wizytę w Stanach Zjednoczonych pana prezydenta, ale te informacje gdzieś tam zaczęły już się powoli rozchodzić, więc sądzę, że może tak, nie doszukuję się tu jakiejś wielkiej filozofii co do opublikowania tej informacji, natomiast bezwzględnie ta informacja przez najbliższe kilka dni będzie elementem dość dużego politycznego sporu i debaty, bo ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kontrasygnata premiera też tutaj będzie odgrywała istotną rolę.
1: No właśnie, będziemy się zastanawiać, czy premier Tusk podpisze, czy nie podpisze, a czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie, czy nie przyjedzie na tę konferencję do Gdańska, która ma dotyczyć odbudowy i która jest takim wydarzeniem bardzo mocno sygnowanym przez premiera Donalda Tuska właśnie, które to wydarzenie miało być no jego takim politycznym sukcesem. Karol Nawrocki, prezydent Nawrocki, no wkłada tutaj kij w szprychy.
0: Tak jest. To jasna i wyraźna polityka pana prezydenta, akurat jeśli chodzi o pomoc czy przeszkadzanie dla rządu. Którą opcję słuchacze sobie wybiorą, to w zależności zapewne od sympatii politycznych. Natomiast rzeczywiście ta konferencja, która już wkrótce, powiedzmy, też naszym radiosłuchaczom będzie się odbywać, jest konferencją ważną, bo podczas niej będą informacje i plany, ale i także rozmowy na temat przyszłości Ukrainy. A w tej przyszłości mam wrażenie, że Polska, i mówię tu o odbudowie, mówię tu o wsparciu, jeśli chodzi o przystąpienie do Unii Europejskiej, mam wrażenie, że Polska chciała odgrywać istotną rolę. Czy przyjedzie pan prezydent Wołodymyr Zełenski? To jest dobre pytanie. Zdziwiłbym się, gdyby jednoznacznie już określił się jako ten, który rzeczywiście na tej konferencji będzie. Bardziej spodziewam się, tak jak wspomniałem wcześniej, że

0: jednak nie przyjedzie, ale myślę, że to jeszcze nie jest przesądzone. Jeszcze poczekajmy na wszystkie wydarzenia, które są przed nami, bo sądzę, że wielu polityków, w tym pan premier czy ministrowie, będą chcieli tę sprawę w jakiś sposób próbować sprowadzić na tory jednak nie konfliktu, a jakiegoś w miarę logicznego porozumienia. I myślę, że zarówno w interesie Polski, jak i Ukrainy dobre relacje są potrzebne. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba pamiętać, jakie jest podłoże całej tej historii, całej tej decyzji, i myślę, że to też ma swój kontekst.
1: Drugi, najważniejsze wydarzenie tego mijającego tygodnia w polskiej polityce to oczywiście to, o czym już wspomnieliśmy w naszej rozmowie, panie doktorze, czyli ta sprawa lekarza radnego, który ani już nie jest lekarzem w Szpitalu Południowym w Warszawie, ani nie jest też radnym i w ogóle działaczem Koalicji Obywatelskiej, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok pracując w Szpitalu Południowym. Wiemy już, że skorygował te faktury, że prawie 0,5 miliona wróciło do kasy, do kasy szpitala. Znamy już także polityczne konsekwencje tego, co się stało, bo rzeczywiście wywołało to falę błyskawicznych reakcji ze strony i premiera, i stołecznego ratusza. Zastanawiam się, jak pan ocenia te reakcje i ten pewien rozdźwięk, który jednak zapanował między kancelarią premiera, premierem w ogóle, a prezydentem Warszawy i stołecznym ratuszem, który jest tutaj no, organem założycielskim i prowadzącym Szpital Południowy. To dla tych, którzy są może gorzej zorientowani w tej warszawskiej specyfice.
0: Tak, to jest warszawska specyfika, ale i nie tylko, bo to wynika z przepisów prawa. Chodzi o odpowiedzialność za prowadzenie konkretnej jednostki. Tak, ten rozdźwięk jest, ale nie jest aż tak duży. Niemniej jednak sprawa cała rzeczywiście miała charakter bulwersujący. Chodzi o sam fakt ilości godzin, które by musiał wspomniany pan spędzić na pracy codziennie, żeby rzeczywiście całą taką kwotę zarobić. Ta korekta, no cóż, no, nie będziemy tu wnikać w szczegóły. Nastąpiła, zobaczymy, jak odniosą się do tego wszystkie organy finansowe, czy z tego, co wiem, również i prokuratura. W każdym razie ta sprawa wywołała temat, który moim zdaniem dobrze, że został ustawowo już w pewnym sensie uregulowany. Już pewne kroki prawne co do zarobków lekarzy zostały poczynione. Ale też nie wolno zapominać o jednej rzeczy. To jest jeden przypadek, który był przypadkiem skrajnym. Nie chciałbym, żeby debata publiczna w Polsce skoncentrowała się na takim, na takiej hipotezie, która powie, że o, wszyscy lekarze zarabiają gigantyczne pieniądze i z natury w oczach społeczeństwa staną się podejrzanymi. Bo tak nie jest. Ja zweryfikowałem, jakie są przeciętne zarobki lekarzy. To jest między 15 a 20 kilka tysięcy złotych. Brutto oczywiście. Dla jednego jest to bardzo duża kwota i ja to rozumiem, bo rzeczywiście to są bardzo duże pieniądze. Dla niektórych są to pieniądze nie aż tak duże. I to też rozumiem i szanuję. Ale zmierzam do czego innego. Zmierzam, abyśmy nie patrzyli na lekarzy i na ich zarobki przez pryzmat tego konkretnego przypadku. Natomiast bez wątpienia jest to sytuacja, w której politycznie na pewno ona będzie wykorzystywana przez opozycję obecną, a przecież wszyscy się do tego już przyzwyczailiśmy, że powoli wkraczamy w prekampanię wyborczą. Myślę, że to będzie temat, który również będzie jeszcze przez jakiś czas podgrzewał dyskusje polityczne, ale podkreślić trzeba jasno. Krok w przód został zrobiony. Tutaj mówimy o przepisach, które będą pozwalały weryfikować zarobki lekarzy po numerze PESEL. Oczywiście w ramach tych przepisów odpowiednie służby dostają kompetencje, żeby wymieniać się szybko informacjami i to jest krok w dobrą stronę. Natomiast dobrze, że ten temat został poruszony dość kompleksowo, bo jakość usług publicznych też zależy, i mówię tutaj o szeroko pojętej służbie zdrowia, od tego, w jaki sposób są no, zaangażowani w wykonywanie pracy lekarze. No, jeżeli oni pełnią dyżury po kilkanaście godzin, to zastanawiamy się wszyscy, idąc do takiego lekarza, czy jego diagnoza jest przemyślana i trzeźwa, czy po prostu ze zmęczenia może się pojawiają jakieś inne niedomówienia czy niedociągnięcia. To w

0: W kontekście zdrowia jest bardzo ważne, więc sądzę, że należy skończyć z niektórymi przykładami patologii, gdzie kilkunastogodzinne dyżury były standardem. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć jasno, to same szpitale również w pewnym sensie wywołały taką historię dotyczącą dyżurów, bowiem niedobory lekarzy powodują, że szpitale pomiędzy sobą konkurują, a lekarze po prostu chcąc zarobić duże pieniądze wykorzystują to, że pracują w jednej, drugiej czy trzeciej placówce, realizując to wszystko na raz. Więc w służbie zdrowia jest dużo do zrobienia. Myślę, że to jest nasza pięta Achillesowa i jeszcze sporo czasu upłynie, zanim dojdzie do takiego gruntownego uporządkowania wszystkich tych spraw.
1: I z pewnością będzie to jeden z wiodących tematów kampanii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Ja, panie doktorze, zastanawiam się tylko, bo oczywiście politycy bardzo sprawnie przekierowali tę naszą dyskusję na temat tej sprawy w Szpitalu Południowym na problemy ochrony zdrowia. Jest ich bardzo wiele i wszyscy z nimi się stykamy. Tylko pytanie, czy ten człowiek, ten lekarz mógłby robić to, co robił, gdyby nie to, że był bardzo ściśle powiązany z partią polityczną po prostu. Czy to nie jest tak, że my ulegamy tej narracji, która każe myśleć o nim przede wszystkim jako o lekarzu, który no, dopuścił się tych no, nieprawidłowości? Czy raczej powinniśmy o nim myśleć jako o lekarzu polityku?
0: I tu dotknęła pani redaktor bardzo ważnego tematu, który myślę od lat, wielu lat, bardzo podgrzewa przestrzeń publiczną, opinię publiczną. Bo proszę zauważyć, rzeczywiście u nas w Polsce wykreował się taki styl rządzenia, ale i też jest wiele opinii potwierdzających tego typu zdarzenia, że partia polityczna, czy to będzie partia X, Y czy Z, jest przepustką do tego, że obejmuje się lukratywne stanowiska, że pracuje się w spółkach Skarbu Państwa bądź instytucjach publicznych i tak kolokwialnie powiem, po znajomości. Natomiast nie zawsze tak jest, ale niestety schemat się powtarza i jeżeli byśmy powiedzieli, że wyjątek potwierdza regułę, to być może nie do końca jest to akurat do tej sytuacji, no ale to przysłowie potwierdza, że rzeczywiście takie historie mogą mieć miejsce.
1: No tutaj akurat reguła potwierdza regułę.
0: Tu reguła, tak, może potwierdzić regułę. I to jest dyskusja, która musi w Polsce zostać podjęta, bo partiokracja, jedna z partii politycznych kiedyś miała takie hasło, że stop partiokracji i tak dalej, jest niestety w Polsce elementem codzienności. I część społeczeństwa to akceptuje, a część społeczeństwa chce z tym walczyć. I uważam, że dzisiaj łączenie funkcji politycznych bez kompetencji z funkcjami kierowniczymi w instytucjach publicznych, w spółkach Skarbu Państwa, czy nawet w prywatnych przedsiębiorstwach jest czymś niedopuszczalnym. I my jako obywatele powinniśmy bacznie obserwować i tego typu przypadki po prostu piętnować, bo nie możemy dopuszczać cały czas do tego, że to partie polityczne zawłaszczają nasze codzienne życie i decydują o tym, jaki kształt ma Polska, czy jaki kształt mają instytucje publiczne. Mówię oczywiście tutaj w kontekście zarządzania.
1: A jaki to no jeszcze niestety jest, panie doktorze, już kończąc naszą rozmowę, taka refleksja, jakie to jest paliwo dla tych wszystkich partii populistycznych, które rosną w sondażach. To jest dopiero temat na oddzielną rozmowę,
0: oczywiście,
1: ale to już umawiamy się przy następnej okazji. Za to dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Pan doktor Paweł Ramiączek, politolog WSB Merito, był z nami. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz. Dobrego dnia.
0: Uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Komentarz. A my kontynuujemy ten wątek rozpoczęty w rozmowie z panem doktorem Pawłem Ramiączkiem, politologiem, ale teraz z innej perspektywy, bo połączyła się z nami pani Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Rozmawialiśmy na temat tego, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, konsekwencjach politycznych dla tego, co się wydarzyło. Jedną z nich jest także uchwalona przez Sejm ustawa, uchwalone przepisy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z ich numerem PESEL. Jak Izba Lekarska do tego się odnosi?
2: Izba Lekarska odnosi się do tej zmiany, do tej ustawy i do tych zapisów dość sceptycznie, ale pozwolę sobie wytłumaczyć dlaczego. Przede wszystkim nie widzimy tutaj stricte powiązania, jakie rozwiązanie ma być wprowadzone dzięki uzyskaniu tych danych, bo rozumiem, że

Ministerstwo uzyska pewne dane poprzez AOTMIT. Czytałam też wczoraj w portalu X różne komentarze polityczne i niektórzy politycy też pisali, że w tym momencie od chyba 2018 roku jest już taka możliwość, więc to też budzi nasze wątpliwości, czy to jest potrzebne, ale nawet abstrahując od tego, czy taka świadomość i taka możliwość uzyskania tych danych na temat zarobków lekarzy po PESEL-u, mówiąc tak skrótowo,

0: trudną kwestię, która się toczy, która dotyczy jednego pana doktora, jednego lekarza, ale myślę, że pokazuje szerszy problem. Tak jak tutaj państwo wcześniej mieliście rozmowę z panem politologiem, to bardzo trafnie ujęte. To jest pewne zjawisko. Też musimy sobie uświadomić, że no, pan doktor sam nie poszedł do kasy szpitala i sobie tych środków nie wypłacał, więc jakby teraz oczywiście każdy się będzie odcinał, bo tak niestety to jest w świecie politycznym, ale każdy ze świadomych słuchaczy, każdy z nas wie, jak to wygląda, więc to jest ta pierwsza wątpliwość. Druga nasza wątpliwość polega na tym, że no jeżeli już taki wgląd dla rządzących, dla urzędników do PESEL i lekarzy, no to dlaczego nie do innych grup, do innych pracowników strefy budżetowej? Bo przecież nie tylko lekarze pobierają swoje wynagrodzenia z pieniędzy publicznych. Są urzędnicy, są spółki Skarbu Państwa, są funkcjonariusze różnego rodzaju. To znaczy trochę ironizujemy, ale jeżeli ta grupa, to dlaczego nie inna? Pani, jest to też pewna furtka dla na przykład przestępców, którzy będą gdzieś wiedzieli, jakie są te zarobki. Ponadto ochrona danych, no też nie jesteśmy pewni, w którym kierunku to pójdzie.
1: Ja wchodząc trochę w buty przedstawiciela środowiska lekarskiego, myślę sobie, że no, o ile można krytycznie podchodzić do tej propozycji, którą Sejm przyjął, ale jest również, myślę sobie, taka potrzeba, żeby odciąć się od tych nieprawidłowości, od tych złych praktyk, bo to się cieniem niestety kładzie na całym środowisku lekarskim. No przecież odczuwa pani i czyta, tak, i słyszy, tak, to, co mamy, się mówi.
0: Mamy tutaj ostatnie dwa tygodnie są straszne dla nas pod kątem
1: i pewnie
0: ilości też
1: w wielu
0: hejtu.
1: Przypadkach bardzo niesprawiedliwe.
0: Oczywiście,
1: i może się to zakończyć. Może się to zakończyć no falą właśnie hejtu na lekarzy, na kolejną grupę zawodową, więc może rzeczywiście lepiej usiąść z politykami, którym teraz także bardzo zależy na tym, żeby te sprawy uporządkować i znaleźć sposób, żeby no właśnie te sprawy jakoś usystematyzować, uporządkować, żeby nie cierpieli na tym ludzie, którzy po prostu sumiennie wykonują swoją pracę i zarabiają za tę pracę pieniądze, które są ekwiwalentem tego wysiłku i przygotowania i odpowiedzialności, która się wiąże z wykonywaniem zawodu lekarza.
0: Więc na pewno ta dyskusja jest potrzebna. Ta dyskusja, ten dialog z Ministerstwem Zdrowia jest taki dość bezobjawowy w ostatnich miesiącach, czyli raczej w formie podawczej pewne kwestie się toczą. Tutaj też Naczelna Rada Lekarska ubolewa nad tym faktem, że nie ma jakiejś wielkiej chęci dialogu, tylko forma taka podawcza. My tu wam przygotowaliście, proszę kiwnąć głową. Więc to na pewno też wymaga jeszcze jakiejś debaty, negocjacji i jakiejś tutaj mediacji. Oczywiście, że mechanizmy kontrolne są potrzebne. Raczej chodziło mi o to w mojej wypowiedzi, że pewne mechanizmy kontrolne w naszym kraju już istnieją.
1: Tylko trzeba z nich chcieć i umieć korzystać.
0: Albo po prostu no, wyczulić też, czy to służby, czy inne osoby, aby wykonywały rzetelnie swoje obowiązki, bo myślę, że tej aferze w szpitalu południowym też dało się jakoś zapobiec. Dałoby, gdyby pewne mechanizmy kontrolne zaistniały. To jednak jakby nie jest pustynia. Ale oczywiście dialog jest potrzebny jak najbardziej. Natomiast to, na co jeszcze też chcieliśmy zwrócić uwagę, to co pani redaktor powiedziała. Taka sprawa rzuca cień na całe środowisko lekarskie. Taka sprawa może zbulwersować każdego i również od lekarzy mamy głosy ogromnego oburzenia. Od lekarzy, którzy pracują po kilkadziesiąt lat, którzy nigdy no, nie widzieli nawet na oczy takiego kontraktu. Także to nie jest tak, że jest jakaś zmowa milczenia.
1: Nie ma zmowy milczenia, jest sprawa, którą trzeba rozwiązać. Pani Iwona Kania, Naczelna Izba Lekarska, była z nami. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę. Dużo zdrowia,
0: bardzo.
1: Życzę dobrego dnia, dobrej soboty.
0: Dobrego dnia, dużo zdrowia.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor

0: Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Reakcje ukraińskich władz po decyzji prezydenta Nawrockiego. Kolejni przedstawiciele zrzekają się polskich odznaczeń. Śmiertelnie ugodził nożem teścia i ranił teściową w Świętokrzyskiem. Obława za emerytowanym policjantem. Upały i groźne burze. RCB wydało ostrzeżenia. Pogoda może być dziś niebezpieczna. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Kolejni przedstawiciele ukraińskich władz zrzekają się odznaczeń przyznanych im przez Polskę. Z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej zrezygnował szef biura ukraińskiego prezydenta generał Kryło Budanow. To odpowiedź na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego w reakcji na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Juliusz Sabak z Portalu Obronnego mówił w programie Cafe Armia na naszej antenie, że wszystkie podziały na zachód od Rosji cieszą Kreml.
2: To się wpisuje w pewien proces i to jest właśnie z jednej strony problem tego, że politycy są zależni od sondaży, a nic tak nie podbija sondaży jak jakieś ostre deklaracje, dramatyczne wypowiedzi i zaznaczenie się, że jest najbardziej ekstremalnym albo najbardziej decyzyjnym. Politycy dają się rozgrywać w tych obszarach, w których powinniśmy zachować się dyplomatycznie i dbać o własny interes.
1: Po wczorajszej decyzji Karola Nawrockiego polskie odznaczenia państwowe oddali także szef MSZ Andrii Sybicha, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Zgodnie z przepisami prezydent może pozbawić się odznaczenia z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły. Aby decyzja weszła w życie, konieczna jest jednak kontrasygnata premiera. Donald Tusk zaapelował tymczasem o łagodzenie napięć między Warszawą a Kijowem. Trwa obława w Świętokrzyskiem. Policjanci z powiatu jędrzejowskiego nadal poszukują emerytowanego funkcjonariusza. 49-latek wczoraj w Mierzawie zaatakował nożem swoich teściów. Raniony mężczyzna zmarł. Kamil Tokarski, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, mówił w TVP Info, że w poszukiwania zaangażowane są drony, psy tropiące oraz śmigłowiec.
3: Priorytet dla nas to teraz zatrzymać sprawcę. Oczywiście w trakcie również trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Tutaj zabezpieczamy dokładnie wszystkie ślady. Trwają, jeżeli chodzi o czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec.
1: Poszukiwany 49-latek to emerytowany policjant. 3 lata temu pracował w pionie prewencji. Przeszło 1100 strażackich interwencji w ciągu minionej doby. Służby wyjeżdżały, by usuwać skutki nawałnic i silnego wiatru. Jak przekazał Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, najczęściej służby były wzywane w województwach zachodnich.
4: Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwie wielkopolskim 449, lubuskim 270, dolnośląskim 170.

0: 6 oraz zachodniopomorskim 143. Od północy 20 czerwca do dzisiejszego poranka odnotowano 42 interwencje związane z miejscowymi zagrożeniami spowodowanymi przez przechodzącą burzę. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz opolskim.
1: Na dziś znów może być niebezpiecznie. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami na zachodzie i przed upałami na przeważającym obszarze kraju. SMS-owe alerty wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzega przed deszczem, burzami i silnym wiatrem. A na kolejną falę upałów przygotowuje się zachodnia Europa. W Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoszech temperatura może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Gorące powietrze napływa znad Afryki.
2: W wielu regionach wydano już ostrzeżenia dla mieszkańców, a służby apelują o ostrożność podczas upałów. Mieszkańcy południa Europy podkreślają, że wysokie temperatury są szczególnie groźne dla seniorów i dzieci. Temperatury są bardzo wysokie. Szczególnie osoby starsze powinny uważać w najgorętszych godzinach dnia, a dzieci powinny przebywać w cieniu. Bardzo ważne jest też picie dużej ilości wody. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w Hiszpanii, gdzie lokalnie termometry mogą pokazywać nawet 45 stopni. We Francji zaś alertami objęto już ponad 50 departamentów. O możliwych rekordach temperatur mówią także meteorolodzy, m.in. Pierre Ouad. To będą wyjątkowe temperatury. W wielu miejscach zbliżymy się do rekordów, a w niektórych regionach możemy je nawet pobić. Eksperci zwracają uwagę również na tzw. tropikalne noce, gdy temperatura nie spada poniżej 20 stopni. To właśnie brak nocnego ochłodzenia jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia podczas fal upałów. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego mecz Tunezji z Japonią będzie tysięcznym spotkaniem w historii tych rozgrywek. Z tej okazji sędziowie będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach. Na rękawach ich koszulek pojawi się angielski napis Mecz 1000. Jubileuszowe spotkanie poprowadzi rumuński arbiter István Kovács.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Deszcz i lokalne burze to obecnie dzieje się na południu kraju. Na wschodzie z kolei dziś bardzo słonecznie, w innych rejonach dużo chmur. Poza tym po południu silnie zagrzmi na zachodzie Polski, burze będą się przemieszczać w kierunku centrum. Do tego upały na termometrach w ciągu dnia powyżej 30 stopni w wielu miejscach kraju, na Helu około 24, a na zachodzie nawet 35.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut temu minęła godzina 10. Wsiąść do pociągu byle jakiego, zachęcała Maryla Rodowicz w swoim wielkim przeboju. My sugerujemy raczej wybrać ten kierunek Puławy. A dlaczego właśnie tam? Bo dziś w premierowym odcinku tegorocznego letniego cyklu Piękne Nieznane zapraszamy na Lubelszczyznę. To propozycja przede wszystkim dla tych, którym znudziły się utarte szlaki i oblegane przez tłumy turystów zabytki. Takie niezwykłe miejsca w swoim regionie zna bardzo dobrze redaktor Radia Lublin Dariusz Turecki, który zabierze nas dziś na rajd po mniej znanych okolicach Kazimierza Dolnego.
2: Piękne nieznane.
4: Stacja Puławy Miasto. Zatrzymują się tu pociągi z Lublina, Warszawy, Krakowa, Śląska, Zagłębia, z innych regionów kraju. To tutaj wysiadają pasażerowie, którzy chcą się udać w rejon Kazimierza Dolnego czy okolic. Dariusz Turecki, Radio Lublin. Wysiadam z pociągu razem ze wszystkimi i wsiadamy do miejskiego autobusu numer 12. Już za pół godziny będziemy na rynku w Kazimierzu Dolnym.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Z jakiego powodu Państwo przyjechali do Kazimierza Dolnego?
6: No, nigdy tu nie byliśmy. Znaliśmy to miejsce ze słyszenia, ale chcieliśmy tu być.
7: Chcieliśmy się dowiedzieć, czy naprawdę jest tak fantastyczne, jak wszędzie mówią i wszędzie piszą. No i tak jest
6: i
7: właśnie.
6: Tak jest.
7: Coś magicznego, przepiękne i magiczne miasto.
4: A co Państwo widzieli w Kazimierzu Dolnym, czy w okolicach miasteczka?
6: Dużo nie widzieliśmy, przyjechaliśmy wczoraj, ale tyle, co można tu było zobaczyć. Zamek, klasztor. Okolice, wieże.
7: Wszystkie kościoły wewnątrz.
6: Wszystkie kościoły, tak. No i byliśmy jeszcze wczoraj w Puławach, w Muzeum Czartoryskim.

0: Nazywam się Grażyna Łuczyńska. Jestem przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym. I niektórzy pytają, a cóż tu można w Kazimierzu Dolnym zobaczyć? Przecież to tylko rynek. Rynek ważny, parę rzeczy. I jeżeli do tego się tak podchodzi, to oczywiście można przyjechać do Kazimierza na chwilę, pochodzić po bulwarze, czy jest coś na rynku, no i wracać. Ale ja zawsze grupą, czy też gościom, których oprowadzam, zawsze mówię o miejscach, które warto zobaczyć. Chciałabym pokazać Kazimierz i okolice swoimi oczami. Dlatego też nie koncentruję się tylko na Kazimierzu Dolnym, tu stricte rynku, ale tutaj wystarczy wejść w wąwozy, zagłębić się w wąwozy, wystarczy pójść pojechać w najbliższe okolice.
1: Wszystkie te miejsca, gdzie stoją trzy krzyże, czy to w Kazimierzu Dolnym, czy to w Parchatce, czy w Janowcu, czy w Męćmierzu, bo tam też na skarpie są trzy krzyże, to są bardzo piękne miejsca, widokowe, ale same w sobie, wniesione kilkadziesiąt, 70, 80 metrów ponad teren.
0: Ależ oczywiście Mięćmierz, stamtąd jest przepiękny widok na Małopolski przełom Wisy, on się ciągnie prawie od okolic Sandomierza do Puław, natomiast z góry Albrechtówka w Mięćmierzu jest przepiękny widok na Krewią Wyspę.
1: Zostańmy na chwilę przy Męćmierzu. Męćmierz czy Mięćmierz?
0: Są dwie nazwy. Niektórzy mówią Mięćmierz, niektórzy Męćmierz. Wydaje mi się, że każda jest poprawna. Zacznijmy od tej góry Albrechtówka, która pochodzi notabene od Jana Albrechta, który tą górę kiedyś kupił od mieszkańców Mięćmierza. Wcześniej nazywała się Wapienną Górą, niektórzy nazywali Kamienna Góra. Dopiero z czasem właśnie, jak on ją kupił, od jego nazwiska nazywano Albrechtówka, a później dla ułatwienia Albrechtówka.
1: Męćmierz i Albrechtówka położone są 3, może 4 kilometry na południe od Kazimierza Dolnego, a stamtąd na lewym brzegu Wisły widoczne są ruiny pewnej budowli.
0: Są wspaniałe ruiny zamków Janowców. Janowiec, bardzo ciekawa historia. Wspaniały, piękny zamek, rezydencja rodu Filteriów, który potem przechodził z rąk do rąk. Był między innymi w posiadaniu rodu Tarłów Lubomirskich. Ostatni z jego właścicieli, Jerzy Marcin Lubomirski, przegrał ten zamek w karty. Mikołajem Piastowskim, szlachcicem. Jego szlachcica nie stać było na otrzymanie zamku, dlatego też zamek popadał w ruiny, ponieważ on ten zamek odsprzedawał. To po kawałku zamku odsprzedawał. W pewnym momencie było chyba kilku współwłaścicieli, a wiadomo, że jak ktoś ma wspólne, tak nie dbał. Każdy współwłaściciel brał po kawałku tego zamku, rozbierał co wartościowsze rzeczy. Dlatego też to jest jeden z niewielu właśnie przykładów zamku, gdzie to nie wojska szwedzkie zburzyły, zniszczyły zamek, tylko to sami właściciele doprowadzili do ruiny. Faktycznie to byli Szwedzi, zburzyli go, ale Lubomirscy go odbudowali. Natomiast potem, w momencie, gdy zamek przegrał w karty Jerzy Marcin Lubomirski, już w kolejni właściciele krok po kroku z tego zamku pobierali co ważniejsze elementy, fragmenty. Dopiero w latach 30. XX wieku zamek ten kupił pan Leon Kozłowski, który miał zamek w swoim posiadaniu do 1975 roku. Był to jedyny zamek, można powiedzieć, w bloku państw socjalistycznych, w rękach prywatnych. W tym roku zamek będzie obchodził 500-lecie istnienia.
1: Z Janowca wróćmy na prawy brzeg Wisły do Męćmierza. Jeżeli jest odpowiedni stan wody w rzece, kursuje tu prom.
0: Jeszcze muszę wspomnieć o wiatraku. Wiatrak Koźla, który znajduje się w Męćmierzu. W tamtym roku minęło 50 lat, od kiedy został postawiony. Nie był to nowy wiatrak, tylko z dwóch fragmentów wiatraków został złożony, ponieważ panu Ryszardowi Dziadaszowi, właścicielowi tego wiatraka, nie pozwolono pobudować domu. Wiadomo, że Męćmierz został skansenem po II wojnie światowej. On odziedziczył bądź kupił kawałek ziemi, na której, jak sam mówił, było pole buraczane. Chciał postawić dom, nie pozwolono mu tego domu pobudować. To jest cała wywołana z tym historią. On wpadł na pomysł, żeby wiatrak, skoro nie dom, to może wiatrak sobie pobuduje, ale też mu nie pozwolono, bo jak to w tym miejscu wiatrak. Natomiast na jednym z obrazów bodajże XIX-wiecznych zauważono wiatrak, że stoi w tym mniej więcej niedaleko tego miejsca. Dzięki temu mógł on ten wiatrak złożyć z dwóch. Udostępnia też dla zwiedzających bardzo często. Bardzo się cieszę, jak goście odwiedzają.
1: I przy okazji, tam też jest piękne miejsce widokowe wiatraku w Męćmierzu.
0: Ależ o to tak, właśnie na Krawią Wyspę, na ten rezerwat przyrody jest przepiękny. Tam troszeczkę dalej za wiatrakiem Skarpa Dobska.
1: To jeszcze dalej na południe od Męćmierza.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o Skarpy Dobskie, to tam jest miejsce, gdzie rzeka Chodelka wpływa do Wisły. Przy dobrej pogodzie można podobno zobaczyć Góry Świętokrzyskie.
1: Są tacy, co widzieli Góry Świętokrzyskie z Góry Trzech Krzyży w Parchatce. Jeśli chodzi o Męćmierz, turyści czasem pytają, a w którym domu mieszkał Grzegorz Ciechowski?
0: Pytają o Daniela Olbrychskiego. Daniel Olbrychski mieszkał w Więćmierzu. Kilka lat temu sprzedał ten dom.
1: W Kazimierzu Dolnym mamy ruiny zamku. Również ruiny zamku są po drugiej

0: drugiej stronie Wisły, w Janowcu nad Wisłą i również ruiny zamku nieco ukryte, nie widać ich z żadnej drogi czy głównej ulicy, mamy w Bochotnicy.
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
0: Co to za ruiny?
1: To są ruiny zamku Esterki Gwarowo, jak nazwane potocznie, natomiast tak naprawdę zamek ten należał, wybudowany w XIV wieku przez rodzinę Firlejów, potem przechodził z rąk do rąk, między innymi był w posiadaniu rodziny Zbąskich. Jest taka słynna właśnie opowieść o Katarzynie Zbąskiej, ze Zbąskich, Oleśnickiej, która utworzyła bandę i napadała z tą swoją bandą na ten trakt lubelski, który tędy przychodził. Ale tutaj w potocznej nazwie to są ruiny zamku Esterki, czyli legenda głosi, że król Kazimierz Wielki, który rozkazał też wybudować zamek w Kazimierzu Dolnym, zakochał się w pięknej Żydówce Esterce, ale żeby uniknąć plotek, wybudował dla niej zamek w Bochotnicy. Mało tego, był tak zakochany, że kazał wybudować tunel, podziemny tunel i będąc w Kazimierzu na zamku, tym tunelem przemieszczał się właśnie na spotkania z Esterką.
0: Czyli legenda głosi, jakoby został wybudowany tunel pomiędzy zamkiem
1: dokładnie
0: w Bochotnicy,
1: tak,
0: a zamkiem w Kazimierzu Dolnym.
1: Legenda głosi, ale niewykluczone, że naprawdę ten tunel był. Przecież kiedyś tunele budowano.
2: Czy państwo słyszeli o lesowych wąwozach, o tym, że można je odwiedzać, że są ładne?
3: Tak, wiemy, że ten korzeniowy jest zamknięty, więc wczoraj wybraliśmy się tutaj troszkę za miasto w poszukiwaniu jakiegoś innego. Ulicą Małachowskiego, nie wiem, czy znaleźliśmy to, co chcieliśmy, ale było uroczo.
4: Wiemy, o co chodzi, te lesy, te spadziste.
3: Jest to zupełnie inny krajobraz niż u nas, bo my jesteśmy z Dolnego Śląska i tu gleba jest inna, wszystko nas zachwyca.
0: Czyli pewnie w wąwozie Małachowskiego państwo byli.
3: Tak, tak.
0: A tych wąwozów dziesiątki, czy są wręcz setki wokół Kazimierza Dolnego. Wąwóz Norowy, Granicznik, Lebanka, można by wymieniać. Nie myśleli państwo o tym, żeby pod tym kątem tutaj zaplanować pobyt?
3: Za krótki mamy ten pobyt, więc chcieliśmy takie główne atrakcje zobaczyć, bo już dzisiaj wyjeżdżamy.
0: Oprócz nielicznych turystów indywidualnych okrążających w sobotni poranek rynek w Kazimierzu Dolnym, gromadzi się tutaj większa grupa osób. Widać, że umówili się na to spotkanie.
5: Witam wszystkich serdecznie na rajdzie długodystansowym. Dzisiejszy rajd pod nazwą Kazimierskie Wąwozy. Trasa liczy około 32 km. Poprowadzi przez wszystkie najpiękniejsze wąwozy w okolicy Kazimierza Dolnego. Plebanka, Głęboczyzna, Naborowskiego, Zagłoski, Hałajowy, na Kogutka, Ćwierciowy. Także wiele, wiele innych pięknych wąwozów, które otaczają Kazimierz Dolny. Tempo będzie trasy umiarkowane, dostosowane do tak, żebyśmy wspólnie, razem maszerowali. Planujemy wrócić mniej więcej, jeżeli będzie wszystko w porządku, bez żadnych przeszkód, na godzinę między 17 a 18. Tak, wracamy na rynek. Tutaj na końcu dostaniecie pamiątkowe medale. Życzę wszystkiego dobrego, bezpiecznego wędrowania. Cieszcie się, delektujcie się pięknem przyrody, kazimierskimi wąwozami. No i do zobaczenia za kilka godzin.
6: Nazywam się Robert Kreczmański. Przyjechaliśmy tutaj z grupą, z moją żoną i z jej koleżankami z Zalesia Górnego pod Warszawą. Korzystam z okazji, że przebiegam tą trasę treningowo sobie po prostu w ramach treningu biegowego. Ja jestem biegaczem, więc po prostu przebiegnę sobie tę trasę. Już tutaj byłem kiedyś dwa razy na biegu, który był z Parchatki startowo. Znam troszeczkę te wąwozy, więc jest to fajne miejsce treningowe. Ja szykuję się pod różnego rodzaju zawody w górach biegowe, więc potrzebuję też takich treningów, gdzie jest trochę podbiegów na z Warszawy, to w zasadzie albo w Góry Świętokrzyskie, albo tutaj można przyjechać, żeby jakieś podbiegi potrenować.
0: Pan to ma dokładnie opisane, wyliczone, pokazane na aplikacjach. Jakie tu są przewyższenia, jakie są odległości?
6: Na tych 30 km jest jakieś 700 metrów przewyższenia w górę i w dół, czyli tych podejść i podbiegów i zbiegów.
0: Czyli tyle pokonują piechurzy, którzy idą i tyle pokonuje pan biega.
6: Tak, jest to dość unikalne. Ja jestem geologiem wykształcenia, więc też o tych lesach kiedyś coś tam musiałem wiedzieć, chociaż nie pracowałem nigdy w zawodzie, to ukończyłem studia w tym kierunku. Takie wąwozy lesowe to nie jest coś dostępne w wielu miejscach w Polsce i tutaj jest w zasadzie taki najciekawsze miejsce pod tym względem. No jest to bardzo, bardzo urocze, jeśli chodzi o kwestię krajoznawczą. Te wąwozy są czymś, co tutaj jest bardzo charakterystyczne dla tego regionu.

0: ciekawe, ładne miejsce do turystyki, która no ma jakieś tam drobne elementy, nazwijmy to górskie.
1: Do zobaczenia na mecie. Pan szybciej, ja troszkę później.
2: Soleniec Artur, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów. Pochodzę z niewielkiej miejscowości Skowieszyn w gminie Końskowola.
1: Nieopodal Puław.
2: Nieopodal Muła, to można powiedzieć, że obecnie to na obrzeżach Puław. Od czego się zaczęło? Zaczęło się, można powiedzieć, w szkole podstawowej w wieku 10 lat, kiedy nauczyciel, który był członkiem puławskiego PTT-ku, zapisał nas, organizował rajdy piesze głównie ze szkoły podstawowej w Skowieszynie, gdzie mieszkam, do Kazimierza. W wybrane niedziele wędrowaliśmy, pierwszy dystans, jaki pokonaliśmy, było to 16 kilometrów. Niby dużo, ale okazało się, że naprawdę była farajda. Te piękne wąwozy po prostu mnie zafascynowały. No i od tamtej pory systematycznie człowiek odkrywa po dzień dzisiejszy nowe. Odkrywa, odkrywa, odkrywa. Kazimierskie wąwozy, jest to rozległa sieć różnych jarów, głębocznic, wąwozów, które są na skalę, można powiedzieć, europejską. Mamy największe zagęszczenie wąwozów w Europie. Problem jest tym, że wszyscy się skupiają na wąwozie właśnie tym korzeniowym. Trzeba zwrócić uwagę, że idąc do samego wąwozu korzeniowego z rynku, mijamy wiele pięknych wąwozów zbliżonych, też wyeksponowanymi korzeniami, głębocznice, wąwozy dolinne. Także nie tylko korzeniowy, ale w bliskiej odległości od rynku mamy wiele, wiele wspaniałych innych pięknych wąwozów. Wąwóz Naborowskich, wąwóz Małachowskiego są, można powiedzieć, zbliżone, gdyż też mają wyeksponowane właśnie systemy korzeniowe widoczne na wierzchu, też są rodzajem wąwozu, czyli głębocznicą. Także no, na pewno troszkę się różnią, ale każdy wąwóz na pewno jest inny. Wędrujemy cały rok, niezależnie od pogody, czy to jest zima, wiosna, lato, jesień. Mamy wiele różnych wspaniałych cyklów, jak Kazimierska Stokrotka, gdzie każdy może wziąć udział, tym bardziej, że to są dystanse dla każdego przeciętnego piechura do 15 max kilometrów. Są rajdy tak dzisiejsze właśnie, długodystansowe. Po prostu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Te rajdy są dosyć liczne.
2: Rekord Dzień Kobiet z ubiegłego roku było to 281 osób. Średnio no to tak wychodzi 100-120 osób do 50 na rajdach długodystansowych. To już jest taki no dosyć pokaźna grupa, jeżeli chodzi o rajd długodystansowy.
3: Ja zajmuję się wąwozami zawodowo.
4: Profesor doktor habilitowany Jan Rodzik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
3: Niemniej zdarza się, że bywam turystycznie. Płaskowyż Noręczowski jest naturalnym mezoregionem między Doliną Wisły a Doliną Bystrzycy w Lublinie na szerokości około 12-13 kilometrów. Natomiast atrakcyjny turystycznie. Kazimierski Park Krajobrazowy został utworzony jako pierwszy park krajobrazowy w naszym regionie, czy w naszym województwie w 1979 roku. A właściwie to motywem jest przełomowa Dolina Wisły Środkowej. Wisła płynęła wcześniej, jeśli tego odcinka nie było. Na zachód od Janowca i na wschód od Puław robił takie S. Trudno jest określić dokładnie, jakie jest zagęszczenie wąwozów. Okazuje się, że te 500 kilometrów wąwozów, które były przypisywane zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, że one występują na powierzchni w trójkącie miast Kazimierz, Puławy, Nałęczów, tak zwany trójkąt turystyczny. Powyżej 10 km na kilometr kwadratowy w rejonie Parchatki, w niektórych zlewniach wąwozowych jest zagęszczenie rozcięć. Natomiast nawet na obrzeżach tego trójkąta gęstość wąwozów przekracza 5 km na kilometr kwadratowy, dochodzi do 10. Także jest to unikat na skalę europejską. Forma główna ma około kilometra długości. Wąwozy boczne gdzieś połowę tego, około pół kilometra długości. W tym trójkącie Kazimierz, Nałęczów, Puławy to mamy około 100 systemów wąwozowych.
1: Z tymi wąwozami głównymi i poszczególnymi, mówiąc niefachowo, odgałęzieniami. Tak. I odgałęzieniami odgałęzień.
3: No właściwie fachowo, bo różne są terminy. Odnoga, niektórym się ta odnoga nie podoba.
1: Proszę powiedzieć, co z pańskiego punktu widzenia jest dla turysty, czy też może być dla turysty atrakcyjnego w wąwozach? Jakie emocje daje turystyka w wąwozach?
3: Urozmaicona rzeźba z dużym zróżnicowaniem na małym obszarze spadków, form, różnic wysokości wydaje się atrakcyjna. Śmiałość form, tak można by nazwać. Młodość, przez to wyrazistość. Także wąwozy są, no, można powiedzieć, że taką miniaturą gór, aczkolwiek są negatywem. Nie w sensie

0: wartościowania oczywiście.
1: Odbiciem w tak. drugą stronę są formami wklęsłymi.
0: Są linorytem.
2: Większość osób po prostu słysząc, że jakiś labirynt wąwozów, boi się zapuszczać, żeby w tym gąszczu po prostu gdzieś się nie zgubić.
3: Zauważa Artur Soleniec, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów.
2: Kiedy zacząłem systematycznie organizować rajdy, nawet wiele osób publicznych, chociażby z Puław, nie spodziewało się, że mieszkać na pograniczu Ukrainy Lesowych Wąwozów, że mamy po prostu taki unikatowy teren.
3: Te rajdy, które organizuję, one są dostępne dla każdego, dla wszystkich?
2: Rajdy są formą otwartą. Każdy może przyjść, sprawdzić się, sprawdzić swoje możliwości i po prostu cieszyć się wspólnym wędrowaniem.
3: Wróćmy do samego Kazimierza Dolnego. Dokąd jeszcze warto się wybrać? Grażyna Łuczyńska, przypomnę, oprowadza turystów po miasteczku i okolicach.
4: Kazimierz Dolny. Wcześniej przed wojną to było, niektórzy mówią, że 50% do 50% ludności żydowskiej, niektórzy polskie. Kazimierz Dolny, którzy nazywali najbardziej żydowskim z polskich miasteczek. W każdym razie, jak była społeczność jedna i druga, to mieli swoje cmentarze. Wiadomo, że zwyczajowo kiedyś chowano najpierw ludzi przy kościołach. Tak też było. Był cmentarz katolicki przy kościele farnym, natomiast Żydzi mieli swój cmentarz na terenie teraz blisko tej szkoły, którą pobudowano. Ale ponieważ miasto się rozrastało, pod koniec XIX wieku postanowiono otworzyć nowy cmentarz.
3: Na pograniczu Kazimierza dokładnie, Dolnego dokładnie. I miejscowości Czerniawy.
4: Tak, miejscowy Żyd podarował kawałek placu i tam zaczęto grzebać zmarłych. Kilkut powstał z macew z dwóch cmentarzy. W czasie wojny Niemcy oba cmentarze zdewastowali. Macewy wyrwali. Część macewami wybrukowano drogę dojazdową do klasztoru, w którym była siedziba gestapo. Po wojnie ocalałe macewy złożono w jedno miejsce i tak leżały do lat 80. Dopiero w 1985 roku zaprojektowano tak zwaną ścianę płaczu na wzór tej jerozolimskiej z tych ocalałych macew.
3: Cmentarz katolicki położony jest również w południowej części Kazimierza Dolnego.
4: Został otworzony pod koniec XIX wieku za klasztorem. I też w miarę rozrastania się został po dwóch stronach wąwozów. I cóż, trzeba było jakoś połączyć. Stąd ten taki piękny mostek, który jest zbudowany według projektu Karola Sicińskiego, który łączy dwa cmentarze. Być może legenda, być może prawda, że jak jeszcze nie było mostku, przenoszono trumny, tym wąwozy spinano się.
3: Tylko wyjaśnię, kościół jest w Kazimierzu Dolnym, no, na wysokości rynku, więc trzeba było trumnę wnieść do górnej części cmentarza wąwozem i od góry dopiero wnieść na teren cmentarza i zorganizować pochówek.
4: Dokładnie tak. I trumna się pewnego razu z nieboszczykiem zsunęła aż do miasteczka, po czym wpada podobno na rynek.
3: Jak nieoficjalna nazwa tego wąwozu, bo oficjalna to wąwóz Głęboczyzna, a nieoficjalna?
4: Wąwóz smertatny, wąwóz śmierci. Też warto w tym wąwóz się zagłębić.
3: Niejako pomiędzy cmentarzem katolickim a cmentarzem żydowskim w Kazimierzu Dolnym położona jest Kuncewiczówka, chociaż poprawna nazwa to Dom Kuncewiczów.
4: Dom Kuncewiczów, albo willa pod Wiewórką. Do Jerzego i Marii Kuncewiczów przyjeżdżali pisarze, poeci, którzy przeważnie też siedzieli w hotelu Berensa, którego już nie ma. Dywagowali, rozmawiali na tarasie, jeździli potem do Warszawy, w inne miejsca, opowiadali o miejscu tym pięknym, Kazimierzu Dolnym. Stąd coraz to więcej osób tu przyjeżdżało. Coraz więcej osób się dowiadywało o tym pięknym miejscu. To samo malarze Tadeusza Pruszkowskiego. I willa Pruszkowskiego to jest na prawo od ruin zamku i baszty. Tadeusz Pruszkowski był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który w latach 20. ubiegłego wieku tworzył kolonię artystyczną w Kazimierzu. Rokrocznie przyjeżdżali studenci do Kazimierza Dolnego, malowali obrazy na plenerach malackich.
3: Tyle, że willa Tadeusza Pruszkowskiego nie jest do zwiedzania, nie tam jest, nie można tak. wejść, natomiast dom Jerzego i Marii Kuncewiczów jak najbardziej, to jest obiekt muzealny, są pięknie urządzone, odtworzone wnętrza.
4: Tak, oczywiście. Miejsc jest dużo, o każdym można opowiedzieć coś ciekawego.
3: Tymczasem na rynek w Kazimierzu Dolnym późnym sobotnim popołudniem wkraczają piechurzy, którzy po pokonaniu 32 km około kazimierskimi wąwozami zakończyli rajd długodystansowy.
5: Nazywam się Paweł Radko, jestem sympatykiem stowarzyszenia. Aktywnie w krainie wąwozów lescowych. Wszyscy, którym się kojarzy Kazimierz, to przede wszystkim to wąwóz korzeniowy. Tutaj plebanka i okolice takie, gdzie po prostu z rynku można, że tak powiem, w tak zwanych szpilkach przejść. Natomiast oddalając się minimalnie od Kazimierza,

0: minimalnie. I mając porządne buty, można naprawdę spotkać, no nie da się tego opisać, to trzeba zobaczyć po prostu. Ja mówię, jeździłem w góry po 460 km po to, żeby powiedzmy pozytywnie się zmęczyć, zobaczyć to, co jest fajne w przyrodzie wiosennej, letniej, jesiennej powiedzmy. A tu się okazało, że w okolicach Kazimierza jest tak pięknie, że widoki to są po prostu, naprawdę jest przyjemnie i to jest bardzo blisko, a naprawdę jest warto zobaczyć to, bo to jest coś genialnego.
1: Warto zobaczyć nie tylko Kazimierz Dolny, ale też jego okolice. Warto poznać przyrodę regionu, Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Płaskowyżu Nałęczowskiego, Małopolskiego Przełomu Wisły. Dariusz Turecki, Radio Lublin.
2: Piękne nieznane.
3: A ta audycja do posłuchania w Polskim Radiu 24 w każdą sobotę po godzinie 10. Powtórna szansa, żeby usłyszeć premierowy odcinek na naszej antenie w niedzielę o 14 i w piątek po godzinie 22.33, a już za tydzień kolejne piękne nieznane miejsce.
4: Reklama.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
13: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
14: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: 32 minuty temu minęła godzina 10.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Pan dr Jacek Raubo, Defense24.pl i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu połączył się z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
18: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Przed nami komentarz międzynarodowy do tych wszystkich ważnych spraw, które w tym mijającym tygodniu się wydarzyły. Zacznijmy może od interpretacji tego komunikatu, który w świat z Brukseli po spotkaniu ministrów obrony narodowej państw Sojuszu Północnoatlantyckiego wysłał nasz minister, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak pan interpretuje te słowa o zielonym świetle, które Amerykanie dali

0: jeśli chodzi o stworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich?
1: Czy przede wszystkim jakakolwiek forma zmian w architekturze amerykańskich baz, ona obejmuje trzy takie płaszczyzny, które ze sobą współpracują. Pierwsza z nich, i to jest wpisane właśnie w te wystąpienie zarówno tutaj wicepremiera, ministra obrony, ale też głosy płynące ze Stanów Zjednoczonych, to jest ta płaszczyzna polityczna. Ona jest kluczowa dlatego, że ona wyznacza pewną mapę drogową dochodzenia do późniejszych decyzji typowo wojskowych w takim wymiarze, bym powiedział, europejskim czy też transatlantyckim. Tutaj przede wszystkim jest ta rola dowództwa europejskiego, amerykańskiego, tak aby ci dowódcy mieli skonstruowane siły na potrzeby różnych kryzysów, które mogą się wydarzyć. Ale jest jeszcze ta płaszczyzna trzecia, ona będzie najbardziej przyziemna, mówiąc brutalnie, a więc kwestia rozwinięcia potencjalnego poziomu infrastruktury, wsparcia, ale też na przykład procedur bezpieczeństwa, ochrony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba wobec oczywiście tej stałej bazy, no bo pamiętajmy, że decyzja polityczna otwiera okienko możliwości. Potem oczywiście Amerykanie będą musieli to dopasować do swoich możliwości wojskowych nie tylko w wymiarze europejskim, nie tylko na kierunku europejskim, ale i światowym. A na końcu będzie to już olbrzymia praca na przykład w zakresie logistyki, w zakresie też zgrania pewnej interoperacyjności służb zajmujących się ochroną, ale również i pewnym parasolem związanym z ochroną kontrwywiadowczą, czy też tutaj prewencją terrorystyczną, jeżeli chodzi o zagrożenia płynące dla amerykańskiej infrastruktury na całym świecie.
0: Czy właściwym pytaniem dla przyszłości ewentualnych stałych baz amerykańskich w Polsce jest pytanie czy raczej pytanie kiedy?
1: Znaczy, na dzień dzisiejszy na pewno takim pewnikiem jest, że Amerykanie dokonają zmian i przeobrażeń w wielu regionach, nie tylko w przestrzeni europejskiej, dlatego że amerykańskie siły zbrojne no tutaj w jakimś tam stopniu przeżywają transformację w kontakcie z wyzwaniami, które płyną bezpośrednio wobec amerykańskiej pozycji jako kluczowego państwa, czy to w tutaj Indo-Pacyfiku, czy też w Azji Pacyfiku, czy w wymiarze europejsko-amerykańskim, czy też chociażby widzieliśmy to niedawno i widzimy cały czas na kierunku bliskowschodnim, więc Amerykanie dokonują tej zmiany. To było sygnalizowane przez lata, że ta zmiana zajdzie. Obecna administracja Donalda Trumpa, przede wszystkim tutaj sekretarz wojny Pete Hegseth, jest taką twarzą właśnie takiego przeglądu globalnego. Więc wydaje mi się, że tu jesteśmy pewni, ale już w wymiarze praktycznych decyzji na tak naprawdę obszarze europejskim, Amerykanie to nazywają obszar odpowiedzialności, no to jest więcej znaków zapytania z prostej przyczyny. Tak jak powiedziałem, to jest nie tylko wypadkowa decyzji wobec Europy, ale to jest element większego systemu. Tak jak pani redaktor mnie pytała o odczytywanie pewnych komunikatów, no to my mamy w gruncie rzeczy na dzień dzisiejszy może 15-20%, wydaje mi się, całościowego obrazu. Z prostej przyczyny to jest ten wymiar publiczny, tej komunikacji strategicznej, którą Amerykanie wykonują wobec sojuszników, ale też wobec adwersarzy, no bo zwróćmy uwagę, że od dłuższego czasu nie tylko ta administracja na przykład sygnalizuje Chińskiej Republice Ludowej, że zupełnie inaczej będzie podchodziła do obecności w Indo-Pacyfiku, a to przekłada się na zwiększone na przykład wymagania względem partnerów i sojuszników w Europie.
0: To a propos tutaj jesteśmy pewni, tych sojuszników i adwersarzy w Europie, panie doktorze, jak Rosja może zareagować na taki już bardziej konkretny plan stworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce i czy to będzie wymagało, no, zgody, to na pewno nie, ale jakiegoś rodzaju, no, braku sprzeciwu ze strony Kremla?
1: Znaczy, świetne pytanie, pani redaktor. Dziękuję za nie, dlatego że my musimy tutaj zauważyć dwa elementy. Pierwszy element to upadek tej architektury bezpieczeństwa pisanej właśnie w celu pewnego wbudowania Rosji w relacje z natowskie. No widzimy, że to upadło. Po rosyjskich agresjach to jest tylko i wyłącznie wina Federacji Rosyjskiej.
0: No ale widzimy też zbliżenia Waszyngtonu i Moskwy, a bardziej zbliżenie w niektórych sytuacjach również tych osobistych prezydenta Trumpa i Władimira Putina.
1: Byłbym bardzo ostrożny w kwestiach wojskowych. Amerykanie tak naprawdę oceniają tutaj ten obszar bardzo czytelnie. Głównym zagrożeniem jest Federacja Rosyjska. I patrząc na przykład na postawę administracji Trumpa wobec chociażby INF-u, traktatu INF czy traktatu otwarte przestworza, tutaj mam wrażenie, że oczywiście pewna gama narzędzi politycznych jest wykorzystywana w relacjach między tymi państwami, ale dla mnie takim symbolicznym momentem końca pewnego złudzenia, które być może było, to jest

0: chociażby wizyta Putina na Alasce, gdzie Amerykanie próbowali odwołać się do starszych metod radzenia sobie z Federacją Rosyjską. Polegało to na tym, że dwóch najważniejszych tak naprawdę polityków miało ze sobą rozmawiać. Widzieliśmy, co się działo później. Władimir Putin nie jest już dzisiaj samodzielny w podejmowaniu pewnych decyzji na arenie międzynarodowej, bo jest wpięty na przykład w relacje z Chińską Republiką Ludową. Więc wydaje mi się, że Amerykanie, i to jest oczywiście moja tutaj ocena, zupełnie inaczej podchodzą do tych praktycznych elementów, jeżeli chodzi o deterrence, czyli odstraszanie, ale też budowanie kooperacji z sojusznikami. Więc tu jestem naprawdę bardzo optymistycznie nastawiona. Przede wszystkim, że mamy do czynienia z jeszcze jedną rzeczą. Zachodzi od dłuższego czasu budowanie czegoś, co wojskowi nazywają interoperacyjnością między siłami zbrojnymi Polski oraz Stanów Zjednoczonych. To ma też różne elementy od kwestii dowódczych. Widzimy, że dowódcy bardzo dobrze się ze sobą zgrywają. Część polskiej kadry była na przykład rotowana w ramach struktur amerykańskich wojsk lądowych. Amerykanie tutaj bardzo często kooperują z polskimi dowódcami, to tak na takim szczeblu, bym powiedział, kluczowym, czyli tym nawet elemencie brygadowym, gdzie muszą ze sobą się bardzo dobrze rozumieć. To jest kwestia sprzętu, wyposażenia wojskowego. Wiemy, że implementujemy w naszych siłach zbrojnych w ramach szeroko zakrojonych procesów modernizacyjnych ważne zasoby amerykańskiego, jakby to powiedzieć, wyposażenia, które nas zbliżają. No i trzecia rzecz, no to jest kwestia ulokowania Polski. Jeżeli amerykański dzisiaj planista, sztabowiec patrzy na wymiar europejski, a nawet w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, która była krytykowana, jest powiedziane wprost, że Stany Zjednoczone nie zamierzają gwałtownie opuścić się Europy, no to Polska jest tutaj tym hubem i będzie tym hubem, niezależnie od tego, co w wymiarze politycznym będzie się działo. Więc wydaje mi się, że Rosja tutaj ma najmniej do gadania, jeżeli chodzi o takie obrazowe podejście, bo już pewne standardy zostały przez Rosję złamane i Amerykanie do tego podchodzą bardzo pragmatycznie. Ale jeszcze jedna rzecz, która tutaj powinna wybrzmiewać. Na pewno trzeba się spodziewać rosyjskiej aktywności z prostej przyczyny. Rosja próbowała manifestować swoją złość wobec Finlandii i społeczeństwa fińskiego, które chciało wejść do NATO. Było to nieudolne w wielu aspektach, więc ja obstawiam, że będą miały miejsce takie trzy elementy. Pierwsze to jest straszenie wojskami konwencjonalnymi, zagrożeniem, być może jakieś manewry dodatkowe. Drugi z elementów to będzie być może próba manifestowania znowu kwestii broni jądrowej. Być może usłyszymy o kolejnych jakichś procesach, na przykład dyslokacji rosyjskich systemów zdolnych do przenoszenia właśnie tych ładunków jądrowych na Białoruś. Może o Królewcu znowu usłyszymy. No ale trzeci jest najbardziej na dzień dzisiejszy w jakimś tam stopniu dla nas niebezpieczny, może nie, ale jest największym wyzwaniem. To jest kwestia działań poniżej progu wojny. Wiemy, że Rosjanie są zaangażowani w różne formaty destabilizacji naszego regionu. Nie mówię tutaj tylko o bezpieczeństwie polskim, ale coraz częściej taka, bym powiedział, forma ryzyka jest podejmowana wobec naszego bezpieczeństwa. Zauważmy te działania sabotażowo-dywersyjne. I tutaj nie bez przyczyny chociażby całkiem niedawno pojawił się moim zdaniem bardzo ważny materiał Cichy Front, który tutaj polecam wszystkim słuchaczom do obejrzenia z prostej przyczyny, bo on pokazuje skalę wyzwań właśnie poniżej progu. Bo tak jak nauczyliśmy się trochę inaczej oceniać, inaczej podchodzić do rosyjskich gruźb w wymiarze działań konwencjonalnych, działań właśnie nawet też broni jądrowej, już się tego tak nie boimy. Rosjanie trochę utracili tą zdolność do zastraszania nas właśnie tymi narzędziami. Tak niestety poniżej progu wojny mamy do czynienia z bardzo realnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa.
1: A gdyby potwierdziło się, że to, co wydarzyło się w Białej Podlaskiej niedawno, czyli zabójstwo tego artysty, który krytykował Putina, gdyby rzeczywiście okazało się, że inicjatorami, inspiratorami i płatnikami za to zabójstwo są siły rosyjskie, służby rosyjskie, to czy także to byłoby interpretowane jako działanie poniżej progu wojny?
0: Trafiła pani redaktor w sedno, dlatego że zauważmy, że poniżej progu tutaj konfliktu Rosjanie aktywowali bardzo takie, bym powiedział, rozbudowane narzędzia. Najprawdopodobniej we współpracy z Rosjanami tutaj strona białoruska, KDB białoruskie przecież od 2021 roku wywołuje presję na bezpieczeństwo granic Polski, Litwy i Łotwy. Dodatkowo wiemy o sabotażach, dywersji, o wzmożonej aktywności wywiadowczej. To nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, już od dłuższego czasu, od tak naprawdę 2014-2015 roku. Większość kontrwywiadów w swoich raportach w skali Europy sygnalizowała, że Rosjanie

0: Rosjanie dochodzą do poziomu aktywności podobnej tylko i wyłącznie z ZSRR w okresie zimnej wojny, więc to jest taki wprost czytelny sygnał, że te działania są podejmowane. Ale dzisiaj olbrzymim wyzwaniem jest próba radykalizowania, próba inspirowania, ale też takiego agenturalnego pozyskiwania tutaj osób zdolnych na przykład do działań za pomocą podpaleń, za pomocą podkładania materiałów wybuchowych i też ataków na cele osobowe, dlatego że te cele osobowe, one najbardziej uderzają wbrew pozorom w poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli to jest wykonane w, załóżmy, w ciągu dnia, w sposób bardzo otwarty, dodatkowo często w takich miastach jak na przykład Berlin. Mieliśmy wcześniej sytuację, gdzie dokonywano egzekucji wręcz w pobliżu ważnych elementów infrastruktury rządowej Niemiec w centrum Berlina, ale też przypomnę Londyn, użycie tutaj substancji radioaktywnej, bojowe środki trujące w Salisbury w Wielkiej Brytanii. To są takie też elementy, które oprócz praktycznego wymiaru, czyli zabicia, porażenia tego celu, czy też próby zabicia, mają bardzo taki szeroki element oddziaływania na społeczeństwo. Społeczeństwo się zaczyna bać, bo jeżeli to można wykonać i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Rosjanie, jeżeli będą chcieli podważyć bezpieczeństwo Zachodu, które coraz lepiej przygotowuje się do tych konwencjonalnych zagrożeń, to będą stosowali wzmożone akcje tego typu, plus modyfikowali je oczywiście pod kątem konkretnych państw, czy też konkretnych regionów, bo tak jak tutaj my funkcjonujemy, no to musimy pamiętać, że jesteśmy mocno wpięci w sytuacji na przykład w Litwie, Łotwie i Estonii.
1: Rozpatrujemy to w kontekście tych zapowiedzi stworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce, no ale przecież też nie wolno o tym mówić, panie doktorze, chyba bez tego kontekstu wojennego i tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Coraz częściej słyszymy, nawet w jednym z podsumowań szczytu G7 przeczytałam, że unijni liderzy są zgodni co do tego, że no może jeszcze nie szala zwycięstwa, ale no, przewaga jest po stronie ukraińskiej w tej chwili, w tej wojnie. W tym tygodniu też słyszeliśmy o tym ataku dronowym na Moskwę. Czy w miarę jak Rosjanom, mówiąc już zupełnie wprost, będzie gorzej szło w wojnie z Ukrainą, tym bardziej będą atakować kraje Zachodu właśnie poniżej progu wojny, poniżej tych konwencjonalnych zasad prowadzenia konfliktu zbrojnego?
0: Pani redaktor ponownie celnie dotknęła tutaj wyzwania dla naszego bezpieczeństwa, dlatego że ja bym powiedział jeszcze nawet jedną rzecz dalej. Nawet w momencie, kiedy działa ucichną i systemy bezzałogowe przestaną spadać, liczę, że to nastąpi jak najszybciej, bo każdy dzień to są straty osobowe, to jest cierpienie, ale gdy to nastąpi i nawet zostanie uporządkowana pewna formuła tej relacji między Ukrainą i Rosją w wymiarze krótkookresowym lub średniookresowym, bo nie wydaje mi się, że długookresowo uda się osiągnąć na dzień dzisiejszy taką stabilizację, to i tak Rosjanie będą sięgać po działania poniżej progu z prostej przyczyny. Celem numer jeden jest ukaranie tych, którzy doprowadzili, że ta super trzydniowa specjalna operacja Władimira Putina zamieniła się w wieloletnie działania, w których Federacja Rosyjska no, wielokrotnie traciła nie tylko zasoby ludzkie, ale przede wszystkim też tą pozycję na arenie międzynarodowej, no bo inne państwa patrzą, jak Federacja Rosyjska nie jest w stanie wykonać założeń strategicznych, schodząc nawet na ten szczebel operacyjny, jak nie radzą sobie Rosjanie. I ta kwestia pomocy wojskowej, ta kwestia pomocy szkoleniowej, ta kwestia pomocy nawet politycznej, ona znajdzie się na celowniku nawet po zakończeniu. I wtedy właśnie działania poniżej progu wojny, używając narzędzi terrorystycznych, używając sabotażu, dywersji, ale też na przykład prób zabójstw czy naruszania nietykalności cielesnej osób zaangażowanych w właśnie tą pomoc, czy symbolicznie, czy praktycznie, no to będzie w asortymencie rosyjskich działań, bo tak jak załóżmy 2-3 lata, tak, czy nawet 5 czy 10 te szacunki wskazują, należy spodziewać się odbudowywania tego potencjału konwencjonalnego, no to pamiętajmy, że służby Federacji Rosyjskiej, mówię tutaj o służbach wywiadowczych, ale też tych kontrwywiadowczych, takich jak FSB, które są zaangażowane w pewne działania poza granicami, no to one nie ucierpiały w takim wymiarze, żebym powiedział, jak chociażby wojska lądowe Federacji Rosyjskiej i ten ciężar zostanie na nie przeniesiony. Dodatkowo niestety te procesy takiego totalitaryzowania się, czy też wręcz przejścia na poziom totalitarny Federacji Rosyjskiej, ta ideologia państwowa, w której ulokowano wysoko właśnie tą obecność służb, będzie stymulowała, że ci ludzie zaangażowani w te procesy będą chcieli się wykazać, mówiąc brutalnie. Wiemy, że społeczeństwo

0: rosyjskie jest kontrolowane, zastraszone, no to możemy wykazać się jedynie działaniami poza granicami. I tu nie będzie tylko i wyłącznie celem Ukraina, chociaż ona zapewne będzie taka, bym powiedział, priorytetowa dla działań dywersyjnych, też sabotażowych, nawet po zakończeniu konfliktu w jakimś tam wymiarze, ale to będą też państwa na przykład regionu i Rosjanie to sygnalizują wprost w rosyjskiej propagandzie, przecież państwa nadbałtyckie, my, państwa nordyckie czy Wielka Brytania, no to są gdzieś tam na nawet jednymi z kluczowych przeciwników, chyba nawet szerzej to jest akcentowane niż ten tak zwany kolektywny Zachód, który w rosyjskiej propagandzie dość mocno się pojawia.
1: Panie doktorze, ostatnie 2 minuty naszej rozmowy poświęćmy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a właściwie co się wokół Bliskiego Wschodu dzieje, bo czytam o tym, że Steve Witkoff jest w drodze do Szwajcarii na negocjacje z przedstawicielami irańskiego reżimu. Na czym stoimy, jeśli chodzi o tę wojnę?
0: Znaczy, wszyscy chcą osiągnąć porozumienie najbardziej efektywne dla nich pod kątem ekonomicznym. Wydaje mi się, że narzędzie wojskowe no, osiągnęło pewien zenit. Po jednej i po drugiej stronie te kampanie nie są w wymiarze strategicznym oczywiście udane, bo z jednej strony Iran poniósł zapewne znaczne straty i kamufluje je dzisiaj, a z drugiej strony Amerykanie, Izraelczycy nie osiągnęli stuprocentowego porażenia tych ośrodków decyzyjnych tak, aby wymusić na stronie irańskiej jednostronne pewne decyzje z zewnątrz. Więc dzisiaj jest to praca dyplomatów, nie tylko dyplomatów, pewnie specjalnych wysłanników, o których nie wiemy i o których obie strony się nie chwalą, bo no, Bliski Wschód jest bardzo ciekawym kazusem, jeżeli chodzi o wykorzystanie chociażby tych zakulisowych elementów kontaktów w postaci biznesu, w postaci na przykład służb specjalnych. Więc wydaje mi się, że na pewno trwa wielka praca dyplomatyczno-polityczna.
1: Pan dr Jacek Raubo, Defense24.pl, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję, życzę dobrej soboty.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: A teraz zabieram Państwa do słonecznego i upalnego, jak cała dziś Polska, Sopotu, bo tam prezentacje najlepszych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, emocjonujące słuchowiska na żywo, spotkania z gwiazdami, koncerty, wystawy, warsztaty i debaty. W Sopocie właśnie trwa Wielkie Święto Teatru Radiowego i Telewizyjnego, 25. jubileuszowy Festiwal Dwa Teatry. Do Sopotu się teraz przenosimy, tam czeka już na nas Martyna Podolska i jej gość. Dzień dobry, Martyn.
2: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. U nas rzeczywiście upalnie, bo oprócz temperatury na zewnątrz, to jeszcze temperatura wewnątrz, dlatego że mamy tutaj tak doskonałe słuchowiska i tak wspaniałe spektakle telewizyjne, że te emocje sięgają zenitu. Zatem naprawdę gorąco. Zapraszamy Państwa serdecznie do Sopotu i teraz już będzie zapraszał osobiście Krzysztof Szczepaniak, znakomity aktor razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tak pięknie zaprosiłaś, że ja również mogę tylko podbić stawkę. Jest pięknie, jest artystycznie, jest słonecznie. Można i trochę poodpoczywać, a przy okazji zasięgnąć odrobiny tak zwanej kultury.
2: Ale ty nie będziesz odpoczywał, bo to jest niewątpliwie twój dzień.
3: Będę, trochę będę, trochę tylko będziesz, mam ale już taką lukę.
2: Twój dzień, bo dzisiaj i słuchowisko z twoim udziałem i spektakl telewizyjny. Od czego zaczynamy?
3: No słuchowisko to będzie Wilk już za późno na wszystko.
2: W reżyserii Aleksandry Głogowskiej.
3: Aleksandry Głogowskiej, tak. Marka Chłaski, tekst odnaleziony po latach w Bibliotece Narodowej.
2: Przez Olę, dokładnie. W ogóle tym się paja, że właśnie szuka takich tekstów gdzieś zapomnianych, gdzieś zaginionych, tak. No i właśnie odnalazła ten tekst.
3: Już kiedyś robiliśmy, pamiętam, odnaleziony dramat Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To nie miało tytułu, ale nazwaliśmy to wtedy Pora Gniewu. Pamiętam z fragmentu tekstu. I teraz... bardzo takim człowieku, który, że tak powiem, za wolność, za ojczyznę trzeba walczyć, a nie można być w tym, że tak powiem, nieaktywnym.
2: A teraz Chłasko, tutaj w dawnym Multikinie o godzinie 12 wybrzmi to słuchowisko zrobione dla radia RDC, bo właśnie to musimy powiedzieć, 16 słuchowisk bierze udział w konkursie na najlepsze słuchowisko i to są słuchowiska prezentowane na wszystkich antenach Polskiego Radia, także i w naszych rozgłośniach, to o 12. Później spotkanie Berlinie z wami, z twórcami tego słuchowiska, a w tym samym czasie, jak ty się rozdwoisz?
3: Teatr telewizji. Bilokacja. Po prostu, bilokacja. Tak. Częścią, duchem będę w jednym miejscu, fizycznie w drugim.
2: O godzinie 11.30, tak. Za chwilę właściwie. Tak, tak. Spektakl telewizyjny, Księgi Sprośności.

0: Wieczności, tak.
1: I profesor Maciej Wojtyszka.
0: Dokładnie, no i to jest właśnie o tej słynnej 13 księdze pana Tadeusza, z nieco z Breźnej i prawda takiej, można powiedzieć, państwo pewnie pamiętacie, bo każdy w liceum gdzieś to odnalazł na którymś etapie i straszliwie się ludzie przejmowali, jak może to być, że w tym 13 zgłoskowcu są takie

0: naszej genialnej aktorki Danuty Stenki.
1: Ponieważ... Zresztą laureatki Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry. Tak, wczoraj Danuta Stenka odebrała tę nagrodę.
0: I tam jest taka sytuacja, że no jednakowoż do dzisiaj tak nie do końca wiadomo, kto to napisał. Czy to był właśnie Aleksander Hrabia-Fredro, czy może ktoś, kto się wokół niego kręcił, Adam
1: żona
0: Mickiewicz,
1: jakaś tam,
0: żona na przykład, a może i córka, która była wtedy już jak na tamte czasy tak zwaną zapalczywą feministką. Nie wiem, czy wiedziałaś, czy państwo wiedzieli, ale ona była dosyć taką aktywistką mocną, a z kolei syn Aleksandra Hrabiego Fredry, Jan Fredro. No cóż, dramaturg, ale już nie tak udany jak tata. Poszedł trochę do wojska. W armii austriackiej walczył. Czy mu to wyszło? No, tak jak trochę jak i z dramatem, różnie. Natomiast rodzice go bardzo kochali. Ale clue tego spektaklu jest, kto zmajstrował 13 księgę pana Tadeusza, ponieważ Adam Mickiewicz, bo to jest cały spektakl o takim hipotetycznym spotkaniu tych dwojga wybitnych polskich literatów, Adam Mickiewicz twierdził, że tylko i wyłącznie Aleksander Hrabia ma taki talent, żeby go podrobić.
1: I żeby napisać takie oto dzieło. Za chwilę pokaz tego spektaklu telewizyjnego i za chwilę prezentacja słuchowiska. Wszystkich państwa odsyłamy na strony internetowe i Teatru Polskiego Radia, i Teatru Telewizji Polskiej, bo tam mogą zapoznać się państwo bezpłatnie właśnie i z tym teatrem, i tym spektaklem radiowym i telewizyjnym.
0: A jeśli państwo jesteście w Trójmieście albo w Sopocie, to rusza słuchowisko o 11:30, a Teatr Telewizji 12:00, także jeszcze państwo możecie zdążyć.
1: Jeszcze na sam koniec chciałabym powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 17:00 drugie słuchowisko na żywo, tym razem w reżyserii Tadeusza Kabicza w cyklu Fala Czasu, a jutro drugie słuchowisko w tymże cyklu, w którym ty wystąpisz.
0: O 14:00 w Teatrze Atelier w Sopocie, szanowni państwo, w reżyserii Katarzyny Łęckiej, tekst Daria Soblik, realizacja dźwięku Andrzej Brzoska.
1: Nasz mistrz Brzoska.
0: Tak, tak, a my w trójkę tutaj z Łukaszem Lewandowskim, Mirosławem Haniszewskim i ze mną zagramy trójkę facetów, którzy bardzo chcą wylecieć na wakacje, ale mają pewne swoje różne takie zagwozdki, że z tego lotniska coś się ruszyć nie mogą. Czego państwu oczywiście w te wakacje nie życzymy, ale w dramacie może się to wydarzyć.
1: Nie życzymy, ale zapraszamy państwa do Sopotu. To festiwal naprawdę jubileuszowy. Krzysiu od lat związany z Teatrem Polskiego Radia i z Teatrem Telewizji i z tym festiwalem, zatem to jego czas niewątpliwie i dzisiaj, i jutro mogą państwo Krzysia tutaj zobaczyć i z nami się spotkać i usłyszeć także i nas. Zapraszamy państwa serdecznie.
0: A pogoda jak w Saint-Tropez.
1: Ach. Pozdrawiamy państwa serdecznie.
0: Wszystkiego
1: Festiwal
0: dobrego.
1: Trwa i jeszcze będzie trwał do poniedziałku, a my będziemy się słyszeć.
2: Sopot jak lazurowe wybrzeże. Festiwal Dwa Teatry śledzi dla państwa Martyna Podolska. Jubileuszowe Dwa Teatry potrwają do 22 czerwca. W poniedziałek odbędzie się gala finałowa, podczas której wręczone zostaną nagrody w 14 kategoriach dla twórców. A Festiwal Dwa Teatry swoim patronatem objęło Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl.

0: Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraińscy politycy zrzekają się polskich odznaczeń. To po decyzji prezydenta Nawrockiego. Co z aresztem dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej? Gruzin usłyszał wczoraj zarzuty. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że śledztwo będzie pod jego nadzorem. Prokuratura bada aferę w Szpitalu Południowym. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Kiryło Budanow zrzekł się polskiego krzyża oficerskiego Orderu Zasługi RP. Szef biura ukraińskiego prezydenta został nim odznaczony 2 lata temu. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Więcej o tym Paweł Buszko.
2: Generał Kryło Budanow przekazał, że zrzeka się krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie było mu nadane w 2024 roku, kiedy kierował ukraińskim wywiadem wojskowym. W ocenie Budanowa prezydent Polski Karol Nawrocki dopuścił się nieprzyjaznego aktu wobec ukraińskiego narodu. Jak zaznaczył, Ukraina zastrzega sobie niezbywalne prawo do własnej pamięci narodowej i godności. Po wczorajszej decyzji Karola Nawrockiego polskie odznaczenia państwowe oddali także szef MSZ Andrzej Sybicha, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Według komentatorów, chociaż działania zarówno polskich, jak i ukraińskich władz mają charakter symboliczny, to przekładają się na realne stosunki między krajami, a te w ciągu ostatnich dni uległy znacznemu pogorszeniu. Spekuluje się, że pod znakiem zapytania może znaleźć się udział Wołodymyra Zełenskiego w zaplanowanym na przyszły tydzień w Gdańsku międzynarodowym szczycie poświęconym odbudowie Ukrainy.
1: Dodajmy jeszcze, że do odebrania Orderu Orła Białego potrzebna jest kontrasygnata premiera. Decyzja zapadnie najpewniej dzisiaj. Sąd rozpatruje wniosek o areszt w sprawie podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Wczoraj obywatel Gruzji usłyszał zarzuty, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
3: Kurator skierował do odpowiedniego sądu rejonowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
1: Podejrzany 36-letni obywatel Gruzji nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zbada zgłaszane Rafałowi Trzaskowskiemu nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Tak zapewniał na naszej antenie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Media donoszą, że prezydent Warszawy był informowany już rok temu przez ówczesnego ordynatora oddziału chirurgii o nieprawidłowościach w placówce oraz o działaniach lekarza Dawida Kacprzyka. Ordynator został później zwolniony, ale minister Żurek jest ostrożny w wydawaniu wyroków.
4: Słyszałem komunikat z drugiej strony, czyli ze strony miasta, że tam jest spór o pieniądze. Że toczy się spór ten, że lekarz i miasto o ponad 500 tysięcy złotych, więc dosyć pokaźna kwota. Więc to jest dla mnie dzisiaj pewna niewiadoma. Czy to jest przerzucanie odpowiedzialności przez osoby, które są w sporze, czy też to było przyczyną zwolnienia lekarza? Ja naprawdę mam jeszcze taką sędziowską naturę, że zawsze stawiam wyroki i opinie, gdy mam dwie strony i gdy mam dokumenty.
1: Mówił na naszej antenie Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że obejmie śledztwo nadzorem, a prokuratura zażąda w tej sprawie wszystkich dokumentów. Więcej o skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie na portalu polskieradio24.pl. Służby wciąż sprzątają po wczorajszych burzach i szykują się już na kolejne. Najtrudniejsza sytuacja wczoraj była w zachodnich województwach. W Wielkopolsce odnotowano blisko 500 zgłoszeń. W Promnicach po uderzeniu pioruna zapaliło się poddasze, a w Lesznie nastolatek złamał nogę po tym, jak przygniotło go drzewo.
5: Przewracające się drzewa spadały również na samochody i w kilku przypadkach, na przykład w powiecie kościańskim, potrzeba była interwencji strażaków, by pomóc wydostać się z takich samochodów, w których znajdowali się ludzie, a na które spadły przewracające się drzewa.
1: Relacjonował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Dzisiaj IMGW ostrzega przed upałami i burzami, szczegóły już za chwilę w prognozie pogody. Kultowy sygnał, wielopokoleniowe hity i wielka trasa koncertowa po całej Polsce. Punktualnie o 9 w programie pierwszym Polskiego Radia zabrzmiała Polka Dziadek, rozpoczynając po raz 50. lato z radiem. Pierwszy przystanek Bielsko-Biała.
6: To jest pan. panie i panowie, tak. Są tacy, którzy czekają na ten moment przez cały rok. Są tacy, którzy nawet ustawiają nagrywanie. Dajcie znać znajomym. Powiedzcie, że ruszyło Lato z Radiem. Że to jest fajne, że jedynka bardzo się zmieniła. Lato z Radiem też. I to będzie lato pełne niespodzianek. Dziś Bielsko-Biała, więc albo włączajcie radio, albo przyjeżdżajcie do nas. Pogoda gwarantowana. Jest cieplutko. Nie będzie tylko... jeszcze cieplej.
7: Tak, ale nie tylko pogodę mamy dla was, moi drodzy. Mamy mnóstwo różnego rodzaju konkursów, spotkań, ciekawych rozmów. No i oczywiście jesteśmy my, a przede wszystkim jesteście wy.
1: Zachęcali na antenie radiowej jedynki Dagmara Kowalska i Roman Czajarek. Pierwszy koncert tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską wieczorem na lotnisku w Aleksandrowicach. Na scenie pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Michał Szpak i Doda.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają upalny dzień praktycznie w całym kraju. Termometry na termometrach powyżej 30 stopni. Na zachodzie z kolei spodziewane są silne burze i wiatr. Alerty RCB zostały jednak wysłane do mieszkańców w całej Polsce. Na wschodzie w ciągu dnia znacznie więcej słońca.
0: Autopromocja.
8: Włosi mają Dolce Vita, a Duńczycy swoje Hygge. W studiu wiedzy natomiast życie jak w Madrycie, czyli hiszpańskie Saber Bibir. Czy to prawda, że dla Hiszpana najważniejszy jest bar, rodzina i bycie na zewnątrz, wśród ludzi? Sprawdzimy już jutro po 10:00. Karolina Rożej, do usłyszenia.
9: Już dziś w nowym programie tylko dobre informacje. Przesilenie letnie przyniesie najdłuższy dzień w roku. Po 33 latach kolejowej pustki pociągi pasażerskie wróciły do Łomży, a inwestycje zrealizowała polska firma. To sensacja ostatnich tygodni w świecie wielkiego tenisa. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, a organizatorzy przyznali jej dziką kartę. Tylko dobre informacje już dziś o 12:06. Jaremaja Mrożek, zapraszam.
10: W Białej Podlaskiej zastrzelono rosyjskiego blogera, krytykował reżim Putina. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Rosjanie podzielili się na tych, którzy uciekli z ojczyzny i na tych, którzy zostali w Rosji. Ci, którzy pozostali, jeśli sprzeciwiają się reżimowi, trafiają do łagrów, z których mogą już nie wyjść. Jak żyją Rosjanie w Rosji i za granicą? O tym już dziś w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 o 17:06 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Autopromocja.
11: Jest 7 minut po 11:00.

0: Kontrapałac.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Kamil Szewczyk. Zaczynamy naszą dyskusję. W studiu witamy naszych gości. Pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz pan doktor Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw marketingu politycznego, autor książki Drzewo kampanii wyborczej, czyli Jak wygrać wybory. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panowie, od kilku dni polska opinia publiczna żyje aferą w warszawskim szpitalu południowym i o tym będziemy rozmawiać w dalszej części programu. Zacznijmy jednak naszą dyskusję od wczorajszej decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. No, w całej sprawie, jak wiemy, potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera Donalda.

0: Donalda Tuska, ale już awantura się zaczęła. Czy spodziewaliście się panowie takiej decyzji właśnie prezydenta i jakie będą konsekwencje w kontekście relacji polsko-ukraińskich, ale też tutaj na naszym polskim podwórku, pan profesor Rafałowski?
1: Znaczy ja spodziewałem się takiej decyzji ze strony prezydenta, bo jest to absolutnie spójne z jego podejściem do historii, do rzeczywistości. Jakoś to, znaczy to było dla mnie naturalne, że on podejmie tego rodzaju decyzję. Zdziwiło mnie to, jak długo zwlekał. Bo spodziewałem się, że to nastąpi praktycznie, bo tego rodzaju reakcje, zwłaszcza w sytuacjach, które są związane z emocjami, jeżeli emocje pojawiają się, negatywne emocje, to jakaś reakcja powinna się pojawić szybko, prawda? Ale jak zrobimy coś złego, to szybko, to powinniśmy szybko przeprosić. Albo jakoś zareagować, albo ktoś nam coś zrobi, my też reagujemy szybko i to jest ta sytuacja, więc ja się spodziewałem, że ta reakcja nastąpi dosłownie w ciągu 2 dni, czy coś takiego, prawda, po tym jak kapituła orderu wydała opinię, to spodziewałem się, że lada chwila będziemy mieli tą decyzję. Ta decyzja została opóźniona, więc moim zdaniem tutaj była jakaś kalkulacja polityczna. No i pytanie jest, czy zrobienie tego z tym opóźnieniem, w sytuacji, kiedy zbliża się ten szczyt w Gdańsku związany z odbudową Ukrainy, gdzie Polska ma, miejmy nadzieję, uzyskać jakieś możliwości, no skorzystania na tej odbudowie w przyszłości, no czy to ma jakiś związek? Tutaj wydaje mi się, że to trzeba, to eksperci od stosunków międzynarodowych i od gospodarczych relacji powinni się temu przyjrzeć, bo to jest chyba najciekawsze w tej
0: procesie. No właśnie, doktor Sergiusz Trzeciak, czy to jest próba taka storpedowania może przez Pałac Prezydencki tej konferencji? Przypomnijmy, czwartek, piątek, wielka konferencja w Gdańsku, ma być prezydent Zełenski. Pytanie, czy to jest aktualne, czy będzie w ogóle po tym, jak odebrał mu prezydent Order Orła Białego, dr Sergiusz Trzeciak.
2: Zacznijmy od tego, że w pełni się zgadzam z profesorem Rafałowskim, że to jest decyzja bardzo późna i można było się spodziewać tego, że Ukraińcy nie wycofają się ze swojej decyzji dotyczącej nadania nazwy UPA. To było bardzo odwlekane w czasie, ze szkodą też dla Karola Nawrockiego, bo wielu jego zwolenników, zwłaszcza tych z twardej prawicy, zaczęło krytykować prezydenta. I myślę, że to był ostatni moment, w którym on mógł tą decyzję podjąć. A to, że się to zbiegło z konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, nie sądzę, żeby to była absolutnie jego intencja jako prezydenta, żeby storpedować tą konferencję. Natomiast
0: obniżyć rangę, może nie wiem, że Zełenski nie przyjedzie, przyjedzie jakiś inny urzędnik, tak? Może o to chodziło też.
2: Myślę, że prezydent na pewno w tej kalkulacji może nie tyle chciał, co liczył się z tym, że to wpłynie na obniżenie rangi tej konferencji. To też był jakiś charakter tych kalkulacji. Natomiast po tej zapowiedzi, którą złożył już 3 tygodnie temu, on nie mógł postąpić inaczej. Znaczy dla niego wycofanie się z tego, czy rozmycie tego tematu przy braku reakcji ze strony Ukrainy, byłoby kompletnie niezrozumiałe dla elektoratu, dlatego on musiał to zrobić. Natomiast ja się cały czas dziwię, dlaczego ta decyzja tak długo trwała.
0: No, oficjalny przekaz z pałacu jest taki, to nawiązując do doktora Trzeciaka, że dlaczego tak długo to trwało, no jest przekaz taki, między innymi Adam Andruszkiewicz o tym mówił, że no dawaliśmy czas stronie ukraińskiej na jakiś komunikat, reakcję, no ale chyba się wszyscy spodziewaliśmy, no właśnie, nie spodziewaliśmy się żadnej reakcji ze strony Zełenskiego, profesor Rafałowski.
1: Byłoby, znaczy trudno byłoby z jego strony, bo w takich, to jest problem właśnie z tak zwanymi decyzjami, które dotyczą kwestii pryncypialnych, że w ogóle kwestie pryncypialne, prawda? Znamy takie kwestie, na przykład aborcja, to jest taka kwestia pryncypialna, czy miejsce kościoła w życiu publicznym, to też jest kwestia pryncypialna, która nie podlega w zasadzie negocjacji. To znaczy w polityce najgorsze, co można zrobić, i na to są badania, to jest zmienić zdanie w kwestii pryncypialnej. Ponieważ to powoduje spadek poparcia niezależnie od tego, czy zmienimy nawet swoje stanowisko na bardziej zgodne ze stanowiskiem większości elektoratu, ponieważ nie przekonujemy nowego elektoratu, a ten stary czuje się zdradzony. I z tego się bierze strata. To są, mówię, badania porównawcze w naukach międzynarodowych naukach politycznych obecne. Więc w tym przypadku rzeczywiście prezydent w zasadzie nie mógł się wycofać. No rzeczywiście tutaj są różne elementy, no można było się zastanawiać właśnie, czy strona ukraińska się wycofa, ale pamiętajmy, strona ukraińska również działa w sytuacji rywalizacji politycznej i co prawda tam wybory są wstrzymane z powodu wojny, no ale dalej politycy zabiegają o różne elektoraty i ten elektorat, często ten elektorat nacjonalistyczny jest najbardziej potrzebny w sytuacji wojennej, bo to są ci ludzie, którzy pójdą na wojnę i którzy będą te emocje przelewać na prawdziwe czyny wojenne. W związku z czym

0: ten elektorat trzeba zaspokajać także wewnątrz Ukrainy i ja się nie, i byłoby dziwne, gdyby prezydent Zełenski zdecydował się na wycofanie z takiego ruchu. Najlepiej by było, jakby tego po prostu nigdy nie zrobił. I to jest podstawowy błąd, bo zrobić coś, się wycofać, no to już jest, to jest bardzo źle w polityce.
1: No tu jest też pewna chyba pułapka zastawiona przez pałac prezydencki, przez prezydenta Nawrockiego, ponieważ jest potrzebna kontrasygnata premiera Tuska. Z kolei premier, króciutki cytat z szefa rządu, konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. To jest wpis z wczorajszego wieczoru premiera Tuska, Sergiusz Trzeciak.
2: Premier też nie ma tutaj, oczywiście zawsze ma wybór, natomiast brak...
1: Właśnie, jak się powinien zachować premier Tusk? Czy powinien kontrasygnować, czy nie?
2: Premier przede wszystkim musi patrzy na to z punktu widzenia to, co mu się politycznie opłaca. Taka jest logika polityki. I w tym akurat przypadku on nie może sobie pozwolić na brak kontrasygnaty. To byłaby dla niego katastrofa wizerunkowa.
1: Dlatego... To znaczy wśród, przepraszam, że wejdę w słowo, wśród wyborców, no wiadomo, to byłaby katastrofa, ale co powiedzą jego wyborcy, tak?
2: Patrząc na badania, na sentymenty, to zdecydowana większość wyborców jest, czy popierała decyzję prezydenta. Natomiast to by w ten sposób wpadły w pułapkę, która, no, można powiedzieć, została zastawiona na niego przez środowisko prezydenta.
1: Ale przepraszam, także koalicji rządzącej, tak, są takie badania, że oni też oczekują tej kontrasygnaty?
2: Wśród elektoratu konkretnie koalicji nie znam takich badań, natomiast w przypadku większości elektoratu zdecydowanie, no to są różne badania, ale 70-80% Polaków popiera decyzję prezydenta. Natomiast oczywiście to może się inaczej rozkładać w przypadku elektoratu Koalicji Obywatelskiej, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tam też było to podzielone 50-50, albo no, z mojego punktu widzenia, jeżeli patrzę na to, to premier też nie może sobie pozwolić na to, żeby kwestionować, no, jest jakaś linia polityki państwa i w tej sytuacji, w tak ważnej sytuacji, to gdyby faktycznie premier nie zamierzał dawać tej kontrasygnaty, to pewnie w jakiś sposób by to zasygnalizował, ale wydaje mi się, że on nie ma tutaj większego wyboru.
1: A czy ten wpis właśnie, który zacytowałem, premiera Tuska, to nie jest taki mały sygnał, że jednak no, są tu pewne wątpliwości szefa rządu, profesora Rafałowskiego?
0: Ja się nie zgodzę z tym, co powiedział pan doktor, ponieważ pamiętajmy, znaczy moim zdaniem główna różnica między tutaj tymi różnymi elektoratami jest kwestia ważności tej kwestii. To znaczy elektorat prawicowy, dla nich to jest ważna sprawa, natomiast dla elektoratu, myślę, centrowego, lewicowego, to jest sprawa absolutnie drugorzędna. To znaczy Tusk może łatwo powiedzieć, proszę państwa, to jest, ważniejsze są relacje polsko-ukraińskie i kontrakty na odbudowę Ukrainy i wsparcie Ukrainy w tej wojnie. I ja nie podejmę, jakby nie dam tej kontrasygnaty, blokuję ten proces, żeby nie pogarszać stosunków polsko-ukraińskich. Że to, prawda, pamiętajmy, to się dzieje daleko od wyborów. Do wyborów sprawa zostanie dawno zapomniana w elektoracie umiarkowanym, lewicowym, na którym zależy Tuskowi, prawda? To, że prawica będzie grzać ten temat, co z tego? Będą inne tematy do grzania. Dzisiaj nawet znajdziemy tematy dużo, dużo, myślę, ciekawsze i groźniejsze dla koalicji, tak jak kwestia tego szpitala.
1: To jeszcze porozmawiamy o tym.
0: Tak, więc ja sądzę, że Tusk może pójść w każdą stronę. Moja rada dla premiera byłaby taka: proszę to zrobić szybko. Znaczy, żeby wreszcie można było zdjąć ten temat, żeby to było załatwione i żeby można było przejść do rozmowy o, prawda, o tej konferencji.
1: A może dzięki temu właśnie, wejdę w słowo, panie profesorze, dzięki temu też decyzji prezydenta wczoraj, no, przykrywa się aferę szpitalną. Tak,
0: tak. Znaczy, to jest fascynujące, że w ostatnich dniach prawica robi premierowi Tuskowi prezenty. Po pierwsze, jedna sprawa właśnie tego orderu, co wyskoczyło wczoraj o godzinie 20.
1: Orędzie prezydenta.
0: Tak, to się pojawiło, a wcześniej pan Bąkiewicz, wszczynający awantury w Berlinie, też daje prezent koalicji, bo odwraca uwagę mediów od afery szpitalnej.
1: Doktor Sergiusz Szczesiak. Z punktu widzenia, jeszcze dokończmy ten wątek, bo to jest ciekawe, z punktu widzenia interesu Donalda Tuska, naprawdę, jak pan uważa z tą kontrasygnatą? Czy rzeczywiście to byłaby właściwa decyzja?

0: decyzja, jeśli by nie podpisał?
1: No na pewno rozpętałaby się wokół tego tematu.
0: A może o to chodzi właśnie?
1: Olbrzymia burza, olbrzymie emocje, zwiększona polaryzacja i byłoby to przypominane premierowi do samych wyborów. I teraz wszystko oczywiście zależy od strategii działania Koalicji Obywatelskiej, ale jeżeli Koalicja Obywatelska chce poszerzać swój elektorat również na prawo, no to to na pewno by odbierało te możliwości. A pamiętajmy, że Koalicja Obywatelska już w tej chwili, ona nie ma za bardzo zbyt dużego manewru pójścia na lewo, no bo jest lewica, która w różnych sondażach ma 5-7%, a więc to jest jakiś tam, powiedzmy, niewielki margines. I w tej sytuacji no, koalicja jednak sięga po tego wyborcę centroprawicowego. A ten centroprawicowy wyborca jest zdecydowanie za odebraniem. Co więcej, to może chodzić również o taki element, że tutaj w polityce zagranicznej, w tak ważnej sprawie, która dla wielu wyborców jest kwestią taką, można powiedzieć, honorową, chociaż oczywiście w polityce pojęcie honoru różnie bywa interpretowane, w tak ważnej sprawie, no to cały czas podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej, to byłby niesłychane ryzyko ze strony premiera. Oczywiście zgadzam się tutaj, że premier może zrobić wszystko, że może rzeczywiście trzeba się liczyć z tym, że podejmie jakąś inną decyzję. Natomiast uważam, że jeżeli Koalicja Obywatelska chce sięgnąć po ten elektorat centroprawicowy, no to to byłoby ze szkodą dla Koalicji Obywatelskiej.
0: Pojawił się też głos z Ukrainy, między innymi szef ukraińskiego MSZ-u, króciutki cytat. Decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa. To Andrii Sibicha, ale także w Polsce pojawiły się głosy wczoraj wieczorem, różne wpisy na portalu X ze strony polityków koalicji rządzącej, że, no mówiąc w skrócie, że Putin otwiera szampana, profesor Rafałowski.
2: Znaczy Dmitrij Miedwiediew we wpisie swoim w mediach społecznościowych jakby wyraził absolutny entuzjazm z powodu tej decyzji prezydenta Nawrockiego, co jest swoistą recenzją tego, prawda? Widzimy, kto jest zadowolony, kto nie. Jeszcze chciałbym spolemizować z doktorem Szczeciakiem, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę, że wybory prezydenckie zostały przegrane przez kandydata Koalicji Obywatelskiej, dlatego poszli między innymi w stronę centrum i prawicy i właśnie a zaniedbali lewicę. To lewica nie poszła na wybory i nie dała Trzaskowskiemu zwycięstwa, ponieważ poczuła się zaniedbana. Więc ja bym oczywiście w sytuacji wielopartyjnej, prawda, ale może być tak, że lewica i razem zagospodarują lewica, a Koalicja Obywatelska nie bardzo ma tu pole, więc może być różnica strategiczna, ale tu bym nie jestem przekonany, że koniecznie to pójście na prawo, zwłaszcza, że to jest pójście na prawo, które nie jest wiarygodne. Ono nie będzie wiarygodne, bo ci, którzy są prawicowi i tak mają prawicę i mają do wyboru 3 prawice w tej chwili do głosowania. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o te relacje międzynarodowe, no jakaś reakcja była oczekiwana, to znaczy na przykład to zrzekanie się orderów polskich przez ukraińskich polityków, przy czym moim zdaniem to znowu jest przedwczesne, bo oni powinni poczekać na kontrasygnatę, to znaczy ten order nie został odebrany na razie. To jest prezydent podjął decyzję, ale to się dokona, jeżeli będzie kontrasygnata, więc dopiero gdy się pojawi ta kontrasygnata, to wtedy będziemy mogli, będzie przeciwko czemu protestować ze strony ukraińskiej. W tej chwili to jest, można protestować przeciwko decyzji prezydenta, ale to jest jakby, to nie jest jeszcze ostateczne wydarzenie, które miało miejsce, prawda? Czyli te nagłówki, że ten order został odebrany, są nieprawdziwe, które się pojawiają.
0: Właśnie, to też można zauważyć, to takie emocjonujące też zachowanie strony ukraińskiej w całej kwestii.
2: No i strony medialnej, bo te nagłówki to jest jednak medialny.
0: No tak, no ale decyzja prezydenta jest jaka jest. Pytanie jest takie, czy prezydent Zełenski przyleci na konferencję w czwartek na tą do spraw odbudowy Ukrainy po tej decyzji prezydenta Nawrockiego, dr Sergiusz Trzeciak? Bo były zapowiedzi, że tak. Teraz nie wiadomo.
1: No nie wiadomo. Nie zdziwiłbym się, gdyby nie przyleciał. No może
0: wysłać.
1: Przedstawić różne argumenty, dlaczego nie przyleci. Niekoniecznie musi to być powiązane wprost z powiedzeniem, dlatego że chcecie mi odebrać order. Może oczywiście wysłać. Pytanie też na jakim szczeblu, bo to nie jest nigdy tak, że jeżeli nie przylatuje prezydent, no to oczywiście można się spodziewać, że ta ranga delegacji całej spadnie. A więc zanim nie przyjedzie wielu innych polityków, być może część biznesu i tak dalej, czyli automatycznie to oznacza,

0: oznacza spadek rangi konferencji. Natomiast rzeczywiście, jeżeli byłaby to sytuacja taka, że on nie przylatuje, ale przylatują jednak mimo wszystko ważni politycy ukraińscy, to konferencja może cały czas się odbyć. Oczywiście jakoś tam w cieniu skandalu, oczywiście to wpłynie na frekwencję, na sposób prowadzenia konferencji. Natomiast oczywiście zawsze jest pytanie, po co w ogóle organizować taką konferencję. Oczywiście my mieliśmy nadzieję na to, że to będzie wielki sukces dyplomatyczny. Rząd miał taką nadzieję, że to będzie wielki sukces też gospodarczy w przyciąganiu. Natomiast powinniśmy pozbyć się pewnych iluzji, którymi żyjemy od wybuchu wojny, że Polska będzie krajem, który będzie odbudować Ukrainę. Tak nie będzie. Bo tutaj karty nie rozdaje Polska. Karty rozdają przede wszystkim Stany Zjednoczone, ewentualnie duży wpływ będą miały Niemcy i Unia Europejska jako całość. No i również duzi gracze międzynarodowi, czyli duże fundusze typu BlackRock, typu, to są prawdziwi gracze. I myślę, że wiele z tych nieporozumień i w tej chwili takiego wielkiego rozczarowania tym, co się dzieje na Ukrainie i tym, że Ukraina nawiązuje do szowinizmu, do nacjonalizmu, że to się rozkręca, bo to też wynika z tego, że wśród społeczeństwa ukraińskiego jest bardzo duży resentyment w kierunku UPA. Inaczej prezydent przecież by nie podjął takiej decyzji.
1: No na tym budowali państwowość swoją.
0: Tak, na tym buduje się państwowość. Oczywiście Polska chce pokazać tym gestem, że próbuje to zatrzymać. Czy można było to inaczej zrobić? No, wiele zależało właśnie od tego. Myślę, że Polska, cofając się do 22 roku, zrobiła olbrzymie błędy. Nie dlatego, że nie trzeba było pomagać Ukrainie, bo myślę, że mieliśmy do tego serce, chcieliśmy pomagać Ukraińcom i te pierwsze miesiące no, były takim okresem, jeśli można powiedzieć, romantycznego zrywu, spontanicznego zrywu Polaków. Natomiast później już trzeba było dużo bardziej kalkulować i stawiać warunki w tych relacjach i negocjować twardo i starać się po prostu jak najwięcej na tym polskich interesów ugrać. I to, że my tego nie zrobiliśmy, to nie jest wina Ukrainy. To jest nasza wina i powinniśmy się uderzyć w piersi i powiedzieć, zrobiliśmy tyle błędów, tyle nieprzemyślanych działań. Znaczy, albo się po prostu coś robi z takim odruchem, że nie spodziewamy się absolutnie niczego, nie spodziewamy się wdzięczności, a my się spodziewamy wdzięczności w sytuacji, w której tej wdzięczności nie ma, ale patrząc na to z biznesowego punktu widzenia, to my sobie tego nie zagwarantowaliśmy, my tego nie potrafiliśmy wywalczyć również, nie tylko w relacjach z samą Ukrainą, ale również w relacjach w Unii Europejskiej, żeby być przy stole, żeby nie być odsuwanym od tego stołu w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, dużo więcej Polska mogłaby ugrać. I ja obserwuję polską politykę zagraniczną od 20 kilku lat. Dawno temu zajmowałem się teoriami negocjacji międzynarodowych i już analizując negocjacje Polski akcesyjne z Unią Europejską, miałem takie wrażenie, że my cały czas tkwimy w takim paradygmacie idealizmu politycznego, że nie potrafimy dobrze oceniać naszych interesów i on je w taki inteligentny sposób, używając wszystkich narzędzi, jakie daje dyplomacja, walczyć. I to się po prostu mści i to się odbija na relacji. Dlatego to nasze rozczarowanie, bo my mieliśmy zbyt duże oczekiwania i nasi politycy nie potrafili tymi oczekiwaniami zarządzać. I dlatego mamy to, co mamy w tej chwili, takiego odwrócenie tego trendu. I to nie jest oczywiście dobre w tym sensie, że jeżeli na to się spojrzy szerzej, to powinniśmy oddzielić przede wszystkim jedną rzecz. Samego Zełenskiego, który jest, no można powiedzieć, jaki jest, każdy widzi, od naszego stosunku do samych Ukraińców, którzy... I tutaj ja bym się tego obawiał po prostu, że jeżeli tego nie oddzielimy, no to rzeczywiście to można powiedzieć, że to wahadło emocji społecznej znowu się zacznie przesuwać w drugą stronę.
1: Profesor Wojciech Rafałowski, tu dr Sergiusz Trzeciak wspomniał o takim romantyzowaniu, można powiedzieć, relacji polsko-ukraińskich. Czy to było potrzebne?
2: ja bym powiedział, poszedł w kierunku antyromantyzowania. To znaczy, jeżeli popatrzymy na to, ilu Ukraińców przyjechało do Polski w wyniku tej wojny i wcześniej też przyjeżdżali, potem oczywiście ta fala była dużo, dużo większa, no to z

0: zyski dla polskiego społeczeństwa są ogromne. To są zyski związane z wypełnieniem miejsc pracy, które przedtem były nieobsadzone. Znaczy siły roboczej nam brakowało z powodu kryzysu demograficznego. Do polskiego budżetu wpływa więcej pieniędzy z pracy Ukraińców w stosunku do tego, co wydajemy na pomoc im czy na opiekę socjalną. To są twarde dane, więc jeżeli mam podejść w takiej pozycji antyromantycznej, czy co zostało, jakby jakie są... Nawet zyski, mówiąc czysto tak bardzo pragmatycznie, gdzie to te zyski są. To znaczy Polska zyskała siłę roboczą, która przyszła.
1: Ale pamięta pan, wejdę w słowo, pamięta pan, to był chyba 23 rok, otwarto rynek dla ukraińskiego zboża. No i tu było, no, konflikt interesów się pojawił. Polscy rolnicy, a ukraińscy rolnicy.
0: To jest problem, ale to jest to ukraińskie zboże. Po pierwsze, pamiętajmy, ono nie spełnia tych technicznych wymogów, tych zdrowotnych, nie pamiętam dokładnie, jak się to nazywa, ale nie spełnia norm unijnych. Prawda? My jesteśmy przyzwyczajeni jednak do tych norm unijnych. Z tego samego powodu nie importujemy żywności ze Stanów Zjednoczonych, bo one również nie spełniają tych norm. Więc ja tutaj ja bym powiedział, zgodzę się, że na arenie międzynarodowej te można byłoby to zrobić lepiej, ale wydaje mi się, że w każdej sytuacji jest tak, że można by to było zrobić lepiej. Politycy popełniają błędy. Sam, no, jak chyba słychać z mojej wypowiedzi, nie mam dobrego stosunku do takiego do romantycznego podejścia do relacji międzynarodowych, tylko raczej bym był zwolennikiem pragmatyzmu.
1: Ale właśnie takie było przez ostatnie lata. Romantyczne podejście.
0: No było, no co nie znaczy, że mi się to podoba.
1: Czy to był błąd, rozumiem, tak?
0: Błąd.
1: Kaczyński się zreflektował jakoś właśnie po tym, jak zauważył, że jest jednak ten konflikt interesów, jeśli chodzi o rynek. Rynek polski, a ukraiński, jeśli chodzi o zboże. Tak? To wtedy się zreflektował PiS, że jednak mogliśmy trochę bardziej zagrać tą kartą antyukraińską. No i potem się zaczęło.
0: Tak, ale pamiętajmy, że znowu rząd PiS-u na samym początku tej inwazji był też wcale nie był taki ochoczy do pomagania Ukraińcom. To było tak, że to Polacy się wzięli za to i rząd PiS-u dopiero potem do tego przystąpił. Więc tutaj jest cała masa takich, rozmaitych kalkulacji, które niekoniecznie grają ze sobą.
1: To panowie, spuentujmy cały wątek, ponieważ przed nami jeszcze druga część i dyskusja o aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Spuentujmy, kto zyska, kto straci na tym, na tej awanturze o order. Czy prezydent, Pałac Prezydencki, mówiąc konkretnie, czy rząd, strona rządząca, dr Sergiusz Trzeciak?
2: Moim zdaniem Pałac Prezydencki na tym zyska, chociaż mógłby zyskać więcej pewnie, gdyby ta decyzja była natychmiast podjęta. Pamiętajmy, że mówimy o analizie głosów elektoratu Karola Nawrockiego, czyli ten elektorat zdecydowanie popiera tę decyzję. Czy premier straci? Myślę, że może na tym stracić. Natomiast trudno mi w tej chwili przewidzieć, jaki będzie zakres tych strat, no bo mamy w tej chwili wiele różnych innych spraw, o których za chwilę będą mówić, na których być może nawet więcej straci. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do jednego wątku tych błędnych decyzji politycznych. Ja się w pełni zgadzam, że politycy popełniają błędy, ale problem naszych polityków jest taki, że my się na tych błędach nie uczymy. To znaczy, to jest cały czas popełniamy te same błędy w relacjach międzynarodowych, w stosunkach międzynarodowych i no to jest coś, co trudno mi zrozumieć. No ale rzeczywiście taka jest specyfika polskiej sceny politycznej, zresztą z różnych stron. Bo to też jest prawda, że jeżeli popatrzy się na błędy, które zostały popełnione, to na pewno one obciążają i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicję Obywatelską. Tutaj nie ma takiego prostego założenia, że jedna strona jest bez winy.
1: I profesor Wojciech Rafałowski, kto zyska, kto straci?
0: Znaczy, moim zdaniem, zgodzę się, że prezydent Nawrocki może zyskać na tym, ponieważ wydaje mi się, że w bo my tutaj analizujemy to jako bardzo skomplikowany proces. Natomiast myślę, że z punktu widzenia takiego potocznego myślenia wyborcy było tak. Zełenski zrobił coś negatywnego w sferze symbolicznej, prawda? Nadał to imię, to my mu zabieramy coś w sferze symbolicznej. Sprawa zamknięta, dotyczy wyłącznie symboli, a odbudowa Ukrainy to jest zupełnie odrębna sprawa. I tą sprawę w ten sposób przedstawił prezydent Nawrocki w swoim przemówieniu. Znaczy powiedział, to jest to, a jednocześnie mam nadzieję, że to nie wpłynie na coś innego. I być może my próbujemy przeintelektualizować po prostu całą sprawę. Znaczy szukamy związków, prawda, szachy 3D i tak dalej, a być może chodzi o to, zrobiłeś coś źle symbolicznie, to my zrobimy coś tobie symbolicznie, dziękuję, następna sprawa, idziemy dalej.
2: Zresztą warto jeszcze na koniec powiedzieć, że też słuchając tego wystąpienia prezydenta, ja spodziewałem się, że ono będzie dużo ostrzejsze. Ono było bardzo wyważone i prezydent starał się niuansować i starał

0: się jakby oddzielić ten gest od innych spraw, od relacji gospodarczych, od stosunku do Ukraińców, od innych kwestii. Także widać było, że z jednej strony jest ten kij, ale z drugiej strony jest próba takiej marchewki w postaci, że może, że ma nadzieję, że to nie wpłynie negatywnie na relacje gospodarcze i że Polska nie wycofuje się z idei pomagania Ukrainie i wspierania wojnie. Tak? I to było jednoznacznie powiedziane.
1: No dobrze, kończymy wątek orderu Orła Białego. Zobaczymy, jaka będzie decyzja premiera Donalda Tuska. Przechodzimy do afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie miało dochodzić do szeregu nieprawidłowości. Główne zarzuty koncentrują się właśnie wokół dwóch obszarów, można powiedzieć, astronomicznych tych zarobków koordynatora SOR-u, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. No oraz druga sprawa, czyli tworzenie takiego systemu opieki VIP dla osób związanych z polityką, które miały uzyskiwać dostęp do świadczeń poza oficjalną kolejką. Sprawę bada prokuratura, NFZ, Najwyższa Izba Kontroli. Premier Tusk zapowiada, że zbada całą sprawę do spodu. W tle się pojawia jeszcze Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który miał wiedzieć, do którego miały dochodzić głosy, że jest tam ogromny problem. Rafał Trzaskowski mówi, że on nie czyta wszystkiego, co dostaje w prywatnych wiadomościach, tak? Więc to też można powiedzieć, no nie wygląda to dobrze, mówiąc tak oględnie, dla Koalicji Obywatelskiej. No i pytanie, czy to jest największy kryzys koalicji rządzącej, czy w tym przypadku Koalicji Obywatelskiej, mówiąc konkretniej, od początku tej kadencji Sejmu, profesor Rafałowski.
2: Gdyby to było miesiąc przed wyborami, to sprawa byłaby fatalna. Natomiast to, że to jest półtora roku, no to jest większa szansa, że ta sprawa wygaśnie. Dużo zależy wciąż o tym, jaka interwencja zostanie przeprowadzona w tym szpitalu, ponieważ tu jest cały szereg rozmaitych kwestii. Do czego to się odwołuje? Do resentymentu w stosunku do elit, no bo jednak lekarze są elitą, lekarze ogromnie zwiększyli swoje zarobki w ciągu ostatnich 20-30 lat w Polsce, więc tutaj pojawia się ten element. Pojawia się kwestia nierówności dostępu do opieki zdrowotnej. To jest punkt, na którym Polacy są bardzo, bardzo drażliwi, no bo niestety system, który nie domaga pod kątem dostępu, będzie tworzył tego rodzaju specjalne ścieżki dojścia i każdy próbuje się wcisnąć. I tak myślę, że wiele osób po ludzku rozumie tych polityków, którzy próbują się gdzieś tam przemknąć, prawda? Czasem nawet cwaniactwo w życiu jest doceniane, prawda? Prezydent Nawrocki przejmujący mieszkania, zanim został prezydentem. To była forma cwaniactwa życiowego. I tutaj, prawda, politycy różnych opcji tego rodzaju cwaniactwa się dopuszczają, więc to, że państwowa instytucja w postaci szpitala stworzyła tego rodzaju możliwości, jest absolutnie fatalne. Zatem wydaje mi się, że o ile ta sprawa zostanie w miarę skutecznie, będzie rozwiązana, to znaczy oczywiście radny już został dawno zwolniony, zwrócił część pieniędzy albo tam skorygował faktury, bo tak się to nazwało. Teraz nastąpiło odwołanie Rady Nadzorczej, prawda? Jeżeli nastąpi rzeczywiście mocna interwencja i będzie wrażenie, że wszystkie jakby fragmenty tej afery zostały załatwione, na przykład tutaj czytałem jakiś taki nagłówek, że premier ma listę tych tak zwanych VIP-ów, którzy korzystali z tego salonika. Te osoby też powinny ponieść konsekwencje, bo to dopiero zaspokoi żądanie elektoratu do tego, żeby sprawa była załatwiona. Więc jeżeli te wszystkie elementy są dokonane, to ta afera zostanie zneutralizowana.
1: Ale na przykład, panie profesorze, jeszcze dokończmy wątek. Odpowiedzialność polityczna, no tu pojawił się Rafał Trzaskowski, który miał wiedzieć o całej sprawie. Czy on powinien ponieść jakieś konsekwencje polityczne?
2: Odnośnie tej sprawy, ja słyszałem różne wersje, bo pan powiedział, że on powiedział, że nie czytał, a w innym miejscu słyszałem, że dowiedział się, ale to nie była właściwa ścieżka zgłaszania.
1: Krążą różne wersje.
2: Różne
1: tak,
2: wersje słyszałem. Znaczy, jeżeli
1: ale generalnie
2: nie, jeżeli...
1: pojawiło się to nazwisko Rafała Trzaskowskiego, tak. Więc można powiedzieć, że jest tutaj jakoś...
2: Jeżeli faktycznie nie wiedział, trudno, to źle, że nie wiedział, bo to jest zawsze niewiedza w przypadku polityka nie jest czynnością oczyszczającą. Natomiast jeżeli by coś usłyszał, to moim zdaniem politycznie racjonalne byłoby jak najszybciej sprawdzenie tego nieformalnymi kanałami, bo realne życie jest takie, że jeżeli są nieprawidłowości i wiemy o tych nieprawidłowościach, u kogoś, kogo lubimy, prawda, bo to byli ludzie z jego kręgu, to zgłaszamy szefowi w sposób nieformalny, żeby on coś z tym zrobił. Nie składamy oficjalnej skargi, bo to tylko nagłaśnia sprawę i generuje dodatkowe problemy. Więc robi się to kanałem nieoficjalnym i z tego punktu widzenia to to było słuszne działanie. Oczywiście wiemy, że powinna być skarga i tak dalej, ale tak to działa w realnym życiu. No i to, że on to zignorował, to jest absolutnie obciążające, więc Rafał Trzaskowski tutaj może ponieść konsekwencje. No tylko pytanie, jakie to byłyby konsekwencje? Pamiętam,

0: Pamiętajmy, że to jest jego druga kadencja jako prezydenta Warszawy, więc...
1: No i też to jest, taki, jest taka narracja, że no co by się nie działo w tej warszawskiej Koalicji Obywatelskiej, to i tak Koalicja Obywatelska wygra wybory w Warszawie. Doktor Sergiusz Trzeciak.
2: Czy tak jest? Myślę, że tak jest. Myślę, że jest bardzo duże wsparcie wśród elektoratu właśnie. Warszawa to jest ten elektorat wielkomiejski, to jest bardzo silny bastion, można powiedzieć, Koalicji Obywatelskiej, więc rzeczywiście ja nie spodziewam się konsekwencji typu, bo nawet jeżeli pojawią się jakieś inicjatywy związane z referendum, no to pierwsza rzecz, czy uda się zebrać podpisy, nawet jeżeli uda się zebrać podpisy, nie sądzę, żeby to referendum w przeciwieństwie do Krakowa było tutaj ważne w Warszawie, więc ja nie spodziewam się, że tak jak niektórzy mówią, że prezydent teraz powinien podać się do dymisji, no prezydent nie poda się do dymisji, nie będzie raczej z tego powodu przedterminowych wyborów czy kampanii referendalnej.
1: Więc jasne, jakby... Tylko pytanie, czy ta kwestia może stymulować przy wyborach przyszłorocznych? Kwestia...
2: Ona może oczywiście stymulować, dlatego że mieliśmy do czynienia z klasycznym rozlewającym się kryzysem i to na wielu poziomach, bo pierwsza to jest szokujące zarobki. Później się okazuje, że ten lekarz nie tylko zarabia, ale tak wielkie kwoty, ale nie ma uprawnień, a później się okazało, że nie ma właściwego nadzoru w szpitalu, a później się jeszcze okazało, że nie ma właściwego nadzoru nad szpitalem.
1: No
2: ze
1: i ten
2: strony...
1: podział, prawda? Elity, tak? No które i przede mają wszystkim, dostęp do,
2: przede
1: do
2: wszystkim jeszcze na
1: no i lud,
2: Salonik,
1: który czeka w miesiącami
2: tutaj,
1: na badania.
2: Tutaj pełna tak. zgoda. Tak. Ta sprawa jest bardzo wrażliwa społecznie. Ludzie są wyczuleni na punkcie ochrony zdrowia. To jest jeden z najważniejszych tematów w kampanii wyborczej. I rzeczywiście, gdyby ten kryzys nastąpił przed wyborami, on by mógł istotnie wpłynąć. Tutaj ja spodziewam się, że ten temat może być kolokwialnie mówiąc grzany przez jakiś okres, bo ten kryzys cały czas się rozlewa. I tutaj uwaga, właśnie wiele zależy od samego Donalda Tuska. Bo Donald Tusk ma bardzo dobre wyczucie nastrojów społecznych. On rozumie politykę, on rozumie, jakimi emocjami ludzie się kierują. I ja się spodziewam, że on będzie chciał rzeczywiście doprowadzić do jakiejś spektakularnej decyzji, zrobić jakiś pokaz, że on tutaj wprowadza porządek. I jeżeli mu się to uda przeciąć, jakimś to ten kryzys może zniwelować. On będzie cały czas miał wpływ, pewnie będą wracały memy z tego szpitala, ale to zostanie zniwelowane. I to od jego decyzji w tej chwili zależy, co dalej będzie z tym kryzysem. Czy uda się go wygasić w miarę szybko i czy on wyjdzie na tle innych polityków Koalicji Obywatelskiej jako ten, który robi porządki. I on może to zrobić. A więc wszystko jest w tej chwili w rękach Donalda Tuska. Trudno, mleko się rozlało z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej. Ludzie są wściekli, elektorat nie może darować, nawet elektorat Koalicji Obywatelskiej to się nie podoba. Ale nawet tak trudnym kryzysem można w jakiś sposób zarządzić, ograniczając straty. Nie da się z ich zrekompensować w krótkim okresie, w krótkim terminie. W dłuższym terminie mamy jeszcze kilkanaście miesięcy do wyborów, więc można to zrobić. W krótkim terminie raczej nie, ale można ograniczyć te straty wizerunkowe.
1: Nie wiem, jak panowie sądzicie, ale ja mam takie wrażenie, że w tym przypadku premier Tusk wziął całą sprawę na siebie, ten cały problem, ponieważ nie istnieje tu w ogóle ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, profesor Rafałowski.
0: Tak, faktycznie. Znaczy, wydaje mi się, że w tej sytuacji słusznie premier bierze to na siebie, ponieważ pani ministra zdrowia, ona nie ma siły przebicia. Jak mówimy, ona jest ekspertką, a nie ma przebicia politycznego. I takie rozwiązanie, no, z jednej strony zdejmuje trochę z rządu to odium politycznej odpowiedzialności, ale którego się nie da do końca zdjąć, a jednocześnie zwiększa kompetencje na tym stanowisku, ale jednocześnie...
1: Ale to, że premier Tusk właśnie musi się wypowiadać, tłumaczyć za to, to też jest niekoniecznie dobre dla...
0: Przy tej randze afery premier i tak by musiał na to zareagować, więc moim zdaniem, znaczy tutaj nie ma nic dziwnego w tym, że premier musi się... Co więcej, premier ewidentnie już w wielu sytuacjach występował jako ten, który dyscyplinuje swoich ministrów. I to nie jest też jakoś zaskakujące. Znaczy premier się pojawia przy każdej ważnej sprawie i przy tej wielkości afery to nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, że się pojawia i że reaguje na tego rodzaju działania.
1: Aferę szpitalną też stara się rozgrywać i wykorzystywać.

0: Pałac Prezydencki. Zbigniew Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta, zabrał głos w kwestii afery szpitalnej, no i uderzył w premiera Tuska. Króciutki cytat. Zamiast uciekać dzisiaj, chować jak struś głowę w piasek, powinien pan tutaj wyjść i przeprosić Polaków. To mówił oburzony Zbigniew Bogucki wczoraj w Sejmie, dr Sergiusz Trzeciak.
1: No to, że Pałac Prezydencki tę sprawę wykorzystuje, to jest oczywiście zrozumiałe. Dziwiłbym się, gdyby tak nie było. To jest sprawa, która ma bardzo duży potencjał do wykorzystania, więc wszystkie strony opozycji będą to wykorzystywać. Co więcej, nawet widać to wewnątrz koalicji, bo nawet wśród polityków...
0: Pani Pełczyńska-Nałęcz także dolała oliwy do ognia.
1: Także widać, że tutaj każda strona to wykorzystuje, czy Lewica, czy Polska 2050. Mhm. Więc jakby tutaj mnie to nie dziwi. A czy premier przeprosi? Ja myślę, że ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tak było. I kto wie, czy to nie byłoby najlepsze zagranie z punktu widzenia kalkulacji czysto politycznej.
0: Pytanie, czy już nie powinien tego zrobić? Na samym początku przeprosić, uciąć i powiedzieć, że wyjaśniamy całą sprawę do końca.
1: Myślę, że na samym początku, w momencie, kiedy ta informacja pojawiła się w przestrzeni publicznej, ta sprawa nie została doceniona. Mhm. Znaczy nie było wielu innych wątków.
0: Rządzącą, tak.
1: Nie było wątku saloniku VIP, nie było informacji do końca, że były różne dyskusje, czy jest uprawniony, czy jest nieuprawniony. Nie było informacji o tym, że te godziny nie były możliwe do przepracowania, że były jeszcze jakieś inne dodatkowe zajęcia. Więc jakby dopiero to się powoli rozlewało i myślę, że premier w pewnym momencie się zorientował, że ta sprawa jest bardzo ważna, że już nie wystarczają przeprosiny innych polityków, czy jakieś tłumaczenia się ze strony innych polityków. I on musi tutaj wkroczyć. No i sam jestem ciekaw, jaka będzie reakcja, ale jeżeli miałbym komukolwiek radzić w takiej sytuacji, to wydaje mi się, że właśnie przy takiej skali kryzysu to czasami nie ma wyboru. Trzeba uderzyć się w pierś, trzeba przeprosić, ale nie tylko. Trzeba przedstawić jakieś rozwiązania, żeby to się nie powtarzało w przyszłości. Zresztą sądząc po zmianach w ustawach, no to rząd w tej chwili właśnie próbuje niwelować takie zagrożenia. Pamiętajmy, że to jest problem, który może dotyczyć wielu różnych ośrodków, polityków, który występuje w Polsce powiatowej. Mam tu na myśli pewien taki nepotyzm i styl zarządzania placówkami służby zdrowia, jakby to były takie udzielne księstwa. Bo one są obsadzone z klucza politycznego, tak? Nawet szpital powiatowy jest łupem określonego środowiska politycznego. Tam są w zarządach politycy, w radach nadzorczych politycy, którzy otrzymują jak na te warunki lokalne bardzo wysokie wynagrodzenia. Więc to wszystko powoduje, że tego typu historie mogą pojawiać się w różnych miejscach w Polsce i mogą oddziaływać zarówno na politykę lokalną, ale też jeżeli taka afera będzie z udziałem polityków obecnej opozycji, to ona oczywiście będzie też uderzała w obecną opozycję. Także ja uważam, że to jest po prostu problem, którym warto się zająć, bo on może uderzać w różne środowiska.
0: I profesor Wojciech Rafałowski, to czy powinien premier przeprosić? Czy to byłoby dobre rozwiązanie z punktu widzenia interesu?
2: Byłoby bardzo dobre rozwiązanie, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, czym są przeprosiny. Bo przeprosiny to nie musi być przyznanie się do winy.
0: Oczywiście.
2: Przeprosiny mają dwa wymiary. Z jednej strony może być właśnie przyznanie się, biorę na siebie odpowiedzialność, ale z drugiej strony jest to forma wyrażenia empatii w stosunku do poszkodowanych. Nawet w Kanadzie, w wielu stanach jest taka zasada, że przeproszenie za coś nie stanowi dowodu winy w sądzie. Czyli to są zupełnie inne sprawy. Znaczy przeprosiny są przede wszystkim poświadczeniem empatii. Przepraszam, zresztą w języku angielskim to trochę inaczej, prawda? I'm sorry znaczy niekoniecznie przepraszam, tylko jest mi przykro. Prawda? A jest mi przykro znaczy coś innego niż przepraszam, no bo przepraszam to jest, że to jest kwestia też językowa. Ale jeżeli powiemy, że jest mi przykro i tak dalej, i co więcej, da się tak to ująć, żeby pokazać empatię i pokazać, że rozumiem, na czym polega problem i zrobię wszystko, żeby ten problem rozwiązać. I tutaj może, o ile mogło zabraknąć słowa przepraszam, to te pozostałe elementy tego działania zostały już przeprowadzone czy trwają w trakcie. Wiem, że chyba Sejm wczoraj przyjął tą ustawę o informacji do zarobkach lekarzy według PESEL-a i numeru uprawnień do wykonywania zawodu, więc może być, te działania są już w tej chwili podejmowane.

0: Więc pod tym względem oczywiście słowo przepraszam, ono jest skuteczne. Czy politycy mają w ogóle trudność z przepraszaniem, ponieważ duże ego w przypadku różnych polityków wszystkich opcji powoduje, że bardzo trudno jest przeprosić. Natomiast przeprosiny nawet bardzo uniżone w bardzo małej sprawie wpływają pozytywnie na nasze relacje i nasz odbiór. Ponieważ bardzo często jest tak, i to dotyczy już nawet takich relacji na poziomie mikro, jeżeli zrobimy coś niewielkiego i złego, i zaczniemy, nie wiem, rozlejemy, coś rozsypiemy i zaczniemy bardzo, bardzo przepraszać, to może to doprowadzić do sytuacji, że osoba, która najpierw jest na nas zła, zacznie nam współczuć, że my aż tak przepraszamy. W stosunku do polityków ten poziom empatii jest trochę mniejszy, więc tutaj bym pewnie nie szedł tak daleko, ale samo przepraszanie bardzo poprawia wizerunek. I to oczywiście, no, nie mówię, że będzie tak działało w każdej sytuacji, natomiast moim zdaniem jakby nie doceniamy mocy przeprosin w życiu publicznym.
1: No dobrze, panowie, a jeszcze jest ciekawe pytanie. Myślę, czy na całym problemie, na tych nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym i to, co się w tym wszystkim dzieje, czy ucierpi tylko Koalicja Obywatelska, czy w ogóle koalicjanci także? Czy to uderzy jakoś rykoszetem w całą koalicję rządzącą, dr Sergiusz Trzeciak?
2: Czy to może uderzyć, zwłaszcza w momencie, kiedy pojawią się jakieś informacje, a w przestrzeni publicznej też pojawiają się informacje na temat pewnego, nie wiem, nepotyzmu, który odbywał się u współkoalicjantów, na przykład w szpitalach powiatowych kontrolowanych przez PSL na przykład. No, były takie informacje, które się przenikały do świadomości opinii publicznej, oczywiście nie na taki rang. Więc ja uważam, że w ogóle ta sprawa, ona uderza nie tylko w obecną koalicję, ona uderza w całą klasę polityczną, tak? Chociaż niektórzy uważają, że słowo klasa nie jest właściwym słowem w odniesieniu do polityków, ale to uderza w środowiska bardzo różne, dlatego że można znaleźć przykłady i w tej chwili też na miejscu Koalicji Obywatelskiej szukałbym takich przykładów po stronie PiSu i myślę, że
1: były
2: można.
1: Były takie przypadki.
2: Tak, i teraz będą nagłaśniane tego typu przypadki, że zobaczycie to nie tylko w Warszawie, to się zdarza w Polsce powiatowej, ale zdarzało się też PiSowi, zdarzało się innym i to będzie wpływało właśnie na, bo to było też taki symbol, że nie tylko chodziło o samą Koalicję Obywatelską, oczywiście przede wszystkim o koalicję, ale o polityków, którzy są tą wyższą kastą, są uprzywilejowani i to jest coś, na co ludzie są bardzo wyczuleni. Zauważmy, że jak trudno było politykom zwiększyć wynagrodzenia, bo to była bardzo wrażliwa sprawa i nawet wbrew pewnej logice, no bo te wynagrodzenia posłów przez lata, kilkanaście lat, one stały w miejscu, więc to nie było uzasadnione, ale jednak politycy się tego obawiali, bo są rzeczy, na które wyborcy są bardzo wyczuleni w stosunku do polityków. Pierwsza rzecz to jest właśnie pieniądze, wynagrodzenia, czyli generalnie wyborcy uważają, że politycy powinni zarabiać najlepiej najniższą krajową. A druga rzecz to jest właśnie wynoszenie się ponad inne grupy społeczne, czyli wykorzystywanie różnego rodzaju przywilejów, wykorzystywanie właśnie takiej sytuacji. Czyli to jest coś, co bardzo mocno uderza w klasę polityczną. No i z tego względu jakby w interesie samych polityków jest to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Oczywiście rzeczywistość bywa inna i bardzo często jest tak, że w sytuacji, w której polityk może skorzystać z uprzywilejowania czy braku kolejki, jak w większości ludzi pewnie też, będąc na miejscu polityków, starałaby się wejść poza kolejnością, czy być szybko w jakiś sposób zaopiekowana na szpitalnym oddziału ratunkowym.
1: Ministra Pełczyńska-Nałęcz, czyli liderka Polski 2050, wczoraj przyznała, że jak to jest problem Koalicji Obywatelskiej, to jest problem jednej partii, odcinając się jakby od tych nieprawidłowości, profesor Rafałowski.
0: Przepraszam.
1: Czy ucierpi na tym, to o czym też doktor Trzeciak mówił, czy ucierpi na tym Koalicja Obywatelska, na tych nieprawidłowościach, na aferze szpitalnej, czy jednak problem dotknie całej koalicji rządzącej i tych mniejszych stronnictw?
0: W długim terminie moim zdaniem ta afera wygaśnie. To znaczy to nie będą jakieś dramaty. Teraz będziemy mieli chwilowe straty, natomiast w długim terminie to zostanie przykryte taką masą innych spraw do przyszłych wyborów, że ja nie sądzę, żeby ta afera miała większe znaczenie. Jeżeli będzie, rzeczywiście nie zostałaby rozwiązana, jeżeli by się na przykład postawiono murem za tym lekarzem,

0: lekarzem z nadużyciami, co zdarzały nam się takie tego rodzaju afery w różnych okolicznościach, że prawda, broniono takiej osoby. Tutaj nie ma tej obrony, więc ja sądzę, że ta sprawa, biorąc pod uwagę, że badania pokazują, że afera ma mniej więcej miesiąc, dwa miesiące życia i potem przestaje mieć znaczenie, no to mówię, w tej chwili trzeba zrobić wszystko, żeby temu zaradzić.
1: No i też dobrą robotę zrobił prezydent Nawrocki,

0: do ambasady rosyjskiej, to jest w gruncie rzeczy no, demonstracja ich autentyczności, prawda? Mi to osobiście daje gorzką satysfakcję, że tam idą, no bo pokazują, kim naprawdę są. To dostarcza wiedzy obywatelom o tym, prawda, kim oni są i świetnie, że to robią. Prawda? Świetnie pod kątem ujawniania własnych preferencji, więc jak mówię, myślę, że znajdzie się dostatecznie dużo kwestii, które przykryją tą sprawę i w perspektywie wyborów za półtora roku.
1: Musimy, panowie, niestety kończyć. Pan profesor Wojciech Rafałowski, socjolog polityki, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Oraz pan doktor Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw marketingu politycznego. Również bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Kamil Szewczyk, zapraszam państwa już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Piotra Pałac. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: A, ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
9: No przecież.
8: No.
10: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji. Szpitale dla dzieci.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Eksperci krytykują ruch prezydenta Nawrockiego. To po decyzji o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Służby badają tragiczny wypadek w Monachium. Pociąg towarowy spadł na ruchliwą ulicę. Ustawa w sprawie zbierania informacji o zarobkach medyków przeszła przez Sejm. Lekarze są jednak sceptyczni. Minęła 12. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Polityczna, międzynarodowa burza po decyzji Karola Nawrockiego w sprawie Wołodymyra Zełenskiego. Dr Paweł Ramiączek krytycznie ocenia ruch prezydenta dotyczący odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Szanuję i rozumiem tę decyzję, ale nie jest ona dobra w obecnej sytuacji, mówił na naszej antenie politolog z WSB Merito i podkreśla, że prezydent skupił się głównie na aspektach historycznych.
2: Nie sądzę, żeby to był krok w dobrą stronę. Szanuję opinię pana prezydenta, która jest opinią, z którą trudno się nie zgodzić. Chodzi o poszanowanie dla historii i chodzi o poszanowanie dla prawdy historycznej. Natomiast jest jeszcze racja stanu, polska racja stanu.
1: Decyzja prezydenta nie zaskakuje, bo jest spójna z jego wizerunkiem, ale interesujące jest, że Karol Nawrocki z nią zwlekał. Oceniał w naszym studiu socjolog profesor Wojciech Rafałowski.
3: Więc moim zdaniem tutaj była jakaś kalkulacja polityczna. No i pytanie jest, czy zrobienie tego z tym opóźnieniem, w sytuacji, kiedy zbliża się ten szczyt w Gdańsku związany z odbudową Ukrainy, gdzie Polska ma, miejmy nadzieję, uzyskać jakieś możliwości skorzystania na tej odbudowie w przyszłości, czy to ma jakiś związek?
1: Konferencja w Gdańsku dotycząca odbudowy Ukrainy odbędzie się już w czwartek i piątek. Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Wołodymyr Zełenski na nią przybędzie. Policjanci i kolejarze ustalają okoliczności wypadku w Monachium. Wagony pociągu towarowego spadły w nocy z mostu na jedną z ruchliwych ulic. Jedna osoba zginęła.
4: Przy przetaczaniu składów towarowych doszło do zderzenia dwóch pociągów. Dwa wagony jednego z nich spadły z wysokości 5 metrów na Schleißheimerstrasse. To wylotówka z centrum Monachium na północ miasta. Do wypadku doszło o 2 w nocy. 8 godzin później policja przekazała, że zmarła ranna w zdarzeniu osoba. Nie podano, kto to jest. Nie wiadomo, czy to pracownik kolei, czy ktoś, na kogo spadły z mostu wagony. Policja ustala okoliczności zdarzenia, a kolej poinformowała, że podniesienie wagonów może zająć nawet kilka dni. Do wypadku doszło na bocznym torze i nie wpływa to na ruch pasażerski. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Lekarze sceptycznie podchodzą do prac nad ustawą, która umożliwi zbieranie informacji o ich zarobkach po numerze PESEL. Ustawa została wczoraj przyjęta przez Sejm. Iwona Kania, zastępca rzecznika prasowego Naczelnej Rady Lekarskiej, mówiła na naszej antenie, że dotychczas nie wiadomo, jak dane o zarobkach lekarzy będą wykorzystywane, a według niej samorząd lekarski oczekuje dialogu w tej sprawie.
5: No jeżeli już taki wgląd dla rządzących, dla urzędników do PESEL i lekarzy, no to dlaczego nie do innych grup, do innych pracowników strefy budżetowej? Bo przecież nie tylko lekarze pobierają swoje wynagrodzenia z pieniędzy publicznych. Są urzędnicy, są spółki Skarbu Państwa, są funkcjonariusze różnego rodzaju.
1: Pilnie procedowana w Sejmie ustawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jeden z lekarzy i były już radny miał w rok zarobić ponad 1,5 miliona złotych, mimo że nie miał specjalizacji. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wystosował pismo do premiera Donalda Tuska z prośbą o rozmowy w sprawie rozwiązania problemów w ochronie zdrowia. Dotychczas samorząd lekarski nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. Puszczanie wianków, palenie ognisk i poszukiwania kwiatu paproci. Noc z soboty na niedzielę to czas letniego przesilenia. W tradycji ludowej noc kupały. Jednym z najważniejszych zwyczajów związanych z letnim przesileniem jest plecenie wianków i puszczanie ich na wodzie, mówi Izabela Okręgliska, kustosz Muzeum Krakowa.
6: No i jeżeli wianek płynął sobie równo i pięknie i długo, to znaczy, że wróżył to dziewczynie dobrze. Natomiast jeżeli się gdzieś zamotał i zakręcił w szuwarach, to znaczyło, że dziewczyna będzie mieć kłopoty w miłości i raczej to nie był dobry znak. No a najlepiej, gdyby taki wianek wyłowił chłopak i dziewczyny się cieszyły, że na pewno już długo panienkami nie będą.
1: Obecnie w czasie letniego przesilenia w miastach organizowane są tak zwane wianki. W Krakowie i w Warszawie to seria koncertów oraz warsztatów, na przykład właśnie z plecenia wianków.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Na termometrach od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, miejscami nawet do 35 stopni na zachodzie. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami, ale też przed burzami. Po południu zagrzmi na zachodzie, tam może być niebezpiecznie. Z kolei na wschodzie w prognozach sporo słońca.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest dobra i bardzo dobra. Wyjątek stanowią Wrocław i Przemyśl. Tam powietrze jest umiarkowanej jakości. Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 13 i później od 15 do 17 prognozowane są tak zwane zielone godziny, podczas których warto korzystać z nadwyżki prądu i na przykład wstawić pranie lub podłączyć auto do ładowania. W niektórych regionach stany wody mogą gwałtownie wzrosnąć wskutek burz i ulewnych deszczy. Miejscami mogą przekroczyć poziom ostrzegawczy. W kilkunastu województwach panuje susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
3: Jest sobota, 20 czerwca, 6 minut po godzinie 12. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18. W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, chcemy zaproponować Państwu odrobinę przerwy od złych informacji. Dlatego startujemy z nowym programem w Polskim Radiu 24. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy tylko dobre informacje. W dzisiejszym programie między innymi o najdłuższym dniu w roku. Przesilenie letnie przyniesie w Jastrzębiej Górze dzień, który potrwa aż 17 godzin i 20 minut. Powiemy też o sensacji ostatnich tygodni w świecie wielkiego tenisa. Chodzi oczywiście o Maję Chwalińską, która przeszła przez kwalifikacje i dotarła do finału turnieju wielkoszlemowego na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. To już za nami. Teraz Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, dzięki temu, że organizatorzy przyznali jej dziką kartę, Polka uniknie tego, co musiała zrobić, żeby dostać się do głównej drabinki Rolanda Garrosa. Zapraszam w imieniu Jaremy Jamrożka.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Jarema Jamrożek, dzień dobry. Zaczynamy nowy program na antenie Polskiego Radia 24. To audycja, w której mówimy o tym, co pozytywne. No bo w czasach, kiedy z każdej strony słyszymy tylko o tym, co złe, proponujemy Państwu chwilę oddechu od mrożących krew informacji. Mam nadzieję, że nasz nowy cykl przypadnie Państwu do gustu, no i podniesiemy Was trochę na duchu. Proszę posłuchać, co przygotowaliśmy dla Państwa w Polskim Radiu 24.
9: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Na ten dzień czekało wielu z nas, bo w końcu lato to najfajniejsza pora roku, prawda? A do tego przesilenie letnie przyniesie najdłuższy dzień w roku. Słońce pojawi się na niebie około godziny 4.14, a zajdzie dopiero około godziny 21.00. Najdłużej jasno będzie w okolicach Jastrzębiej Góry, gdzie dzień potrwa 17 godzin i 20 minut. Przesilenie letnie to też doskonała okazja do świętowania. Noc Kupały, przypadająca z 21 na 22 czerwca, to czas miłości i radości. Stało się po 33 latach kolejowej pustki, pociągi pasażerskie wróciły do Łomży.
10: Bardzo fajnie, ja pamiętam w latach 90. te pociągi, czasami zdarzało mi się dojechać do pracy, do Śniadowa, gdzie nie było autobusu. I teraz bardzo, bardzo czekam, będę mogła jeździć sobie.
11: Powrót kolei do Łomży to jest nowa szansa dla mieszkańców. To jest okno na świat, możliwość dojazdu do Warszawy z przesiadką, później bez przesiadki, dojazdu na Mazury na wakacje z dzieciakami do Białegostoku na studia.
12: Ja pracuję w Ostrołęce i jest to mi bardzo na rękę. Dlatego, że codziennie do...

0: wyjeżdżam z Łomży prywatnie samochodem albo autobusem, a teraz będzie to dla mnie duża ulga.
1: Inwestycja o wartości 300 milionów złotych zakończyła erę komunikacyjnego wykluczenia trzeciego co do wielkości miasta na Podlasiu. Łomża zyskała połączenie kolejowe z Łapami, a stamtąd z Białymstokiem i Warszawą. Na trasie powstały nowe stacje i przystanki kolejowe, a inwestycje zrealizowała polska firma. Sensacja ostatnich tygodni w świecie wielkiego tenisa. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, a dzięki temu, że organizatorzy przyznali jej dziką kartę, Polka uniknie tego, co musiała zrobić, żeby dostać się do głównej drabinki Roland Garros. Gra w kwalifikacjach była wymagająca, ale pozwoliła też naszej zawodniczce nabrać rozpędu. Tym razem jest już jasne, że pod koniec czerwca rozpocznie udział w rywalizacji na kortach Wimbledonu od pierwszej rundy. I o tym już więcej za chwilę. A gościem tylko dobrych informacji jest Przemek Ofiara, szef sportu w Super Ekspresie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Polska tenisistka ostatnio otwarcie też mówiła o tym, że mierzyła się z ciężką depresją. W 2021 roku ta choroba zmusiła ją do drastycznego kroku zawieszenia kariery sportowej. No właśnie, jak to się odbiło na samym zdrowiu, na grze Maji Chwalińskiej, Przemku?
2: Ja zacznę od samego końca, bo tak szukając dobrych informacji, to myślę, że Maja Chwalińska jest idealnym przykładem świetnej informacji i idealną postacią sportu na pierwszy odcinek tego cyklu, mam takie wrażenie, bo wyjście z depresji, wyjście z tej strasznej choroby i dojście tak wysoko przez Maję Chwalińską, czyli dojście aż do finału wielkoszlemowego turnieju, wyżej się nie da. Wyżej, no, można wygrać ten wielkoszlemowy turniej, mamy nadzieję, że to jeszcze przed Mają Chwalińską. To jest coś absolutnie niesamowitego i to jest coś, co będziemy wspominać na pewno długo. Tak jak wspomniałeś, 2021 rok to był bardzo trudny czas dla Maji Chwalińskiej, ale to zaczęło się wcześniej, bo w 2019 roku ona doznała poważnej kontuzji nadgarstka i zaczęło się sypać wszystko. Kontuzja za kontuzją, ból, niemożność grania, występowania na korcie. No i pojawiła się ta depresja właśnie w bardzo poważnym stadium, jak opowiadała Maja Chwalińska w 2021 roku, zawieszenie kariery.
1: Czyli kontuzja tak naprawdę sprawiła, że Maja Chwalińska stanęła przed taką sytuacją, w której jej kariera zawodowa, tak naprawdę wszystko, na czym opierała do tej pory swoje życie, mogło zniknąć, mogło się załamać.
2: I w tamtym momencie mam wrażenie, że zniknęło, że to Maja Chwalińska w 2021 roku ona zupełnie nie myślała o tym, że będzie kontynuować karierę tenisową. Jak sama przyznawała, miała wszystkiego dość, miała dość tenisa, miała dość całej tej otoczki, nie widziała swojej przyszłości w tej dyscyplinie sportu, no bo w tenisie to jest tak, że jeżeli jesteś w absolutnym topie, nie wiem, top 50, może top 100, to jesteś w stanie związać koniec z końcem. Ci z to czołówki zarabiają oczywiście niebotyczne pieniądze i oni w ogóle nie martwią się, w jakim hotelu będą spać, jak dotrą na turniej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku zawodniczek notowanych znacznie niżej, tak jak właśnie Maja Chwalińska, to jest walka z czasem, walka z portfelem, walka z tym, żeby coś sobie zarezerwować, żeby gdzieś się przespać podczas po prostu wyjazdu na turniej. No pamiętamy, bodajże w 2024 roku menedżer Maji Chwalińskiej, Piotr Szczypka, który, tu podkreślmy, był z nią zanim została gwiazdą i jest z nią, kiedy jest gwiazdą. To nie jest takie częste. I Piotr Szczypka podczas wyjazdu na Australian Open, na turniej wielkoszlemowy, wrzucił ogłoszenie do mediów społecznościowych, że poszukuje miejsca do przenocowania się dla Maji Chwalińskiej oraz jej trenera podczas kwalifikacji Australian Open. To nie jest tak, że wszedł sobie na portal do bukowania hoteli, zarezerwował jeden...
1: 4-5 gwiazdek?
2: 4 to wiesz. 5 gwiazdek, jakiś super hotel, tylko szukał miejsca, gdzie można się po prostu u ludzi przenocować.
1: Bo też trzeba wyjaśnić, że w przypadku tenisistów jest tak, że oni za wszystko płacą sami z własnej kieszeni. Za nimi nie stoi klub, tak jak w przypadku piłkarzy. Oni wszystko to, co zarobią, mogą zainwestować w siebie, mogą zainwestować w swój sztab i tak dalej, i tak dalej.
2: To często jest tak, że tenisiści, którzy nie doszli jeszcze do takiego wysokiego poziomu,

0: jeżeli chodzi o zarobki i miejsce w rankingu, żyją na kredyt. Jeden kredyt, drugi, i mają nadzieję, że ich umiejętności, ich forma w przyszłości spłaci te wszystkie kredyty i z nawiązką.
1: To jak to się stało w przypadku Mai Chwalińskiej? Dziewczyna bardzo młoda, dopada ją kontuzja. Są, rozumiem, problemy finansowe, albo przynajmniej stajesz przed taką wizją, że musisz się zastanowić, czy jest sens dalej inwestować w siebie, inwestować w ten sport. I nagle słyszymy o wielkim objawieniu French Open. Jak się przechodzi z takiej drogi bardzo trudnej do takiego sukcesu?
0: Ja mam wrażenie, że Maja Chwalińska troszkę zakłamuje sportową, tenisową rzeczywistość w ciekawy sposób, bo ona sama mówi o sobie: ja nie jestem zawodniczką, sportowcem o niesamowitych warunkach fizycznych. Ja nie uderzam piłki tak mocno jak moje koleżanki, rywalki z kortu. Ja muszę radzić sobie sprytem, ja muszę kombinować i to kombinowanie na korcie, które tak nas zachwyciło podczas French Open, bo to tak z przyjemnością się patrzyło na to, że silne, klasowe zawodniczki po drugiej stronie irytowały się, kiedy wydawało im się, że oddały, że uderzyły piłkę w kapitalny sposób, że to już jest koniec akcji, a ta nasza pszczółka dochodziła do tych piłek i przebijała na drugą stronę.
1: Pszczółka Maja.
0: Pszczółka Maja, tak. Zatem no, mam takie wrażenie, że ona jest wyjątkiem, niestety potwierdzającym regułę, czyli ci silni i najmocniejsi królują w tenisie, bo tak to teraz wygląda. Ona jest takim chlubnym wyjątkiem i fajnie, że tym wyjątkiem jest właśnie Polka. A jeżeli pytasz o te o to przejście z trudnych chwil do triumfów na kortach Rolanda Garrosa, to często jest tak, że nawet sam sportowiec nie wie, jak to się stało. No, a
1: coś kliknęło.
0: A czy Adam Małysz wie, dlaczego nagle podczas turnieju czterech skoczni w 2001 roku, przepraszam, zaczął skakać genialnie? On wiele razy mówił: ja nie wiem. Po prostu zaczęło mi lecieć.
1: Czyli tak jak powiedziałem, coś kliknęło, coś się takiego, mogło nawet nienamacalnego, ale coś takiego się wydarzyło, przeskoczyło, coś zadziałało i po prostu trzeba w to iść.
0: Bo to nie oznacza, że Maja Chwalińska dziś trenuje mocniej, lepiej niż trenowała 3-4 lata temu. Więcej powiem, jestem przekonany, że jak ci nie idzie, jak próbujesz doszusować do tej czołówki, to tu trenujesz jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. Wżyłujesz się tak, żeby ich dogonić. A kiedy jesteś na tym szczycie, jak nie wiem, Iga Świątek, Andrzejewa i tak dalej, te tenisistki z absolutnego topu, możesz sobie pozwolić na pewnego rodzaju ekstrawagancję w takim treningu. Próbowanie nowych rzeczy, zmienianie czegoś, kombinowanie z tym treningiem. A jeżeli ci nie idzie, a Maji Chwalińskiej przez te lata no nie szło dobijanie do tej czołówki, to myślę, że też pojawia się pewnego rodzaju frustracja, że robisz wszystko, zmieniasz, próbujesz, nic ci nie idzie, a potem to, co już mówiliśmy, nagle pojawia się ten klik i jest pięknie.
1: W tenisie jest tak, że numerki nie grają, bo mam takie wrażenie, że z racjonalnego punktu widzenia wyżej klasyfikowane tenisistki mające więcej sukcesów na koncie powinny sobie bez problemu z Mają Chwalińską poradzić. No a ona doszła do finału, eliminując wyżej rozstawione, będące wyżej w rankingu, mające większe zaplecze finansowe, pewnie mające sztab ludzi w postaci psychologów, fizjoterapeutów i może ludzi od noszenia ręczników i tak dalej. Więc jak to się dzieje?
0: Wiesz co, no, to jest tak, że gdyby przykładowo w sporcie, w życiu decydowała siła, to Mariusz Pudzianowski byłby mistrzem świata w boksie, a gdyby decydowały pieniądze, to Katar byłby mistrzem świata w piłce nożnej, a widzimy, jak idzie im na mundialu teraz. Więc no, sport jest tak nieprzewidywalny, że absolutnie wszystko może się w nim wydarzyć i zawodniczka taka jak Maja, która jest zupełnie inna od tych rywalek z kortu, tych dziewczyn, które mają moc, mają siłę, mają też technikę, które mają też doświadczenie na korcie w takich turniejach wielkoszlemowych, mają też większą pewnie wytrzymałość i one nagle podczas takiego turnieju muszą ulec zawodniczce, która pojawiła się znikąd i przez cały turniej dopiero organizatorzy uczyli się, jak wymawiać nazwisko Chwalińska.

0: co dla Francuzów, takie proste nie było. Przy finale już całkiem nieźle im poszło. Zobaczymy, jak z Anglikami na Wimbledonie to będzie wyglądało. Zatem siłą sportu i pięknem sportu tenisa również jest nieprzewidywalność, a w tenisie akurat, szczególnie kobiecym, tak możemy to zauważyć, bardzo często zdarzają się sytuacje, no, że pojawia się zawodniczka, która z niższego miejsca może tą lepszą pokonać. Tam też są wahania formy. No. To jest oczywiste. To nie jest tak, że wszystkie zawodniczki czy zawodnicy w męskim tenisie będą utrzymywać formę przez cały absolutnie sezon. Tak się po prostu nie da. I oczywiście u Maji Chwalińskiej też pewnie pojawi się jakiś kryzys. No. Bo my w Polsce lubimy się przyzwyczaić do tego, że jak Maja Chwalińska była w finale, to już teraz zawsze będzie w finale. No, trzeba miarkować i trzeba też na pewno się ostudzić z hejtem, bo wielu kibiców oczekuje od sportowca, że jak już raz wygrał, to będzie zawsze wygrywał. Tenisiści często, dla nich to już jest normalne, że dostają na skrzynki mailowe czy na Instagrama i tak dalej, na media społecznościowe, no, bardzo brzydkie informacje od swoich kibiców i mam nadzieję, że Maja takich wiadomości coraz mniej będzie otrzymywała, chociaż no, te oczekiwania, ona sama ma świadomość tego, że oczekiwania i sama będzie na siebie nakładała duże, ale też kibice będą od niej chcieli dużo więcej. Z tym mierzy się Iga Świątek. Różnie to bywa, jak widzimy z tymi oczekiwaniami. Myślę, że ona sama od siebie więcej oczekuje niż my od niej. Jest taka ambitna, ale w przypadku Mai, no, pamiętajmy o tym, że no, jeden finał wielkoszlemowy to nie znaczy, że tych finałów będzie pełno, jeden po drugim.
1: Wspomniałeś o Wimbledonie. Dzika karta to jest specjalna przepustka dla tenisistów na występ w turnieju. Zazwyczaj dostają ją gwiazdy, które na przykład z powodu kontuzji wypadły z czołówki i wracają do gry po dłuższej przerwie. Skąd więc taka nagroda dla Mai Chwalińskiej, ta właśnie dzika karta i co ona tak naprawdę jej daje?
0: Dzika karta na Wimbledon dla Mai Chwalińskiej wcale nie była taka pewna. Od tego trzeba zacząć. Eksperci oceniali szansę Mai na otrzymanie jej na jakieś 50-50. Jak to powiedzieli Anglicy, 50-50. Otóż najczęściej dzikie karty na wimbledoński turniej otrzymują, uwaga, uwaga, Brytyjczycy. No swoim dają po prostu. Swoim. Trzeba to pieścić swoich, dać szansę tym Brytyjczykom, którzy nie są wysoko w rankingu, żeby na tym Wimbledonie sobie zagrali i żeby publiczność mogła oklaskiwać swoich. Najczęściej w pierwszych rundach, no bo oni dosyć szybko odpadają w pierwszych, drugich rundach.
1: Bardzo ciekawa odsłona tego sportu.
0: Tak, no ale tak jest. Każdy sport ma swoje jakby, swoją specyfikę, że tak powiem, tutaj tak też wygląda. Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to byłoby prawie pewne, że tą dziką kartę by otrzymała. Taka jest zasada, że ten, kto wygrywa wielkoszlemowy turniej poprzedzający Wimbledon, otrzymuje dziką kartę, o ile nie może zakwalifikować się po prostu z rankingu. Nie wygrała w finale. Rok temu była sytuacja, że finalistka takiej dzikiej karty nie otrzymała, więc obawialiśmy się, że no, będzie podobna sytuacja z Mają Chwalińską. Ale zacznę od tego, znaczy chcę jeszcze też wyjaśnić, dlaczego w ogóle tak jest, że finalistka French Open w ogóle musi się starać o dziką kartę. Przecież ona dzisiaj w rankingu, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jest 21. A 21 w rankingu to jest bardzo wysoko i taka zawodniczka jest rozstawiona, już w ogóle nie musi się martwić o dziką kartę. Otóż listy startowe na Wimbledon przygotowywano 6 tygodni przed startem turnieju, a 6 tygodni przed startem Wimbledonu Maja Chwalińska była na 114 miejscu w rankingu. Więc
1: i nikt nie spodziewał się tego sukcesu właśnie.
0: Włącznie z samą Mają się nikt nie spodziewał tego sukcesu, więc teoretycznie powinna przebijać się przez kwalifikacje w Wimbledonie, no ale ten lobbying pomógł i Polski Związek Tenisowy mocno naciskał i Maja sama napisała podanie, no to też, jak to w Polsce, to w Anglii też tak jest. Idziesz do urzędu, musisz podanie napisać. Więc na przypadku Wimbledonu było dokładnie to samo, ale podanie zostało rozpatrzone na szczęście pozytywnie. Maja nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje i z tego, co słyszałem, już w poniedziałek ma udać się do Londynu. żeby potrenować, zapoznać się z trawą, no bo wiadomo, to jest nowa nawierzchnia.
1: No właśnie, nie ma chyba takiego sportu drugiego, w którym różnica

0: Różnice między turniejami byłyby aż tak duże. Chodzi o nawierzchnię. Mówiło się o tym, że Iga Świątek jest królową mączki, ale zaskoczyła nas na Wimbledonie, wygrywając ten Wimbledon właśnie na trawie. Wcześniej trawa niezdobyta, tym razem Idze Świątek się udało. Tutaj również dostępuje taka zmiana z tej nawierzchni. Dla Mai Chwalińskiej to jest duża różnica i czy to jest pozytywna różnica, czy trzeba się tej trawy trochę obawiać?
1: Na pewno trzeba się trochę obawiać tej trawy. No, Maja w życiu na trawie jakoś bardzo dużo nie grała, natomiast bardziej bym obawiał się w przypadku Mai Chwalińskiej tej twardej nawierzchni, mecze na twardej nawierzchni, turnieje na twardej nawierzchni nastąpią już po Wimbledonie, bo tak naprawdę sezon na trawę jest bardzo krótki, no bo on się zaczyna właśnie teraz, a skończy się tuż po Wimbledonie, więc miesiąc tylko panie i panowie grają na trawie. Trudno być specjalistą tylko od trawy, no bo jak jesteś specjalistą tylko od trawy, to grałbyś dobrze przez miesiąc w zasadzie, no więc bardziej na tym hardzie, czyli na twardej nawierzchni skupiają się tenisiści. Tam Mai Chwalińskiej będzie trudniej z jednego prostego powodu, tam gra się szybko. Tam piłka lata jak oszalała, odbija się bardzo szybko od kortu, przez co Maja może po prostu do niej nie zdążać. No ale z drugiej strony Maja była skazana na pożarcie już we French Open, więc trzymamy kciuki, żeby było dobrze i na trawie, i na tym przysłowiowym hardzie. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze na trawie możemy liczyć na to, że Maja zaprezentuje się dobrze. Z jednej strony fajnie, że nie będzie grała w kwalifikacjach, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że we French Open te kwalifikacje bardzo jej pomogły, bo kiedy zawodniczki dopiero myślały o tym, że będą grały w pierwszej rundzie, ona znała tę mączkę jak własną kieszeń. Poznała podczas tych meczów kwalifikacyjnych. Dlatego dużo wcześniej cały sztab Mai Chwalińskiej rusza do Londynu, żeby na tej trawie sobie potrenować. I co ważne, co bardzo istotne, menedżer Mai Chwalińskiej już nie będzie musiał wrzucać do mediów społecznościowych ogłoszenia, że aby znaleźć miejsce do spania.
0: Tutaj myślę, że nawet się pokusi o całkiem ładny apartament. Najlepiej w Wimbledonie Mai Chwalińskiej poszło w 2022 roku, gdy w pierwszej rundzie pokonała Czeszkę Katarinę Siniakową i tak naprawdę na tym ten sukces się zakończył. Trzymamy kciuki, żeby było tym razem jeszcze lepiej. Natomiast chciałbym też zaznaczyć, że żyjemy w wyjątkowo ciekawych tenisowych czasach. Ja nie pamiętam historii, w której mówimy nie o jednej, ale o dwóch Polkach, które są w absolutnej czołówce w tym momencie tenisowej na świecie. To znaczy mówimy o sytuacji, w której ze wszystkich tenisistek świata w czołówce są dwie kobiety z Polski. Maja Chwalińska, no i oczywiście Iga Świątek. Iga Świątek, która już raz ten Wimbledon podbiła i tym sprawiła też ogromną niespodziankę kibicom na całym świecie. I wspomniałeś o tym. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia. Od jakiegoś czasu wspomina się o tym, że no przecież Iga Świątek była notowana wyżej, że odnosiła większe sukcesy. Ale patrząc na to obiektywnie, masz takie poczucie, że naprawdę to są dobre, wyjątkowe, tenisowe czasy dla kibiców z Polski?
1: Tak, myślę, że za kilkanaście lat, jak będziemy sobie wspominać, to będziemy z pewnością mówić, że w pięknych czasach i tenisowo, i w ogóle sportowo w Polsce żyliśmy. Przecież mamy Roberta Lewandowskiego, mamy Igę Świątek, mamy Maję Chwalińską, mamy komu kibicować. Jak wspomnimy sobie szare lata 90., że mało było polskich sukcesów, jak pojawił się Adam Małysz, to my wszyscy w ogóle zaciskaliśmy przy Rosole w niedzielę kciuki przed telewizorem, to naprawdę, tak już mówiąc o tych dobrych informacjach, no bo na tym się skupiamy, no to tych dobrych informacji w ostatnim czasie mamy dużo i cieszmy się, bo z jednego prostego powodu, one są lepsze niż te złe.
0: Przemek Ofiara, szef sportu w Super Ekspresie. Przemku, bardzo dziękuję ci, że byłeś pierwszym gościem w pierwszym odcinku programu Tylko Dobre Informacje. Spokojnego dnia.
1: Bardzo mi miło, dziękuję bardzo.
0: To jest program Tylko Dobre Informacje. Już teraz zapraszam Państwa na jutro, na niedzielę na 12:06. Będziemy mieli dla Państwa jeszcze większą porcję dobrych, pozytywnych informacji. Tym akcentem kończymy. Spokojnego, dobrego, słonecznego i bardzo pozytywnego dnia.
2: TDI. Tylko dobre informacje.

0: Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
5: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
5: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
5: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
9: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
0: Autopromocja.
10: Jest 12:33. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Sobota, 20 czerwca. Ten weekend jest upalny, ale też z ostrzeżeniami przed burzami. Mieszkańcy całej Polski otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, dziś i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze, możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Tak brzmi ten alert RCB. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw, głównie na zachodzie i południu Polski. I w tych burzach może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 115 km na godzinę. W mocy pozostają także ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami w 15 województwach. Dziś ten największy upał na zachodzie Polski, na ziemi lubuskiej 35 stopni, na Kujawach, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 33 stopnie, na Mazowszu 31, na Suwalszczyźnie 27 stopni. To nie koniec ostrzeżeń. Są także alerty hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. One obejmują 10 województw te drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Wydano dla części województw opolskiego i dolnośląskiego. Proszę dziś uważać na siebie. Z jednej strony upały, z drugiej strony burze. Ta pogoda jest naprawdę niebezpieczna. Teraz w Polskim Radiu 24 czas na gospodarkę. Przyjrzymy się produkcji przemysłowej, która w maju wzrosła o ponad 4%.

0: Saldo Ekstra. Tu Polskie Radio 24. Witam Państwa bardzo serdecznie. Marek Klapa przed mikrofonem. Wracam do Państwa z najważniejszymi klockami makroekonomicznej układanki. Otóż ostatnie dni przyniosły nam potężną dawkę ciekawych danych z polskiej gospodarki, ale teraz chciałbym się pochylić nad danymi, które spłynęły do nas w piątek. Zaskakujący wystrzał produkcji przemysłowej w naszym kraju. 4,1%. To naprawdę jest imponujący wynik, biorąc pod uwagę fakt, że ekonomiści spodziewali się wzrostu, ale tylko o 2,5%. A moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 4,1%. Tu pasuje tylko jedno słowo. Zaskoczenie.
1: Zaskoczenie to oczywiście pozytywne zaskoczenie, bo to warto też dodać. Faktycznie przeciętna z ocen rynkowych i przy okazji też moja, bo akurat byłem gdzieś w okolicach konsensusu, to była około 2,5% tego wzrostu w ujęciu rok do roku. No i to oczywiście cieszy. Trudno oczywiście jeszcze na podstawie tych danych jakoś spekulować, czy to wybicie od tej ścieżki wzrostu, której oczekiwaliśmy do końca roku, będzie trwałe, czy to jest raczej jakaś taka jednorazowa fluktuacja, ale oczywiście ten wynik cieszy i warto zaznaczyć, dlaczego my oczekiwaliśmy, że ten wzrost nie będzie taki specjalnie duży. No, część analityków myślała, że może nawet koło 1% tylko, no bo jeżeli popatrzeć na dane sprzed roku, to tam akurat mieliśmy taką sekwencję, że tam od stycznia, lutego, marca i tak dalej ta produkcja nabierała rumieńców, ona była coraz bardziej dynamiczna i maj prezentował się bardzo dobrze. Więc wszyscy ci, którzy z przymrużeniem oka słuchają, jak my analitycy opowiadamy o efekcie bazy, no to znowu o nim usłyszą. My, widząc stosunkowo wysoką bazę do porównań sprzed roku, no troszkę się baliśmy tutaj dawać te prognozy wysoko, że znowu się uda kolejny raz taki wysoki wynik zrobić.
0: Niektórzy zastanawiają się i ja myślę, że dzisiaj ze stuprocentową pewnością nie odpowiemy na to pytanie, czy w ramach tej anatomii majowego wystrzału to był impuls strukturalny, a może po prostu anomalia, może taki wypadek przy pracy. Jak pan odczytuje te dane?
1: Panie redaktorze, no jeszcze w tej chwili trudno nam o tym przesądzać, bo musielibyśmy zobaczyć wyniki kolejnych miesięcy, no bo tak jak mówię, tym razem mieliśmy trochę więcej niż oczekiwaliśmy. Zawsze może się zdarzyć, że to było jakieś przyspieszenie wysyłek, które w zasadzie w innym roku to już by były na przykład na początku czerwca, ale część klientów poprosiła: dopchnij teraz, bo tam coś muszę. I to też mogło oczywiście wpłynąć na wyniki. No ale jeżeli popatrzeć na tą strukturę i to, co pan redaktor mówił, zajrzyjmy tam troszkę pod spód, co tam się dzieje, no to popatrzmy na te informacje, które GUS podał, nazywając je, że główne ugrupowania towarowe, tak? No i tam największy wzrost był w dobrach o charakter zaopatrzeniowym. No to świetnie, bo to znaczy, że my być może po części na potrzeby krajowe, a być może na potrzeby eksportu, ale tam, gdzie my zaopatrujemy kogoś do jego dalszej produkcji, widzimy spory popyt, spory zbyt i odebrano ten towar, więc to tak wygląda, jakby gdzieś gospodarka szykowała się do większej produkcji i jakby do podtrzymania wzrostu. Po drugie, tam były dobre wyniki w zakresie dóbr o charakterze inwestycyjnym, nawet trochę lepsze niż te dane ogółem, bo te pierwsze to zdaje się było 7, a tutaj było 4 z kawałkiem tych inwestycyjnych, no i proszę zobaczyć, że to też jest dobrze, bo to znaczy, że jest popyt na takie dobra, jakby biznes i nasz krajowy, i być może też zagraniczny, szykował się do większej produkcji, no bo w sposób naturalny inwestujemy w dobra te o charakterze inwestycyjnym, jak chcemy produkować więcej albo lepiej, bo chcemy maszyny wymienić na doskonalsze, no i wiemy, że będzie zbyt, no, że będzie dla kogo pracować, tak, to jest ważne. Spory tam był też impuls w zakresie dóbr o charakterze tym energetycznym. No może to była taka trochę szansa dla nas, że w momencie zamieszania na rynku ropy, gazu ze względu na zatokę, no nasi producenci mieli tutaj troszkę więcej zbytu i mogło się okazać, że produkując coś substytucyjnego, tak, no bo my ropy nie mamy aż tyle, a gazu no trochę, ale nie aż tyle, żebyśmy byli w stanie na tyle zwiększyć produkcję. Natomiast może to był węgiel, może to były jakieś inne dobra, może to był prąd. Tutaj widać, że też jest ruch, a taki ruch w dobrach energetycznych jest wtedy, kiedy gospodarka działa, pracuje, szykuje się, żeby pracować dalej. Natomiast zwróćmy uwagę, że niższe wyniki

0: zyski były w zakresie konsumpcji. Jeżeli mówimy o tej konsumpcji, o tych dobrach takich szybko zbywalnych, no to tam był wzrost, ale taki, no taki bardzo symboliczny, 0,5% w ujęciu realnym. Natomiast spory spadek był w dobrach tych konsumpcyjnych o trwałym charakterze. I to jest niestety jakiś kłopot naszej gospodarki. My w tych dobrach się mocno specjalizowaliśmy. I to, że teraz ich sprzedaż jest słabsza, no to oczywiście dla części biznesu kłopot.
1: Ja bardzo lubię określenie produkcja sprzedana, bo ono też nam mówi więcej troszeczkę, czym jest ten parametr, bo to nie są produkty, które gdzieś tam zostały upchnięte na później w magazynach, tylko to jest generalnie to wszystko, co udało się nie tylko wyprodukować, ale również zasilić tym rynek.
0: No zdecydowanie tak, no faktycznie jest sporo takiej pamięci, kiedy miała miejsce transformacja gospodarcza i wtedy sporo firm jeszcze produkowało taką siłą rozpędu czasami na dobra, które już w nowej odsłonie gospodarki nie bardzo były zbywalne, no bo się czasy zmieniły. No i wtedy faktycznie były te kłopoty, że ktoś produkował na magazyn, a tak naprawdę to nic nie szło do klientów. Znaczy, tylko trzeba pamiętać, że oczywiście ta pamięć jest dla nas cenna i ważna, ale no już od kilku dekad raczej nie produkuje się czegoś, jeżeli nie ma się konkretnego zamówienia, konkretnego miejsca, gdzie byśmy zrobili zbyt. No bo pamiętajmy, że to jest niepotrzebny koszt, tak? Jeżeli nie wiem, czy sprzedam, no to nie produkuję. Znaczy to nie jest tak dokładnie tak, bo jeżeli to są takie dobra, na które mamy wielu odbiorców i one raczej idą płynnie, to tam zawsze jakiś zapas magazynowy jest, żeby ewentualnie jakieś większe zamówienie obsłużyć. Natomiast w dużej części dóbr po prostu takie, jak mamy zamówienia, jak widzimy, że sprzedamy, to po prostu tyle produkujemy, tego na magazyn jest zdecydowanie mniej. Możemy produkować na magazyn, nie wiem, jak się spodziewamy, że z przyczyn technicznych na przykład produkcji nie będzie w okresie letnim. To pewnie będziemy komentować przy okazji wyników lipca albo sierpnia, bo trzeba pamiętać, że w przemyśle jest taki specyficzny moment, kiedy całą załogę produkcyjną wysyła się na urlop, a w tym momencie na taśmę wchodzi, czy na cały ciąg technologiczny wchodzą ekipy serwisowe, no i tam co trzeba dokręcić, co trzeba przesmarować, naoliwić, żeby ludzie po urlopie mogli znowu rok spokojnie pracować na tych. I wtedy oczywiście muszę mieć coś na magazynie, żeby móc sprzedawać, mimo że produkcji nie ma.
1: To jest też ciekawe, bo przed chwilą powiedział pan o tym, że tutaj ten efekt kalendarza, czyli porównanie maja 2025 z majem 2026 powinno osłabić ten efekt wzrostu.
0: Nie aż tak bardzo. Znaczy, w innych miesiącach to było mocniej widać. Teraz to powinno być takie w miarę naturalne, więc sam kalendarz nie, bo o ile dobrze pamiętam, to faktycznie tych dni roboczych, gdyby je dokładnie policzyć, to było tyle samo. I w kwietniu, i w maju, więc ten czynnik aż tak silnie nie... A baza to po prostu wtedy była większa produkcja i to chodziło o tą bazę, że porównujemy się do tego, że wtedy się udało dużo sprzedać, więc zrobić ponowny duży wzrost właśnie do tego wyniku, że się udało dużo sprzedać, to właśnie to oddziaływało.
1: Jakkolwiek nie spojrzeć na te dane, one też potwierdzają, że polska gospodarka jest nie tylko pozytywnie zaskakująca, ale także odporna. Maj to wojna na Bliskim Wschodzie, to cały czas ta niepewność, co wydarzy się zaraz, to czas, w którym na rynkach notowaliśmy wysokie ceny ropy naftowej i w tych warunkach udaje nam się wyprodukować i sprzedać więcej niż rok wcześniej.
0: Znaczy... Zawsze myśląc o polskiej gospodarce, warto o niej myśleć z dumą i warto o niej myśleć taką, jaką ona jest, niekoniecznie w jakichś takich wyobrażaniach, że może my jeszcze nie jesteśmy duzi i tak dalej. Aha. Ale jeden z elementów, który warto tutaj brać pod uwagę, to jest to, że my ze względu na to, że nasza gospodarka jest całkiem spora na terenie dużego kraju, ludnego kraju, ona ma też większe szanse na to, żeby być dobrze zdywersyfikowana. To znaczy, my nie mamy takiego kłopotu, jak na przykład mają nasi zacni południowi sąsiedzi, że gospodarka jest dużo mniejsza, no bo tam jest 10 milionów ludzi na przykład w Czechach. W dodatku gospodarka bardzo mocno spięta z jednym sektorem gospodarki, a mianowicie automotive, tak? I tam jak automotive ma kłopot, no to oni mają duży kłopot, tak? U nas jest tak, że zazwyczaj jest sporo branż, którym idzie, no tak przeciętnie, jest sporo branż, którym idzie znacznie lepiej, no i oczywiście jest sporo branż, którym idzie słabiej, a my widzimy ten efekt taki jakby wynettowany. Nawet teraz można by było spekulować, że gdybyśmy dyskutowali o wynikach takich średnich, przeciętnych dla gospodarki, nie wiem, 5, 6, 10 lat temu, to stosunkowo często było to, że jak pan redaktor by widział te dane ogółem, to prawie wszystkim szło podobnie. Teraz jest tak, że tym, którym idzie podobnie do tego wyniku ogółem, jest stosunkowo mniej, a po tych stronach dużo lepiej i dużo gorzej jest więcej firm. Więc oczywiście to, co teraz widzimy, jest takim zlepkiem tego, że część

0: firm idzie bardzo dobrze, a część faktycznie ma problemy. No bo zobaczmy, że nawet w tym komunikacie majowym były wymieniane branże, które miały głębokie redukcje sprzedaży i były takie, które miały całkiem niezłe wzrosty.
1: To powiedzmy właśnie o tych branżach, bo to jest też ciekawe. Dobra konsumpcyjne, TRV, czyli tutaj konkretnie meble, sprzęt AGD. Tutaj widzimy spadek. Ucierpiały nasze flagowe gałęzie eksportowe, a zatem ten obraz nie jest jednorodnie pozytywny, jednoznacznie pozytywny, ale widzimy tutaj też kilka słabych punktów, które powinny nas zaniepokoić.
0: To prawdopodobnie te dobra, o których pan redaktor w tej chwili mówił, to znaczy te, które są charakteryzowane jako dobra konsumpcyjne trwałego użytku, do tego można było jeszcze autka dodać, prawda? Mm-hmm. Bo AGD, RTV, meble i autka, no to w sumie to są wszystko dobra konsumpcyjne, jeżeli mówimy o nas klientach, takich nazwijmy indywidualnych, ale trwałego użytku, no to oczywiście tam prawdopodobnie jest jakiś cień tego, co się działo w Zatoce, no bo proszę zobaczyć, że my całkiem na poważnie baliśmy się, że inflacja w maju to tam ucieknie nam w okolice 4%, może 3,7, 8, 9, zależy, który analityk. Całe szczęście obeszło się wejściem niewiele ponad trójkę, no ale baliśmy się, że choćby na to może dosyć skurczowo zareagować Rada Polityki Pieniężnej, zacznie podnosić stopy, a pamiętajmy, że te dobra stosunkowo często się kupuje posiłkując się kredytem. Więc jeżeli była obawa, że te kredyty zaraz zaczną być drogie, część tych kredytów wciąż jest na zmianie, jedną stopę i wtedy one by zareagowały po podwyżkach, no to być może, że częściowo ten słaby wynik jest właśnie pochodną tego. I pamiętajmy, że my jesteśmy gospodarką otwartą, my mówimy o produkcji mebli, AGD, RTV, samochodów, ale w dużej części to nie są wyroby, które zostaną w naszej gospodarce. One w części idą na eksport, więc to też była kwestia tego, że klienci w tych innych miejscach obawiali się właśnie o przyszłość. Tak? Nie tylko my w Polsce, ale oni kupowali mniej ostrożniej, bo nie wiedzieli, co będzie. Nie wiedzieli, co będzie z pracą, nie wiedzieli, co będzie ze stopami procentowymi. I oczywiście ten konflikt się odbił na naszej gospodarce.
1: Wpisaliśmy, czy wypełniliśmy kolejną komórkę w naszym arkuszu kalkulacyjnym, tym razem o produkcji przemysłowej w maju, zaskakująco wysokim wynikiem. Przypomnę raz jeszcze 4,1%. I tak się zastanawiam, jak w połączeniu z innymi danymi, jaki krajobraz polskiej gospodarki dzisiaj się wyłania. Ja wiem, że to jeszcze nie półrocze. My mówimy o maju. Co prawda rozmawiamy w czerwcu, ale dane dotyczą maja. Czy możemy mieć nadzieję, że per saldo zamkniemy ten rok lepszymi wynikami niż te prognozowane, bo cały czas ta gospodarka nas zaskakuje in plus.
0: Panie redaktorze, na razie wolałbym być w tej strefie ostrożeń. Znaczy umiarkowany optymizm, ale w tej sferze umiarkowanej. Jasne. Bo pamiętajmy, że w wynikach całego roku bardzo mocno będzie nam ważył trudny początek roku. Już kilka razy rozmawialiśmy, styczeń, luty, to nie był czas ani na budowlankę, ani na chodzenie po sklepach, ani na wysyłki towarów przemysłowych, więc wtedy te wyniki były wyjątkowo słabe i my cały czas jesteśmy w fazie nadrabiania, tak? Pytanie, ile nam się z nich uda nadrobić, na ile nam się uda pójść naprzód. Znaczy, to nie znaczy tak, że to nam się jakoś tragicznie rok zaczął, no bo on cały czas ma dobre perspektywy. Jeżeli myślimy o tym, ile choćby wzrostu produktu krajowego brutto możemy zrobić w tym roku, no to wciąż prognozy gdzieś między 3,5 a 4, zobaczymy jak to się poukłada, są tymi głównego nurtu prognozami, no chyba, że gdzieś się coś zadzieje. A warto pamiętać, że przy naszym poziomie rozwoju gospodarczego, gdzieś taki poziom, od którego my powinniśmy mówić, że no, jest fajnie, to jest 3. Okay? Więc jak robimy 3,5 albo nawet jeszcze ciut więcej, to są naprawdę fajne wyniki, należy być z nich zadowolonym. Przy czym cały czas myśląc o tym, że nie wszystkim idzie w tym tempie, część branż ma kłopoty, muszą coś przeprofilować być może, żeby wyjść na tą stronę, gdzie da się więcej produkować. No i oczywiście mówimy tutaj o produkcji. Produkcja mamy w miarę na świeżo, czekają nas jeszcze dane o budownictwie i o handlu detalicznym za maj. Zobaczymy, co to będzie. To nami. No, ale warto też pamiętać, że też bardzo uważnie śledzimy na przykład dane o usługach, przy czym ich specyfika jest taka, że one są ciut opóźnione. My całkiem niedawno dostaliśmy wyniki usług za marzec i one były naprawdę niezłe, bo myśmy, o ile dobrze pamiętam, między
1: 7%
0: lutym, w lutym było 7 rok do roku, a chyba w marcu to nawet było pod 10. Przepraszam, w tej chwili nie
1: jasne,
0: mogę tego przytoczyć.
1: Ale na pewno były lepsze oczekiwania.
0: Ale tak, to się rozpędzało i co ważne, to się rozpędzało tak naprawdę we wszystkich rodzajach usług, które tam są wymieniane, więc to nie

0: Nie jest tak, że akurat komuś coś wystrzeliło i on po prostu tego Excela przesunął, tak, dla wszystkich. Nie. To wszystkim coraz mocniej się rozpędzało. No i to też proszę zobaczyć, że jest to pewnego rodzaju taki przejaw naturalnej ewolucji gospodarki. Często się mówi, że gospodarki im bardziej rozwinięte, tym większy mają ten komponent związany z usługami, tak. Gospodarka na takim bardzo, nazwijmy, niskim poziomie rozwoju, no to ma głównie rolnictwo i odrobinę usług, które obsługują rolników, praktycznie nie ma przemysłu. Potem to się jakoś tam zmienia w czasie. No i jakbyśmy dyskutowali, nie wiem, jeszcze w 90. czy na początku 2000 lat, a jakiż to jest taki wzorcowy model, no to pewnie byśmy mówili, że usług w gospodarce to tak pewnie ze 60%, przemysłu z budownictwem koło 30%, oba te elementy może tam 60 parę i 30 parę, rolnictwa gdzieś do 5, okej. Okay. No i my, utrzymując całkiem niezłe rozpęd w przemyśle, mamy jeszcze lepsze wyniki w usługach i one po prostu dodają każde tam dziesiątkę czy dwie dziesiątki do tego udziału rocznie. Ich jest coraz więcej, tak? Więc to też dobrze świadczy o gospodarce.
1: Rok 2026 to także inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy i te pieniądze z Brukseli, które płyną do nas szerokim strumieniem. Na ile faktycznie te środki mogą podbudować naszą gospodarkę? Na ile mogą być takim czynnikiem turbosprężarki w tym gospodarczym silniku, która trochę podkręci nam wynik?
0: Dobrze pan redaktor to ujmuje, bo chodzi o to, że podkręci. No bo pamiętajmy, że to są bardzo duże środki wydatkowane w stosunkowo krótkim obszarze czasu, tak? Ale pamiętajmy, że jeżeli je porównamy do tego, co się w całej gospodarce inwestuje co roku, to nie jest tak, że jakby ich nie było, to by nic nie było, tak? Natomiast faktycznie jest tak, że jak już potem obserwujemy wzrosty, to one ewidentnie dołożą się do wzrostu inwestycji, tak? One będą znaczące, tak? Poza tym jeszcze jest jedna ważna cecha, którą trzeba wskazywać w środkach KPO. To nie jest takie rozsmarowane po wszystkim równo. To są środki celowane i na ustalone kiedyś cele, dobrze podobierane projekty, które będą istotne dla gospodarki, może nawet trochę lepiej niż takie przeciętne inwestycje wszędzie. Okay? No bo one były skierowane na sfery, gdzie my mamy dużą potrzebę i gdzie efekt tego, oczywiście po części to jest infrastruktura i tam zwrotu od ręki nie ma, tak? No bo tam nie zarabia się na infrastrukturze, ale w takim jakby drugim ruchu one będą bardzo istotne, bo to pozwoli na przykład produkować innym działom więcej. Tak? Mm-hmm.
1: Środki unijne mają to do siebie, że one poprawiają parametry różnych części składowych gospodarki, natomiast z programem SAFE, o którym właśnie pomyślałem, to jest tak, że ten program, no szczególnie na produkcji przemysłowej, powinien się pozytywnie odbijać. Jak pan sądzi, czy my te miliardy wtłoczone w zbrojeniówkę zobaczymy w danych makroekonomicznych?
0: Z pewnością tak, bo po pierwsze zobaczymy rozwój w tych działach, które są utożsamiane z tą produkcją specjalną. Zazwyczaj ma się tutaj na uwadze na przykład ten kawałek, który jest sprawozdawany zaraz po samochodach, tam są inne środki transportu i tam oczywiście jest sporo latających, pływających i tak dalej, cywilnych, ale tam też jest ten komponent tego ciężkiego sprzętu, który jest produkowany. Oczywiście w innych miejscach też, no bo broń i amunicja jest gdzie indziej klasyfikowana. Oczywiście chemia, której będziemy widzieli istotny wzrost, bo ona jest potrzebna właśnie dla przemysłu obronnego w bardzo wielu aspektach. No bo z natury to się myśli, że to jakieś materiały wybuchowe, ale jakieś smary, oleje, jakieś inne rzeczy, okładziny, które będą potrzebne tam, żeby coś porobić. Dopadł mnie pan redaktor, a jestem nietechniczny, ja jestem statystyk, demograf, więc lepiej, żebym tutaj za bardzo nie płynął. Natomiast oczywiście to będzie dosyć mocne wzmocnienie dla gospodarki i jeden bardzo istotny czynnik, który trzeba mocno podkreślać. Ze względu na takie, a nie inne uwarunkowanie tego, co się dzieje u regulatora europejskiego i możliwość tego, co my możemy produkować, tego, jak się kształtuje konkurencja z zewnątrz, część naszych działów gospodarki przeżywa jakieś trudne chwile, regres. Tak? My głównie nie jesteśmy w stanie w konkurencyjnej cenie wyprodukować i inni, którzy nie mają tak trudnych warunków otoczenia, bo i ich produkcja mniej kosztuje, no sprzedają. Tak? No dużo się mówi o ofensywach wielu grup towarowych, choćby o samochodach, prawda, które do nas docierają skądś z daleka, no bo na przykład są produkowane w innym reżimie, nie wiem, środowiskowym albo... To proszę zobaczyć, że część z tych branż, które teraz u nas przeżywają problemy, no, będą, będą w na tyle kłopotach, że będą na przykład musiały redukować zatrudnienia i ci ludzie być może znajdą miejsce w tym sektorze.

produkcji specjalnej, obronnej i tej, która nie tylko wprost obronność poprawia, ale taką szeroko rozumianą odporność, bo pamiętajmy, że to nie tylko bomby, miny, karabiny, czyli to, co my chłopcy lubimy najbardziej i oczywiście się fascynujemy, jak to szybko lata, jak dobrze celuje, no ale to też cała ważna infrastruktura, żeby to wojsko mogło przejechać, żeby to wojsko miało magazyny.

0: czy ta sfera odporności państwa.
1: Czyli mówimy o takim dodatkowym silniku, który będzie wspierał naszą gospodarkę przez lata, przez dekady, to za daleko chyba uciekliśmy.
0: Panie redaktorze, myślę, że o dekadzie to spokojnie możemy mówić, no bo pamiętajmy,
1: dekadzie,
0: że...
1: Dekadzie, jednej dekadzie.
0: Przynajmniej, minimum. Przynajmniej, ale to... No chodzi o to, żeby zaznaczyć, że to będzie przynajmniej dekada, a nie dwa pierwsze lata, bo wiecie, teraz jest dużo pieniędzy. To nie będzie tak. My będziemy mieli tej pracy naprawdę sporo, no bo proszę zobaczyć, że nawet mamy bardzo mocny program SAFE, który pozwolił nam kupić więcej. No i proszę zobaczyć, no nie wiem, no mówimy o jakimś sprzęcie ciężkim, którego wojskowi mówią, że potrzebują 1000 czy 1400. Do tej pory kupiliśmy 111 sztuk i teraz dokupujemy jeszcze 150. To my docelowo w 10 lat my będziemy tego potrzebowali jeszcze więcej. Tej produkcji będzie. Natomiast te środki z SAFE'a będą też istotne po to, żeby nasze moce produkcyjne zwiększyć na tyle, żeby nikt nie mówił, a co to wy tam jesteście w stanie zrobić, to sobie kupimy gdzieś na świecie. Okay? No bo wy tam tego zrobicie 5, a my potrzebujemy 100, no to sobie kupimy z zewnątrz, w ogóle nie zawracamy głowy. My dzięki tym zamówieniom będziemy w stanie rozwinąć te moce produkcyjne, że jak ktoś powie jeszcze 500, jeszcze 500, to okej, nie zrobimy najwyżej, będziemy potrzebować 3 dodatkowe lata, tak.
1: I to pokazuje nam, jak kropla w gospodarce potrafi drążyć skałę, a w tym przypadku mówimy naprawdę o solidnym impulsie i solidnym strumieniu środków, które gospodarce mogą naprawdę pomóc. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: W niedzielę o 8.30 w Ogrodach Sztuki Malta Festiwal. Święto sztuki i performansu. Wydarzenie współbrzmiące z naturą człowieka i sztuką plenerową. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
2: Autopromocja.

0: Udzieleni po decyzji prezydenta Nawrockiego w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Silne trzęsienie ziemi w Grecji. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Każda informacja może pomóc w poszukiwaniach. W Świętokrzyskiem trwa obława za emerytowanym policjantem. W Mierzawie koło Jędrzejowa 49-latek wczoraj śmiertelnie ugodził nożem teścia i ranił teściową, po czym zbiegł. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Mundurowi potwierdzili, że poszukiwany jest byłym funkcjonariuszem, który odszedł ze służby prawie 3 lata temu. Przez cały okres pracy nie był związany z pionem prewencji. Nie przeszedł specjalistycznych szkoleń i nie miał pozwolenia na broń. W poszukiwaniach bierze udział około 300 policjantów. W akcji są drony, psy tropiące oraz śmigłowiec. Służby apelują też do każdego, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca przebywania podejrzewanego, o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem 112. Wołodymyr Zełenski bez najstarszego polskiego odznaczenia. Decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy podjął i ogłosił wczoraj prezydent Karol Nawrocki. Polska scena polityczna jest podzielona w ocenie tego ruchu. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska zwraca uwagę, że decyzja została ogłoszona kilka dni przed konferencją o odbudowie Ukrainy w wyjątkowo niefortunnym momencie.
1: Zobaczymy, jak zareaguje Ukraina na to, wychodząc poza sferę symboliczną, bo w tej sferze symbolicznej już kolejni przedstawiciele Ukrainy oddają to, co od nas tam dostali kiedyś. Ale bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie i jak to się przełoży na te konferencje.
0: Europoseł Lewicy Robert Biedroń dodaje, że każda sytuacja, która osłabia relacje polsko-ukraińskie, cieszy władze w Moskwie.
2: Putin otwiera szampana. To widać dzisiaj jak na dłoni, że ta decyzja była błędna. Trzeba było uspokajać sytuację. Trzeba było doprowadzić do tego, żeby w tej sprawie wyciszać emocje.
0: Inaczej decyzję głowy państwa odbiera i tłumaczy prezydencki doradca Alvin Gajadur. Przypomina, że kapituła Orderu Orła Białego obradowała na początku czerwca w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego, a potem prezydent czekał z decyzją 2 tygodnie. Dawał przestrzeń Ukrainie do reakcji, oceniał Alvin Gajadur.
3: To strona ukraińska wywoła ten konflikt. Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA. Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego. Oczekiwał na jakąś refleksję i dlatego pan prezydent musiał podjąć taką decyzję.
0: Po ogłoszeniu decyzji prezydenta Nawrockiego swoich odznaczeń z Polski zrzekają się kolejni przedstawiciele ukraińskiego rządu. Wśród nich są m.in. ambasador Ukrainy w naszym kraju Wasyl Bodnar i Kiryło Budanow, szef biura ukraińskiego prezydenta. Więcej o całej sprawie na portalu polskieradio24.pl. W informacjach teraz trzęsienie ziemi w Grecji. Wstrząs miał magnitudę 5,8. Jego epicentrum znajdowało się około 70 km na południe od Krety. Było pod dnem morza na głębokości 10 km. Na razie nie ma informacji ani o ewentualnych zniszczeniach, ani o ewentualnych ofiarach. Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji znalazły źródło awarii na szczecińskich Pomorzanach. Sytuacja jest opanowana, a woda wraca do kranów, powiedziała Radiu Szczecin rzeczniczka spółki Hanna Pieczyńska.
4: Udało nam się uporać z problemem. Wyłączyliśmy uszkodzony wodociąg, a to oznacza, że do mieszkańców wraca już woda. Za utrudnienia bardzo serdecznie przepraszamy. Dziękujemy za wyrozumiałość. No niestety awarie lubią weekendy.
0: Wcześniej dostawy wody dla dużej części miasta zostały wstrzymane z powodu uszkodzenia magistrali. Doszło do tego przy ulicy Starkiewicza, która jest jeszcze nieprzejezdna w związku z powstaniem dużego rozlewiska. Krem z filtrem SPF 50 nie zawsze wystarczająco chroni nas przed słońcem, o czym przypomina dziś Sanepid. Szef śląskiej jednostki Grzegorz Chudzik zwraca uwagę, że często po nałożeniu go korzystamy z wody, więc wypłukujemy go, a potem zapominamy o ponownym zastosowaniu.
5: Promieniowanie ultrafioletowe indukuje nam zmiany barwnikowe, które mogą się okazać potem niestety zmianami nowotworowymi skóry. I to jest chyba ten najważniejszy punkt, którego powinniśmy się obawiać, więc opalanie brązowo, ale czy zdrowo? Należy zadać sobie to pytanie i każdorazowo stosować wszelkie formy profilaktyki.
0: Nadmierna ekspozycja na słońce może też prowadzić do oparzenia słonecznego oraz szybszego starzenia się skóry.

0: Promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze w środku dnia, nawet kiedy jest pochmurno. Chmury przepuszczają bowiem około połowy promieni słonecznych.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: A najwięcej chmur obecnie na południu Polski. Tam też miejscami solidnie pada. Na pozostałym obszarze kraju słonecznie i to widać też na termometrach. Temperatura waha się w okolicach 30 stopni. Obowiązują alerty przed upałami. Po południu z kolei na zachodzie możliwe są burze i silny wiatr.
1: Jest sobota, 20 czerwca, 13:06, przed mikrofonem Maria Furdyna. A teraz tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24.
2: Świat 24.
3: Przed mikrofonem Michał Strzałkowski. Dzień dobry, a dziś w magazynie Świat 24 będziemy mówić o tematach, które są trudne i które w mediach często się pomija, ale mówić o nich trzeba. Powiemy o uchodźcach, bo dziś Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, a tych uchodźców na świecie niestety wciąż przybywa, bo i przybywa powodów, dla których ludzie uciekają. To już nie tylko wojny, to już nie tylko prześladowania, ale także zmiany klimatyczne. Powiemy także o przemocy seksualnej stosowanej w konfliktach zbrojnych, bo to jest broń, proszę Państwa, broń, której się używa, okrutna, powodująca wieloletnie traumy i wiele cierpień. I tu opowiemy konkretnie o jednym przykładzie takiej przemocy, o etiopskim regionie Tigraj i o sytuacji w tym regionie. Także porozmawiamy, ale będzie tam trochę nadziei, bo są ludzie, którzy i uchodźcom, i ofiarom takich konfliktów potrafią pomóc i życie tych ludzi staje się wtedy na nowo dobre. O tym w magazynie Świat 24. To zapraszam.
2: Świat 24.
3: I w studiu Jan Wysocki z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. To o uchodźcach będziemy właśnie rozmawiać. No, to jest taki temat, o którym właściwie ilekroć rozmawiam, to sytuacja wcale nie jest lepsza, biorąc pod uwagę ostatnie lata, tylko gorsza. Tych uchodźców na świecie przybywa.
4: Niestety tak. No, wystarczy spojrzeć na ilość konfliktów, które się toczą wokół nas. Zawsze warto Ja tak wracam wspomnieniami do 2015 roku, kiedy ten temat uchodźców był, powiedzmy, tu w Polsce, w Europie, taki bardzo medialny, kiedy to bardzo duże miliony osób z Syrii zaczęło przybywać do Europy. Natomiast jak sobie popatrzymy na to, jak to wyglądało w 2015 roku, kiedy to było mimo wszystko z naszej perspektywy konflikt daleko, cały czas się mówi o tej Syrii, no to jak dzisiaj spojrzymy na to, jak wygląda świat, mamy Ukrainę za naszą granicą, mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, Liban, Izrael, USA, mamy niestabilny Zatokę Perską. No, tych konfliktów jest coraz więcej. Oczywiście Sudan i niestety ich przybywa. Dlatego no, dzisiaj temat uchodźcy jest, można powiedzieć, że jest nie tyle aktualny, co jest coraz bardziej odczuwalny, bo poza tymi konfliktami, o których wspomniałem, no to mamy też po prostu zmiany klimatyczne, które też powodują bardzo duże przemieszczania się ludności.
3: No właśnie, dużo się mówi o tym, że trzeba by było właściwie zmienić w prawie międzynarodowym definicję uchodźcy, prawda? Bo kiedy to w ogóle to prawo międzynarodowe wymyślano, to właśnie głównie myślano o uchodźcach wojennych, ewentualnie o ludziach, którzy uciekali przed prześladowaniem z powodów religijnych, etnicznych, rasowych. Po pierwsze, przybywa powodów prześladowania i przybywa powodów, z powodu których się ucieka, no choćby właśnie te zmiany klimatyczne.
4: Tak. Czy wciąż jakby liczba uchodźców takich, nazwijmy tutaj w starej definicji, tak, czyli wojennych, politycznych, jest dalej więcej wśród tej rzeszy uchodźców, natomiast no, tych uchodźców klimatycznych przybywa, no, zwłaszcza w krajach położonych na równiku, gdzie klimat staje się coraz bardziej niestabilny i takie tradycyjne życie w danym klimacie, na przykład kiedy była pora deszczowa, pora sucha, i te pory są coraz bardziej rozregulowane i też coraz bardziej niestabilne, dlatego dla wielu społeczności, które jakby żyją wedle tego rytmu, no często nagle się okazuje, że nie są w stanie po prostu się przeżyć, tak? Więc jakby ta liczba uchodźców klimatycznych, tak zwanych, no też przybywa, no bo oczywiście

0: w Europie, no jesteśmy w stanie sobie jakoś z tym radzić poprzez to, że jesteśmy bogatym społeczeństwem, ale no też to widzimy na własnych oczach, na przykład takich Hiszpanii, gdzie wielkie upały zaczynały się już nawet w kwietniu, coś co jak na taki ciepły kraj jak Hiszpania nie było do tej pory spotykane, no to trzeba sobie wyobrazić, co się dzieje w takim kraju jak na przykład Sudan Południowy, Somalia, Sahara Zachodnia, Niger, gdzie no możliwości adaptacyjne tamtych społeczności, bardzo biednego społeczeństwa są no niemalże zerowe.
1: No właśnie, też jak się przyjrzeć tym miejscom, z których ludzie uciekają z powodów klimatycznych, to są to właśnie te same miejsca, z których się ucieka z powodów gospodarczych i niestety bardzo często te same miejsca, z których się ucieka z powodów wojennych. Znaczy to się często pokrywa jedno z drugim.
0: Tak, często wojny, chociażby wojna jak domowa, jak wojna w Syrii, no wynikają z niestabilnego, z niestabilności w danym kraju. A niestabilność może powodować poza oczywiście kwestie polityczne, to też na to często się nakładają kwestie gospodarcze, a gospodarcze na przykład mogą wynikać właśnie z kwestii klimatycznych, czyli na przykład wieloletniej suszy, która spowodowała wzrosty cen żywności i tak dalej. Dlatego to często się spiętrza i dlatego to jest taka tragiczna sytuacja, bo to nigdy nie jest tak, że to jest tylko jedna rzecz, która uderza w takich ludzi. Natomiast to, co zawsze też powtarzam, że rzadko kiedy jest tak, że rzeczywiście miliony ludzi marzy o tym, żeby skądś wyjechać. Tak? Raczej jednak większość ludzi zawsze chce być na miejscu, tylko dlatego decyzja o emigracji, ucieczce, no jest często decyzją ostateczną i w naszej pracy, gdzie my pracujemy z uchodźcami zarówno w Polsce, jak i za granicą, no to nigdy nie jest taka decyzja, że ktoś stwierdzi po prostu, że wyjedzie w poszukiwanie lepszego życia. No często jest to decyzja ostateczna i oczywiście w ramach tej wyjazdu próbują się potem ustatkować w danym miejscu, no ale no jednak ich dom jest zawsze gdzie indziej.
1: No właśnie, ludzie nie chcą uciekać, to jest ostateczność. A jeśli uciekają, to też często uciekają niedaleko, bo uciekając z domu mało kto marzy o tym, żeby uciec na drugi koniec świata, szuka się bezpiecznego miejsca najbliżej. Zwraca się uwagę na ogół na tych uchodźców, którzy uciekają do innych krajów. My się w Europie w ogóle przejmujemy tylko tymi uchodźcami, którzy docierają do nas. No niestety tylko tym się tak przeciętnie przejmujemy. Tymczasem przeciętny uchodźca to jest uchodźca wewnętrzny. To jest ktoś, kto opuścił swój dom, opuścił swoje rodzinne strony, ale nie opuścił kraju.
0: Jak najbardziej. Bardzo dobrze, że to zarysowałeś. Jakby w Polsce myśmy to dobrze widzieli, ponieważ byliśmy takim krajem granicznym. Czyli tak, jest to normalne, że najwięcej chociażby Ukraińców z Ukrainy uciekło do Polski, to by był kraj graniczny. Takim drugim krajem procentowo, jak się spojrzy na liczbę. Chociażby jest Mołdawia, no, która przecież nie jest znana z tego, że to jest bogaty kraj. Oczywiście jeśli porówna go do, nie wiem, krajów afrykańskich, no to może być lepiej, no ale generalnie często jest tak, że rzeczywiście ludzie uciekają do najbliższych krajów i tak samo jest właśnie chociażby w Syrii, gdzie najwięcej Syryjczyków jest w Turcji, czy chociażby właśnie w Libanie. Dlatego to, że gdzieś ktoś ucieka już dalej, to często dlatego, że to są już nawet osoby troszkę bardziej zamożne, albo
1: ucieczka
0: gdzieś
1: kosztuje.
0: Tak, ucieczka kosztuje, albo no gdzieś tam lata trwały jakieś tam zbieranie środków, żeby do takiego kraju w Europie uciec. A co do tych uchodźców wewnętrznych, to jak najbardziej. I zresztą w Ukrainie też to widzimy, bo poza tym, że miliony Ukraińców uciekło do Polski, do Niemiec, do Unii Europejskiej, to bardzo wiele osób, i to też są miliony, które uciekły z wschodu na zachód. Najświeższy przykład to jest chociażby Liban, który no jest teraz na ustach całego świata, że przede wszystkim konflikt irańsko-izraelsko-amerykański. Natomiast jego odnogą jest ciągłe tarcia w Libanie, gdzie tutaj Izrael bombarduje głównie południe kraju. No to w ciągu bardzo krótkiego okresu milion ludzi musiało z obawy o swoje życie uciec ze swoich domów i ci ludzie uciekli te 30-40 kilometrów na północ do Bejrutu, czy do środkowej części Libanu. I ci ludzie w większości, mimo zorganizowania według naszych danych ponad 160 takich cen zbiorowego zakwaterowania, no jednak w większości mieszkali, czy to po znajomych w takich ośrodkach, ale też bardzo często na ulicy. I te ruchy są niestety ciągłe, ponieważ no ten konflikt izraelsko-libański cały czas wybucha. On się czasami troszkę temperatura obniża, ale zaraz potem znowu wybucha, więc dlatego ci ludzie tylko uciekają, potem starają się wrócić. Czasami się okazuje, że już nie mają do czego wrócić, więc znowu wracają do siebie. I ten ruch miliona mniej więcej ludzi cały czas odbywa się na przestrzeni, no powiedzmy, 50 kilometrów.
1: No i to też jest tak, że

0: ludzie mają taki odruch, przynajmniej mam takie wrażenie, że jeśli tylko się, nawet nie no, że już na pewno jest spokojnie, tylko wydaje się, że jest spokojnie, to chcą wrócić do swoich domów, do swoich rodzinnych stron. To widzimy w Libanie, gdzie jak tylko był informacja o rozejmie, że walki przygasają, to ludzie wracali na południe Libanu. Tak było w Strefie Gazy, gdzie próbowali wrócić nawet do bardzo zniszczonych miejsc, żeby zobaczyć, czy dom stoi, czy coś z mojego życia ocalało. Znaczy, mało kto znowu z uchodźców marzy o tym, żeby wyjechać na drugi koniec świata i tam już zostać.
1: Jak najbardziej, no, możemy podawać setki takich przykładów. No, zresztą tak, wracając do Libanu, ale i Syryjczyków, którzy byli w Syrii, no, byli w Libanie uchodźcami przez 10 lat. W momencie, kiedy reżim Bashara al-Assada ostatecznie upadł, bardzo wielu jednak Syryjczyków z Libanu wróciło do Syrii, mimo że Syria naprawdę nie jest w tym momencie krajem lekkim miodem płynącym, jest straszliwie zniszczony. Wiele regionów jest naprawdę zdegradowanych. Infrastruktura często jest bardzo zniszczona, a nie ma też komu tego odbudować, więc ten proces odbudowy jest bardzo powolny. Część Syryjczyków też musiało uciekać po zmianie reżimu, ponieważ chociażby Alawici, którzy byli kojarzeni z władzą, no, w tym przypadku stali się ofiarami, ale też bardzo dużo ludzi wróciło i właśnie z tego samego powodu, no, chcąc jednak wrócić do swoich społeczności, do swojego miejsca urodzenia, no, to, które znają. Oczywiście jest taka zasada, że ktoś jest uchodźcą każdy kolejny rok dłużej, no to gdzieś na koniec coraz bardziej wsiąka w kraj, w którym już został, tak? Dlatego też bardzo ważna jest integracja, żeby takich ludzi nie odrzucać, bo nie zostawiać ich samemu sobie, no bo wtedy, jeśli ktoś przez 10 lat, powiedzmy, wegetuje w jakimś obozie, tak, czy bez wizji na, czy to edukację swoich dzieci, czy w ogóle na pracę, no to często taka osoba się też radykalizuje. Jednakże, tak jak właśnie wspomniałeś, no jednak obserwujemy, że większość ludzi stara się wrócić, tak, no ale fakt najważniejszy jest to, żeby miał wrócić do czego.
0: No i teraz zapytam o konkrety, czyli o działania Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, które pomaga też między innymi tam, gdzie są kryzysy uchodźcze. To wspomniany już Liban, kryzys uchodźczy z Syrii, to jest jedno z takich miejsc, gdzie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej jest obecne od bardzo, bardzo dawna. Ja miałem okazję już ponad dekadę temu tam też w Kubajacie być, zobaczyć w tych okolicach w północnym Libanie, jak wygląda ta pomoc. No to jest ogromna potrzeba pomocy. To wtedy były no, setki tysięcy ludzi z Syrii, które uciekły do bardzo biednego kraju, jakim jest Liban, który od tego czasu jeszcze zbiedniał. No, część tych ludzi wraca do Syrii, ale tam problem jest na lata.
1: Tak, liczba uchodźców syryjskich rzeczywiście zmniejszyła się w Libanie, co nie zmienia faktu, że dalej jest ich dużo w samym Libanie. A jak już tu wcześniej wspomnieliśmy, no piętrzą się inne problemy, chociażby z wewnętrznymi uchodźcami. Sudan Południowy, w którym pracujemy, jest tego kolejnym przykładem, gdzie wojna w Sudanie, nie w Sudanie Południowym, no, toczy się już któryś rok i jest to bardzo krwawa wojna i bardzo zapomniana i tocząca się w jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, więc to po prostu powoduje ogromną rzeszę problemów od braku wyżywienia, leków, no jakby takie...
0: Tylko chodzi o to, że przed wojną w Sudanie ludzie uciekają do Sudanu Południowego, który tak, od tego ogarniętego wojną Sudanu jest w ogóle jeszcze biedniejszy, tylko chwilowo tak, tam nikt ze sobą nie walczy.
1: I teraz często ci ludzie, którzy uciekali z Sudanu Południowego, uciekają do Sudanu, to z Sudanu teraz uciekają do Sudanu Południowego. No i to już naprawdę są... Często w ogóle uciekają tylko kobiety z dziećmi, ponieważ mężczyźni są albo w wojsku, albo zginęli, albo zostali zabici.
0: Albo pilnują tych resztek domu i resztek dobytku, który został
1: tak,
0: tam.
1: Więc jakby ta sytuacja tam jest bardzo trudna. No my staramy się tam pomóc głównie dostarczając leki, jak i dostarczając taką specjalną żywność terapeutyczną dla dzieci niedożywionych, ponieważ do 5 roku życia dziecko jest bardzo skrajnie narażone na śmierć z głodową, ponieważ jeszcze jego organizm nie produkuje wszystkich odpowiednich minerałów, które są potrzebne do odpowiedniego wzrostu. No, my dostarczamy taką żywność, która powoduje, że bardzo szybko takie niedożywienie dziecka jest w stanie...
0: Są takie pasty terapeutyczne
1: specjalne.
0: Tak, są
1: specjalne. Pasty generalnie z orzechów, tak? I z takiej pasty orzeszkowe. Ona jest bardzo tania, a naprawdę ratuje życie. To jest taki przykład Sudanu. No, a w Polsce również mamy do czynienia jakby no z uchodźcami. Natomiast tu trzeba przyznać, że w Polsce bardzo wiele udało się zrobić, żeby takich problemów, które chociażby były znane z początku kryzysu migracyjnego w 2015 roku, u nas się nie wydarzyły. Chociażby dwa lata temu zaczęliśmy program we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, ale również z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, jak i Unią Europejską, który miał na celu pomóc w wyprowadzce i usamodzielnieniu

0: dzielnieniu się właśnie osobom, które w takich ośrodkach zbiorowego zakwaterowania mieszkały. To było około 40 tysięcy osób w całej Polsce. Na ten moment mówimy o około 11 tysięcy. Dzięki temu programowi, który prowadziliśmy, no wiemy, że większość osób, które się wyprowadziły z takich ośrodków, przez 6 miesięcy miały wsparcie, dofinansowanie do wynajmu mieszkania. Wiemy, że już na ten moment pierwsze osoby, które brały udział w tym programie, w większości z nich zostały w tych mieszkaniach, co znaczy, że pracują i są w stanie się utrzymać. To pokazuje, że wsparcie dla uchodźców to nie jest tylko czasami dostarczenie żywności również, ale też często to jest bardziej wielowątkowe, wielofalowe działanie, takie, które też ma na celu integrację.
1: No właśnie, bo tu chodzi o to, żeby na początku oczywiście pomóc ludziom, którzy uciekli z tym, co mieli na sobie, z tym, co mogli zapakować do kieszeni czy do jakiegoś niewielkiego plecaka. Nie mają właściwie nic. I stoją w obliczu wielu zagrożeń, jak śmierć głodowa, to, że można paść łupem handlarzy ludzi, zostać wykorzystanym na przeróżne sposoby, bo jest się po prostu bezbronnym. A druga rzecz to jest to, żeby spróbować to swoje życie właściwie zbudować na nowo i to często od absolutnych podstaw.
0: Tak, bardzo proste przyczyny. Żadne państwo na świecie, jakby nawet to było najbogatsze na świecie, nie jest w stanie utrzymać milionów osób tylko i wyłącznie w jakby takiej stanie wegetacji. Dlatego każde działania pomocowe, wsparcie, praca z uchodźcami polega na tym, że oczywiście, kiedy jest kryzys, trzeba jakby ten kryzys jakoś opanować, ale najlepszym pracą jakby pomocową z uchodźcami jest to, żeby ich usamodzielnić, tak? I to usamodzielnie oczywiście szeroko rozumiane, bo to może być poprzez chociażby integrację na miejscu, ale również poprzez odbudowę ich kraju, tak? Czyli, bo wtedy, jeśli stworzą się alternatywy dla jakby tworzą się możliwości dla takich osób w ich własnym kraju, no to często takie osoby chcą wtedy wrócić i tam na przykład odbudować swoje życie, a jeśli nie, no to wtedy stworzyć taką sytuację, żeby jak najszybciej mogli się zintegrować w danym kraju, bo to jest dobre zarówno dla państwa, które ich przyjmuje, jak i dla nich, tak, no bo umówmy się, no nikt nie chce cały czas siedzieć w zawieszeniu, no nie wyobrażam sobie takiej osoby, której by to odpowiadało, chyba że są jakieś bardzo skrajne przypadki, no ale jednak każdy woli mieć pracę, za te pieniądze, utrzymać dzieci, pojechać na wakacje, coś dorobić się czegoś, tak? Więc jakby tworzenie możliwości to jest bardzo szerokie pojęcie od właśnie takiej integracji po na przykład no, odbudowę danego kraju, w którym z takiego uchodźca przybył.
1: Koszt pomocy jest często niższy niż koszt, jaki się wiąże z tym, że się tej pomocy nie udzieliło, a potem z tego wynikają przeróżne problemy społeczne chociażby.
0: Zdecydowanie tak, jakby, bo mamy koszty takie powiedzmy tu i teraz, które można policzyć, ile nie wiem, kosztuje danie koca, tak, jakiejś porcji żywności, ale no, są takie koszty niepoliczalne, jak właśnie to, że nie wiem, jest bardziej obciążona infrastruktura, choć tak, czy to kanalizacyjna, nie wiem, elektryczna, no to jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, które potem wpływa na to, że jak mają jakieś skupisko ludności, które powiedzmy to wegetuje, to nie jest w stanie, to potem wpływa w różnych aspektach, już nawet nie chcę mówić o kwestiach społecznych, ale takich zwykłych kosztowych. A osoba, która się może pracować, ma opcję pracy, tak, i tak dogodnej pracy, ma zabezpieczenie socjalne, może normalnie funkcjonować jak każda rodzina, to są chociażby wpływ z podatków, to jest ożywienie gospodarcze, bo taka osoba robi zakupy, no to są też wiadomo takie typowe rozmowy ekonomiczne, ale jak najbardziej jakby niepomaganie, czasami oszczędność to jest, nazwijmy to kilku, tak już mówiąc, groszy, a koszty na przykład 100 zł, tak.
1: No, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej przede wszystkim się w ostatnich latach skupia na Afryce i na regionie Bliskiego Wschodu. No i na Bliskim Wschodzie to jest oczywiście także autonomia palestyńska czy Strefa Gazy, no tereny, które kryzys uchodźczy właściwie to mają od wieku już niemalże.
0: Tak. My jako fundacja skupiamy się na zachodnim brzegu Jordanu, czyli w autonomii palestyńskiej, której no, chciałbym powiedzieć, bo niestety każdy kolejny przykład, który podaję, chciałbym powiedzieć, że ślepi niestety jest coraz gorzej, ponieważ konflikt, który wybuchł w Strefie Gazy, no, odbił się bardzo mocno na tym, co się dzieje również na zachodnim brzegu Jordanu. To było też zaostrzenie takiej polityki policyjnej Izraela, ale również osadnicy żydowscy, którzy mieszkają w tej części, również nasilili ataki. Generalnie te tarcie pomiędzy Palestyńczykami z autonomii a Izrael, no niestety narastają, bardzo dużo osób zginęło, a to też właśnie powoduje często również migrację wewnętrzną, która choć jakby tak powierzchniowo one

0: bardzo mała, bo często mówimy na przykład o jakichś mieszkańcach danej wsi, którzy muszą uciec do większej jakby strefy takiej autonomicznej palestyńskiej, przed do miasta, tak? To jest często, mówimy o kilkunastu kilometrach, tylko że no, nie są w stanie potem wrócić, albo ich domy zostały zniszczone, więc nie zawsze kryzys uchodźcy to jest przepływanie przez Morze Śródziemne na statkach, tylko często, czasami, bardzo często to są właśnie te kilkanaście kilometrów, które dzielą bezpieczeństwo od zagrożenia. I niestety jakby liczba osób takich bezdomnych, które jakby utracili swoje domostwa na zachodnim brzegu, również rośnie. Potrzeby są bardzo duże, a środki pomocy, żeby tam działać, są bardzo ograniczone.
1: Pomoc humanitarna, w tym pomoc uchodźcom, wymaga oczywiście bardzo dużej wiedzy, tego jak tej pomocy udzielać, żeby to było maksymalnie efektywne, żeby to było maksymalnie celowe, żeby po prostu ta skuteczność tej pomocy była jak największa. To nie jest, już dawno myślę, że to jest powszechną wiedzą, wysyłanie tych przysłowiowych worków z ryżem czy rolek papieru toaletowego, co się różnym organizacjom też przez lata zdarzało, że zbierały duże środki po to, żeby ta pomoc była potem zupełnie źle pomyślana i profesjonalizuje się w ogóle pomoc humanitarna, tak? My mówimy o pracownikach humanitarnych, o pracy humanitarnej. To jest po prostu praca, którą się wykonuje, wymagająca dużych kompetencji. I w przypadku pomagania uchodźcom to jest też bardzo mocno potrzebne. Czy się pomaga tam na miejscu konfliktu, czy w jego pobliżu, czy gdzieś dalej. No, głośno było o różnych błędach, na przykład kiedy jest jakaś wojna domowa. Często, tak jak w Syrii, te fronty przebiegają w bardzo poplątany sposób. Tych grup ze sobą walczących jest bardzo dużo właściwie. To jest kilka frontów, kilka małych wojen, tak naprawdę składających się na jedną większą wojnę. I zdarzało się, że ludzie uciekali z różnych terenów syryjskich, to w Szwecji bodajże był taki przypadek, a potem trafiali do jednego ośrodka obok siebie ludzie, którzy uciekali z różnych regionów Syrii i byli właściwie związani z różnymi walczącymi stronami, a potem ktoś wymyślił, że to są Syryjczycy, trzeba ich do jednego ośrodka władować. To krótko trwało, konflikt z Syrii przeniósł się w jakimś społecznym oczywiście tylko sensie, ale jednak tam do Szwecji, tam do tego ośrodka, że po prostu ci ludzie wrzucani w jedno miejsce, brak wiedzy po prostu, no trudno im było funkcjonować.
0: Tak, dobrze, że wspomniałeś, że pomoc humanitarna się profesjonalizuje. Ja bym powiedział, że bardzo jakby wyobrażenie, jak ona też wygląda tak systemowo, jest no bardzo małe, no, że też to nie jest coś nic dziwnego.
1: To na przykład no, w samym języku, no, często mówienie tak o wolontariuszach organizacji pomocowych, to są pracownicy, to nie są wolontariusze. Wolontariusze oczywiście też są ważni, pomagają, wspierają przy dużych akcjach, ale na co dzień zajmują się tym zawodowi, wykształceni, profesjonalni pracownicy.
0: Jak najbardziej, jakby chociażby, ja zawsze podaję przykład, jeśli chodzi o taką organizację pracy humanitarnej, chociażby jak dochodzi do jakiegoś kryzysu, jest to, że wszystkie organizacje humanitarne, zwłaszcza te większe, funkcjonują w ramach tak zwanych ONZ-owskich klastrów, czyli jeśli mam jakiś kraj, Ukraina, Liban, który jest naznaczony tego typu konfliktami albo tego typu zagrożeniem, to ONZ stara się koordynować działanie wszystkich tych organizacji, na przykład przypisując ich regionalnie, co już powoduje, że na przykład chociażby z Libanu, PCPM, jako że my od lat pracujemy w Libanie na północy, to my jakby teoretycznie jesteśmy no, odpowiedzialni za ten region tam. Nie chodzi o to, że my jakby utrzymujemy ten region, ale gdyby coś się miało dziać, pojawiałyby się jakieś chociażby ruchy migracyjne albo nie daj Boże, doszłoby do jakiegoś trzęsienia ziemi czy coś, no to my jesteśmy tam organizacją, która tam jest sieciowana na miejscu, zorganizowana, mamy kontakty z lokalnymi władzami, my wtedy na przykład jesteśmy jakby odpowiedzialni za ten region i to jest coś, co się, o czym się rzadko mówi, ale generalnie organizacje są, starają się koordynować swoje działania, żeby nie było chociażby sytuacji, że cała pomoc pójdzie do jednego miejsca, 20 kilometrów obok będzie głód. Dlatego
1: to tak może z kolei nasilić jakieś różne też i wewnętrzne napięcia na czasem w tym regionie, prawda? Zwłaszcza jak jest pomieszane etnicznie.
0: Tak, dokładnie.
1: Czemu oni dostali, a my nie?
0: Na przykład, bo nie doszło do... Tak, oczywiście takie historie się zdarzają, ale właśnie żeby się nie zdarzały, tutaj to są lata doświadczeń właśnie między innymi ONZ-u, który właśnie stara się to dywersyfikować. No i dlatego są organizacje humanitarne, one się nazywają organizacje, są organizacje non-profit, ponieważ to nie są firmy, które zarabiają pieniądze, no ale tak z punktu widzenia jakby zrzeszenia ludzi, no to jest pełna profesjonalna organizacja, która jest nie czerpie zysków, no ale normalnie zatrudnia kilkanaście, kilkadziesiąt osób, no i wśród tych osób, poza tym, że mam księgowych, tak, pracowników biurowych, no to generalnie wszyscy ci ludzie, którzy tam pracują, tworzą taką wiedzę, żeby właśnie w danym kraju, gdzie pracują, znać te wszystkie zależności, także z tym porozmawiać, albo tam

0: nie jechać, wiesz, no na tym to polega. Tak jak w każdej firmie, która ma kilkadziesiąt osób pod sobą, są różne działy, tak samo w organizacji humanitarnej. I dlatego takie organizacje są bardzo ważne, no bo one pracują na miejscu, często my mamy kontakt z lokalnymi władzami, coś, co zawsze powtarzam, że bez tego się nie da pomagać. Właśnie po to, żeby nie było takiej odgórnej fali, powiedzmy, pomocowej, która potem będzie jak para w gwizdek.
1: To jeszcze raz wrócę do tych moich doświadczeń z Libanu, gdzie oglądałem na miejscu, jak pracuje Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Tam, pamiętam, byłem w klinice, która powstała dzięki staraniom PCPM-u, takiej przychodni po prostu lokalnej, która
0: dalej działa.
1: Tak, która dalej działa, która pomagała między innymi syryjskim uchodźcom, ale to od razu pamiętam wtedy Wojciech Wilk, szef, założyciel PCPM-u, mówił mi, wiedzieliśmy od razu, że to musi być taka przychodnia, która też lokalnej społeczności pomoże, bo po pierwsze ona też potrzebuje, tam służba zdrowia jest niewydolna w Libanie. Po drugie, no to jest prosty przepis na jakiś wzrost napięcia, jeśli nie będzie to przychodnia, która będzie w stanie tak naprawdę pomóc wszystkim tam potrzebującym. Czy oni są uchodźcami, czy oni są po prostu niemajętnymi mieszkańcami lokalnymi, których po prostu nie stać na to, żeby na przykład pojechać do lekarza do większego miasta.
0: Tak, jak najbardziej ta klinika dalej działa, choć miała właśnie duże problemy ostatnim czasem ze związku, jakby już takiej głośnej sprawie zawieszenia pomocy USAID, ponieważ była w dużej mierze finansowania już teraz z tych pieniędzy z Ameryki, natomiast no, myśmy ją ponownie wsparli i tak, ta klinika zarówno była otwarta dla każdego, każdy mieszkaniec tam mógł skorzystać z niej, to była bardzo dobrze lekarze, bardzo dobrze wyposażona ta klinika.
1: Często pamiętam, było pierwszy raz, kiedy z ginekologa mogły tam skorzystać z jego pomocy tak. Kobiety, w ogóle w tym regionie bez podróży jakieś na wiele dziesiąt kilometrów
0: gdzieś
1: daleko.
0: Na przykład najbliższy ginekolog był 100 kilometrów dalej, czy 80 w większym mieście, ale proszę mi wierzyć, że 80 kilometrów w Libanie to nie jest w Polsce, tam jednak drogi nie są złe, ale też jednak przemieszczanie się samochodem jest o wiele powolniejsze niż, a w ogóle
1: to
0: też
1: transport
0: kosztowne.
1: W ogóle też działa tak. Zupełnie inaczej, jest kosztowny.
0: Nie ma transportu publicznego i są ewentualnie w mieście, ale no to są takie bardziej marszrutki, tak, więc jakby...
1: Trzeba
0: więc
1: wynająć kierowcę, samochód i po prostu sporo zapłacić.
0: Dokładnie,
1: za
0: więc to się, więc te koszty rosną. Taka klinika, jak już wspominałem, poza rzeczywiście taką bycie kliniką rozumianym, tak jak to w Polsce, no to ona też chociażby świadczyła usług właśnie takiej mobilnej kliniki, czyli jeżdżenia do obozu, do uchodźców, gdzie chociażby dzieci się szczepiło, też podstawowe badania wykonywało, no bo jakby większość z nas nie choruje na przewlekłe choroby na co dzień, oczywiście no je trzeba też leczyć, no ale w większości przypadków potrzebujemy często zwykłej konsultacji, bo też takie drobne rzeczy bardzo potrafią często się przerodzić nieleczone w coś groźniejszego, dlatego tak bardzo ważna jest opieka zdrowotna, dostępna i powszechna dla każdego.
1: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Jan Wysocki z tego właśnie centrum był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
0: Również dziękuję.
1: No a za chwilę będziemy mówić trochę więcej o Afryce.
2: Świat 24.
1: A w studio Nina Mocior z Caritas Polska, która zajmuje się od 15 lat pomocą humanitarną, także rozwojową w Caritas Polska właśnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No dziś, jak już mówiliśmy, Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, ale w piątek przypadł Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Seksualnej w Konfliktach Zbrojnych i temu też poświęcimy dzisiejszą rozmowę, bo to jest taki temat no, mocno przemilczany, temat, od którego się często ucieka, bo bolesny, bo trudny. No to nie uciekajmy od niego. Jaka jest w ogóle skala takiej przemocy?
3: Na pewno wiemy, że z roku na rok się podwaja i też, no właśnie, niestety wiemy, że ze względu na charakterystykę tej przemocy, jej niezwykłe okrucieństwo, na jeden zgłoszony przypadek przypada 20 niezgłoszonych przypadków. Ze względu na bardzo duży wstyd i bardzo dużą stygmatyzację społeczną osób, które je doświadczają.
1: No a przemoc seksualna w konfliktach zbrojnych w wielu miejscach na świecie to jest po prostu broń, jaką się stosuje.
3: Tak, to jest broń i taka jest też historia Międzynarodowego Dnia, w którym przypominamy, że to nie jest przypadkowo brutalny skutek konfliktu, ale bardzo często bardzo zorganizowana i ustrukturyzowana praktyka stosowana jako narzędzie walki. Najczęściej w tych konfliktach, gdzie mamy bardzo mało zdolności armii, i to jest bardzo skuteczna zresztą broń, niestety, bardzo okrutna i skuteczna broń do wypędzania ludności, do przesiedlania milionów ludzi.
1: No to się zdarza często w tych konfliktach, które mają takie podłoże etniczne, gdzie właśnie chodzi o to, żeby dokonać czystki etnicznej, dokonać wygnania ludzi z jakiegoś terytorium, no to żeby nie musić ich tak siłowo wyganiać, to często się tych ludzi próbuje wystraszyć. No i tu przemoc seksualna na równi z taką przemocą jakąś inną, fizyczną, z zabójstwami,

0: z torturami jest stosowana właściwie na równi.
1: Tak, terroryzuje się społeczności, które w strachu przed tak skrajną formą przemocy, zwłaszcza dla dzieci, uwaga, uwaga, 50% osób, które doświadczyły i zgłaszają taką przemoc, to są dzieci poniżej 18 roku życia. Więc skala też przemocy wobec dzieci to jest desperacja, akty desperacji, żeby uciekać i ratować całą rodzinę, już nie mówiąc o społecznościach właśnie etnicznych, ale też w sprawach też i honoru, i takiej ochrony dzieci, dziewczynek, ale oczywiście przemoc dotyka też i mężczyzn, i chłopców.
0: To gdybyśmy spojrzeli na mapę świata, to gdzie są te takie punkty czerwone, gdzie rzeczywiście dochodzi do największych zbrodni na tym tle właśnie seksualnym, gdzie ta przemoc seksualna jest stosowana właśnie jako broń w konfliktach?
1: Z raportu sekretarza generalnego ONZ, który podsumowuje 25 rok, wynika, że na przykład niemal się podwoiła skala przemocy na Haiti, ale też na Bliskim Wschodzie, też w kontekście zarządzania sprawami jeńców czy osób więzionych, tak, będących w detencji w konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale też w Ukrainie. I w Ukrainie skala przemocy wobec mężczyzn jest bardzo duża, jeśli chodzi o przetrzymywanie mężczyzn jako jeńców. Ale oczywiście Afryka. Przede wszystkim też Afryka. Obecnie w raporcie mówi się o 21 krajach na świecie, które stosują ten rodzaj przemocy w konfliktach zbrojnych przez różne grupy uzbrojone, przez oficjalne armie, przez nieoficjalne armie, w konfliktach międzynarodowych i też wewnętrznych. Też również tych bardzo lokalnych, etnicznych.
0: No i tam w Afryce jest też aktywna Caritas Polska. Oczywiście w innych regionach świata też, ale o tę Afrykę chciałem teraz zapytać. Na jednym z takich miejsc jest Tigraj, region Etiopii, położony w północnej części mniej więcej Etiopii, przy granicy z Erytreą, która też kiedyś była częścią Etiopii, ale w wyniku wojny się od Etiopii oderwała. Tigraj też się chciał od Etiopii oderwać, ale to skomplikowane są różne historie afrykańskie. Erytrea z kolei wtedy niekoniecznie była zainteresowana powstaniem Tigraju. No koniec końców było tak, że na tym terenie tego Tigraju doszło do bardzo krwawej wojny domowej, która właściwie się do dzisiaj chyba nie skończyła tak całkowicie.
1: Mamy porozumienie pokojowe, które de facto nie istnieje. Jest nadal napięcie, nadal jego porozumienie z Pretorii nie jest egzekwowane i 1/3 Tigraju nadal jest pod okupacją sił zbrojnych erytrejskich, więc nie można mówić o pokoju. Można mówić o porozumieniu pokojowym, ale nie pokoju. Do pokoju bardzo dużo trzeba jeszcze.
0: No w jednym z materiałów, jakie państwo przygotowaliście, żeby świat alarmować o sytuacji w Tigraju, napisaliście, że to jest takie miejsce, w którym zniknęło jutro.
1: Tak.
0: Skąd się takie hasło wzięło?
1: To jest trauma. W traumie ta przeszłość żyje w obecności i nie ma przyszłości. To jest często taki język, w którym mówimy, że ludzie stracili linię czasu, stracili perspektywę życia, bo trauma jest tak obezwładniająca, że nie jesteśmy w stanie myśleć o jutrze, nie jesteśmy w stanie mieć przewidywalnego jutra. Jutro znika, bo nie wiemy, co się wydarzy. Przewidywalność życia w wojnie jest bardzo zagrożona i ona znika. I nie ma jutra. To jest takie motto konfliktów zbrojnych, ale też motto traumy wojennej.
0: No właśnie, bo kiedy my mówimy o konfliktach zbrojnych, kiedy mówimy o niesieniu pomocy humanitarnej, to my się skupiamy na tym, żeby zapewnić żywność, dostęp do leków, może do wody. To są oczywiście bardzo ważne, bieżące potrzeby, ale kiedy już ucichną działa, kiedy już zwalczy się głód, czy zapewni się dostęp do produktów higienicznych, czy do medycznych, to często nam się wydaje, że już sprawa jest załatwiona, a tu nie. Tu właśnie te kwestie psychologiczne, kwestie traumy, one pozostają przez lata, czasem przez pokolenia.
1: Tak. Tak, bardzo wyraźna jest też, zresztą badania oczywiście, na temat traumy międzypokoleniowej. To nie jest gen traumy, ale trauma zostaje w tych rodzinach, zostaje w kobietach, które zostają mamami, które są być może w trakcie wydarzeń mamą albo zostaną mamą. Dzieci, które teraz dorastają, czy nastolatki, które będą zakładały swoje rodziny, to zostaje w historiach, w narracji o sobie, o świecie, to zostaje w podejściu do świata, w zaufaniu do ludzi, w tym, w jaki sposób kultywujemy swoje tradycje, na przykład zrzeszania się, wspólnego spędzania czasu, dzielenia się trudnymi historiami. Na przykład w Tigraju, to jeżdżę regularnie do Tigraju i kobiety na przykład mówią, my przestałyśmy lamentować na pogrzebach, bo się okazuje, że już teraz po wojnie okazywanie emocji jest słabością, bo my tak dużo musiałyśmy przetrwać, żeby przetrwać, to teraz zamykamy całkowicie nawet te rytuały, które są bardzo oczyszczające dla społeczności i przestałyśmy pokazywać emocje, wstydzimy się ich, bardzo się izolujemy. I to jest takie bardzo też ciekawe, że ta psychologia funkcjonuje na każdej szerokości geograficznej i one tym samym językiem swoim, bardzo lokalnym, czasami niepiśmiennej wioski,

0: tam, gdzie są niepiśmienne kobiety na przykład, opowiadają tym językiem bardzo precyzyjnie o tym, jakie konsekwencje mają wydarzenia traumatyczne w ich życiu. I to jest na przykład brak okazywania emocji, brak cierpliwości do dzieci, brak zabawy z dziećmi, bo nie są już w stanie mieć chwili radości. I to jest ten język i konsekwencje tego, jak funkcjonują obecnie.
1: To jak się wtedy niesie pomoc? No bo w tym naszym zachodnim, bogatym świecie to się człowiek umawia do psychoterapeuty. No barierą są pieniądze, ale właściwie jedyną w tym momencie barierą. No pewnie się trzeba trochę przełamać samemu też oczywiście. A w takim miejscu, gdzie ludzie nie mają pieniędzy, gdzie często są niepiśmienni, gdzie właściwie państwo nie działa w bardzo wielu swoich podstawowych aspektach, to jak tam się niesie taką pomoc, kiedy potrzeba pomocy w pracy z traumą na przykład?
0: I tak wrócę do pana poprzedniego pytania o podstawowe potrzeby, bo to jest prawda. Głodne dzieci nie będą myślały o emocjach. Zresztą też pracujemy w szkołach, więc głodne dzieci się nie uczą, nie zapamiętują. Dzieci, które mają biegunkę, czy mają ryzyko chorób odbiegunkowych, czy jakichś zakażeń układu pokarmowego i mają bardzo przewlekłe biegunki, też się nie będą uczyły. Nie będą absorbować składników odżywczych z jedzenia, nawet jakby to jedzenie było. Więc problemy są bardzo wielowymiarowe i potrzeby podstawowe są kluczowe i to jest punkt startu zawsze. Ale tak jak pan mówi, do odbudowy sprawczości, do odbudowy tego jutra, do tego, że ja już widzę historię o sobie, o świecie, która jest bardziej adekwatna do rzeczywistości, potrzeba wsparcia psychospołecznego i psychologicznego. I to, co my robimy jako Caritas Polska z lokalną Caritas Etiopia, z lokalną Caritas w ogóle w diecezji Tigraj, w eparchii Tigraj, jest przede wszystkim przetłumaczenie naszego języka zachodniej gabinetowej pracy i neurologii traumy, psychotraumatologii na ich świat. I ten świat na przykład zakłada, że mówimy o na przykład stymulacji bilateralnej w terapii traumy, prawda, żeby wyrównywać to takie napięcie między półkulami mózg, to tak anegdotycznie troszkę opowiadam, ale to jest jedna z technik, a tam na przykład używamy do tego gry w bębny, bo oni naturalnie korzystają z gry w bębny, oni tańczą, jest dużo ruchu. Kobiety się spotykają przy kawie i na przykład w kółku tańczą, potrząsają ramionami, więc my tego nie eliminujemy i to nie jest gorsze. To są bardzo podstawowe praktyki pracy z ciałem i my tłumaczymy naszą wiedzę na ich świat. I rozmowa o emocjach, techniki pracy takiej pedagogicznej z dziećmi w szkołach, to są rzeczy, które my wzbogacamy o tą wiedzę neurologiczną, żeby te metody poparte też dowodami naukowymi, tak zwane evidence-based teraz w psychoterapii, my to tłumaczymy na ich realność, żeby mieli bardzo dostępne i skalowalne interwencje. Podstawą jest zawsze bezpieczne miejsce, powrót do bezpieczeństwa, powrót do spotykania się. Ja też zawsze mówię, że trauma to jest takie trio, to jest izolacja społeczna, bardzo duży wstyd i brak kontroli. I proszę zobaczyć, że ponowne umożliwianie im spotykania się w bezpiecznym miejscu na parzenie kawy, które jest bardzo piękną ceremonią i bardzo symboliczną ceremonią.
1: Etiopia jest w ogóle miejscem, gdzie kawa się narodziła, tak, prawda? Tak. Stamtąd mamy kawę.
0: Stamtąd mamy kawę i kawa jest bardzo ważna. I my chcemy, żeby właśnie kobiety się na nowo spotykały, żeby przeciwdziałać tej stygmatyzacji i samostygmatyzacji, której doświadczają. I po kilku miesiącach, bo to nie jest praca właśnie na 3 sesje, tylko po kilku miesiącach odbudowy takiego poczucia bezpieczeństwa, zarówno samo zdrowienie grupowe się uruchamia i przełamuje się na przykład milczenie o emocjach i rozpoczyna się też moment takiej naturalnej trochę regulacji w ogóle układu nerwowego, ale też powrotu do wspólnoty, bo bardzo dużo leczenia odbywa się wtedy w grupie. I nie przenosimy, częściowo nie przenosimy pracy indywidualnej, gabinetowej, tej zachodniej, o której pan mówił, do Etiopii, tylko tłumaczymy koncepcje i metody, które u nas są przebadane naukowo, na ich świat. I to są bardzo często podstawowe metody pracy, tak, w grupach. I Caritas Polska właśnie, my w ogóle rozwinęliśmy taki podręcznik wsparcia grupowego dla osób z doświadczeniem traumy wojennej i traumy seksualnej. I ja jeżdżę regularnie do Etiopii szkolić tam lokalnych specjalistów, którzy mogliby skalować te interwencje i prowadzić takie spotkania grupowe. I powiem panu, że tak, pomoc humanitarna i psychospołeczna może oznaczać danie grupie kobiet w małej wiosce w Etiopii 5 kg kawy, żeby mogły się spotykać przez następne kilka miesięcy. I to faktycznie robimy.
1: No, pracujecie też państwo ze szkołami. Oczywiście to jest szerszy projekt, który zawiera różne elementy, dostęp do sanitariatów, do różnych instalacji higienicznych, no, ale tam też jest taki element właśnie pracy z nauczycielami, którzy muszą pracować z dziećmi, które też te traumy w sobie noszą i to przeszkadza.

0: za na przykład w edukacji?
1: Przeszkadza. To jest klasa, w której na przykład połowa dzieci jest bardzo zamrożona, jest zdysocjowana, jest zamrożona emocjonalnie. To nie są dzieci tylko wstydliwe, ale bardzo często zamrożone jako konsekwencja funkcjonowania potraumatycznego. Albo dzieci nadaktywne, które się takim zachowaniem, hiperaktywnością doregulowują. I bardzo trudno jest prowadzić lekcje. Więc chodzi o takie bardzo wyrównanie też wiedzy pedagogicznej, w jaki sposób dzieci reagują, jakie można doregulować, żeby na przykład równomiernie na początku klasy, na początku lekcji, żeby równomiernie dzieci tak troszkę doregulować, mówimy, żeby mogły zresztą korzystać z lekcji, już nie tylko nie przeszkadzać innym uczniom. Więc to są takiego rodzaju szkolenia, wprowadzanie zabawy terapeutycznej, wprowadzanie też takich bardzo podstawowych gier terapeutycznych, żeby nawet po lekcjach dzieci mogły korzystać, no nie mówimy o świetlicach, ale o takich zajęciach dodatkowych, psychospołecznych właśnie, zabawach, miejscach do tego stworzonych, żeby dzieci mogły dodatkowo korzystać z tego wsparcia. To jest trening umiejętności społecznych bardzo często, to jest po prostu bezpieczne miejsce, w którym mogą zostać i się pouczyć, no bo często wracają do domu i też czekają na nich obowiązki domowe w tym kontekście. Opieka nad młodszym rodzeństwem, czy właśnie jakieś takie prace domowe i to jest dobre i to są realia życia tych dzieci, ale chcielibyśmy, żeby miały więcej zabawy, bo ona pozwala odzyskiwać tą spontaniczność, niewinność, którą bardzo często te dzieci utraciły w wyniku wojny. To są dzieci, które bardzo szybko dorastają, które bardzo szybko rezygnują z tej dziecięcości swojej i no właśnie to są te uśmiechy dzieci, które wracają na ich twarz, bo się śmieją z rówieśnikami i grają w piłkę. I to są przepiękne historie zresztą, za każdym razem jak jestem w Etiopii.
0: No, Etiopia to jest w ogóle arcyciekawy kraj, dlatego że to jest miejsce, które się oparło w dużej mierze kolonizacji, jako jedno z niewielu
1: tak,
0: miejsc w Afryce, prawda? I są z tego bardzo dumni Etiopczycy. To jest miejsce, gdzie się narodziła kawa. To jest miejsce, które jest bardzo ważne dla afrykańskiego chrześcijaństwa w ogóle. To jest takie naprawdę rzeczywiście fascynujące miejsce. Bardzo dynamicznie rozwijająca się gospodarka, mimo wielu wojen. Kiedyś nam się Etiopia kojarzyła z wielkim głodem, z koncertem Live Aid. Dzisiaj to jest dynamicznie rozwijająca się gospodarka, ale nierównomiernie w tym kraju wszyscy z tego korzystają. Lotnisko w Addis Abebie to jest ważny węzeł przesiadkowy, linie etiopskie to jest jeden z ważniejszych przewoźników w tej części świata. Wreszcie to jest taka właściwie Bruksela afrykańska, bo stolica Unii Afrykańskiej, tworzonej na wzór Unii Europejskiej, choć to oczywiście się na innym poziomie obecnie odbywa. Wreszcie premier nagrodzony pokojową nagrodą Nobla, jednocześnie zaangażowany w te wojny w Tigraju, co budziło duże kontrowersje. No arcyciekawe miejsce, ale takie bardzo też pomieszane i skomplikowane, no bo nie ma chyba jednego Etiopczyka, bo to są Romowie, Amharowie, Tigrajczycy wspomniani, Somalijczycy, których mieszka tam bardzo, bardzo wielu i jeszcze kilkanaście innych grup etnicznych, trochę mniej licznych, ale też licznych, bo to jest bardzo duży kraj. No więc to jest takie miejsce, które kipi wieloma rzeczami w pozytywnym sensie, ale też negatywnym niestety.
1: Tak.
0: No i jak się tam pracuje w Etiopii?
1: Pod kątem pomocy psychologicznej i psychospołecznej to powiem panu, że ja po 15 latach w wielu regionach i konfliktach zbrojnych...
0: No pani pracowała w Jemenie, w Sudanie,
1: w Iraku,
0: prawda?
1: Syrii.
0: Tak, tam gdzie były naprawdę te najkrwawsze wojny ostatnich 20-30 lat.
1: I nigdy jeszcze nie doświadczyłam takiego podejścia do tego, że my chcemy żyć inaczej, chcemy mieć lepsze życie. I tego nigdy jeszcze nie doświadczyłam w swojej pracy. Tam naprawdę, jak ja przyjeżdżałam do tych małych często miejscowości, kobiety mówiły: Nina, tutaj się dużo u nas wydarzyło, my chcemy o tym rozmawiać, my chcemy czuć się lepiej, chcemy być dobrymi mamami. Jest nam przecudownie, kiedy pada deszcz, kiedy mamy bardzo dużo pracy, powiedz nam, jak możemy żyć lepiej. I powiem panu, że to jest dla mnie zadziwiające, jak wiele wytrwałości i takiej też samoświadomości te społeczeństwa mają i to te społeczności bardzo konkretne, bo oni naprawdę chcą lepiej żyć i żeby ich dzieci miały lepiej. Szkoła nadal jest centrum wszechświata lokalnego. To jest nadzieja na jutro dla dzieci, to jest też miejsce spotkań, miejsce rekoncyliacji też, godzenia się, miejsce ustalania tego, jak społeczność żyje, miejsce ochrony. I to jest dla mnie zadziwiające w tym miejscu, ale też mierzymy się z bardzo dużym też zagrożeniem. I to jest też Tigraj, gdzie tak naprawdę nie ma pokoju jeszcze. Jest tylko porozumienie pokojowe, które faktycznie nie istnieje, jest tylko na papierze. I to jest miejsce, gdzie bardzo też trudno się pracuje, bo jest cały czas zagrożenie, że za chwilę coś wybuchnie, że za chwilę znowu jakaś armia nas najedzie. I to są też bardzo, bardzo takie bolesne dla mnie rzeczy, bo jak możemy leczyć traumę, jak zagrożenie się nie kończy. I to są bardzo trudne konteksty też do pracy takiej długofalowej, gdzie musimy za każdym razem szykować tych ludzi na ewentualne

0: na pogorszenie się sytuacji ich bezpieczeństwa albo na kolejne przesiedlenia. I najtrudniej jest wtedy pracować, bo chcemy leczyć, a tak naprawdę zabezpieczamy na chwilę, bo sytuacja zewnętrzna jest bardzo niestabilna. I to jest, myślę, taka kwintesencja też Etiopii. Zresztą obecnie jest i zarówno w Amharze jest kilka konfliktów lokalnych też, troszkę na pograniczu etnicznym.
1: W innym regionie, tak.
0: W innym regionie, nie tylko w Tigraju, ale sytuacja jest bardzo napięta w całym kraju.
1: No tak, mówi się często o Etiopii, że to jest taka afrykańska Jugosławia.
0: Tak. Duża mozaika, zresztą duży kraj, ale taka mozaika różnych dynamik lokalnych.
1: No to jak znaleźć motywację do pracy w takim miejscu, w którym no właśnie gdzieś ten konflikt cały czas wisi w powietrzu. Znaczy wiele jest starań oczywiście czynionych o pokój w Etiopii, no ale nawet sam ten przypadek pokazuje, że premier Abiy Ahmed, nagrodzony pokojową nagrodą Nobla za zakończenie jednego z konfliktów wewnętrznych w Etiopii, rok, dwa później był zaangażowany w drugi konflikt w Etiopii, już nie w jego zatrzymywanie, tylko wręcz w jego rozpoczęcie.
0: Wie pan, motywacja zawsze jest, bo jak ja jeżdżę w teren, ja widzę bardzo konkretne rodziny, bardzo konkretne kobiety, które naprawdę ufam, że też dzięki mojej wiedzy, którą tak transportuję w inne regiony świata, naprawdę czują się lepiej i ich codzienność się zmienia. I ta motywacja jest do pracy. Ona jest przerywana tymi momentami, gdzie ja sama wyjeżdżam i się boję, wow, ja wracam do pierwszego świata, a oni zostają. I ostatnio miałam właśnie takie, zresztą wyjeżdżałam o nieco wcześniej, kilka dni wcześniej, ze względu właśnie na bardzo napiętą sytuację, musiałam wyjechać wcześniej z Tigraju, dwa dni. I to było łamiące serce, że ja jadę, ja wyjeżdżam, ja mogę wyjechać. A ci ludzie zostają i być może będą za chwileczkę uciekać i bać się o swoje rodziny i o swoje życie. Ale motywacja jest, bo to naprawdę za tymi statystykami stoją ludzie, bardzo konkretne panie. Panie, które często właśnie po tym, nie wiem, roku, dwóch moich przyjazdów przynoszą mi miód samodzielnie zebrany, które bardzo się cieszą i świętują, że ja przyjeżdżam. Przynoszą mi jakieś lokalnie zrobione prezenty przez siebie. I ja wiem, że to też jest efekt mojej pracy, że one lepiej funkcjonują, że one mogą zaplanować coś.
1: Że one się poczuły bezpiecznie, że mogły to zrobić,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, one mogły to zrobić, one wróciły do takiego funkcjonowania, bo...
1: W którym się przyjmuje gościa po prostu.
0: Oprócz tego, że gościa, bardzo honorowego zresztą, ale wie pan, świadka. Ja też bardzo bym chciała, żeby naprawdę o tym mówić i zawsze dziękuję państwu za zapraszanie mnie, bo musimy o tym mówić, musimy uznawać ich krzywdę. Bardzo wiele z tych osób nie usłyszało tego, że to było złe. I to jest bardzo duża krzywda społeczna, to jest bardzo duża trauma kolektywna. I uwaga, skala przemocy właśnie seksualnej w wojnie w Tigraju pomiędzy 2020 rokiem a 2022 rokiem mówi się, że co czwarta kobieta, nawet nie co druga obecnie, ale co czwarta kobieta doświadczyła bardzo brutalnych czy zgwałceń, czy właśnie gwałtów publicznych, czy zbiorowych, okaleczeń, prawda, narządów. I to jest niewyobrażalne, jakiego rodzaju rzeczy one przeżyły i one nadal znajdują w sobie siłę do przetrwania. I to są niesamowite też takie historie tych kobiet, które chcą być dobrymi mamami, które nadal walczą o codzienność. To są kobiety, które bardzo często mają flashbacki non-stop. One omdlewają bardzo często, nie są w stanie spać, kilka lat nie śpią i po kilku spotkaniach na grupie zaczynają na nowo odnajdywać takie poczucie troszkę bezpieczeństwa i sprawczości. Jak ja mówię o tym miodzie, zawsze mówię, no tak, tylko że ta pani, która nie była w stanie zaplanować jutrzejszego dnia, ona musiała zaplanować kilka tygodni plan zbierania tego miodu, ona musiała wiedzieć, kiedy ja przyjeżdżam, odzyskiwać perspektywę czasową. I wie pan, jak ja mówię, kurczę, płaczę, jak ja dostaję te prezenty od nich, ale to dlatego, że one tak pomieszczają mnie, one na mnie czekają, one wiedzą, że ja, właśnie pan mówi, mówimy o tym, nie ma jutra, a one wiedzą, że ja za 3 miesiące przyjadę i szykują dla mnie prezent.
1: To jutro się pojawia.
0: I jutro
1: pojawia
0: się
1: za 3 miesiące się pojawia też.
0: To jest bardzo praktyczna też terapia traumy i naprawdę rehabilitacja takiej codzienności o tym, że ja wiem, co będę robiła, wiem, że za kilka miesięcy znowu będzie padał deszcz. One są zachwycone, jak pada deszcz. Ostatnio, jak przyjechałam, właśnie był koniec pory deszczowej i przychodzi właśnie taka pani, ta z miodem, z prezentami, mówi, Nina, jest cudownie, mamy bardzo dużo pracy, pada deszcz, wiemy, że będzie dużo jedzenia, przyszła w terminie ta pora deszczowa, prawda, bo w społecznościach rolniczych wystarczy 2 miesiące pory suchej przedłużającej się i wie pan, całe społeczności, miliony ludzi głodują, więc one są przeszczęśliwe, że będą miały bardzo dużo pracy. I to jest nie da się tego porównać nawet do

0: jakiejś takiej naszej konceptualizacji zachodniej, prawda? To jest coś, co pojawia się tylko tam i to są niesamowite też przeżycia dla mnie, niesamowita satysfakcja, ale też właśnie motywacja, że nawet w mniejszej skali jesteśmy w stanie naprawdę zmieniać codzienność tych mikroświatów, tych konkretnych ludzi czasami.
1: To jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy można jakoś działania Caritasu i Caritas Polska wesprzeć właśnie tam w Afryce, choćby w Etiopii, w Tigraju.
0: Tak, bardzo zapraszam Państwa do wsparcia. Obecnie realizujemy ten program w Tigraju już trzeci rok.

0: była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I na tym kończymy to wydanie magazynu Świat 24. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Wymyślili futbol, stworzyli jego tradycje, zbudowali stadiony, legendy i marzenia całych pokoleń, ale już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata.
14: Opowieść o piłkarskiej reprezentacji Anglii to opowieść o dumie, presji i wiecznym It's Coming Home.
13: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy o historii Free Lions, kibicach, Wembley, futbolowej kulturze i narodowej obsesji zwycięstwa albo porażki.
14: Naszym gościem będzie komentator Przemysław Pełka.
13: Zapraszamy już jutro o 25.
14: Filip Jastrzębski
13: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest decyzja o areszcie dla Gruzina podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej, donosi o tym nasz lubelski reporter. Pogoda może być groźna, Polska w ostrzeżeniach przed upałem i burzami. Samozwańcze patrole Bronimy Polskiej Granicy. Policja prowadziła przeszukania w domach członków grupy. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Jest areszt dla obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Przenosimy się teraz do Lublina. To tamtejszy sąd podjął taką decyzję i łączymy się z naszym reporterem Tomaszem Maczulskim. Witaj.
2: Witam, dzień dobry, witam państwa.
1: Powiedz, co dokładnie wiemy?
2: No, dosłownie przed chwilą dowiedzieliśmy się o tym, że sąd w Lublinie właśnie zastosował wobec podejrzanego Gruzina środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Nieznane są jednak wciąż dokładnie.

0: Żadne przyczyny takiej ani innej decyzji sądu. Wciąż czekamy na oficjalny komunikat w tej sprawie. No, co jest pewne, jak przekazuje też lubelska policja i mi osobiście nadkomisarz Anna Komola, no, podejrzany o zabójstwo 36-latek, no, trafi na 3 miesiące za kratki. No i trzeba powiedzieć, że przypomnieć, że jednak wszystko to odbywa się w ekspresowym tempie. Przedwczoraj Gruzin został zatrzymany w jednym z podwarszawskich hosteli. Wczoraj doprowadzony do prokuratury, a dziś, jak słyszymy, jest ten tymczasowy areszt. No a jakie były, przynajmniej w ocenie prokuratury, ku temu podstawy? O tym mówił mi prokurator Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
1: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
0: No ja tylko przypomnę, że podejrzanemu może grozić nawet dożywocie.
2: O czym donosił Tomasz Maczulski z Polskiego Radia Lublin. Dziękujemy za te relacje. Większość Polski z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują w 12 województwach, głównie na zachodzie kraju. IMGW ostrzega też przed upałami. Dla prawie całej Polski wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia. Temperatura w wielu miejscach przekracza 30 stopni. Najważniejsze podczas takich upałów jest odpowiednie nawadnianie się, mówi specjalistka do chorób wewnętrznych i chorób płuc, dr Aleksander Kania.
3: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
2: Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach, czyli od 10 do 16. Warto nosić przewiewne ubrania, okulary przeciwsłoneczne oraz nakrycie głowy. Prokuratura zażąda wszystkich dokumentów i przesłucha świadków. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował doniesienia mediów o tym, że prezydent Warszawy otrzymał informacje o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym już w ubiegłym roku. O zaniedbaniach w placówce w prywatnej wiadomości komunikatorem internetowym miał go informować ówczesny ordynator chirurgii. Chodzi o sprawę lekarza milionera, który kierował SOR-em bez specjalizacji i tylko w zeszłym roku zarobił na tym ponad 1,5 miliona złotych. 2 miesiące później ordynator stracił pracę. Ten wątek również zbada prokuratura, zapewniał w naszym studiu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające. To jest taki etap, gdy zbiera się wszystkie dostępne dowody i jeżeli prokuratura dopatrzy się naruszenia prawa, będzie wszczęte postępowanie karne i wtedy już będziemy badać, kto naruszył prawo, kto powinien za to odpowiadać. Ale tu są oczywiście dwa różne aspekty. Z jednej strony odpowiedzialność prawnokarna, z drugiej strony odpowiedzialność polityczno-moralna.
2: Rafał Trzaskowski broni się w długim wpisie w mediach społecznościowych. W Szpitalu Południowym trwają tymczasem kontrole ratusza oraz NFZ-u. Kreml zadowolony z decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o odebranie ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ten ruch chwalił wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. We wpisie opublikowanym na platformie X nazwał prezydenta Ukrainy degeneratem i wskazał, że polski prezydent pozbawił Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Karol Nawrocki informował wczoraj, że odbiera Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, ale podkreślał, że decyzja nie oznacza zmiany polskiego wsparcia dla Ukrainy. W informacjach duża akcja policji w kilku miejscach kraju. Jak informuje stołeczna komenda, funkcjonariusze rano przeprowadzili przeszukania w różnych lokalizacjach. Według nieoficjalnych doniesień Onetu doszło do nich u osób, które podszywając się pod funkcjonariuszy publicznych zaczepiały i legitymowały obcokrajowców na dworcu centralnym w Warszawie. Chodzi o samozwańcze patrole grupy Bronimy Polskiej Granicy. Jej członkowie noszą przypominające mundury ubrania, a na ramionach mają naszywki z biało-czerwoną flagą i orłem w koronie. Policja w komunikacie podała, że funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny. Pod okiem specjalistów można nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Od rana w całym kraju działa ponad 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych zorganizowanych przez MSWiA. Ratownik medyczny ze szpitala MSWiA w Warszawie Filip Hajnus mówi, co należy zrobić, jeśli widzimy, że poszkodowany ma problem z oddychaniem.
5: Jeżeli nie mam prawidłowego oddechu, to zaczynam mocno i szybko uciskać klatkę piersiową, uprzednio oczywiście odsłaniając tą klatkę piersiową. Jeżeli ktoś ma koszulę,

0: koszulkę, to podwijam koszulkę. Jeżeli kobieta ma biustonosz, to podciągam ten biustonosz pod szyję. Mam mieć odsłoniętą klatkę piersiową. I oczywiście wzywam służby. Dzwonię pod numer 999 lub 112.
1: Lista dzisiejszych bezpłatnych szkoleń do znalezienia na stronie internetowej MSWiA.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Upalna sobota, na termometrach od 25 stopni na południu, około 30 stopni w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku. W godzinach popołudniowych na zachodzie kraju prognozowane są silne burze. Siedem minut po godzinie 14 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 20 czerwca. A my teraz zastanowimy się nad tym, jak Kraków zmieniał się przez ostatnie lata. W Krakowie rusza kampania wyborcza chętnych na stanowisko prezydenta miasta. To po tym, jak mieszkańcy w referendum odwołali dotychczasowego włodarza Aleksandra Miszalskiego. Co frustruje mieszkańców? Co ich cieszy? Na jakie inwestycje lub decyzje czekają? O tym w rozmowie Agaty Kowalskiej z Marcelem Wandasem, krakowianinem, dziennikarzem OKO.press.
3: Adres zamieszkania.
1: Agata Kowalska przy mikrofonie, a to jest audycja Adres Zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu i czy to otoczenie możemy zmieniać. Na pewno zmienia się otoczenie w Krakowie, to już na pewno wszyscy Państwo wiedzą, ponieważ w Krakowie 24 maja odbyło się referendum odwoławcze i w tym referendum odwoławczym odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Teraz czas na nowe wybory. Do tej pory zgłosiło się 13 osób, już jest 13, ponoć jedna nawet jest z Radomia, ale wszystkie kandydatki, kandydaci chcą zostać prezydentami Krakowa. My dzisiaj w audycji oczywiście nie będziemy rozmawiać o partiach politycznych, o ugrupowaniach lokalnych i o tych kandydatach, tylko porozmawiamy o Krakowie. Jeśli ktoś z Państwa, zwłaszcza z tego miasta, miałby ochotę napisać, to zapraszam. Mail to jest adres zamieszkania @polskieradio.pl. Zachęcam. A z nami w studiu Marcel Wandas, dziennikarz OKO.press i mieszkaniec Krakowa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: W Warszawie chwilowo.
4: Tak.
1: Przelotem.
4: Przelotem. Nie za długim.
1: Ja zawsze usprawiedliwiam naszych gości, jeśli są z innego miasta, jakimś cudem znajdują się w Warszawie. No tak jak mówiłam, nie będziemy rozmawiać o kandydatach i kandydatkach, tylko o problemach, które miasto ma, którymi ten przyszły prezydent, prezydentka będzie się musiał zająć. No i na pewno tymi problemami są tematy, które pojawiły się w kampanii referendalnej. Zacznijmy od tego tematu, który dotarł do Warszawy, czyli po warszawsku wszędzie. Chodzi o strefy czystego transportu. To one miały doprowadzić do upadku Aleksandra Miszalskiego. I tutaj mam przygotowany cytat na start. Kraków będzie miał strefę czystego transportu. To motoryzacyjna rewolucja. Miasto wprowadzi ją w dwóch etapach w ciągu 4 lat. A najszybsze i największe zmiany dotkną posiadaczy diesli. Awantury na razie nie ma, ale wyzwań będzie wiele. To ty pisałeś w listopadzie 22 roku. Mm-hmm. I zastanawiam się, mamy 4 lata później, doszło do awantury i odwołania prezydenta miasta. Czego w tym czasie nauczyłeś się o Krakowie? Co byś temu autorowi sprzed 4 lat podpowiedział?
4: Źle się to zestarzało rzeczywiście. Nie powiem, że nie. Moja intuicja była zupełnie inna niż to, co się potem wydarzyło. I rzeczywiście z perspektywy 22, ale i 3, nawet 24 roku tak naprawdę nie wskazałbym na to, że strefa czystego transportu jest jakimś bardzo dużym problemem dla mieszkańców Krakowa. Nie mówiło się na ten temat zbyt wiele i wydaje mi się, że nikt tak naprawdę z dziennikarzy krakowskich nie powiedziałby wtedy, że to będzie decydujące o odwołaniu kolejnego prezydenta, że to będzie ten wątek, który zdecyduje.
1: Tak.
4: No, okazuje się, że miało to niebagatelną rolę w tym, co się stało i w tym, co się działo przez ostatnie miesiące. No i nie jestem pewien, co mógłbym powiedzieć sobie z tego okresu. Być może tylko, żebym być troszeczkę ostrożniejszym.
1: No, ale napisałeś, awantury na razie nie ma i rzeczywiście

0: Oczywiście do awantury później doszło. Zaraz się przyjrzymy temu, czy to była awantura o realną strefę czystego transportu, czy raczej awantura wywołana przez swoistego rodzaju frustrację tak zwaną ogólną. Ale zanim będziemy rozmawiać o strefie czystego transportu i o innych problemach Krakowa, to ja bym chciała zapytać, czy w ogóle wiadomo, jaki jest poziom zanieczyszczenia komunikacyjnego w Krakowie? Dlatego, że Kraków to jest to duże miasto w Polsce, o którym zawsze się mówi w kontekście walki ze smogiem, że miasto zawalczyło o to, by było czym oddychać, postawiło czujniki, wprowadziło politykę antysmogową, zaczęło zwalczać kopciuchy, no i odnosiło spore sukcesy w tej dziedzinie. A czy Kraków wie, czy jest zanieczyszczony smogiem komunikacyjnym i czy ma na to dowody w liczbach?
1: W 2025 roku, i to wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który zbiera takie dane swoimi czujnikami, bardzo dobrze wykalibrowanymi. Wynika z tych danych, że w 2025 roku właśnie byliśmy dokładnie na granicy normy, to jest 40 mikrogramów na metr sześcienny. Tyle stężenia dwutlenku azotu może być w powietrzu, żeby uznać, że jest jeszcze w miarę w porządku i to są normy ustanowione przez Unię Europejską.
0: No właśnie miałam zapytać, czy to są tak jak w przypadku smogu, te tak zwane polskie normy, czyli wiedzą państwo, mamy lepsze płuce niż inni, wytrzymamy więcej, ale europejskie. Tak. A jeszcze przy okazji powiedzmy, nauczmy się wszyscy. Tlenki azotu, one są o tyle niebezpieczniejsze od smogu, że one są niewidzialne. To nie jest taki smog, który możemy zobaczyć, unosi się chmura smogu nad miastem, tylko on jest niewidoczny, prawda?
1: Tak, to też chyba jest problem z percepcją tego akurat smogu komunikacyjnego, no bo łatwo można było wytłumaczyć mieszkańcom Krakowa, że w powietrzu można zawiesić siekierę.
0: Tak.
1: Łatwo było ich zaangażować do walki ze smogiem.
0: A tutaj w tym przypadku jak to jest?
1: W tym przypadku jest to tak, że jeżeli sobie stoimy na przykład na przystanku przy jednej z ruchliwych arterii, na przykład wjazdowych do miasta, No to czuć. Po prostu taki słodkawy zapach, na przykład wydobywający się z rur wydechowych pojazdów z silnikiem diesla, które wjeżdżają do Krakowa. Mamy Aleję Trzech Wieszczów, czyli taką arterię biegnącą przez centrum miasta. Po jednej stronie są wysokie kamienice, po drugiej stronie są wysokie kamienice. No i tutaj też czuć, no bo powietrze stoi pomiędzy tymi kamienicami, nie ma przewietrzania i w niektórych miejscach rzeczywiście nie jest zbyt dobrze, ale no rzeczywiście, no to jest problem, że tego nie widać, że trudno jest wytłumaczyć i trafić z tą informacją do mieszkańców, że tutaj też dzieje się coś niepokojącego. Kiedyś można było powiedzieć, że nie wiem, samochodu na przykład bez katalizatorów, no to za nimi się unosiła taka chmura dymu niemalże. No a w tym momencie nie jest to aż tak duży problem, no i dlatego wydaje mi się, że sporo ludzi w odróżnieniu od tego, co działo się...
0: Nie widzi tego. Nie widzi tego smogu, prawda?
1: Kominami, no to stwierdziło, że no to jest jakaś fanaberia, komuś się coś po prostu wydaje.
0: No właśnie, no ale nawet Sejm uznał, że jednak to nie jest fanaberia, bo przyjął ustawę, której między innymi zapisał możliwość tworzenia stref czystego transportu. Taka strefa powstała na przykład w Warszawie i nikt się nie zdenerwował. Wszyscy jesteśmy dalej bardzo zadowoleni z władz miasta, bo nasza strefa czystego transportu jest fasadowa. Czyli tak zasadniczo to tak są ustawione te normy i te zakazy, że każdy każdym autem praktycznie wszędzie może wjechać. A Kraków podszedł do tego zupełnie inaczej. Strefa wprowadzana była, tak jak pisałeś w tym swoim starym tekście, w dwóch etapach, ale miała objąć całe miasto, a nie tylko na przykład Śródmieście. No i właśnie, i czy wiadomo, ile tych aut zablokowała? Bo mówisz, że wyście się nie zorientowali, że to może w ogóle być problem. To na początku ona też była taka trochę niewidzialna, jak ten smog komunikacyjny?
1: To znaczy tak, jeszcze doprecyzujmy, że nie jest to całe miasto, ponieważ miasto Kraków jest bardzo rozległe i tak naprawdę można jechać i jechać, jest się już tak naprawdę na wsi, ale to dalej jest Kraków. Potem się okazuje, bo dalej są niebieskie tabliczki z oznaczeniami ulic, tak jest w wielu miejscach. I teraz takim wyznacznikiem, taką granicą tej strefy jest obwodnica autostradowa i obwodnica ekspresowa.
0: No, uznajmy na potrzeby naszej rozmowy, że to jest ogromny obszar.
1: Powiedzmy, że to jest niemalże całe miasto. Jeżeli coś chcemy załatwić, coś potrzebujemy z miasta, no to musimy wjechać w praktyce zazwyczaj w granicę strefy. I wydaje mi się, że największym problemem jest w tym przypadku to, że być może nie doceniliśmy tego, że...

0: ludzie z Krakowa mają rodziny poza Krakowem na przykład. Że zakłady funkcjonujące w Krakowie też mają klientów spoza Krakowa.
1: Ale to powiedzmy jasno. Klienci i rodziny poruszający się jakimi autami, czy realnie zaczęli mieć problemy? Że musieli po prostu zostawić auto poza granicami tego obszaru?
0: To też jest do doprecyzowania, ponieważ niekoniecznie musieli zostawić to auto. Wystarczy zapłacić w tym momencie złote 50 zł, żeby wyjechać. To też jest coś, co mnie zaskoczyło w tym kontekście, że no, nie spodziewałem się, że to wywoła aż tak ale to dużą jest, lawinę, która politycy zmieci.
1: To złoty 50 to już dopiero wprowadził prezydent, jak zauważył, że zaczyna mu grozić odwołanie, czy to już od początku była ta zasada?
0: Nie, to od początku była taka zasada. Oczywiście są różne opcje płatności, są płatności abonamentowe.
1: Należy, a to jest złoty 50 za godzinę?
0: Tak, żeby na godzinę wyjechać do miasta, to trzeba zapłacić złoty 50.
1: I można
0: kilka
1: truć.
0: Złotych za cały dzień. No i no tak, można truć każdym samochodem. I teraz jeszcze wspomnijmy, jakie to są samochody. Benzyna od 2005 roku, to jest rok produkcji, który jest dopuszczony do poruszania się po SC.
1: Rok produkcji samochodu benzynowego, tak. 2005, można wjeżdżać. I nowsze. A te nasze diesle?
0: No te nasze diesle są o wiele większym problemem, bo one emitują dwutlenków azotu o wiele więcej.
1: I gdzie jest granica
0: postawiona? 2016, no i to jest taki trochę problem, to nie kojarzy się ze starym samochodem. No to są samochody często wyposażone bardzo dobrze. Często mają tam, nie wiem, ekrany dotykowe i tak dalej. Wyglądają nowocześnie. No i co? No i ja nie wiadę.
1: Trują.
0: No właśnie.
1: Nadal trują.
0: Więc to są
1: nowoczesne auta trujące. Jeszcze raz przypomnę, adres zamieszkania @polskieradio.pl. Można pisać, można też krzyczeć na nas, że się nie znamy. I że auta powinny móc wszędzie wjechać. I to mnie w ogóle zdziwiło, bo ja myślałam, że po tej całej awanturze, referendum odwoławczym a właściwie jeszcze kampanii referendalnej, to miasto strefę całkowicie zlikwiduje, bo między innymi odwołano szefa takiego zarządu dróg miejskich w Krakowie, bardzo dobrego wieloletniego urzędnika i speca od tych spraw. I wydawało mi się, że po prostu Miszalski i jego ekipa chcą szybciutko odwołać całą swoją politykę transportową, a tak się nie wydarzyło. To właściwie jaką politykę transportową teraz Kraków przez te ostatnie miesiące prowadzi?
0: W tym momencie ciężko powiedzieć, no bo trzeba by było zapytać komisarza wyborczego, więc w takiej sytuacji teraz jesteśmy. Przed referendum wydaje mi się, że no to wszystko było w totalnym chaosie. Prezydent Miszalski miotał się od jednego rozwiązania do drugiego. Trudno było powiedzieć tak naprawdę, czy on chce bronić tego swojego rozwiązania, czy być może zupełnie się z niego wycofać. Wreszcie stanęło na tym, że od 27 roku i to jest w tym momencie jesteśmy na tym gruncie. To jest obowiązujące rozwiązanie.
1: Zobaczymy, jak się zestarzeje to, co teraz nasz gość powie.
0: Właśnie, więc dlatego jestem ostrożny, jeżeli chodzi o słowa i będę je ważył. Ale powinno być tak. Być może będzie tak, że od 27 roku będzie można dojechać do większości parkingów Park and Ride, że będzie można dojechać do szpitali, więc znikną te bariery, o które przede wszystkim chodziło tym osobom, które chciały się do Krakowa dostać, coś załatwić spoza Krakowa. Ale jeszcze ważna sprawa, o której nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się, że powinna wybrzmieć, to jest to, że Krakowian zameldowanych te wszystkie ograniczenia nie obowiązują w tym momencie. Jedynie jeżeli będą wymieniać stare auto niespełniające warunków SCT, to będą musieli już
1: na takie,
0: nowsze, bardziej
1: na takie mniej trujące.
0: Tak jest.
1: Jasna sprawa.
0: I 87% samochodów poruszających się po Krakowie, należących do mieszkańców zameldowanych, spełnia normy w tym momencie. Więc no, ta lawina polityczna rzeczywiście była trochę trudna do przewidzenia.
1: Jeszcze jedna kwestia dotycząca tego wątku, już ostatnia. Zastanawiam się, na ile w odróżnieniu od kwestii smogu tutaj nie powstała jakaś masa krytyczna na rzecz strefy czystego transportu, na rzecz zdrowia. Czy krakowianie w tym przypadku uznali, że to wszystko są fanaberie i nie należy ograniczać jazdy samochodem? Jak to wyglądało? Bo wiemy, że była grupa, być może wąska, ale głośna, która oprotestowywała strefę. A jak to było z tymi, którzy uważali, że to jest ważne dla waszego zdrowia?
0: No właściwie no to pierwsze te protesty, jak powiedziałeś o tym, że to była wąska grupa, to rzeczywiście wyglądały niezbyt imponująco. Można to zrzucić co prawda na karp tego, że było strasznie zimno, kiedy one były organizowane. To było w zimie, która pamiętamy, jaka była w tym roku akurat. I było tam widać też osoby spoza Krakowa, radnych na przykład Wielickich, Skawińskich, no to są miejscowości, które są przyklejone do Krakowa, więc oni mieli rzeczywiście motywację do tego, żeby walczyć o
1: prawo do wjazdu,
0: o interesy swoich mieszkańców. I

0: Ale co z tą grupą, która może była zainteresowana, żeby właśnie był w Krakowie czym oddychać?
1: No, ona się obudziła z ręką w nocniku w momencie, kiedy już stało się jasne, że trzeba się czymś, czy trzeba się tym przejąć. Kiedy się okazało, że sondaże na przykład, które się pojawiały zaraz przed referendum, ich nie było też wiele. Więc trudno było tutaj jakiś stan alarmu nagle włączyć. Dają szansę na to, żeby odwołać prezydenta, że to jest realistyczne i że to może się wydarzyć. No i wtedy zwolennicy SCT się włączyli, no ale było ich mało. Jak również dziwię się, że w tym przypadku, no bo mówimy o smogu tym z kominów, no to jak była kampania przeciwko smogowi temu z kominów, włączali się na przykład lekarze, włączali się specjaliści służby zdrowia. Mówili, że tyle i tyle mamy śmierci. Tak. Tyle i tyle mamy niepotrzebnej astmy. Dzieci się rodzą w Krakowie z mniejszym obwodem głowy. To wszystko bardzo działało na rzecz tego, żeby rzeczywiście coś z tym zrobić. No teraz tego głosu
0: cisza.
1: Nie było słychać.
0: Lekarze też jeżdżą samochodami. Drugi temat numer jeden, który miał ponoć pogrążyć Miszalskiego, to były podwyżki cen biletów komunikacji publicznej. I zastanawiam się, czy one były konieczne, bo Kraków jest, nie wiem, zadłużony i nie miał pieniędzy na transport publiczny, czy uznano, że priorytety są inne i lepiej zamiast dopłacać tyle do komunikacji publicznej, gdzieś przeznaczyć te pieniądze na coś innego? Skąd się wzięły te podwyżki?
1: Ja powiem jako osoba z Krakowa, która przyjeżdża do Warszawy po prostu i przeciera oczy ze zdumienia, jak to jest możliwe, że wy macie tutaj takie tanie bilety, że po prostu mogę jechać z jednego końca miasta na drugi koniec miasta na 75-minutowym bilecie.
0: No i 4,40.
1: To są ceny dla mnie z roku 2012 po prostu.
0: Naprawdę? A ile w tym momencie w Krakowie kosztuje
1: pewien,
0: bilet?
1: Ile wtedy to kosztowało, no ale tak kojarzę, że tyle wtedy mogłem płacić. I w tym momencie za przejazd 15-minutowy w Krakowie, za bilet normalny płacimy 4 zł. Wy tutaj macie 4,40 za o wiele większe możliwości, za możliwość korzystania z metra, za możliwość korzystania
0: z wielkiej sieci tramwajowej też.
1: Z sieci tramwajowej i tak dalej, więc wydaje mi się, że
0: Można
1: było do tego dążyć, ale czy można było rzeczywiście w sytuacji, w której Kraków na wejściu, a ten dług cały czas rośnie, podczas inauguracji prezydentury Aleksandra Miszalskiego miał dług 6 miliardów złotych. To jest potężna kwota zadłużenia jak na takie miasto.
0: Tak, ja pamiętam te rozmowy, że prezydent Majchrowski zostawił taki prezent, można powiedzieć, następcy. Ale prezydent Miszalski już kiedy odchodził, to mówił w wywiadach, że przecież krakowianie mogą kupić bilet taki długoterminowy i wtedy to jest o wiele taniej, a te wspomniane przez ciebie 15-minutówki to są dla turystów. I rozumiem, że jakoś nie przekonał tym ludzi, że ten temat cen biletów ma znaczenie i chyba też jakość waszej komunikacji publicznej.
1: Tak, wydaje mi się, że nie docenił tego tematu prezydent Miszalski. I to też mogło go trochę pogrążyć. Był taki wywiad w Radiu Kraków, w którym on porównał podwyżki cen biletów okresowych do jednego piwa na mieście, które kosztuje 21 zł. No, niektórych stać, ale nie do wszystkich taka argumentacja trafi.
0: No nie.
1: Wydaje mi się, że jest to jakieś dobro luksusowe i takie, po które oczywiście na antenie Polskiego Radia nie będziemy zachęcać, żeby po nie sięgać. I wydaje mi się, że to było tak, że nie docenił też rangi tego tematu prezydent Miszalski. Wyszła tutaj jego, no niektórzy by powiedzieli, arogancja, zbytnia pewność siebie, jak i w wielu innych tematach również. A jeżeli chodzi o te bilety jednorazowe, które uprawniają do przejazdu jednej podróży, no to no, z nich korzystają osoby na przykład pracujące zdalnie, których nie brakuje w Krakowie. Z nich wreszcie korzystają te osoby, które właśnie zostawiają sobie czasami swoje samochody na parkingach Park and Ride, no i muszą gdzieś pojechać, na przykład do znajomego i znajomemu mówią, ile ja musiałem zapłacić, żeby tutaj do ciebie
0: przyjechać. A potem jeszcze trzeba wrócić.
1: Więc to się wszystko niesie.
0: No jasne. Co jeszcze powinno być twoim zdaniem tematem tej kampanii wyborczej, gdy wyobrazimy sobie taką merytoryczną kampanię wyborczą? Możemy, ponieważ na potrzeby tego programu możemy wiele. Co jeszcze mieszkańców frustruje, co wymaga szczególnego przyjrzenia się przez następnego prezydenta, prezydentkę Krakowa?
1: Chciałbym oczywiście, żeby to była kampania merytoryczna i żeby nie skupiała się tylko na hasłach populistycznych, które w tym momencie padają, na przykład o tym, żeby zupełnie strefę czystego transportu

0: skasować się i żeby pójść dalej i żeby się tym nie przejmować. No tego nie będzie, to jest spoiler alert w tym momencie. Teraz mogę powiedzieć, że będziemy musieli utrzymać strefę czystego transportu, a od 2030 roku normy unijne się zaostrzają, więc bardzo możliwe, że będziemy dalej w nią wpadać w Krakowie. Dalej będziemy musieli utrzymywać te ograniczenia. Bardzo bym chciał, żeby w kampanii wybrzmiał temat mieszkalnictwa. To jest temat uniwersalny chyba dla wszystkich wielkich miast w Polsce, który jest dość podobnie odbierany. Ceny szybują. Jak sprawdzałem ceny na przykład mieszkań wokół siebie, gdzieś, nie wiem, no, powiedzmy w Nowej Hucie. No, to taka dzielnica, która nie jest być może jakoś szczególnie nowa, nie ma tam nowego budownictwa. Są raczej starsze, socmodernistyczne budynki. No, no i nawet tam kilkanaście tysięcy złotych, no to jest absolutnie norma.
1: No pytanie, czy prezydent może coś z tym zrobić?
0: Może na przykład dbać o to, żeby powiększał się zasób mieszkań komunalnych w zasobie, które znajdują się w zasobie miasta.
1: A może
0: to
1: wpłynąć
0: trudne,
1: na...
0: Ale być może warto jest podjąć tę rękawicę. I tutaj akurat muszę obronić prezydenta Miszalskiego, że on coś z tym zaczął robić.
1: A może wpłynąć prezydent, czy w ogóle władze miasta na to, co się dzieje w obszarze turystyki i przekształcenia Krakowa w jeden wielki hotel, czy też raczej właśnie nie hotel, a po prostu mieszkania Airbnb?
0: Przyznam, że rzeczywiście jest tak, że kiedy wychodzę czasami na miasto i chcę sobie pójść gdzieś, nie wiem, na przykład do kina, no to sprawdzam na początku, czy tam czasami nie zrobi hotelu w tym momencie, albo nie ma tam hostelu, czy nie ma tych schowków takich właśnie na klucze zaraz przy wejściu. Bo takie sytuacje się zdarzają przez ostatnie lata, no to możemy wymienić kilka takich, nie wiem, na przykład Poczta Główna, która jest
1: co zrobili z pocztą?
0: Ikonicznym budynkiem, szykowana jest w tym momencie właśnie na hotel. Więc tak, no w takim mieście żyjemy i idziemy w taką stronę, myślę, Pragi, Lizbony być może, czyli takich miast, które z jednej strony bardzo dużo czerpią z turystyki, ale z drugiej nie pamiętają o mieszkańcach.
1: No Barcelona postawiła tamę. Powiedziała, że koniec z przekształceniem mieszkań na wynajem właśnie. Na różnego rodzaju sposoby zaczęła to ograniczać, a w Krakowie... Myślisz, że to w ogóle jest realne, czy za dużo ludzi na tym zarabia?
0: Teraz była taka próba postawienia tamy w przypadku kamienic przy ulicy Józefa i Jana na Kazimierzu, które należą do klasztoru księży kanoników, którzy to księża oddali prywatnej firmie w zarząd te budynki, no i prywatna firma chce tam zrobić hotel. Żeby było luksusowo, żeby było fajnie, no to tam raz, że są mieszkańcy, a dwa, że są biznesy, małe biznesy, które są lubiane przez krakowian i uczęszczane. I była próba, która jeszcze się nie zakończyła niczym konkretnym, wprowadzenie punktowego planu zagospodarowania, który tam właśnie tą tamę postawi, jeżeli chodzi o te budynki. I wydaje mi się, że to jest jakiś kierunkowskaz, może nie, ale drogowskaz, który wskazuje kierunek, w którym moglibyśmy podążać, żeby w ten sposób, kształtując przestrzeń narzędziami, które w tym momencie mamy, dawać do zrozumienia, że no, turyści oczywiście no są zyskiem dla Krakowa, ale nie możemy ich wprowadzać wszędzie i nie możemy oddawać im absolutnie każdej przestrzeni, a w tym momencie niestety w tym kierunku idziemy.
1: Teraz pewnie słuchacze mi pomogą, bo zapomniałam, w którym mieście wprowadzono zakaz ciągnięcia za sobą walizek na jakimś konkretnym obszarze. Wolno ją nieść, tę walizkę, ale nie wolno jej ciągnąć, bo jest taki ciągły turkot dzień i noc, że nie da się spać i nie da się funkcjonować. Mieszkańców bolą głowy. Więc jak widać, to na pewno nie było w Polsce, ale są tego typu rozwiązania i też no, widać, jak miasto może już po prostu mieć dosyć tych turystów. Co jeszcze powinno być tematem tej kampanii? Co jeszcze w Krakowie wymaga uwagi?
0: Ja jeszcze bym dodał rozwój komunikacji miejskiej. I tu znowu odniosę się do Warszawy. Właśnie tutaj wychodzi taki mały mój być może kompleks.
1: Zazdrość.
0: Krakowski.
1: Nazwijmy to zazdrością. Nie, no bo rzeczywiście, ja na Warszawę ciągle narzekam, ale jeśli chodzi o komunikację publiczną, to jest to absolutny luksus.
0: No ale wychodzi tutaj właśnie czy to zazdrość, czy to kompleks w przypadku metra i tak naprawdę nikt jeszcze nie doszedł do jakiegoś wniosku,
1: serio.
0: Czy one powinno powstać, czy nie powinno. Mamy wyrysowaną linię.

0: na mapie, która wygląda dla niektórych bardziej przekonująco, dla niektórych mniej. Wiadomo, że nie mamy na to pieniędzy, wiadomo, że prezydent Miszalski próbował jeździć do Warszawy i prosić o te pieniądze, nic z tego nie wyszło. Więc
1: ale
0: to jest
1: to metro, to nie jest tylko kłopot z pieniędzmi, bo rozumiem, że Kraków to jest zbyt zabytkowe miasto, żeby łatwo było tam wbić łopatę i na dodatek, no właśnie dyskusja trwa, czy nie wystarczyłoby wreszcie poprawić komunikacji szynowej, tramwajów waszych.
0: No z drugiej strony niektórzy ci powiedzą, że w Rzymie przecież pod Koloseum drążą. No i nie ma problemu. No to wszystko jest pewnie kwestią kosztów. Natomiast czekam na taką merytoryczną debatę o metrze i o tym, czy rzeczywiście...
1: Od ilu lat czekasz?
0: Warto wydawać na to pieniądze, chociaż powiem szczerze, że kiedy kolejny raz po prostu psuje się tramwaj przy którymś z ruchliwych skrzyżowań albo na przykład na Rondzie Mogilskim, który jest takim centralnym punktem, w którym się wiele linii zbiega, no i okazuje się, że dalej nie pojadę, bo ten tramwaj blokuje drogę, no to myślę sobie, że przynajmniej w jakimś tam zakresie podziemna komunikacja miejska jest nam bardzo potrzebna, żeby no, się zupełnie nie zatkać. Hmm. I żeby też walczyć o tych krakowian i o te krakowianki, które w tym momencie są przyzwyczajone do podróży samochodem, no bo metro robi wrażenie i chyba są takie badania, że ono ściąga rzeczywiście osoby, które wcześniej jeździły samochodem.
1: Które naziemną komunikacją zbiorową jakoś nie chcą jeździć. Chociaż ja na przykład uważam, że jest o wiele wygodniej i od razu podpowiem, że metro też się potrafi zepsuć i wtedy nagle na pierwszy plan występują autobusy i mówią zapraszamy, my jeździmy i umiemy się nawzajem wymijać. No więc tak, proszę państwa, mamy czerwiec, wybory w Krakowie pewnie we wrześniu, tak jakoś kalendarz pokazuje, więc mam nadzieję, że jeszcze... Nawet na pewno do Krakowa przed tymi wyborami wrócimy, przyjrzymy się, co opowiadają kandydaci i kandydatki i mam nadzieję, że po raz kolejny zawita do nas nasz gość Marcel Wandas z portalu OKO.press, dziennikarz i mieszkaniec Krakowa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do Krakowa mimo wszystko.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
2: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z

0: Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Jaka jest różnica między obywatelem a konsumentem? Obywatele są sobie równi, przynajmniej w teorii, a konsumenci dzielą się na lepszych i gorszych. Jeśli więc system wtłacza nas przede wszystkim w rolę klientów, a nie obywateli, skutki mogą być fatalne. O ułudzie turbokapitalistycznej samowystarczalności w audycji Zbliżenie porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą. Zapraszam w niedzielę po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
3: Jest sobota, 20 czerwca, 14:37. Maria Furdyna, zapraszam.
1: Stan dnia.
3: W Sopocie trwa Święto Teatru Radiowego i Telewizyjnego, 25. Festiwal Dwa Teatry. To słuchowiska na żywo, premierowe spektakle, spotkania z twórcami i aktorami, pokazy, debaty, wystawy plenerowe, wiele atrakcji. Przenosimy się do Sopotu, tam jest Martyna Podolska. Dzień dobry, Martyno.
4: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Ze mną popularny, ceniony aktor, który debiutuje na Festiwalu Dwa Teatry, Bartek Koczedów. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło.
4: I jak tu w Sopocie, oprócz tego, że gorąco, naprawdę prawie 30 stopni.
5: Proszę Państwa, w Sopocie 63 stopnie, ledwo sobie radzimy, mamy jeszcze wodę, ale w Sopocie jest wspaniale, słonecznie, chce się żyć po prostu.
4: I spotykać się z publicznością i rozmawiać o spektaklach, w których się zagrało. Ty dzisiaj właśnie po raz pierwszy na festiwalu pokazałeś spektakl, w którym zagrałeś, spektakl telewizyjny, Stan podgorączkowy, ależ ten tytuł pasuje do tego, co dzieje się dzisiaj i na festiwalu, i w Sopocie. Stan podgorączkowy to opowieść o?
5: Stan podgorączkowy to, to opowieść o trzech mężczyznach w różnym wieku zamkniętych w ciasnej przestrzeni swojego M2, M3 bodajże w czasie pandemii.
4: To jest opowieść młodych twórców na podstawie tekstu Mariusza Gołosza. Nastazja Gonera odpowiedzialna za reżyserię tego debiutanckiego spektaklu telewizyjnego. A ty przecież związany jesteś z teatrem telewizji. Z naszym teatrem radiowym jeszcze nie. Ten debiut radiowy przed tobą, ale pracujesz swoim głosem i lubisz to.
5: No, bardzo lubię. No, jak każdy typowy aktor jestem, pracuję głosem i no, jestem zobligowany nawet swój własny głos lubić.
4: My lubimy też i twój i lubimy cię na scenie i teatralnej, i tej filmowej. Powiedz, jak było dzisiaj spotkać się z publicznością, bo tworząc słuchowisko, czy tworząc teatr telewizyjny, nie macie tego od razu odzewu z publiczności. Przygotowujecie spektakl, on jest emitowany i dopiero później za pomocą mediów społecznościowych z pewnością docierają do was informacje, jak ten spektakl został odebrany. A tu Festiwal Dwa Teatry w Sopocie jest taką okazją do rozmowy, do spotkania z tą publicznością. No i jak dzisiaj było?
5: No, nasz pokaz był o godzinie 10 rano. Upał jest już od wczesnego rana, więc osób może nie przyszło dużo, ale...
4: ale ci zainteresowani, ale naprawdę.
5: Ci, co przyszli, to przyszli jak za 4 osoby plus, ponieważ no, wybrali seans w ciemnej sali, a nie piękne słońce na sopockiej plaży o godzinie 10 rano. Więc publiczności nie było dużo. Natomiast przeżyliśmy ten spektakl wszyscy razem bardzo.
4: Ponownie, bo pewnie pracując nad nim to też były emocje. Bartku, ty jesteś teraz, i tu nie przesadzam, u szczytu popularności. Bartek kiwa głową, że nie.
5: Nic o tym nie wiem. Ale...
4: no ale tak jest. Dziękuję. Jesteś rozchwytywanym aktorem, grasz i w filmach, i w serialach. Wiem, że ta twoja kariera będzie się jeszcze rozkręcać w najbliższym czasie, ale dla ciebie ważne jest, żeby występować właśnie w ambitnych projektach, i ten spektakl spektakl Stan podgorączkowy, przypomnę tytuł, właśnie taki jest. W ogóle spektakle prezentowane w teatrze telewizji. To jest zupełnie inne spojrzenie na pracę, na aktorstwo, na tekst.
5: Tak, tak, tak. To jest dla mnie praca, udział w teatrze telewizji, to jest już mój czwarty bodajże teatr telewizji, nad którym pracuję. To jest zawsze wyjątkowa praca. Ten teatr telewizji był szczególny z wielu

0: powodów. Praca z Nastasią Gonerą, która jest no, moim zdaniem wyjątkową reżyserką i jeszcze o niej będzie głośniej niż jest teraz. Jest czas na próby i możliwość zagłębienia się w taki twórczy proces, zawsze z dobrym tekstem. No i Mariusz Gołosz naprawdę jest wyjątkowym dramaturgiem i można było się temu oddać w pełni.
1: I ten spektakl mogą Państwo w dowolnym momencie zobaczyć. Jest dostępny na VOD Teatru Telewizji i mogą Państwo do nas dojechać, bo w Sopocie trwa Festiwal Dwa Teatry. Zakończy się wielką uroczystością, wielką galą w poniedziałek, a my jeszcze będziemy się słyszeć. Już teraz zapraszam Państwa na kolejne relacje i rozmowy. Bartek Koczedow razem z nami, debiutujący na festiwalu. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję i pozdrawiam chłodno.
1: Pozdrawiamy gorąco i chłodno z Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie i z pewnością jeszcze się słyszymy.
2: A prosto z Sopotu mówiła Martyna Podolska. Bardzo dziękuję. Oczywiście na Festiwal Dwa Teatry będziemy jeszcze wracać w Polskim Radiu 24.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A teraz zmieniamy temat. W Polskim Radiu 24 z nami jest profesor Tomasz Mikołajczyk z Pracowni Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
2: A będziemy rozmawiać o tym, jak elektrownie wpływają na rzeki, na ryby. Punktem wyjścia do rozmowy jest decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Warszawie, który wezwał koncert Enea Wytwarzanie właściciela elektrowni Kozienice do uzgodnienia w ciągu 60 dni działań naprawczych dla Wisły i chronionych gatunków ryb w niej występujących. I panie profesorze, nie wiem od czego zacząć, bo wiem, że jest pan autorem badań i od tych badań się wszystko rozpoczęło, to może zacznijmy od tego, bo to wieloletnie badania, które wykazały szkody, jakie właśnie, jak elektrownie wpływają właśnie na rzeki i na ryby. Proszę na początku opowiedzieć o tych badaniach.
4: Dobrze, może na początku powiem, że jestem współautorem badań, bo w badaniach uczestniczyła dość spora grupa ludzi i bardzo im za to dziękuję i pozdrawiam przy okazji. Ja jestem ich frontmanem, można tak powiedzieć. Więc tak, badania zaczęły się już dość dawno. Pierwsze były w 2017 i 2018 roku, także już ładnych parę lat. I polegały one na tym, miały one za zadanie wykazać, czy i w jakim stopniu elektrownia, pobierając z rzeki, chodzi tu konkretnie o Wisłę, pobierając wodę, aby schłodzić swoje skraplacze pary, aby uzupełnić system chłodzenia, zasysa razem z wodą wiślaną, zasysa olbrzymie ilości organizmów żywych do swoich systemów chłodzących. Nas interesowały przede wszystkim wczesne formy rozwojowe ryb. Chodzi tutaj o larwy ryb oraz wczesne formy narybkowe. Żeby to sobie lepiej uzmysłowić, to są to organizmy wielkości od 5, powiedzmy, do 20 mm, więc bardzo trudno tak na co dzień obserwowalne. Ale po tarle ryb, które odbywa się w Wiśle od kwietnia mniej więcej do lipca, następuje inkubacja ikry i z tej ikry wykluwają się larwy. I ich immanentną cechą praktycznie wszystkich gatunków jest to, że po wylęgnięciu się z jaj jeszcze jako larwy zaczynają wykorzystywać nurt rzeki po to, żeby się rozprzestrzenić. Zaczynają dryfować. Mówimy, że są w dryfie. I one są tak małe i tak bezwolne, że one jeszcze nie potrafią pływać, czyli nie potrafią unikać zagrożeń. Więc poddają się nurtowi rzeki, w tym przypadku Wisły, i razem z tym nurtem rzeki niestety wpływają do czeluści elektrowni i tam z powodu filtrowania, podgrzewania, zmiany ciśnienia, tam 100% ich niestety ginie. Giną też oczywiście larwy owadów, giną skorupiaki i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko bardzo małe organizmy, które przechodzą przez wstępną kratę filtrującą. I ten problem oczywiście był znany od wielu lat i wałkowany głównie w Stanach Zjednoczonych, ale też i w Europie. I organizacje ekologiczne, wędkarskie i tak dalej podejmowały bardzo drastyczne środki po to, aby ograniczyć te straty. W Polsce

0: mimochodem też zainteresowaliśmy się przy okazji tam innych badań i nie wiemy, i od razu chcę powiedzieć, że nie wymyśliliśmy nic nowego. Po prostu tak prawdę mówiąc, skopiowaliśmy metodykę i badania prowadzone przez wielu naukowców na całym świecie. Tylko po to, aby wykazać, że nasze elektrownie, które wykorzystują otwarty system chłodzenia, czyli taki, który pobiera bardzo dużo wody, bo bardzo dużo wody to w przypadku kozienic, o których mówimy, to może być nawet do 100 metrów sześciennych wody na sekundę. Mm-hmm. To jest gigantyczna ilość wody. Więc i dzięki zastosowaniu tych metod sprawdzonych już w poprzednich badaniach i tak dalej, udało nam się wykazać, że ile tych ryb zasysane jest, tych młodych ryb, ile jest zasysane do elektrowni oraz jakich konkretnie jakich gatunków.
1: Jakie gatunki?
0: To było kluczowe tak naprawdę, ponieważ w systemie prawnym Polski, można tak powiedzieć, może dość obrazoburczo, ale większość gatunków ryb niewiele osób ani instytucji obchodzi. Chodzi nam tutaj głównie o gatunki chronione, prawda? Czyli te, które są na liście ministerialnej i tak dalej, i tak dalej. I najtrudniejszym zadaniem, które nam się udało wykonać, to było wykazanie metodami, bardzo nowoczesnymi metodami genetyki molekularnej, jakie konkretnie gatunki i ile osobników danego gatunku ginie w elektrowni. I to była podstawa podjęcia decyzji przez RDOŚ.
1: No właśnie, ale to chodziło głównie o te gatunki, bo z tego, co przeczytałam, w elektrowni Kozienicy giną 23 gatunki ryb, w tym właśnie te gatunki chronione, między innymi różanka, boleń, koza złotawa. Czy chodziło o te gatunki...
0: Kiełbie, białopłetwę.
1: Tak, czy chodzi o gatunki chronione, czy też o skalę? Bo według waszych badań łączna liczba zasysanych ryb tylko w 2022 roku wyniosła nawet 102 miliony, co stanowiło blisko połowę osobników dryfujących Wisłą. No to jest skala ogromna.
0: To jest skala ogromna. Zresztą ten rok 2022 był dość specyficzny, ponieważ to był kolejny rok niżówki tak zwanej na Wiśle, czyli wtedy całą wiosnę i lato Wisłą płynęło bardzo mało wody. I to w przekroju Kozienice przepływy w tym czasie, kiedy robiliśmy badania, wahały się od 150 do 170 metrów sześciennych na sekundę, a elektrownia pobierała w tym czasie 70 metrów sześciennych na sekundę. Czyli w niektórych momentach połowa Wisły trafiała do elektrowni. Połowa dużej, nizinnej rzeki. Dlatego też, bo trzeba rozróżnić i liczbę ryb zabitych, która waha się z roku na rok, prawda, bo to różne są warunki hydrologiczne, raz jest lepsze tarło, raz jest gorzej i tak dalej, i tak dalej. Ale też najważniejsze to jest to, jaki te ryby zabijane, jaki procent stanowią ogółu larw dryfujących Wisłą w danym, w danym przekroju. I to były wyjątkowo, od razu muszę powiedzieć, że ten 22, ale też i 23, i 21, to były wyjątkowo niedobre lata dla Wisły, bo cały czas szła niżówka. I dlatego elektrownia pobierała tak dużą porcję, czyli tak duży udział i wody, i ryb płynących rzeką w danym momencie.
1: Panie profesorze, to proszę powiedzieć, co się wydarzyło, że akurat w tym roku, bo to jest decyzja sprzed kilku tygodni Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Rozpoczęliśmy od tego, że te pierwsze badania były w 2017 roku. Mamy rok 2026. Co się stało, że taka decyzja teraz została podjęta i czy my możemy mówić w końcu o jakimś przełomie, w końcu o reakcji państwa? Co ta decyzja oznacza?
0: Tak, tak. Może zacznę od końca. Jest to decyzja, której się nie spodziewaliśmy. Prawdę mówiąc, i nasz zespół naukowy, który pracował nad tym, jak i też organizacje ekologiczne, które nas wspierały, byliśmy już bardzo zmęczeni. Byliśmy już, zwłaszcza po tylu latach udowadniania prawdy, wydawało się, że te wszystkie publikacje, raporty, konferencje i tak dalej, to wszystko gdzieś wpadło w jakąś czarną dziurę i już się z tej czarnej dziury nie wydostanie. Ale nagle okazało się, że

0: organizacja, czyli instytucja państwowa, ważny organ państwowy, nagle okazało się, że pracownicy tegoż organu zrobili kawał porządnej roboty, to znaczy przeczytali setki, jak nie tysiące stron różnych publikacji, raportów, wyjaśnień itd., itd. W dodatku wyciągnęli prawidłowe wnioski. To jest bardzo budujące i po raz pierwszy przynajmniej w tej działce, o którą my się zajmujemy, pierwszy raz spotkaliśmy się z taką właśnie, trzeba tu od razu powiedzieć, odważną decyzją, bo proszę sobie wyobrazić, że organ państwowy występuje przeciwko gigantycznemu koncernowi państwowemu, prawda? Wiemy, w jakim kraju żyjemy i możemy sobie tylko wyobrazić, że tam były, i wiemy o tym doskonale, że tam były bardzo duże naciski, bo to nie jest taka błaha sprawa. I baliśmy się, że te nasze wysiłki spełzną na niczym, ponieważ początkowa reakcja w tych pierwszych latach, nazwijmy to kilka lat temu, elektrowni była niezbyt przyjazna, tak mówiąc bardzo oględnie. Pierwszą reakcją była próba dyskredytacji, prawda? Wynajęto takiego jednego pana profesora, nie wiem skąd, ale który napisał dwa takie potworne paszkwile, całkowicie nieprawdziwe, kłamliwe i tak dalej. I myśmy stracili i zdrowie, i czas po to, żeby na te paszkwile merytorycznie odpowiadać, prawda? Zbijać kolejne kłamstwa, kolejne pseudoargumenty i tak dalej, i tak dalej. I to najwyraźniej urzędnicy przeczytali i zrozumieli i wyciągnęli te same wnioski, co my.
1: I panie profesorze, co teraz?
0: Z naszej strony należy się wielkie, olbrzymie słowa podziękowania dla urzędników w RDOŚ-u, że przeczytali, zrozumieli i podjęli właściwą decyzję.
1: No i co teraz się będzie działo? Enea ma 60 dni na złożenie wniosku o uzgodnienie działań naprawczych. Też czytałam, że koncert Enea zlecił podobne prace Instytutowi Rybactwa Śródlądowego, który nie stwierdził istotnych szkód. Jakie dalsze działania? Jak te działania naprawcze miałyby wyglądać? Czego oczekujecie?
0: To jest piłka jest w tej chwili po stronie Enei, prawda? Oni po tym, jak nie udało się nas zdyskredytować, wynajęli Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Rybactwa Śródlądowego po to, aby oni przeprowadzili badania za pieniądze elektrowni w podtekście oczywiście po to, żeby obalić nasze. I różnica między naszymi badaniami prowadzonymi regularnie przez kilka lat, a tymi badaniami wysockimi jest taka, że my publikowaliśmy nasze badania najpierw w takich raportach krajowych, a potem duże, poważne publikacje w międzynarodowych journalach naukowych, gdzie każdy taki artykuł był recenzowany przez trzech niezależnych międzynarodowych recenzentów i to zostało opublikowane i publikujemy systematycznie. Natomiast Instytut Rybactwa Śródlądowego zrobił podobno jakieś badania, następnie napisał jakiś raport, w którym w konkluzjach tegoż raportu było, że owszem, tam elektrownia coś tam złego robi, ale to nie ma wpływu na Wisłę. No więc to jeszcze nas bardzo dobiło, ponieważ myśleliśmy, że instytucja naukowa, Państwowy Instytut Badawczy, który w statucie ma ochronę wód, prawda, ochronę ryb i tak dalej, no będzie przynajmniej, będzie stał po stronie przyrody, ryb, Wisły i tak dalej. Okazało się, że jednak nie, że tutaj mamy pewien taki niesmak zostaje w tym wszystkim, ale wszystko rozwikłało się, że tak powiem, samoistnie, ponieważ my opublikowaliśmy badania, one zostały zrecenzowane i ocenione przez międzynarodowe grono ekspertów i opublikowane, natomiast IRS zrobił coś, ale nie opublikował ani linijki, więc rozumiem, że urzędnicy z RDOŚ-u również zauważyli ten drobny fakt i uznali, że jednak prawdopodobnie nasze badania są wiarygodne i skoro wykazaliśmy tam, że elektrownia zabija miliony gatunków, osobników gatunków chronionych i to tylko jednego roku, prawda? A elektrownia istnieje już 50 lat.
1: Tak. Panie profesorze.
0: Wykazali, że po prostu elektrownia tworzy tak zwaną szkodę w środowisku i to jest udowodnione. A co elektrownia teraz na to odpowie, to... to na...

0: To na koniec
1: nie
0: zapytam.
1: Wiem, co odpowie.
0: To panie profesorze, na koniec zapytam, bo jest 12 takich elektrowni. My rozmawiamy o elektrowni Kozienice. Czy inne działają podobnie, czy

0: Prowadziliśmy do zeszłego roku przy elektrowni Połaniec na Wiśle, tak samo, druga co do wielkości. I wyniki są praktycznie identyczne, to znaczy liczbowo się tam różnią, ale tak samo są wykazane gatunki chronione i w tej chwili jest już opublikowana jedna publikacja na temat Połańca i za chwilę ukaże się druga,
1: czyli pani...
0: jeszcze bardziej poważna. I myślę, że Połaniec jest, że tak powiem, drugi w kolejce.
1: Czyli panie profesorze...
0: Ponieważ to są dwie elektrownie, które najwięcej pobierają najwięcej wody. Jest, ta reszta, takie jak na przykład Ostrołęka na Arbi czy Siekierki, to są mniejsze elektrownie, które pobierają zdecydowanie mniej wody. No więc jakby w kolejce są nieco
1: panie,
0: niżej. Ale...
1: Panie profesorze, czyli będziemy mieli okazję do kolejnej rozmowy, tak mi się wydaje, bo niestety już dziś musimy kończyć. Bardzo dziękuję, profesor.
0: To ja dziękuję za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia się.
1: Profesor Tomasz Mikołajczyk z Pracowni Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych był gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
8: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Miał zabić rosyjskiego opozycjonistę. Najbliższe 3 miesiące spędzi w więzieniu. Polska musi być obecna w negocjacjach dotyczących Ukrainy, upomina partnerów szef MSZ. Zwiększony ruch wojskowych na drogach Warmii i Mazur. Trwają ćwiczenia Dzielny Dzik 26. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla Gruzina podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty Roberta Kuzowkowa. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Lubelscy śledczy ustalają mocodawców 36-letniego Elnura A. Kilkanaście godzin trwała analiza zgromadzonego materiału dowodowego, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
13: Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc w tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu.
12: Podejrzany, zatrzymany w hostelu pod Warszawą, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ofiara ataku była rosyjskim satyrykiem i krytykiem Kremla. Mężczyzna uciekł do Polski przed prześladowaniami politycznymi. Będzie prokuratorskie śledztwo w sprawie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. O tym, że śledczy zbadają ten wątek, poinformował w naszym

0: studiu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To pokłosie ujawnienia przez portal Zero.pl informacji, z których wynika, że ordynator oddziału chirurgii stołecznej placówki poinformował o nieprawidłowościach zarząd szpitala i radę nadzorczą, a także prezydenta miasta. Jeśli te doniesienia okażą się prawdą, sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona, mówił w naszym studiu Waldemar Żurek.
1: Będzie wszczęte postępowanie karne i wtedy już będziemy badać, kto naruszył prawo, kto powinien za to odpowiadać. Ale tu są oczywiście dwa różne aspekty. Z jednej strony odpowiedzialność prawno-karna, z drugiej strony odpowiedzialność polityczno-moralna.
0: Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów w mediach społecznościowych. Prezydent Warszawy podkreślił, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Polska musi uczestniczyć w negocjacjach dotyczących wojny na Ukrainie. Taką zdecydowaną postawę prezentuje minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski skrytykował w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung przypisanie wiodącej roli Niemcom, Francji i Wielkiej Brytanii.
2: Jesteśmy sąsiadami zarówno Rosji, jak i Ukrainy, a Niemcy nie, przypomniał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W ten sposób w rozmowie z niemiecką gazetą argumentował konieczność dołączenia do reprezentujących Europę państw. Szef MSZ wylicza we Frankfurter Allgemeine Zeitung, że między Morzami Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów obywateli Unii, a dodając Skandynawię to 150 milionów ludzi. Według szefa polskiej dyplomacji wszyscy oni są bardziej zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy. Radosław Sikorski zauważył, że Polska znajduje się na pierwszej linii frontu, bo przez nią przechodzą transporty broni na Ukrainę. Polska ponosi ryzyko i dlatego domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym, stwierdził szef polskiego MSZ. Przed środowym spotkaniem w Berlinie grupy E5, czyli liderów Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, minister Radosław Sikorski zasugerował wykorzystanie instytucji ustanowionych w unijnych traktatach, takich jak przewodniczący Rady Europejskiej. Alternatywnie mogłaby powstać koalicja chętnych, która reprezentowałaby kontynent w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Teraz Warmia i Mazury i apel wojskowych o rozwagę na drogach. Wszystko za sprawą odbywających się na poligonie w Orzeszu manewrów dzielny dzik 26. Jednym z zadań jest przemieszczanie jednostek między Orzeszem a Muszakami. Żołnierze przypominają, by nie fotografować i nie wrzucać do internetu zdjęć przemieszczających się jednostek, mówi rzecznik 16 Dywizji Zmechanizowanej major Karol Frankowski.
3: Są w każdym zdjęciu zawarte metadane, informacje o lokalizacji. Wszystkie te informacje wrzucane na Facebooka nieświadomie mogą służyć jako potencjalna informacja dla przeciwnika.
0: Kolumny będą eskortowane przez policję i żandarmerię. Wyprzedzanie kolumn wojskowych jest dozwolone, ale musi być wykonane płynnie i bez przerwy. Na koniec zaglądamy na piłkarskie boiska za oceanem, gdzie wieczorem czeka nas hitowe starcie w grupie F. Holendrzy zmierzą się ze Szwedami. W pierwszej kolejce pomarańczowi zremisowali z Japonią 2-2, a drużyna trzech koron pokonała Tunezję 5-1. Holandia preferuje zupełnie inny styl gry niż Szwecja, dlatego Skandynawowie będą musieli użyć sposobu, by powstrzymać faworyta z Niderlandów, mówi były polski piłkarz i trener Piotr Piekarczyk.
4: Holandią, która lubi znowu grać pozycyjnym, to tu też w jakimś sensie woda na młyn Szwedów, bo tu na pewno będą szukali w sumie sukcesów w tych kontratakach. Wątpię, żeby chcieli grać otwartą grę z Holendrami.
0: Początek meczu Szwecja-Holandia o godzinie 19:00 polskiego czasu. W drugim wieczornym spotkaniu reprezentacja Niemiec zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Upalnie, a na zachodzie także burzowo. Tak zapowiadają się najbliższe godziny. W trakcie nawałnic może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, także grad. Temperatura od 25 stopni na wybrzeżu, 30 w centrum, do 35 na Dolnym Śląsku.
5: Klima.
0: Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zachodniej i centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. IMGW ostrzega także przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w Sudetach.
5: Klimat.
6: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
6: Kapitał i praca.
7: Dzień dobry Państwu.

0: Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Będziemy dziś rozmawiać najkrócej, najogólniej powiem o sprawiedliwej transformacji. Brzmi to oczywiście ogólnikowo, ale jest to też nazwa zespołu w Radzie Dialogu Społecznego, który właśnie zajmuje się kwestiami energetyki, górnictwa, zmianami w tych sektorach, tymi koniecznymi i tymi wymuszonymi oraz ich oczywiście następstwami tak dla naszej gospodarki, jak i dla rynku pracy. Moimi gośćmi są specjaliści, a także członkowie wspomnianego zespołu Rady Dialogu Społecznego. Wojciech Ilnicki, przewodniczący zespołu, reprezentujący NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Dariusz Czcionka, Związek Zawodowy Kadra i Forum Związków Zawodowych, oczywiście też członek zespołu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A jakbym jeszcze powiedziała, że do tego i węgiel brunatny, i węgiel kamienny, to już będzie wiadomo, że jesteśmy w pełni tutaj w gronie eksperckim. Witam panów raz jeszcze. O sprawiedliwej, zrównoważonej transformacji to my już mówimy od lat, już nie wiem, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu. W Unii Europejskiej podejście do niej się zmienia. Czy ta obecna unijna polityka zapewnia nam tą sprawiedliwą transformację? Czy mamy w niej sojuszników i czy jesteśmy może osamotnieni, bo wszyscy zgadzają się na ETS. Takie głosy różne wybrzmiewały na posiedzeniu zespołu. Ja bym chciała, żebyśmy to powiedzieli, bo to wydaje mi się jest ciekawe, bo to się właśnie zmienia w czasie. Wojciech Ilnicki.
1: Jeszcze raz dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mi się wydaje, że w tym momencie ta sprawiedliwa transformacja bardziej stanęła niż się rozwija. I w Polsce, i w Europie. Z jednej strony nie widzimy pełnego zrozumienia w sprawie ETS-u, ponieważ mówi się, że jednoznacznie, że europejski przemysł stanął w stosunku do przemysłu światowego. Produkcja z Europy jest wyprowadzana do takich krajów jak Chiny, Bangladesz, Indie, gdzie tak naprawdę nikt nie patrzy na poprawy jakości funkcjonowania środowiska, a my udajemy, że tego nie ma. I podobnie w naszym kraju. Dzisiaj sytuacja jest taka, że obciąża się nas kosztami. Cały czas mówi się o restrukturyzacjach w naszych przedsiębiorstwach, ale nic tak naprawdę poza tym się nie dzieje. Po czasie próby utworzenia NABE, jeżeli chodzi o energetykę i górnictwo oparte węgla brunatnego, dzisiaj nie ma żadnych propozycji. My na te propozycje czekamy, ale do dnia dzisiejszego te propozycje nie zostały przedstawione. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem na początek. No 6 mamy posiedzenie wspólnych dwóch zespołów trójstronnych branżowych, czyli zespołu energetycznego i branży węgla brunatnego. Ma tam być minister energii Wrochna, wiceminister, i być może on przedstawi jakieś propozycje, ponieważ propozycje są całkowicie inne w każdej spółce. Dla przykładu, w Tauronie mówi się o modernizacji dwusetek, czyli bloków węglowych, a w PGE mówi się o zamykaniu wyremontowanych bloków węglowych, więc ja po prostu tego w ogóle nie rozumiem.
0: No tak, jest to zupełnie sprzeczne. No dobrze, to teraz jeszcze dodam pewne pytanie. Również to do pana Wojciecha Ilnickiego jeszcze to chciałam dopytać. No skoro też nasze interesy dotyczące tej sprawiedliwej transformacji, o której my zawsze mówiliśmy, że wolniej, że my nieprzystosowanie, że to historia, że to zaszłości, niewiele możemy zrobić w danym tempie, tylko po prostu tracić, to skoro to nie jest po naszej myśli, no to pytanie, które też się pojawia, które jest naturalne i które też się pojawiło. Czy my możemy z ETS wyjść sami, skoro nikt nie przyjmuje naszych racji, a my jesteśmy do nich przekonani? To nierealne i dlaczego?
1: Absolutnie nie możemy wyjść z ETS-u, chociaż byśmy pewnie tego chcieli, ponieważ wyjście z ETS-u to jest wyjście z Unii. Ja jestem przeciwnikiem wyjścia z Unii, więc jednoznacznie się na ten temat wypowiem. Jest szansa, mała, ale jest, uważam, renegocjacji tych zapisów ETS-u, bo widzimy, co się dzieje w Niemczech, widzimy, co się dzieje w Europie i mam nadzieję, że politycy pójdą po rozum do głowy, ponieważ nasz przemysł się zwija. No, trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, w Niemczech przemysł całkowicie upada, więc mam nadzieję, że tutaj po prostu troszeczkę się zmieni. Nie mam wielkiej nadziei, że coś bardzo dużo, ale mam nadzieję, że na tyle, że uda się jeszcze po prostu przetrwać, ale tak naprawdę uda się przeprowadzić sprawiedliwą transformację do końca, ponieważ umówiliśmy się na rok 2050 i tego się powinniśmy trzymać.
0: No dobrze, to teraz jeszcze odniosę się, będę się tak cały czas odnosiła do pewnych wypowiedzi, które na posiedzeniu zespołu padały. I tam przedstawiciel rządu deklarował, że rząd stara się usprawnić system ETS na tyle, żeby dać Polsce, i to słowo padło, oddech. Myślę, że ciekawe jest w tym kontekście. A jednocześnie przyznał, że mamy najwyższy wyższy udział kosztów, prawda, emisji CO2.

0: w kosztach energii. No i cierpią na tym i firmy, jak i zwykli ludzie, zwykłe gospodarstwa domowe. Jakby tutaj to powiedzieć można było, co rząd robi, bo na zespole to nie wybrzmiało, albo co robić powinien w tym zakresie. No czego państwo oczekujecie? Dariusz Czcionka.
1: Szanowni państwo, sytuacja jest dosyć ciekawa. Przedstawiciele rządu mówią, że będziemy robić wszystko, aby spowolnić procesy związane z ETS-em. My tego za bardzo nie widzimy. Jako strona społeczna mówimy jednoznacznie, proszę nam pokazać konkretne dokumenty i co jest robione. Sytuacja w polskiej gospodarce na dzisiaj jest tragiczna. Widzimy, co się dzieje z paliwami, widzimy, co się dzieje z cenami energii elektrycznej. Czym droższa energia, tym mniej konkurencyjność nasza w stosunku do innych państw. Ale chciałem wrócić jeszcze do tego jednego elementu, o którym mówił Wojtek. Kwestia jest taka, że cała Europa już zrozumiała, przynajmniej związki zawodowe europejskie zrozumiały, że dalej tą drogą iść w taki sposób nie możemy. Musi być spowolnienie. Myśmy mieli teraz poniedziałek, wtorek spotkanie w naszej centrali europejskiej Industrial Europe, gdzie wszystkie kraje bloku, dawnego bloku wschodniego, mówią jednoznacznie, nie rozumiecie nas i nie potraficie zrozumieć, że nasza gospodarka oparta jest troszeczkę na innych zasadach niż wasza. Dzisiaj przedsiębiorstwa, które nie dostaną możliwości taniej energii, będą po prostu zamykane. My na to się nie godzimy i chcemy, aby rząd jednoznacznie określił się i przedstawił, co będziemy robić w procesie związanym z transformacją. Jesteśmy, oczywiście wyjścia z ETS-u nie możemy wyjść, bo tak jak tu Wojtek powiedział, jest to jednoznacznie z wyjściem Unii, a my się na to nie zgadzamy, chcemy być w Unii. Jesteśmy z tego pokolenia, które pamiętamy czasy zaszłe i do tego nie będziemy wracać. Na to nie pozwolimy, ale jednoznacznie mówimy, musimy zacząć negocjować, a wydaje mi się, że w Unii Europejskiej już mamy coraz więcej sojuszników, którzy zrozumieli, że dalsze procedowanie w taki sam sposób, dzikie reformowanie systemu opartego na produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, z węgla kamiennego, dalej tak funkcjonować nie może. Cena energii jest za wysoka i stoimy na stanowisku jednoznacznym, dalsze rozmowy i bezwzględnie przedstawienie programu. Bo czego nam brakuje? Perspektywy i wizji, co będziemy robić dalej w przyszłości.
0: No dobrze, to czy możemy powiedzieć wprost, ile czasu potrzebujemy, żeby całkowicie, czy możemy tak powiedzieć, żeby taki nasz słuchacz, odbiorca, niekoniecznie mocno zorientowany w temacie, mógł sobie to wyobrazić, ile czasu potrzebujemy, żeby całkowicie zastąpić węgiel, już teraz oba powiedzmy, innymi źródłami energii? Czy obecna sytuacja, ta geopolityczna, ten niestabilny system globalny, coś w tej kalkulacji w ogóle zmienia? Wojciech Chilnicki.
2: Możemy powiedzieć, tylko trzeba powiedzieć prawdę, ponieważ bardzo dużo środowisk tak zwanych zielonych mówi, że możemy zastąpić OZE. To ja chciałem państwu powiedzieć, absolutnie nie możemy, ponieważ OZE nie działa w podstawie, kiedy nie świeci słońce, kiedy nie wieje wiatr. Po prostu nie mamy w Polsce skąd brać energii. Żadną siecią tej energii nie prześlemy, ponieważ jeżeli u nas nie wieje, to przeważnie nie wieje w Niemczech. Jeżeli u nas nie świeci słońce, to również w Niemczech nie świeci słońce. Dla przykładu oczywiście podaję. Więc kiedy możemy się tego spodziewać? No, szanowni państwo, możemy się najszybciej spodziewać, kiedy będzie wybudowana jedna, druga elektrownia atomowa. Ja w tej chwili tworzę, jestem członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i tworzę w ramach tego komitetu opinię na temat małych reaktorów modułowych, atomowych, SMR-ów tak zwanych. I mówimy jednoznacznie tutaj w naszej opinii, że jeżeli my się nie obudzimy jako Unia Europejska, kiedy nie będziemy liderami na przykład tych SMR-ów, to prześpimy kolejny okres, bo przespaliśmy okres AI, czyli sztucznej inteligencji, gdzie są Stany Zjednoczone liderem. Przespaliśmy okres elektrycznych aut, gdzie są Chińczycy liderem. Fotowoltaika jest z Chin i tak samo możemy tutaj przespać. A jeszcze na dodatek są takie głosy też ze strony zielonych. No przecież tych SMR-ów nie ma. Szanowni państwo, kiedy one będą? Są. Przecież prosty przykład. Dzisiaj na atomowych łodziach

0: Co jest? No są właśnie SMR-y. Oczywiście to są inne koszty i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o modułowych, o tańszej produkcji, ale to jest. Tylko dzisiaj w tym momencie nic w Polsce nie jest w stanie zastąpić węgla. I to sobie trzeba jasno i rzetelnie powiedzieć. I wszyscy, co mówią inaczej, to po prostu nie są w stanie nam pokazać, z czego będziemy brali tę energię. Kłamią. A ja po prostu staram się mówić prawdę. Dziękuję.
1: No dobrze, ale powiedział pan, że najpierw powiedział pan, że wybudujemy jedną, drugą elektrownię atomową. Ja rozumiem, że chodzi o te duże elektrownie atomowe, o których tam już rozmawiamy od jakiegoś czasu, czy z Amerykanami, czy z Francuzami, czy z Koreańczykami, już nieważne. Ale nie chodzi o te małe, jak rozumiem, o których też notabene słyszeliśmy jeszcze za poprzedniego rządu. Ja już miałam wrażenie, że one po prostu już stają wszędzie wokół nas, że już będą jutro.
0: Nie, mała dzisiaj tak naprawdę powstaje w Rosji, nomen omen, no ale my z Rosji, z Chin raczej nie powinniśmy brać. Powstaje pierwsza w Kanadzie, więc to jest dopiero etap powstawania. To sobie trzeba powiedzieć, że to nie jest najbliższe 5 lat, to jest 10-15 lat, podobnie z elektrownią atomową, więc dlatego my jasno mówimy, w najbliższym czasie nie jesteśmy w stanie zastąpić węgla energetyką atomową i nie oszukujmy się, że zastąpimy gazem, bo był taki boom, że będziemy zastępować gazem, a dzisiaj słyszymy, że Katar mówi, że przez 5 lat się nie odbuduje po tym, co zaistniało. Dzisiaj tak temat niezakończony, cieśniny Ormus i całej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Więc co mamy? Mamy swój największy skarb, złoty węgiel i trzeba z tego węgla korzystać. No trzeba sobie jasno powiedzieć i negocjować. Ja wiem, że to jest obciążenie, ale uważam, że to jest dużo bezpieczniejsze dla środowiska, kiedy my spełniamy wszystkie normy, niż wyprowadzanie całej produkcji z Polski czy z Europy do kraju, gdzie nikt na te normy nie patrzy.
1: Dariusz Czcionka, ile lat potrzebujemy, żeby odejść od węgla?
2: Szanowni Państwo, bardzo długo. Jako strona społeczna w węglu kamiennym podpisaliśmy umowę społeczną, gdzie określiliśmy, że węgiel będzie wydobywany dla polskich elektrowni do roku 2050. Węgiel miał być etapem przejściowym pomiędzy budowaniem elektrowni atomowych. Takie były założenia. Oczywiście się zmieniają te założenia. Nagle paliwem przejściowym miał być gaz. Tego gazu, proszę Państwa, my nie mamy. Te ilości, które Polska posiada, są niewystarczające na zabezpieczenie gospodarstw domowych. A gdzie tutaj duży przemysł, a tym bardziej elektrownie? Nie ma takiej możliwości. Moce przesyłowe, które mamy przez Baltic Pipe, one nie wystarczą, żeby zabezpieczyć nasze zdolności do ogrzewania i produkcji energii elektrycznej. Nie ma takiej możliwości. Węgiel jest najtańszym nośnikiem. Trzeba, tak jak mówiliśmy dawno, trzeba wprowadzać nowe technologie wychwytywania CO2. Te propozycje w Unii Europejskiej są, tylko my z tego nie chcemy korzystać. Prawda jest taka, jeżeli nie będziemy produkować energii elektrycznej z węgla w dużej ilości, ta energia będzie droga. Energia odnawialna nie jest energią tanią. I każdy musi sobie zadać pytanie, co chcemy. Rozwijać nowe technologie, aby spalanie węgla było możliwie jak najczystsze, a są takie możliwości, tylko musimy do tego podejść racjonalnie i rozpocząć proces technologiczny. Jednoznacznie dwie elektrownie atomowe w naszym kraju to za mało. To za mało, ponieważ nie zastąpią nam podstawowych bloków opalanych węglem kamiennym i węglem brunatnym. Gaz nie zastąpi nam tego nośnika. To jest nasz nośnik. Przy obecnej sytuacji geopolitycznej szaleństwem jest opieranie zdolności produkcyjnej energii elektrycznej na surowcu, który ma być dostarczany z niestabilnych miejsc świata.
1: No to ile pokoleń?
2: Całkowicie uzależniamy się.
1: To ile pokoleń? Ze dwa, ze trzy będą jeszcze pracować w górnictwie?
2: Co najmniej do roku 2050 ta produkcja będzie i spalanie węgla w elektrowniach opalanych węglem będzie. Mm-hmm. I o tym na pewno nie możemy zapomnieć. Oczywiście inne wszystkie metody, które wejdą i możliwości produkcji energii z innych źródeł będą pożądane, ale one muszą być dodatkiem do tego, gdzie mamy pewny, pewne źródła.

0: źródło dostaw surowca i pewną produkcję energii elektrycznej. Nie mamy innej drogi. Możemy mówić wiele, że to nam nie pasuje, to rozwijajmy takie technologie, które będą technologiami czystymi. Na świecie one są.
1: No dobrze, właśnie, ale tu zwolennicy przechodzenia na te zielone źródła energii twierdzą, że Polska jest sama sobie winna, bo nie wykorzystała przez lata pieniędzy z praw do emisji, tak to nazwę. I to też na zespole właśnie padło, że tutaj myśmy wykorzystali 10% na transformację energetyczną, a na przykład Niemcy wykorzystali 40%, my to przejedliśmy. No to panowie, no powiedzmy, na co przejedliśmy? Czy tak faktycznie było? No i czy to teraz jakoś może się zmienić? Czy to już powiemy, że jest za późno? Co zrobić w tej kwestii? Wojciech Ilnicki.
2: No, chciałem zacząć od jednej rzeczy, o której bardzo szybko zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy jako my, Polacy, zapomniała Europa. Ale ja chciałem wszystkim przypomnieć, że tak naprawdę wolni jesteśmy od lat 90. Wcześniej byliśmy zniewoleni, była wojna, a później zostaliśmy zniewoleni przez Rosjan. I tak naprawdę nic nie budowaliśmy, tylko wszystko nas rozkradali. Od lat 90. rozwijamy się prężnie. Możemy być dumni jako Polska z naszych osiągnięć, ale szanowni państwo, o ile krócej my się rozwijamy, a o ile dłużej się rozwijają państwa starej Europy. I na to musimy spojrzeć. A pieniądze poszły, no poszły, to sobie też trzeba jasno powiedzieć, ale była pandemia, była wojna, ileś różnych sytuacji było. Z drugiej strony, no niestety poszły też na zatkanie dziury budżetowej. I ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja nie widzę tu żadnego światełka w tunelu, że dalej nie będą szły. No bo widzimy, jaka się robi dziura budżetowa, coraz większa, tak? Coraz większy jest deficyt budżetowy, więc te pieniądze dalej będą szły. Ja nie mam tutaj żadnej nadziei, że nagle się obudzimy i będziemy wszystkie pieniądze przeznaczać na nowe innowacje. U nas bardziej mogę powiedzieć, że co my słyszymy? My słyszymy bardziej o naszym oszczędzaniu. Przez ostatnie 15 lat to co roku słyszymy jedno hasło: restrukturyzacja, oszczędzanie. My się już oszczędzamy z oszczędzania. To już dochodzi do po prostu takiej kpiny, bo już nie masz czego oszczędzać. Będzie dochodziło do tragedii po prostu.
1: Ale ja przyznam, że mam z tym pewien kłopot, jak mówimy, że pieniądze szły i będą szły. No bo one gdzieś jednak idą, mają jakiś cel, to na co one poszły? Jak też tak słyszę, że była wojna, no u nas wojny nie było. Na co te pieniądze poszły? No bo to jest dosyć, ja bym powiedziała, mocny zarzut, że byliśmy w stanie, nie wiem, 10% wykorzystać, a Niemcy 40%. No na co? Może pan to nazwać? Jeszcze pan Wojciech Ilnicki.
2: Mogę nazwać na zapchanie dziury budżetowej. Na wszystko inne, tylko nie
1: a
2: na
1: te wydatki, że powstała dziura, to na co poszły?
2: No to wie pani co, no trudno powiedzieć. To są też lata. No my się rozwijaliśmy. My musieliśmy brać kredyty na autostrady, na wszystko. No ja dlatego powiedziałem, my zapominamy o tym, że żyjemy w wolności nie za długo w stosunku do krajów starej Europy. My jako ta Europa Wschodnia się rozwijaliśmy. Musieliśmy się odbudowywać od podstaw. To też powodowało pewno w jakiejś mierze to, że ten deficyt budżetowy, że tą dziurę, że te kredyty, że to po prostu mamy większe stosunki niż wszyscy inni. No ale niestety...
1: Czy nie poszły na wsparcie? Trzeba... Ja zaryzykuję to twierdzenie. Nie poszły na wsparcie, na pomoc. Na przykład jeśli mówimy o pandemii, to pomoc przedsiębiorcom za utrzymaniu zatrudnienia pracowników. Jeśli mówimy o ludziach, to powiemy na pomoc socjalną. Nie poszły?
2: Poszły. No też trzeba powiedzieć, że też poszły.
1: No, bądźmy
2: szczerzy. Poszły na to i poszły też na wydatkowanie. Politycy są tacy, jacy są. No niestety nasza klasa polityczna też nie jest jakaś wybitna w Polsce. Żadna, żeby jednoznacznie powiedzieć. I my potrafimy najlepiej się kłócić w Polsce, a nie postępować rozsądnie. I każdy dobry pomysł, który ma opozycja, jest zły dla rządzących. I odwrotnie. No to jest polskie piekiełko i polska rzeczywistość.
1: No to teraz Dariusz Czcionka być może oczywiście zechce się odnieść do tego, na co te pieniądze poszły i dlaczego poszły, ale jeszcze dodam pytanie takie, bo to też padło w zespole, no to wyjaśnijmy, o co chodzi w spekulacyjnym obrocie emisjami, jaki jest tego skutek?
0: Sytuacja jest taka, oczywiście, że poszły do budżetu państwa. Budżet państwa jest w niedoborze i wiemy o deficycie w każdym roku, w każdym rządzie. I te środki przechodziły właśnie na zatykanie dziury budżetowej i na wszystkie prospołeczne również potrzeby, bo nie ukrywajmy, że
1: nie mamy
0: takiej pozycji, gdzie budżet jest zrównoważony i wydamy na wszystkie możliwe rzeczy środki, których zdecydowanie

0: Panie, nam brakuje. Byliśmy świadomi, jesteśmy świadomi, że tak dalej będzie. Będą te środki potrzebne do wykorzystywania na przykład na prospołeczne wszystkie wydatki, które mamy. I tutaj nie negujemy tego. Prawda jest taka, że cena energii poszła w dużej mierze dlatego, że rozpoczął się proces handlu emisjami. Dopuszczono do procesu handlu emisjami towarzystwa finansowe. I zaczęła się spekulacja. Początek, gdy pamiętamy, jeszcze z Wojtkiem pamiętamy, w jakich cenach był ETS na początku, a do jakiego maksymalnych kwot doszliśmy. Doszliśmy do ponad 100 euro za tonę, co jest niemożliwe do utrzymania i wygenerowania przez przedsiębiorstwa. Pamiętać trzeba o jednym. My jako społeczeństwo mamy swoje tarcze. Dzisiaj energia dla nas nie jest energią, nie drożeje w tak znaczącym tempie jak dla przedsiębiorstw. I tu jest problem. Cena emisji zabija naszą gospodarkę. Zabija gospodarkę europejską. Może wreszcie przyjdzie otrzeźwienie w Unii i podejdzie się do tego problemu, że jest to strategiczne działanie dla całego społeczeństwa. Nie można prowadzić ekstra biznesu na handlowaniu towarem, który pogarsza nam sytuację ceny energii elektrycznej.
1: Panowie, to jeszcze...
0: My mówimy jednoznacznie, że nie ma naszej zgody na dalsze tak procedowanie emisji, cen emisji CO2. Mówimy bardzo głęboko, ten proces musi być mocno zweryfikowany. Widzi to cała Europa już.
1: Panowie, ja chciałam jeszcze zapytać o taki wątek społeczny, bo też było sporo mowy w zespole o zapleczu górniczym, w ogóle o tym, że tam pensje na przykład nie są już przez jakiś czas wypłacane. Jakie to są problemy w obliczu tej transformacji energetycznej? Tam była mowa, że brak programu dla firm z tego zaplecza, jest to około 300 tysięcy rodzin, wytwarzają 8% PKB, a już upadają. No dlaczego? Jak to wygląda i jakie tutaj są perspektywy? Wojciech Chylnicki.
2: No perspektywy są słabe, ale słabe są perspektywy dlatego, że my pokutujemy już od kilku lat i i poprzedni rząd i obecny rząd no nie mają pomysłu do końca i nie ma porządnego programu lub program jest nieprzestrzegany. Dzisiaj na ostatnim posiedzeniu mówiliśmy, że nie ma programu dla energetyki. Kiedy nie ma programu, ma być dopiero stworzony program dla energetyki do roku 50. Kiedy nie ma tego programu, no to sobie proszę wyobrazić, my pokutujemy, ale jeszcze bardziej cierpi zaplecze, które no po prostu jest dla zapleczem dla naszych wszystkich firm. Bardzo mi szkoda tych ludzi, bo oni po prostu jeszcze gorzej cierpią niż my, bo oni są podwykonawcą, tak można powiedzieć w cudzysłowie, dla nas, więc sytuacja ich jest katastrofalna, dlatego też ten temat poruszamy na zespole i dlatego na najbliższe posiedzenie zespołu będziemy prosić przedstawiciela ministra finansów o jakieś wsparcie, no ponieważ nie można tych ludzi samym sobie zostawić.
1: No właśnie, Dariusz Czcionka, będziecie się domagać jako związki zawodowe, żeby ratować te miejsca pracy, nie wiem, przekwalifikowywać tych ludzi, czy co?
0: Oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, w umowie społecznej zapisaliśmy, że podpisujemy z rządem umowę mówiącą o restrukturyzacji górnictwa. To wiąże się również z tym, aby był proces restrukturyzacji branży okołogórniczej i węglu kamiennym, i węglu brunatnym. Mhm. Problem polega dzisiaj na tym, że zapisy są zapisami i do dzisiaj nie powstał program dla firm okołogórniczych. Nie powstał program, żadne ministerstwo tak do końca nie chce się do niego przyznać. Nie ma na wprost napisane, które, bo dla nas, jako dla strony społecznej, partnerem jest rząd, nie poszczególne ministerstwa. Rząd odpowiada za politykę gospodarczą kraju. I my mówimy wprost, nie interesują nas zagrywki międzyresortowe, czy się jeden minister z drugim dogada. My rozmawiamy z rządem i mówimy jednoznacznie. Będziemy dalej walczyć o program dla firm okołogórniczych. To jest również pomoc, aby firmy, które już nie będą miały możliwości produkcji swoich towarów, do

0: polskich kopalń, bo jest tego coraz mniej, aby umożliwić im i pomóc zdobywać rynki zachodnie. One już to robią, ale jest to przy tak dużej konkurencji i tak dużym obciążeniu dla tych firm, podatkowym również w naszym kraju, sytuacja bardzo trudna, bo wiemy dobrze, że przestają być konkurencyjni do firm, które są spoza Unii Europejskiej. Mm-hmm. A tam jest największy rynek zbytu dzisiaj na urządzenia i maszyny do produkcji, do wydobycia surowców. Tylko tam jest bardzo trudno się dostać przy takiej polityce, jaką dzisiaj mamy.
1: Dariusz Czcionka, Forum Związków Zawodowych i Wojciech Innicki, NSZZ Solidarność, panowie Rada Dialogu Społecznego. Dziękuję uprzejmie za rozmowę, dziękuję panom.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam na kolejny Kapitał i Praca już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: I teraz patrz. Najpierw kozujesz, potem podajesz.
14: Tak?
13: Dokładnie tak.
14: Jej, udało się. Widzisz?
13: Pięknie. Teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: W Białej Podlaskiej zastrzelono rosyjskiego blogera, krytykował reżim Putina. Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Rosjanie podzielili się na tych, którzy uciekli z ojczyzny i na tych, którzy zostali w Rosji. Ci, którzy pozostali, jeśli sprzeciwiają się reżimowi, trafiają do łagrów, z których mogą już nie wyjść. Jak żyją Rosjanie w Rosji i za granicą? O tym już dziś w audycji Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24 o 17.06 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest sobota, 20 czerwca, 15.36. Maria Furdyna, zapraszam.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: W studiu dr Mateusz Piotrowski, politolog, prezes Centrum Reform i Solidarności. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Jest kilka tematów, które będę chciała poruszyć. Zacznijmy od programu SAFE. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest sondaż opinii 24, z którego wynika, że ponad połowa Polek i Polaków woli, aby pieniądze na modernizację armii zostawały w kraju, nawet jeżeli oznaczają

0: oznaczałoby to dłuższe oczekiwanie na nowy sprzęt. Jak interpretować te wyniki sondażu? No bo też przypomnijmy, że od czerwca weszliśmy w tę drugą fazę programu SAFE, która oznacza, że zakup nowych, każdy nowy zakup ze środków SAFE musi być realizowany z co najmniej dwoma innymi państwami Unii Europejskiej.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo ciekawy moment i ten impuls, który pokazuje to badanie u Polaków, jest słuszny. To jest normalne, że Polska musi dbać o swoją politykę przemysłową, musi tak układać zamówienia publiczne, bo to są bardzo duże pieniądze, żeby te pieniądze zostawały w Polsce, napędzały naszą gospodarkę. I powiedziałbym, że tutaj w końcu przechodzimy trochę od słów do czynów. Zwróciłbym uwagę zwłaszcza na ustawodawstwo dotyczące komponentu krajowego, bo dużo mówiono o to, tak, patriotyzm gospodarczy, nacjonalizm gospodarczy, politycy różnych opcji rzucali te hasła, ale teraz pierwszy raz Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Aktywów Państwowych stworzyło metodę policzenia tego, czyli jeśli wydajemy pieniądze, to jak sprawdzamy, jakie są wskaźniki? Czy te pieniądze naprawdę zostają w Polsce? Czy firma nie znajduje sobie podwykonawcy, żeby na papierze te pieniądze były w Polsce, a tak naprawdę nie? Więc w końcu mi się bardzo ten nieco takie korporacyjne podejście podoba, że są wskaźniki, jesteśmy z nich rozliczani, jest jakaś polityka, to możemy sprawdzić, na ile ona działa. Więc ten impuls jest słuszny, ale jest drugie duże ale.
0: To znaczy?
1: To znaczy, czy wiemy, ile mamy czasu? A uważam, że nie wiemy tego. Ten czynnik ryzyka związany z tym, ile mamy czasu na zbrojenia, jest niezwykle ważny. Na przykład w 1939 roku Eugeniusz Kwiatkowski, bardzo wybitny ekonomista, przedstawił plan 15-letni budowy przemysłu w Polsce. No i tak jakby wiemy,
0: tak, co się wydarzyło.
1: Dalej. Było nieco za późno. Więc odpowiedzialny polityk, oczywiście to jest normalne, politycy patrzą w sondaże i tak jak powiedziałem, ten impuls jest zdrowy. Musimy tak kształtować zamówienia publiczne, bo wszyscy tak robią w Europie, żeby te pieniądze zostawały u nas. Ale nie wiemy, jak długo to okno możliwości na wzmocnienie naszej armii potrwa. A im szybciej mamy silną armię, nie tylko czy mamy silną armię, ale im szybciej mamy silną armię, tym większa szansa, że to okno się nam gwałtownie nie zamknie i ten potencjał odstraszania zostanie po prostu wypracowany odpowiednio szybko.
0: Jak pan patrzy na to, co dzieje się od momentu podpisania od momentu, kiedy rozpoczął się ten program SAFE, no to pokazuje, że rzeczywiście ten czynnik czasu jest znaczący, no bo do końca maja mieliśmy podpisywanie tych umów tylko z tymi partnerami krajowymi, więc dużo działo się w tym zakresie. Czy na ten moment, no bo to są raptem tygodnie, tak? Możemy powiedzieć, że no rządzący zdają sobie sprawę z tego, że no tutaj czas jest kluczowy?
1: Ja bym zwrócił uwagę też na jedną rzecz. Może nie, to nie jest popularna opinia, ale po prostu urzędnicy, którzy się tym zajmują, zostawiam polityków.
0: Tak.
1: Oni zarabiają bardzo mało i w tym sensie jest trudno zrekrutować ludzi. Oni decydują o ogromnych pieniądzach, zarabiają w GUS-ie bardzo niewiele, w tych agencjach wojskowych, które są związane, odpowiedzialne za napisanie tych projektów, przygotowanie tych przetargów, było trudno znaleźć, trudno jest po prostu zrekrutować z rynku odpowiednich specjalistów, bo to muszą być specjaliści i jakby wąskim gardłem czasem jest właśnie to, no, co niekoniecznie jakby gdzieś tam w błysku fleszy się dobrze sprzedaje, czyli że w odpowiednich agencjach nie ma wystarczająco dużo osób, żeby w odpowiednim tempie napisać dobre przetargi, dobrze je rozliczyć, więc po prostu jeśli chcemy mieć te przetargi zrobione porządnie, chcemy, żeby te pieniądze nie zostały przepalone, to nie zrobimy tego po taniości. No jakby każdy pracodawca o tym wie, że jeśli chce zatrudnić dobrych specjalistów z rynku, utrzymać ich, to musi zaproponować jakby konkurencyjną kwotę wynagrodzenia. Więc tanim państwem, takim robionym po taniości z kartonu, nie dowieziemy tych tematów. Uważam, że tutaj ten aspekt dowożenia, skuteczności, rozliczalności to jest coś, na czym powinniśmy jako społeczeństwo bardzo mocno się skupić i z tego rozliczać naszych polityków, nieważne której oni będą opcji.
0: A jak dyskutujemy o programie SAFE, no to oczywiście bardzo dużo mówimy o

0: obronności, o wzmacnianiu naszych sił zbrojnych, sprzętu. Jednym z projektów jest Tarcza Wschód. No, czytamy o tych armatochaubicach, krabach i wszystkim, całym sprzęcie. Wymieniany jest ten sprzęt wojskowy. Natomiast no, program SAFE to... To nie tylko. Podyskutujmy też o tym, jaki to może być impuls po pierwsze dla polskiej gospodarki, nowe miejsca pracy. Nawet sam pan już mówił o tym, że potrzeba też urzędników, którzy po prostu napiszą dobrze przetargi. Czy to jest, no właśnie, duże wyzwanie też?
1: Ja bym powiedział, że to jest istotny wskaźnik, czy to jest potrzebny program, czy nie. Jak się popyta związkowców z branży zbrojeniowej, wszyscy byli bardzo mocno za tym programem. Mogą to być związkowcy z Solidarności, bardziej sympatyzujący ze stroną, powiedzmy, opozycyjną w tej chwili, ale widzą, że te programy są polskiemu sektorowi zbrojeniowemu, polskiemu przemysłowi, polskim pracownikom potrzebne, żeby jakościowe miejsca pracy powstawały u nas. I tutaj też chciałem zwrócić uwagę na coś, co trochę moim zdaniem w tej dyskusji umyka.
0: To znaczy?
1: Że Polakom jest bardzo trudno uwierzyć, że naprawdę coś im się udało. Program SAFE w pewnym uproszczeniu to jest wzięcie zachodnioeuropejskiej karty kredytowej i płacenie nią za wzmocnienie polskiego przemysłu zbrojeniowego, też za zakupy dla naszej armii. I gdybyśmy jako jedno państwo, mające no, takie limity długu, jakie mamy, taką siłę gospodarki, jaką mamy, nie najgorszą, ale no, jedno państwo. Gdybyśmy my poszli i chcieli pożyczyć te pieniądze, wszystkie wyliczenia poważne pokazują, że płacilibyśmy znacznie wyższy procent. To, że pożyczamy w kilkanaście państw, powoduje, że tych żyrantów jest znacznie więcej, odpowiedzialność jest zupełnie inaczej rozłożona, w związku z czym dostajemy tę pożyczkę na zupełnie innych warunkach, znacznie bardziej dla nas korzystnych. Więc Polska musi się uczyć właśnie w ten sposób postępować, czyli umieć wygrywać takie efekty sieciowe, czyli realizować swój narodowy interes z pomocą na przykład instytucji unijnych. Tak robią Niemcy od bardzo wielu lat, tak robią Francuzi, umieją w to grać, umieją wstawić swoich ludzi w odpowiednie miejsca w Komisji Europejskiej, w innych kluczowych miejscach, gdzie się podejmuje tę decyzję i powodować, że ten efekt sieciowy związany na przykład z tym, że w kilkanaście państw bierzemy tę pożyczkę, służy realizacji naszych celów. I nam jest trochę trudno uwierzyć, że nam się w końcu coś udało.
0: Z czego to wynika? Czy to już wchodzimy bardziej w psychologię społeczeństwa?
1: Że to jest bardzo ciekawe pytanie, że czasem trochę nam brakuje takiej przedsiębiorczości, że wolimy nie zarobić, żeby czasem nie stracić. Nie zaangażować się w coś, gdzie jest pewna konkurencja, gdzie musimy grać ze sprytnymi partnerami, ale żebyśmy nie wyszli na frajerów, żebyśmy czasem nie stracili, to wolimy w to nie pchać rąk. Dam taki konkretny przykład. Jest rozmowa o odbudowie Ukrainy. I jak najbardziej z przedstawicielami rządu francuskiego czy niemieckiego jeździ cały wianuszek prezesów, przedstawicieli firm i dyplomacja gospodarcza tych krajów jest tam bardzo silna, bo po prostu chcą mieć zyski z tych kontraktów związanych z odbudową Ukrainy, także z rozbudową teraz różnych partnerstw ściśle związanych z przemysłem obronnym lub przemysłem podwójnego zastosowania, czyli obronnym tak. I powiedzmy cywilnym. I nie mówię, że Polska nie wykonuje tutaj żadnych kroków, ale taka obawa, że na pewno nas tam oszukają, no jakby, że nie wchodźmy, bo nas to na pewno nikt nie, tam nie dopuści do stołu, po co my się tam w ogóle pchamy, nie gramy z szulerami z naznaczonymi kartami. To jest bardzo silna emocja, lęk przed tym, żeby nie być czasem frajerem, to lepiej nie zaryzykować. Lepiej nie wejść w ogóle do tej gry. I uważam, że to było silnie widać przy programie SAFE, że padały takie głosy, no ale na pewno tam jest jakiś haczyk,
0: tak.
1: No, na pewno nam się nie udało zrealizować polskiego interesu, bo przecież my nie umiemy. To jest głęboka niewiara w to, że po tych 30 latach jesteśmy dużym państwem, w wielu punktach sprawnym państwem. Nie wszędzie, absolutnie.

0: nie jest bardzo dużo patologii,
1: tak.
0: ale udało nam się wypracować trochę tych zdolności i wzmacniajmy je. Nie chodzi o jakiś hura optymizm, ale realistycznie wierzmy w siebie, grajmy o wysokie stawki, wchodźmy tam, gdzie jest nawet twarda konkurencja, bo to nie będzie miękka gra. Czas takiej miękkiej gry się już skończył. Nie ma takich miejsc, że możemy się wycofać i nasza chata skraja.
1: Ale to, panie doktorze, to tutaj z kolei jest ciekawe, że może jednak ta zmiana w mentalności Polaków, Polski następuje, no bo patrząc na sam program SAFE, my jesteśmy największym beneficjentem. Czyli
0: absolutnie.
1: Z drugiej strony można by powiedzieć, że no patrząc tym schematycznym myśleniem, że najwięcej ryzykujemy, no bo jeżeli inne państwo, mamy prawie 44 miliardy, prawda?
0: Tak.
1: Euro, więc patrząc na to, to najwięcej ryzykujemy.
0: Czy my najwięcej ryzykujemy? Na pewno jesteśmy największym beneficjentem.
1: Tak.
0: Ja uważam, że ryzyko przede wszystkim jest gdzieś indziej. Nie wiemy, jak długo będzie tak stabilna sytuacja. Wydaje się, że ona szybko może stać się niestabilna. To znaczy, czy wiemy, jaki będzie rząd w Paryżu, Berlinie i Londynie?
1: No jest wiele znaków zapytania.
0: 2 lat mogą być to rządy znacznie mniej nieprzychylne wobec Moskwy, także grające bardziej, znacznie bardziej pod siebie. My jeszcze sobie możemy...
1: No pytanie jest takie, co w Niemczech, rosnące poparcie dla AfD, tam też ta scena polityczna
0: tak
1: jest bardzo chwiejna.
0: I uważam, że przespanie tej okazji, kiedy jeszcze możemy użyć tego efektu, który daje Unia Europejska. Ja nie twierdzę, że Unia Europejska przestanie istnieć za 5 lat, ale uważam, że byłoby nadmiarem optymizmu uważać, że Niemcy zawsze będą takie, jakie są, że nie ma tam żadnych ryzyk i że takie Niemcy w ramach Europy ojczyzn, tak jak Trump mówi, America first, najpierw Ameryka. Możemy mieć taki rząd w Niemczech, który będzie mówił, my nie chcemy żadnej Unii Europejskiej. Dlaczego nasza gospodarka ma żyrować pożyczki dla Polski? Ja zdaję sobie sprawę, że Niemcy nie są per se formalnie częścią programu SAFE, ale no oczywiście to jest program unijny i siła i wypłacalność niemieckiej gospodarki
1: ma ogromne znaczenie na cały budżet też Unii Europejskiej.
0: Tak, jakie warunki dostaliśmy my jako Polska? Więc jeśli pojawi się w Niemczech taki rząd, który w przeciągu pół dekady czy dekady będzie chciał być wobec Polski znacznie bardziej asertywny, niż to, do czego się przyzwyczailiśmy, no to nie będziemy mogli powiedzieć, że cofamy taśmę do roku 2026 i spróbujmy, może teraz postąpimy mądrzej. Naprawdę musimy wykorzystać ten moment, kiedy możemy teraz wzmocnić nasz przemysł i wzmocnić nasze wojsko.
1: To przejdźmy do kolejnego tematu. Rozpoczęło się stopniowe wygaszanie programu ceny paliwa niżej. No i zastanawiam się nad tym. Takie dwa wątki tutaj mam. Z jednej strony, czy to nie jest odważny i ryzykowny ruch w szczycie sezonu wakacyjnego, który przed nami, bo na razie jeszcze do końca czerwca mamy te ceny maksymalne paliw, na razie akcyza, VAT, prawdopodobnie od lipca, no takie są wstępne zapowiedzi. No mamy teoretycznie podpisane porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, natomiast no na najbliższe 60 dni będą się toczyć negocjacje, więc jest wiele znaków zapytania, bo tak naprawdę no, to nie jest tak, że zostało podpisane to porozumienie i sytuacja wraca do normy. Jest wiele, wiele znaków zapytania. No właśnie, czy to jest trochę ryzykowny ruch? Jak pan na to patrzy?
0: On jest ryzykowny, bo nie wiemy, na ile to porozumienie będzie trwałe. Nie twierdzę, że jest to ruch błędny, ale ryzyko jest duże, bo Stany Zjednoczone, wbrew temu, co się często słyszy od na przykład krytyków pana prezydenta Trumpa, to nie one najsilniej tracą na tej wojnie gospodarczo. Ceny energii rosną przede wszystkim dla Europy, dla państw Azji częściowo, a to ma przełożenie na przykład dla tempa rozwoju sztucznej inteligencji, które jest absolutnie kluczowe. Więc jakby na ten problem, oczywiście ja rozumiem, że bliska koszula ciału, nie?
1: Tak.
0: Każdy z nas chciałby mieć tę tanią benzynę i z tej perspektywy zatankowania własnego samochodu na to patrzy, ale chcemy zastanowić się, co się może wydarzyć, to miejmy nadzieję, że ten rozejm jest trwały, ponieważ on najsilniej

0: uderza w Europę, to Europa jest uzależniona od węglowodorów z Bliskiego Wschodu, a Stanom Zjednoczonym niekoniecznie nawet powoduje to, że oni mają taniej, ale ich konkurencja, czy wprost ich rywale, czy przeciwnicy, tacy jak Chiny, mogą mieć drożej. Więc czasem tak. Jakby prezydent Trump jakby może kierować się również taką logiką, że w tym wyścigu, w którym znowu czas ma znaczenie, tym wyścigu rozwoju sztucznej inteligencji, która jest bardzo silnie związana również z potencjałem militarnym, po prostu niekoniecznie on musi mieć motywację, żeby na przykład po wyborach połówkowych, dajmy na to, że ich nie przegra, żeby ten konflikt trwale wygasić. Nie wiemy tego, bo,
1: no,
0: bo
1: tam nie, jest
0: niekoniecznie
1: jeszcze też
0: Stany
1: wiele,
0: Zjednoczone tak. są największym przegranym tego.
1: No jeszcze tam jest oczywiście Izrael, Liban, więc tam jest tych, tych graczy na tej arenie międzynarodowej jest kilku. Jeszcze jeden wątek chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak państwo reaguje na wszelkiego rodzaju kryzysy. Pandemia, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, teraz napięcia wokół Iranu i cieśniny Ormus. I mam takie wrażenie, że każdy z tych takich wstrząsów budował społeczne oczekiwanie, że rząd powinien natychmiast wyrównać, interweniować. Czy właśnie Polska już weszła tak na stałe w ten taki model gospodarki, że państwo reaguje na każdy szok? Jak to wygląda?
0: Myślę, że to nie jest tylko kwestia Polski. I że nie chodzi tylko o społeczne oczekiwania. One oczywiście są ważne, bo politycy patrzą na stabilność społeczną. Wiadomo, jak ceny paliw pójdą w górę, dajmy na to w kraju, no, który trochę znam, bywam tam na Sri Lance, kryzys energetyczny skończył się rewolucją. Prezydent musiał uciekać z kraju w helikopterze. Więc wszystkie te kryzysy, one się przełożą nie tylko na to, ile płacimy za benzynę, ale na ceny żywności, no bo to są też nawozy, więc dla rolników to jest bardzo duże wyzwanie, dla nas jako konsumentów żywności ostatecznie, więc to, że rząd...
1: Wiadomo, że to dalej też się przekłada na inflację, stopy
0: oczywiście,
1: procentowe, no...
0: Tak. Jest
1: cała lawina.
0: Cała lawina, więc to, że rządy nie tylko w Polsce interweniują po to, żeby zachować pewnego rodzaju podstawową spójność społeczną, spokój społeczny, w takich
1: no właśnie, ale te interwencje nie tylko w Polsce, to jest właśnie reakcja na oczekiwania społeczne, czy to jest takie naturalne?
0: Ja powiedziałbym, że to jest coś więcej, że mamy do czynienia ze zmianą zasadniczego podejścia do gospodarki i polityki, do tego, jaki jest ich styk. Bardzo długo nam mówiono, nie mówię, że tak było, ale taka była oficjalna ideologia, że po prostu jest wolny rynek, że jest globalizacja, że kapitał nie ma narodowości, że swobodny przepływ kapitału i pracy to jest po prostu, no, nikt z tym nie dyskutuje, tak mówią ekonomiści, taka jest jedyna doktryna ekonomiczna, która jest słuszna. Nie będę przywoływał tego, co robią i robiły Chiny i jakie zyski z tego odniosły, jak bardzo to wzmocniło Chiny jako państwo, również podniosło stopę życiową ich obywateli, ale co robią Stany Zjednoczone, kiedy zorientowały się, że po przeniesieniu produkcji przez ich firmy do Chin, one się stały bardzo podatne na różne szoki. Pandemia, kolejne wstrząsy spowodowały, że elity kierownicze, wojskowe, cywilne, państw Zachodu zaczęły rozumieć, że owszem, kapitał ma narodowość, owszem, to ma znaczenie, czy Rosja, czy Chiny mogą zastosować pewnego rodzaju szantaż gospodarczy, na przykład mówiąc, nie wyślemy wam czegoś, nie wyprodukujemy dla was czegoś, nie sprzedamy wam czegoś. Gospodarka bardzo silnie się polityzuje i ten interwencjonizm to jest trochę nowa normalność, to znaczy on w jakiejś formie jest
1: to
0: już stosowany.
1: To nie jest już nic szokującego, tylko naturalne zachowanie.
0: I powiedziałbym, że na przykład kto by się przyglądał bez silnych ideologicznych okularów polityce gospodarczej prezydenta Donalda Trumpa, to by to zobaczył. To dotyczyło, jeśli się nie mylę, firmy Intel. Howard Lutnick, to jest sekretarz do spraw handlu, bardzo ważna postać w administracji Trumpa, był w tele

telewizji, raczej sympatyzującej z demokratami, i tłumaczył się z decyzji, znaczy nie tyle się tłumaczył, co dziennikarze go pytali, ale jak to? Prezydent mówi, że firma musi oddać, prywatna firma, udziały państwu amerykańskiemu, nacjonalizacja, prezydent Trump,

0: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24. Dr Mateusz Piotrowski, politolog, prezes Centrum Reform i Solidarności. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Próg bólu Polaków został przekroczony. Prezydent ponownie zabiera głos w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełańskiemu orderu Orła Białego. Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty trafi do więzienia. Iran znów zamyka cieśninę Ormus. Teheran domaga się respektowania warunków porozumienia z USA. Minęła 16. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Próg bólu Polaków został przekroczony, tak prezydent skomentował decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełańskiemu. Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego na Śląsku podkreślił, że Polakom nie trzeba przypominać o konsekwencjach wojny z Rosją.
2: Wiemy, czym jest wojna, wiemy, czym jest walka o niepodległość, wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełańskiemu order Orła Białego.
1: Wczoraj Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To pokłosie nazwania przez Wołodymyra Zełańskiego jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. W reakcji na ruch polskiego prezydenta przedstawiciele ukraińskich władz zrzekli się odznaczeń przyznanych przez Polskę. Ordery oddali szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ Andrii Sybicha i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Śledczy ustalają mocodawców zabójcy rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. Podejrzany o dokonanie zbrodni 36-letni Elnur A. usłyszał już zarzuty. Mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące.
3: 36-latek do lubelskiego sądu trafił około godziny 11 pod eskortą policyjnych kontrterrorystów. Mężczyzna, jak przekonuje prokuratura, z zimną krwią w poniedziałek w Białej Podlaskiej zabił 44-letniego Roberta Kuzakowa. Podejrzany podszedł do ofiary i strzelił z broni palnej 5 razy, 3 razy w plecy i 2 razy w głowę. Nie było wątpliwości.

0: aby ten środek zapobiegawczy zastosować, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
1: Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzucanego czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, co utrudniałoby przebieg postępowania, obawą matactwa oraz oczywiście grożącą mu surową karą.
0: Podejrzanemu może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
2: Upały i groźne burze. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Od rana w całym kraju utrzymują się wysokie temperatury w centrum i na zachodzie przekraczające 30 stopni Celsjusza. Będą im towarzyszyć gwałtowne burze, które wejdą do naszego kraju od zachodu. Alerty przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi dziś i jutro obowiązują na terenie całego kraju. Przed burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk apeluje m.in. o unikanie otwartych przestrzeni.
3: Musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pierwsze to, żeby absolutnie nie eksponować się na zagrożenie, jeżeli nie jest to konieczne. Zostańmy w domu, jeżeli to możliwe. Zamknijmy okna i drzwi. Jak najszybciej znajdźmy schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem, a spotka nas ta niebezpieczna sytuacja. Absolutnie nie parkujmy pod drzewami, nie zatrzymujmy się czy pieszo, czy samochodem.
2: Służby ostrzegają też przed wysokimi temperaturami. Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach, czyli od 10 do 16. Iran zapowiada ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz. Ten strategiczny dla transportu światowej ropy szlak został otwarty kilka dni temu w ramach porozumienia z Amerykanami. Zmiana zdania przez władze w Teheranie to efekt braku wprowadzenia w życie pierwszej klauzuli umowy. Dodatkowo, jak ogłosiły irańskie władze, punkty porozumienia łamie Izrael, atakując Liban. Iran zapowiedział, że to pierwszy krok, a kolejne będą zależne od dalszej postawy Stanów Zjednoczonych. Sopot gości w ten weekend najlepsze polskie słuchowiska i spektakle telewizyjne. Drugi dzień festiwalu Dwa Teatry to możliwość nie tylko obejrzenia najlepszych produkcji Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, ale też spotkań z ich twórcami. Na festiwalu od lat obecny jest aktor Krzysztof Szczepaniak.
4: Czuję się trochę tutaj tak rodzinnie, już można powiedzieć, już tyle lat. No a dzisiaj z taką ogromną radością mogę powiedzieć, jest taki dzień, gdzie mam i słuchowisko swoje takie bardzo ważne na podstawie odnalezionej niedawno powieści Marka Chłaski Wilk i Teatr Telewizji Księga Sprośności w reżyserii Macieja Wojtyszki.
2: W tym roku o Grand Prix i nagrody festiwalu walczy 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych, które miały swoje premiery w ubiegłym roku. Laureatów poznamy w poniedziałek.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Upalnie, a na zachodzie także burzowo, tak zapowiadają się najbliższe godziny. W trakcie nawałnic może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, także grad. Temperatury od 25 stopni na wybrzeżu, 30 w centrum, do 35 na Dolnym Śląsku.
6: Autopromocja. Kruchy, ale jednak pokój, a może pauza w wojnie. Co wynika z amerykańsko-irańskiego porozumienia? Co układ oznacza dla Iranu, Izraela i Libanu? Alternatywa dla Niemiec z rekordowym poparciem. To pokazują najnowsze sondaże. Czemu Niemcy zwracają się ku skrajnej prawicy? Świat 24 w Polskim Radiu 24 w niedzielę po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
5: Autopromocja. Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: Jest 16.06. Lot bez turbulencji, nowe prawa pasażerów. To tytuł najnowszego odcinka podcastu Szczyt Europy autorstwa brukselskich korespondentów Beaty Płomeckiej z Polskiego Radia i Macieja Sokołowskiego z TVN-u. 13 lat negocjacji, setki poprawek i jedno pytanie. Czy ważniejsze są prawa pasażerów czy linii lotniczych? Unijne instytucje osiągnęły przełomowe porozumienie, największą reformę praw pasażerów od 2004 roku. tego roku. Ale branża lotnicza krytykuje reformę i wylicza, że linie lotnicze płacą już 8 miliardów euro rocznie z tytułu odszkodowań i ani jedno euro nie poprawiło komfortu.

0: tu podróżnych. Autorzy podcastu Szczyt Europy rozkładają na części pierwsze uprawnienia pasażerów i mówią, co konkretnie można zrobić, gdy lot się spóźni, odwoła albo gdy zabraknie miejsca w samolocie. I choć Unia zapewnia szerokie gwarancje dla konsumentów, to mniej niż 10% pasażerów korzysta z prawa do odszkodowań.
1: Radio Podcast. Szczyt Europy.
2: Lista możliwych kandydatów do rozmów z Rosją coraz dłuższa. Przyznajemy, że ze zdziwieniem przyjęliśmy informację o pojawiającym się nowym nazwisku. Jak to się stało, że nie dostrzegliśmy? Mówiliśmy o szefowej unijnej dyplomacji, a tu taka osoba z najwyższych szczytów.
3: No wręcz oczywista kandydatura. Chyba raz jeszcze muszę przesłuchać nasz odcinek, gdy mówiliśmy o kandydatach Europy do rozmów z Rosją. Czy tam pojawia się w ogóle to dość oczywiste nazwisko? Mówisz, lista coraz dłuższa, tak naprawdę lista coraz krótsza po tym szczycie Unii Europejskiej.
2: Objawił się nowy możliwy negocjator. Przyjęłam te informacje z uśmiechem, ale okazało się, że to wcale nie jest żart.
3: Schowany, ukryty, wydawało nam się, że nie będzie rywalizował o takie pozycje, a tu Antonio Costa, szef Rady Europejskiej, rozpoczął w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach nieformalne próby nawiązania kontaktów dyplomatycznych z Moskwą.
2: Nie tyle on, co szef jego gabinetu, ale
3: no
2: zlecił
3: na
2: oczywiście.
3: Jego polecenie,
2: tak, na jego polecenie. Nie sam rozmawiał z Rosjanami, ale ten sam Antonio Costa, który usuwa się w cień, kiedy pojawia się królowa Ursula von der Leyen, nie wchodzi jej w drogę, nie zaczyna żadnych sporów, wszystko jest idealnie, a tu nagle po cichu przygotowuje się do osoby, która może odpowiadać za negocjacje, która może nadzorować jakoś te rozmowy Europy z Rosją i prezentować stanowisko Unii Europejskiej.
3: Chcesz powiedzieć, że szefowa Komisji Europejskiej zajęta swoją rywalizacją z Kają Kallas i próbą odsunięcia Kai Kallas od jakichkolwiek zadań
2: nie zauważyła, że się pojawia osoba, która może jej sprzątnąć sprzed nosa wielkie osiągnięcie.
3: Przyczajony tygrys, ukryty smok Antonio Costa, nawiązując do ostatniego odcinka o Chinach i do dyskusji o Chinach, która także na tym szczycie była.
2: Ale nie wszyscy tak ochoczo by dali mu tę władzę i zgodzili się na to, żeby Antonio Costa reprezentował Unię Europejską, bo na szczycie w nocy były dyskusje na ten temat i była krytyka, że Antonio Costa nie skonsultował tego z nikim. Przywódcy byli pominięci w tych rozmowach. No i utworzyły się trzy grupy przywódców, które różnie reagowały na to, co zrobił Antonio Costa.
3: No im bliżej Rosji, tym bardziej taka grupa niechętnych do tego, aby jakiekolwiek rozmowy, jakikolwiek dialog z Putinem w tym momencie podejmować. Za wcześnie to jest zły moment, to tylko zachęta dla Władimira Putina.
2: Druga grupa, która chętnie już by z tą Rosją porozmawiała, to na przykład Bułgaria, Słowacja przyjęły z zadowoleniem inicjatywę Antonia Costy.
3: No i także premier Belgii, który mówi, jest takie nagranie, środek nocy, premier belgijski Bart De Wever, który rozmawia z dziennikarzami, a za jego plecami przechodzi Antonio Costa.
2: I rozmawia na temat właśnie pojawienia się Costy w rozmowach z Rosją.
3: I mówi, oczywiście chwali go, ale jak najszybciej musimy cię, Antonio, wysłać do Moskwy. I co odpowiada Antonio Costa?
4: I was just talking about you, Antonio.
5: You're talking about me.
4: Full of praise. Saying you are the only one who can represent us.
5: Thank you very much.
4: And that we will send you to Moscow as quick as possible.
5: Because you don't like me in Brussels.
2: Antonio Costa odpowiada, chcesz się mnie już pozbyć z Brukseli. To znaczy nie chcesz mnie już w Brukseli. Więc Belgia jest za tym, żeby wysłać Antonio Costa. Zdaje się, Słowenia też chciałaby, żeby Antonio Costa reprezentował Unię Europejską. Natomiast jest grupa jeszcze trzecia i to jest Francja i Niemcy w tej grupie są, które są tak poirytowane, że ktoś miał wyjść przed szereg. Jeżeli ktokolwiek może rozmawiać z Rosją, to przecież tylko potęgi, Francja, Niemcy i jeszcze Wielka Brytania, czyli E3, grupa E3, więc niezadowolone z tej inicjatywy Antonio Costy. Ścierają się różne interesy. E3 chciałaby, czyli Francja, Niemcy i Wielka Brytania, chciałyby same z Rosją rozmawiać.
3: To była dyskusja, która wzbudziła najwięcej emocji na tym szczycie. Mniej niż sama obecność prezydenta Zełenskiego, mniej niż dyskusja o Chinach, którą państwu zapowiadaliśmy w ostatnim odcinku. Ale my dziś nie o takiej wielkiej polityce, dziś będziemy mówić o tych sprawach, które dotyczą bezpośrednio Europejczyków, bezpośrednio pasażerów.

0: pasażerów.
1: Będziemy mówić o decyzji przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów, bo po 20 latach udało się zmienić przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych.
2: An extremely important step forward for the millions of Europeans who rely on air travel every day.
3: Significant success. It's a good day for consumer confidence.
4: Dobra wiadomość dla tysięcy pasażerów Unii Europejskiej i tysięcy Polek i Polaków, którzy podróżują samolotem.
5: Dało się. Po miesiącach intensywnych negocjacji, setkach godzin pracy wzmocniliśmy prawa pasażerów lotniczych w Europie.
0: Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
1: A nie powiemy o tym, że Ukraina i Mołdawia już po oficjalnym starcie negocjacji członkowskich z Unią Europejską otworzyły pierwszy blok tematyczny. No i nie powiemy o tym, że chciałyby otworzyć kolejnych 5 jeszcze tego lata. O ile przy Mołdawii żadnych wątpliwości nie ma, o tyle przy Ukrainie te wątpliwości mogą się pojawić. Na razie 6 pierwszych rozdziałów otwartych. Wszystkie negocjacje to 33 rozdziały negocjacyjne. I tak jak Państwu kiedyś mówiliśmy w odcinku, przy otwarciu i przy zamknięciu każdego rozdziału wymagana jest jednomyślność.
0: I choć wspomnieliśmy o rywalizacji między szefową Komisji Europejskiej a Kają Kallas, to dziś nie będziemy mówić o tym, że równocześnie szef gabinetu Kai Kallas na spotkaniu z wysokimi urzędnikami Komisji Europejskiej zapewniał, że szefowa Komisji nie będzie ubiegać się o trzecią kadencję w roku 2029. No i to ma być też taka odpowiedź na zarzuty, że te wszystkie plany, zmiany, reorganizacji w Komisji Europejskiej, to zawłaszczanie sobie władzy nie jest grą o władzę dla szefowej Komisji Ursuli von der Leyen, bo ona za kilka lat i tak odejdzie.
1: Nie powiemy też o tym, że na unijnym szczycie zadebiutował premier Peter Madziar i od razu konkretne decyzje. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłuża sankcje na Rosję o 12 miesięcy, a nie o 6, jak do tej pory. Taki pomysł już był dawno. Premier Viktor Orban, ówczesny, nie zgadzał się na to, bo nie chciał tracić okazji do szantażowania Unii. Tak ją szantażował 2 razy w roku, a tak miałby tylko możliwość targów raz w roku. Większość państw członkowskich już wcześniej sygnalizowała, że trzeba by te 12 miesięcy jednak uzgodnić, bo to ograniczy możliwość kolejnym szantażystom utrudniania pracy podczas przedłużania sankcji. Ewentualnym szantażystom oczywiście. Ale żeby nie było tak różowo, to może Viktora Orbana nie ma wśród przywódców. Można by się było spodziewać, że kolejne sankcje będą już nakładane bardzo łatwo, ale okazuje się, że nowy premier Bułgarii już zaprotestował i nie chce się zgodzić na to, by zwierzchnik cerkwi prawosławnej, patriarcha Cyryl, był objęty sankcjami.
0: Nie będziemy dziś też mówić o Chinach, choć zachęcamy do wysłuchania poprzedniego odcinka, gdzie dużo na temat relacji między Unią a Chinami było. Doszły jednak nowe informacje. Kaja Kallas potwierdza, że zweryfikowała doniesienia, że chińskie wojsko szkoliło rosyjski personel wojskowy do walki w Ukrainie. To pierwsze publiczne potwierdzenie takich informacji na najwyższym szczeblu unijnym. Szkolenia miały odbywać się w kilku bazach wojskowych w Chinach i objęły setki żołnierzy, które potem trafiły na front. Chiny zaprzeczają wszystkim tym informacjom.
6: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski. TVN24.
0: Witamy Państwa w 75. odcinku podcastu Szczyt Europy. Dziś będzie mniej o takiej wielkiej polityce, choć o tej przecież już przed chwilą także dość dużo było, ale o takiej, która dotyczy bezpośrednio każdego z nas, dotyczy Europejczyków, szczególnie wtedy, gdy wybieramy się w podróż.
1: Odwołany lot bądź opóźniony, problemy z uzyskaniem odszkodowania, dodatkowe ukryte koszty, chyba każdy, kto podróżuje samolotami, doświadczył takich problemów. Więc dzisiaj o prawach pasażerów linii lotniczych, które zostały wzmocnione. Zaprezentujemy taki swego rodzaju przewodnik po najważniejszych zmianach, które od połowy przyszłego roku już zaczną obowiązywać.
0: A my już zaznaczaliśmy Państwu, że takie zmiany są szykowane w naszym corocznym podsumowaniu najważniejszych zmian w unijnym prawie. Zapraszamy taki odcinek Top 10 pod koniec roku. Pod koniec tego roku pewnie ta zmiana

0: też tam się pojawi, bo jest to rzeczywiście istotna kwestia dla Europejczyków. Takie zmiany, które właściwie no, odczuwamy je, ale nie do końca potem sobie zdajemy sprawę, że one wynikają z działania Unii Europejskiej. Pamiętasz na przykład opłaty roamingowe, to już niemal 10 lat, gdy tak naprawdę podróżując po Europie już nie sprawdzamy w telefonie komórkowym, jaką tam sieć wybieramy, no bo płacimy tyle samo, co będąc w kraju. My zresztą tutaj w Belgii będąc, czy jeżdżąc do Polski też nie zwracamy uwagi na to, jaka sieć tam się w telefonie wyświetli. No zauważymy różnicę, kiedy przekroczymy granice Unii.
1: A na pewno Państwo pamiętają te wysokie rachunki jeszcze przed 2017 rokiem. Jaki miałeś najwyższy rachunek podróżując za granicą? Ja mam jeden. Pobiłam chyba rekord.
0: Ile miałaś?
1: 980 euro.
0: Ale co robiłeś?
1: Byłam na Lampedusie w 2011 roku, jeszcze zanim tam wszyscy przyjechali. Polskie Radio mnie wysłało, żeby sprawdzić, jak wygląda napływ nielegalnych migrantów do Europy. No i wtedy miałam mnóstwo wejść. Tam łączyłam się przez mobilny internet i 980 euro, taki był rachunek.
0: No ale firma zapłaciła, prawda?
1: No tak. To było ciekawe akurat z tym roamingiem. Już wspominaliśmy trochę o tym w poprzednim odcinku, bo Komisja Europejska prosiła operatorów, żeby od lat prosiła, żeby się sami uregulowali, żeby obniżyli te ceny. Ale skoro nie chcieli, no to trzeba było uregulować to przepisami. I tak oto cieszymy się rzeczywiście niskimi rachunkami podróżując po Europie. Teraz ten roaming zniesiony ma być także na kraje kandydujące do Unii. Więc to dodatkowa korzyść.
0: To jeden z takich symboli, czy też jedna z symbolicznych zmian dla Unii Europejskiej, ale jest takich więcej, na przykład wspólna ładowarka. To, że teraz już nie trzeba szukać tego odpowiedniego kabelka, ale te wszystkie urządzenia już powoli zaczynają wchodzić z jednym wejściem, wejściem USB-C, który stał się standardem. Ten standard także, no jakby nie było, narzuciła Unia Europejska, wskazując, że właśnie wszystkie nowe urządzenia na rynku Unii Europejskiej powinny mieć to właśnie wejście USB-C. Za kilka lat państwo się przyzwyczają, że tak jest i nie będą się zastanawiać, kto i dlaczego to wprowadził. Więc o takich przykładach mówimy więcej z reguły pod koniec roku, ale dzisiaj jeden z takich przykładów, a więc kwestia dotycząca właśnie praw pasażerów lotniczych.
1: Zresztą te ładowarki też były w naszym podsumowaniu. Mówiliśmy o 30 ładowarkach jeszcze 10 lat temu. Teraz są 3. Co ciekawe, amerykański Apple, który nie chciał, przez wiele lat mówił, że nie będzie się dostosowywał. Musiał.
0: To też jest taki efekt, który Unia Europejska lubi powtarzać, lubi się chwalić takim efektem, efektem Brukseli tak zwanym, że zmiany są wprowadzane na rynek Unii Europejskiej, na rynek ten obejmujący 27 krajów, ale przecież każdy, kto chce z Unią współpracować lub inaczej, każdy, kto chce sprzedawać dla europejskich klientów, musi się jednak dostosować, więc zmiany wprowadzane w Unii stopniowo wchodzą na całym świecie. Tak jak mówiłaś o tych opłatach roamingowych, gdy tutaj biznes, przemysł, firmy po prostu nie do końca chciały się dostosować, musiały, tak jak mówisz, z ładowarką, też nie do końca była chęć, aby dostosować się do tych rozwiązań. Trzeba to zrobić. No i dzisiaj też powiemy, nie jest tak, że linie lotnicze są zadowolone i że z chęcią chcą dostosować się do tych zmian, ale też będą musiały to zrobić.
1: To już nadszedł czas, żeby przepisy przyjęte w 2004 roku zmienić, bo wiele się zmieniło w ciągu tych ostatnich 22 lat. Linie lotnicze nie chciały tych zmian, pewnie dlatego te negocjacje tak długo trwały, bo zakończyły się po prawie, uwaga, 13 latach.
0: Ale czy coś się działo przez te 13 lat? Czy rzeczywiście w ostatnich kilku miesiącach nastąpiło przyspieszenie także z powodu prezydencji cypryjskiej, która tutaj, której zależało wyjątkowo na tym, aby te rozwiązania wprowadzić? No Cypr wyspa, gdzie właśnie wiele linii lotniczych, wiele tanich linii lotniczych, bo to o nich dzisiaj będziemy dużo mówić, także ma swoje lotniska, przywozi turystów, przywozi bardzo wiele osób. W odcinku o Cyprze także opowiadaliśmy o tym, jak wiele połączeń z Polski na Cypr.
1: Działo się i nie działo, to znaczy negocjatorzy podchodzili do negocjacji, potem się rozchodzili, bo nie było porozumienia. Mówisz o cypryjskiej prezydencji, która to zakończyła, ale tak naprawdę polska prezydencja to zaczęła, ale już tak na poważnie, bo wykorzystała przepisy, które nie były używane też od kilkunastu lat, które wyznaczały datę końcową porozumienia, czyli do 15 czerwca to porozumienie musiało być osiągnięte, a negocjowano, o czym mówiliśmy, specjalna procedura. Przedstawiciele 27 krajów siedzieli przy jednym stole i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego łącznie z przewodniczącą. Zwykle trylogi tak nie są prowadzone. Tutaj było szerokie grono, a polska prezydencja uznała, że czas najwyższy skorzystać, bo to daje ostateczny termin na porozumienie. Gdyby do

0: 15 czerwca porozumienia nie było, po prostu wylądowałyby w koszu te poprawki.
1: Do 15 czerwca musiało być porozumienie, no to kiedy zostało osiągnięte?
0: 15 czerwca, kilka godzin przed północą, bo zdaje się po 18 było porozumienie, informacja ze Strasburga, wtedy było głosowanie, jednomyślność po stronie parlamentu, zaraz opowiemy też dlaczego. No i większość państw członkowskich, tylko 4 kraje, z tego co pamiętam, były niechętne, ale to nie były nawet te duże kraje. I oto są zmiany wprowadzone.
1: Czyli nic tak dobrze nie działa na urzędników i na instytucje Unii Europejskiej jak
0: presja
1: termin,
0: czasu.
1: Ostateczny termin, bo ten nie jeszcze jakiś tam termin w kolejności, ale ten ostateczny termin, kiedy już rzeczywiście coś może przepaść i wylądować w koszu, wtedy trzeba się zmobilizować. Mówisz, że nie było jednomyślności, nie była wymagana, to jest rozporządzenie, tak. Aktualizacja rozporządzenia Unii Europejskiej, więc przepisy będą wchodziły w życie bez konieczności implementacji w poszczególnych krajach. Powiemy później, kiedy można się spodziewać tych zmian konkretnie, ale mówisz też, że dość duża mobilizacja po stronie Parlamentu Europejskiego.
0: Tak, Parlament Europejski postanowił zmienić wstępne ustalenia państw członkowskich, ponieważ te wstępne mówiły, że odszkodowanie będzie się należeć pasażerom, jeśli lot będzie opóźniony o co najmniej 4 godziny. Teraz to są 3 godziny. Państwa członkowskie uznały 4 godziny, ale wyższe rekompensaty. Parlament Europejski się zmobilizował, uznał jednak, że przy 3 godzinach należy już wypłacać, co najmniej 3 godzinach. No i tutaj jeszcze były dyskusje, ile ma wynosić ta rekompensata, to odszkodowanie. Wszystko poszło w górę przez te 22 lata. No ale akurat kwota została ta sama, 250 euro przy tych krótkich dystansach, potem 400 euro przy tych dłuższych już, tam zdaje się do 3,5 tysiąca kilometrów i potem jeszcze ostatnia przy tych najdłuższych 600 euro.
1: Spokojnie wyląduj, bo już odleciałaś bardzo szybko do tych szczegółowych rozwiązań. Na razie mówiliśmy o tym, jak przebiegały negocjacje, że zostały zakończone, że z jednej strony tutaj kraje chciały być bardziej na rękę dla linii lotniczych. One tłumaczyły przecież, że chcą wydłużyć ten okres, po którym przysługuje odszkodowanie, po to, aby dać liniom lotniczym czas na znalezienie lepszego połączenia, aby liniom lotniczym bardziej opłacało się znalezienie drogi do domu dla pasażera, niż po prostu wypłacenie mu pieniędzy i zostawienie go na lotnisku.
0: Jeżeli masz lot, który jest opóźniony albo odwołany, to zależy ci na rekompensacie czy dotarciu do celu. Akurat niektóre terminy są tak rezerwowane, że niektórym zależy, żeby się jak najszybciej znaleźć u celu. Więc to było z korzyścią dla pasażerów, ale nie ulega wątpliwości, że rządy musiały patrzeć na sytuację swoich przewoźników. Stąd część stawała w obronie. W kontekście już tego, co się dzieje teraz, sytuacja geopolityczna, te wyzwania, te rosnące ceny paliwa, wiele krajów uznało, że przewoźnicy i tak będą już mieli zbyt dużo obciążeń i będą musieli zwiększać wydatki, że te dodatkowe nie są po prostu im potrzebne. Ustalono, że będzie tak jak do tej pory, ale zmiany kolejne są już ważne dla pasażerów.
1: Dlatego tak namawiam, żebyśmy jeszcze wylądowali, zanim wystartujemy z tymi wszystkimi zmianami. Spokojnie, punkt po punkcie opowiedzieli, co takiego zmieni się. I też podsumowując, jak dziś wyglądają prawa pasażerów. Zaczynamy od tego, od czego już zaczęłaś, mówiąc, że jest to rzeczywiście jedna z najważniejszych decyzji, która dotyczy odszkodowania za opóźnienia i odwołanie lotów. I tutaj pozostaje bez zmian ten czas tego oczekiwania.
0: I wysokość odszkodowań.
1: Jeśli opóźnienie będzie dłuższe niż 3 godziny, to pasażerowi przysługuje odszkodowanie, choć zależne od długości planowanego lotu.
0: Przy tych najkrótszych trasach to jest 250 euro. Przy tych trasach już powyżej 1500 km do 3,5 to jest 400 euro. No i na tych najdłuższych trasach powyżej 3,5 tysiąca km to jest 600 euro i to się nie zmienia.
1: Natomiast doszły dodatkowe obowiązki, jeśli chodzi o informowanie pasażerów o tym, jakie prawa im przysługują, także jeśli chodzi o to opóźnienia.
0: To mało tego, to wydaje mi się zwiększa możliwości uzyskiwania odszkodowań, bo ja sama tego doświadczyłam. Wprawdzie nie mam takich doświadczeń z częstymi odwołaniami bądź opóźnieniami, ale raz zdarzyło mi się mieć opóźniony lot i naprawdę znalezienie informacji na stronach przewoźnika, które pozwolą mi ubiegać się o odszkodowanie graniczyło z cudem. To jest tak schowane, więc teraz to zostało zmienione. Nie będzie szukania na stronach przewoźników informacji, co należy zrobić. Pasażer dostanie, musi dostać mail.

0: profilem informacji o przewoźnika z informacjami, jak postępować, gdzie wejść, jaka zakładka, co zrobić, i to wszystko musi być przekazane pasażerom w ciągu 4 dni od odwołanego bądź opóźnionego lotu.
1: I to w ciągu 4 dni każdy musi dostać taką informację mailową, bez wymogu posiadania konta czy aplikacji, bez dodatkowych wymogów dla tego klienta, że jeśli tutaj zalogujesz się, klikniesz, zrobisz, to wtedy ewentualnie dostaniesz odszkodowanie. Nie, bez zależności czy posiadamy odpowiednią aplikację, czy też nie, mamy prawo do takiego odszkodowania. Także jeśli ten lot został odwołany na mniej niż 14 dni przed odlotem, wtedy także przysługuje odszkodowanie za odwołany.
0: I to odszkodowanie musi być wypłacone w ciągu 30 dni od zgłoszenia, no a pasażer będzie miał 9 miesięcy, żeby to wszystko wypełnić. Była jedna taka propozycja Parlamentu Europejskiego, długo się utrzymywała, by pasażer otrzymywał już wstępnie wypełniony formularz. Wystarczyło tylko dołączyć kilka wiadomości, kilka informacji i wysłać ten formularz. No to dla przewoźników i dla państw, które prezentowały ich interesy, było za dużo, bo to by oznaczało, że wtedy lawinowo byłyby tak te odszkodowania, te wnioski o odszkodowania wysyłane.
1: No tak, bo tu ciągle liczy na to przewoźnik, że choć prawo istnieje, no to nie każdy będzie chciał z niego skorzystać, nie każdemu będzie chciało się wypełnić te wszystkie procedury. I to są uprawnienia, kiedy jesteśmy na lotnisku, czekamy na samolot, samolot zostanie odwołany, no ale są też sytuacje, kiedy samolot jest, a my razem z nim czekamy na start, na przykład na płycie lotniska. I tu także pojawiły się dodatkowe obowiązki po stronie linii lotniczych, na przykład gdy czekamy powyżej 2 godzin.
0: Teraz takie sytuacje się zdarzały. Są skargi pasażerów, że musieli czekać na płycie lotniska w samolocie i 5 godzin. Teraz jest już to ograniczone. Maksymalnie na płycie taki postój może wynosić 2 godziny. Powyżej 2 godzin przewoźnik musi umożliwić powrót pasażerom do terminala.
1: Zapewnić dodatkowo także posiłek po 3 godzinach. Kolejny co 5 godzin, jeśli rzeczywiście tak długo należy czekać na lotnisku, na połączenie, no ale zapewnić także musi przewoźnik dostęp do internetu i przynajmniej 2 połączenia telefoniczne. To trochę jak dla skazanych, ale
0: tam jest jeden telefon.
1: Czasem można się poczuć jak skazany w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście nie ma wyjścia, nie można nic zrobić, trzeba czekać na decyzję linii lotniczej. No ale oczywiście tu także są obowiązki, gdyby przedłużały się takie problemy, to także bezpłatny hotel, czy też transport z lotniska do hotelu. Takie
0: no to już jest sytuacji. Teraz, tak. To już są takie obowiązujące obecnie reguły.
1: Tak, rzeczywiście jest w tym momencie.
0: Natomiast nowość, chyba najważniejsza dla mnie, to jest zakaz anulowania biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał tego pierwszego odcinka, bo albo się spóźnił.
1: Tak zwany no show.
0: No show. Albo się spóźnił, albo czasami celowo kupuje się bilety w 2 strony, bo jest taniej, a nie korzysta się z tego pierwszego odcinka. Teraz przewoźnik nie będzie mógł kasować nam tego powrotnego biletu, czyli jeżeli nie skorzystamy z wylotu, to powrót samolotem z tego miejsca, do którego mieliśmy wylecieć i z niego wrócić, będzie utrzymany. Czy ja to jasno wyjaśniłam?
1: Bilet nie przepada, no bo do tej pory mogło być tak, że jeśli nie przyjdziemy na tą pierwszą część, no to ten bilet przestaje być ważny. Już nie wejdziemy z nim, jakby nie jest aktywny. Teraz tak zwane właśnie no show, nie pojawienie się na tym pierwszym odcinku, nie kasuje tego biletu. Mówisz, dla ciebie ważne?
0: Tak, bo ja miałam parę razy takie sytuacje. Parę razy się spóźniłam. Akurat ważny był dla mnie powrót i już nie mogłam kupić powrotnego biletu w tym momencie, kiedy chciałam. Więc wydaje mi się, że to dla pasażerów jest bardzo ważna zmiana.
1: No i tutaj też możemy połączyć to z innymi, które dotyczą zmiany w literówek w nazwisku, bo to nie jest tak, że można zmienić imię i nazwisko, czyli kupować sobie bilety, nie wiem, dla siebie, a potem przekazywać, kto potrzebuje. I stworzyłby się w takiej sytuacji drugi rynek, drugi obieg, powiedzmy, biletów, które byłyby kupowane z wyprzedzeniem, a potem odsprzedawane innym osobom.
0: Wyższych cenach na przykład.
1: No tak, ale to...
0: Nie no, nad tym trudno byłoby zapanować, oczywiście.
1: To jest ten powód, dla którego nie możemy jakby zmienić już podanego raz imienia i nazwiska na bilecie. Natomiast możemy zmienić, jeśli pojawiły się w nim błędy i literówki.
0: Drobne błędy. To jest stwierdzone, że drobne błędy to wtedy w tych danych pasażera 48 godzin przed odlotem i jeszcze można.

0: zmienić.
1: Pojawia się też prawo do papierowej wersji karty pokładowej.
0: To jest ciekawe, ponieważ jest jedna linia lotnicza, tania, która zaczęła wymagać tylko i wyłącznie cyfrowej karty pokładowej.
1: No aplikacji to
0: jest
1: w telefonie.
0: Aplikacji tak. W telefonie, tak. No to jest jednak wykluczanie części społeczeństwa, które nie mają smartfonów. Osoby starsze wcale nie muszą mieć smartfonów i nie muszą mieć aplikacji tegoż przewoźnika.
1: Mieć smartfon to jedno, ale obsługiwać, logować się, tak. Zalogować się na konto, odpowiednio otworzyć ten kod QR i tak dalej. No, wykluczenie cyfrowe to jest duży problem.
0: Oczywiście. I to postanowili zmienić negocjatorzy unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego. Linie lotnicze już nie będą mogły wymagać, zmuszać do cyfrowej karty pokładowej. Można będzie mieć papierową lub cyfrową, jak kto woli.
1: Nie można też odmówić wejścia na pokład, jeśli ktoś nie posiada właśnie aplikacji w telefonie.
0: Kolejna zmiana ważna, wydaje mi się, dla rodzin podróżujących z dziećmi. Nie będą mogły linie lotnicze pobierać opłat za to, że dziecko będzie siedziało obok rodziców. Jest taki wymóg, że dziecko powinno siedzieć obok rodzica, tylko kiedy kupuje się bilety, a potem już chce się wybrać miejsce, to czasami są dodatkowe opłaty u większości przewoźników. I dochodziło do takich sytuacji, że dziecko owszem obok rodziców, ale trzeba mu było za to zapłacić. Więc teraz nie będzie żadnych dodatkowych opłat, jeżeli dziecko do 14 roku życia będzie siedziało obok rodziców.
1: No, zastanawiam się, w jakiej to jest do końca sytuacji. Może państwo nam opowiedzą, czy też skomentują w jakiś sposób, czy spotkali się z taką sytuacją, gdy dziecko musiało być po innej stronie samolotu, a rodzice po innej stronie samolotu.
0: Nie, no to jest przy kupowaniu biletów, już przy rezerwowaniu miejsca i wyborze karty pokładowej. Niektórzy przewoźnicy wymagają dodatkowych opłat. Jeżeli leci trzyosobowa rodzina i dwójka rodziców, owszem, płaci za to miejsce, ale dlaczego dziecko musi płacić tylko po to, żeby siedzieć obok rodziców? Myślę, że to jest
1: powyżej
0: ta sytuacja.
1: Powyżej drugiego roku życia tak naprawdę jest dziecko pełnoprawnym pasażerem. Płacisz za bilet, za miejsce. No i jeśli linia wymaga opłaty za wybór miejsca także, no to dotyczy to wszystkich pasażerów. To znaczy,
0: ale nie dziecka, bo dziecko powinno siedzieć obok rodziców.
1: Rozumiem, że powinno. Tylko chodzi mi o samą sytuację. Ja sobie nie wyobrażam takiej, że ja kupując bilet zaryzykowałbym w ten sposób, że wejdę do samolotu bez wykupienia jakby tego miejsca dla naszej rodziny, dla naszej trójki. Czyli w sensie, że siedzimy w jednym rzędzie z dzieckiem. Jeśli są rodzice, którzy ryzykowali i nie zapłacili po prostu za wybór tego miejsca, licząc na to, że może uda usiąść się razem, a potem okazywało się, że te miejsca są wylosowane przez system albo były wolne, no to jest to ryzyko, które było podejmowane przez rodziców. Rozumiem, że tu chodzi o to, aby takiego ryzyka uniknąć.
0: Wiesz, nie każdy jest tak zorganizowany jak ty. Tu pewnie nie chodzi o ryzyko, ale mogła jakaś rodzina zapomnieć z opóźnieniem na przykład zacząć rezerwować te miejsca, kiedy już wszystkie są powiedzmy jakoś wykupione czy też losowo przyznawane. Więc ważne, że taka możliwość jest.
1: Nie, no bardzo ważne i bardzo dobrze, tylko że bo przejdziemy zaraz do tego, co wzbudza też dużo emocji, jeśli chodzi o linie lotnicze do samych walizek, do bagaży na pokład. No to też jest taka kwestia, gdzie właściwie wszystko było jasne, jak funkcjonowały tanie linie lotnicze. To jakby nie jest tajemnica, że cena biletu jest ceną gołą, do której trzeba doliczyć opłatę za miejsce, za wybór miejsca, czy chcesz siedzieć bliżej, dalej, przy skrzydle, z widokiem, bez widoku i tak dalej, i tak dalej. To jakby było oczywisty model funkcjonowania tanich linii lotniczych. My jesteśmy tani, tak się nazywamy, ale jak chcesz coś ekstra, czyli także miejsce, także walizkę, musisz zapłacić więcej. No tu rozumiem, że jeśli wchodzimy w sytuację, gdy miejsce musi być przypisane od razu, no to ono i tak pewnie w jakiś sposób do ceny biletu już wejściowo zostanie doliczone.
0: Mówisz o tanich liniach lotniczych, choć te przepisy, które prawa pasażerów, które zostały wzmocnione, tylko tych tanich linii nie dotyczą. Oczywiście wiele było takich przypadków, że pasażerowie mieli problemy i to teraz jest uregulowane, ale bywały sytuacje nie tylko linii lotniczych tanich, kiedy z powodu overbookingu, czyli zbyt dużej rezerwacji miejsc niż jest liczba miejsc dostępnych na pokładzie, kobiety w ciąży na przykład nie mogły dostać się na pokład. Teraz jest to zapewnione, że w przypadku overbookingu kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne muszą dostać

0: się na pokład. Nie można im odmówić wejścia.
1: Przy okazji tego, co mówisz o dodatkowych wzmocnieniach tych uprawnień dla kobiet w ciąży, dla dzieci poniżej 14 roku życia, dla osób z niepełnosprawnościami, no to także to niepojawienie się na ten pierwszy lot ma być absolutnie bezwzględną zasadą, że jeśli osoba, kobieta w ciąży, na przykład osoba z niepełnosprawnością, nie pojawi się na tym pierwszym odcinku, to nie ma żadnych reguł, które można byłoby zawiesić, aby ten drugi lot nie obowiązywał.
0: Też w przypadku osób z niepełnosprawnościami i kobiet w ciąży jest konieczność zapewnienia im transportu do terminala, do wejścia na pokład, i jeżeli nie będzie zapewniony taki transport, a osoba z niepełnosprawnością czy kobieta w ciąży spóźni się na jakiś lot łączony, no to wtedy przewoźnik będzie musiał zaoferować inne połączenie. Będzie odpowiedzialny za to, żeby te osoby dotarły do celu. I jeszcze jest jedna rzecz. Kontrowersyjne były kwestie nadzwyczajne. Była taka propozycja państw członkowskich, żeby do tych sytuacji nadzwyczajnych, które zwalniają przewoźnika z wypłaty odszkodowań, dopisać chorobę członka załogi albo usterkę techniczną. Tutaj Parlament Europejski zaprotestował, uznał, że to by było wykorzystywane, no nadużywane przez przewoźników, bo taką usterkę to można wszędzie, nikt tego nie sprawdzi, powiedzieć, że no była usterka, wypłaty odszkodowań nie będzie, bądź wystarczy, że zachorowałaby na przykład stewardesa i przewoźnik mógłby wykorzystywać ten zapis. To zostało wykreślone. Nie ma czegoś takiego jak choroba bądź usterka, która jest sytuacją nadzwyczajną.
1: Czyli te wszystkie problemy leżą po stronie przewoźnika, nie po stronie klienta. No, zbliżamy się do tego tematu, który wzbudza najwięcej ciekawości, emocji, także kwestia tych walizek na pokład. I to jest to, co no, wspomniałem przed momentem. W modelu biznesowym tanich linii lotniczych jakby stało się oczywiste, na pokład można wejść bez niczego praktycznie, z małym plecaczkiem, ewentualnie choćby też w zależności od linii lotniczej pojawiły się dodatkowe opłaty, no a teraz nie. Teraz mają być zapewnione no, pewnego rodzaju bagaże, które zawsze ze sobą możemy zabrać.
0: Ja myślę, że tu jest nacisk na co innego. Tu jest nacisk na przejrzystość i na jasną informację przy wyszukiwarkach. Niektórzy, kupując bilety, korzystają z wyszukiwarek internetowych, specjalnych portali, które im zbierają wszystkie oferty wszystkich przewoźników. To, na czym wygrywały tanie linie lotnicze, to była cena najniższa, która upoważniała na wejście na pokład samolotu bez walizek. Teraz to, co jest wymagane, to cena łącznie z walizką kabinową, czyli przy wyszukiwaniu różnych ofert będzie się wyświetlała automatycznie cena, oczywiście wyższa, ale będzie informacja, że jeżeli ktoś nie chce mieć walizki, to cena biletu będzie niższa. Chodzi tylko o to, żeby ktoś, jak kupuje bilet na wyszukiwarce, potem na końcu nie dowiedział się, że tak naprawdę płaci jeszcze za dodatkowy bagaż, czyli ta cena biletu jest tak naprawdę wyższa.
1: No ja do końca też nie rozumiem tutaj tej zmiany, to znaczy nie przekonuje mnie ten argument jeszcze dotyczący wyszukiwarek. Znaczy, to chyba każdy wie, jak to funkcjonuje. Znaczy, każdy widzi, która linia jest tania, a co więcej, większość tak zwanych, tych normalnych, standardowych przewoźników i linii lotniczych skopiowała te wzorce, bo przecież czy to polski przewoźnik, brukselski przewoźnik, duży operatorzy wskazują ceny i możesz wybrać z kilku różnych stopni. Czy
0: ale
1: bierzesz
0: za...
1: na pokład walizkę, bierzesz pod pokład walizkę i tak dalej. Wybierasz sobie opcję.
0: Zawsze podstawową opcją jest plecak i walizka na pokład samolotu. Ty mówisz, że każdy wie. No może każdy Polak wie, że jest dwóch tanich przewoźników i tamte koszty mogą być ukryte. Ale przepisy są dla całej Europy. Jeżeli Polak chciałby skorzystać z jakiegoś innego taniego przewoźnika z innego kraju, bo mu się takie połączenie nadarzyło, no to ma prawo wiedzieć, że akurat ta firma z Portugalii czy z Hiszpanii jest tanią linią i ona ma ukryte koszty. Czyli teraz, jeżeli w wyszukiwarce będzie sobie wyszukiwał różne opcje, to będzie wiedział, że ta cena, która jest podawana, to jest razem z walizką. Jeżeli dojdzie do sytuacji już przy rezerwacji, że to jest tani przewoźnik i bez walizki będzie taniej, to sobie z tego zrezygnuje. Chodzi o to, żeby podstawowe informacje były jednakowe i była pełna przejrzystość.
1: Patrzę na stronie brukselskiego przewoźnika. Sprawdzałem właśnie to informację, czy zawsze jest ten

0: Torba na pokład. No nie, tu możesz sobie wybrać. Mały przedmiot na pokład 40, 30, 15, czyli to jest taki plecak tak naprawdę, 40 na 30 cm, 15 cm tej grubości, plus druga taryfa już o 20 euro droższa.
1: Pokaż. O. Jaką datę wpisałeś? No.
0: Coś najbliższe kilka dni w lipcu chyba.
1: No dobrze, a spróbuj we wrześniu czy w październiku.
0: No dobrze, no spróbuję we wrześniu lub w październiku, ale wydaje mi się, że to niewiele zmienia. Chodzi mi tylko o to, co mówiłem wcześniej, że jakby tą drogą poszły już także, poszli przewodnicy ci standardowi, powiedzmy.
1: Lot tego nie ma na pewno.
0: I na stronach sprawdzając, masz, proszę, wybrałem wrzesień, taryfa Basic, która się pojawia, jest taryfą z plecakiem. 40, 30, 15.
1: A widzisz,
0: 15.
1: No to musi być jakaś specjalna oferta. No tego nie. Wcześniej nie było, naprawdę.
0: A, może nowa, ale mówię, poszła tą drogą także duża linia lotnicza.
1: Okay,
0: kiedy
1: no to
0: dopłacisz tu wyraźnie, no tak, 20 euro więcej, aby zabrać na pokład także właśnie taką walizkę na kółeczkach 55, 40 na 23, czyli coś, co możesz wtedy do luku nad głową włożyć.
1: Jakie są te rozmiary?
0: 55, 40 okay. na 23. Tu chodzi o sumę, nie? Bo to chodziło powyżej chyba około 110 cm w sumie tych wymiarów. Tak to było podawane. Masz taryfę wtedy normalną, standardową, ekonomiczną, która zawiera właśnie także torbę pod pokład do 23 kg, no i opcję z możliwością odwołania lub nie, taryfę flex. Ale
1: dobrze, mimo wszystko tu masz przejrzystość. Masz
0: ale
1: cztery
0: taką
1: opcje.
0: Samą jak w taniej,
1: masz
0: jak
1: taką
0: lotniczy,
1: samą?
0: Gdy możesz wybrać różnego rodzaju opcje i zapłacić mniej lub więcej.
1: Wyświetla się chyba opcja podstawowa, a potem możesz sobie dokupywać kolejne. To chyba tak działa, no, narodowy przewoźnik.
0: Tutaj także pokazało mi cenę na stronie Brussels w taryfie podstawowej.
1: Znaczy, i od razu cztery różne opcje.
0: No nie, no kiedy wchodzę dopiero w rozwijam,
1: no.
0: Taryfa podstawowa, która mi oferuje, to jest cena tu akurat 67 euro lub tu 133 euro z możliwością potem wyboru.
1: Dobrze, pytanie, co robią przy wyszukiwarkach? Tego nie wiem.
0: Ale
1: natomiast wydawało mi się...
0: Ale wyszukiwarki, tak. Bo to wyszukiwarki mogłyby prowadzić algorytm, który sprawdzi od razu, jaka jest cena.
1: Wiesz, ale bo ty nie korzystasz z wyszukiwarek. Wiele osób korzysta.
0: No, ale to kwestia wyszukiwarki, a nie linii lotniczych, tego, w jaki sposób tę ofertę przedstawi. Przecież wyszukiwarka także mogłaby od razu podawać cenę z walizką. Ja mówiąc o tym, że poszły tą drogą także inne linie, wprowadziły jakby, czy też rynek jest w tym momencie otwarty i oferuje klientom wiele różnych opcji.
1: Może nie wszystkie linie, no bo tak jak mówię, LOT dobrze. Czegoś takiego nie proponuje.
0: W każdym razie teraz to, co jakby stało się też na rynku już nie tylko tanich linii lotniczych rozwiązaniem i wyborem dla klientów, będzie musiało zniknąć i takim standardem pewnie przyzwyczajimy się do tego za jakiś czas, że będzie taka kabinówka standardu Unii Europejskiej i tych wymiarów zapisanych w tym rozporządzeniu, którą każdy na pokład bez pytania, bez dodatkowych opłat będzie mógł wnieść, no ale do czego zmierzam? Nie bez dodatkowych opłat, tylko do opłat, które i tak zostaną już wpisane wcześniej ceny biletu.
1: I tak to zostało uregulowane, chociaż Parlament Europejski miał inny postulat, żeby po prostu w każdej cenie biletów tej podstawowej była walizka, ale to jak już Państwu we wcześniejszych odcinkach mówiliśmy, tu trzeba by było połączyć jeszcze z innymi regulacjami. To się nie udało. Teraz zostało to uregulowane tak, żeby była większa przejrzystość i żeby te informacje zawierały właśnie kabinówkę. A jak ktoś będzie chciał z niej zrezygnować, to zapłaci mniej.
0: Mówisz o przejrzystości cenowej, ale także wpisano, że ten przedmiot osobisty, ta mała torba lub plecak nie może podlegać dodatkowym opłatom. Mm-hmm. To akurat też jest, ma być zasługą tego rozporządzenia, że tutaj każdy będzie mógł z taką małą walizką, z takim plecakiem na pokład wejść. No i co na to linie lotnicze? Już widzimy pierwsze reakcje także tych tanich linii, niezadowolonych z tego, że mają dodatkowe obowiązki, że będą dodatkowe koszty. IATA, czyli organizacja zrzeszająca przewoźników lotniczych, także skrytykowała to porozumienie, mówiąc, że to 13 lat dyskusji zmarnowano szansę na poprawę konkurencyjności Europy. Dodatkowe koszty 8 miliardów rocznie dla linii lotniczych. Niewiele wpłynie to według IATA na komfort pasażerów, natomiast wpłynie rzeczywiście na konkurencyjność z innymi przewoźnikami, choć tutaj z kolei Unia odpowiada tym argumentem. Inni przewoźnicy będą musieli także dostosować się z czasem do tych wymogów, jeśli chcą latać po europejskim niebie.
1: Jest jeszcze jedna kwestia w tych wszystkich regulacjach i tym, co zostały wypracowane.

0: zwane tych, które teraz obowiązują, firmy specjalizują się w uzyskiwaniu odszkodowań dla klientów. Teraz takie firmy, tacy pośrednicy biorą sobie nawet i 30, 40, a nawet połowę całego odszkodowania za wygraną sprawę. Te przepisy miały to zlikwidować. I na początku ja powiedziałam, że Parlament Europejski jednomyślny, choć tutaj różnie to bywało z Parlamentem Europejskim, socjaliści powiedzieli, że będą przeciwko, jeżeli ten zapis dotyczący pośredników pozostanie. Jaki jest finał tych negocjacji? Otóż na wniosek socjalistów zostało to wykreślone. W ten sposób uzyskano jednomyślność parlamentu dla tych przepisów, ale to według mnie jest w dalszym ciągu niejasne i zobaczymy, czy to pozwoli mimo wszystko pośrednikom na prowadzenie spraw pasażerów i odbieranie sobie części za uzyskane odszkodowanie.
1: Tutaj też parlament podnosił, że cały czas trudno jest o otrzymanie takiego odszkodowania, o uzyskanie tych pieniędzy, że ponad połowa roszczeń jest niezgodnie z prawem odrzucana przez linię i tylko mniej niż 10% uprawnionych pasażerów faktycznie dochodzi należnego im odszkodowania. I tu rzeczywiście na to także Unia stawia duży nacisk, aby w tym zakresie wiele się zmieniło.
0: Powiedziałam na początku, że to wszystko już od przyszłego roku.
1: No właśnie, kiedy zaczną obowiązywać te przepisy, kiedy rzeczywiście pasażerowie poczują różnicę?
0: To porozumienie zostało osiągnięte 15 czerwca, ale przez przedstawicieli negocjatorów jeszcze musi być zatwierdzone oficjalnie przez Parlament Europejski w głosowaniu. Wstępny plan jest taki, żeby Parlament Europejski głosował nad tym w lipcu. Jeżeli tak będzie, jeżeli takie będzie stanowisko Parlamentu Europejskiego w lipcu, to od tego momentu liczymy 12 miesięcy. Czyli w lipcu, od lipca przyszłego roku te zmiany będą musiały być już wprowadzone i będą obowiązywać.
1: Czyli raczej jeszcze nie te wakacje, ale kolejne wakacje to już będą te z większymi uprawnieniami dla pasażerów.
0: Jeżeli nic się nie wydarzy i Parlament Europejski nie opóźni tej decyzji.
1: No ale sam powiedziałaś o tej mobilizacji, o tej jednomyślności, o tym, że jest chęć, aby te przepisy przejąć.
0: Uwierzę, jak zobaczę, że jest wpisane do agendy spotkania. To znaczy tej lipcowej sesji w Strasburgu.
1: No to za kilka tygodni powiemy o tym Państwu pewnie w naszym podcaście. Na dzisiaj wszystko, wszystkie zmiany, o których chcieliśmy Państwu powiedzieć. Takie, które najbardziej mogą dotykać tych oczywiście podróżujących, ale także wyjeżdżających nawet rzadko na wakacje. Czy tak jak wspominałaś i upominałaś mnie kilka razy, szczególnie tych, którzy rzadko korzystają z linii lotniczej, dla których niektóre te rozwiązania mogą być po prostu zaskakujące lub wprowadzające w błąd.
0: I to jest taki przykład regulacji w ogóle tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, który pokazuje korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej i korzyści z decyzji podejmowanych w interesie Europejczyków.
1: Teraz to już musimy skończyć. Już tak, to nie jest odcinek sponsorowany, znaczy nikt nam za niego nie zapłacił.
0: Nie, ale jeszcze kiedyś...
1: Instytucji unijnych nie
0: ale zapłacił. Jeszcze kiedyś możemy wrócić do tych głosów eurosceptycznych. Ja mam ostatnio pewne przemyślenia, więc pewnie sobie jeszcze o eurosceptykach, o tych, którzy chcą wychodzić z Unii, porozmawiamy. A na dzisiaj, tak jak mówisz, to już wszystko. Żegnają Państwa Maciej Sokołowski
1: i Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast.
4: Jest 16:51. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Te decyzja, także inne istotne wydarzenia mijającego tygodnia komentował na naszej antenie dr Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Ewa Wasążnik.
5: Musimy zacząć nie inaczej jak od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jakie pan przewiduje konsekwencje dla tej decyzji?
6: Spodziewaliśmy się tej decyzji już od dłuższego czasu. Zresztą to jest decyzja, która została poprzedzona długą debatą w ramach kapituły. Natomiast czy ta decyzja jest dobra, to jest pytanie, które teraz warto postawić. Ja uważam, że to, że pan Wołodymyr Zełenski dostał odznaczenie Orła Białego za zasługi, które wtedy dla ówczesnego prezydenta, pana Andrzeja Dudy, wydawały się zasługami

0: Godnymi tego odznaczenia to jest historia. To już można oceniać w jedną czy drugą stronę, ale faktem było, że odznaczenie pan Wołodymyr Zełenski dostał. Natomiast teraz odbieranie tego odznaczenia w kontekście wydarzeń, które miały miejsce, mówimy tutaj oczywiście o całym tym wydarzeniu związanym z UPA, nie sądzę, żeby to był krok w dobrą stronę. Szanuję opinię pana prezydenta, która jest opinią, z którą trudno się nie zgodzić. Chodzi o poszanowanie dla historii i chodzi o poszanowanie dla prawdy historii. Natomiast jest jeszcze racja stanu, polska racja stanu, gdzie ważnym jest, aby obecne wzajemne relacje z Ukrainą były relacjami na zasadzie partnerstwa i współpracy. A mam wrażenie niestety, że ta decyzja tych relacji nie poprawi. Wprost przeciwnie, sądzę, że to będzie eskalacja tych negatywnych nastrojów pomiędzy Polską a Ukrainą. I mówię tutaj o dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna między społeczeństwami, bo wiemy, że wszystkie napięcia, które się generują w przestrzeni publicznej, mam na myśli świat polityczny, później znajdują swoje ujście wśród zwykłych ludzi. A wiemy, że stosunek Polaków czy podejście Polaków do obywateli Ukrainy ewoluuje i zmienia się. I w ostatnim czasie, mniej więcej od około roku, ja zauważam, że to podejście jest co najmniej surowe. To po pierwsze. Po drugie, relacje polityczne. Tutaj już dochodzą do nas informacje o tym, że inni politycy ukraińscy będą demonstracyjnie rezygnować z polskich odznaczeń, co w mojej ocenie podbije tylko i wyłącznie niepotrzebny nikomu konflikt polityczny, który może mieć swoje konsekwencje formalne. Na przykład chociażby w kontekście wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Chociaż wiadomo, że to jest bardzo długa droga, no ale tutaj wsparcie Polski na przykład jest bardzo potrzebne, a z kolei dla Polski Ukraina jest potrzebna nawet w kontekście tego, co będzie się działo po wojnie, bo przecież wiemy, że rynek ukraiński będzie wymagał odbudowy, a i w interesie Polski będzie to, aby z Ukrainą negocjować niektóre ważne chociażby kontrakty czy umowy. I tu dostrzegam takie dwa pola, pierwsze z brzegu, bo to przykładów można mnożyć, które moim zdaniem mogą być w ramach tego konfliktu politycznego już pierwszymi takimi elementami, o których się będzie gdzieś głośniej mówiło. Ponadto wzajemne relacje na najwyższym szczeblu, prezydent versus prezydent. Myślę, że pan prezydent Ukrainy faktem jest, popełnił błąd i to jest, trzeba sobie powiedzieć jasno, że ten błąd popełnił, ale na pewno odznaczenie to, które miał order odebrany teraz, spowoduje, że pan prezydent raczej nie będzie tych relacji budował z panem prezydentem Nawrockim. Wprost przeciwnie, sądzę, że będzie unikał kontaktów z Polską. Tutaj nie wolno zapominać jeszcze o jednej rzeczy, bardzo formalnej. Odebranie orderu w tym wypadku wymaga kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, czyli mówimy tutaj o panu premierze. Są interpretacje konstytucjonalistów, które mówią, że w przypadku prerogatyw prezydenckich kontrasygnaty są nieważne i tak dalej. Nie, akurat w tym wypadku jest pewien wyjątek. W przypadku odebrania odznaczenia Orła Białego ta kontrasygnata jest wymagana i interpretacji w tej materii jest wiele, które są zgodne. Więc spodziewam się, że ostateczna decyzja tak czy inaczej jeszcze przed nami, natomiast jak postąpi pan premier, zobaczymy. Niemniej jednak dostrzegam, że te relacje polsko-ukraińskie zamiast w tym momencie iść czy dążyć do wzajemnego porozumienia, iść w stronę porozumienia, one będą szły niestety ku podziałowi, a to wszystko jest ku radości Kremla, który zapewne patrzy na to z zaciekawieniem i pewnie z niedowierzaniem, że taka ogromna sympatia polsko-ukraińska nagle została popsuta.
1: Tak, mówił dr Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiała Ewa Wasążnik.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda TeleExpress.

0: dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Włosi mają Dolce Vita, a Duńczycy swoje Hygge. W studiu wiedzy natomiast życie jak w Madrycie, czyli hiszpańskie Saber Bibir. Czy to prawda, że dla Hiszpana najważniejszy jest bar, rodzina i bycie na zewnątrz, wśród ludzi? Sprawdzimy już jutro po 10:00. Karolina Rożej, do usłyszenia.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Ukrainy zwrócił order Orła Białego. To pokłosie decyzji Karola Nawrockiego. Utrudnienia na kolei na Śląsku. Dwie osoby ciężko ranne po zderzeniu auta z pociągiem w Częstochowie. Lato z radiem zawitało do Bielska Białej. Wieczorem pierwszy wakacyjny koncert. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Prezydent Ukrainy poinformował o odesłaniu orderu Orła Białego do Polski. Zdawało nam się, że order Orła Białego przyznano w 2023 roku narodowi ukraińskiemu i naszej armii. Tak wtedy mówiono. Dziś odsyłam order prezydentowi Polski, napisał Zełenski w mediach społecznościowych. Wołodymyr Zełenski został pozbawiony odznaczenia przez prezydenta Karola Nawrockiego. To pokłosie nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. Ruch prezydenta podzielił polskich polityków. Korzystnie oceniają go przedstawiciele opozycji. Koalicja rządowa jest krytyczna.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska ocenia, że może to uderzyć w relacje z Ukrainą.
3: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
2: To działanie na korzyść Rosji, uważa europoseł lewicy Robert Biedroń.
4: Putin otwiera szampana. To widać dzisiaj jak na dłoni, że ta decyzja była błędna.
2: Z kolei doradca prezydenta Alvin Gajadur zwraca uwagę, że prezydent Wołodymyr Załęski miał czas na to, żeby zareagować na zapowiedź odebrania orderu.
5: Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA. Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego.
2: Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Dwie osoby ciężko ranne po zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do wypadku doszło w Częstochowie na przejeździe przy drodze krajowej numer 46. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca samochodu osobowego wjechał wprost pod pociąg towarowy, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
6: Pojazdem podróżowało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat. Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy policjanci.
1: Utrudnienia na kolei mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Ponad 30 stopni w cieniu i ani jednej chmurki. Upały dotarły do Polski. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia

0: przed wysokimi temperaturami. Lekarze apelują o regularne nawadnianie się, a także w miarę możliwości pozostanie w domu. O to, jak mieszkańcy Lublina radzą sobie z wysokimi temperaturami, pytał reporter Polskiego Radia Lublin Tomasz Maczulski.
1: O sposoby na upały, jakieś sprawdzone. Mają państwo może?
2: Jakiś chłodny prysznic.
1: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
3: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
2: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
4: A najlepiej no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
0: Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Groźne nawałnice prognozowane są m.in. na zachodzie i w centrum. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu i silne wiatry. Na Adriatyku trwają przygotowania do najbardziej intensywnego okresu sezonu żeglarskiego. Chorwackie służby przypominają, że latem po tamtych wodach może jednocześnie poruszać się nawet około 200 tysięcy jednostek.
5: Latem na Morzu Adriatyckim według danych chorwackich służb skupia się ogromna część ruchu morskiego. Władze podkreślają, że przy takiej liczbie jednostek nawet drobne błędy mogą prowadzić do poważnych wypadków. Największym zagrożeniem w czasie żeglugi pozostają brawura, nadmierna prędkość i nieprzestrzeganie zasad w pobliżu plaż oraz wysp. Kapitanaty prowadzić będą regularne kontrole na całym wybrzeżu, od Istrii po południową Dalmację. Sprawdzane są m.in. prędkość, wyposażenie łodzi, uprawnienia osób prowadzących jednostki oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Za najpoważniejsze wykroczenia grożą wysokie mandaty. Chorwackie służby apelują też do turystów wynajmujących łodzie i skutery, aby nie traktowali Adriatyku jak spokojnego akwenu bez zagrożeń. Piękna pogoda i spokojne morze często powodują fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem przy tysiącach jednostek na wodzie konieczne są rozwaga i wzajemny szacunek użytkowników. Kilka dni temu w zderzeniu kilku jednostek zginęły 4 osoby. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Już tylko godziny pozostały do pierwszego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską. Wieczorem w Bielsku-Białej wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Doda i Michał Szpak. Pierwsi fani już od rana gromadzą się w pobliżu sceny.
6: Bielsko jest wspaniałe miasto. Oprócz tego, że jest piękne architektonicznie, przyrodniczo, ma fantastyczne okolice, bo mówi się, że mały Wiedeń od uczelni po różne zabytki i miejsca kultury.
7: Te urocze góry dookoła, kolejka na szyndzielnie.
8: Restauracje, uczelnia, ludzie również przyjaźni.
9: Parki, rozrywki.
0: Początek koncertu o godzinie 20 i przez 12 kolejnych sobot widzowie będą mogli śledzić koncerty plenerowe organizowane w różnych miastach Polski przez Polskie Radio i TVP.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do wieczora upał utrzyma się na zachodzie i w centrum. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 35 stopni, równie ciepło w centrum do 30 stopni. Chłodniej nad morzem, tam termometry wskażą maksymalnie 25 stopni. Burze możliwe w pasie od zachodniej po centralną Polskę. Nawałnicom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu i silny wiatr.
10: Radio 24.
11: Słowem wszystko.
12: Jest 17:06. Tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty Białej Podlaskiej. Sąd w Lublinie zastosował wobec 36-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi dożywocie. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Do zbrodni doszło 15 czerwca rano w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał do ofiary kilka strzałów z bliskiej odległości. Zabitym jest rosyjski satyryk i krytyk Kremla Siemion Skrzypiecki, który uciekł do Polski przed prześladowaniami politycznymi. Rosjanie po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę podzielili się na tych, którzy uciekli z ojczyzny i na tych, którzy zostali w Rosji. Ci, którzy pozostali w kraju, jeśli sprzeciwiają się reżimowi, trafiają do łagrów, z których mogą już nie wyjść. O tym, jak żyją Rosjanie w Rosji i za granicą, opowie wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie Maciej Jastrzębski.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Rosjanie w Warszawie, Paryżu, Pradze czy w Berlinie raczej nie są zwolennikami polityki Władimira Putina. Choć niektórzy boją się mówić o tym wprost, potępiają swój kraj za rozpętanie wojny na Ukrainie. Wewnątrz Rosji, po ponad 4 latach wojny i represji,

0: Rosji już mało kto ma odwagę przyznać się do innego zdania niż ma Putin. Co wiemy o sytuacji Rosjan mieszkających w Rosji i tych, którzy uciekli ze swojej ojczyzny? O tym opowiem w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z Rosji wyjechali rosyjscy politycy opozycyjni, działacze obywatelscy, obrońcy praw człowieka i niezależni dziennikarze. Oni wyemigrowali z ojczyzny, obawiając się represji politycznych. Są też tysiące ludzi niezaangażowanych politycznie, którzy uciekli, bo nie widzieli możliwości kształcenia się, prowadzenia biznesu czy utrzymywania kontaktów z przyjaciółmi na całym świecie. Na jednym ze zjazdów rosyjskiej opozycji usłyszałem od profesora Aleksandra Morozowa, rosyjskiego politologa niezależnego, że na takich spotkaniach dyskutuje się przede wszystkim o tym, jak pomóc Ukrainie wygrać wojnę i zmienić Rosję.
1: Ja myślę, że здесь собираются на этой встрече.
2: Sądzę, że na tym spotkaniu zebrali się ludzie, którzy od początku wojny i przez ostatnie dwa lata robili wiele, właściwie ile tylko mogli, aby w tych państwach, w których mieszkają, a rosyjska opozycja rozsiana jest po wszystkich krajach Europy, zorganizować wsparcie dla Ukrainy. Demonstrowali solidarność z Ukrainą. Wielu z tych, którzy uciekli z Rosji, byli wolontariuszami w pierwszych miesiącach wojny, gdy europejskie kraje, w pierwszej kolejności Polska, przyjmowały uchodźców. Oczywiście rosyjska emigracja polityczna nie może wiele zdziałać, nie może zatrzymać wojny, nie może wpłynąć na Kreml. Tym niemniej każdy z tak zwanych zagranicznych agentów jest zwolennikiem zakończenia wojny, jest zwolennikiem rozgromu rosyjskiej armii i powrotu Rosji do granic z 1991 roku. Uważają, że wojna powinna zakończyć się sprawiedliwym zwycięstwem Ukrainy i całkowitym zachowaniem jej suwerenności. Powiedziałbym tak. Chociaż niewiele możemy zrobić, to staramy się robić, ile możemy. Co bardzo ważne we współczesnym świecie, stanowisko każdego człowieka ma ogromne znaczenie. Tym większe, jeśli jest wyrażane publicznie.
1: Tak, że ja bym powiedział, że chociaż niemnogo można zrobić, no, na mój wzgląd, prosto personalna pozycja człowieka dzisiaj, ona ważna. Tym bardziej, kiedy ona wyraża się publicznie.
2: Na emigracji pracuje kilkuset rosyjskich dziennikarzy niezależnych. W swojej ojczyźnie są ścigani jako wrogowie narodu. Za granicą starają się zachodnim odbiorcom przekazywać informacje o przestępstwach moskiewskiego reżimu, a swoim rodakom, którzy pozostali w Rosji, odkłamują wydarzenia na froncie.
3: Кирилл Мартынов, главный редактор Новой газеты Европа. Наши коллеги действительно остались, работают в Москве, пишут про те темы, про которые возможно писать в России.
2: Wielu naszych kolegów z Nowej Gazety pozostało w Rosji i starają się pisać na te tematy, na które można jeszcze w Rosji pisać. Niestety tych tematów jest coraz mniej. Przypomnę, że macierzysta strona Nowej Gazety w Rosji jest zablokowana. Dlatego my, będąc na wygnaniu, na emigracji, możemy czuć się znacznie swobodni i możemy pisać na tematy związane ze skutkami wojny na Ukrainie oraz o terrorze wobec ludzi, którzy pozostali w Rosji, a wyrażają krytyczne, potępiające stanowisko wobec agresji i reżimu. Dlatego stworzyliśmy projekt Dialog przeciwko wojnie, w którym znani europejscy politycy i intelektualiści odpowiadają na pytania rosyjskiego audytorium. Była rozmowa z Adamem Michnikiem. Rozmowa z nim była bardzo swobodna i spodobała się rosyjskim uczestnikom projektu, bowiem nie mają oni teraz możliwości bezpośrednich rozmów z takimi właśnie ludźmi.
3: Z takimi ludźmi teraz nie ma możliwości общаć. Kalenka, kalenka, kalenka moja,
4: w sadu jagoda malenka, malenka moja. Prawdziwa Rosja.
0: Rosyjscy uciekinierzy, choć mieszkają za granicą z dala od reżimu Putina, to i tak są narażeni na represję i śmierć. W Polsce zastrzelono rosyjskiego artystę i blogera, krytyka Putina, Kadyrowa i Łukaszenki. Część rosyjskich komentatorów niezależnych nie ma wątpliwości, że to była zemsta środowisk kremlowskich. Jak mówią moi znajomi Rosjanie, dziś na całym świecie żaden z nich nie czuje się bezpiecznie. Doświadczył tego na własnej skórze współpracownik zamęczonego przez reżim opozycjonista Aleksieja Nawalnego, Leonid Wołkow, który mieszka w Wilnie.
5: Ja raz 15 uderzył po nodze.
2: 15 razy uderzył mnie w nogę. Noga jest cała. Boli przy chodzeniu, ale mówią, że nie jest złamana, ale złamał

0: mi rękę. Na razie nie jestem gotów dawać jakieś komentarze poza oczywistym, że było to takie oczywiste, typowe pozdrowienie od Putina z bandyckiego Petersburga. Rosyjska opozycjonistka mieszkająca na Łotwie, Natalia Pielewina, tłumaczy, że żaden z antyputinowskich działaczy nie może czuć się bezpiecznie. Aktywna opozycja, działająca otwarcie, nie może czuć się bezpiecznie nigdzie. Wydaje mi się, że właśnie w takim punkcie się znaleźliśmy. Znamy poprzednie doświadczenia rosyjskich służb, gdy oni rozprawiali się z oponentami Kremla. To się zaczęło w 2006 roku, gdy zamordowany został w Londynie Aleksandr Litwinienko przy pomocy radioaktywnego polonu 210. Tak mówi o sytuacji rosyjskich emigrantów politycznych Dmitrij Gudkow, również oponent Putina. Wszyscy rosyjscy opozycjoniści, którzy w jakikolwiek sposób zagrażają putinowskiemu reżimowi, znajdują się w strefie ryzyka. Kiedyś przyleciałem do jednego z krajów Unii Europejskiej i tam policja poinformowała mnie, że jestem na liście osób zagrożonych i muszę na siebie uważać.
1: Jest spisek, że nam można być akuratniej.
2: Prawdziwa Rosja.
0: Taki jest los rosyjskiej emigracji politycznej. Są jednak Rosjanie, którzy pozostali w Rosji. Niewielu decyduje się na otwarty bunt. Większość siedzi cicho. Jednak jak wynika z ostatnich doniesień, coraz częściej wylewają swoje żale w internecie. Oto fragment takich wypowiedzi zebranych na kanale Chodorkowski Live. Mam nadzieję, że mnie nie posadzą za to wideo. Po prostu jestem w szoku, widząc to, co się dzieje. Czy chociaż jedna normalna kobieta zdecyduje się urodzić dziecko w takiej sytuacji? Swoimi debilnymi przepisami, blokadami już mnie zmęczyli. Nie chcę mieszkać w Rosji. Dlaczego zmuszacie nas do chowania się w piwnicach? Idźcie sobie, panie Putin, sami do piwnicy. Odwalcie się od zwykłych ludzi. Patrząc na to, co się dzieje, odczuwam tylko złość i agresję. Rozmawiałem ze znajomymi, którzy mieszkają w Moskwie. W sklepach wszystko jest. W kinach grają zachodnie filmy, nawet jeśli są one grane bez licencji producentów. Restauracje i kluby działają tak, jakby wojny nie było. Ludzie spacerują, pracują, bawią się, zakochują, chorują i zdrowieją albo umierają. Jeżdżą też na zagraniczne wycieczki. Niby wszystko normalnie, ale jednak na każdym kroku czyhają na nich represje.
3: Mnóstwo osób, setki.
0: Walentyna Czubarowa, Memoriał.
3: Tysiące nawet osób są pozbawieni wolności z powodów politycznych. W bazie naszej Memoriału jest prawie 4000 takich osób. To włącza jeńców ukraińskich, którzy są oskarżone w sprawach kryminalnych, ale nie włącza jeszcze około 7000 ludzi utrzymywanych na ukraińskich terytoriach bez spraw kryminalnych, których imion zazwyczaj nie znamy. Czyli te prawie 4000 to są dosyć konkretne osoby, których imiona znamy albo mamy szansę poznać. Coraz surowsze artykuły są wykorzystywane. Tak? Jeżeli na przykład za wypowiedzi jakieś antywojenne na początku wojny były wykorzystywane przeważnie artykuły o fejkach czy o dyskredytacji armii, to teraz wszystko jest propagandą terroryzmu. To już inne wyroki. Albo ta zdrada państwowa staje się z jedną z najbardziej aktywnie wykorzystywanych artykułów oraz różne artykuły terrorystyczne. Więc ludzie na różne sposoby próbują się przeciwstawić, ale ja powiem tak, że represje nie są totalne i to nie znaczy, że osób, które są przeciwni reżimowi jest tyle, ile siedzi w więzieniach. Ja myślę, że na każdego, kto siedzi, jest kilkadziesiąt osób, którym jednak udaje się nie siedzieć w więzieniu. Mają szczęście albo są bardziej ostrożni, ale to są ludzie absolutnie normalnych poglądach, antywojennych, wspierający Ukrainę, uważający, że Krym to Ukraina i tak dalej. I takich osób jest naprawdę dużo.
0: A na te kilkadziesiąt osób ilu jest donosicieli?
3: Nie tak dużo. Nawet też policzał, że te przysłowiowe donosiciele do Wlatowa, że jeżeli to przeliczyć na ilość ludzi w Związku Radzieckim, nie było to aż tyle. To jest to zawsze nieprzyjemnie. Ja powiem tak, że bardziej strach przed donosicielami wpływa niż donosiciele na sytuację. Prowokatorów od służb specjalnych może być sporo i dużo spraw, z którymi mamy do czynienia, to są działania FSB, które podają się za ukraińskie jakieś organizacje, nawiązują z ludźmi kontakt i prowokują ich do działań, czasami zupełnie bezsensownych, które nadają się tylko do tego, że

0: bez tego skleić sprawy kryminalne.
1: Za co można trafić do więzienia w Rosji?
0: Absolutnie za wszystko. To znaczy nigdy nie wiadomo, jak zostanie wykorzystany określony artykuł kodeksu karnego.
2: Masza Makarowa, dziennikarka kanału WOT. Tak.
0: Właściwie wszystko, co może się kojarzyć policji czy tak zwanym pracownikom Centrum E, czyli Centrum do Spraw Walki z tak zwanym rosyjskim ekstremizmem i terroryzmem, na to wszystko można znaleźć artykuł. To na przykład mogą być rzeczy, które mają kolory podobne do kolorów flagi Ukrainy. Taka histeria i paranoja szerzą się w Rosji od początku pełnoskalowej wojny. Na przykład na samym początku wojny moja koleżanka została zatrzymana w Moskwie w metrze za to, że miała niebieską kurtkę i żółty szalek i to się kojarzyło z flagą Ukrainy, czy na przykład paznokcie są pomalowane właśnie takie kolory, czy jest jakaś przypinka, która wzbudza brak zaufania i podejrzenia, czy również kanały na Telegramie, które są w telefonie i takie przypadki, że policja sprawdza, jakie kanały informacyjne są subskrybowane przez ludzi w Rosji. Takie przypadki już były, szczególnie wśród tych, którzy wracają z zagranicy do Rosji, ich telefony są zabierane na granicę i są sprawdzane wszystkie informacje, kanały na Telegramie, przelewy, które takie osoby wykonywały, czy na przykład wspierały jakieś akcje ukraińskie, nawet osoby prywatne, to może prowadzić do spraw administracyjnych, a może prowadzić do spraw karnych, do bardzo poważnych wyroków, do lat 20 albo nawet do dożywocia, jeśli mówimy tutaj o zdradzie stanu. A ten artykuł przez władze rosyjskie teraz jest wykorzystywany kilka razy w tygodniu i liczba osób, które potencjalnie mogą zostać w więzieniu na zawsze, w Rosji tylko wzrasta.
1: O, więzienie to fizyczne, to jedno, ale jest jeszcze to więzienie psychiczne, więzienie intelektualne i niestety do tego więzienia zamykane są tego, no takiego psychicznego również dzieci.
0: Właściwie wszyscy w Rosji są zamykani w tym więzieniu. Myślę, że Rosja teraz, Rosja putinowska zmieniła się w takie ogromne więzienie i jeszcze o zaostrzonym rygorze. Są zamykane wszystkie niezależne inicjatywy, które jeszcze w Rosji przez ostatnie lata pozostawały. Ja na przykład kończyłam taką małą moskiewską uczelnię, Szaninkę, prywatną szkołę na socjalnych. Została zabrana akredytacja państwowa tej uczelni. To była właśnie taka wysepka wolności w Moskwie dla tych, którzy chcieli w Rosji pozostać i chcieli studiować nauki socjalne czy humanistyczne. Dzieci są w Rosji poddawane edukacji tak zwanej patriotycznej, czyli tak naprawdę indoktrynacji ideologicznej od przedszkola. Później idą do szkoły i trafiają do putinowskiego ruchu, ruch pierwszych, taki wzór pionierów w Związku Radzieckim. Później na studiach mają bardzo ograniczony wybór uczelnie, na których można studiować, a nie kształcić się dalej ideologicznie. Tak naprawdę tych uczelni jest coraz mniej, no może w Moskwie i w Petersburgu jeszcze bardzo nieliczne kierunki. Później idą do pracy, gdzie znowu muszą działać w tych trybach nowej putinowskiej Rosji, putinowskiej ideologii wojny, bo wojna stała się w Rosji tłem, ale wojna też stała się takim tłem absolutnie wszystkiego, co się w Rosji dzieje. I głównym wypełnieniem ideologicznym wszystkich aktywności w pracy, na studiach, w szkole, w przedszkolu, właściwie już nawet na porodówkach kobiety dostają dla swoich dzieci mundurki, które można od razu dziecko przebrać.
1: To jest szansa na to, że to społeczeństwo jakoś się odbuduje po zakończeniu wojny, czy tak jak my zwykliśmy ostatnio mówić tutaj, mówię o dziennikarzach na Zachodzie, że potrzeba kilku pokoleń, żeby Rosjanie mogli funkcjonować w normalnych, takich demokratycznych warunkach?
0: Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie też ze względu na to, że nikt z nas w tej chwili nie wie, kiedy i jak wojna się zakończy, w jakim stanie będzie w tamtym momencie społeczeństwo rosyjskie, którego, jak mówią rosyjscy niezależni socjologowie, nie ma, bo nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo rosyjskie. Są Rosjanie, Rosjanki, takie atomy społeczne, które zupełnie ze sobą się nie łączą. W Rosji nie ma żadnych powiązań społecznych.
1: Putin próbuje zbudować na swoim micie.
0: Ale zupełnie mu się to nie udaje, to widzimy. Rosjanie są nastawieni na przeżycie, Rosjanie są nastawieni na zarabianie pieniędzy, na spłacanie kredytów. Przecież ta wojna też się trzyma na kasie i ta wojna trzyma się na tym, że ludzie idą na front, żeby zarobić, albo kobiety wysyłają swoich mężów czy synów, żeby przestali pić, a zrobili kopiejkę i przynieśli tę kopiejkę do domu, nawet jeśli sami wrócą w trumnie i zostaną pochowani w ciągu 3 tygodni, bo tyle wynosi przeciętne życie na froncie dla rosyjskich szturmowców. Więc wydaje mi się, że jeśli mówimy o społeczeństwie rosyjskim, to na pewno to społeczeństwo, czy to, co nazywamy społeczeństwem, Rosjanie bardzo się zmienili, Rosjanie jeszcze bardzo się zmienią w następnych latach. Też doświadczenie tego, że jednak kraj prowadzi wojnę i w różny sposób do tego, jako Rosjanie się odnosimy, wspieramy albo nie wspieramy. Mamy też ogromny rozłam pomiędzy tymi, którzy wyjechali i tymi, którzy zostali. To jest absolutnie różne doświadczenie tej wojny. To wszystko będzie się pogłębiać i ja jako Rosjanin

0: Też trochę się boję tego, jaką Rosję, jakich Rosjan spotkam potem, jak wojna się skończy. Czy ja w ogóle na przykład będę miała wspólny język z tymi, którzy tam wojnę przeżyli wewnątrz kraju. To jest zupełnie inne doświadczenie, też przetrwanie w tych warunkach. To jest mnóstwo socjologicznych, chyba takich filozoficznych pytań.
1: Prawdziwa Rosja.
2: Rosyjska propaganda obrzydza Rosjanom Ukrainę i Zachód. Mówią o nas naziści, zgniłe społeczeństwo, wrogowie. Jednak zdaniem politologów Aleksandra Morozowa i Wasilija Gatowa, Rosjanie nie aż tak bardzo, jak nam się wydaje, akurat w tej kwestii wierzą rosyjskiej propagandzie.
3: My mamy do czynienia z principialnie drugą sytuacją informacyjną.
4: Mamy do czynienia z zasadniczo inną sytuacją. W odróżnieniu od Związku Sowieckiego, współczesna Rosja nie jest za żelazną kurtyną, nie jest oddzielona od Zachodu cenzurą. Ludzie w tym cenzurowanym świecie sowieckim mieli w sobie jakąś taką ciekawość Zachodu. Chcieli wiedzieć, co tam się dzieje i pod względem politycznym, i kulturowym, i gospodarczym. Natomiast współczesne rosyjskie masy uważają, że już wszystko wiedzą, zjadły wszystkie rozumy i nie potrzebują, żeby ktoś ich pouczał. To stwarza określone trudności dla tradycyjnych źródeł informacji, które funkcjonują w tym samym schemacie od czasów zimnej wojny, takich jak Radio Swoboda czy Deutsche Welle. To nie oznacza, że one w porównaniu do putinowskiej propagandy są całkowicie nieefektywne. Trochę są, ale nie tak jak w okresie zimnej wojny. W tych rozważaniach najważniejsze jest to, że Zachód już swój wpływ na Rosję wywarł. Posłuży się sowiecką anegdotą. Noworuski prosi złotą rybkę, żeby sprawiła, żeby miał wszystko. A rybka mówi do niego tak: ty już miałeś wszystko.
5: Jest taki stary ruski anegdot про то, как nowy ruski prosi tu złotej rybki, żeby u niego wszystko było. A ona mu mówi: u ciebie już wszystko było.
4: Ta anegdota działa w dwie strony. Współczesny Rosjanin przez politykę Putina stracił te możliwości, które dawała współpraca z Zachodem, chociażby podróżowanie i tak dalej. Ale też Zachód ma zatrzaśnięte okno możliwości i ono nie szybko się otworzy. Teraz Zachód musi poruszać się w stosunkach z Rosją w tych granicach, które wyznaczyła korupcja, nepotyzm, hegemonia, represje i dyktatura. To między innymi ogromna liczba beneficjentów putinowskich pieniędzy, którzy funkcjonują w zachodnich krajach. Prawnicy, biznesmeni, bankierzy, a nawet wojskowi. Czyli nie jest tak prosto, jakby mogło się wydawać.
5: Naliczeniem большого числа бенефициаров путинского режима, юристов, банкиров, специалистов по недвижимости, военных и так далее. Это все не так просто.
4: А czy panów zdaniem jest możliwy w Rosji scenariusz jak w Gruzji? Mam na myśli rewolucję róż.
6: Niewозможно сравнивать со странами масштаба Грузии то, что происходит в России.
4: Nie da się niestety porównać tego, co się dzieje w Rosji, z tym, co wydarzyło się w Gruzji ze względu chociażby na wielkość, dosłowną i w sensie przenośnym Federacji Rosyjskiej i Gruzji. To nieporównywalne. Dodajmy jeszcze, że dla nas ważne są oczywiście doświadczenia demokratycznych przemian w sąsiednich krajach. Ważne jest to, co było w Gruzji, to, co działo się w czasie dwóch Majdanów na Ukrainie. Jednak moim zdaniem Rosja jest tak inna pod względem przerostu aparatu represji, że tylko w niewielkim stopniu wspomniane doświadczenia mogą się nam przydać. Smutne niestety jest i to, że Zachód już dawno i w czasie Związku Sowieckiego i za Jelcyna zrobił niemal wszystko, żeby nauczyć nas demokratycznego myślenia. Ale jak widać, myśmy nie byli zbyt dobrymi uczniami. W Rosji jest takie przekonanie, że Zachód powinien coś nam zaproponować, coś nam dać, jakąś strategię. Ludzie wierzą tym, którzy tak mówią i dają się nabierać na iluzję. Zachód to przecież oddzielne państwa, które mają swoje własne problemy i nikomu niczego nie są zobowiązane dawać i proponować. Rosjanie szli jakąś swoją drogą modernizacji, z której wypadli i już na nią nie wrócili. A sytuacja obecnie jest bardzo trudna. Z Rosji wygnane zostały niezależne media, które kształtowały opinię publiczną. Dodam, że to są bardzo silne media, bo cały ten system medialny na emigracji okazał się lepiej zorganizowany niż chociażby przestarzałe kremlowskie media propagandowe. Dalej, z Rosji wygnane zostały stare, szanowane organizacje pozarządowe, takie jak Memoriał i Centrum Sacharowa. I teraz pytanie, czy te środowiska emigracyjne będą w stanie się zjednoczyć i stworzyć silne ramię, na którym będzie mogła wesprzeć się działalność społeczna i kulturalna? W obecnej sytuacji nie jest moim zdaniem możliwe wpływanie na Rosjan wewnątrz Rosji w kwestiach politycznych, ale już na przykład w kwestiach kulturalnych, w kwestiach gustów.

0: spojrzenia na świat jest możliwe. Jestem przekonany, że z dużym powodzeniem, bo Kreml tworzy taką dość toporną ideologię, której nie akceptuje ani nauczyciel z małego miasteczka, ani bibliotekarz, ani aktor, ani pisarz.
1: To jest antymoderne, tak? Что на самом деле общество прошло уже очень большой путь модернизации.
0: Втрącę się i dodam, że jest to takie działanie Kremla antymodernistyczne. Rosjanie już wiele zrobili, jeśli chodzi o rozwój kultury i edukacji w ostatnich latach. Teraz tylko dlatego, że Kremlowi tak jest wygodniej, nie zamierzają rezygnować z tego, co już mają. System tego nie rozumie. Reżim tego nie rozumie. Reżim stara się na siłę lansować swoją toporną, brutalną ideologię, która, jak widać po Z-literaturze czy Z-kulturze, nie wzbudza wśród ludzi zainteresowania, a tym bardziej entuzjazmu. Zero. W tym samym momencie wciąż budzi zainteresowanie kultura prezentowana przez Zachód, przez antyputinowskie ośrodki, kultura alternatywna, kultura zachodnia. Jakby nie nazywać tego wszystkiego, coś innego, coś, co różni się od kremlowskiej toporności. Dla porównania. Związek Radziecki poszedł na coś innego niż dzisiejsza władza. Zaproponował ludziom nie jakąś hybrydę burżuazyjnej kultury, ale przeprowadził rewolucję i narzucił zupełnie nowy model. Nowe spojrzenie i nowe etyczne podejście. Masy to kupiły. Putinizm tego nie proponuje.
1: No tak, ja bym się dodał, że to, конечно...
0: Dodałbym jeszcze, że jedną ze specyficznych cech tej Z-kultury jest postawienie na zaprzeczenie humanitarnemu podejściu do świata. Kultura Putina jest kulturą śmierci i nienawiści. I oczywiście można nazywać rosyjską kulturę kolonialną, lubującą się w śmierci, nienawiści, ale przecież każdy zauważy, że ta podstawowa kultura wychodząca od prostych ludzi jest nacechowana pozytywnymi wartościami i humanizmem. I tak jak chce Putin przełożyć tę kulturę przez kolano, złamać ją, zniszczyć, nie proponując nowego modelu opartego na podobnych wartościach, po prostu się nie da tego zrobić, to się nie uda.
1: Bazowa, nizowa kultura, ona w pełni sobie dobrożelatelna i humanitarna. Вот, сломать это через колено очень трудно. Еще раз, не имея позитивного модели, как имели большевики, просто невозможно.
0: Rosjanie mają świadomość, że gdy wojna się skończy, jeszcze długo będą traktowani przez Europejczyków, a przede wszystkim przez Ukraińców, jak zbrodniarze niegodni zaufania. Mają też świadomość, że po Putinie czeka ich kraj ciężki czas, albo dokręcania śruby, albo czarnych lat zawieruchy. Wszystko będzie zależało od tego, na ile reżimowi udało się zindoktrynować społeczeństwo. O tym właśnie. Jak głęboko sięgnął mrok indoktrynacji w duszę Rosjan, opowiem w kolejnym odcinku audycji Prawdziwa Rosja. Proszę słuchać w każdą sobotę w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Do usłyszenia. Mówi już Państwu Maciej S.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje.

0: Istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: W tym tygodniu minęły 34 lata od utworzenia pierwszej sieci telefonii komórkowej w Polsce. Jak wyglądały początki technologii, która zmieniła nasze życie społeczne, ale także gospodarcze? O tym porozmawiam z Mateuszem Sośnickim w magazynie Saldo w niedzielę o 12.30. Marek Klapa, Saldo Ekstra. Zapraszam.
5: Autopromocja.
7: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 17.34. Maria Furdyna, zapraszam.
5: Komentarz.
7: A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
7: Podsumujemy te wydarzenia kończącego się tygodnia. Chciałabym zacząć od tego, co wydarzyło się wczoraj, czyli prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. No od wczoraj, od wieczora szereg komentarzy, szereg także decyzji. Dzisiaj mamy informację od prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który odesłał odebrany mu Order Orła Białego. Prezydent Ukrainy poinformował o tym w mediach społecznościowych. Pani profesor, jakie mogą być konsekwencje tej decyzji Karola Nawrockiego?
8: Ja myślę, że te konsekwencje trzeba by podzielić na dwie grupy. Te, które są krótkoterminowe i które już się dzieją, bo przecież cała sprawa i deklaracja prezydenta odnośnie do odebrania Orderu Orła Białego zaczęła się kilkanaście dni wcześniej. I te konsekwencje długoterminowe, które teraz możemy prognozować, ale których nie jesteśmy pewni. I tutaj dobrze byłoby posłuchać jednak głosu ekspertów. No bo wiadomo, że cała sytuacja generuje ogromne emocje. Kluczowe pytanie, które się pojawia, to kto najbardziej skorzysta na tej sytuacji. Na pewno nie przysłuży się to budowaniu relacji polsko-ukraińskich, niezależnie od tego, co prezydent uzasadniając swoją decyzję powiedział, czyli że nadal tutaj świadczymy pomoc, że nic się nie zmienia, jak postrzegamy konflikt. No ale jednak żyjemy w czasach polityki symbolicznej i ten gest był bardzo ważnym, bardzo wyrazistym symbolem, bardzo szybka reakcja. Nie tylko przecież samego prezydenta Ukrainy, ale także innych osób, które z jego otoczenia, które zrzekły się uzyskanych wcześniej orderów czy odznaczeń, no to wszystko eskaluje napięcie. I pytanie, jak uda nam się z tej sytuacji wyjść, bo oczywiście można mieć rację w sensie historycznym czy w sensie moralnym, no ale trzeba też uprawiać dyplomację. I stąd to kluczowe pytanie, no właśnie kto zyskuje? Czy mamy tylko przewagę moralną, czy w sytuacji realnego zagrożenia za wschodnią granicą nie powinna być jednak szukana jakaś inna strategia wyjścia z tego impasu. No w mojej ocenie powinna, no ale mleko się rozlało i na pewno będzie bardzo trudno odbudować zaufanie, bo ono też wizerunkowo, ta sytuacja też szkodzi wizerunkowo prezydentowi Ukrainy, no stawia go w takim negatywnym świetle. Nie dyskutujemy w tej chwili, na ile zasadne, na ile niezasadne były jego wcześniejsze działania. No ale patrząc właśnie na to, co przyniesie nie tylko jutro, ale kolejne miesiące, a nie wiadomo, czy nawet nie kolejne lata, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi też o tę deklarację, czyli tę taką no już wprost wyrażaną potrzebę wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, no to mam wrażenie, że trochę zaprzepaściliśmy szansę na dobre relacje.
7: Pani profesor,

0: Posłuchajmy wypowiedzi polityków, bo przedstawiciele koalicji rządzącej negatywnie oceniają decyzję Karola Nawrockiego. Odebranie odznaczenia to cios w relacje z Ukrainą i korzyść dla Moskwy. Tak uważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska i zwraca uwagę, że decyzja została ogłoszona kilka dni przed konferencją o odbudowie Ukrainy w wyjątkowo niefortunnym momencie. Posłuchajmy.
1: Zobaczymy, jak zareaguje Ukraina na to, wychodząc poza sferę symboliczną, bo w tej sferze symbolicznej już kolejni przedstawiciele Ukrainy oddają to, co od nas tam dostali kiedyś. Ale bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie i jak to się przełoży na tę konferencję.
0: Prezydencki doradca Alvin Gajadur przypomina z kolei, że kapituła Orderu Orła Białego obradowała na początku czerwca w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego, a potem prezydent czekał z decyzją 2 tygodnie. Dawał przestrzeń Ukrainie do reakcji, podkreślał Alvin Gajadur.
2: To strona ukraińska wywoła ten konflikt. Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA. Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego. Oczekiwał na jakąś refleksję i dlatego pan prezydent musiał podjąć taką decyzję.
0: I jeszcze przytoczę wypowiedź dzisiaj Karola Nawrockiego podczas wizyty w Grabówce w województwie śląskim. Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. Ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Pani profesor, ta sprawa ma wiele wątków i warstw, bo z jednej strony oczywiście jest kwestia pozycji Polski na arenie międzynarodowej, te relacje z polsko-ukraińskie. Z drugiej strony też jest to, co dzieje się w Polsce. Pytanie jest takie, no ta decyzja Karola Nawrockiego, ona była podyktowana bardziej na użytek właśnie taki wewnętrzny, no bo prezydent czuje, że te nastroje antyukraińskie są coraz większe i taka też była oczekiwana decyzja Karola Nawrockiego?
3: No, można by powiedzieć, że spekulujemy w tym momencie, jakie były te motywy wiodące. Ale sięgając do wcześniejszych wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, kiedy nie był prezydentem, kiedy był szefem IPN-u i w 23 roku, teraz media bardzo chętnie sięgają po to wystąpienie, powiedział, że Ukraińcy mogą mieć takich bohaterów, jakich chcą i to nie my będziemy im ustalać, na przykład patronów ulic. No to można się zastanowić, co takiego zadziało się, że nagle, przecież te wydarzenia historyczne nie dzielą nas od wczoraj, czy nie dzielą nas od kilku lat. Wiadomo, jak bolesna jest to pamięć, jak ważna jest szczególnie dla strony polskiej, więc tutaj w warstwie historycznej nic nie wydarzyło się takiego, wydarzyło się oczywiście to, co się stało, jeżeli chodzi o nazwanie tego specjalnego oddziału. Natomiast ja uważam, że zdecydowanie, tak jak pani redaktor powiedziała, trzeba patrzeć wielowarstwowo, wielowymiarowo i też w perspektywie tej dziejącej się już prekampanii i no też budowania przez prezydenta swojego zaplecza, co właściwie robi od pierwszych dni prezydentury. My mamy eskalację, jeżeli chodzi o wzrost nastrojów antyukraińskich. Tak jak do tej pory wydawało się, że no być może jeszcze ten taki stereotyp Ukraińca był w fazie najpierw uśpionej, potem lekko takiej obudzonej, no to obecnie ta figura wroga i właśnie taki najbardziej żywy stereotyp w przestrzeni publicznej to są obywatele Ukrainy. A zatem ta narracja, którą stosuje prezydent i właśnie te działania, które podjął, one bardzo, bardzo odpowiadają na potrzebę tej radykalnej części społeczeństwa. I zresztą nawet śledząc reakcje w mediach społecznościowych, mając też świadomość, jak duża część powstających komentarzy to są boty, jak duża część to są właśnie trolle, którzy są inspirowani czy tutaj wręcz opłacani przez stronę rosyjską, no to mamy bardzo złożony problem i też ten wymiar na który do tej pory tak bardzo liczyliśmy jako państwo, czyli wymiar gospodarczy, czyli udział Polski w odbudowie Ukrainy. A zatem my rozmawiamy cały czas o tym poziomie symboli, ale za tym idą i konkretne dalsze decyzje polityczne i też konkretne środki finansowe. No ale jako

0: o klamrę powiem, że nie po raz pierwszy ta polityka międzynarodowa tak bardzo silnie splata nam się z polityką krajową, z polityką wewnętrzną.
1: Pani profesor, to zanim przejdziemy do tych dalszych konsekwencji, no bo w przyszłym tygodniu przecież w Gdańsku jest konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jeszcze jedną rzecz chciałabym przytoczyć, bo już ośrodek Res Futura zbadał co się dzieje przez tą niecałą dobę w sieci. 74% komentarzy w sieci popiera odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaledwie 26% opublikowanych wpisów zawiera krytykę odebrania najwyższego polskiego odznaczenia ukraińskiemu przywódcy. No i zasięg tej dyskusji jest bardzo szeroki, aż 120 milionów. To pokazuje, że ten temat żyje, ten temat właśnie też w mediach społecznościowych jest obecny. No i czy to nie są jednak zaskakujące dane o reakcjach Polaków? Ja wiem, że to jest oczywiście sieć i to jest tylko część, ale to jest też jakieś odzwierciedlenie.
0: Tak, to jest część, ale to jest bardzo ważna część. I tutaj no niestety, no muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z takiej czystej wody populizmem, głównie w warstwie retorycznej, bo proszę zauważyć, ten efekt takiego wzmożonego oddziaływania afektywnego, prawda, że pobudzane są duże emocje, no to wszystko generuje taka sytuacja klasyczna dla systemów populistycznych, kiedy mamy złożoną sytuację i historyczną, i polityczną, a ktoś serwuje bardzo proste rozwiązanie. Mamy najwyższe odznaczenie, zabieramy to najwyższe odznaczenie i właściwie nie pozostaje tutaj żaden kontekst do analizy. Bo gdyby spojrzeć tak historycznie, kto był odznaczany odznaczeniem Orła Białego i czy nie powinniśmy w ramach pewnego no, zrównoważenia takiej polityki też powiedzieć dobrze, no to historycznie odbierzmy wszystkim tym, którzy okazali się niegodni. Dlaczego nie rozmawiamy o tym, że to odznaczenie było przyznawane w konkretnym kontekście, a ten kontekst teraz tak bardzo się zmienił, że trudno te sytuacje ze sobą porównywać. A więc te działania, które podjął uprzedni prezydent Andrzej Duda, wręczając to odznaczenie i ta sytuacja, która ma miejsce teraz, one nie są porównywalne. No właśnie, tutaj nie ma symetryzmu.
1: I to też trzeba zwrócić na to uwagę, że to był order Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego i całego narodu ukraińskiego rok 2023, kiedy Ukraina, no, zaatakowana, ta pełnoskalowa rosyjska agresja rozpoczęła się w 2022 roku, bo cały czas pamiętamy, że oczywiście to nie zaczęło się 24 lutego 2022 roku. Wtedy rozpoczęła się ta pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę i to jak Ukraina, no przecież te pierwsze myśli Władimira Putina były takie, że w kilka dni zajmie Kijów, natomiast Ukraina się postawiła i wiemy o tym, że Ukraina walczy oczywiście o swoją niepodległość, natomiast jest też, no walczy też o to, żeby Rosja nie poszła dalej. Pani profesor, takie pytanie moje odnośnie, jak już patrzymy na to na przestrzeni tych kilkunastu dni, co się działo. No bo to, że nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA, to, że to w Polsce budzi ogromny sprzeciw, to jest oczywiste i z naszej perspektywy oczywiście to był błąd Wołodymyra Zełenskiego. Natomiast pytanie jest takie, jak pani w ogóle patrzy na tą już pierwszą zapowiedź Karola Nawrockiego? Czy można było nałożyć inne konsekwencje na władzę w Kijowie? Z drugiej strony też no, strona ukraińska od początku nie podejmowała w ogóle też żadnych starań, by ten spór rozwiązać.
0: Zdecydowanie strona ukraińska nie podejmowała żadnych starań. Tutaj myślę, że też stworzenie tej przestrzeni, czyli to wyczekiwanie, że nastąpi zmiana, no to byłoby takie myślenie życzeniowe, bo też no, analizując właściwie, dlaczego taka decyzja była podjęta przez prezydenta Zełenskiego, no to też trzeba czytać ten kontekst wewnętrzny, krajowy. Oczywiście. Ukrainy, czyli próba jednak przyciągnięcia do siebie tego elektoratu bardziej radykalnego, czyli właściwie pewne pewna reguła lustra odnośnie do tego, co robią w Polsce politycy, więc to już wydawało się wówczas takim działaniem nadmiarowym. Natomiast no, obecnie ja jestem zdecydowanie przekonana o tym,

0: tym pani redaktor wspomniała, że można było znaleźć inne sposoby reakcji, działania związane chociażby z gospodarką, tak? Nie reagować w sposób no, taki, który nawet dla części osób z Ukrainy nie jest do końca zrozumiały, bo tutaj dochodzimy do tego jądra całego problemu, że dla nas ta pamięć historyczna o Wołyniu jest bardzo istotna. Z perspektywy Ukrainy, która szuka i buduje własną tożsamość, UPA nie kojarzy się tylko z Wołyniem, jeżeli w ogóle ta świadomość i ta wiedza historyczna jest przynajmniej na średnim poziomie, ale kojarzy się też z tym, co dla Ukraińców ważne, czyli właśnie z walką ze Związkiem Radzieckim. A zatem my nie możemy przyjmować tego oglądu tak bardzo jednostronnego. Oczywiście zabrakło dobrej woli, było to naruszenie tych relacji, które historycznie są wrażliwe. Natomiast uważam, że do niczego dobrego w tym momencie poprzez te decyzje nie doszliśmy. Tutaj trudno wskazać coś, co jest konstruktywne właśnie w aspekcie działań jednej i drugiej strony.
1: W przyszłym tygodniu jest w Gdańsku konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Czy prezydent Zełański się na niej pojawi w tej sytuacji? Już te ostatnie kilkanaście dni też już słyszeliśmy, i że Wołodymyr Zełański już nie korzystał z lotniska w Polsce, tylko w Kiszyniowie. Jak pani prognozuje, co nas czeka w kolejnych dniach i tygodniach?
0: Nie, no ja myślę, że tutaj ten cień położył się bardzo, bardzo głęboki i że będzie, tak jak powiedziałam na wstępie, bardzo trudno odbudować wzajemne zaufanie. Każdy z liderów, każdy z silnych przywódców, a i prezydent Ukrainy i prezydent Polski, no taki styl przywództwa chcą reprezentować, taki swój wizerunek budują. W jaki sposób znajduje się w sytuacji patowej, bo teraz cokolwiek się wydarzy, no to będzie rozpatrywane właśnie w kategorii takiej gry o sumie zerowej, czyli tylko jedna strona zyskuje, druga strona traci, i to jest zaprzeczenie działań dyplomatycznych. Wyobrażam sobie, że przy tym wsparciu, które prezydent Zełenski ma ze strony Unii Europejskiej, to my jako Polacy możemy być marginalizowani. Również właśnie w zakresie tej wspomnianej przez nas odbudowy. Natomiast bardzo przykre też z perspektywy takiego marketingu państw jest to, że ten etos pomocowy, który zbudowaliśmy na początku tego konfliktu pełnowymiarowego, on właściwie w tej chwili ulega erozji, bo mówimy relacje Polska-Ukraina, ale przecież mamy świadomość, że cała Unia, czy szerzej cały świat patrzy na to, co się dzieje, i nie zawsze te nasze właśnie wewnętrzne motywy są tak samo jasne, tak samo zrozumiałe dla obserwatorów z zewnątrz. Biorąc pod uwagę tylko aspekty racjonalne, można powiedzieć, toczy się wojna tuż przy naszej granicy. Jesteśmy państwem, które jest bardzo zagrożone, natomiast my spieramy się w tym momencie tak gorąco o kwestie historyczne, kiedy jednocześnie prezydent deklaruje, że historia nie powinna być kartą przetargową. No ale można zadać pytanie, a czym w takim razie jest w tej chwili historia, jeżeli nie kartą przetargową w tych relacjach?
1: Pani profesor, jeszcze jeden temat chciałabym poruszyć, bo oczywiście ten tydzień zdominowała sprawa Szpitala Południowego i lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Tam jest bardzo dużo wątków, bo z jednej strony są zarobki, z drugiej strony mamy doniesienia o szczególnym traktowaniu leczonych tam polityków Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj premier Donald Tusk na konferencji w Brukseli zapewniał, że sprawa nie zostanie zignorowana. Posłuchajmy.
2: Ponieważ mamy jedną sprawę w sądzie, drugą zajął się prokurator, będzie kontrola NIK-u, jest audyt prowadzony przez miasto Warszawa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka, że ta sprawa będzie gdzieś zamieciona pod dywan. Niezależnie od tego, kogo to ma kosztować, musi być wyjaśnione do samego końca.
1: Pani profesor, to, że jest kryzys wizerunkowy Koalicji Obywatelskiej, to już jest fakt. Pytanie jest takie, jak Koalicja Obywatelska radzi sobie z tym kryzysem wizerunkowym, bo to i kontrole na SOR-ach, i tutaj już pan Kacprzyk nie jest już radnym Koalicji Obywatelskiej. Oddał część środków ze Szpitala Południowego, natomiast pytanie jest takie, czy będą konsekwencje polityczne. Chodzi mi tutaj o dymisję albo szefa MSWiA, ale to w kontekście Marcina Kierwińskiego, w kontekście tego, że jest

0: sekretarzem generalnym partii. To jest pierwsza sprawa i też jest szefem warszawskich struktur. Jak pani to widzi? I pytanie jest takie, gdzie jest minister zdrowia?
1: No właśnie, ja myślę, że tutaj taką osobą, która w tym zarządzaniu sytuacją kryzysową powinna być na pierwszej linii frontu, jest minister zdrowia. Te działania, które do tej pory zostały podjęte, właśnie chociażby ta wypowiedź, którą przed chwilą tutaj słyszeliśmy premiera, one wpisują się w to, co powinno być robione w ramach scenariusza w zarządzaniu kryzysowym, czyli wyjaśniamy, nie zamiatamy pod dywan, będą konsekwencje. To w jakimś stopniu uspokaja nastroje, chociaż oczywiście opozycja dostała absolutnie tutaj no, paliwo do tego, żeby być może, i to jest dla mnie zasadnicze pytanie, aż do czasu wyborów ten temat służył za pewien motyw przewodni, pokazujący, no nazywajmy to wprost, patologię w tym systemie opieki zdrowotnej. Oczywiście można by powiedzieć, no ale przecież wyborca nie ma tak krótkiej pamięci, znamy nazwiska polityków, małżonków, polityków, którzy również korzystali no, na takich ekstraordynaryjnych warunkach systemu opieki zdrowotnej, ale jednak ważne jest to, co się dzieje tu i teraz, więc sądzę, że jakieś dymisje powinny być, bo to jest wzmocnienie tego przekazu. Sytuacja powinna zostać dogłębnie wyjaśniona, no ale to, co najważniejsze, te dysfunkcje systemowe, które pozwalały na funkcjonowanie takich, a nie innych mechanizmów, powinny zostać zlikwidowane. Czy jest to rola samego premiera? No nie. Tutaj powinna się pojawić ekipa, tu się powinna pojawić drużyna. No lider nie jest tym, który w zarządzaniu kryzysowym bierze wszystko na siebie. Powinny być te osoby, które są bezpośrednio za resort zdrowia odpowiedzialne, również w tym pierwszym szeregu, a jeżeli trzeba dymisjonować, no to właśnie z tego szeregu.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że ten temat też w kolejnym tygodniu będzie się pojawiał w tych wszystkich komentarzach politycznych. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach była gościem Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. I ja już powoli państwu mówię do usłyszenia. Za kilka minut informacje, a po nich przywita się z państwem Jakub Kukla. Ja już mówię do usłyszenia. Maria Furdyna.
2: Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: W niedzielę o 8.30 w Ogrodach Sztuki Malta Festival. Święto sztuki i performensu. Wydarzenie współbrzmiące z naturą człowieka i sztuką plenerową. Maja Kluczyńska, zapraszam bardzo.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraina pozostaje wdzięczna Polsce za pomoc i otwarta na współpracę. Prezydent Zełenski odesłał order Orła Białego. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Utrudnienia na kolei w Małopolsce to po wypadku z udziałem pieszego. Pociągi kursują jednym torem. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Prezydent Ukrainy odesłał pocztą do Polski order Orła Białego. Wołodymyr Zełenski napisał, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za pomoc i pozostaje otwarta na współpracę. Wczoraj o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. To reakcja na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
2: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cerce Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Obrońca El-Nura A, podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty, zapowiada zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie. Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Zażalenie złoży w ciągu tygodnia, mówi mecenas Mirosław Kuchnicki.
3: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia.
1: Napastnik oddał w kierunku Siemiona Skriepeckiego 5 strzałów, 3 w plecy i 2 w głowę. Śledczy badają m.in. wątek zabójstwa na zlecenie. Ofiara była znanym rosyjskim satyrykiem. W swojej działalności mężczyzna wyśmiewał m.in. Władimira Putina czy Aleksandra Łukaszenkę. Chcą odegrać ważną rolę na scenie politycznej. Mowa o Nowej Polsce. W Warszawie odbyła się dziś konwencja tej partii.
4: Gospodarka, samorząd, bezpieczeństwo oraz zdrowie. Na tych filarach swoją działalność chce oprzeć Nowa Polska. Jej politycy, jak senator Wadim Tyszkiewicz, przekonują, że od innych różnią się sprawczością.
5: Myśmy nie byli w partiach rządzących, ale mimo wszystko w swoich gminach, w swoich miastach podejmowaliśmy decyzje i braliśmy za nie odpowiedzialność.
4: Do partii należą też senatorowie Zygmunt Frankiewicz oraz Andrzej Dziuba, a także samorządowcy, jak prezydenci Opola, Starachowic czy Szczecina. Włodarz tego ostatniego miasta Piotr Krzystek mówi, że politycy powinni wznieść się ponad partyjne podziały.
6: W każdej kadencji polskiego parlamentu powinna być jedna przynajmniej taka dziedzina, w której wszystkie formacje się zgodzą, że należy ją zreformować.
4: Nowa Polska zamierza zabiegać o wyborców, którzy nie chcą głosować na Koalicję Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Poważne utrudnienia.

0: Na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa. To z powodu wypadku z udziałem pieszego konieczne było uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej, mówi Marta Pabiańska z PKP PLK.
1: Na szlaku Brzesko-Okocim-Biadoliny pod pociąg relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl wtargnęła osoba poza przejściami i przejazdami kolejowymi. Zdarzenie zakończyło się tragicznie.
0: To nie jedyny wypadek, do którego dziś doszło na polskich torach. Na przejeździe kolejowym w Częstochowie samochód osobowy wjechał pod pociąg towarowy. Zarówno kierowca, jak i pasażer osobówki zostali ciężko ranni. Przed nami najkrótsza noc w roku, w tradycji obchodzona jako noc kupały. Obrzędom towarzyszyło skakanie przez ogień czy przygotowywanie wianków. Według dawnych przesądów był to czas, gdy można było znaleźć miłość. O tym, jak to zrobić, mówi Katarzyna Górewicz ze Stowarzyszenia Drużyna Grodu Trzygłowa.
2: Wlecimy taki wianek, tam specjalne zioła, m.in. ruta, blica, może być rumianek, szałwia. I co? Zakładamy na głowę, idziemy nad rzekę, rzucamy ten wianek, no i tak trzeba się zastanowić, jak go rzucić, żeby ten chłopak później mógł go złapać i wyłowić.
0: Według legend właśnie w tę najkrótszą noc w roku kwitnąć ma kwiat paproci. Na jego poszukiwania wybierały się połączone przez wyłowione z wody wianek pary. Noc kupały przepada w tym roku w nocy z niedzieli na poniedziałek.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A najbliższa noc będzie pogodna głównie na wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na południu możliwe burze. Temperatury od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na Dolnym Śląsku.
3: Klima.
0: Nieco ponad 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W zachodniej i centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W lasach w większości kraju występuje średnie zagrożenie pożarowe. Wyjątek stanowią Mazowsze i Lubelszczyzna. Tam zagrożenie jest duże.
3: Klimat.
4: 6 minut po 18.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Bardzo ciepły wieczór, jest sobota, 20 dzień czerwca. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Justyna Błońska, Dominika Malkut, Paweł Szymankiewicz i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie, żeby spędzili Państwo kilka najbliższych godzin właśnie z nami i z Polskim Radiem 24. Na początek sport. W tym roku Mistrzostwa Świata aż tyle emocji nie dostarczają. Polska reprezentacja nie występuje w tegorocznych mistrzostwach, ale w roku 2018 z tym było zupełnie inaczej. Wtedy polska reprezentacja jechała na Mistrzostwa Świata z wielkimi nadziejami. Okazało się wprawdzie, że kadra Adama Nawałki spisała się w Rosji znacznie poniżej oczekiwań, ale o szczegółach opowiedzą Państwu dziś koledzy z redakcji sportowej.
6: Radio Podcast.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: W ostatnim odcinku naszego podcastu weźmiemy na tapet ostatnie występy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Witamy w składzie tradycyjnym
9: Andrzej Janisz
8: i Filip Jastrzębski. 2018 rok. Mistrzostwa Świata w Rosji. Selekcjoner Adam Nawałka. No i nadzieje były naprawdę gigantyczne.
9: Zwłaszcza po Mistrzostwach Europy, które okazały się tak udane dla reprezentacji Polski. Zawodnicy doskonali, grający w świetnych klubach, w dobrej formie. Mieliśmy prawo przypuszczać, że w Rosji piłkarze zagrają znakomicie.
8: A jak było? O tym usłyszą Państwo za chwilę, a my spróbujemy Państwa wprowadzić w tamten czas. To był rok 2018. Obóz Zjednoczonej Prawicy wywalczył wówczas pełnię władzy w Polsce. Prezydentem był Andrzej Duda, a premierem Mateusz Morawiecki.
9: Trwała pierwsza kadencja Donalda Trumpa w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych, a Władimir Putin już po raz czwarty złożył przysięgę, obejmując urząd prezydenta Rosji.
8: Papieżem był Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio, czyli Franciszek.
9: Na zamku w Windsorze w kaplicy świętego Jerzego książę Harry i Meghan Markle złożyli przysięgę małżeńską.
8: Na listach przebojów królowali Drake, Dua Lipa i Ed Sheeran.
9: Do kin trafił wielokrotnie nagradzany film Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna.
8: W Los Angeles odbyła się 90. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano

0: o kształt wody.
1: Coraz bardziej popularne stawały się platformy streamingowe. Olbrzymią popularność zdobył serial Dom z papieru.
0: Powieść Olgi Tokarczuk, Bieguni, zbierała wiele nagród, choć Nobla przyznano jej dopiero za rok.
1: Coraz większą popularność zdobywały kryptowaluty.
0: A my wierzyliśmy, że reprezentacja Polski prowadzona przez Adama Nawałkę jedzie na mundial do Rosji po medal.

0: ostatnich występach reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata opowiemy Państwu wraz z Michałem Kołodziejczykiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na początek zestaw naszych pytań podstawowych, czyli co robiłeś w czerwcu roku 2018?
1: No, kursowałem między Warszawą i Moskwą i za każdym razem pamiętam, że możliwość była otrzymania tylko wizy jednokrotnego użycia. Pod koniec miałem taki paszport zaklejony wizami rosyjskimi i co później sprawiło, że szybko zmieniłem paszport.
0: I drugie pytanie, czyli gdyby. Uwielbiamy gdybać. Co by było, gdyby reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki osiągnęła superkompensację?
1: Kojarzy mi się to tylko z tym, że reprezentacja Adama Nawałki powinna nam zrekompensować stracony czas wtedy i stracone nadzieje, bo wszyscy uwierzyliśmy w to, co się de facto nie miało prawa wydarzyć. Wszyscy uwierzyliśmy w to, że drużyna jest w formie. Nawet Andrzej Janisz uwierzył, że drużyna jest w formie.
0: A to duża sprawa.
2: Mało tego, byłem absolutnie przekonany o tym, że tę drużynę stać na zrobienie czegoś wielkiego na rosyjskich mistrzostwach, a ta superkompensacja to jest słowo, które wymyślił sobie Adam Nawałka, wprowadził do powszechnego użycia, mówił, że na Mistrzostwa Świata będzie absolutnie superkompensacja, a my wszyscy sprawdzaliśmy w słownikach, co to znaczy.
0: Otóż okres zwiększonej wydolności po okresie wypoczynku, po treningu i powrocie do stanu wyjściowego. To podstawa budowania formy, zwiększania możliwości funkcjonalnych organizmu oraz wydolności wysiłkowej narządów, a także przy spełnieniu określonych warunków, racjonalny trening siłowy i zwiększona podaż białka, ich morfologicznego rozrostu.
3: Jeżeli chce pan usłyszeć, czy jestem pewien, mogę tylko powiedzieć tak, jestem pewien, że optymalnie jesteśmy przygotowani.
1: Ty byłeś człowiekiem tak pełnym wiary, kompletnie nie. Podobne to do ciebie było.
2: Ale Michał, dlaczego była ta wiara? Wiara była dlatego, że kiedy Adam Nawałka został selekcjonerem, po okresie prób wygrał mecz z Niemcami, z aktualnymi mistrzami świata na Stadionie Narodowym i to było spotkanie założycielskie tej drużyny. Później były bardzo udane w wykonaniu reprezentacji Polski Mistrzostwa Europy, które odbywały się we Francji, kiedy doszliśmy aż do ćwierćfinału. Później były eliminacje Mistrzostw Świata, które choć zaczęły się od tego remisu w Kazachstanie, to później co mecz to Lewandowski strzelał po 3 gole. Wygrywaliśmy wszystko aż do słynnego spotkania na Parken w Kopenhadze z Duńczykami i wtedy był, ja nie powiem, kubeł zimnej wody, no był jakiś prysznic.
1: Ja mam wrażenie, że ten prysznic był tylko dla piłkarzy, którzy zdali sobie sprawę, że mogą być daleko od tej światowej czołówki. Natomiast dla kibiców ten prysznic przeszedł. To był taki letnia burza, która natychmiast wyparowała, bo nie miałem wrażenia, że polscy kibice zaczęli wątpić w to, czy reprezentację Polski stać na sukces na mundialu. Odnosiłem wrażenie, że ta superkompensacja następuje także w wierze w tą reprezentację, że to jest ten moment kulminacyjny, że o ile w 2016 roku Robert Lewandowski ciągle coś udowadniał, to w 2018 on już był całkowicie na szczycie. Nie tylko w reprezentacji, bo tą reprezentację od czasów Nawałki ciągnął, ale też w klubie. Myśmy mieli Wojtka Szczęsnego, myśmy mieli przecież Kamila Glika, to wszyscy byli
2: Grzegorza
1: Krychowiaka. Wydawało się, że wszyscy są top, że wszyscy znajdują się w optymalnej dyspozycji, a tak nie było.
2: A do tego przecież my przystępowaliśmy do losowania Mistrzostw Świata jako 7. drużyna rankingu światowego i to był też sprytny zabieg Adama Nawałki, który postanowił nie grać towarzyskich meczów, bo one były słabo punktowane, więc

0: Chodziło tylko i wyłącznie o te mecze, o punkty, które były punktowane wysoko. My w pewnym momencie byliśmy na 5. miejscu światowego rankingu. Stąd dostaliśmy grupę w Rosji, która wydawała się bardzo łatwa. Senegal, Kolumbia i Japonia. Zarzucasz mi optymizm. To ja w takim razie odbiję piłeczkę i przypomnę rozmowę z Robertem Lewandowskim podczas zgrupowania Warłamowie, kiedy ja tak pytałem o to, czy on czuje się idolem dzieci, młodzieży, czy czuje, że zaraża innych tym, że nawet nie mając wielkiego talentu można osiągnąć wielką rzecz, to wtedy grupa dziennikarzy powiedziała, nie, nie, rozmawiamy o mistrzostwach świata, a Michał Kołodziejczyk zadał pytanie, to jak, Robert, co bierzesz, ćwierćfinał i tytuł króla strzelców, czy półfinał albo więcej?
1: Co odpowiedział, bo nie pamiętam.
0: Zaczął nas przestrzegać przed Kolumbią.
1: Tradycyjnie była grupa najłatwiejsza na mundialu i generalnie tylko kataklizm mógł nas powstrzymać przed wyjściem na, do dalszej fazy z pierwszego miejsca. Senegalu w ogóle się nie baliśmy. To był mecz taki na rozgrzewkę w Moskwie, na stadionie Spartaka z przeważającą częścią publiczności z Polski. Obecność Thiago Cionka nikogo nie przestrzegała przed jakimś kataklizmem, który może nadejść. Nasi napastnicy wydawali się być w formie. Ten mecz był dla mnie taką traumą, że może tego nie pokazywałem też na zewnątrz, ale też wierzyłem, że się uda, że dopiero po jakimś czasie sprawdzając gdzieś wyniki, dotarło do mnie, że my tego meczu nie przegraliśmy do zera, bo ja byłem przekonany, że on się skończył 2-0 i cześć. Ja jestem rocznik 81. Ja jestem wychowany na porażkach. Jakbym się zaczął zastanawiać, co naznaczyło moje dzieciństwo, to kolejne braki awansów na mundiale, o euro nawet nie wspominając. Oczywiście był przebłysk w postaci igrzysk w 92 roku i dopiero zatrzymanie się na finale. Przyzwyczailiśmy się już wtedy, w tym 18, do tego, że my jesteśmy na tych wielkich turniejach, bo było euro 2016, wcześniej byliśmy 12, organizowaliśmy euro, 8 pierwsze euro awansowaliśmy, 6 był mundial Janasa, 2002 mundial Engela. Wiem, żeby nie było nas 10-14, ale sama obecność na turnieju to już nie było to spełnienie marzeń. To już nie było takie oczekiwanie jak wtedy, kiedy w 2002 po 16 latach przerwy jechaliśmy na mundial. Teraz mieliśmy prawo czegoś oczekiwać. I ja ciągle się upieram, że gdyby pozwolono Jakubowi Błaszczykowskiemu wykonać ten rzut karny jeszcze raz we Francji, czyli 2 lata przed tym mundialem, to my byśmy grali w finale.
2: Padły dwa, myślę, kluczowe słowa, czyli Arłamów i Thiago Cionek. Łączy się to z nazwiskiem Kamil Glik. Bo Kamila Glika zabrakło w tym meczu z Senegalem, ponieważ wcześniej był w Arłamowie. Podobnie jak wy. Widzieliście coś? Co tam się wydarzyło? Słucham.
0: Nie widzieliśmy, słyszeliśmy. Różne były przyczyny nieobecności Kamila Glika w tych początkowych meczach mistrzostw. Natomiast tą taką najpoważniejszą i chyba tę, którą przedstawiano jako prawdziwą, była gra w siatkonogę, bodajże rano po imprezie, bo to już był prawie koniec zgrupowania. Piłkarze dostali takie wolne od selekcjonera, mogli zakończyć to zgrupowanie, bo przecież nadchodziła superkompensacja, prawda? I nagle jak piorun z jasnego nieba uderzyła nas wiadomość, że Kamil Glik, na początku to w ogóle nie było wiadomo, czy on pojedzie na te mistrzostwa do Rosji, a nie oszukujmy się. To była ostoja polskiej defensywy.
1: Ta siatkonoga od początku mi się nie kleiła. Taka jest wersja oficjalna. Ja słyszałem o schodach i o poślizgnięciu się po prostu na...
2: Czyli mamy wersję light i wersję hard.
0: Tak, czekamy na książkę i na to, co powie chyba najbardziej zainteresowany i bohater tej całej akcji. Tyle tylko, że nieobecność Kamila Glika nie była jedyną przyczyną. Dlatego, że po tym przegranym meczu w Kopenhadze 0-4 duński trener ośmielił się powiedzieć, że reprezentacja Polski to jest drużyna grająca w bardzo prymitywny sposób i żaden problem z nią nie
1: wygrać. On powiedział wprost, że jest najbardziej przewidywalną drużyną z czołówki Europy.
0: Że nie ma wariantu B.
2: Tak, tak. I tutaj cofamy się znowu do 1 września roku 2017, czyli Parken 0-4

0: 4 reprezentacja Polski przegrywa. Jak wspominaliśmy, dla polskich kibiców dramat to nie był, ale teraz z perspektywy czasu po 9 latach wiemy, że to było coś, co zmieniło losy tej kadry.
1: Korner dla Danii. Teraz rękami grać nie można, chyba że Fabiański. Bramka, niestety bramka dla Danii. Jest 1-0. Eriksen biega pole karne, zabrał piłkę. Eriksen, gol numer 2. Niestety Cornelius na 2-0. Christian Eriksen, zawodnik Tottenhamu. Lewa noga do środka, będzie gol. Tak jest, 3-0 dla reprezentacji Danii. Nikolaj Jorgensen jest po meczu. Tego meczu już nie wygram. Duńczycy atakują. Bentner zagrywa głową do Sisto. Przed polem karnym jest Eriksen. Prawa noga, strzela, gol. 4-0. Klęska, upadek.
2: Pamiętam, że już po wywalczeniu awansu Adam Nawałka, musicie mi teraz przypomnieć, czy to było z Koreą, czy to było z Nigerią, we Wrocławiu zaczął sprawdzać nowe ustawienia reprezentacji.
0: Z Nigerią.
2: Z Nigerią.
3: I zaczął kombinować.
2: I zaczął kombinować. Ja broniłem wtedy trenera. Zresztą uważam, że rząd zwyczajnie na to zasługiwał, tym, co nam dał do tej pory, budując tą reprezentację. Że jednakowoż tamte słowa go tak ubodły, że on chciał tej reprezentacji dać jakąś nową opcję do grania i zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. I jemu to nie wyszło. Tylko, że dla mnie to było okej, że mu nie wyszło, bo on spróbował i zobaczył, że mu nie wyszło. Ja myślę, że teraz by mu wyszło. To znaczy ta świadomość piłkarzy taktyczna wynoszona z klubów, ona jest w pewnym momencie automatyczna. A on ich wtedy uczył. Piłkarze obecnie w trakcie jednego meczu Ligi Mistrzów, mówię o tym topie, czyli o Lewandowskim, który już tam wtedy był, przestawienie się trzykrotne w czasie jednego meczu na różne ustawienia, bądź też modyfikacje przy zmianach, to jest rzecz kompletnie naturalna. Ja mam takie wrażenie, że gdyby teraz Adam Nawałka wprowadzał w obecnej drużynie, może nie tak utalentowanej, tą taktykę, którą wtedy próbował z Nigerią, nie potrzebowałby czasu na naukę, tylko na wybranie odpowiednich wykonawców. Mam wrażenie, że wtedy się wszyscy tego uczyli.
0: No to mamy następnego selekcjonera, który delikatnie swoje czasy wyprzedził. Tak jak kiedyś Jacek Gmoch.
3: No to prawda, ale do tematu Adama Nawałki w charakterze selekcjonera to jeszcze wrócimy przy następnym mundialu, bo podobno niewiele brakowało, ale wracamy do meczu z Senegalem. Jedna z najbardziej absurdalnych, straconych bramek przez polską reprezentację. To jest ten gol, nie mówię o samobójczym trafieniu Thiago Cionka, tylko ten gol Nianga.
4: Mamy zmianę w reprezentacji Senegalu. Zejdzie z boiska Mamé Diouf, czyli napastnik, w jego miejsce pomocnik Cheikh Ndoi, który na co dzień gra w Birmingham, czyli także na Wyspach. Jeszcze też przez chwilę Senegalczycy bez Nianga, który opuszcza murawę i tam będzie mu udzielana pomoc. Zatem chwila gry w dziesiątkę reprezentacji Senegalu, ale jakże wolno teraz opuszcza murawę, kompletnie się nie spiesząc Diouf, takim dostojnym spacerkiem, jakby spacerował sobie po senegalskich pałacach.
3: Też byś nie spieszył się, jakbyś prowadził pierwszy mecz Mistrzostw Świata. 1-0. Grosicki do Lewandowskiego. Piętą, podanie nieudane. Pas dane głową. Piłka wysoko. Piłka w tej chwili u Krychowiaka. Krychowiak do tyłu. I ten Niang, który biegł na boisko, biegnie i będzie druga bramka dla Senegalu. Jest drugi gol dla Senegalu. Co oni zrobili? Jak to było możliwe? Ten mecz jest już przegrany.
4: Teraz taki taniec radości Senegalczyków w narożniku boiska. Oni mają prawo się cieszyć, a my jesteśmy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
3: Była to rozpacz, bo my wszyscy widzieliśmy, że reprezentant Senegalu biega na boisko. Grzegorz Krychowiak go po prostu nie widział i później w tych rozmowach, że trzeba było sygnalizacji, w ten sposób tłumaczyli się nasi zawodnicy, ale stało się. Znów przegraliśmy pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata. Ty mówiłeś o swojej reakcji. No, moja reakcja była koszmarna. Ja powtarzałem ciągle dwa słowa, tylko oszukali nas, oszukali nas.
0: Ja,
2: czyli załamany na krawężniku.
0: Dawno nie widziałem i chyba nigdy nie widziałem tak załamanego Andrzeja, jak wtedy w Moskwie, bo wspominana superkompensacja Adam Nawałka, który obiecał, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik i nagle przegrywamy mecz otwarcia. No i dotarło do nas już chyba od razu, i to bardzo szybko, po meczu z Senegalem, że to jest koniec.
2: Tak, ale...

0: moim zdaniem dotarło tak szybko po raz pierwszy. Mimo, że rywal, którym była Kolumbia, być może był mniej groźny od Niemców w 2006, a wtedy wierzyliśmy. Doświadczeni w wierze doszliśmy do wniosku, że jest po mundialu, a miałem też wrażenie, będąc dość blisko tamtej reprezentacji ciągle, że piłkarze też mieli tego świadomość.
1: Ja byłem w Soczi, czyli byłem na treningach reprezentacji, tych, które można było obejrzeć. Widziałem tę drużynę z bliska, rozmawiałem z zawodnikami. Widziałem też, w jakich warunkach oni mieszkali. No więc Soczi, kurort rzeczywiście, ale tam się nie dało żyć. Tam był potworny upał. Piłkarze, co można sprawdzić, jeszcze oglądając media społecznościowe, wygrzewali się nad basenem, prężyli muskuły. Tam były żony, dziewczyny. Tam była taka atmosfera jednej wielkiej zabawy. Tak jakby oni też byli przekonani o tym, że teraz to tylko się pokażą, ale po tych mistrzostwach to popodpisują wszystkie możliwe kontrakty świata.
2: No i te helikoptery latające nad Arłamowem, piłkarze przelatujący w blasku fleszy, kamer, w pięknych strojach, futra Krychowiaka. No pewnie futra w Arłamowie nie nosił.
0: Ja myślę, że to był taki szczyt tego hype'u, jak teraz się mówi, tak? Tego reprezentacji żyjącej w wyobraźni gospodyń domowych. Nie tylko kibiców piłkarskich. To Euro 2016 pozwoliło nam wierzyć w to, że dochodzimy do tej czołówki. Tam też został ten czas chyba troszkę, nie chcę powiedzieć zmarnowany, ale nie brano na poważnie tych dzwonków alarmowych, które z różnych stron przychodziły. A Adam Nawałka, który zawsze był tym człowiekiem, który trzymał nogi na ziemi i przestrzegał piłkarzy przed tym, żeby za bardzo w siebie nie uwierzyli, tam chyba też trochę stracił czujność.
1: Powiedziałeś o tym, że nie mieliśmy już nadziei przed meczem z Kolumbią i wszystko się potwierdziło. Tam już nie było żadnej możliwości, nawet chwycenia się tej Kolumbii. To była porażka zdecydowana, 0-3, i wtedy zacząłem przypominać sobie te słowa Roberta Lewandowskiego jeszcze w Arłamowie, że jednak Kolumbia jest lepszym zespołem od nas. No oni to udowodnili na boisku.
3: Szybka kolumbijska akcja, nie ma spalonego strzału. Gol na 2-0 dla reprezentacji Kolumbii. Trybuny szaleją, a Radamel Falcao zdobywa gola, który chyba przesądza o losach dzisiejszego spotkania.
4: Sam na sam ze szczęściem, Guardado, gole 3-0. Żegnajcie nadzieję, żegnaj Rosjo, koniec.
0: Pamiętam, sam Kazań robił olbrzymie wrażenie. Wiecie, że to jest miasto, które, żeby być bliżej Moskwy, czasowo nie ma przestawionej odpowiednio względem słońca strefy czasowej. W związku z tym tam słońce wschodziło o 2:30. A ponieważ ja przyleciałem do Kazania jakoś o pierwszej, to bardzo wcześnie mi się zaczął dzień i od początku coś mi tam nie pasowało, ten spacer w środku nocy za dnia de facto odbyty. Tam jest jedna linia metra. Kazań jako stolica Tatarstanu bardzo inwestował w sport wówczas. Przecież Rubin grał swego czasu w Lidze Mistrzów, ale to była pełna egzotyka, jeśli chodzi o mundiale.
1: To było miasto, tak jak ja wspominam, takie czyste, uporządkowane, oczywiście ze względu na mistrzostwa, na obecność gości z zagranicy, również przygotowywało się do tego, ale na mnie Kazań akurat pod tym względem to zrobił dobre wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o wspomnienia z Kazania, no po 0-3 to trudno mieć dobre.
2: To, co kochamy najbardziej, czyli mecze o honor, w których zazwyczaj radziliśmy sobie doskonale, bo przecież w Korei to było zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi, w Niemczech to była wygrana z Kostaryką, więc spodziewaliśmy się, że z tą Japonią też pójdzie nam bardzo dobrze. Tymczasem ja z tego meczu pamiętam przede wszystkim upał niebywały w Wołgogradzie. Mamy z Andrzejem taką historię, że wyszedłem zrobić jakieś zakupy, wróciłem po 5 minutach, nie byłem w stanie przejść więcej niż 500 metrów. Ten mecz też nie był wieczorem, on był w takiej porze popołudniowej, więc tam dalej było niesamowicie gorąco. No i obu drużynom za bardzo grać się nie chciało, więc poznaliśmy nowe pojęcie po superkompensacji, także niski presji.
0: Jeśli pytacie mnie o wspomnienia z tego meczu, to pamiętam bezradność Kamila Grosickiego, który robił wszystko, żeby Jakub Błaszczykowski wszedł na boisko.

0: i zaliczył setny występ. Kiedy Japończycy podawali do siebie piłkę w ostatnich minutach i ten biedny Kuba stał przy tej linii, niektórzy złośliwi twierdzą, że on nadal tam stoi. I było dużo śmiechu z Kamila Grosickiego, że on się wtedy przewrócił i udawał kontuzję. A dla mnie ten facet jako jedyny z tej drużyny miał jakikolwiek pomysł na to, żeby coś zrobić. Pamiętam dramatyczny wpis w mediach społecznościowych Dawida Błaszczykowskiego. Co ci ten chłop zrobił, że tak go upokarzasz do nawałki odnośnie Kuby? Straszny to był mecz.
1: Tam wyniki jest... tak się ułożyły, że Japończykom pasowała porażka. Wystarczał.
0: Pod koniec już wiedzieli, że porażka 1-0 jest dla nich wystarczająca, żeby pójść dalej. Jan Bednarek strzelił tego jedynego gola.
2: Po dośrodkowaniu Rafała Kurzawy.
3: Jest gol! Jest gol! Jest gol! Jan Bednarek, nie Lewandowski, nie Grosicki, zawodnicy reprezentacji Polski, tylko Jan Bednarek. Gol dla Polski. Ludzie, jak to kapitalnie powiedzieć.
0: Co z samego miasta, poza tym upałem.
1: Pomnik to, tak, nad rzeką?
0: No, ten ani kroku wstecz, cały kurhan z największym pomnikiem kobiecym na świecie. Przecież to jest jedna wielka mogiła licząca kilkaset tysięcy szczątków ludzkich. Ten upał i ci biedni żołnierze mający tam wartę, z których podkapał na ziemię. Ale ja pamiętam jeszcze taki, wiecie, no to była Rosja. Ja chciałem jak najwięcej z tej Rosji wziąć dla siebie takich rzeczy poza piłkarskich, poza mundialowych. I ja pojechałem do Wołgogradu pociągiem nocnym znaczy nocnym, 24-godzinnym z Rostowa nad Donem. I wziąłem tą plackartę taką średnią, to znaczy nie spałem w tym wagonie, gdzie jest 100 łóżek i ani jednego przepierzenia, tylko gdzie były 4 łóżka. I to była fantastyczna podróż. Próbowano mnie ożenić. Matka chciała mi córkę wcisnąć, że a pan żonaty? No żonaty. O Jezu, bo tutaj u nas... taka piękna, a nie ma męża. Częstowano mnie wódką, częstowano mnie papieros, to nie wódka, to bimber był. Nie było możliwości, żebym nie zjadł pomidora krojonego. To nie byli tylko Rosjanie, to po prostu ludzie, którzy podróżowali tym pociągiem, ale 24 godziny jadący pociąg sprawił, że ten Wołgograd tonący w upale był jakimś takim... jakąś taką oazą, która się wyłoniła. I pamiętam, że ja sam sobie hotel wynajmowałem, mieszkanie, i ono było jeszcze niedostępne. I ten pan tak bardzo mnie przepraszał, a widział, że jestem zmęczony po podróży, że zabrał mnie do jakiegoś drugiego mieszkania i powiedział, że zostawił mnie tutaj na 8 godzin, tylko nie daje mi kluczy, żebym nie wychodził, a później mnie przewiezie do tego drugiego. Jakieś takie surrealistyczne wydarzenia, o których w przypadku Mundialu 2018 wydaje mi się, że my musimy powiedzieć. My się wszyscy daliśmy tam nabrać całkiem potężnie. Bo jeśli teraz znamy takie zjawisko, już im potrafimy je nazwać jak sport washing, to sport washing w Moskwie i w Rosji był w swoim apogeum. Ja napisałem taki tekst, on dostał nawet jakieś tam wyróżnienie, Rosja oswojona. To był doskonały spektakl Władimira Putina. To był kraj, w którym wszystkich chuliganów na czas mundialu wywieziono wywieziono wystarczająco daleko, żeby na piechotę nie mogli dotrzeć. To był kraj, w który chciał pokazać się jako kraj otwarty na nowe kultury, jako kraj przyjazny.
1: Mało ludzie po angielsku chcieli rozmawiać, znając raptem 5-8 słów.
0: A R&B rozkwitło na czas tylko tego miesiąca. Ludzie się wyprowadzali do tych biedniejszych rodzin, będących w posiadaniu rodzin, mieszkań, żeby te ładniejsze poprzekazywać gościom. Mówiono, że może politycy się nie dogadują, ale my przecież zwyczajni ludzie nadajemy na tych samych falach.
1: Ja słyszałem ciągle słowa my Słowianie.
0: Pamiętam ten bar w Moskwie, gdzie jeszcze z Robertem Skrzyńskim siedzieliśmy, kiedy dosiedli się do nas miejscowi. My się daliśmy troszkę zaczarować. Jadąc do was, przeczytałem sobie ten

0: tekst. On ma 8 lat. Nie jest, kurczę, bałem się czytać. Bałem się czytać, pomyślałem, o, może już usunęli w Wirtualnej Polsce z archiwum, nie usunęli. Nie dałem się tak bardzo nabrać, bo napisałem, że mistrzostwa może były, że były na pokaz, a były bardzo skuteczne, ale często jakby zauważałem, to bardzo często były opisywane nasze wspólne doświadczenia. Te wioski potiomkinowskie, które dla nas budowano, które dla nas otwierano, tak jak Soczi, igrzyska w Soczi były wstępem do zajęcia Krymu przez Zielone Ludziki i do zajęcia Doniecka, Ługańska, tak odnoszę wrażenie, że Mundial był przygrywką pod luty 2022 i pod to przekonanie i wiarę w to, że przecież oni tego nie zrobią, bo należą do tej samej cywilizacji, do tej samej kultury, do tej samej, to co mówisz, my Słowianie. Wśród ludzi, nawet kibiców reprezentacji Polski, którzy tam byli na tym mundialu, troszkę się to w głowie nie mieściło, że Rosja może dopuścić się czegoś takiego.
1: Czyli Putin nas wszystkich w jakiś sposób również oszukał i mnie to się wiąże z tym finałowym meczem. Francja gra z Chorwacją w finale, jest potworny deszcz, jest oberwanie chmury, przy którym basen narodowy i nieodbyty mecz z Anglikami był absolutnie niczym. Ja widziałem fotoreporterów po tym spotkaniu, którzy całkowicie goli próbowali wyciskać te ubrania, ratowali aparaty, zastanawiali się, czy będą mieli choć jedno zdjęcie. Jedyną osobą całkowicie suchą wtedy był właśnie Putin, bo on miał ochronę wchodząc na murawę po zakończeniu meczu, tylko on był chroniony parasolem. Cała reszta tam stała jako petenci. To było takie zastanowienie się, czy rzeczywiście oni są z tej samej
0: tam kobiety nawet stały w tej samej linii. To też podkreślano właśnie, że prezydent zadbał o ochronę tylko dla siebie.
2: Wrócimy jeszcze na chwilę tylko do fazy pucharowej, bo kiedy reprezentacja Polski zakończyła swój udział, mogliśmy skupić się na innych reprezentacjach. Co wam zapadło w pamięć? Bo ja na przykład przypominam sobie mecz 1/8 finału Francja-Argentyna 4-3. I niesamowity strzał Pawarda. Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych goli, jakie w życiu widziałem.
0: To chyba mecz mundialu, prawda?
2: Mecz mundialu.
1: Ale ja przypominam sobie spotkanie Argentyńczyków, ale z Nigeryjczykami. Przecież Argentyna tam walczyła o pozostanie w mundialu. Gdyby oni nie wygrali tego spotkania, to te wcześniejsze wynik tam Messi karnego przecież nie strzelił.
2: Tak, na samym początku z Islandią, mecz... później przegrali wysoko z Chorwacją i byli naprawdę w bardzo trudnej sytuacji.
0: A dla mnie ten mundial jest opowieścią o Chorwatach, którzy dotarli do finału i miałem wrażenie, że pokazują, czym jest sport zespołowy i czym się różni reprezentacja od klubu. Zapomniałem nazwisko selekcjonera Dalić.
1: Zlatko Dalić. Człowiek, który został selekcjonerem, kiedy oni praktycznie już mieli przegrane eliminacje i on przyjechał na lotnisko. Trwało dwa dni. Rozmowa od przyjazdu. Przyjechał z Bliskiego Wschodu. Na lotnisku spotykał się z piłkarzami. Robili szybki kurs poznania. Po czym wygrali te eliminacje i tak fenomenalnie.
0: Ale umierali na tym boisku z powodu skurczy, kontuzji lżejszych. I ja pamiętam swoje pytanie po półfinale do Dalicia. Czy to na pewno było wszystko dobrze przemyślane, że oni byli na tym boisku, bo jeszcze przecież czeka ich finał. I on tak na mnie popatrzył i mówi, ale ja nie mogłem ich zdjąć. Oni chcieli grać ten mecz do końca. Ja nie mogłem im tego zrobić. Ja nie mogłem ich zdjąć. Po tej przykrości, jaką dostaliśmy ze strony naszej reprezentacji, dla mnie to był taki, kurczę, wzorzec. Takim zazdrościłem tego, że trener ze łzami w oczach mówi, że nie mógł zdjąć kontuzjowanego zawodnika z boiska, bo on by mu nigdy tego nie wybaczył i że pokazywał mu, że on chce zostać, że on chce grać dalej, że on chce walczyć. I ci chorwaccy fanatyczni kibice uboj za naród swój, to nic, że oni przegrali w finale. To jest przecież jeden z najmniejszych narodów Europy, a regularnie odnoszą wielkie sukcesy.
1: Belgowie także nie są licznym narodem, a wygrali w meczu o trzecie miejsce z Anglikami.
2: I nie powinni byli znaleźć się na tym etapie, bo gdyby reprezentacja Polski wyszła z drugiego miejsca w grupie H, trafiłaby na Belgię właśnie, bo Belgia męczyła się z Japonią w 1/8. Więc my wtedy byśmy ograli Belgów.

0: Następnie
1: czyli można być, że zrobiliśmy Belgii, medal na
0: to my powinniśmy być tą Belgią właśnie.
1: A dlaczego Portugalia wygrała Euro 2016, że wrócę do swojej kwestii wcześniejszej? No przecież tylko dlatego, że Błaszczykowski nie strzelił rzutu karnego, bo wiadomo, że gdyby wtedy strzelił, Polska by została mistrzem Europy. W ogóle program gdyby byłby fajny, nie?
0: To alternatywny tytuł właściwie naszego podcastu. Francja mistrzem świata, Chorwacja ze srebrem, Belgia z brązem, Harry Kane, czyli sobowtór naszego dzisiejszego gościa z dorobkiem 6 goli, królem strzelców.
1: Ja jeszcze wtedy pojechałem na meczu trzecie miejsce, tą ich szybką koleją, bo taką też się chciałem przejechać i zobaczyłem to dzieło Gazpromu i to jest najdroższy stadion w Europie. Tam Wembley jest przepłacone, natomiast samo osuszanie też tego miejsca, na którym stanął, to był obraz potęgi Gazpromu, przypominam wówczas a propos sportwashingu, jednego z głównych sponsorów Ligi Mistrzów, sponsora Schalke, firmy, która oswoiła nas ze swoją nazwą tak bardzo, że również wydawała nam się należeć do naszych kumpli.
2: Miałeś poczucie tego po tych mistrzostwach i tu mówię o reprezentacji Polski, że na te następne będzie się dostać niezwykle trudno.
1: Tak, bo ja się też bałem, jak długo czy Robert Lewandowski się nie zniechęci, bo to był jeszcze Bayern Monachium, to nawet bardzo był Bayern Monachium i zastanawiałem się, czy on ciągle bez Ligi Mistrzów, czy on widząc to, co się dzieje z tą reprezentacją, znając prawdziwy powód nieobecności swojego kolegi ze środka obrony, za którym delikatnie mówiąc ze sobą nie przypadali.
2: Kolega to tak mocno powiedziane, znajomy z pracy.
1: Znajomy z pracy, tak. Czy on będzie chciał dalej grać, a ja ceniąc wszystkich piłkarzy reprezentacji Polski, szanując na pewno, a ceniąc większość z nich, zdawałem sobie sprawę, że Robert Lewandowski to jest no, 70% mocy tej drużyny, więc nie wiedziałem, czy będzie awans, czy nie, ale że będzie ciężko, to byłem przekonany.
0: To był ostatni mundial, na którym zagrała reprezentacja Polski w tradycyjnym czasie, bo następny w Katarze 4 lata później odbywał się na przełomie listopada i grudnia.
3: Ostatnie wybicie w tym meczu! Jest! Jest! Mamy to! Mamy 9. Mistrzostwa Świata!
4: Salam aleikum, będą nam mówić w listopadzie Katarczycy.
3: A my im odpowiemy aleikum salam.
0: Przed nami Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale ich akurat z punktu widzenia polskiej reprezentacji nigdy wspominać nie będziemy. Michał Kołodziejczyk był naszym gościem. Bardzo
1: dziękuję bardzo.
0: I dziękujemy już za uwagę.
2: Andrzej Janisz
0: i Filip Jastrzębski.
5: Sekrety mundialne. Radio Podcast.
6: 42 minuty po godzinie 18.
5: Komentarz.
6: Do sportu jeszcze dziś wrócimy. Teraz czas na sprawy polityczne. Jest z nami profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór słuchaczom.
6: Wydawało się, że to będzie taki spokojny, czerwcowy weekend, a jednak nie. Po Wołodymyrze Zełenskim także były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się orderu Orła Białego. Odznaczenie otrzymał w 1997 roku od ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wołodymyr Zełenski o zwrocie odebranego orderu poinformował dzisiaj, przesłał go pocztą na adres kancelarii prezydenta. Polskich odznaczeń w proteście zrzekli się też szefowie ukraińskiej dyplomacji i kancelarii prezydenta Zełenskiego. Karol Nawrocki wczoraj ogłosił decyzję o odebraniu orderu po tym, jak ukraiński prezydent nadał imię bohaterów UPA ukraińskiej jednostce sił specjalnych. Co z tego wyniknie?
7: No, widzimy, że jest bardzo duży impas w relacjach dyplomatycznych. Przede wszystkim oczywiście na razie jest to impas symboliczny w sferze symboliki, ale zobaczymy, no, w przyszłym tygodniu w Gdańsku ważne spotkanie, ważna konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, na której miał się pojawić pan prezydent Zełenski. Zobaczymy, czy się pojawi, czy zostanie to odwołane, bo jeśli nie będzie uczestniczył, to ta sfera symboliczna będzie miała już też przełożenie na co będzie się

0: działo w sferze politycznej, a być może i gospodarczej wkrótce, albo trochę później, zobaczymy kiedy. Natomiast jakby przekroczona zostanie już ta sfera symboliki. Mam nadzieję, że prezydent Zełenski poprzestanie na tym akcie symbolicznym zwrotu Orderu Orła Białego, natomiast przybędzie do Gdańska i w ten sposób pokaże jednak, że jest politykiem wielkiej klasy i pomimo afrontu dyplomatycznego niepotrzebnie wywołanego przede wszystkim oczywiście przez stronę ukraińską, bo można było spodziewać się, jaka będzie reakcja strony polskiej, jeśli jak jeden z oddziałów odnazwie się imieniem bohaterów UPA. Natomiast oczywiście akt, który dziś nie tak dawno mieliśmy, czyli wczoraj zajść, tak? Pan prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, jest też niepotrzebną eskalacją tego konfliktu. Ja generalnie od samego początku wojny, pełnoskalowej wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, mówię, żebyśmy kwestie historyczne, kwestie, które są ważne, natomiast nie w tym momencie ich waga jest najważniejsza, żeby się powstrzymać od wszelkiego rodzaju, ale to dotyczy oczywiście ten apel niejako dwóch stron, tak, nie tylko Polaków, ale też Ukraińców, bo ważniejsza jest teraz kwestia bieżąca, czyli to, żeby dać Ukraińcom takie wsparcie, żeby mogli tę wojnę po prostu wygrać.
1: Z bolesnymi tematami historycznymi jest niestety tak, że nigdy nie ma dobrego momentu, żeby o nich rozmawiać, niezależnie od tego, czy są to czasy pokoju i dobrych relacji, czy czasy wojny jak te obecne. Patrząc globalnie na całą sytuację, ma pan wrażenie, że Polska ma jakąś spójną politykę wschodnią? Opartą na naszych twardych interesach, a niekoniecznie na kwestiach przede wszystkim godnościowych i historycznych?
0: No właśnie, można było odnieść wrażenie, że te kwestie godnościowe, ważne skądinąd, prawda? Natomiast one wzięły ostatnio górę. Natomiast do tej pory jednak postawa zarówno rządu, jak i prezydenta była w miarę spójna, jeśli chodzi o stosunek do Ukrainy, do tego, co się dzieje na Ukrainie. Więc myślę, że no, zbyt radykalna decyzja pana prezydenta, pewnie też przede wszystkim jakby politykę wewnętrzną polską tutaj nakierowana, ale no, jest zgrzyt w stosunkach dyplomatycznych zupełnie niepotrzebny, zwłaszcza w tym momencie, kiedy Ukraina odzyskuje jako kontrolę, tak też, i przechodzi do swego rodzaju kontrofensywy, nie mówię w sensie militarnym, tak, ale już wiemy dzisiaj, że Ukraina jest w stanie dosięgnąć też cele w głębi Rosji.
1: W Moskwie na przykład, widzieliśmy na zdjęciach. No tak, myśli pan, że gest prezydenta Zełenskiego, czyli odesłanie orderu, jakoś pomoże premierowi, bo decyzja prezydenta Karola Nawrockiego potrzebuje jeszcze kontrasygnaty premiera i pytanie, czy w związku z tym, że order został odesłany, premier nie musi już zajmować stanowiska, czy jednak powinien i być może jeszcze powstrzyma te fale oddawania orderów, która się właśnie rozpoczyna, no, która wzbiera.
0: No to czy trudno się dziwić dyplomatom ukraińskim, tak, czy osobom z rządu ukraińskiego, też byłemu prezydentowi, że w akcie solidarności zwracają swoje medale, ordery, co jest rzeczą jak najbardziej zrozumiałą. Natomiast no, premier pan Donald Tusk jest rzeczywiście w trudnej sytuacji. Jego narracja jest spójna, natomiast oczywiście będąc umiarkowanym politykiem i też umiarkowanym w swoich sądach, no niestety jest w jakiś sposób przymuszony do radykalnych deklaracji. Ja myślę, że tutaj być może ten gest pana prezydenta Zełenskiego właśnie pomoże, jest też zwrócony w stronę pana premiera

0: Tuska, żeby właśnie nie musiał brać odpowiedzialności, czy współodpowiedzialności za decyzję pana prezydenta Nawrockiego.
1: A nie ma pan wrażenia, że w zasadzie Koalicja Obywatelska mogłaby prezydentowi Nawrockiemu podziękować, bo jego wczorajsza decyzja całkowicie zdominowała przekaz medialny i w cień usunęła kwestie dotyczące Szpitala Południowego w Warszawie?
0: No to jest kwestia dzisiejsza, natomiast czy te wczorajsze decyzje pana prezydenta, ona jeszcze będzie parę dni może zaabsorbować media. Natomiast myślę, że ten temat, o którym tutaj pan redaktor wspomniał, będzie żył dalej, bo on jest na pewno z punktu widzenia nie już tylko symbolicznego, chociaż w symbolicznym znaczeniu również, albo i moralnego, ale w sensie politycznym jest dużo ważniejszy.
1: Myśli pan, że ta sprawa będzie miała ciąg dalszy, bo z jednej strony mamy lekarza, który będąc radnym zarabia z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego niebotyczne pieniądze. Równocześnie służba zdrowia nie jest aktualnie w najlepszej kondycji. To może być problem dla rządzących?
0: Na pewno, natomiast wizerunkowy. Tutaj dwie kwestie chciałbym poruszyć. Pierwsza przede wszystkim to, że tu nie powinniśmy do przeciętnego Kowalskiego porównywać zarobków, dlatego że jednak lekarze to są zawód specjalnego znaczenia, tak? Nie tylko zaufania społecznego, ale też w ich rękach jest nasze zdrowie i życie. Dlatego te zarobki wysokie nie powinny nas dziwić w wielu przypadkach. Natomiast tak w tym tutaj widzimy, że mogło dojść do pewnych nadużyć, prawda? Ja tak delikatnie tu będę mówił, bo oczywiście od tego są sądy i prokuratury, żeby badać tę sprawę i orzekać, czy doszło do nadużycia, czy nie. Natomiast to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest kwestia odpowiedzialności za państwo. No niestety politycy, także jak widać lokalni, tej strony, nazwijmy to umownie demokratycznej, dają się przełapać na tak czasami śmiesznych, żenujących kwestiach, tak? Czy to kilometrówki, czy to ktoś zapomniał, że nie zrobił dyplomu i nie jest magistrem, prawda? Pani jedna z minister. I czy tutaj właśnie w tej kwestii zarobków, prawda, uczestniczenia w różnych rodzaju ciała, które dają też profity, tak jak, nie wiem, radę nadzorczą i tak dalej. No naprawdę albo się idzie do polityki, może ja jestem zbyt dużym idealistą, tak, ale dla dobra wspólnego, albo się tylko ma te frazesy na ustach, ale nawet jeśli ma się tylko to są deklaracje, puste deklaracje, to będąc w takim momencie, gdzie za rok będzie decydowało to społeczeństwo, komu powierzy władzę, to naprawdę trzeba mieć krótką wyobraźnię, żeby dawać się złapać na tak idiotycznych wręcz w kwestiach. To jest oczywiście skandaliczne, z punktu widzenia moralnego nie do obrony, natomiast z punktu widzenia też takiej logiki politycznej kompletnie idiotyczne. I to niestety cieniem kładzie się na tych, którzy są promotorami tego typu karier.
1: Myślę, że pański idealizm, panie profesorze, już dawno temu wyszedł z mody.
0: Ale ja, panie redaktorze, będę obstawiał, bo uważam, że idealizm jest potrzebny. Oczywiście idealizm w cudzysłowie, to ja bym to raczej nazywał moralizmem, tak? Bo jeśli będziemy do granic realistami, to za chwilę staniemy się cynikami. Niestety tak, ta polityka, tak. Czy też wewnętrzna, czy to międzynarodowa, co dzisiaj obserwujemy, jest dzisiaj głównie rozgrywana przez cyników. I do tego trzeba tutaj trzeba jasno powiedzieć temu zjawisku stop i trzeba się przeciwstawić, bo gdyby nie idealizm, to byśmy nawet, nie wiem, praw człowieka nie mieli, prawda? Nie mielibyśmy prawa międzynarodowego, to też właśnie gdzie jest dzieło idealistów, którzy chcieli cywilizować te relacje między państwami, żeby nie tylko brutalna siła decydowała o tym, kto ma rację.
1: Potrzeba nam państwowców, po prostu.
0: Tak, na poziomie polityki wewnętrznej absolutnie.
1: Tak. Wspomnieliśmy o zarobkach. Ja może wyjaśnię, bo być może zabrzmi

0: miało to niewłaściwie. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś, kto ponosi za swoją pracę ogromną odpowiedzialność, zarabia poważne pieniądze. Nie w tym rzecz. Natomiast rządzący po tej aferze zareagowali w ten sposób, że teraz trzeba prześwietlić zarobki lekarzy, co jest o tyle zaskakujące, że trochę mówią PiS-em, prawda? Pamiętamy frazy niestety typu pokaż lekarzu, co masz w garażu. To jest wariacja na temat. A zastanawiam się, czy tu jest, aby sedno problemu, czy może jednak nie jest to jakiś manewr, który ma odwrócić uwagę, bo nie rzecz w tym, kto ile zarabia, tylko jakim sposobem dostał tę pracę, na jakich zasadach.
1: Więc w zasadzie odpowiedział pan redaktor sobie sam, dlatego że jest taka tendencja wśród polityków, że jak zostaną przyłapani na jakimś takim problematycznej kwestii jak ta, to idą w populizm, prawda? Tak samo jak uważam, że na przykład żenująco niskie są wynagrodzenia ministrów i sekretarzy i podsekretarzy stanów, czyli wiceministrów. No to też powinno się zmienić, bo i nikt tego nie chce zrobić, żeby się nie narazić, prawda, na właśnie jakąś medialną nagonkę, prawda, że nagle politycy sobie podnieśli pensję. No i tak samo mamy tutaj, tak, że kwestie, że nagle obudziliśmy się, że ktoś jakiś jednostkowy przypadek, tak, i dokonujemy pewnej generalizacji. To może po prostu trzeba było dobrze tę kwestię przebadać, tak, ile zarabiają realnie lekarze i pytanie, czy stać nas na to, żeby zarabiali mniej. Ale to niestety jest problem z właśnie przechodzeniem partii, w zasadzie wszystkich partii, bo to jest bez wyjątku, na pozycje populistyczne. Ta narracja populistyczna jest bardzo powszechna. Od lat 90. ona jest obecna, tylko teraz nabrała trochę innego charakteru. Natomiast druga kwestia jest taka, że że niestety kwestie finansowe budzą pewne kontrowersje i zamiast wyjaśniać społeczeństwu, tak, to próbujemy właśnie jakieś rozliczenia mówić, tak, i akcje, które ad hoc są przygotowywane, do niczego nie prowadzą.
0: Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie, panie redaktorze.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
8: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.

0: Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejni ukraińscy politycy zwracają polskie odznaczenia. Do Wołodymyra Zełenskiego dołączył były prezydent Leonid Kuczma. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. W centrum i na zachodzie obowiązują alerty drugiego stopnia. Lato z radiem i Telewizją Polską gości w Bielsku Białej. Za godzinę pierwszy koncert. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Ukraiński prezydent zwraca order Orła Białego, ale deklaruje gotowość do współpracy. Wołodymyr Zełański zareagował na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu mu najwyższego polskiego odznaczenia. Jak podkreślił w wydanym oświadczeniu, order nie został odebrany ani carycy Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu. Podobny ruch do ukraińskiego prezydenta wykonało wielu innych polityków, w tym były prezydent Leonid Kuczma, który także zrzekł się orderu Orła Białego. Decyzja o odebraniu odznaczenia była mało dyplomatyczna. Tak spór komentowała na naszej antenie profesor Agnieszka Kasińska-Metryka.
2: Bo oczywiście można mieć rację w sensie historycznym czy w sensie moralnym, no ale trzeba też uprawiać dyplomację. I stąd to kluczowe pytanie, no właśnie kto zyskuje? Czy mamy tylko przewagę moralną, czy w sytuacji realnego zagrożenia za wschodnią granicą nie powinna być jednak szukana jakaś inna strategia wyjścia z tego impasu?
1: Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu odznaczenia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada m.in. za ludobójstwo Polaków na Wołyniu w latach 1943-45. Gwałtowne burze, ulewny deszcz i porywisty wiatr. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Groźnie może być w centralnej i zachodniej Polsce. Dla większości regionów wydano alerty drugiego stopnia. Strefa burzowa stopniowo przemieszcza się w kierunku wschodnim, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
3: W najbliższych godzinach burze będą występowały na Pomorzu, Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Z kolei w nocy strefa przelotnych opadów i burz przemieści się dalej na wschód, sięgając od linii Pomorza przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką w kierunku Śląska.
1: Burze będą najbardziej aktywne wieczorem, w nocy stopniowo osłabną. Nawałnicą będzie towarzyszyć porywisty wiatr o prędkości dochodzącej do 100 km na godzinę. Trwa obława na byłego policjanta, który jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego mężczyzny. Do tragedii doszło w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Z ustaleń śledczych wynika, że tłem zbrodni były zatargi rodzinne. W zdarzeniu ranna została też 76-letnia kobieta. Policyjna operacja trwa na terenie całego województwa. W poszukiwania zaangażowano około 300 policjantów. W akcji wykorzystywane są m.in. psy tropiące, drony, kłady i śmigłowiec. Iran zapowiada skargę do FIFA. Powodem są ograniczenia w podróżowaniu podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Z powodu konfliktu zbrojnego obu krajów irańska drużyna na swoje mecze rozgrywane w USA dojeżdża z bazy zlokalizowanej w Meksyku.
4: Amerykańskie władze wymagają, aby zespół Iranu przybywał na miejsce nie wcześniej niż 24 godziny przed meczem i opuszczał kraj tego samego dnia. Sytuacja ta skłoniła irańskiego selekcjonera do stwierdzenia, że Iran jest drużyną najbardziej pokrzywdzoną w całym turnieju. W odpowiedzi Andrew Giuliani, dyrektor działającego przy Białym Domu zespołu do spraw Mistrzostw Świata, podkreślił, że jest otwarty na negocjacje warunków wjazdu przedstawicieli Iranu do Stanów Zjednoczonych. Dodał, że Waszyngton mógłby rozważyć zezwolenie Irańczykom na dłuższy pobyt w związku z rozgrywanymi przez nich meczami. FIFA nie skomentowała jeszcze tej sprawy. Amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego świadczył, że środki te stanowią element procedury bezpieczeństwa uzgodnionych wcześniej z Iranem. Reprezentacja tego kraju zmierzy się w niedzielę w Los Angeles z Belgią, a fazę grupową zakończy meczem z Egiptem 27 czerwca w Seattle. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A ja przypominam Państwu, że przed chwilą rozpoczęło

0: Się hitowe starcie w grupie F pomiędzy Holandią a Szwecją. O 22:00 mecz Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej. Konkursy z nagrodami, zagadki, a także koncert gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało do Bielska-Białej. To pierwszy przystanek letniej trasy. Za godzinę na specjalnie przygotowanej scenie wystąpią m.in. Doda, Maryla Rodowicz, Michał Szpak czy Izabela Trojanowska. Fani zgromadzili się niedaleko sceny, by podejrzeć próbę.
1: Bardzo nam się podobał występ Michała Szpaka oraz Dody. Czekamy też na Marylę Rodowicz. Mam nadzieję, że usłyszymy też na próbach i również na samym koncercie.
2: Teraz już na próbach miałem okazję usłyszeć Don't Leave My Heart Michała Szpaka i bardzo mi się podobało, więc chętnie usłyszę jeszcze raz.
0: W kolejnych tygodniach Lato z Radiem i Telewizją Polską odwiedzi Radom, Zakopane, Ełk i Chełmę.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro burze możliwe na przeważającym obszarze kraju. W centrum, na wschodzie i na południu nawałnicą będą towarzyszyły opady gradu oraz ulewny deszcz. Lokalnie może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wybrzeżu do 20 stopni.
3: Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 19. Wczorajsza decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o tym, żeby odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu, już przynosi kolejne skutki. Po Załańskim także były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się orderu Orła Białego. Poza tym do tej listy dołączyli też szefowie ukraińskiej dyplomacji i kancelarii prezydenta Załańskiego. I między innymi o tej kwestii będziemy teraz rozmawiać.
3: Komentarz.
4: Jest z nami profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
4: Czy myśli pan, że to napięcie między Warszawą a Kijowem, to napięcie między Polską a Ukrainą, które obserwujemy od kilku już dni, będzie eskalowało, czy uda się jakoś te kwestie jeszcze rozmasować?
5: Rozmasować się tego nie uda, dlatego że kluczem do eskalacji są, nazwijmy to, jastrzębie po obu stronach. Mamy wyraźnie w Polsce, po naszej prawej stronie, sytuację takiego wzmożenia antyukraińskiego w wielu miejscach. Niepotrzebną zupełnie. Ona służy owszem takim chwilowym interesom pod tytułem najbardziej twardy elektorat, walka pomiędzy poszczególnymi grupami, no ale jest wykorzystywana bardzo skutecznie w wojnie informacyjnej. No i mamy dokładnie taki sam problem po stronie ukraińskiej, gdzie tworzą się określone grupy interesów, które nie są bynajmniej zainteresowane tym, żeby to Polska była takim głównym graczem. Ukraina zresztą gra bardzo mocno, patrząc na Niemcy, na Francję. Ukraina czuje się wielkim i znaczącym państwem Europy i chce się układać z największymi, zakładając, że powiedzmy mniejsze państwa, jeżeli będą te państwa za Ukrainą, będą musiały się dostosować. I być może, że taki jest też pomysł niektórych polityków ukraińskich, którzy na tym standardowym takim koncepcie, że Polska no, zawsze była jakaś taka niechętna nam i tak dalej, chcą zbić pewien kapitał, przy okazji tłumacząc wiele swoich niepowodzeń, na przykład tym, że w taki czy inny sposób reagujemy, nie wiem, na przykład migi, które żeśmy nie przesłali bez jakiejkolwiek sensownej umowy, bo chcieliśmy, żeby Ukraina wywiązała się ze swoich umów, nie wywiązała się, no ale gra jest taka, że my musimy, a Ukraina po prostu powinna to wszystko mieć, bo walczy. Jest to wygodne, owszem, ale bardzo niebezpieczne, dlatego że już wiele rzeczy, które można było osiągnąć, Ukraińcy na swój sposób stracili właśnie tą taką bardzo ostrą grą wobec państw i społeczeństw w gestii tej pomocy, która jest obowiązkowa.
4: czyli może się okazać, że przy nieumiejętności

0: prowadzonej polityce wschodniej, polityce zagranicznej skierowanej do Ukrainy, Polska może stać się chłopcem do bicia. Pan wspomniał o relacjach Ukrainy z innymi dużymi państwami Unii Europejskiej. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że na przykład Niemcy po tym, jak cały czas jednak w pierwszych latach wojny liczyli na to, że jakoś uda się powrócić do kontaktów politycznych, gospodarczych z Rosją, teraz chyba wreszcie przyjęli do wiadomości, że to jest perspektywa dość odległa, ale odkryli, że przecież Ukraina to jest też ogromny kraj, to może być ogromny rynek zbytu, tam też trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy zainwestować, sporo będzie tam do odbudowywania i wydaje się, że dochodzi teraz do pewnego zbliżenia między Niemcami a Ukrainą, stąd też może wynikać ta większa asertywność Ukraińców wobec polityków w Warszawie?
1: To na pewno. To znaczy przede wszystkim Ukraina gra na te wielkie kraje. Na Francję, na Niemcy, na Wielką Brytanię. Tak naprawdę nawet nie Stany. Stany nie są już głównym elementem, główną taką potrzebą z Ukrainy. Ukraina, widząc tą zmianę i widząc to, że Europa przejęła na siebie właściwie wszystkie obowiązki dotyczące pomocy Ukrainie, bo ze Stanów niemal nic nie mamy, Ukraina jest ustabilizowana. I teraz może rozgrywać te państwa w ramach Unii czy w ramach NATO, właśnie poprzez to, że no, możemy odbudowywać, mogą być biznesy. Tylko że ja ciągle sobie tak przypominam, jak mówiliśmy o interesach, jak to mieliśmy odbudowywać Irak i tak dalej, jak to się skończyło i tam chyba nikt nigdy nic nie odbudował. W przypadku Ukrainy też mówienie o odbudowie Ukrainy jest bardzo względne, bo co to znaczy odbudowa? Jeżeli tak naprawdę trzeba przede wszystkim będzie to wszystko rozminować, a to jest rzecz, która jest bez precedensu. Ja nie wiem, czy jakikolwiek kraj dzisiaj, czy jakikolwiek zespół nawet krajów jest technicznie zdolny do tego, by Ukrainie pomóc przy rozminowywaniu, przy usuwaniu skutków tej wojny. Skutków chemicznych, skutków biologicznych, skutków właśnie wojskowych. Bez tego nie da się nic zrobić. A druga bardzo ważna rzecz, żeby odbudowywać Ukrainę, to trzeba wiedzieć, komu ją będzie się odbudowywać. A nie wiem, ilu Ukraińców zechce wrócić po tak długim czasie z powrotem do kraju, jeśli nie będzie miała pewności co do swojej przyszłości, pracy, możliwości działania. Jednak to jest długi czas dla osób, które wyjechały ze względu na dzieci, na rodzinę. To jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, iż w takiej sytuacji te odbudowywanie Ukrainy, czy te powroty, one w wielu przypadkach nie będą nigdy na miejsca, z których ci ludzie uciekli. Więc znowu, czy uda się przesunąć, czy uda się zrobić taką wielką inżynierię społeczną i czy ukraińska polityka, jeżeli to się wszystko uspokoi, będzie do tego zdolna. Co będziemy widzieć, czy dalej będą wojny oligarchów, czy dalej będą wojny o wielkie wpływy, o rozkradanie pomocy i tak dalej. Bo to jest coś, z czym sobie nadal Ukraina kompletnie nie radzi.
0: Przypominam sobie pojedyncze komentarze z pierwszych miesięcy po rosyjskiej otwartej napaści na Ukrainę i z tych komentarzy wynikało, że Polacy z całą swoją emocjonalnością, momentami przecież bardzo piękną, rzucają się do pomocy, wspierają na 130% walczących Ukraińców, ale może być tak, że za kilkanaście miesięcy czy kilka lat z tamtej perspektywy, kiedy zaczną się jakieś rozmowy o biznesach, to Polacy zostaną odstawieni na boczny tor. Czy to się aby nie dzieje?
1: Dzieje się. Działo się to już dużo wcześniej. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że my mamy taką dosyć specyficzną tradycję, że ci, którzy, mówiąc kolokwialnie, biją Ruska, mają nasze specjalne miejsce w serduszku. Dokładnie. Przecież pamiętajmy, jaką mieliśmy politykę, jakie mieliśmy wzmożenie, kiedy trwała wojna czeczeńska. Ile żeśmy transportu wysyłali, żeśmy pomagali dla Czeczenii. Czeczeńcy uciekający po upadku i Czekirii święcie wierzyli, że Polska jest ich największym przyjacielem i że tutaj powinno się przyjechać.

0: jechać, bo przyjmą nas z otwartymi ramionami. To jest już jeden taki historyczny przykład. Ukraina analogicznie. No, myśmy zrobili wszystko, dlatego że wiadomo było, iż trzeba pomóc tym ludziom, którzy mają problemy. I to była rzecz, która kompletnie zaskoczyła planistów Federacji Rosyjskiej. Obstawiam, że w tych koncepcjach prowadzenia wojny, tej, nazwijmy to, błyskawicznej i tego wszystkiego, co robili Rosjanie, jednym z kluczowych elementów było to, że masy uciekinierów, uchodźców cywilnych ukraińskich zablokują naszą granicę. Tam zacznie się jakieś dantejskie sceny się zaczną się problemy, podbiją jeszcze bardziej ten antyukraiński element w Polsce i się uda. To kompletnie zawiodło, ale Rosjanie skończyli tą lekcję bardzo szybko i zaczęli odrabiać pracę domową, a tą pracą domową było skuteczne wieloletnie operacje propagandowe na naszym kierunku i one nas wyłączyły, przestawiły na zupełnie inne tory, Ukrainę też. I dzisiaj po prostu mamy realia, a nie to wzmożenie. Bo realia polityki polsko-ukraińskiej to zawsze będą różnego rodzaju problemy, konflikty, oczekiwania jednej, drugiej strony, zwłaszcza w tych najbardziej kluczowych obszarach, jakimi jest, powiedzmy, produkcja rolna.
1: Zamykając ten wątek, powiedzmy jeszcze, z czego wynika, nie chcę powiedzieć, nieudolność polskiej polityki, bo to byłoby być może zbyt mocno, ale jakaś...
0: My jej nie mamy. Mamy tej polityki.
1: Jakaś nieumiejętność...
0: Nie mamy, nie istnieje u nas polityka wschodnia.
1: Czyli rozumiem, że musimy właściwie dopiero odpowiedzieć sobie na pytanie, czego my właściwie od Ukrainy oczekujemy i jak chcielibyśmy kształtować nasze relacje i co Polska mogłaby w tych relacjach ugrać.
0: Znaczy, to nie ma znaczenia, co my teraz określimy, dlatego że przyjdzie następna władza i to wszystko wyrzuci do kosza. Według swojej wizji tego, czym będzie Ukraina. Polityka to są działania na lata. Polityka zagraniczna ma skupiać się na bezpieczeństwie danego kraju. A to też oznacza, że trzeba na lata do przodu konstruować określone działania, budowanie wpływów, przekazów, kształtowanie opinii innego kraju. Tego u nas nie ma, bo u nas z jednej strony my nie traktujemy poważnie. To znaczy Ukraina, Białoruś, no to są te, powiedzmy, no jak kiedyś Rosjanie mówili, że kuraka nie ptica, Polska nie zagranica, no to dla nas to nadal jest taki obszar, no, który jest częściowo taki historycznie nasz. No, jak to zwał, tak to zwał. Więc my nie mamy polityki, bo ta polityka oznaczałaby gwałtowne przetworzenie naszej historii, wspólnej historii. Nie tylko po tamtej stronie, ale i potem. Na przykład ustanowienie jako fakt czegoś, co dla Ukrainy i dla Białorusi jest oczywiste, a mianowicie tego, że pokój ryski to był układ pomiędzy II Rzeczpospolitą a Rosją, który unicestwił założenia jakichkolwiek form niepodległego państwa ukraińskiego czy białoruskiego.
1: No tak.
0: Ale tego nie zrobimy.
1: No tak. To zakończmy ten wątek wyrażeniem nadziei, że być może zostaną wyciągnięte jakieś wnioski, na przykład taki, że może sensownie byłoby nie przyznawać najwyższych państwowych odznaczeń czynnym politykom, bo nigdy nie wiadomo, w którym punkcie swojej kariery znajdą się za pół roku, za rok czy za trzy lata. Na emeryturze politycznej
0: najbardziej. Ja bym postulował przede wszystkim zrobienie przeglądu tego, komu żeśmy to przyznali, bo tak jak złośliwie zauważył tutaj prezydent Zełenski, tak. No,
1: Mussolini,
0: posiadanie tego przez
1: Schrödera
0: czy przez parę innych, no jest tak. Już wystarczającym powodem, że skoro już kapituła się zbierze, to niech się w końcu raz solidnie zbierze i zrobić przegląd tego wszystkiego, co żeśmy przyznali.
1: Przyjrzyjmy się jeszcze innemu konfliktowi. Planowane na piątek w Birkenstock rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego nie odbyły się. Jak wskazała agencja Reutera, zostały odwołane po tym, jak J.D. Vance wycofał się z wizyty, a jako powód podano kwestie logistyczne. Jak to rozumieć? Co się za tym kryje?
0: Za tym się kryje po prostu realna polityka Izraela, Iranu i Stanów Zjednoczonych, która delikatnie mówiąc nie jest kompatybilna. Jednym słowem, jeżeli popatrzymy na permanentne działania Izraela i na to, że Izrael właściwie odrzuca

0: odrzucił w całości te wszystkie porozumienia i uznał, że nie jest stroną i będzie robił, co chce, no to Iran, który wprowadził kwestię między innymi bezpieczeństwa Libanu do tych porozumień, skutecznie teraz rozgrywa Stany Zjednoczone, no bo skoro Stany Zjednoczone podpisały to memorandum, no to są trochę taki, na takim musiku. No teraz Iran może powiedzieć, jeżeli mamy rozmawiać, to naciśnijcie na Izrael, by rzeczywiście ten konflikt na terenie Libanu się zakończył. Tutaj Trump trochę znalazł się w tym samym potrzasku, w którym w pewnym momencie chciał go wpakować Putin pod tytułem: chcesz porozumienia pokojowego na Ukrainie, to przyciśnij Ukrainę, żeby się poddała. Więc tak się nie da. I stąd będziemy mieli jeszcze masę tego typu działań, że umawiamy się, zrywamy, nie dochodzi, coś tam mówimy. No Bliski Wschód ma swoją specyficzną tradycję rozmów i dyplomacji. Ten, kto był na jakimkolwiek arabskim suku i wie, jak się rozmawia ze sprzedawcami, to wie, jaka jest ta tradycja.
1: Czy mimo wszystko to memorandum amerykańsko-irańskie to jest jakiś krok w dobrą stronę? To jest jakiś mini sukces?
0: Znaczy dla Iranu to jest duży sukces, dla Ameryki to jest żaden sukces, dla Izraela to jest wielki problem, dla państw arabskich w Zatoce to też jest wielki problem, dlatego że państwa arabskie, bo to jest najciekawsze, że my patrzymy tutaj na ten pryzmat tych trzech państw, zniknęły nam państwa Zatoki. A tak naprawdę, co widzą państwa Zatoki? Iran na swój sposób wymusił wiele ustępstw ze strony Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, wycofując się, gotowe są oddać Iranowi środki finansowe, wzmocnić de facto reżim, a więc wszelkie działania państw Zatoki, które szły na kierunku osłabiania Iranu, spaliły na panewce. Nie ma bezpieczeństwa, bo Amerykanie nie są go w stanie zapewnić. Iran gra coraz bardziej ostro, może zamykać zatokę i wpływać na bezpieczeństwo i biznes tych krajów. Ergo państwa zatoki muszą zacząć zastanawiać się, w jaki sposób ułożyć się z Iranem, nie przejmując się Stanami Zjednoczonymi. A to jest bardzo niebezpieczna gra, zarówno ze względu na państwa te arabskie, Iran, jak i Stany Zjednoczone. ZEA jednoznacznie oparły się o Stany Zjednoczone, Katar już nie do końca. Wystąpienie z OPEC Emiratów też było takim sygnałem. Jeżeli otworzymy irańską ropę na świat, no to to będzie cios także dla tego słabnącego OPEC, a to rozwala dotychczasowe relacje i bezpieczeństwo na obszarze tutaj państw Zatoki, no bo wiadomo było, że OPEC było też takim narzędziem uprawiania polityki przez Arabię Saudyjską.
1: Ma pan wrażenie, że te kilkumiesięczne ataki i Izraela, i Stanów Zjednoczonych na Iran, między innymi, w żaden sposób nie osłabiły reżimu i nie cofnęły militarnie Iranu?
0: Osłabiły w pierwszym momencie. Rzeczywiście osłabiły, doprowadziły do sytuacji, kiedy zaczęły się konflikty pomiędzy strażnikami rewolucji, ajatollahami, kiedy rzeczywiście można było w jakiś sensowny sposób nacisnąć na Iran, ale naciśnięcie na Iran musiałoby mieć rozsądne struktury. A tak naprawdę Izrael chciał kompletnego unicestwienia wszystkiego, co się da w Iranie, i walki do końca rękami Stanów Zjednoczonych. A Trump tak naprawdę no, nie miał zielonego pojęcia, co on ma zrobić po tygodniu, no bo po tygodniu się znudził tą wojną, prawda? Jego pomysły pod tytułem, że może by mnie wybrali na Rabchara i tak dalej, no były absurdalne i nikt poważnie nie traktował w tym momencie tego wszystkiego, co on robił. A więc Irańczycy, kiedy się otrząsnęli i kiedy zobaczyli, że jedyne, co im grozi, to samoloty, a jednocześnie sami mogą odpowiadać skutecznie atakami na państwa Zatoki Perskiej, no to wiadomo było, że ta wojna była wtedy przegrana przez Amerykanów całkowicie, bo nie da się tego wygrać samolotami, choćby dlatego, że pewnie by się skończyło już cała amunicja Amerykanom, jaka tylko by była. I nie wiem, czy jeszcze by złamali Irańczyków.
1: A na inwazję lądową nie chcieli się zdecydować.
0: Myślę, że nie.
1: Ma pan wrażenie, że powinniśmy poważnie traktować te zapowiedzi, które słychać od kilku dni bardzo głośno, a chodzi o powstanie amerykańskiej bazy na terytorium Polski. Wicepremier i minister MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że sekretarz obrony

0: Pete Hegseth przychylnie odniósł się do pomysłu utworzenia stałej wojskowej bazy USA w Polsce.
1: Znaczy, powiem tak, naprawdę bym trochę spuścił ten balonik, bo na razie nie mamy nawet tej rotacyjnej części, która miała do nas przyjechać. Więc co tu mówić o stałej bazie? Stała baza to jest decyzja nie tylko polityczna i militarna, ale też logistyczna. A więc decyzja Amerykanów, by swoich żołnierzy i swoje siły na stałe rozmieścić zdecydowanie bliżej potencjalnej linii frontu, to raz, a dwa, rzeczywiście ostatecznie wypowiedzieć Rosjanom to rzekome porozumienie, że na terenie państw, które należały do Układu Warszawskiego, nie będą stacjonowały na stałe siły NATO. Więc to są te dwie rzeczy i tutaj uważam, że na razie bym patrzył raczej na to, jak będzie wyglądać przegląd obecności amerykańskiej i co wycofają. Bo jeżeli rzeczywiście mamy zapowiedzi tego wszystkiego sprzętu, lotnictwa, samolotów do tankowania w powietrzu i wielu innych modułów, które wszystkie zostaną wycofane z Europy i wyłączone z działań w strukturach natowskich, to ja nie wiem, co oni do tej naszej stałej bazy przyślą. Jeżeli miałaby być to nadal ta brygada, ciężka brygada pancerna, której magazyny są w Polsce, okej. Ale na razie nawet rotacyjnie nic już nie widać.
0: Ale może skoro pojawiły się przychylne opinie za oceanem, warto ten moment wykorzystać i pokazać stronie amerykańskiej, że Polacy mają konkretny plan. Równocześnie zastanawiam się, jak te rozmowy prowadzić, żeby nie sprawiać wrażenia, że Polsce zależy tak bardzo, że zgodzi się absolutnie na wszystko.
1: Znaczy już pokazaliśmy, że zgodzimy się absolutnie na wszystko, bo tak naprawdę pokazujemy wyraźnie, że my tą bazę wybudujemy, my tą bazę wyposażymy prawie, że my nie wiem czy i jak będzie z amerykańskimi żołnierzami, czy nie będziemy płacić także za ich obecność i tak dalej, i tak dalej. Więc my pokazujemy, przenieście żołnierzy tutaj, a my pokryjemy wszystkie koszty. To nie jest już negocjacja. I z takiego punktu widzenia Amerykanie mogą z nami pogrywać jeszcze długo. Bo kluczem jest jedno. Na ile zapadnie decyzja, realna decyzja po tym przeglądzie strategicznym, że Polska coś dostanie, a inne kraje coś utracą. Jeżeli to będzie wiązało się na przykład z przesunięciem sił z Niemiec, no nie wiem, czy akurat to będzie coś, co Amerykanom dobrze wyjdzie. Nie dlatego, że Niemcy się obrażą nawet na Polskę, bo to nie o to chodzi. Ale też chodzi o to, czy ta infrastruktura, którą my stworzymy, rzeczywiście będzie długo służyła, a nie przy następnym przeglądzie by decyzja, no dobra, to jednak z Polski tych żołnierzy zabierzemy. Pamiętamy różne fabryki, które budowano i które też miały być, a potem zostawały tylko ściany.
0: Wspomniał pan o Niemczech. To jeszcze kilka zdań o relacjach z naszym zachodnim sąsiadem. W tym tygodniu podpisano sojusz obronny między Polską a Niemcami właśnie. Okazja była szczególna, 35. rocznica traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wprawdzie z perspektywy Warszawy można było odnieść wrażenie, że ta rocznica, ten jubileusz obchodzony jest dość bezobjawowo, ale jednak podpisano sojusz, choć nie traktat. To jest przede wszystkim potwierdzenie tego, co już Polska i Niemcy ze sobą ustaliły wcześniej?
1: Znaczy, to jest po prostu doprecyzowanie kluczowych kwestii dotyczących współpracy obronnej w momencie kryzysu. Bo pamiętajmy o jednym, kiedy zrobiono tak naprawdę jakiś czas temu porządny przegląd możliwości europejskich, to okazało się, że NATO wewnątrz Europy nie ma rozsądnych porozumień i umów dotyczących przerzucania wojska, standardów, powiedzmy obecności i tak dalej, i tak dalej. Więc my porozumiewając się tutaj z Brytyjczykami, Francuzami, Niemcami, budujemy pewien standard, który wiąże się także z obecnością tych żołnierzy w taki czy inny sposób na terenie Polski. A więc jest to porozumienie dotyczące reagowania na tym

0: podstawowym poziomie, prawdopodobnie zanim zostanie uruchomiony artykuł 5, ewentualnie w momencie, w którym artykuł 5 zostanie uruchomiony, ale na poziomie także państw europejskich, bo NATO to jest Europa plus Stany gdzieś daleko. Więc jeżeli mówimy o uruchamianiu traktatu i uruchamianiu wspólnej kolektywnej obrony, no to bardzo słusznie w pewnym momencie Amerykanie zauważają, że to przede wszystkim oznacza uruchomienie kolektywnej obrony w ramach Europy, a później wzmocnienie tej kolektywnej obrony przez Stany Zjednoczone.
1: Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Spokojnego wieczoru. Kończę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Misiek?
14: Tak?
13: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
14: Ale jak?
13: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż. A nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
15: A co to jest PBC?
13: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
16: Przystanek Zdrowa Wątroba.
17: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
12: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
18: Wymyślili futbol, stworzyli jego tradycje, zbudowali stadiony, legendy i marzenia całych pokoleń, ale już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata.
19: Opowieść o piłkarskiej reprezentacji Anglii to opowieść o dumie, presji i wiecznym is coming home.
18: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy o historii Free Lions, kibicach, Wembley, futbolowej kulturze i narodowej obsesji zwycięstwa albo porażki.
19: Naszym gościem będzie komentator Przemysław Pełka.
18: Zapraszamy już jutro o 25.
19: Filip Jastrzębski
18: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
12: Autopromocja.
1: 34 minuty po godzinie

0: 19. Żyjemy w czasach, w których zewsząd zalewają nas raczej niepokojące wiadomości. A to wojny, a to klęski żywiołowe, a to zbrodnie czy inne tragedie. Chcielibyśmy w związku z tym zaproponować Państwu odrobinę przerwy od tych złych informacji i rozpoczynamy nowy program. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują i które napawają optymizmem. Dzisiaj między innymi porozmawiamy o letnim przesileniu i majowym odrodzeniu.
1: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
2: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
3: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
4: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
5: To nie u nas. Zaczynamy.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
5: Jarema Mrożek, dzień dobry. Zaczynamy nowy program na antenie Polskiego Radia 24. To audycja, w której mówimy o tym, co pozytywne. No bo w czasach, kiedy z każdej strony słyszymy tylko o tym, co złe, proponujemy Państwu chwilę oddechu od mrożących krew informacji. Mam nadzieję, że nasz nowy cykl przypadnie Państwu do gustu, no i podniesiemy Was trochę na duchu. Proszę posłuchać, co przygotowaliśmy dla Państwa w Polskim Radiu 24.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
5: Na ten dzień czekało wielu z nas, bo w końcu lato to najfajniejsza pora roku, prawda? A do tego przesilenie letnie przyniesie najdłuższy dzień w roku. Słońce pojawi się na niebie około godziny 4:14, a zajdzie dopiero około godziny 21:00. Najdłużej jasno będzie w okolicach Jastrzębiej Góry, gdzie dzień potrwa 17 godzin i 20 minut. Przesilenie letnie to też doskonała okazja do świętowania. Noc Kupały, przypadająca z 21 na 22 czerwca, to czas miłości i radości. Stało się po 33 latach kolejowej pustki, pociągi pasażerskie wróciły do Łomży.
7: Bardzo fajnie, ja pamiętam w latach 90. te pociągi, czasami zdarzało mi się dojechać do pracy, do Śniadowa, gdzie nie było autobusu. I teraz bardzo, bardzo czekam, będę mogła jeździć sobie.
8: Powrót kolei do Łomży to jest nowa szansa dla mieszkańców. To jest okno na świat, możliwość dojazdu do Warszawy z przesiadką, później bez przesiadki, dojazdu na Mazury na wakacje z dzieciakami do Białegostoku na studia.
9: Ja pracuję w Ostrołęce i jest to mi bardzo na rękę. Dlatego, że codziennie dojeżdżam z Łomży prywatnie samochodem albo autobusem, a teraz będzie to dla mnie duża ulga.
5: Inwestycja o wartości 300 milionów złotych zakończyła erę komunikacyjnego wykluczenia trzeciego co do wielkości miasta na Podlasiu. Łomża zyskała połączenie kolejowe z Łapami, a stamtąd z Białymstokiem i Warszawą. Na trasie powstały nowe stacje i przystanki kolejowe, a inwestycje zrealizowała polska firma. Sensacja ostatnich tygodni w świecie wielkiego tenisa. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, a dzięki temu, że organizatorzy przyznali jej dziką kartę, Polka uniknie tego, co musiała zrobić, żeby dostać się do głównej drabinki Roland Garros. Gra w kwalifikacjach była wymagająca, ale pozwoliła też naszej zawodniczce nabrać rozpędu. Tym razem jest już jasne, że pod koniec czerwca rozpocznie udział w rywalizacji na kortach Wimbledonu od pierwszej rundy. I o tym już więcej za chwilę. A gościem tylko dobrych informacji jest Przemek Ofiara, szef sportu w Super Ekspresie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
5: Polska tenisistka ostatnio otwarcie też mówiła o tym, że mierzyła się z ciężką depresją. W 2021 roku ta choroba zmusiła ją do drastycznego kroku zawieszenia kariery sportowej. No właśnie, jak to się odbiło na samym zdrowiu, na grze Maji Chwalińskiej, Przemku?
10: Ja zacznę od samego końca, bo tak szukając dobrych informacji, to myślę, że Maja Chwalińska jest idealnym przykładem świetnej informacji i idealną postacią sportu na pierwszy odcinek tego cyklu, mam takie wrażenie, bo wyjście z depresji, wyjście z tej strasznej choroby i dojście tak wysoko przez Maję Chwalińską, czyli dojście aż do finału wielkoszlemowego turnieju, wyżej się nie da. Wyżej no, można wygrać ten wielkoszlemowy turniej, mamy nadzieję, że to jeszcze przed Mają Chwalińską. To jest coś absolutnie niesamowitego i to jest coś, co będziemy wspominać na pewno długo. Tak jak wspomniałeś, 2021 rok to był bardzo trudny czas dla Maji Chwalińskiej, ale to zaczęło się wcześniej, bo w 2019 roku ona doznała poważnej kontuzji nadgarstka i zaczęło się sypać wszystko. Kontuzja za kontuzją, ból, niemożność grania, występowania na korcie. No i pojawiła się ta depresja właśnie no, w

0: bardzo poważnym stadium, jak opowiadała Maja Chwalińska w 2021 roku, zawieszenie kariery.
1: Czyli kontuzja tak naprawdę sprawiła, że Maja Chwalińska stanęła przed taką sytuacją, w której jej kariera zawodowa, tak naprawdę wszystko, na czym opierała do tej pory swoje życie, mogło zniknąć, mogło się załamać.
0: I w tamtym momencie mam wrażenie, że zniknęło, że to Maja Chwalińska w 2021 roku, ona zupełnie nie myślała o tym, że będzie kontynuować karierę tenisową. Jak sama przyznawała, miała wszystkiego dość. Miała dość tenisa, miała dość całej tej otoczki. Nie widziała swojej przyszłości w tej dyscyplinie sportu, no bo w tenisie to jest tak, że jeżeli jesteś w absolutnym topie, nie wiem, top 50, może top 100, to jesteś w stanie związać koniec z końcem. Ci to czołówki zarabiają oczywiście niebotyczne pieniądze i oni w ogóle nie martwią się, w jakim hotelu będą spać, jak dotrą na turniej itd., itd. Natomiast w przypadku zawodniczek notowanych znacznie niżej, tak jak właśnie Maja Chwalińska, to jest walka z czasem, walka z portfelem, walka z tym, żeby coś sobie zarezerwować, żeby gdzieś się przespać podczas po prostu wyjazdu na turniej. No pamiętamy, bodajże w 2024 roku menedżer Maji Chwalińskiej, Piotr Szczypka, który, tu podkreślmy, był z nią zanim została gwiazdą i jest z nią, kiedy jest gwiazdą. Mhm. To nie jest takie częste. I Piotr Szczypka podczas wyjazdu na Australian Open, na turniej wielkoszlemowy, wrzucił ogłoszenie do mediów społecznościowych, że poszukuje miejsca do przenocowania się dla Maji Chwalińskiej oraz jej trenera podczas kwalifikacji Australian Open. To nie jest tak, że wszedł sobie na portal do bukowania hoteli, zarezerwował jeden...
1: 4-5 gwiazdek?
0: 4 to wiesz. 5 gwiazdek, jakiś super hotel, tylko szukał miejsca, gdzie można się po prostu u ludzi przenocować.
1: Bo też trzeba wyjaśnić, że w przypadku tenisistów jest tak, że oni za wszystko płacą sami z własnej kieszeni. Za nimi nie stoi klub, tak jak w przypadku piłkarzy. Oni wszystko to, co zarobią, mogą zainwestować w siebie, mogą zainwestować w swój sztab i tak dalej, i tak dalej.
0: To często jest tak, że tenisiści, którzy nie doszli jeszcze do takiego wysokiego poziomu, jeżeli chodzi o zarobki i miejsce w rankingu, żyją na kredyt. Jeden kredyt drugi i mają nadzieję, że ich umiejętności, ich forma w przyszłości spłaci te wszystkie kredyty i z nawiązką.
1: To jak to się stało w przypadku Maji Chwalińskiej? Dziewczyna bardzo młoda, dopada ją kontuzja. Są, rozumiem, problemy finansowe, albo przynajmniej stajesz przed taką wizją, że musisz się zastanowić, czy jest sens dalej inwestować w siebie, inwestować w ten sport. I nagle słyszymy o wielkim objawieniu French Open. Jak się przechodzi z takiej drogi bardzo trudnej do takiego sukcesu?
0: Ja mam wrażenie, że Maja Chwalińska troszkę zakłamuje sportową, tenisową rzeczywistość w ciekawy sposób, bo ona sama mówi o sobie: ja nie jestem zawodniczką, sportowcem o niesamowitych warunkach fizycznych. Ja nie uderzam piłki tak mocno jak moje koleżanki, rywalki z kortu. Ja muszę radzić sobie sprytem, ja muszę kombinować i to kombinowanie na korcie, które tak nas zachwyciło podczas French Open, bo to tak z przyjemnością się patrzyło na to, że silne, klasowe zawodniczki po drugiej stronie irytowały się, kiedy wydawało im się, że oddały, że uderzyły piłkę w kapitalny sposób, że to już jest koniec akcji, a ta nasza pszczółka dochodziła do tych piłek i przebijała na drugą stronę.
1: Pszczółka Maja.
0: Pszczółka Maja, tak. Zatem no, mam takie wrażenie, że ona jest wyjątkiem, niestety potwierdzającym regułę. Regułę, czyli ci silni i najmocniejsi królują w tenisie, bo tak to teraz wygląda. Ona jest takim chlubnym wyjątkiem i fajnie, że tym wyjątkiem jest właśnie Polka. A jeżeli pytasz o to przejście z trudnych chwil do triumfów na kortach Rolanda Garrosa, to często jest tak, że nawet sam sportowiec nie wie, jak to się stało. No, a
1: coś kliknęło.
0: A czy Adam Małysz wie, dlaczego nagle podczas turnieju czterech skoczni w 2001 roku, przepraszam, zaczął skakać genialnie? On wiele razy mówił, ja nie wiem. Po prostu zaczęło mi lecieć.
1: Czyli tak jak powiedziałem, coś kliknęło, coś się takiego mogło nawet...

0: nienamacalnego, ale coś takiego się wydarzyło, przeskoczyło, coś zadziałało i po prostu trzeba w to iść.
1: Bo to nie oznacza, że Maja Chwalińska dziś trenuje mocniej, lepiej niż trenowała 3-4 lata temu. Więcej powiem, jestem przekonany, że jak ci nie idzie, jak próbujesz doszusować do tej czołówki, to tu trenujesz jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. Wżyłujesz się tak, żeby ich dogonić. A kiedy jesteś na tym szczycie, jak nie wiem, Iga Świątek, Andrzejewa i tak dalej, te tenisistki z absolutnego topu, możesz sobie pozwolić na pewnego rodzaju ekstrawagancję w takim treningu. Próbowanie nowych rzeczy, zmienianie czegoś, kombinowanie z tym treningiem. A jeżeli ci nie idzie, a Maji Chwalińskiej przez te lata no nie szło dobijanie do tej czołówki, to myślę, że też pojawia się pewnego rodzaju frustracja, że robisz wszystko, zmieniasz, próbujesz, nic ci nie idzie, a potem to, co już mówiliśmy, nagle pojawia się ten klik i jest pięknie.
0: W tenisie jest tak, że numerki nie grają, bo mam takie wrażenie, że z racjonalnego punktu widzenia wyżej klasyfikowane tenisistki mające więcej sukcesów na koncie powinny sobie bez problemu z Mają Chwalińską poradzić. No a ona doszła do finału, eliminując wyżej rozstawione, będące wyżej w rankingu, mające większe zaplecze finansowe, pewnie mające sztab ludzi w postaci psychologów, fizjoterapeutów i może ludzi od noszenia ręczników i tak dalej. Więc jak to się dzieje?
1: Wiesz co, no to jest tak, że gdyby przykładowo w sporcie, w życiu decydowała siła, to Mariusz Pudzianowski byłby mistrzem świata w boksie, a gdyby decydowały pieniądze, to Katar byłby mistrzem świata w piłce nożnej, a widzimy, jak idzie im na mundialu teraz. Więc no, sport jest tak nieprzewidywalny, że absolutnie wszystko może się w nim wydarzyć i zawodniczka taka jak Maja, która jest zupełnie inna od tych rywalek z kortu, tych dziewczyn, które mają moc, mają siłę, mają też technikę, które mają też doświadczenie na korcie w takich turniejach wielkoszlemowych, mają też większą pewnie wytrzymałość i one nagle podczas takiego turnieju muszą ulec zawodniczce, która pojawiła się znikąd i przez cały turniej dopiero organizatorzy uczyli się, jak wymawiać nazwisko Chwalińska, co dla Francuzów takie proste nie było. Przy finale już całkiem nieźle im poszło. Zobaczymy, jak z Anglikami na Wimbledonie to będzie wyglądało. Zatem siłą sportu i pięknem sportu tenisa również jest nieprzewidywalność, a w tenisie akurat, szczególnie kobiecym, tak możemy to zauważyć, bardzo często zdarzają się sytuacje, no, że pojawia się zawodniczka, która z niższego miejsca może tą lepszą pokonać. Tam też są wahania formy, no. To jest oczywiste. To nie jest tak, że wszystkie zawodniczki czy zawodnicy w męskim tenisie będą utrzymywać formę przez cały absolutnie sezon. Tak się po prostu nie da. I oczywiście u Maji Chwalińskiej też pewnie pojawi się jakiś kryzys. No. Bo my w Polsce lubimy się przyzwyczaić do tego, że jak Maja Chwalińska była w finale, to już teraz zawsze będzie w finale. No, trzeba miarkować i trzeba też na pewno się ostudzić z hejtem, bo wielu kibiców oczekuje od sportowca, że jak już raz wygrał, to będzie zawsze wygrywał. Tenisiści często, dla nich to już jest normalne, że dostają na skrzynki mailowe czy na Instagrama i tak dalej, na media społecznościowe, no bardzo brzydkie informacje od swoich kibiców i mam nadzieję, że Maja takich wiadomości coraz mniej będzie otrzymywała, chociaż no, te oczekiwania, ona sama ma świadomość tego, że oczekiwania i sama będzie na siebie nakładała duże, ale też kibice będą od niej chcieli dużo więcej. Z tym mierzy się Iga Świątek. Różnie to bywa, jak widzimy z tymi oczekiwaniami. Myślę, że ona sama od siebie więcej oczekuje niż my od niej. Jest taka ambitna, ale w przypadku Mai, no, pamiętajmy o tym, że no, jeden finał wielkoszlemowy to nie znaczy, że tych finałów będzie pełno, jeden po drugim.
0: Wspomniałeś o Wimbledonie. Dzika karta to jest specjalna przepustka dla tenisistów na występ w turnieju. Zazwyczaj dostają ją gwiazdy, które na przykład z powodu kontuzji wypadły z czołówki i wracają do gry po dłuższej przerwie. Skąd więc taka nagroda dla Mai Chwalińskiej, ta właśnie dzika karta i co ona tak naprawdę jej daje.
1: Dzika karta na Wimbledon dla Mai Chwalińskiej wcale nie była taka pewna. Od tego trzeba zacząć. Eksperci oceniali szansę Mai na otrzymanie jej na jakieś 50 na 50. Jak to powiedzieli?

0: i Anglicy 50-50. Otóż najczęściej dzikie karty na wimbledoński turniej otrzymują, uwaga, uwaga, Brytyjczycy. No swoim dają, po prostu. Swoim. Trzeba to pieścić swoich, dać szansę tym Brytyjczykom, którzy nie są wysoko w rankingu, żeby na tym Wimbledonie sobie zagrali i żeby publiczność mogła oklaskiwać swoich. Najczęściej w pierwszych rundach, no bo oni dosyć szybko odpadają, w pierwszych, drugich rundach.
1: Bardzo ciekawa odsłona tego sportu.
0: Tak, no ale tak jest. Każdy sport ma swoje jakby, swoją specyfikę, że tak powiem, tutaj tak też wygląda. Gdyby Maja Chwalińska wygrała French Open, to byłoby prawie pewne, że tą dziką kartę by otrzymała. Tak, taka jest zasada, że ten, kto wygrywa wielkoszlemowy turniej poprzedzający Wimbledon, otrzymuje dziką kartę, o ile nie może zakwalifikować się po prostu z rankingu. Nie wygrała w finale. Rok temu była sytuacja, że finalistka takiej dzikiej karty nie otrzymała, więc obawialiśmy się, że no, będzie podobna sytuacja z Mają Chwalińską. Ale zacznę od tego, znaczy chcę jeszcze też wyjaśnić, dlaczego w ogóle tak jest, że finalistka French Open w ogóle musi się starać o dziką kartę. Przecież ona dzisiaj w rankingu, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jest 21. A 21 w rankingu to jest bardzo wysoko i taka zawodniczka jest rozstawiona, już w ogóle nie musi się martwić o dziką kartę. Otóż listy startowe na Wimbledon przygotowywano 6 tygodni przed startem turnieju, a 6 tygodni przed startem Wimbledonu Maja Chwalińska była na 114 miejscu w rankingu. Więc
1: i nikt nie spodziewał się tego sukcesu właśnie.
0: Włącznie z samą Mają się nikt nie spodziewał tego sukcesu, więc teoretycznie powinna przebijać się przez kwalifikacje w Wimbledonie, no ale ten lobbying pomógł i Polski Związek Tenisowy mocno naciskał i Maja sama napisała podanie, no to też, jak to w Polsce, to w Anglii też tak jest. Idziesz do urzędu, musisz podanie napisać. Więc na przypadku Wimbledonu było dokładnie to samo, ale podanie zostało rozpatrzone na szczęście pozytywnie. Maja nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje i z tego, co słyszałem, już w poniedziałek ma udać się do Londynu, żeby potrenować, zapoznać się z trawą, no bo wiadomo, to jest nowa nawierzchnia.
1: No właśnie, nie ma chyba takiego sportu drugiego, w którym różnice między turniejami byłyby aż tak duże. Chodzi o nawierzchnię. Mówiło się o tym, że Iga Świątek jest królową mączki, ale zaskoczyło nas na Wimbledonie, wygrywając ten Wimbledon właśnie na trawie. Wcześniej trawa niezdobyta, tym razem Idze Świątek się udało. Tutaj również dostępuje taka zmiana z tej nawierzchni. Dla Mai Chwalińskiej to jest duża różnica i czy to jest pozytywna różnica, czy trzeba się tej trawy trochę obawiać?
0: Na pewno trzeba się trochę obawiać tej trawy. No Maja w życiu na trawie jakoś bardzo dużo nie grała, natomiast bardziej bym obawiał się w przypadku Mai Chwalińskiej tej twardej nawierzchni, które mecze na twardej nawierzchni, turnieje na twardej nawierzchni nastąpią już po Wimbledonie, bo tak naprawdę sezon na trawę jest bardzo krótki, no bo on się zaczyna właśnie teraz, a skończy się tuż po Wimbledonie, więc miesiąc tylko panie i panowie grają na trawie. Trudno być specjalistą tylko od trawy, no bo jak jesteś specjalistą tylko od trawy, to grałbyś dobrze przez miesiąc w zasadzie, no. Więc bardziej na tym hardzie, czyli na twardej nawierzchni skupiają się tenisiści. Tam Mai Chwalińskiej będzie trudniej jednego prostego powodu, tam gra się szybko. Tam piłka lata jak oszalała, odbija się bardzo szybko od kortu, przez co Maja może po prostu do niej nie zdążać. No ale z drugiej strony Maja była skazana na pożarcie już we French Open, więc trzymamy kciuki, żeby było dobrze i na trawie, i na tym przysłowiowym hardzie. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze na trawie możemy liczyć na to, że Maja zaprezentuje się dobrze. Z jednej strony fajnie, że nie będzie grała w kwalifikacjach, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że we French Open te kwalifikacje bardzo jej pomogły, bo kiedy zawodniczki dopiero myślały o tym, że będą grały w pierwszej rundzie, ona znała tę mączkę jak własną kieszeń. Poznała podczas tych meczów kwalifikacyjnych. Dlatego dużo wcześniej cały sztab Mai Chwalińskiej rusza do Londynu, żeby na tej trawie sobie potrenować. I co ważne, co bardzo istotne, menedżer Mai Chwalińskiej już nie będzie musiał wrzucać do mediów społecznościowych ogłoszenia, że aby

0: znaleźć miejsce do spania.
1: Tutaj myślę, że nawet się pokusi o całkiem ładny apartament. Najlepiej w Wimbledonie Maji Chwalińskiej poszło w 2022 roku, gdy w pierwszej rundzie pokonała Czeszkę Katarinę Siniakową i tak naprawdę na tym ten sukces się zakończył. Trzymamy kciuki, żeby było tym razem jeszcze lepiej. Natomiast chciałbym też zaznaczyć, że żyjemy w wyjątkowo ciekawych tenisowych czasach. Ja nie pamiętam historii, w której mówimy nie o jednej, ale o dwóch Polkach, które są w absolutnej czołówce w tym momencie tenisowej na świecie. To znaczy mówimy o sytuacji, w której ze wszystkich tenisistek świata w czołówce są dwie kobiety z Polski. Maja Chwalińska, no i oczywiście Iga Świątek. Iga Świątek, która już raz ten Wimbledon podbiła i tym sprawiła też ogromną niespodziankę kibicom na całym świecie. I wspomniałeś o tym. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia. Od jakiegoś czasu wspomina się o tym, że no przecież Iga Świątek była notowana wyżej, że odnosiła większe sukcesy. Ale patrząc na to obiektywnie, masz takie poczucie, że naprawdę to są dobre, wyjątkowe, tenisowe czasy dla kibiców z Polski?
0: Tak, myślę, że za kilkanaście lat, jak będziemy sobie wspominać, to będziemy z pewnością mówić, że w pięknych czasach i tenisowo, i w ogóle sportowo w Polsce żyliśmy. Przecież mamy Roberta Lewandowskiego, mamy Igę Świątek, mamy Maję Chwalińską, mamy komu kibicować. Jak wspomnimy sobie szare lata 90., że mało było polskich sukcesów, jak pojawił się Adam Małysz, to my wszyscy w ogóle zaciskaliśmy przy Rosole w niedzielę kciuki przed telewizorem, to naprawdę, tak już mówiąc o tych dobrych informacjach, no bo na tym się skupiamy, no to tych dobrych informacji w ostatnim czasie mamy dużo i cieszmy się, bo z jednego prostego powodu, one są lepsze niż te złe.
1: Przemek Ofiara, szef sportu w Super Ekspresie. Przemku, bardzo dziękuję ci, że byłeś pierwszym gościem w pierwszym odcinku programu Tylko Dobre Informacje. Spokojnego dnia.
0: Bardzo mi miło, dziękuję bardzo.
1: To jest program Tylko Dobre Informacje. Już teraz zapraszam Państwa na jutro, na niedzielę na 12:06. Będziemy mieli dla Państwa jeszcze większą porcję dobrych, pozytywnych informacji. Tym akcentem kończymy. Spokojnego, dobrego, słonecznego i bardzo pozytywnego dnia.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
10: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. pasja, historia, inspiracja.

0: Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zgodnie z decyzją polskiego prezydenta Włodymyr Zełenski odesłał order, poinformował o tym w mediach społecznościowych. Gruzin podejrzewany o morderstwo trafił do aresztu, zdecydował o tym sąd. W Sopocie trwa festiwal Dwa Teatry. Minęła 20. Damian Szpyra, zapraszamy. Odesłał pocztą order Orła Białego. Prezydent Ukrainy poinformował, że odznaczenie wróci do Polski. Wczoraj o pozbawieniu Włodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki.
2: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cerce Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Decyzja polskiego prezydenta to odpowiedź na nazwanie jednego z oddziałów ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Przypomniał o tym podczas wizyty na Śląsku prezydent Karol Nawrocki.
3: I mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
1: Po odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu w geście solidarności swoje odznaczenie odesłali również przedstawiciele ukraińskich władz. Ordery oddali szef biura ukraińskiego prezydenta Kiryło Budanow, szef MSZ Andrii Sybicha, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz były premier i były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Decyzją sądu do aresztu trafił Elnur A., podejrzewany o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. Do zbrodni doszło w miniony poniedziałek. Zatrzymany Gruzin nie przyznał się do winy, ale złożył przed sądem krótkie wyjaśnienia, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
4: Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzuconego podejrzanemu czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, co utrudniałoby przebieg postępowania, obawą matactwa oraz oczywiście grożącą mu surową karą.
1: Adwokat podejrzanego zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu, mówi obrońca Mirosław Kuchnicki.
5: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia.
1: Tymczasem lubelscy śledczy ustalają, kto stoi za zleceniem zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty. Wciąż analizujemy zgromadzony materiał dowodowy, mówi prokurator Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
6: Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zleceniu. Tak więc w tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu.
1: Elnur A. w prokuraturze usłyszał zarzut zabójstwa 44-letniego Siemiona Skripeckiego. Jako karykaturzysta i satyryk wyśmiewał Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenkę i Ramzana Kadyrowa. 15 czerwca sprawca oddał 5 strzałów w kierunku ofiary. Świętokrzyska Policja apeluje do lokalnej społeczności. Chodzi o przekazywanie informacji mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 49-letniego mężczyzny, który jest poszukiwany po zabójstwie w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. W wyniku ataku nożem zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. W akcji wykorzystywane są m.in. psy tropiące, drony, kłady i śmigłowiec. W Sopocie trwa wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru. Dla uczestników festiwalu Dwa Teatry przygotowano 16 słuchowisk i 19 spektakli teatru telewizyjnego, które rywalizują o Grand Prix i liczne nagrody podczas wydarzenia. To także możliwość spotkań z twórcami. Aktorka Ewa Wiśniewska od lat przyjeżdża na festiwal.
7: Jeżdżąc po świecie, słyszałam takie opinie, że zazdroszczą nam

0: największej sceny, jaka może istnieć, teatru, telewizji. Byliśmy w studio, mieliśmy trzy ściany, bo czwartą była kamery i domniemana widownia telewizyjna. Tak jak na przykład nasza wyobraźnia, która musiała szybować, jeżeli chodzi o Teatr Polskiego Radia.
1: Ewa Wiśniewska zagrała matkę w konkursie, w konkursowym spektaklu Dzień listopadowy Mirosława Iwaszkiewicza w reżyserii Jana Kidawy-Muńskiego. W 2021 roku została uhonorowana Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w Teatrze Polskiego Radia i Teatru Telewizji.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Około 30 stopni pokazują termometry w centralnym pasie od Grudziądza przez Poznań i Warszawę po Bielsko-Białą. Najchłodniej miejscami na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem około 23 stopni. Poza tym wrócą burze, silne wyładowania, ulewny deszcz i porywisty wiatr będą przechodzić nad Polską z zachodu na wschód. Trudne warunki atmosferyczne mogą być już odczuwalne w okolicach Wrocławia i Szczecina. Jutro warto mieć przy sobie parasol, burze tak szybko nam nie odpuszczą, a może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskazują maksymalnie od 26 do 33 stopni.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 20. Nieustająco witamy Państwa bardzo serdecznie. Wątki sportowe już dziś wieczorem się pojawiły. Choćby przed momentem rozmawialiśmy o znakomitej formie Mai Chwalińskiej i być może teraz jeszcze uda nam się popłynąć na fali pozytywnych informacji. Czas na informacje sportowe, magazyn sportowy właściwie.
4: Urban, dobry wieczór. Zapraszam na prawie godzinne spotkanie ze sportem, a najwięcej będzie dziś piłki nożnej, bo w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają piłkarskie mistrzostwa świata. Minionej nocy czasu w Polsce odbyły się trzy mecze. W pierwszym z nich Maroko wygrało ze Szkocją. O tym Robert Skrzyński.
5: Piłkarze Szkocji i Maroka przystępowali do drugiego swojego meczu w grupie C po udanym początku turnieju. Przypomnę, że Maroko zremisowało z faworyzowaną Brazylią, a Szkocja nie bez problemów, ale jednak wygrała z Haiti. Jeszcze kibice nie usiedli wygodniej na krzesełkach, a już Maroko cieszyło się z prowadzenia. Brahim Diaz zagrał w pole karne do Ismaela Saibariego i choć kąt był ostry, a sytuacja nie należała do stuprocentowych, Saibari mocnym strzałem dał Maroku w drugiej minucie prowadzenie. Warto pamiętać, że to druga bramka w tym turnieju piłkarza PSV Eindhoven, który według medialnych informacji ma od nowego sezonu grać w Bayernie Monachium. To był najszybciej jak dotąd strzelony gol na tym mundialu. A zatem, tak jak w meczu z Brazylią, Maroko zaliczyło bardzo udany początek, a churalne śpiewy szkockich kibiców na stadionie w Bostonie nieco przycichły. I trzeba przyznać, że trudno się temu dziwić, choć Szkoci stracili bramkę zaledwie po 71 sekundach gry i czasu na reakcję mieli mnóstwo, to nie potrafili w pierwszej połowie choćby stworzyć okazji pod bramką Maroka. Jedynie w doliczonym czasie gry po dośrodkowaniu Andrew Robertsona John McGinn z bliskiej odległości nie potrafił posłać piłki do bramki. A samo Maroko mogło prowadzić wyżej. W 36 minucie Bilal El Kanush po ładnej akcji całego zespołu strzelał z 8 metrów, ale uderzył nad poprzeczką. Śmiało można stwierdzić, że pierwsza połowa przebiegała zdecydowanie pod dyktando Maroka. Wystarczy dodać, że przez pierwszych ponad 20 minut piłkarze Szkocji nie oddali choćby nawet niecelnego strzału na bramkę Marokańczyków. Wydawało się, że po przerwie Szkoci ruszą na rywala, ale to Maroko stworzyło groźną okazję. W 50 minucie zdobywca pierwszej bramki, a zatem Saibari, znalazł się w polu karnym i strzelił bardzo mocno. Piłka jeszcze odbiła się od Jacka Hendriego i trafiła w poprzeczkę. Chwilę wcześniej Szkoci domagali się odgwizdania rzutu karnego za faul na Johnie McGinnie, ale sędzia tego spotkania, Ilgiz Tantaszew z Uzbekistanu, pozostał niewzruszony. I trochę podobnie jak w spotkaniu z Brazylią, Marokańczycy nieco oddali pole gry rywalowi. Szkocja miała zatem więcej posiadania piłki, ale nie potrafiła zaskoczyć Marokańczyków. Najbliżej tego był w końcówce Scott McTominay, który tuż przed ostatnim gwizdkiem strzelał w niezłej sytuacji, ale został zablokowany. Świetną okazję miał też Lyndon Dykes, który w 85 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego kompletnie niepilnowany strzelał głową, ale nie trafił w światło bramki. A już w doliczonym czasie gry Maroko wyprowadziło kontrolę.

0: Ratak. Ayobe Aymayuni strzelał z kilkunastu metrów, ale tuż obok słupka. Po dwóch spotkaniach Maroko ma na koncie 4 punkty i może być niemal pewne awansu do 1/16 finału, a w grupie zagra jeszcze z Haiti. Szkocja także nie straciła szansy na dalsze występy, ale wszystko będzie zależeć od wyniku jej meczu z Brazylią. Maroko-Szkocja 1-0.
1: Tymczasem w drugim spotkaniu grupy C wspomniana Brazylia pokonała Haiti 3-0. Relacja Tadeusza Musioła.
2: 68 tysięcy widzów na stadionie w Filadelfii zobaczyło, jaką mocą dysponują Brazylijczycy. Canarinhos bez trudu pokonali Haiti 3-0, wszystkie gole zdobywając jeszcze przed przerwą. Cel był prosty: napocząć rywala jak najszybciej, poprawić i kontrolować. Plan został zrealizowany doskonale. Mogło być perfekcyjnie, ale gdy w 12 minucie Rafinha posłał piłkę do bramki, w górę powędrowała chorągiewka sędziego asystenta. Na gola czekaliśmy do minuty 23, gdy wątpliwości już nie było. Vini Junior kąśliwie uderzył z boku pola karnego. Zaskoczony bramkarz zdołał tylko piłkę odbić. Niestety dla niego przed siebie, gdzie czekał Mateusz Cunha. W 36 2-0 i znowu ten sam duet Brazylijczyków. Tym razem jednak dobre podanie do wbiegającego w pole karne Cunhi i mocny strzał w górny lewy róg. Haitańczycy nie istnieli. Piłkę oglądali głównie przy nogach przeciwnika, a o odwiedzinach w ich polu karnym mogli tylko marzyć. Brazylijczycy grali swój koncert i w doliczonym czasie pierwszej połowy Vini Junior miał i swoje trafienie, gdy w sytuacji sam na sam z bramkarzem posłał piłkę po murawie obok lewej nogi wybiegającego golkipera. Radość trenera zmąciła nieco kontuzja Rafinhi, który przedwcześnie opuścił plac gry. Druga połowa była już inna, bo zgodnie ze scenariuszem Brazylia nie forsowała tempa, spokojnie pilnując, by nie wydarzyło się nic niepokojącego. Ale gole mogły wpaść dla obu stron. Endrick był na minimalnym spalonym. Offside był także w akcji, gdy Brazylijczycy trafili w poprzeczkę, a Santos strzelił nad poprzeczką. Haitańczyków honorowego trafienia pozbawił Alisson, który świetnie interweniował przy uderzeniu Ricardo Ade po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Tym samym Brazylia ma 4 punkty i pewny awans do kolejnej fazy. Haitańczycy stracili już szansę na opuszczenie ostatniego miejsca w grupie, bo nie wyprzedzą Szkotów, z którymi przegrali starcie bezpośrednie. Brazylia pokonała Haiti 3-0.
1: Z kolei w grupie D Paragwaj wygrał z Turcją, o czym informuje Marek Solecki.
3: Paragwaj wygrał z Turcją 1-0 i choć można być może mówić o niewielkiej niespodziance, to jednak z drugiej strony obydwa zespoły zaprezentowały się dokładnie tak samo jak w swoich pierwszych występach na tegorocznym mundialu. A mecz udowodnił, że tak jak nie warto opuszczać trybun kilka minut przed końcowym gwizdkiem, tak warto zjawić się na nich bardzo punktualnie, bo pierwsza bramka w tym spotkaniu padła już w 64 sekundzie. Po prostej stracie w lewym bocznym sektorze dwa podania wystarczyły, by Matias Galars znalazł się z piłką na 23 metrze i uderzył tuż przy słupku. 1-0 od 64 sekundy i ten wynik nie zmienił się do końca, choć szans na zmianę tego rezultatu było sporo. Turcy atakowali, ale większość ich strzałów szybowała albo wysoko nad poprzeczką, albo obok bramki. W 35 minucie Hakan Çalhanoğlu z rzutu wolnego posłał piłkę w pole karne, a Mert Müldür uderzył główką, ale trafił piłką w spojenie paragwajskiej bramki. Rywale rzadziej wyprowadzali kontry, choć też były one groźne, nawet groźniejsze od akcji drużyny tureckiej. Ważny moment tego spotkania w doliczonym czasie pierwszej połowy. Wtedy po jednym ze starć w środkowej strefie boiska piłkarz Paragwaju Miguel Almiron zaczął coś mówić do Turka, zasłaniając usta. Arbiter po interwencji VAR-u skorzystał z prawa Priestaniego, które moim zdaniem powinno nazywać się prawem Viniciusza Juniora, i sięgnął po czerwony kartonik dla piłkarza drużyny z Ameryki Południowej. Turcy grali więc z przewagą jednego zawodnika. Sporo nerwowości w tym spotkaniu, sporo fauli, sporo sytuacji, które tak naprawdę mam wrażenie prowokował arbiter z Salwadoru. Iván Arcides Barton Cisneros zapisał się w historii jako pierwszy sędzia, który na mistrzostwach pokazał czerwoną kartkę za zasłanianie ust podczas rozmowy z przeciwnikiem. Ale wiele jego zachowań było, miałem wrażenie, bardziej nerwowych i ekspresyjnych niż zachowania choćby Viniciusza Juniora w czasie meczu z udziałem madryckiego Realu. W drugiej połowie, dopiero w końcówce, Turcy ruszyli bardziej zdecydowanie do ataku. Trochę wtedy dopiero byli bliżsi zdobycia gola wyrównującego. W 89 minucie sytuacja lepsza niż rzut karny, ale Yılmaz strzela wprost w środek bramki, prosto w bramkarza. A w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry strzał główką Ismaila, ale też skuteczna interwencja paragwajskiego bramkarza. Ostatecznie więc Turcy żegnają się jako drugi zespół po Haiti z tegorocznym mundialem. Turcy zagrali na mistrzostwach po 24 latach przerwy, ale to nie był występ, o którym w

0: Turcji chcieliby pamiętać.
1: Dodam, że w drugim spotkaniu grupy D wczoraj wieczorem Amerykanie wygrali z Australijczykami 2-0 i są drugim po Meksyku zespołem, który ma już 6 punktów. A dzisiaj o 19:00 rozpoczął się bardzo ważny z naszego europejskiego punktu widzenia mecz w grupie F, w którym Holandia gra ze Szwecją, a to spotkanie śledzi Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, Filipie.
2: Wieczór.
1: Kto w tym meczu jest górą?
2: Górą reprezentacja Holandii, która prowadzi już 4-0. No niesamowity występ Oranie, jeśli chodzi o skuteczność, wykorzystywanie sytuacji. Wyciskają jak cytrynę to spotkanie zawodnicy pomarańczowych, a Szwedzi naprawdę nie grają źle. Mogą być mimo tej wysokiej prawdopodobnie porażki, bo nie chce się wierzyć, że losy tego spotkania zostaną odwrócone. Mogą być z siebie dumni piłkarze reprezentacji Szwecji, którzy, przypomnę, w marcu barażu w finale wyeliminowali drużynę Jana Urbana i jej kosztem pojechali na mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Mnóstwo sytuacji po stronie Szwecji, ale niewykorzystane są to sytuacje. Holandia jest konkretna pod bramką rywali. Brobbey strzelił 2 gole w pierwszej połowie, w 5. i 17. minucie wykończył dwukrotnie akcję reprezentacji holenderskiej. Tuż po przerwie Cody Hakpo wykorzystał podanie Dumfriesa. Było już 3-0, a przed chwilą ponownie Hakpo po podaniu Somervilla precyzyjnie innym strzałem prawą nogą pokonał bramkarza reprezentacji Szwecji Nordfelta. Rzeczywiście, tak jak wspominałaś, to jest niezwykle ważne dla nas, Europejczyków, spotkanie, bo jak tak sobie sprawdzałem fazę grupową tego mundialu, to właściwie są trzy takie europejskie mecze, na które możemy zacierać ręce. Jedno z nich już się odbyło. Reprezentacja Anglii pokonała Chorwację 4-2. Drugi mecz to jest właśnie starcie Holandii ze Szwecją, trwające obecnie 4-0. Przypomnę, dla reprezentacji Holandii w 56. minucie spotkania. No i czeka nas jeszcze mecz Norwegii z Francją, który odbędzie się w Bostonie 26 czerwca i będzie to prawdopodobnie spotkanie o pierwsze miejsce w grupie I. A dziś no, o prymat w grupie F walczą Szwedzi i Holendrzy. Szwedzi zaczęli ten mundial od wysokiej porażki z Tunezyjczykami. Wręcz pozbawili pracy trenera reprezentacji Tunezji, więc już teraz nowy szkoleniowiec w tym zespole, który dziś w nocy zagra z Japonią. A właśnie Holendrzy po naprawdę świetnym spotkaniu podzielili się punktami, remisując z Japończykami, a dziś to już jest koncert w wykonaniu drużyny Luisa van Hala. 4-0 dla reprezentacji Szwecji, dla reprezentacji Holandii, oczywiście w 57. minucie tego spotkania.
1: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję za relację. No i cóż, ja nie ukrywam, że z wielką niecierpliwością czekam na ten trzeci europejski mecz w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata, czyli Norwegia-Francja. A dziś o 22:00 w grupie E Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
3: Najwięcej optymizmu widać w redakcji Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niemcy są wyraźnym faworytem, uważa redakcja i prezentuje dowody. W rankingu FIFA drużyny dzielą 22 pozycje. Rynkowa wartość piłkarzy Juliana Nagelsmana jest blisko 2 razy wyższa niż Iworyjczyków. Statystyki wyliczają prawdopodobieństwo zwycięstwa Niemiec na poziomie 63%. To mniej niż 94% wyliczone na mecz z Curaçao, ale nadal dużo. Kicker, który wcześniej wyliczał, jak Niemcy mogą zapewnić sobie jednym meczem awans z 3. miejsca, teraz kalkuluje, co musi się stać, by już dziś zagwarantować zwycięstwo w grupie. Stanie się tak, jeśli Niemcy wygrają, a Ekwador straci punkty z Curaçao. Coach reprezentacji ostrzega jednak przed siłą fizyczną rywali w środku pola i szybkością napastników. O recepcie na wysokie tempo graczy Wybrzeża Kości Słoniowej z obrońcami rozmawia od kilku dni Manuel Neuer. Ważne będzie, żebyśmy dobrze się ustawiali. Musimy trzymać jedną wysokość linii obrony. Wiemy, czym grozi przeoczenie jednego ruchu tego przeciwnika. Znamy graczy Wybrzeża Kości Słoniowej nie tylko z meczów międzynarodowych, ale i z Bundesligi. U nich wszystko gra, mają poukładaną ofensywę, dlatego nie możemy ani na chwilę się wyłączyć i płynnie musimy zmieniać ustawienie, gdy będziemy tracić i odzyskiwać piłkę. Podkreślał mundialowy weteran w bramce Niemiec. Z krajowych boisk Neuer zna m.in. Jana Diomandę. Gracze RB Lipsk z Amadem Diallo pokazali w pierwszym meczu, jak dużo zagrożenia sprawiają defensywie rywali. Z Ekwadorem Iworyjczycy wygrali tylko 1-0, ale mają tyle samo punktów co Niemcy, zauważa telewizja CDF, która wskazuje na 3 elementy zagrożenia ze strony przeciwników. Siłę fizyczną, zdecydowanie w pojedynkach i bezkompromisowość w walce o górne piłki. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Już za chwilę połączymy się z Janem Pachlowskim, który obserwuje mundial z bardzo bliska, bo ze Stanów Zjednoczonych, ale wcześniej przenieśmy się do Wrocławia, gdzie miała w tej chwili trwać 5. w tym roku runda indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Na miejscu jest Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór, Tomku.
4: Dobry wieczór.
1: Czy w takim razie, ja powiedziałam, że miała trwać, ale właśnie, czy Grand Prix

0: Polski już rozpoczęła się i czy w ogóle się dzisiaj rozpocznie?
1: No miało się rozpocząć o 19, bo tak to zwykle bywa, ale nieprawdopodobne opady deszczu od 18 nad Wrocławiem, oberwanie chmury, no i spowodowało to zalanie toru, zalanie też parku maszyn. Ten tor po 19 zaczęto równać tutaj porządkowi, naprawdę uwinęli się szybko, drenaż był całkiem niezły. Gorzej było z wodą w parku maszyn, która koniec końców została wypompowana przez strażaków, no i zanosiło się na to, że może jednak tutaj ściganie się rozpocznie po 20, ale znowu zaczęło padać, a zawodnicy zaczęli rozmawiać z Philem Morrisem, czyli dyrektorem generalnym Grand Prix, na temat swojego bezpieczeństwa. I podobno żaden z 16 żużlowców jechać w takich warunkach nie chce. To jest ryzyko, to jest niebezpieczeństwo. W tym momencie wyświetla się tutaj taki napis, że po 20:30 zaplanowana jest sesja, ale na razie na torze nikogo nie ma. Deszcz pada, wprawdzie już nie tak intensywny jak 2 godziny temu, ale cały czas ten tor psuje. No i wygląda na to, że ani Bartosza Zmarzlika, ani Patryka Dudka, ani Dominika Kubery czy Kacpra Woryny oraz Macieja Janowskiego, który po 15 wygrał sprint, tutaj dziś nie zobaczymy. Różne są jeszcze możliwości, bo będą może tutaj rozmawiali z zawodnikami, troszkę ich naciskali. Ale są różne też scenariusze, że może jutro po 11 te zawody się tutaj rozpoczną, zostaną przesunięte na taką godzinę. To jest w tym momencie chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz.
0: Tomku, bardzo dziękuję za relację. No i nie ukrywam, że bardzo chcielibyśmy jeszcze usłyszeć tę ostateczną decyzję, jeśli zapadnie w ciągu najbliższych 40 minut. Dobrze? Umawiamy się tak?
1: Umawiamy się, oczywiście.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz. A my jeszcze na moment zajrzyjmy na mecz Holandii ze Szwecją, bo tam chyba zmienił się wynik. Filip Jastrzębski.
2: Tak, zmienił się wynik i bardzo dobrze, że się zmienił, bo ten gol należał się Szwedom i mam nadzieję, że nie jest to honorowe trafienie, a rozpoczęcie czegoś wielkiego być może dla Szwedów na ostatnie pół godziny tego spotkania. Antony Elanga wykończył znakomite podanie, znakomitą akcję po podaniu Aleksandra Isaka i strzelił gola, ale wciąż Szwedzi przegrywają 1-4 na miejscu Szwedów. Przypomnę, miała być reprezentacja Polski. No nie da się uciec od tego tematu. To my przecież mieliśmy dziś grać właśnie teraz na stadionie w Houston, w Teksasie, stadionie, który był mocno uszkodzony w 2008 roku po huraganie Ike, który uszkodził konstrukcję dachu. Stadion więc wyremontowany, mnóstwo koncertów najbardziej znanych artystów świata miało tam miejsce, a dziś spotkanie dwóch europejskich drużyn, Holandii i Szwecji, ale Holendrzy, no nie powiem, że mają więcej szczęścia, no bo szczęściu też trzeba pomóc, ale wykorzystują bezlitośnie te sytuacje, które mają w pierwszej połowie. Dwukrotnie do szwedzkiej bramki trafił Brobbey. W drugiej połowie po przerwie Cody Hakpo wykończył 2 akcje reprezentacji Holandii. Właściwie 3 gole, te 2 Brobbeya i 1 Hakpo, bliźniaczo podobne po takich akcjach, w których z najbliższej odległości piłkarze pakowali piłkę do bramki. Dopiero ten 4. gol Hakpo to już był popis indywidualnych umiejętności i strzał tego zawodnika, niezwykle cennego napastnika reprezentacji Holandii. Ale dziś Louis van Gaal postawił od pierwszych minut na Brobbeya i okazało się, że to też była dobra decyzja. Czy Szwedów stać na więcej? Przekonamy się w tych ostatnich 2 kwadransach, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę Szwedzi grają bardzo dobrze i godnie na tym mundialu się prezentują, ale nie ma dziś mocnych po prostu na Holandię, która w 63. minucie spotkania w Houston prowadzi ze Szwecją 4-1.
0: A twoim zdaniem, gdyby zamiast Szwedów grali dzisiaj Polacy z Holendrami, poradziliby sobie lepiej z Niderlandią?
2: Ja uważam, że udowodniliśmy w tych kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, że potrafimy zagrać z tak mocną drużyną jak Holandia. Przypomnę, że Oranie dwukrotnie stracili punkty z drużyną trenera Jana Urbana, jednak to oni zajęli pierwsze miejsce w tej grupie. Ale z drugiej strony, no pamiętamy, jak te nasze mundialowe przygody w XXI wieku się układały i kto wie, jak reprezentacja Polski przede wszystkim w pierwszym spotkaniu z Tunezją by sobie poradziła. Być może trener Tunezyjczyków nadal miałby pracę, no ale już tak zupełnie nie tworząc alternatywnej rzeczywistości. Wydaje mi się, że no ja sobie nie wyobrażam, by drużyna polska z tak dysponowaną Holandią mogła nawiązać walkę i walczyć jak równy z równym. Skoro Szwedzi nie dają rady, to myślę, że Polacy też raczej nie mogliby szukać z Holendrami punktów, bo Holendrzy udowodnili w tym pierwszym spotkaniu także z Japonią, że naprawdę potrafią grać świetnie w piłkę. Japonia była doskonała.

0: doskonale dysponowana, więc spodziewam się, że w drugim spotkaniu tej grupy dziś w nocy Japończycy no raczej nie pozostawią żadnych nadziei drużynie tunezyjskiej i prawdopodobnie no do końca będą się ważyć losy awansu, czy to z pierwszego, czy z drugiego i być może także z trzeciego miejsca w grupie F, ponieważ mamy trzy bardzo mocne drużyny w tej grupie. Świetnie dysponowani Holendrzy, bardzo dobrze zorganizowani Japończycy i efektowni, choć mimo wszystko nieskuteczni piłkarze reprezentacji Szwecji. Choć być może jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, oni tworzą mnóstwo sytuacji. Zmarnował Wiktor Gyökeres mnóstwo tych sytuacji, także Isak, także Ayari strzelał zza pola karnego i to wszystko na nic, tylko jeden gol z tego wszystkiego. 65. minuta spotkania w Houston. Holandia, Szwecja wciąż 4-1.
1: Bardzo dziękuję. To był Filip Jastrzębski, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać, ale teraz radiowymi łączami wędrujemy do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
2: Kłaniam się nisko z mojej perspektywy. Dzień dobry, bo jeszcze piękne słońce tutaj na niebie.
1: Oczywiście, że tak. To w takim razie powiedz, jak wygląda Ameryka po kolejnym triumfie Amerykanów.
2: Ameryka się bawiła, Ameryka stała się piłkarska jak... No, bardzo rzadko w historii tego kraju. Może to nie jest pierwszy raz, ale rzeczywiście Stany Zjednoczone piłką nożną od kilkunastu godzin stoją po zwycięstwie Amerykanów nad Australią 2-0 i zapewnieniu sobie awansu już po dwóch pierwszych spotkaniach grupowych. Tutaj taka ciekawostka, to były pierwsze dwa zwycięstwa z rzędu w mundialu w rozgrywkach grupowych. Dwa pierwsze mecze, dwa zwycięstwa i to nie zdarzyło się Amerykanom od 1930 roku. To pokazuje, jak duża waga jest tego, co osiąga reprezentacja Yankeesów, bo tak się tutaj na nią mówi. Ja jeszcze tylko nawiążę, bo tak patrzymy z perspektywy amerykańskiej na to, co dzieje się, to Houston, mecz, gdzie odbywa się właśnie spotkanie Holandii ze Szwecją i amerykański komentator już kilkakrotnie, nawiązując do tego, co dzieje się z reprezentacją Szwecji i gdzie jest ten mecz, no to powtarzał: Houston, mamy problem. Tak postrzegany jest występ teraz reprezentacji Szwecji. Ale wracamy do Amerykanów. Piłka nożna rzeczywiście zdobywa Stany Zjednoczone, bo to się dzieje wraz z tymi sukcesami piłkarskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Jest tak, że podczas każdych Mistrzostw Świata nadchodzi taki moment, no, w którym zmienia się po prostu nastawienie. Wtedy ci, którzy dotąd podchodzili do tego turnieju z taką rezerwą lub obojętnością, nagle angażują się na całego i próbują nadrabiać zaległości względem tych najbardziej zagorzałych kibiców. Wczoraj zwycięstwo zostało odniesione na stadionie w Seattle. No to przenieśmy się na stadion Seattle i przenieśmy się na kilka stref kibica. Do kilku stref kibica w Stanach Zjednoczonych ich nie brakowało. Posłuchajmy tych reakcji, tych krzyków, tych emocji po tym, co zrobili Amerykanie, po tym, jak awansowali już po dwóch spotkaniach do rozgrywek grupowych.
3: To fenomenalne, wygrywamy z Australią. Do boju Stany, taki jest nasz soccer. Ten mecz był wspaniały. Kocham to. Go USA! Zagraliśmy naprawdę dobry mecz i awansowaliśmy do kolejnej rundy. Wszyscy wiecie, co to dla nas oznacza i co to jest. Czuję się niesamowicie. Trochę tak, jakbyśmy mieli wygrać cały turniej. Jesteśmy najbardziej wyjątkowym narodem na świecie. Niesamowicie, cudownie, wspaniale. Pamiętajcie, ta gra to nie futbol, to soccer.
2: I tutaj muszę być zgodnym, że być może Amerykanów da się przekonać do piłki nożnej. Mówimy o tym, że to będzie jeden z tych głównych sportów amerykańskich, bo cały czas nie jest, ale to nigdy nie będzie tutaj futbol. To zawsze będzie soccer, dokładnie jak mówią Amerykanie, tak jak słyszeli Państwo ostatnie wypowiedzi, w tym przypadku amerykańskich kibicek kadry Stanów Zjednoczonych.
1: Ale wiesz, Janku, że soccer to nie jest wcale wymysł Amerykanów, tylko paradoksalnie Anglików, gdzie piłka nożna ma swoje korzenie.
2: Tak, to prawda, no ale Stany Zjednoczone mają też swoje oczywiście brytyjskie korzenie i to się wszystko tak ładnie na przestrzeni lat przenosiło. Co się teraz w Stanach Zjednoczonych dzieje? Oczywiście masowe kupowanie koszulek, malowanie twarzy, no i też układanie planu pod kolejne mecze. Tutaj Amerykanie angażują się mocno. Ci, którzy rozumieją w 100% zasady piłki nożnej, bo wcale nie jest tutaj tak dużo tych osób, no to tłumaczą na przykład zasady spalonego każdemu kto zechce ich słuchać. No i tłumy dołączają teraz do tego kibicowskiego nurtu w Stanach Zjednoczonych.

0: I tak właśnie teraz można scharakteryzować najkrócej te piłkarskie szaleństwo w Stanach Zjednoczonych. Im dłużej będzie reprezentacja grała, mówimy o reprezentacji amerykańskiej, tym będzie to oczywiście z korzyścią dla tego mundialu, dla spontaniczności, dla emocji i dla jego popularności w jednym z krajów gospodarza.
1: Janku, a mam pytanie takie, czy wśród ekspertów piłkarskich, nie mówię tutaj o kibicach, o fanach, tylko o byłych piłkarzach, trenerach, po prostu o piłkarskich ekspertach. Gdzie oni widzą reprezentację Stanów Zjednoczonych w tym turnieju, w tych Mistrzostwach Świata? Czy to jest tylko pierwsze miejsce w tej grupie i wyjście do kolejnej fazy, czy może jeszcze zajście dalej? Tak zupełnie oceniając to piłkarsko.
0: Przede wszystkim tutaj jednak eksperci zachowują spokój, bo rozgrywki grupowe to nie są jednak te już rozgrywki pucharowe. No i też trzeba podkreślić to, że Amerykanie no nie mają specjalnie tutaj takiej mocnej grupy, bo od razu wiadomo było, że w konfrontacji z Paragwajem i w konfrontacji z Australią jako gospodarze w ogóle to będą faworytami. Tutaj stawiano na Turków, ale wiadomo, że Turcy zawiedli. Natomiast ja w telewizji Fox, która tutaj pokazuje mecze, słucham komentarzy na przykład słynnego Alexis Lalasa, czy Thierry Henry, czy Javier Hernandez, to oni właśnie są ekspertami, bardzo przecież znane nazwiska w świecie piłkarskim, byli piłkarze, no to oni tutaj wyczekują na tą rundę, ale też z pełnymi nadziejami, ale jednak z takim lekką rezerwą, bo to, co się dzieje w grupie, jednak w grupie nie najsilniejszej, no to nie przekłada się na mecze pucharowe, gdzie tutaj decyduje o tym dyspozycja dnia, decyduje na jakiego przeciwnika trafimy, jak on poradził sobie w grupie, jak silnej. Stąd oczywiście jest hura, optymizm. Wszyscy się cieszą, że po raz pierwszy już po dwóch meczach udało się awansować, bo w ostatnich dekadach wcale to nie było takie oczywiste. Ten największy sukces reprezentacji Stanów Zjednoczonych, to podkreślę, rok 2002 i ćwierćfinał. Natomiast jak będzie teraz, tak jak podkreślamy, no liczymy na to, bo ja, jak nie ma Polaków od ponad dwóch dekad, mieszkam w Stanach Zjednoczonych, oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za Amerykanów, ale też mam taki dystans, bo w rozgrywkach grupowych to może być bardzo różnie.
1: No cóż, w takim razie poczekamy i przekonamy się, dokąd zawędrują Amerykanie w tych Mistrzostwach Świata. Janku, bardzo dziękuję ci.
0: Mam jeszcze pół minuty, bo chciałem
1: oczywiście, że tak.
0: Szybko taką ciekawostkę, bo dużo się mówi o biletach. Jak trzeba zapłacić pieniądze, żeby dzisiejsze mecze zobaczyć? Przed spotkaniem Holandia-Szwecja, najtańsza wejściówka $1,128.
1: Tanio nie jest.
0: Na mecz Niemców $1,083. No wiadomo, że mecz Ekwador-Curaçao, no tutaj bardzo tanio jest, można powiedzieć, aczkolwiek no, to też tak wzięte troszeczkę, mówiąc w przenośni, $360 i potem na te dwa kolejne spotkania to jest już $1,746, tak więc to samo państwo widzą, że te ceny biletów nie spadają, a no kilkaset dolarów nawet za takie spotkanie Ekwadoru z Curaçao trzeba zapłacić, żeby można było na żywo oglądać ten mecz.
1: A mimo wszystko, mimo tych cen kolosalnych biletów, trybuny są pełne, więc to chyba dobrze.
0: Tak, w zdecydowanej większości stadion, na którym nie ma kibiców, to nie jest ta atmosfera. Ja byłem w Atlancie, skąd państwu relacjonowałem spotkanie Czechów z Republiką Południowej Afryki. Przepiękny obiekt, jeden z najpiękniejszych, 71 tysięcy widzów może pomieścić, a na trybunach było ponad 67. Atmosfera naprawdę cudowna i gdy jest cały stadion, ten stadion był jeszcze zamknięty, była świetna akustyka, na zewnątrz padał deszcz, ogromny bardzo wysoka wilgotność, a w środku klimatyzacja, bardzo miło się to oglądało. No i też to bardzo właśnie cieszy, że z kibicami na trybunach, bo o to były bardzo, ale to bardzo duże obawy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. A my sprawdźmy, czy coś zmieniło się w meczu Holendrów ze Szwedami. Ponownie zgłasza się Filip Jastrzębski.
2: 74. minuta spotkania w Houston i wciąż na prowadzeniu reprezentacja Holandii 4-1. Przypomnę dwa gole Briana Brobeya, napastnika Sunderlandu w drugiej połowie spotkania. Także dwupak dołożył napastnik Liverpoolu Cody Gakpo. Na boisko wszedł już Memphis Depay, który zastąpił Brobeya w związku z

0: tym no, chyba największa obecnie gwiazda reprezentacji Holandii, jeśli chodzi o te ofensywne możliwości, spróbuje zaprezentować się godnie w tym ostatnim kwadransie i może także dołączyć do grona strzelców dwóch goli w tym spotkaniu, czyli Brobeja i Hakpo dla reprezentacji Szwecji. Jedynego jak na razie gola strzelił Antony Elanga, który wykorzystał podanie Aleksandra Isaka, ale Szwedzi mieli naprawdę mnóstwo sytuacji, świetnie dysponowani Holendrzy dzisiaj w obronie, dobrze zorganizowani, a w ataku po prostu bezlitośnie skuteczni na stadionie w Houston, na stadionie, na którym dwukrotnie odbywały się mecze o Super Bowl, ostatnio w 2017 roku, wcześniej w 2004. Co ciekawe, za każdym razem górą byli New England Patriots. A dziś w Teksasie dominuje reprezentacja Holandii, która zmierza po pierwsze zwycięstwo na tych Mistrzostwach Świata, po tym jak na inaugurację pomarańczowi zremisowali z reprezentacją Japonii po znakomitym spotkaniu. Dziś już raczej jednostronne widowisko, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widnieje na tablicy wyników, bo reprezentacja Holandii prowadzi ze Szwecją 4-1 i każda minuta w Houston przybliża pomarańczowych do odniesienia tego pierwszego zwycięstwa.
1: Bardzo dziękuję. Do Filipa jeszcze wrócimy. Natomiast teraz Rafał Bała opowie o kolejnym zwycięstwie polskich siatkarek w Lidze Narodów.
2: Polki czują się w Bangkoku jak ryby w wodzie. Wygrały tam już trzeci mecz, a przed nimi jeszcze tylko starcie z Kanadyjkami. Dzisiejsze spotkanie z Holenderkami mogło być teoretycznie najtrudniejsze. Rywalki od lat znane są z konsekwencji i stałego napływu zdolnej młodzieży. Ale na razie w Lidze Narodów nie mogą jeszcze odnaleźć swojej najwyższej formy. Przegrały kilka meczów, choć trzeba uczciwie przyznać, że mierzyły się m.in. z Brazylijkami, Włoszkami czy Japonkami, czyli zespołami ze ścisłej światowej czołówki. Dziś trafiły na dobrze dysponowane Polki. Już na początku bardzo dobrze zaprezentowała się Julita Piasecka, która w pierwszym secie zdobyła 6 punktów, a w całym spotkaniu 20. Kolejny solidny występ zaliczyła 19-letnia środkowa Maja Koput, punktująca zarówno w bloku ataku, jak i w zagrywce. Pierwsze dwie partie zakończyły się zwycięstwem biało-czerwonych do 17. Później nastąpił przestój i to wyraźny, bo rywalki wygrały 4 seta do 14. W ataku doskonale radziła sobie Indy Bajens. Niewiele brakowało, by Holenderki doprowadziły do tiebreaka, bo w końcówce czwartej partii prowadziły 4 punktami, ale wtedy Polki trzymały nerwy na wodzy, nie myliły się w kluczowych momentach i zwyciężyły do 23, a cały mecz 3-1. Tak o tym spotkaniu opowiadała libero Aleksandra Szczygłowska.
3: Cieszy na pewno wygrana za 3 punkty. Fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy. Dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
2: Środkowa Magdalena Jurczyk przyznała, że nie jest w stanie stwierdzić, co stało się z naszym zespołem w trzecim secie.
4: Może pomyślałyśmy, że Holenderki już odpuszczą, że ten trzeci set pójdzie tak jak pierwsze dwa, ale wiadomo, tak się nie stało. Też myślę, że dużo dało u nich to, że zmieniła się rozgrywająca, z którą zespół wyglądał, myślę, że znacznie lepiej, przede wszystkim środkowe. Myślę, że to gdzieś tam sprawiło nam dużo problemów, ale mimo to skontrolowałyśmy. Wiadomo, było ciężko w tym czwartym secie, bo i prowadziły Holenderki, ale cieszy ta końcówka, która była na naszą korzyść.
5: Bardzo dobrze broniłyśmy przez pierwsze dwa sety i myślę, że później troszeczkę ten nasz system blok obrona trochę zaczął gorzej działać, no ale koniec końców gdzieś tam potrafiłyśmy to kontrolować i na tyle, żeby wygrać mecz.
2: A to już 6 wygrana na 7 meczów w Lidze Narodów. Jedyna porażka przytrafiła się 2 tygodnie temu z Chinkami. Cieszą natomiast zwycięstwa nad europejskimi ekipami, bo przecież najważniejszą imprezą sezonu będą właśnie Mistrzostwa Starego Kontynentu. Dwukrotna złota medalistka imprezy tej rangi Aleksandra Jagiełło jest spokojna o formę swoich młodszych koleżanek.
6: To jest zespół taki teraz nowy, ponieważ no, dużo dziewczyn czy z powodu kontuzji, czy z jakichś innych wyborów nie ma ich, ale myślę, że najważniejsze to są później wyniki i w tym momencie no, na razie nie mamy do czego się przyczepić, o tak powiem. Wiadomo, te elementy, które powodują, że te przestoje są, no to tutaj już robota dla statystyków i dla sztabu, żeby robić wszystko i znaleźć jakiś sposób na to, żeby takich przestojów było jak najmniej.
2: Inna mistrzyni Europy sprzed lat, Magdalena Śliwa, podkreśla, że zespół musi jeszcze dopracować pewne elementy.
7: Nasze dziewczyny nas na pewno przyzwyczaiły do tego, że grają jeszcze zmiennie, nie potrafią utrzymać długo koncentracji, ale ważne jest to, że potrafią właśnie w takich trudnych momentach wyciągnąć, wygrać i no bardzo się cieszę, że to spotkanie z Holenderkami wygrały, bo Holenderki to jest naprawdę fajny, solidny, dobry zespół europejski i ta wygrana na pewno daje dużo, na pewno je podbuduje też psychicznie pod kątem mistrzostw Europy. No ale na pewno gra się mogła podobać naszych dziewczyn i ja się bardzo cieszę, że no te dwa sety przynajmniej były gładko i łatwo wygrane.
2: Ostatni mecz Ligi Narodów w Tajlandii Polki rozegrają w niedzielę z Kanadyjkami.
1: I znów jesteśmy we Wrocławiu. Czy są nowe informacje co do żużlowej gry?

0: Grand Prix Polski, piątej rundy indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Na miejscu jest Tomasz Kowalczyk. Halo, Tomku.
1: Ponownie dobry wieczór. W tej chwili planowany start zawodów na 20:45 przesunięto. Ma być tuż przed tym jeszcze jury meeting, czyli spotkanie tutaj sędziów. Trochę przestaje padać, więc wydaje się, że być może będą chcieli organizatorzy jednak trafić w takie okienko pogodowe i spróbować tutaj jeździć, ale wiemy, że to jest narażenie zdrowia zawodników, że to może być bardzo niebezpieczne. Mamy też informacje o tym, że no jeszcze jest przewidziana ewentualnie jedno przesunięcie na 21 i do tego czasu ma zapaść już taka ostateczna decyzja. Zawody mogą teoretycznie wystartować tutaj do 22, bo potem już nie ma takiej możliwości. Może pamiętają Państwo taką sytuację z tenisowego Wimbledonu, że nie można było grać meczów po 23. No tutaj nie będzie można tych zawodów absolutnie już rozpocząć po 22. A jak to się wszystko potoczy, przekonamy się niebawem. Myślę, że jednak organizatorzy będą przeć i dążyć do tego, żeby próbować te zawody rozegrać. Natomiast zdrowy rozsądek podpowiada, że absolutnie nie ma to żadnego sensu i nie ma to nic wspólnego z rywalizacją sportową, bo zamiast toru mamy tutaj bajoro po prostu na stadionie olimpijskim we Wrocławiu.
0: Tomku, a gdyby rzeczywiście te zawody rozpoczęły się w granicach 21, czy wtedy odbędą się w 100% wszystkie biegi, czy będą w jakiś sposób skrócone? Jak to będzie wyglądało? Gdyby tak było oczywiście.
1: Żeby zawody były zaliczone, musi odbyć się 12 wyścigów. Jeżeli coś uniemożliwiłoby dokończenie zawodów, no to decyzja jest taka. Jeżeli będzie 12, to zawody zostają uznane. Jeżeli mniej, to po prostu zostają odwołane. No i wtedy pytanie, czy przekładane na jutro, no bo tutaj jednak parcie do rozegrania tej rundy jest ogromne. Jak nie dzisiaj, to może jutro będą organizatorzy chcieli to jednak zrobić. Natomiast jak już zawody ruszą, no to jeżeli nie będzie padał znowu deszcz, to tutaj można będzie jechać już prawdopodobnie dalej. No i teraz taka owacja, no bo tutaj są wyciągane te dmuchane bandy, są jakieś osoby na torze, znowu porządkowany jest ten tor, znowu tutaj panowie z takimi szczotkami pojawili się wokół murawy, bo mówię wokół murawy, murawa tutaj też zalana, ale przede wszystkim ten żużlowy tor. No i znowu zaczyna się porządkowanie, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie.
0: Bardzo dziękuję, Tomku, za te wszystkie informacje. No i czekamy. Może jakaś konkretna wiadomość odnośnie żużlowej Grand Prix Polski we Wrocławiu wreszcie się pojawi. A teraz Krzysztof Kuzak opowie o startach Polaków w szermierczych Mistrzostwach Europy, bokserskim Pucharze Świata i w Grand Slam w judo.
2: Na Mistrzostwach Europy w szermierce we Francji dziś drużynowe zmagania florecistek i szablistów. Oba polskie zespoły za medalową strefą. Florecistki Julia Walczyk-Klimaszyk, Amelia Olszewska, Marta Jakubowska i Hanna Łyczbińska po zwycięstwie nad Rumunią 45-40 w ćwierćfinale przegrały z Włoszkami 27-45. W spotkaniach o miejsca 5-8 najpierw zwycięstwo nad Węgierkami 45-40 i na koniec porażka z Niemkami 34-45. Ostatecznie szóste miejsce. Szabliści Benedykt Denkiewicz, Szymon Chryciuk, Krzysztof Kaczkowski i Olaf Stasiak na otwarcie pokonali Bułgarów 45-39. W ćwierćfinale musieli uznać wyższość zespołu z Italii. Porażka 40-45. W meczach o miejsca 5-8 najpierw porażka z Hiszpanami 42-45 i o siódmą lokatę z Niemcami 36-45. Ósme miejsce. Pozostajemy więc z dwoma medalami w indywidualnych turniejach. Srebro wywalczył florecista Andrzej Rządkowski, a brąz szpadzistka Alicja Klasik. Jutro ostatni dzień zawodów we Francji. Drużynowe zmagania florecistów i szpadzistek. Andrzej Rządkowski zapewnia:
3: zawsze mierzymy jak najwyżej. No, wygrać możemy z każdym.
2: Ale podkreśla:
3: mamy ciężką przyprawę, bo generalnie Europa, jeżeli chodzi o gęstość dobrych drużyn, w ogóle dobrych zawodników, no to jak dla mnie bez porównania z innymi kontynentami, no może Azja gdzieś tam dotarła, ale dalej mi się wydaje, że mi

0: choroby są najmocniejsze. No i będziemy walczyć, no ciężko powiedzieć, ciężko przewidzieć, no. Nie będę tutaj mówił, co możemy, co należy, bo często się mnie ludzie też pytają, jak forma, jak się czujesz. No ja mówię, że naprawdę ciężko powiedzieć, to nie ma znaczenia. Nawet często się czułem średnio, wynik był dobry, czułem się fantastycznie, wynik był słaby. To plansze weryfikuje, naprawdę.
1: Pięściarze są na Pucharze Świata w Chinach. Walczą o medale i punkty do olimpijskiego rankingu. Dziś sześcioro reprezentantów Polski rywalizowało w półfinałach, ale wszyscy musieli uznać wyższość rywali i wrócą do kraju z brązowymi medalami. Powracająca po macierzyńskiej przerwie Elżbieta Wójcik w wadze powyżej 80 kg przegrała z reprezentantką gospodarzy Ilian Żan 2-3. Jednogłośnych porażek doznały Angelika Krzysztoforska w wadze do 48 kg z Fardzoną Fozilową z Uzbekistanu, Kinga Krówka w wadze do 65 kg z Angielką Saszą Hickey, Agata Kaczmarska w wadze do 75 kg z Kanadyjką Tamarą Thibault oraz Emilia Koterska do 80 kg z Chinką Xiaomeng Wang. Mateusz Urban w wadze do 75 kg przegrał z Bułgarem Rami Kiwanem 1-4. Występ swoich podopiecznych podsumowuje trener Tomasz Dylak.
2: To był bardzo dobry turniej naszej kadry. No niestety dzisiejszy dzień nie należał do najlepszych, ale też wiedzieliśmy, z kim będziemy dzisiaj walczyć. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę w żadnej walce nie będziemy faworytem i o każde zwycięstwo będzie niezwykle ciężko. No i tak też było. Najbliżej zwycięstwa była Ela Wójcik, która według nas nie przegrała tej walki. Bardzo blisko zwycięstwa był Mateusz Urban, który według mnie zrobił turniej życia. Trochę szkoda, a z drugiej strony przeczuwaliśmy, że ten cień już będzie dużo cięższy niż były te wcześniejsze, bo w każdym dniu jednak tych zwycięstw było dużo i była dobra atmosfera, ale tam te szanse na zwycięstwa od początku były jednak trochę większe. Cieszę się z postawy zawodników, ponieważ naprawdę dali dobre walki i w całym turnieju i widać postęp tej kadry. A jechaliśmy tak naprawdę bardziej tutaj na ten Puchar Świata po doświadczenie niż po jakieś medale, a zdobywamy i wracamy z 6 medalami Pucharu Świata, czyli byliśmy na takich, nazwijmy to, małe mistrzostwa świata i zdobywamy 6 medali, więc cieszę się bardzo. To pokazuje, jaki mamy potencjał, pomimo braku liderek i liderów, my i tak osiągamy sukces. Więc tylko się cieszyć. Teraz mamy chwilę przerwy i zaczynamy przygotowania do Mistrzostw Europy, które w tym roku traktujemy tak priorytetowo.
1: Mistrzostwa Europy we wrześniu w Sofii. O punkty do olimpijskiego rankingu na Igrzyska w Los Angeles walczą także judocy. Siedmioro reprezentantów Polski jest na pierwszym rankingowym Grand Slam w Ulan Bator w Mongolii. Na razie bez sukcesów. Wczoraj w eliminacjach odpadła Aleksandra Kaleta w wadze do 52 kg. Dziś Fabrycjusz Tarkowski w wadze do 81 kg i Natalia Kropska do 63 kg.
3: Grand Slam rozgrywany w Ulan Bator jest pierwszym turniejem, który rozpoczyna długie dwuletnie kwalifikacje olimpijskie w judo.
1: Mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
3: To bardzo trudne kwalifikacje wymagające dużej nie tylko takiej woli psychicznej, ale przede wszystkim wytrzymałości fizycznej, bo tych startów jest naprawdę w ciągu roku przynajmniej kilkanaście łącznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie zawody, w których zawodnicy są zobowiązani do startu. Początki na pewno będą bardzo trudne, ale to nie chodzi o to, żeby już na początku wygrywać wszystkie zawody, tylko przede wszystkim mądrze przejść przez cały cykl kwalifikacji, tak żeby szefowa forma zawodników trafiała w imprezy mistrzowskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, być może w Masters, które dają bardzo dużo punktów.
1: Czekamy więc na jutrzejsze walki naszych judoków. Przypominam także o drużynowych turniejach florecistów i szpadzistek na Mistrzostwach Europy.
4: Podczas zawodów w Indianapolis amerykańska pływaczka Kate Douglas pobiła rekord świata na 50 metrów stylem dowolnym, uzyskując czas 23,59 sekundy. Do tej pory najlepszy wynik w tej konkurencji należał do Szwedki Sary Sjöström i był gorszy o 0,02. 24-letnia Douglas to mistrzyni olimpijska na 200 metrów stylem klasycznym oraz srebrna i brązowa medalistka na 200 metrów stylem zmiennym. Jest też siedmiokrotną mistrzynią świata. Do tej pory jej rekord na 50 metrów kraulem wynosił 23,91 sekundy, a więc poprawiła się o ponad 30 setnych. Natomiast rekord Sjöström został ustanowiony w 2023 roku podczas Mistrzostw Świata w Fukuoce. Tymczasem

0: Filip Zaborowski to były pływak MKP Szczecin, olimpijczyk z Rio de Janeiro, specjalista od kraulowych dystansów, na których przez 16 lat startów w barwach szczecińskiego klubu zdobył 99 medali seniorskich Mistrzostw Polski, w tym aż 43 złote. Karierę zakończył w grudniu ubiegłego roku, ale nie zerwał ze sportem, szkoli młodych pływaków i próbuje swoich sił w triatlonie. Rozmawiał z nim Artur Dyczewski.
1: Zawsze miło na basenie zobaczyć i spotkać Filipa Zaborowskiego, ale teraz już po drugiej stronie, już nie w wodzie, opiekujesz się młodymi pływakami.
2: Tak jest, opiekuję się młodymi pływakami, ale sam też 4 razy w tygodniu wchodzę do wody, także nie zapomniałem o aktywnym uczestniczeniu tutaj na pływalni. No i nie ukrywam, że spełniam się w jednej i w drugiej roli.
1: A nie brakuje trochę tej sportowej rywalizacji, tej adrenaliny, wyścigów, startów, walki o laury, zwycięstwa, medale?
2: Oczywiście, że brakuje, dlatego w tamten weekend startowałem w Lipianach. Jeszcze nie w formule triatlonowej, tylko aquabajkowej. To takie, powiedzmy, moje było przetarcie przed tym sezonem, a już w pierwszy weekend lipca na Pomorzu będę miał swój debiut w triatlonie na dystansie olimpijskim, czyli 1,5 km pływania, 40 roweru, 10 biegu. Więc tej adrenaliny nie da się zastąpić i ta rywalizacja to jednak jest coś, co płynie w moich żyłach od najmłodszych lat i jeszcze myślę, że trochę czasu minie, zanim mi po prostu przejdzie ochota na to.
1: Startowałeś już w Igrzyskach Olimpijskich w pływaniu, to może teraz czas na właśnie start w Igrzyskach Olimpijskich w triatlonie?
2: Nie, to już robię dla zabawy i dla takiej właśnie sportowej rywalizacji, adrenaliny, już troszeczkę z mniejszym ciśnieniem niż w pływaniu. Poza tym, tutaj to jest trochę tak jak w pływaniu. Jeśli się nie zacznie tego od najmłodszych lat, to naprawdę tutaj ekipa nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. Żeby liczyć się w stawce na dystansie olimpijskim, to w zasadzie trzeba biegać mniej więcej jak rekord Polski na 10 km, prawie koło 30 minut, poniżej 30 minut biegają chłopacy. Także to jest dla mnie totalnie nieosiągalne. Myślę, że nie ma opcji, żebym w ogóle do takiego poziomu doszedł. Dlatego też nie ukrywam, znam swoje miejsce w szeregu, bawię się tym, jest to dla mnie niezwykle satysfakcjonujące. Mam dużo przewagę na pływaniu, wyrabiam sobie już coraz większą na rowerze, i na biegu po prostu będę starał się dotrwać na tym pierwszym miejscu. Taki jest mój plan na ten sezon. Mam nadzieję, że się uda.
0: Życzymy powodzenia. Rugbiści Pogoni Siedlce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraligi na własnym stadionie pokonali Ogniwo Sopot 15-13 i zdobyli swój drugi w historii tytuł. Tadej Pogaczar wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego dookoła Szwajcarii, 23-kilometrową czasówkę w Augsburgu. Słoweniec o ledwie 0,3 sekundy pokonał Holendra Matthew van der Poela. 21. ze stratą minuty był Michał Kwiatkowski. Pogaczar umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej przed jutrzejszym finałowym etapem. Ma blisko 4,5 minuty przewagi nad Ekwadorczykiem Richardem Carapazem. Kwiatkowski jest 66. W wyścigu dookoła Szwajcarii ścigają się też kobiety, w którym 6. nadal jest Katarzyna Niewiadoma, choć w czasówce poszło jej średnio, bo miała 23. rezultat. Wyżej na 13. miejscu plasowała się Agnieszka Skalniak-Sujka. Najlepsza była Szwajcarka Marlen Reusser, która zdobyła koszulkę liderki. Z kolei prowadząca w światowym rankingu tenisistek Aryna Sabalenka odpadła w półfinale tenisowego turnieju na trawie w Berlinie. Białorusinka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 4-6, 7-6 i 0-6. O tytuł Pegula zagra z Czeszką Lindą Noskową. W turnieju w Halle, też na trawie, niepowodzenie Niemca Aleksandra Zwieriewa, który po zaciętym półfinale przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem. W finale Fritz zmierzy się ze swoim rodakiem Francisem Tiafoe, który w półfinale wygrał z Niemcem Danielem Altmajerem 6-1 i 6-3. A w Londynie w finale spotkają się Argentyńczyk Francisco Cerundolo i Amerykanin Tommy Paul. Zaś w Challengerze w Poznaniu sukces Polaka Szymon Walków i Hiszpan Sergio Martos Gornes triumfowali w rywalizacji deblistów. W finale wygrali z pełni polskim duetem Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski 6-3 i 7-5. Wśród singlistów zwyciężył Brazylijczyk Gustavo Haidę. A my teraz jesteśmy już ponownie we Wrocławiu. Żużlowe Grand Prix Polski, a właściwie co dalej z tym Grand Prix? Ponownie zgłasza się Tomasz Kowalczyk. Tomku, jaka sytuacja?
3: Najnowsza informacja jest taka, że start zaplanowano na godzinę 21.

0: lepszą. I to jest już taka właśnie ostateczna godzina. Wóz albo przewóz, będzie można powiedzieć. Wyjechały traktory, trwa równanie toru. No, porządkowi tutaj uwijają się jak w ukropie. No i rzeczywiście ta woda spływa. Jest entuzjazm teraz wśród kibiców, którzy chcieliby zobaczyć te zawody, mimo że dwie godziny się tutaj wyczekali, wymokli na tym obiekcie.
1: Ale może wreszcie zobaczą. Tak jest. 21. Cóż, zobaczymy. I dobrze. I na koniec w takim razie sportowego weekendu jeszcze raz Filip Jastrzębski. Halo Houston. Czy zakończył się już mecz Holandii ze Szwecją w grupie F piłkarskich Mistrzostw Świata?
2: Jeszcze nie. Houston, mamy problem, mogą powiedzieć Szwedzi, bo ich bilans się wyrównuje. Oni pokonali 5-1 Tunezyjczyków, by dziś prawdopodobnie przegrać 1-5 z reprezentacją Holandii. Ostatnia doliczona minuta i taka wisienka na torcie w postaci gola Crescencio Somervilla. 5-1. Futbol totalny drużyny Ronalda Koemana, a Szwedzi mieli mnóstwo sytuacji, marnowali je na potęgę. Tam jest duży potencjał w tej drużynie, ale coś dzisiaj w ofensywie nie szło, a defensywa rozbita właściwie przez Holendrów. Holenderską drużynę, która niezwykle skuteczna, konkretna i bezlitosna pod bramką rywala. Zatem Holandia obejmuje prowadzenie w grupie F, bo dziś najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, wygra ze Szwecją 5-1.
1: Nie no, jeszcze możesz mówić do końcowego gwizdka, bo jeszcze nam odrobinka czasu została, a z tego co widzę na ekranie, to sędzia chyba przedłużony czas.
2: Tak, ten czas jest jeszcze przedłużony, trwa pomoc medyczna dla jednego z zawodników reprezentacji Holandii, jeszcze rzut rożny dla drużyny szwedzkiej, ale no nic złego już Holendrom w tym spotkaniu stać się nie może. Ja naprawdę wiele obiecywałem sobie po reprezentacji Szwecji w tym spotkaniu, po Szwedach, którzy w pierwszym meczu z Tunezją zaprezentowali się naprawdę efektownie i wydawało się, że dziś stać na to drużynę trenera Grahama Pottera, by grać jak równy z równym z reprezentacją Holandii. Ostatni stały fragment gry, dośrodkowanie z rzutu rożnego, strzał głową i spokojnie Verbruggen ten strzał obronił. Koniec tego spotkania w Houston. Holendrzy mają z czego się cieszyć, bo zaprezentowali się naprawdę efektownie. W tym pierwszym spotkaniu można było mieć jakieś zastrzeżenia do drużyny holenderskiej. Trochę takiego minimalizmu się wkradło, ale też Japonia zaprezentowała się ze świetnej strony, więc myślę, że pomarańczowi mogli być zadowoleni z tego remisu 2-2, a ten prawdziwy potencjał, ta uśpiona bestia uaktywniła się dzisiaj w Houston. Holandia, Szwecja 5-1.
1: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję za relację i to już wszystko w sportowym weekendzie. Dziękuję również za uwagę i do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
7: Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
10: Już jutro w nowym programie tylko dobre informacje. Mieszkańcy Zgierza koło Łodzi mogą korzystać z nowatorskiego rozwiązania komunikacyjnego, systemu transportu na życzenie. Warszawiacy ruszyli na ratunek kaczej rodzinie. Najnowsze badania klimatyczne pokazują, że najczarniejszy scenariusz globalnego ocieplenia został oficjalnie usunięty z prognoz naukowców. Tylko dobre informacje już jutro o 12.06. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Silne burze przechodzą przez Dolny Śląsk. Strażacy mają pełne ręce roboty. Jest poszukiwany listem gończym. Były funkcjonariusz jest podejrzewany o zabójstwo swojego teścia. Na trasie

0: 400 razy na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu zalało stadion olimpijski. Nie wiadomo, czy odbędą się planowane zawody żużlowego Grand Prix Polski. W Wałbrzychu i okolicach obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia do pierwszej w nocy, mówi rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
1: W tym czasie prognozowane są bardzo silne burze z opadami deszczu do 70 mm, porywami wiatru do 110 km na godzinę oraz lokalnie dużym gradem. Przypomnę, że na pozostałym obszarze województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia. Ostatnie ostrzeżenia wygasają w niedzielę około godziny 10.
0: W Wałbrzychu opady deszczu i gradu były wielkości małych wiśni. Studzienki kanalizacyjne nie nadążały z odprowadzaniem wody z ulicy. Część zostało zalanych. Oprócz tego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców północnych województw przed nawałnicami. Jeszcze dziś burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu mają przejść nad częścią zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Należy unikać otwartych przestrzeni. Miał zabić swojego teścia i usiłować zabić teściową. Za byłym funkcjonariuszem policji wydano list gończy. Policja opublikowała jego wizerunek. To 49-letni Dariusz Rownicki. Świętokrzyscy policjanci wciąż prowadzą poszukiwania. Wszelkie informacje na temat poszukiwanego można zgłaszać pod numer alarmowy 112. Do zbrodni doszło wczoraj w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. Raniona seniorka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Kolejne osoby solidaryzują się z Wołodymyrem Zełenskim. Po decyzji o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, swoje odznaczenie postanowił zwrócić były ukraiński prezydent Leonid Kuczma. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Leonid Kuczma napisał, że miał zaszczyt być odznaczonym orderem Orła Białego w 1997 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego, ale w związku z obecną, jak podkreślił, nieprzyjazną decyzją Karola Nawrockiego, zrzeka się orderu. Były ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj walczy z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję roszczeniami historycznymi. Jak dodał, inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Leonid Kuczma zaznaczył, że choć odczuwa dziś smutek i niepokój, to wierzy, iż przyjaźń i sojusznicze relacje między Ukrainą a Polską zostaną zachowane. W odpowiedzi na decyzję Karola Nawrockiego swój order Orła Białego do Polski odesłał Wołodymyr Zełenski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że orderu Orła Białego zrzekł się także inny były prezydent Wiktor Juszczenko, a także m.in. szef biura ukraińskiego prezydenta Kyryło Budanow, szef MSZ Andrii Sybicha. Decyzja polskiego prezydenta to odpowiedź na nazwanie jednego z oddziałów ukraińskiej armii imieniem bohaterów UPA. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska. Tak mówił Karol Nawrocki, przypominając słowa powstańców śląskich. Prezydent uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Powstań Śląskich w Grabówce. Przemawiając do mieszkańców, podkreślił, że powstańcy poświęcili się Polsce, mimo że nie było pewności, czy po plebiscytach po I wojnie światowej Śląsk trafi do Polski.
3: Bili się bez świadomości tego, że ta walka przyniesie jakikolwiek skutek i efekt, a byli gotowi się poświęcać. Poświęcali się pod sztandarem, którego hasło przed chwilą skandowaliście, jak wchodziłem. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Święto jest obchodzone po raz piąty. Honoruje uczestników trzech powstań śląskich, którzy w latach 1919-21 wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. Utrudnienia na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa. Doszło tam do wypadku. Dla pasażerów została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa, mówi Marta Pabiańska z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych.
4: Na szlaku Brzesko-Okocim-Biadoliny pod pociąg relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl wtargnęła osoba poza przejściami i przejazdami kolejowymi. Zdarzenie zakończyło się tragicznie. Ruch pociągów na linii Kraków-Tarnów na odcinku Brzesko-Okocim-Biadoliny-Bogumiłowice jest już wznowiony, pociągi jeżdżą jednym torem.
0: Nie wiadomo, kiedy zakończą się utrudnienia. Pasażerowie proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźników i w portalu pasażera.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy burze będą utrzymywać się w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu. Spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro w ciągu dnia również będzie burzowo, deszczowo i gorąco.

0: wskażą maksymalnie od 26 do 33 stopni.
1: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Zabrzu, Wrocławiu, Koninie, Łodzi i Toruniu. Poza tym powietrze jest w większości regionów dobrej i bardzo dobrej jakości. Ponad 1/5 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Najbliższe zielone godziny jutro od 10 do 17. W zachodniej i centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. IMGW ostrzega także przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w Sudetach.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 21. Teraz porozmawiamy o zjawisku, na które część czeka jak kania dżdżu. Porozmawiamy o wymianie perspektyw, o szukaniu rozwiązań złożonych problemów i o budowaniu porozumienia. Jak sprawdza się w polskich realiach dialog publiczny?
4: Marzyciele i rzemieślnicy.
5: Marzyciele i rzemieślnicy, Kuba Wygnański, kolejna audycja. I ja mam zawsze ten kłopot, że za późno przedstawiam swoich gości. I teraz mam takie radykalne rozwiązania, że od razu zacznę od tego. Siedzimy sobie tutaj w takim miłym niby to studio w Fundacji Stocznia. I po prawej mojej jest Agata Urbanik.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Agato.
6: Bardzo się cieszę, że jestem z wami.
5: No a po lewej jest Ewa Stokłuska.
7: Dzień dobry.
5: No właśnie. I co nas łączy, zastanawiam się, bo coś nas jednak łączy. No na przykład łączy nas to, że niedawno, jeszcze chyba tydzień temu byliśmy w Toruniu. W Toruniu było forum praktyków partycypacji. Trochę branżowa impreza, ale bardzo, bardzo ważna. Taka rzecz, która w kalendarzu ludzi, którzy zajmują się tą dziwną dziedziną, którą musimy trochę rozszyfrować, jest chyba czymś, co stanowi taki rodzaj ważnego punktu odniesienia. I teraz nie wiem, czy mi wypada, czy może ktoś by powiedział, na czym to forum polega i dlaczego odbyło się 17 razy.
7: No to ja mogę spróbować, zwłaszcza, że byłam w tym zespole, który miał przyjemność organizować to forum i byłam na wszystkich dotychczasowych forach, czyli na wszystkich 13 edycjach. To jest takie wydarzenie, używamy czasami słowa taka impreza, bo ma też w sobie elementy, mam nadzieję, fanu dla osób, które biorą w nich udział. Przede wszystkim chyba spotkanie osób, które się interesują i jak sama nazwa wskazuje, starają się praktykować, czyli robić partycypację, działania partycypacyjne, takie działania, które mają jakoś włączać osoby, obywateli, obywatelki, ale to przede wszystkim osoby, które mieszkają w różnych społecznościach, to nie zawsze muszą być osoby z obywatelstwem danego kraju, w podejmowanie decyzji o różnych wspólnych sprawach. Czyli takich procesów, które znamy jako konsultacje, budżety obywatelskie, osoby, które starają się tworzyć takie okazje, żeby ludzie ze sobą rozmawiali o tym, co tych społeczności lokalnych dotyczy. No i w miarę możliwości podejmowali wspólnie decyzje o tym, jak chcą żyć, jak chcą, żeby wyglądały ich sąsiedztwa, jak chcą, żeby były wydawane ich wspólne pieniądze, żeby te różne decyzje mogły być możliwie włączające i właśnie wspólnotowe. No i takich ludzi, którzy te rzeczy robią, czy z ramienia organizacji społecznych, czy z ramienia instytucji publicznych, samorządów, jest w Polsce, wydaje nam się, coraz więcej. A te fora służą temu, żeby się spotkać, pogadać o tym, jak to uprawianie partycypacji nam idzie, co jest trudne, co jest inspirujące, pouczyć się czegoś od siebie nawzajem. No i też, jakkolwiek trywialnie by to nie brzmiało, naładować się taką energią na kolejny rok, bo to często są procesy niełatwe. Te okazje do rozmowy, chociaż my bardzo wierzymy w to, że ich robienie ma sens, wiążą się bardzo często z różnymi wyzwaniami. No i z tymi wyzwaniami też jakoś staramy się wspólnie na tych forach mierzyć.
5: Bo pewnie dobrze by było powiedzieć, tam są przykłady zagadnień, ale w ogóle ja operuję jako oczywistością, ponieważ partycypacja obywatelska. No ludzie zapytani na ulicy, ale właściwie o co chodzi? No mieliby dużo partycypować, może w kosztach partycypować. Co to znaczy partycypacja obywatelska? My zresztą w Stoczni prowadzimy taki portal Partycypacja Obywatelska. On konkurował o bycie tematem tej audycji, ale jest tak rozległy, że to nie ma żadnego sensu, więc zaraz wylądujemy w jakichś takich terytoriach. Ale chcę tylko powiedzieć, że zanim wylądujemy, to ten globus jest duży. I na tej stronie Partycypacja Obywatelska znajdziecie Państwo dużo opisów różnych przypadków, ale chyba wspólnym mianownikiem jest to, jest takie ładne rozróżnienie angielskie vote and voice, że demokracja nie polega tylko na tym, żeby od czasu do czasu zagłosować na kogoś i wybrać swoich przedstawicieli, ale ludzie mają i kompetencje, i ochotę, żeby o różnych rzeczach decydować i słowo voice jakoś bierze się z tego słowa, posiadania zdania, jeśli mogę tak powiedzieć. Rozumiem, że o taką partycypację nam chodzi. Teraz często, że się

0: pojęcie ludność, bo takie są czasy, ale nam chodzi nie o ludność, tylko nam chodzi o obywateli. Teraz do Agaty Urbanik chciałem zadać takie pytanie. Od kiedy ty się parasz tym? Bo powiem, że ty masz, jakby ktoś chyba wizytówki szukał, to się nazywa Pogotowie Facilitacyjne.
1: Oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji.
0: Na jaką chorobę odpowiada uraz, że mówisz pogotowie?
1: Dobre pytanie. Pogotowie to raczej chyba o zwinności, takim reagowaniu na potrzeby, powiedziałabym, na to, co jest bieżącym, największym wyzwaniem czy pytaniem. I często to są kwestie związane z komunikacją, porozumieniem albo brakiem porozumienia, ale jakąś taką potrzebą, żeby stworzyć miejsce, przestrzeń, w której osoby, grupa osób może spokojnie albo niespokojnie, w zależności od znowu warunków, porozmawiać na tematy, które są dla niej ważne. Mm-hmm. I dojść do jakichś ważnych dla siebie wniosków.
0: Ale czy rozumiem swoje pogotowie, jest jak pogotowie zamkowe, to niekoniecznie jest ratownictwo w rozumieniu, chociaż czasami tak jest, że albo przeciwdziała jakiemuś zranieniu, albo wołają cię na pomoc, who you gonna call? Agata Urbanik, wtedy, kiedy już się zaplątali strasznie, prawda? Tak może też być. Albo nie chcą się zaplątać, a wiedzą, że to im grozi.
1: Tak może być. To powiedziałabym, to jest może takie zaklęcie w tej nazwie faktycznie jest zawarte. Ale muszę powiedzieć, na dobre czy na złe, więcej zdarzyło mi się działać w sytuacjach, gdzie tej przestrzeni na reakcję i działanie było stosunkowo dużo. Znaczy, że rzeczywiście to nie było taka operacja na otwartym sercu w sytuacji zagrożenia życia. Raczej spokojne planowanie w odpowiedzi na, nie wiem, jakąś, no ważny temat, czy to właśnie zaplanowanie tego, co się ma wydarzyć, czy podsumowanie czegoś, co się wydarzyło, albo właśnie związane z tym, żeby wreszcie w dobrych warunkach porozmawiać o czymś, co jest istotne, a na takie rozmowy, takie bieżące, mam wrażenie codzienności, czasem nie starcza czasu. Czasem nie starcza czasu.
0: To jeszcze winno nam chyba wyjaśnienie. Co to znaczy właściwie facilitacja?
1: Facilitacja, i to chyba też jest dobry wstęp do takiego szerszego tematu naszej rozmowy, czyli o dialogu. Facilitacja w takim szerszym znaczeniu znaczy ułatwianie, no to patrząc na źródło słów tego słowa. I ja kiedy tłumaczę, czym się zajmuję, no to mówię, że wspieram grupy osoby w tym, żeby dotarły do ustalanego przez siebie celu z zachowaniem dbałości o ludzi, o relacje. Żeby nie było, jak czasem bywa, po trupach do celu, ani żeby cel tych środków nie uświęcał, raczej żeby, biorąc pod uwagę ludzi, ich możliwości, ograniczenia i to, co w danym momencie sobie wyznaczają jako to, co chcą osiągnąć, w całości uwzględniając różne bardzo głosy, dając im przestrzeń do wybrzmienia, no właśnie tą podróż przejść z kimś, kto jest w stanie stworzyć miejsce dla właśnie różnorodności głosów, jakoś to zaplanować, podsumować, zadać odpowiednie pytania, które będą wspierać refleksję, pokazywać to, co jest głębiej, potrzeby, emocje.
0: Okay. Bo zaraz dojdziemy do tego, do najgłębszych, tego właśnie, na czym polega dialog, jaka jest wartość rozmowy, czemu ona służy. I rozumiem, że ktoś, kto z zewnątrz się pojawia, może jakoś zapobiegać, nie wiem, nadmiernym namiętnościom, tym, że ludzie nie są usłyszeni, że generalnie, bo to jest dobry punkt, właściwie czym się różni, bo czasami jednym tchem wymiega, także w Policji wymieniamy słowo debata i dialog. I gdybyście mogły pomóc mi znaleźć to rozróżnienie, czym jedno różni się od drugiego?
1: To trochę idąc dalej w tej definicji facilitacji, która jest bardzo szeroka, też trochę tutaj ją zawężę do tej sytuacji dialogu właśnie, w której osoba prowadząca, czy też facilitująca dialog ma bardzo, i szczególnie w tym podejściu Nansen Center for Peace and Dialogue, który mnie zajmuje i w ramach którego prowadzę dialogi publiczne. Dialog, jego nadrzędnym, głównym celem jest to, żeby umożliwić zrozumienie się siebie samego, siebie samej i innych osób. I to jest właściwie to, z czym chcemy wystartować. Oczywiście co się wydarzy później, to jest decyzja grupy. I tutaj osoba facilitująca, osoba prowadząca taką sytuację ma za zadanie tak wspierać refleksję, tak zadawać pytania i to właśnie w prowadzeniu dialogu to pytania, bardzo szczególnie rozumiane pytania pogłębiające, które są konstruowane z wypowiedzi, z tego, co ludzie
0: zaraz
1: powiedzieli,
0: dojdziemy do tego. Zrobimy
1: sobie są tym podstawowym tego narzędziem.
0: Ja muszę powiedzieć, że to jest osobiste trochę, że pierwsze słowo facilitacja usłyszałem od tragicznie zmarłej Grażyny Gęsickiej. Nie była wtedy jeszcze ministrem, ona była moją nauczycielką na Wydziale Socjologii i ona wyszła jeszcze z tej szkoły turynowskiej, takie w ogóle takiej uważności. I pamiętam, że wtedy myśmy pracowali w różnych miejscach Polski, żeby jakoś społeczność lokalna mogła, to były naprawdę ciężkie czasy, upadały, nie wiem, fabryki. No w ogóle widać było, że musimy się na nowo wymyśleć. I wtedy ona właśnie przyszła z takim, że musimy mieć facilitatorów. Pamiętam, że wszyscy wtedy, chociaż nieźle wykształceni, próbowaliśmy zrozumieć, ale o co chodzi z tą facilitacją. Ale rozumiem, że jej rdzeniem jest też to, że to jest osoba w jakimś sensie

0: nie znaczy, że nie jest niezaangażowana, ale jest osobą z zewnątrz, prawda? Bo to nie jest bez znaczenia, kto jest mistrzem gry, kto jest facilitatorem. To nie jest to samo, co mediacja, jak rozumiem, prawda? To nie jest to samo, co protokołowanie. Więc próbuję złapać tą szczególną rolę facilitatora jako osoby też zaufania dla stron.
1: No to, co myślę, że jest istotne, bo to nie zawsze jest tak, że osoba facylitująca musi w ogóle pochodzić z jakiegoś innego kontekstu. Mhm. To jest bardziej o tym, że ona w danej sytuacji, w danym momencie, wtedy, kiedy rozpoczynamy dialog, jesteśmy w trakcie jakiegoś spotkania, które ma polegać na dialogu, że ona się w takiej roli ustawia albo jest ustawiana, do takiej roli jest zaproszona. I wtedy dla wszystkich, którzy w tym dialogu biorą udział, to jest też jakby jasne, że może niezależnie od tego, skąd ona przychodzi, i to jest jej zadanie, być może jego najtrudniejszy element, żeby zadbać o to, żeby niezależnie skąd przyszła, czy zna te osoby, które są na sali, żeby zachowywać coś, co w dialogu nansenowskim się nazywa wielostronnością. My się staramy raczej unikać słowa bezstronność. Ta wielostronność jest chyba lepszym terminem, który mówi właśnie o tym, że osoba facylitująca jest tam dla wszystkich i powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby, jeśli tylko chcą, w takim dialogu mogły wziąć udział, żeby czuły się w nim bezpiecznie. No i żeby dbać o to, żeby ta rozmowa toczyła się na pewnych zasadach, których nadrzędnym celem jest zrozumienie się nawzajem i słuchanie. My będziemy bardzo dużo mówić o tym podejściu nansenowskim, bo to jest metoda, z którą obie pracujemy i która jest nam jakoś bliska. Ona jest też dosyć fajnie i po polsku, co ważne, opisana. I w tej książeczce, o której pewnie jeszcze będziemy mówić, czyli Dialog publiczny w praktyce, jest taka bardzo prosta tabelka, która rozróżnia różne cechy charakterystyczne właśnie debaty i dialogu, i to, co tam jest chyba takie najistotniejsze, i ja to też zawsze pamiętam, to jest jakiś rodzaj zdefiniowania tego, co jest celem tych dwóch procesów. Mhm. I w tym podejściu mówimy, że celem debaty jest zwykle odniesienie zwycięstwa.
0: Tak, ona
1: tam
0: jest rywalizacyjna.
1: Są różne strony, które przychodzą z jakimiś poglądami i trochę się próbują przekonać, a trochę próbują udowodnić tej drugiej stronie, że są lepsze, mądrzejsze, że ich prawda jest bardziej prawdziwa, natomiast celem dialogu jest zrozumienie się. Czyli nie jest absolutnie powiedziane, że ktoś w czasie czy w efekcie takiego dialogu ma się poczuć do czegoś przekonany. Chodzi o to, żeby osoby spróbowały usłyszeć się nawzajem i możliwie dobrze zrozumieć, co te inne osoby od nich samych myślą w danej sprawie.
0: Tak, bo tam
1: co się z tym dalej zrobią, nie wiemy. To się może wydarzyć albo nie po zakończeniu dialogu, ale ta opozycja między zwycięstwem, próbą odniesienia zwycięstwa, a zrozumieniem, to jest chyba taka najbardziej...
0: My się wydaje, że my mamy bardzo dużo i o tym będziemy rozmawiać, że język komunikacji, może to wynikać z kompleksów różnych rzeczy, ale bez przerwy próbujemy ustalić hierarchię. Prawie w każdej sytuacji. To zresztą dziwi ludzi spoza Polski, że wydaje się, że bez przerwy jesteśmy gotowi do tego, żeby takie dowody przeprowadzać. I teraz dochodzimy do dialogu i tego rozróżnienia dialogos. Czyli rozumiem, bardzo ważna jest ta kategoria wymiany, podkreślam, wymiany, krążenia sensów, nie jednego, tylko kilku.
2: To, co mówisz o tych wielości sensów i o tym, żeby podążać, wydaje mi się, że jedną z cech dialogu jest to, żeby rozszerzać te skrajności biało-czarne. Pokazywać, że zarówno między ludźmi, jak i we mnie może być naprawdę dużo różnych odcieni danego koloru i co więcej, one się nie muszą wykluczać. Raz mogę mieć tak, innym razem mogę mieć inaczej. I ta zmiana, o której mówiłeś, myślę, że to w dialogu też jest, też Howard Sanders o tym pisał, że nie trzeba swojej tożsamości, to nie ma wymogu zmiany, porzucenia swojej tożsamości czy swoich poglądów. Natomiast jeśli ja wykonam odpowiedni wysiłek, żeby zrozumieć siebie i inną osobę i zobaczyć w niej człowieka, a nie te etykiety właśnie, te biało-czarne, krzyczące etykiety, to już jest duże zwycięstwo. I to jest, że jest, tak mówiąc skrótowo i po angielsku, to jest win-win wtedy. Znaczy nie ma przegranych i wygranych, są wszyscy zwyciężają, bo wszyscy widzą się bardziej jako ludzie. I o tych sensach, to powiem też o dość konkretnej zasadzie, która mi bardzo w dialogu tym nansenowskim, w tym dialogu nansenowskiego Centrum Dialogu i Pokoju do mnie przemawia, to jest to, że mam jakiś temat wyjściowy, powiedzmy patriotyzm w Polsce, niech to będzie ten temat wyjściowy. I zadajemy pytanie otwierające, które jakoś ten patriotyzm konkretyzuje, odnosi go do bezpośredniego doświadczenia osób uczestniczących, czyli tam z tym pytaniem otwierającym chodzi o to, żeby zapytać na przykład, co to znaczy dla ciebie kochać Polskę? Mówię do ciebie bezpośrednio, odwołuję się do tego twojego doświadczenia. I teraz dzieje się dość niesamowita sprawa, mianowicie od osób prowadzących dialog, one nie mieszają się w ogóle w to, na jaki temat mówią ludzie i jak długo mówią, też nie mieszają się. Ta bezpieczna przestrzeń polega na tym, że ja mogę podążyć moją wewnętrzną podróżą za tymi sensami, które są dla mnie w danym momencie najważniejsze i mieć komfort tego, że może po raz pierwszy, a może jest to, może mi się kiedyś zdarzyło, ale nie jest to być może częste moje doświadczenie, że mogę mówić

0: i zastanawiać się nad swoimi słowami, właśnie wbrew tej kulturze szybkiej reakcji i ograniczonego czasu, co mi w danym momencie leży na sercu, na wątrobie, na żołądku, w dowolnej części ciała. I to jest też, powiedziałabym, taka dość rewolucyjna, jak dla mnie, zasada, która zawiesza trochę na kołku taką, powiedzmy, konferencyjno-moderatorski tryb prowadzenia rozmowy. Musisz mówić na temat, zmieścić się w czasie. Raczej kopiemy tam i zadajemy pytania o to, co wypływa w danym momencie, dobierając w ten sposób pytania, żeby one jakoś wzbogaciły czy poszerzyły refleksje osób, które są na sali. Coś takiego jest w tym podejściu, może jeszcze za chwilę właśnie o nim, niemu się bliżej przyjrzymy, że ono jakoś uwodzi swoją prostotą dla mnie, no znowu mówię o sobie, i że wydaje się być dobrym podglebiem, żeby... tworzyć miejsce, przestrzeń do dobrej rozmowy.
1: Boże, tutaj złapię to, bo mi się wydaje, że to jest ważne, jak powiedziałaś o tym, że ona uwodzi w jakimś sensie, wydaje się łatwością, bo to, co musisz to wnieść, to nie najważniejsze to są pieniądze, tylko jakiś rodzaj osobistej cierpliwości, ciekawości. Teraz powiem o tych warunkach brzegowych, ale pamiętam, jak stocznia powstawała, to myśmy napisali taki rodzaj manifestu, jeszcze Janek Mencfel go pisał też, ja także, i nazywał się o innowacjach społecznych. I tam szukaliśmy tego, co uważamy za kwintesencję innowacji społecznych. I wymienione tam były trzy rzeczy, które uznaliśmy. Jedno to były akurat działania Korczaka wokół takiego czasopisma, które prowadził z dziećmi. Jeden to był Uniwersytet Latający i uwaga, pierwszy lub trzeci, ale chyba najważniejszy był Ruch Anonimowych Alkoholików. Jako przykład przedsięwzięcia, który opiera się tradycję 12 kroków, ale generalnie on nie jest o pieniądzach. On jest o gotowości, o świadectwie i on nieprawdopodobnie szeroko się rozprzestrzenił i międzykulturowo, tak bym powiedział, i w różnych innych formach uzależnień behawioralnych. I myślę, że w dialogach nansenowskich też jest coś takiego, co pierwszy raz u ciebie tak zawsze zrozumiałem, że to właściwie, i to może być kalambur taki, że to jest tak proste, że jednocześnie też trudne. I chciałem, żebyśmy jeszcze o tym powiedzieli. Może będzie czas, żeby powiedzieć, jakie te inne, no bo wtedy też w Polsce i do tej pory był cały ten ruch, nazwijmy to, związany z mediacjami. Non-violent, tak się nazywa, non-NVC, non-violent communication, prawda? Cały ten ruch komunikacji bez przemocy, który ma pewne elementy podobne, jeśli chodzi o to, żeby grzebać, aż się okaże, że mamy wspólny korzeń, bo może nas to od czegoś uwolni. Ale teraz nawet w tym nansenie jest tak, że jest mowa o dwóch rodzajach dialogów. I ten jeden nazywa się dialog, nie wiem, w sytuacji konfliktu, czy no
0: dialog
1: taki,
0: oparty na konflikcie, można
1: oparty
0: powiedzieć.
1: Oparty o konflikt, tak. A drugi nazywa się dialog publiczny. Możecie pomóc mi zrozumieć różnicę?
0: Tak,
1: poza tym, co wynika z nazwy.
0: Chciałam jednak zrobić taki unik, zanim dojdę do tego, bo wydaje mi się to być bardzo istotne, że w tym podejściu nansenowskim to, co jest jego może siłą, mocą, to, że to dla mnie nie jest taka po prostu technika rozmowy, technika, mam skrzynkę z narzędziami, oto ją sobie zaczynam wyjmować i uczyć tego algorytmu jakiegoś, to wtedy. Raczej to jest podejście oparte na głębokich wartościach i też takie, które bardzo jest związane z tym, jaką tak naprawdę osobą jesteś poza salą tą, w której ta rozmowa się odbywa. I kiedy mówię o wartościach, to są takie obszary jak podstawowa ciekawość. Ta ciekawość jest głęboko związana z tą rzeczywiście żywym zainteresowaniem, kim jesteś, co u ciebie słychać, skąd przychodzisz do mnie. Jest też wartość związana z umiejętnością przyjmowania tego, z czym przychodzisz, bez... No wiadomo, wewnętrznie może być jakaś ocena, ale to jest twoja prawda, okej? Powiem ci moją prawdę, ale nie będę jej teraz komentować rozbijać na czynniki pierwsze. I może powiem jeszcze o dwóch ostatnich, bo tam można by ich wymieniać, ale jedną to jest pokora. Kolejną, niezwykle istotną, zarówno dla, tutaj myślę o osobie prowadzącej dialog, też uczestniczących, chociaż to myślę, że to przede wszystkim od osób prowadzących, facilitujących dialogi zależy to, żeby modelować tę sytuację i pokazywać, czym ta pokora może być, że tak naprawdę ja nie wiem, ty jesteś najlepszym ekspertką od swojego życia, ty możesz mi powiedzieć, co się u ciebie dzieje, ja mogę mieć jakieś hipotezy, ale nie będę w tej sytuacji ich narzucać, bo chcę ciebie usłyszeć, jak ty to mówisz swoimi słowami.
1: Tak, bo ona w
0: słowami.
1: Większości jest tak, że on facilitator nie objaśnia. To jest bardziej sokratejska metoda. Musisz zabrać, zaraz dojdziemy do tych pytań. Zawsze, jak dwa razy uczestniczyłem, zawsze powiem, którym z pytaniem następnie zostanę pogłębiony. Ale myślę, że ważne jest to, o czym też mówiłeś w polskim kontekście, o tej kategorii ciekawości, bo czasami na przykład nawet jak mówimy ksenofobia, to zupełnie błędnie rozumiemy fobię jako nienawiść. Jej przeciwieństwem jest filoksenia, ale generalnie sprowadza się do tego, czy w stosunku do obcego masz ciekawość, czy bardzo głęboką obawę. I tutaj, jeżeli tak zakładamy, to jest jakaś nadzieja w nas, bo być może ten rodzaj obawy

0: jeśli mamy tylko ciekawość, da się jakoś rozbroić. To chyba jest być może dziecięca krucjata wierzyć w to, ale wydaje mi się, że trochę to na tym polega, że najpierw spotykamy się jako ludzi, którzy są bardzo uzbrojeni, fortyfikowani, chcą koniecznie wygrać, ale jeśli rodzi się ta ciekawość, bez konieczności właśnie tego, że ja muszę w tym wygrać, przekonać się, bo to jest chyba bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważne, że istotą tego nie jest ustalanie faktów, czy jest 20%, czy 25%, jak podaje jeden albo drugi badacz, nie jest konwersja. Znaczy chyba, że ktoś sam dojdzie do tego, że słuchając tej osoby widzi inną perspektywę i chce zmienić swój pogląd. Ale rozumiem, że kluczem chyba największym rzeczywiście jest pokora, cierpliwość, ciekawość na takie różne rzeczy, które w dialogach są trudne, bo na ogół one służą do wygłaszania własnego zdania, a nie do słuchania.
1: Tak, i zaproszenie do tego, żeby znaleźć, no to znowu cytując klasyka, odpowiednie dać rzeczy, własne słowa, że ja daję ci przestrzeń i też chcę, żebyś mówiąc, odpowiadając na moje pytania, wziął odpowiedzialność za to, co mówisz. Także ja mogę cię potem o to zapytać, natomiast te słowa znaczą i w dialogu też mi się czasem wydaje, że nie wiem jak tobie Ewa, ale że dialog czasem może mieć taką etykietę miłej, takiej puchatej rozmowy, gdzie wszyscy trzymają się za ręce i jest generalnie, idą potem w kierunku zachodzącego słońca.
0: Nie, proszę cię, bo mdleję po prostu w tej chwili.
1: W dialogu może być trudno. Tam te pytania, które padają, bywają wyzwaniami, bo mierzysz się z tym, co sądzisz o sobie, o innych, też pogłębiasz refleksję na temat, co sądzisz o świecie. Więc zdecydowanie dialog jest tutaj też, jeżeli chodzi o te wartości, no takim zaproszeniem do współodpowiedzialności, jak już
0: mówiłam. No tak, te pytania są różne, co znalazłem nawet, tak, ale nie chcę ich brać do siebie, ale jako taki, no tak, ale nieuchronnie będę je brał. Przeczytam wam, na czym polegają te dobre pytania wedle
2: czy
0: tego.
2: Czy też jest z tego podręcznika, o którym już wspominałeś.
0: Podręcznik Dialog Publiczny w Praktyce. To jest publikacja Nansen z tego centrum, ale wsparta przez Fundację Edukacja dla Demokracji. On jest po polsku, jest dostępny na stronach. I na stronie 33 jest takie dobre pytanie dialogowe, można rozpoznać po następujących cechach. I teraz niech państwo zamkną oczy, wsłuchajcie, czy umiecie takie pytania zadawać. Ja swoją odpowiedź już znam. Uwaga, jest pytaniem otwartym, otwiera przestrzeń, którą można wypełnić różnymi odpowiedziami. Po drugie, jest wystarczająco odważne, żeby być autentycznym pytaniem, a nie ukrytą krytyką, zawoalowanym oskarżeniem, stwierdzeniem czy perswazją. Uwaga, wynika ze szczerego zainteresowania i ciekawości, nie zawiera w sobie ukrytej oceny czy osądu. Kieruje uwagę na osobę udzielającą odpowiedzi, a nie na osobę zadającą pytanie. O ile nie jest pytaniem otwierającym, pytanie dialogowe pogłębia to, co zostało już powiedziane. Nie wiem, waham się, czy nie moglibyśmy zasymulować tej sytuacji. Taki mały krąg, trzyosobowy. Jakby wyglądała taka normalna sekwencja? No ja mogę nawet być tym...
2: A jaki temat by cię interesował?
0: No nie wiem, z tym patriotyzm, no nie wiem, no coś ty podrzucałeś jakiś o patriotyzmie, tak?
1: To czym dla ciebie jest patriotyzm, Kuba?
0: No kurde. No dla mnie patriotyzm czym jest? Myślę, że u mnie patriotyzm kojarzy się, no po pierwsze z takim jednak odróżnieniem, że ta patria, znaczy to, co wspólne dla mnie jest ważne, czasami, ale to już się wymądrzam tutaj jak zwykle, że znajduję to odróżnienie partia i patria. I my wszyscy jesteśmy tak bardzo partyjni, a ten rdzeń oznacza, że jesteśmy częścią. A jakoś sobie imaginuję tą patrię w jakiś taki sposób, czegoś, co jest naprawdę wspólne, w takim najgłębszym sensie i że to jest tam i tak dalej. A drugie, co on mi się kojarzy, że on jest jednak, może takie lektury miałem, no może wtedy się urodziłem, ale że on jest jednak, ma przede wszystkim kategorię zobowiązania. Znaczy wydaje mi się patriota dla mnie to jest gotowość do ponoszenia poświęceń, jeśli mogę tak powiedzieć. I tak sobie na to patrzę i też wiem, że to się okazuje w pewnych momentach. Ale też, że w polskiej historii zaraz musisz mi odrzucić jakiś ratunkowy ten. Ale widzę, że jak wielu ludzi, to znowu będzie pompatycznie, ale że w takich czasach, w których żyjemy, no wydaje mi się, że to jest tak, że to chyba po wojnie ktoś powiedział, że łatwiej jest umrzeć dla ojczyzny, niż dla niej żyć. To znaczy patriotyzm mi się kojarzy i mam nadzieję, że taki będzie z takim czymś, co jest być może czasem nudnawym, ale takim organicznym wysiłkiem robienia czegoś, nie tylko aktem strzelistym w sytuacji granicznej, tylko że jest jakąś taką lojalnością. To może być płacenie podatków, to może być nieomijanie kolejek, to może być mnóstwo rzeczy, które szanują innych jako współobywateli. I co teraz ty na to? Pogłębimy to jakoś. Może Ewa też zapytaj, może ty Ewa powiesz, co to jest dla ciebie patriotyzm? Przepraszam, to nie ja prowadzę, to nie jestem facilitatorem. Na pogotowie.
1: Nie, bo chciałam cię jeszcze dopytać, bo mówiłeś o gotowości na poświęcenie i zastanawiałam się, na co ty jesteś gotowy poświęcić.
0: Boże. No, Boże, jesteśmy na antenie, dobrze, że nie na żywo, ale no jesteśmy. No, to oczywiście na końcu się okaże, wydaje mi

0: Myślę, że to, co robię, jakich wyborów dokonałem, ale też bardzo boję się tego, bo one w żaden sposób nie stanowią. Czasem spotykam kolegów, którzy nie wiem, robią biznes albo poszli w politykę i trochę patrzą z mieszaniną takim, że tak jakbym źle wybrał, jakbym był luzerem, a niektórzy patrzą tak, że może lepiej właśnie wybrałem. W każdym razie nigdy nie miałem poczucia, żebym czegoś sobie odmówił, jeśli mogę tak powiedzieć. Więc udaje się, że żyję w takich słodkich czasach, w których to, co naprawdę chcę robić, wydaje mi się takim, no takim słodkim ciężarem. To znaczy to, co robię, naprawdę lubię. Spotykam fantastycznych ludzi i mamy do porozmawiania o tylu ciekawych tematach. Więc słowo poświęcenie na razie oznacza tego, że nie wiem, jak to powiedzieć. Nie zaniechałem tego, nie trwonię tego. Wydaje mi się na rzeczy, które są i z wiekiem coraz bardziej widzę, które wydają się absolutnie błahe. Także to chyba tak. No tak, to chyba tak, żeby wystarczyło na tą rozmowę. To wydaje mi się, że chcę się chwycić tego, że to poświęcenie nie jest jakimś nieprawdopodobnym wyrzeczeniem, poświęceniem, cierpieniem w każdym razie. Jest tym naprawdę strasznie fajnym.
1: Dzięki. A co jesteś, co byłbyś gotowy poświęcić?
0: Dwóch na jednego? Nie, co byłbym gotowy. No chyba to, nie da się chyba tego wyłączyć jakby pewnie z kontekstu jakiejś tej sytuacji. W tych najbardziej graniczych to po prostu tego, nie wiem, co byłbym gotowy. Myślę, że w ogóle żyjemy w takich czasach, że to są, teraz stają się naprawdę najważniejsze pytania. Skoro wiemy, że nie możemy mieć wszystkiego i coraz więcej, to pozostaje inne pytanie, czego naprawdę gotowi jesteśmy bronić i ile za to dać. I rozumiem, że to są bardzo trudne pytania. I co mógłbym poświęcić? No złapałeś mnie, bo nie mówię, nie znajduję takiego przykładu. Wydaje mi się, że dużo, ale też jestem, też bardzo dobrze wiem, że te testy, kto się okazuje ostatecznie bohaterem i nie, rozważane jako akademickie, takie wyprzedzające, są bardzo mało warte. To znaczy, no może są takie sytuacje graniczne, w których to się okazuje, ale poświęcić? Nie wiem, dla patriotyzmu, co mógł poświęcić. Ale na przykład nie wiem, czy jestem z tego dumny. To nie są mnie audycje, ale pamiętam, że był taki czas, że moje pokolenie na przykład bardzo miało taką i starało się wszystkimi metodami na przykład wyjechać stąd. I tu, wiecie, już nie ma żadnej nadziei, jedziemy i tak dalej. To mi nigdy nie przychodziło do głowy. Ale jak skończyłem studia, miałem wezwanie, już bilet do wojska. I też wielu moich kolegów uznało, bo w ogóle to, no wiecie, że to się da ominąć i załatwić. No więc wydaje mi się na przykład to, że wtedy, a miałem okazję, żeby, nie wiem, pojechać, zająć się inną akademicką karierą i z jakichś powodów uznałem, że na pewno mnie wezmą do wojsk rakietowych, co później okazało się śmieszne, bo akurat jestem pierwszym rocznikiem, którym państwo po prostu wbiło w książeczkę wojskową, że w tym roku nie bierzemy. Nie wiem, nie mieli pieniędzy czy czegoś. A wolno odrzucać piłkę?
2: Można zawsze powiedzieć, że stop, że nie chcesz...
0: Ale nie to mówię, ale a co ty jesteś gotowa poświęcić, albo ty?
2: Ja w roli osoby facilitującej powiedziałabym, że w tej sytuacji ja wspieram ciebie i grupę w rozmowie. I ja tutaj jestem najmniej istotna. Ostatny jest twój głos i wasze spotkanie.
0: Bardzo sprytne.
3: Ale to, co się też może wydarzyć, bo to jest o tym braniu odpowiedzialności. Przez każdą z tych osób i trochę przez te osoby jako grupę za kształt i przebieg tego dialogu, że można oczywiście powiedzieć, że się nie chce odpowiadać na jakieś pytania. Można się pozastanawiać i taka praca ciszą, jak to się mówi, też jest elementem tego dialogu i to jest bardzo często trudne. Ludzie czasami nie wytrzymują. Ktoś naprawdę z jednej strony, że się okazuje, że pytanie jest na tyle trudne, że osoba potrzebuje bardzo dużo czasu, albo jak zadajemy to pierwsze pytanie, to sala nie ma w ogóle, nikt nie ma pomysłu na początku, a potem ktoś, to się zdarza bardzo często, mówi, dobra, to już ja muszę coś powiedzieć, nie możemy tak siedzieć. I to też jest trochę o tym, jakby być może co tak, ten temat, to. Co to pytanie robi ludziom i dlaczego. Ale może być też tak, że osoby uczestniczące mogą sobie te pytania zadawać. Tam jest bardzo ważne jest to, że się nie przykrzykujemy, że nie jest, to nie jest taki ping-pong, to ja teraz ad vocem. Jest kolejka i tej kolejki pilnujemy bardzo skrupulatnie, ale jakby jak przyjdzie twoja kolejka, to możesz powiedzieć, że nie, no słuchajcie, ja bym chciał zadać takie pytanie, albo że ja bym chciał zadać jakieś pytanie konkretnej osobie, bo coś mnie poruszyło w tym, co ta osoba powiedziała. Więc ten rodzaj takiego nawiązywania w tym sensie, no właśnie, nie komentarzy ad vocem, tylko zapytania albo odniesienia się w swojej wypowiedzi, usłyszałeś coś i teraz mówisz, jak ty masz w tej sprawie, to się bardzo często dzieje i do tego też ta metoda zachęca, no bo to jest o słuchaniu, ale też o tym, że z tego słuchania coś dla nas wynika. Właśnie możemy zacząć myśleć o czymś, co nam nie przyszło do głowy w pierwszym odruchu.
0: Ale rozumiem,
3: tylko jeszcze jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, no bo w tych rzeczach, które mówiłeś, pewnie nie wiem, no mogłeś mi cię jeszcze zamiast tego pytania, co byłbyś gotów poświęcić, zapytać na przykład o to, a czego ty byś był gotowy bronić, bo powiedziałeś coś o tym właśnie bronieniu rzeczy i to są takie pytania, powiedziałabym, że idealne w tym kontekście, bo one pozwalają sprowadzić tą dosyć abstrakcyjną kategorię patriotyzmu do czegoś bardzo konkretnego i myślę z pewnością jakby bliską 100%, że te odpowiedzi byłyby bardzo, bardzo różne.

0: czego koniec końców ludzie, którzy być może na wejściu wszyscy by ci powiedzieli, że się czują patriotami w jakimś sensie. Jakbyśmy zaczęli rozmawiać o tym, co to faktycznie dla nich znaczy, gdzie są te granice gotowości bycia patriotą, poświęcenia i tak dalej, to moglibyśmy się dowiedzieć o sobie bardzo różnych rzeczy i być może też lepiej zrozumieć, dlaczego na przykład te hasła związane z patriotyzmem albo zarzucaniem komuś, że nie jest wystarczająco patriotyczny, dlaczego one nas tak uruchamiają, dlaczego generują różne rodzaje sporów i konfliktów.
1: Tak, chciałam ciebie zapytać, Kuba, bo powiedziałeś, że masz doświadczenie udziału w dwóch dialogach tych publicznych. I wiesz, jakie to było dla ciebie? Jak to się, czy to się jakoś różniło? Czy było takie same do takich warsztatów, spotkań, w których pewnie wielu...
2: Różniło się, ale czy jakbyśmy, nie wiem, czy ja sobie, ile to wymaga w tych dialogach, dużo odwagi, bo to wyjście, to generalnie jest tak, że najpierw musisz zdekonstruować często te z pierwszej piłki, jestem, nie jestem patriotą, te pytania, które nazywają się pogłębiające, no i one nurkują w środek ciebie, tam jest takie terytorium, w którym nie zawsze czujesz się pewny, czujesz, że to jest jakaś ekspozycja, że jesteś, jakby nie działał facilitator, powiedziałeś coś. I myślę, że to jest bardzo ważne, to jest
0: tak,
2: rozmowa.
0: Ale to jest na przykład istotne, że my nigdy pytaniem otwierającym nie będzie pytanie, czy jesteś patriotą.
2: Ale to rozumiem.
0: To będzie zawsze pytanie o to, jak ty rozumiesz jakieś pojęcie, albo jak, no tak, jak, gdzie dla ciebie coś przebiega. Myślę, tutaj widzę, że Agata tak myśli, że to... Ale to moja intuicja jest raczej taka, że a propos tego, jakie to są pytania, że unikamy takich pytań, które są takie zupełnie zero-jedynkowe, albo każą ci się od razu przypisać do jakiejś kategorii. One raczej zachęcają do tego, żebyś opowiedział swoimi słowami, jak jakąś kategorię, etykietę czy pojęcie rozumiesz, niż od razu każą ci się wtłoczyć czy opowiedzieć po jakiejś stronie.
2: Rozumiem, że tam jest kategoria rozumieć, czuć, bo część jest o emocjach.
1: Jak się masz czymś, jaki jest to dla ciebie?
2: No... Jak pytasz mnie, Agata, no to było mi tak. Po pierwsze, bo jestem strasznym gadułą, ale bardzo mi się to podobało, że ktoś mityguje to, że jest jakaś struktura. To było fajne, chociaż nie było dla kogoś, kto tak trochę nosi. Bardzo mi odpowiadało to, bo uczestniczę często w jakichś debatach, panelach i nawet jak mi się bardzo starał, to zawsze chcę je wygrać oczywiście. Tak pan ładnie mówił, tak elokwentnie i tak ludzie nie chcą być ze mną w panelach, bo ja je albo kradnę, albo coś. No taki mówię, ale mówię to z olbrzymią tą ilością, taki showman trochę. Więc ta sytuacja, siedź cicho, jesteś takim samym, bo to jest jeszcze kategoria okrągłości w takim rozumieniu, że to nie są strony, to jest coś okrągłego, wszyscy są w jakimś sensie jakby w kategoriach pewnej organizacji przestrzeni, łącznie z tym facilitatorem, nikt nie stoi wyżej.
1: Wszyscy siedzą w kręgu, to jest.
2: Tak, czasami nie wiemy, kto jest kim, więc tak, ale co on powie. Więc dla mnie to było bardzo kształcące i ta ciekawość. Czasami musiałem ją w sobie wzbudzać, ale największą ciekawość miałem do tego, że to są, nie wiem jak to powiedzieć, normalni ludzie. Bo jak mam takich, tak samych jak ja, takich wiecie, ja ile książek przeczytałem i czy znam słowo po łacinie, to szczerze mnie już nudzą. Natomiast jak spotykasz i widzę to, co na przykład dla nas w stoczni, jak robimy te obywatelskie panele, że losujemy ludzi, jak masz tylko cierpliwość dojść do tego, jakoś zdeszyfrować, jakim językiem, jakimi emocjami, to się robi nieprawdopodobne. Zresztą nie tylko dla mnie, jak widzę te ewaluacje różnych praktyk, które my mamy, narad obywatelskich, to jedno uczestnictwo w takim spotkaniu dla wielu ludzi ma kompletnie iluminacyjny charakter, bo tak rzadko zdarza im się, że mogą mówić i nikt im nie przerywa, wiecie, no my niestety, jeśli chodzi o taką codzienność, to mam wrażenie, że my mamy bardzo małe przygotowanie do takiej cierpliwości i słuchania. Jak sobie wyobrażam, że dla mnie ekstremalną rozmową, no nie jestem tego dobrym przykładem, szczególnie w radio, jest w ogóle nic nie powiedzieć, tylko wyłącznie słuchać. Wyobraźcie sobie rozmowę, w której nie mówisz nic, a wyłącznie jesteś ciekaw. No dla mnie to by było bardzo trudne. Ale dziękuję wam za te doświadczenie ogólnie rzecz biorąc, ale chcę też od razu zapytać, bo próbujemy sobie powoli wyobrazić, to jest jakiś, to ma jakąś uwerturę, to jest jakiś początek, ludzie siadają. Powiedzcie trochę więcej o tym przebiegu. Jest takie zdanie chyba Oscara Wilda, socjalizm nie może się udać, gdyż wymaga za dużo wolnych wieczorów. Więc ile w ogóle czasu i tych wieczorów to wymaga, kto to zwołuje, kto za to płaci, znaczy, jak w ogóle to, jak to się robi?
1: To wymaga chęci tego, żeby zwołać różne osoby ze sobą. I to dla mnie mogą być osoby, które są w sąsiedztwie, robią i tak się spotykają, czy to w jakiejś bibliotece, czy w centrum kultury, czy są specjalnie zaproszone, żeby reprezentować różne faktycznie poglądy i żeby było tutaj jeszcze bardziej widać te różnice przebiegające w społeczeństwie. I taki dialog publiczny, i to nawet nie musi się nazywać dialog publiczny, to się może nazywać rozmowa, która będzie prowadzona zgodnie z tym podejściem. To też z doświadczenia wynika, że ta nazwa też dystansuje, no bo po co spędzać wieczór będąc na dialogu, to jednak też jest pewna selekcja, autoselekcja tego, kto przyjdzie, kto się decyduje poświęcić właśnie popołudnie czy wieczór na takie 2 godziny, powiedzmy 3 godziny spotkania. I jeśli chodzi o warunki, no to nie jest jakoś specjalnie kosztochłonne, bo wymaga to powiedzmy z 2 osób prowadzących, czasem 3, w zależności od wielkości grupy. No najlepsza pewnie grupa to jest taka kilkanaście, 20 parę osób, bo wtedy jest rzeczywiście

0: szansa, żeby się zobaczyć, ale zdarzyły mi się dialogi, w których przyszły dwie osoby, no bo tak się zadarzyło i był naprawdę świetna rozmowa, siedzieliśmy ponad godzinę i ta rozmowa płynęła i miała inną dynamikę oczywiście. Inaczej wyglądała niż podobna rozmowa na większym forum. Są też dialogi, które odbywają się w znacznie większych gronach. To będzie parędziesiąt osób, 100 osób. To też oczywiście wymaga innego ustawienia sali. I tak z doświadczenia te, które dialogi prowadziłam, to albo były finansowane na razie z jakichś środków właśnie grantowych, że ktoś widział potrzebę społeczną, tak jak, nie wiem, byłam w Białymstoku i współprowadziłam dialog o zabytkach białostockich. Były też takie dialogi prowadzone zupełnie oddolnie i wolontariacko, tak jak, nie wiem.
1: No właśnie, mnie interesuje, czy to ma szansę w ogóle utrzymać taką właśnie dynamikę typu AA. Mhm. Bo zauważcie, że jak nam bardzo, jak ktoś mówi, to są widać, że my nie mamy w zestawie rytuałów takich, które są dokładnie z tym wiązane. Jak ktoś mówi, okej, to ja idę na mecz, albo mamy kółko różańcowe, albo nie wiem, co jeszcze możemy zrobić, idziemy razem pośpiewać, ale to słowo dialog publiczny jest takie, no, ale...
0: Ja bym powiedziała, idziemy porozmawiać. Rozmowa jest dla mnie takim najbardziej bliskim ciału określeniem tego, co tam się odbywa. Tylko, że ta rozmowa ma swoje zasady szczególne. Staraj się mówić w swoim imieniu. To są zasady, ale ja też lubię o nich myśleć jako o zaproszeniach. Bo zwróć uwagę, tam jest staraj się mówić w swoim imieniu. Stara się słuchać tak, żeby zrozumieć perspektywę innej osoby oraz no, nie neguj, nie komentuj wypowiedzi innych. Ona ma taki bardziej...
1: Bo teraz już... mówisz dwóch lub trzech facili, to oczywiście wtedy jest związane z tym, że szczególnie do pogotowia to nie ono dzwoni, do niego się dzwoni. Ale zastanawiam się, jaką po tym, bo wykształconych jest sporo ludzi, to jest taka, nie wiem, czy terrakotowa, bo ona się rusza, jednak spora armia za dużo, ale to nie jest tak, że nie ma w Polsce ludzi, tym bardziej, że jak mówię, on dość szybko i się można w tym podstawowym kształcie, to głębokie rozumienie, to jest co innego, ale to przestrzeganie reguł i ona jest prawie DIY, w sensie do it yourself, to znaczy jak zobaczyłem tutaj te różne zasady, taki rodzaj kontraktu na ścianie, no to nie trzeba być super specjalistą, ale jest pytanie, jaka w ogóle w tej chwili jest skala tego, jakie były tematy dotychczas. Ja nie widzę tej mapy, ale o czym mówimy?
2: No myślę, że tak też patrzę na Agatę, no, że żadna z nas nie odpowiedzi precyzyjnie na to pytanie, bo z różnych powodów nie było tak, że ktoś w Polsce, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, no po prostu ewidencjonował wszystkie dialogi. To, co my będziemy robić w tym projekcie, który tu uruchomiłyśmy, no to tam, ponieważ na przykład osoby, które będą kończyły te szkolenia facylitatorskie, czyli jakby drugiego poziomu, będziemy zapraszać, żeby w ramach tego projektu, przy naszym wsparciu, one skończywszy szkolenie, one będą miały obowiązek przeprowadzić przynajmniej jeden taki dialog, no więc to będziemy mogły śledzić, będziemy wiedziały, o czym to jest. Do tej pory to się raczej tak trochę niesie pocztą pantoflową. Na tej grupie, o której wspominałam, mamy taką grupę na WhatsAppie tych 60 osób, które ukończyły szkolenie 2 lata temu w ramach Aktywnych Obywateli. Tam ludzie piszą na przykład o tym, jakie robią dialogi, czasami nawzajem się do siebie zapraszają właśnie do tego, żeby coś wspólnie poprowadzić. Więc no, możemy mówić o tych dialogach, o których wiemy. No, w Gdańsku mamy, czy w Trójmieście w ogóle kilka takich osób akurat się zdarzyło, że i w Gdańsku, i w Gdyni, to chyba same dziewczyny praktycznie, ale że one już od jakiegoś czasu prowadzą dialogi na bardzo różne tematy. O młodzieży, o prawach kobiet, o zdrowiu psychicznym.
0: Wokół filmów, które były...
2: Tak, na przykład tam się jakoś bardzo przyjęła taka forma, że często są jakieś pokazy filmowe i po nich jest taka rozmowa właśnie w formie dialogu, na przykład. Ale nie o samym filmie, tylko o temacie, który na przykład ten film poruszał. Wiemy też, że w Łodzi przy miejscach aktywności lokalnej przynajmniej kilku, tam z kolei sekcja łódzka osób, które pokończyły szkolenia, też próbuje animować takie rozmowy z wykorzystaniem tej metody dosyć regularnie na różne lokalne tematy. Więc jakby no, to wygląda bardzo różnie.
1: A widzicie,
2: ja 2 lata temu prowadziłam
1: się...
2: taki dialog też z jedną z osób, które kończyły nasze kursy, na przykład właśnie wokół migracji i różnorodności. To chyba też jest taki temat, który wraca.
1: To jest bardzo ciekawe.
2: Agata zresztą już niedługo będzie też prowadzić dialogi właśnie wokół takiego
0: wokół multikulti i mnie. Ja z innego kontekstu jeszcze współprowadziłam też dialogi dla społeczności ukraińskiej mieszkającej w Warszawie. I to jest ciekawy wątek, bo na przykład właśnie mówiłeś o Norwegii i tamtych doświadczeniach. Tamten dialog publiczny na przykład w miejscowości położonej niedaleko Oslo Lillestrøm jest wykorzystywany jako takie podstawowe narzędzie integracji uchodźców i migrantek. Właściwie dialog publiczny wziął się z takich cyklicznych spotkań grupy kobiet uchodźczyń, które spotykały się ze sobą, żeby porozmawiać o tym, jakim jest, na ważne tematy, na które nie miały miejsca, żeby w ogóle o nich pomyśleć i spotkać się z innymi osobami, które mogą mieć podobnie, a mogą mieć różnie. I z tego właśnie, że już wspomniana Christiane Zehausen, wywiodła takie zasady, jakby ona podkreśla, że ten dialog publiczny, on jest metodą czy podejściem zbudowanym na praktyce. Że to było naprawdę próbowanie, błądzenie, znajdywanie takiego skomponowania tych zaproszeń, roli osoby facylitującej, tego, co mogą, a czego nie mogą osoby uczestniczące, a w tym podejściu osoby uczestniczące mogą bardzo wiele. Nam zależy na tym, żeby one mówiły. I to od nas, jako osób prowadzących, należy zadawaniem ich pytań, które mają być takim podstawowym

0: narzędziem refleksji. Mm. Więc wydaje mi się, że to na dobrą sprawę, tak nie wiem, wisi to pytanie, czy to ma szansę się rozprzestrzenić gdzieś. I wydaje mi się, że tym kluczem tutaj myślenia o tym jest nie to, żeby rzeczywistość przestawić do dialogów, tylko raczej znajdować przestrzeń do dialogów w rzeczywistości. Mm-hmm. I to, kiedy mamy właśnie projekcję filmu, i tutaj serdecznie pozdrawiam Paulinę Polplutę, która robi super robotę w Gdyni. Kiedy mamy projekcję filmu i dla odmiany nie robimy potem pogadanki z ekspertem tak zwanym, tylko zapraszamy ludzi do kręgu i pytamy się właśnie, co to ci zrobiło, mówię tutaj bardzo już potocznie i to nie jest, nie jest to pytanie, które by padło jako pytanie otwierające, to zmienia i już przetwarza trochę, więc...
1: Ale to jest chyba bardzo ważne, że to są, można to widzieć jako takie klasycznie projektowe, ale bardzo mnie to jakoś przekonało, że czasami to jest kompletnie izolowane, wielkie przedsięwzięcie dialog, ale czasami to jest coś takiego, co jest aneksem jakimś właśnie... Okej, był film, zjedliśmy coś razem. Jest wiele sytuacji, w których i dużo jest nas, wielu chodzi na miejsca, gdzie pojawią się celebryci, nawet intelektualiści, influencerzy i samych siebie ustawia permanentnie w roli widowni. A to jest, rozumiem, takie no, jak w aktorskie, taki teatr, w którym widzowie jednak wkraczają i w ogóle dają sobie radę bez tego. I jak to powiedział jeden z naszych uczestników po panelu obywatelskim, tak wziął mnie na stronę, no nie bardzo taki, nie skończył uniwersytet, mówi... Wie pan, co mi się okazało i to jest najciekawsze. My nie jesteśmy tacy głupi. Mm. I nagle poczułem, że to jest największa esencja tego, że to jest coś ważnego. Mnie interesuje, rzeczywiście w tej, mówiliśmy i wahałem się, czy to poruszyć, ale są takie choroby i dlatego o tym pogotowiu. W tej chwili mamy kompletnie rozregulowany, nazwijmy to, kompas emocjonalny wokół takiej kwestii jak Polacy i Ukraińcy. Zresztą miejsce, bo to pewnie będziesz to wspomagać, ale na przykład właśnie to Polskie Forum Migracyjnym, dyskusja o tym, jak ma wyglądać polityka integracyjna, też jest prowadzona w takich rozproszonych kręgach, gdzie, nie wiem, Kolumbijczycy mówią do siebie, ale muszą to jakoś przegadać i że w ogóle jakaś wiedza płynie, bo część to jest takie, że to jest prawie terapeutyczne dla grupy, która w tym uczestniczyła. W sensie wychodzimy stamtąd odmienieni. Inne to są ważne i poważne, zaangażowane procesy na poziomie prawie takim politycznym. Nie wiem, tak jak my prowadzimy, mówię w stoczni, nie wiem, ze strażakami narady o tym, że brakuje wody w Polsce, ale generalnie, że jest taki moment, że porozmawiajmy na, wiecie, podobny temat, spotkajmy się i może ktoś to zbierze. Czy jak teraz tak bardzo udało się rozkręcić tą niezrozumienie, nienawiść, czy jakimkolwiek lekarstwem, na przykład w tych kwestiach polsko-ukraińskich, by było, że usiądnie ci najbardziej hałaśliwi, tylko nazwijmy to normalni Polacy i Ukraińcy mają dość czasu, żeby się posłuchać i być siebie ciekawym, może obejrzeć filmy, które jakoś ich kształtowały. Jak to widzicie, czy twoje pogotowie, nasze pogotowie mogłoby pomóc w takiej sytuacji, która jest realnym zagrożeniem rozszarpywania się po prostu? Mm.
0: Ja bym powiedziała, że to tak, szukając takiej metafory, to jest właśnie nasza przestrzeń do rozmowy, idąc za nazwą tego projektu, nasza przestrzeń do rozmowy, to jest tworzenie miejsca, w których ty możesz spotkać się swoimi wewnętrznymi dylematami, trochę powiedzieć o swoim bólu, bo tam jest dużo, w takich momentach, kiedy pojawiają się emocje, to dla mnie to jest coś, pokazuje coś jest żywego, coś jest ważnego, to jest jakaś duża stawka, duża gra, coś, co wpływa na mnie bardzo, bardzo, bardzo mocno. I jeśli te rozmowy są właśnie przeprowadzane z wolnością tego, że naprawdę możesz powiedzieć, co uważasz, co ci w duszy gra, to co chcesz i masz ten komfort czy bezpieczeństwo tego, że reprezentujesz siebie, nie jakąś etykietę. Nie reprezentujesz żadnej organizacji, nie reprezentujesz żadnej grupy konkretnej, tylko siebie pod
1: danym imieniem. To jest też bardzo ważne, nie, że Polacy uważają tak. Coś. Tylko mówisz w swoim imieniu. Pamiętam, że to jest pierwszy element tego kontraktu. Mów w swoim imieniu.
2: Bo to się też, mam wrażenie, notorycznie zdarza. To znaczy większość tych dialogów, które ja zdarzyło mi się prowadzić, nawet te dialogi na forum, które się odbywały w poniedziałek, tam rozmawialiśmy o granicach demokracji i znakomita część osób w mojej grupie zaczynała te wypowiedzi od takiej liczby mnogiej, że wszyscy wiemy, musimy walczyć. I jakby naszym zadaniem w tych rolach osób facylitujących no było też to, żeby zachęcić te osoby, dobra, na razie zapominamy o tym, co musimy, co wynieśliśmy ze szkoły, co nam się wydaje, że oczekują od nas inni albo nasi rodzice, nasi krewni i tak dalej, tylko pomyśl sobie o tym i opowiedz nam, co to znaczy dla ciebie, bo to jest dokładnie taka przestrzeń takiej wolności i nie wszyscy są na to gotowi w czasie takiej sesji. To nie jest tak, że zawsze każda osoba się odezwie, bo czasami no nie wystarczy, że usłyszysz, że wszyscy się jakoś tam wypowiadają, może to nie jest ten moment, ale w ogóle doświadczenie czegoś takiego, tak jak mówi Agata, że ja tutaj nikogo nie reprezentuję poza sobą w jakimś sensie. I to, do czego namawiamy i do czego osoby, jeśli chcą wejść w tą metodę i zastosować do tych zasad, jest ta gotowość do usłyszenia tego, co ta konkretna osoba czuje, myśli, uważa na dany temat, nawet jeśli to może się okazać trudne, szokujące czasami, ale no jakby bez zrozumienia tego, co taką osobę motywuje w jakimś sensie, co wpływa na to, jak ona potem działa, bo jeżeli mamy jakieś rozumienie, jesteśmy czymś na

0: napędzani do myślenia o jakiejś sprawie, to prawdopodobnie będziemy się zachowywać w jakiś sposób. A z drugiej strony bardzo często działania, które widzimy, no możemy je bardzo różnie odczytywać w zależności od tego, co wiemy o tej osobie, skąd to się mogło wziąć, co tam siedzi u spodu. No i to jest to, co bardzo często dzieje w ramach takich dialogów właśnie.
1: I powiedziałabym, że też dialog ten publiczny, czy ten dialog w podejściu nansenowskim jest o tyle radykalną przestrzenią wypowiedzi, że tu naprawdę możesz powiedzieć wszystko. I tu nikt nie powie ci, w sensie nie facylitatorka nie powie ci przestań.
2: Czyli tu nie ma tego, co często się pojawia jako wyzwanie tego słynnego no platform, które moim zdaniem bardzo zniekształca, bardzo, znaczy trzeba by chyba słuchaczom
1: pytanie,
2: wytłumaczyć.
1: Czym jest platforma w kontekście dialogu,
2: rozmowy
1: gdzie,
2: o tym.
1: Kiedy spotyka się ileś 15 powiedzmy osób. To jest zupełnie inna sytuacja niż kiedy jest to debata w prime time.
2: Tak,
1: o
2: bo ona też de facto
1: telewizji.
2: Nie daje platformy,
1: tak.
2: Ona tylko próbuje poznać tą osobę.
1: On daje raczej przestrzeń do pogłębienia i do refleksji, bo ty mówiąc cokolwiek chcesz powiedzieć, wiedz, czy tutaj miej świadomość, że ja cię mogę potem o to zapytać i to jest okej, okay. W sensie, że bo ja chcę zrozumieć, skąd te ostre słowa, ostre w rozumieniu właśnie ostrości emocji, wyrazu się pojawiają. I to, co mówiłam na samym początku o tym, że czasem ta rozmowa nie musi być spokojna, bo emocje są potrzebne. Znaczy emocje są potrzebne, ich wyrażanie też jest ważne, bo pod emocjami kryją się potrzeby. I te rozmowy z taką ważnością po prostu potem kontynuować i w dobrym towarzystwie właśnie też higienicznym w rozumieniu osoby, która będzie mogła dopytać. I też stworzyć, tak. Utrzymać, to jest, się mówi jeszcze w facylitacyjnym żargonie o trzymaniu przestrzeni. Że to ty też, że tam siedzisz i jesteś w stanie jakoś wziąć na siebie i przepuścić przez siebie te emocje, które się pojawiają, to bardzo dużo robi. To bardzo ma duże znaczenie do tego, na ile ludzie mają odwagę powiedzieć. Bo się mówi o takiej bezpiecznej przestrzeni i przestrzeni odwagi. Taką właśnie dialog w założeniu ma być.
0: No mi się wydaje, że w tym temacie szerokim, związanym z obecnością, no w dużej mierze osób z Ukrainy, ale tak naprawdę myślę, że to dotyczy też różnych innych osób, które do Polski przyjechały i które przez wiele osób w tym kraju są jakoś oceniane właśnie na wejściu albo stawiane są im różne wymagania związane z tym, czy one mogą tu być, nie mogą. Że jakieś porozmawianie o tym, czym dla nas w ogóle jest to bycie razem w tym mieście, w jakiejś społeczności, jakby tak. O czym jest dla nas sąsiedztwo, jakby czucie się u siebie, dobra, no to by były wspaniałe tematy do takich rozmów, bo one mogą mieć bardzo prosty punkt wyjścia, taki, w którym ty możesz powiedzieć, że jakby, nie wiem, nie czujesz się bezpiecznie, bo jest wokół ciebie dużo osób, których nie znasz i z którymi się nie możesz dogadać, ale to porozmawiajmy o tym, to znaczy, co faktycznie sprawia, że się czujesz zagrożony na przykład, a co czuje taka osoba, która funkcjonuje w jakiejś społeczności, no może musi tam mieszkać, bo nie stać ją na mieszkanie w innej części miasta i teraz z czym to się dla niej wiąże? Że jakby takie rozmontowanie tych różnych etykiet, dla których punktem wyjścia jest jakiś też wspólny element, w sprawie którego każdy może mieć coś do powiedzenia, no wydaje mi się, że jest świetnym punktem. I my
2: to
0: też jakby,
2: kiedyś...
0: no myślimy o tym od jakiegoś czasu, to znaczy różne te inicjatywy, które przyświecają i stworzeniu tego projektu i temu, że wymyśliliśmy, że w tym roku chcemy ludzi na forum zaprosić do tego dialogu, no mają z tyłu gdzieś taką motywację, że no czujemy, że to należałoby robić na szerszą skalę, bo jest tak strasznie dużo tematów, o które się kłócimy, zanim naprawdę spróbujemy się zrozumieć, że to się aż prosi.
2: Mi się wydaje, że to jest jakaś wielka nadzieja właśnie. Powiedzmy tak, że do kogo dzwonić. No nie podamy telefonu Agaty Łobanik, ale powiedzcie...
1: Ale podamy adres strony internetowej organizacji, która koordynuje ten duży projekt, o którym mówiła Ewa. I jeśli kogoś z Państwa zaintrygował temat dialogu publicznego i miałbyście ochotę czegoś więcej się dowiedzieć, czy wziąć udział w szkoleniach, które będą w najbliższych 4 latach prowadzone przez nas, czy jakichś wydarzeniach, które będą się odbywać, czy dialogach, które też będziemy pośrednio i bezpośrednio organizować, to zapamiętajcie nazwę Fundacja Edukacja dla Demokracji. Tam jest tymczasem podstrona projektu Przestrzeń do Rozmowy Upowszechnianie Dialogu w Polsce, czyli tego przedsięwzięcia finansowanego z Funduszu Społeczeństwa Obywatelskiego, który prowadzi FED, Fundacja Stocznia i Nansen Center for Peace and Dialogue. I tam będzie naprawdę bardzo dużo okazji. Po pierwsze można ściągnąć ten podręcznik właśnie dokładnie stamtąd, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy i rozmawialiśmy. Oraz, no właśnie, zainteresować się i zobaczyć, gdzie są te przestrzenie do rozmowy, o które nam chodzi.
2: Tak, to jest chyba dobry finał. Nie mamy pretekstu polegającego na tym, że nie wiemy, jak to zrobić. Tych narzędzi jest bardzo dużo organizacji, nie wiem, Nowa Wspólnota, no jest dużo organizacji, które przejęły się tym i chcą doskarczać czegoś w rodzaju planszy do tej rozmowy. Bardzo często jest tak, że nawet nasze emocje, dobra, będę słuchał, ale nie znam tej reguły, nie byłem w tym uczony, tak bym powiedział. One wymagają jakiegoś elementarnego kontraktu, jakiegoś zawieszenia tego jak zwykle, żeby było inaczej.
0: No mi się wydaje, że tak. Znaczy absolutnym punktem wyjścia jest to, żeby chcieć stworzyć tą okazję do rozmowy. Czy my od razu sięgniemy po ten dialog nansenowski, czy po jakąś inną metodę? To jest trochę drugorzędne. No my bardzo wierzymy, że ta metoda przynosi fajny rezultat.

0: rezultaty i ona jest dosyć taka prosta do zastosowania, tak jak Agata mówiła, jeśli chodzi o zorganizowanie takich spotkań, ale to nie jest jedyna metoda prowadzenia dialogu i myślę, że jest też dużo takich podejść, które też się opierają na tych założeniach związanych ze słuchaniem i rozumieniem, więc jakby powiedzmy, że to jest druga decyzja. Pierwsza jest taka, żeby się spotkać, żeby zaprosić osoby na taką rozmowę, no a potem już można jakby szukać.
1: Anonimowi ciekawcy, czy anonimowi nienawistnicy? No różne mogą być rzeczy, ale generalnie dobrze by wiedzieć,
0: anonimowi
1: że...
0: Anonimowi słuchający. Właśnie nie anonimowi, to chyba też jest ważne.
1: Nie, tylko mówiłem o tej dynamice.
0: Nie trzeba przedstawiać, ale każdy tam jednak jest sobą, ludzie się widzą. My też robiłyśmy dialogi online, ale ja myślę, że to jest jednak trochę inna jakość. Ta fizyczna obecność ze sobą dużo daje.
1: Oj tak. Przypomnę na koniec, bo zawsze zapominam, żeby przypomnieć to w studio. Od pogotowia facilitacyjnego była Agata Urbanik.
2: I Fundacja Edukacja Demokracji.
1: I Fundacja Edukacja Demokracji. Ze mną w studiu była też Ewa Stokłuska.
2: Z Fundacji Stocznia.
1: Stocznia. I to tak wygląda, jakby to było, wiecie, autopromocja. Wszystkie te rzeczy są za darmo, my tego nie sprzedajemy. Nawet prosimy o to, żeby w obydwu tych przypadkach szukać u nas pomocy, nawet wsparcia finansowego, jeśli ktoś... Znaczy to nie chodzi o to, żeby oportunistycznie teraz będziemy rozmawiać, bo są, biorę wielki cudzysłów, pieniążki. Takie rozmowy są niewiele warte.
0: A propos tych, w cudzysłowie, pieniążków, akurat dwie nasze organizacje są częścią większego konsorcjum właśnie Funduszu Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach którego my też przyznajemy grant organizacjom. I to jest o tyle istotne, że teraz trwa nabór na takie projekty różnego typu związane też między innymi z tworzeniem ludziom okazji do rozmowy. Jeśli państwo reprezentujecie organizację społeczną albo znacie kogoś, kto jest z tym środowiskiem pozarządowym związany, to zapraszamy i na stronie Stoczni, i na stronie Fedu, i na stronie fso.org.pl znajdziecie informacje, bo czasami te pieniądze są potrzebne, żeby wynająć salę, no różne rzeczy. Będzie też specjalny konkurs, ale to już w przyszłym roku, na takie stricte i projekty, które dotyczą właśnie tworzenia sytuacji do rozmów mimo różnic. No nam też bardzo zależy jako organizacjom, żeby ludzi do tego zachęcać. Zgadzam się, że pieniądze nie są najważniejsze, ale jeśli do czegoś mogą się w takich procesach przydać, to jest też dobra okazja do 29
1: nie lipca. Nie garćcie nimi.
0: Można
1: nimi,
0: złożyć taki projekt.
1: Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję. I tyle. Jeszcze przypomnę, że wydawcą mojej audycji jest Wojtek Dorosz, a drugie, że jest strona Marzyciele i Rzemieślnicy, którą prowadzi zresztą Stocznia, na której wszystkie te audycje, poza stroną podcastów Polskiego Radia, do której możecie państwo nas odnaleźć. Bardzo dziękuję.
2: Wielkie dzięki.
0: Dzięki.
3: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Burza na zachodzie Polski we Wrocławiu zalało stadion olimpijski. Konsekwencja decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejni ukraińscy politycy zrzekają się polskich odznaczeń. To był prawdziwy mundialowy pogrom. Holandia strzeliła Szwedom aż 5 bramek. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Prawie 800 razy interweniowali strażacy na zachodzie kraju w związku z burzą.

0: Burzami. Najwięcej wyjazdów do zdarzeń odnotowano w województwie dolnośląskim. Ponad 400, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
1: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji.

0: Kłodzkiej od strony Polanice Zdroju. W Wałbrzychu opady deszczu i gradu były wielkości małych wiśni. Służby ratunkowe pozostają w gotowości w związku z burzami, poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Kolejni ukraińscy politycy zrzekają się orderu Orła Białego. Po tym, jak odznaczenie odesłał do Polski Wołodymyr Zełenski, ze swoich odznaczeń zrezygnowało do tej pory 6 osób, w tym byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Stało się to po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu obecnemu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Decyzja polskiego prezydenta podzieliła naszych polityków.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska ocenia, że może to uderzyć w relacje z Ukrainą.
2: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
1: To działanie na korzyść Rosji, uważa europoseł lewicy Robert Biedroń.
3: Putin otwiera szampana. To widać dzisiaj jak na dłoni, że ta decyzja była błędna.
1: Z kolei doradca prezydenta Alvin Gajadur zwraca uwagę, że prezydent Wołodymyr Załęski miał czas na to, żeby zareagować na zapowiedź odebrania orderu.
4: Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA. Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego.
1: Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie wobec Elnura A., podejrzewanego w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Adwokat Gruzina zapowiedział złożenie zażalenia. O szczegółach reporter Polskiego Radia Lublin Tomasz Moczulski.
5: 36-latek do lubelskiego sądu trafił około godziny 11 pod eskortą policyjnych kontrterrorystów. Mężczyzna, jak przekonuje prokuratura, z zimną krwią w poniedziałek w Białej Podlaskiej zabił 44-letniego Roberta Kuzakowa. Podejrzany podszedł do ofiary i strzelił z broni palnej 5 razy, 3 razy w plecy i 2 razy w głowę. Nie było wątpliwości, aby ten środek zapobiegawczy zastosować, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
6: Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzucanego czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, co utrudniałoby przebieg postępowania, obawą matactwa oraz oczywiście grożącą mu surową karą.
5: Podejrzanemu może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: Do zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty doszło w miniony poniedziałek w Białej Podlaskiej. Śledczy badają m.in. wątek zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty na zlecenie. Reprezentacja Holandii nie dała szans Szwecji. Podczas trwającego mundialu pomarańczowi rozgromili 3 korony 5-1. Po 2 gole dla triumfatorów zdobyli Brian Brobery oraz Cody Gakpo. Piąte trafienie zaliczył Crescencio Somerville, a honorową bramkę dla Szwedów strzelił Antony Elanga. Teraz w Toronto rozpoczyna się mecz Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej, a o 2 nad ranem polskiego czasu starcie Ekwador-Curaçao. Następnie o 6 na murawę w Monterrey wybiegną Tunezja i Japonia. Na lotnisku w Aleksandrowicach w Bielsku-Białej można było zobaczyć największe gwiazdy polskiej muzyki. Zakończyły się tam koncerty w ramach Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie zadebiutował mieszkający w Bielsku-Białej Dominik Czusz, za dnia elektryk, a wieczorem charyzmatyczny muzyk.
7: To jest dla mnie duma, że mogę pokazać wszystkim tym, którzy we mnie wierzyli od samego początku, że marzenia się spełniają i ciężka praca przynosi rezultaty.
0: Tegoroczna trasa Lata z Radiem obejmie 12 miejscowości w całej Polsce, w których dziennikarze radiowej jedynki spotkają się ze słuchaczami. Po Bielsku-Białej wydarzenie odbędzie się m.in. w Radomiu, Zakopanem, Lublinie i Tarnowie. Audycja Lata z Radiem jest emitowana w programie Pierwszym Polskiego Radia od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 12.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burze będą utrzymywać się w zachodniej części kraju. Jutro w ciągu dnia niewiele się zmieni. Również będzie burzowo, deszczowo i gorąco. Termometry wskażą maksymalnie od 26 do 33 stopni.
9: Sześć minut po godzinie 22.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Idealny moment, żeby porozmawiać o

0: O filmach, które się nie starzeją, choć zmieniają się ustroje i zmienia się technologia. Te filmy cały czas stawiają te same pytania. Jak żyć? Jakich wyborów dokonywać? I czy nasze losy naprawdę zależą od nas samych? Dziś porozmawiamy o twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
1: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
2: Co jest na tej taśmie?
3: Jest taki dowcip, żart może marny, ale z filmu Stanisława Barei. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? No tak, dziecko powinno mieć ojca i matkę. Matka jest najważniejsza, ojciec jest ważny. Ale jak na przykład matka gdzieś wyjedzie, to ojciec jest ważniejszy. No to tak uśmieliśmy się tuż przed tym dniem, na który czekamy, bo 23 czerwca.
4: To Dzień Ojca. Ja tu mam też fragment wiersza Tadeusza Różewicza. Idzie przez moje serce stary ojciec. Nie oszczędzał w życiu, nie składał ziarnka do ziarnka, nie kupił sobie domku ani złotego zegarka. Jakoś nie zebrała się miarka.
3: Jak znalazłaś wiersz Tadeusza Różewicza pod tytułem Ojciec, to wystarczy kliknąć w internecie i znaleźć?
4: Tak, ja po prostu...
3: Wiersze o ojcu, najpiękniejsze.
4: Tak, najpiękniejsze wiersze o ojcu, dokładnie tak zrobiłam.
3: Ja no też tak zrobiłem, ale posłuchamy później tych moich
4: kolejnych wierszy. Dorota Boniecka-Górny.
3: Wiesław Molak, dobry wieczór, kłaniamy się bardzo nisko.
4: Witamy serdecznie w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe.
3: W dzisiejszej audycji już mówiliśmy o ojcach, będziemy mówić jeszcze bardzo, bardzo dużo. No i posłuchałem przede wszystkim reportażu o twoim ojcu, Tadeuszu Fredro Bonieckim. Może przed tym reportażem coś powiesz o twoim ojcu.
4: Ja mam bardzo fajne wspomnienia z tatą. Do dziś są, bo dalej tata żyje i oby jak najdłużej. Mam takie dwa. Jedno to właśnie takie typowo radiowe. Zawsze jak szedł na cztery pory roku, w sobotę albo w niedzielę, bo też był dziennikarzem radiowym, też pracował w Polskim Radiu, zawsze nam przygotowywał tak zwane przedśniadanie. No bo wiadomo, jak to dzieci budziły się strasznie wcześnie. No i mnie i mojej siostrze zawsze robił bułeczkę z masełkiem i z cukrem. I my tak to uwielbiałyśmy i to do dziś to pamiętam, to wspomnienie.
3: To ja sobie tak kliknąłem i wybrałem Jana Brzechwę. Nieżywe, smutne słowa, mały Jaś, mów do mnie znów jak dawniej. Światło zgaś, chcę z tobą być jak dawniej, sam na sam, by dobrze tak jak dawniej było nam. Tak jak dawniej. Siedzę tuż i będę aż do świtu milczał już i tylko będę słuchał twoich słów, a ty znów tak jak dawniej do mnie mów. Ja wiem, jak ci jest trudno przemóc grób, lecz zrób to, jeśli możesz, dla mnie zrób. Tu nic się nie zmieniło, tylko czas. Przyjdź do mnie nie na długo, chociaż raz i powiedz, tak jak dawniej, mały Jaś. Obejmij tak jak dawniej, lampę zgaś, do siebie na kolana znów mnie weź i siwe już moje włosy dłonią pieść.
4: Tu mały Jaś, a przed mikrofonem można powiedzieć...
3: Mały Wiesiu.
4: Jak ty, Wiesławie, wspominasz swojego tatę? Tata żyje jeszcze?
3: Już nie. Coś o moim ojcu. Eugeniuszu, Gienku, Gieniu, Geniusiu nawet do niego tak mówili. Znajomi, rodzina. No ja do niego mówiłem, tatuś, tata. No odszedł od nas już prawie 30 lat temu. No i nie miał łatwego życia, ale nigdy się nie skarżył na to życie, nie narzekał, a przecież stracił matkę w 1939 roku, na początku września, po bombardowaniu. Została ranna, ale nie udało się uratować jej życia. Jego ojciec, no nie znałem dziadka, wychował sam trzech synów. Po wojnie tata wykształcił się na stolarza, może jednego z najlepszych w Warszawie. Pamiętam zapach jego rąk, politura. robił takie piękne meble na wysoki pomysł. To teraz się nie zdarza, że tą politurę, bo teraz się kupuje w super hip.

0: supermarketach. No i odbudowywał Zamek Warszawski, przynosił tam zdjęcia, no i był niezwykle dumny z tego, co robił. Nauczył mnie pływać w gliniance na warszawskich Ochockich Szczęśliwicach. No i bardzo lubiłem z nim gotować. Nie wiem, czy z twoim ojcem też gotowałaś?
1: Tak, kiedyś wspólnie zrobiliśmy sernik, bo mama za nie mogła.
0: Bardzo poważne pieczenie.
1: Tylko pomieszaliśmy wszystkie składniki, ale coś tam nam wyszło. Śmieszne ciasto a la sernik. Sernik a la bonieccy.
0: I nikt nie miał prawa powiedzieć, że niedobre.
1: Że niedobre, bo to było nasze dzieło, moje i taty.
0: A ja pamiętam to danie główne, to była cebula ze słoniną i z grzybami. Do tego pierogi, no przepyszne. Nauczył mnie jeszcze łowienia ryb. Mam do dziś taką kartę wędkarską koła Wilanów numer 1. Miałem może 8 lat albo 7, no ale przede wszystkim czułem miłość, spokój, radość, że jest zaufanie. No bo wyobraź sobie, bo jak ktoś daje takiemu, przepraszam, gówniarzowi hebel albo dłuto do ręki, nie mówiąc już o obsłudze szlifierki kątowej, no to jest coś wielkiego, jest to jakieś wielkie zadanie. No i doczekał wnuków, choć krótko się z nimi bawił, był dumny. Ot może takie proste, normalne, poczciwe życie.
1: Ja jeszcze pamiętam z tatą swoim wędrówki po górach. Wiele ich było razem z mamą i siostrą, ale była też jedna wędrówka, gdzie jak mama za czasów komuny wyjeżdżała udawało się do Paryża, żeby dorobić parę złotych jako przedszkolanka, bo znała bardzo dobrze francuski.
0: No i niemałe parę złotych.
1: Prawda? Tak, w tamtych czasach to były bardzo duże. Żyliśmy przez pół roku za te pieniądze. To tata nas zabrał, mnie i moją siostrę, wtedy to nie było modne jeszcze, na weekend do Zakopanego. Zapakował nas do Malucha, pojechaliśmy i na drugi dzień wybraliśmy się na Kasprowy Wierch piechotą. Chcieliśmy zjechać, kolejką zjechać. Nie mogliśmy. No to trzeba było wracać piechotą o godzinie 18. To był wrzesień. Już było ciemno, coraz ciemniej. No i tak szliśmy
0: i
1: wylądowaliśmy.
0: Tata i odważne córki, tak?
1: Ale zakończyliśmy lodami poziomkowymi o 1 w nocy.
0: To jeszcze może powiem, czasami lubię z nim porozmawiać na warszawskim brudnie. Tak siąść sobie na ławeczce w ciszy. Tatusiu, tato, geniusiu, kochamy cię. To tyle moich wspomnień.
1: To teraz czas na reportaż o moim tacie, Tadeuszu Fredro-Bonieckim, który z Einsteinem powiedział, że wszystko było cudem. Zapraszam.
0: Ja też.
2: Nie łudźmy się ani chwili, że potrafimy przerobić i przekonać prowodyrów starej Polski i starego życia. Całe pokolenie ich przodków żyło tak samo z cudzej pracy i cudzego potu. Z niewoli człowieka pracy. Ludzie tej kategorii nie mogą w nowej Polsce liczyć na żadne względy. W 1945 roku, 6 grudnia, na zjeździe Polskiej Partii Robotniczej Gomułka krzyczał, bo Gomułka nie mówił, tylko na tych wiecach krzyczał. Więc takie szło przesłanie, że miejsca dla nas w tej nowej Polsce nie ma. Zamknę drzwi, bo motor jest.
1: Dobra.
2: Rozmawiamy u mnie w pokoju, który świetnie znasz, ale dla mnie jest w zasadzie szalenie ważnym miejscem pozwalającym każdy dzień rozpoczynać od nowa. Są tu zebrane ślady, dokumenty, zdjęcia, książki, które budowały moją przeszłość i poprzez budowanie mojej przeszłości budują moją teraźniejszość. To zdjęcie takie
1: ze Świdna.
2: Wzruszające, ze Świdna. Tu jeszcze beztrosko tak wygląda, bo na stole ja leżący mały berbeć, czyli jakieś parę miesięcy miałem, a obok moje rodzeństwo. Stanisław, Krystyna, Adam i Maria, Maryla. Drzewo rodowe, które tutaj jest, rodzina zaczynała

0: się od Świętosława z Nagórnej Bończy w 1408 roku, data jego urodzin. Cała ta dokumentacja została stworzona przez mojego pradziadka, Adama Fredroboneckiego, heraldyka, historyka, autor herbarza, natomiast również autor kroniki naszej rodziny, wydaną w Warszawie w drukarni Józefa Bergera w 1875 roku. Jest tutaj adnotacja zgody rosyjskiej cenzury, no bo to jest pod zaborem rosyjskim wydane.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
0: Był to też bardzo szczególny czas i wyjątkowy, te 80 lat, bo jestem pierwszym pokoleniem od wielu pokoleń wcześniejszych, które nie doświadczyło w czasie swojego życia działań wojennych. Znaczy na mnie skutki wojny bardzo silnie oddziałały. To piętno obecne do dzisiejszego dnia, mimo 80 lat życia, w przeciwieństwie do pokolenia moich rodziców, którzy rozpoczynali życie pod zaborami, gdzie Polski na mapach nie było. Potem było doświadczenie I wojny światowej. Dla rodziny mojego ojca, mojego dziadka, który gospodarował na Podolu, miał tam ogromny majątek, to pierwsza wojna, ale zaraz potem rewolucja bolszewicka. Pałac został zmieciony, zrównany z ziemią. Jak tam ludność miejscowa opowiadała, potem biblioteka z tymi zbiorami, rękopisami płonęła ponad tydzień. To wszystko zdewastowane, znaczy takie straszne barbarzyństwo. Coś, co mogłoby dalej zabrać, proszę bardzo, ale mogłoby dalej ludziom służyć. To po prostu zostało zdewastowane, zniszczone. No potem rok 20, wojna z bolszewikami i potem druga wojna światowa, no, która na mnie położyła się swoim cieniem. Rodzice mieszkali w takim dworze w Potworowie, bardzo ładny dwór w Radomskim. Gdy wybuchła wojna, do Potworowa wkroczyli Niemcy i w którymś momencie stwierdzili, że ten dwór zabierają, bo chcą tam zrobić takie miejsce odpoczynku dla Luftwaffe. Z tym, że nie wyrzucili z dnia na dzień, było w domu rodziny kilkadziesiąt osób, bo uciekinierzy z Warszawy, z różnych stron, krewni i różni biedni ludzie, którzy nie mieli gdzie się podziać z dziećmi, schronienie znaleźli w Potworowie, no i potem wszyscy musieli przyjechać do Świdna. No wtedy w 1944 roku gestapo zabrało mojego ojca z pałacu i po przesłuchaniach, torturach w Alei Szucha w Warszawie i w więzieniu na Pawiaku rozstrzelany na Woli w zbiorowej egzekucji.

0: Mama była dalej i szuka. Tam upominając się, tam przez jakieś znajomości załatwione było dojście do jakiegoś tam wyższego funkcjonariusza. On zapewniał mamę, że na pewno jest żywy i że na pewno będzie puszczony do domu. I jak wyszła z Alei Szucha na ulicy, zobaczyła obwieszczenia 14 stycznia, czy już w dzień po egzekucji, i znalazła to nazwisko, że całe to spotkanie było jedną wielką nieprawdą i że został rozstrzelany.
1: Świat mi się zawalił, także powiedzieć.
0: To jest dla mnie zupełnie nie do pojęcia, jak tego typu barbarzyństwa, które spadły dramatycznie,

0: które na mamę spadł, jak mogła sobie z tym 36-letnia, stosunkowo młoda dziewczyna, musiała temu wszystkiemu podołać.
1: W międzyczasie, gdy Czerwona Armia ruszyła na teren Świdna, tam miejscowa ludność bardzo pozytywnie o mamie mojej się wyrażała, że okazuje troskę, opiekę nad wszystkimi ludźmi, no, że, i też, że dopiero co zamordowany został mąż dziedziczki, dziedzic przez Niemców. I wtedy dowódca sowieckiego oddziału, który przyszedł, zaproponował mamie, żeby wybrała sobie spośród jeńców, których prowadzą 10, i oni ich rozstrzelają na dziedzińcu, żeby w odwecie za śmierć ojca. No więc to mama zdecydowanie odmówiła i powiedziała, że dosyć tego zabijania. Więc tu oni sobie użyli tak, że w czasie już bankietowania potem po prostu strzelali do portretów. I babcia Stadnicka, która wisi tutaj nad nami, ma dziurę w głowie. To właśnie jest ślad po obecności wyzwoleńczej Armii Czerwonej w majątku. No a potem już, tak jak to zarządzono, władza ludowa, wyrzucenie z majątku.
2: Fragment manifestu lipcowego z Archiwum Polskiego Radia.
3: Aby przyspieszyć odbudowę kraju i zaspokoić odwieczny pęd chłopstwa polskiego do ziemi, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przystąpi natychmiast do urzeczywistnienia na terenach wyzwolonych szerokiej reformy rolnej.
1: Co na wóz jeden się mogło zmieścić, jak ze Świdna wyrzucali mamę, to po prostu tam babunia, mama mojej mamy po prostu na tym wozie była. Ja byłem jako mały dzieciak, tam jeszcze jakieś inne dzieci, jakieś tam podstawowe, najważniejsze rzeczy. Mam taki dokument z 23 marca, z 1945 roku, gdzie mama musiała zwrócić się do obywatela prezesa Rady Narodowej z podaniem: po otrzymaniu zarządzenia usunięcia się z majątku przeprowadziłam się 17 lutego do Mogielnicy, gdzie wynajęłam
2: pokój z kuchnią. Obecnie wyszło zarządzenie, że byli właściciele majątków mają się usunąć z terenu powiatu, w którym mieli posiadłość. Mąż mój został w zeszłym roku rozstrzelany przez Niemców i pozostałam sama z 5 małych dzieci i matką w starszym wieku. Termin wyznaczony na przeprowadzkę jest tak krótki, że w żaden sposób nie będę w stanie wynaleźć w innym powiecie mieszkania i przeprowadzić się wraz z dziećmi przy obecnej złej komunikacji. Zważywszy wyżej wymienione trudności oraz to, iż mój mąż zginął z rąk wroga, uprzejmie proszę pana prezesa o sprolongowanie mi terminu wyprowadzki do dnia 1 maja bieżącego roku.
1: I przewodniczący burmistrz miasta Mogielnicy wydał pozytywną opinię, że może pani dziedziczka jeszcze 2 miesiące w tej jednej izbie mieszkać. Ci ludzie, którzy przyglądali się w Świdni, jak dziedziczka była wyrzucona, no potem część z nich rozgrabiło wszystko, co się dało rozgrabić w pałacu, no łącznie z podłogą, kafelkami i tak dalej, zupełnie rujnując ten pałac. Nie aż tak, jak w Kuźmińcach bolszewicy. W 60-tych latach, już jako student, pojechałem tam do Świdna, żeby zobaczyć miejsce dzieciństwa w pałacu. Tam na dole jakieś magazyny były, a na pierwszym piętrze, w pokoju dziecinnym chyba dawniej, była knajpa. Do tej knajpy wszedłem, kawę poprosiłem, taką zalewaną w szklance. Rozmawiali jacyś ludzie obok. I poszedł do mnie taki w średnim wieku pan, mówiąc, że rozpoznaje mnie. Znaczy nie mnie rozpoznaje jako Tadeusza. Ja po rysach twarzy rozpoznaję ojca mojego, więc wie, kim jestem. I z ogromną atencją
0: opowiadał o tym, jak ten pałac wyglądał, jak

0: park wyglądał, a park był w Świdnie piękny rzeczywiście i zadbany. I mówiąc, mimo że no, z reformy rolnej dostali tam nadziały ziemi, więc teoretycznie cała ta reforma, cała ta zmiana ustroju im miała służyć. Ale powiedział, że na kolanach by powitali panią dziedziczkę, gdyby wróciła. I tutaj jak proroctwo brzmiało dla mnie słowa z Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. Hrabia Henryk do Pankracego powiedział, co wydaje mi się bardzo ważne, wyjaśniające jakby sytuację społeczną, którą na własnej skórze doświadczałem. Hrabia Henryk mówi, ja także znam świat twój i ciebie. Patrzałem wśród cieniów nocy na pląsy motłochu, po karkach którego wspinasz się do góry. Widziałem wszystkie stare zbrodnie świata, ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem. Ale ich koniec ten sam, co przed tysiącami lat. Rozpusta, złoto i krew. I tak to Krasiński w 1835 roku takie proroctwo przewidywał. Podobnie potem w Biesach tę sytuację socjalizmu czy komunizmu, jak to potem nazywano, równości społecznej i sprawiedliwości, przewidział Dostojewski. I jedna dziesiąta z tych biednych, załapując się do władzy, poprawia swój byt. Rzeczywiście no, zmienia swój status społeczny. Natomiast pozostałe 90% społeczeństwa w tej nędzy, w której było, pozostaje. A bunt z października 56 roku podnieśli robotnicy. Marzec to był bunt inteligencji, ale grudzień 70 roku to już był znowu bunt robotników, którym miało się bardzo dobrze dziać w PRL-u, a oni podnieśli bunt i zapłacili życiem, protestując przeciwko komunistycznej władzy. Podobnie czerwiec 76 roku, wreszcie sierpień 80 roku, no i grudzień 81 roku, stan wojenny i konsekwencje tego. Więc mówię, te bunty były podnoszone przez robotników, którym miało być bardzo dobrze w nowym systemie, a oni protestowali. Ojca nie pamiętam, no znam ze zdjęcia, ale wizerunek ojca to był wizerunek z walizka gruzów na płocki szpital, a vis-a-vis Górczewska i tam na takim gruzowisku, wzgórku takim, dwa krzyże. Jeden krzyż przypominający z 23 grudnia, gdzie rozstrzelano 57 Polaków, i drugi z 13 stycznia 1944 roku, gdzie rozstrzelano, tutaj na tablicy napisane było, 300 Polaków. I w tym wszystkim wizerunek mamy jako wróg ludu, pozbawiony wszystkiego i z pracy fizycznej, no bo żadnej innej, no, nie znalazłaby jako wróg ludu, utrzymać pięcioro dzieci. W całej tej Gehennie nadzwyczajne, że nie widziałem nigdy narzekającej mamy, użalającej się na ten los. Nie wspominaliśmy przeszłości, nie wspominało się przeszłości, żeby nie rozdrapywać ran. Stąd ta wiedza moja, dopiero potem ją jakoś uzupełniałem sobie. I bezpowrotnie część tej wiedzy zginęła. Ale tu pokazywał się ten heroizm i to, że nie majątek stanowi o wartości człowieka.
1: Co, pojedziemy na...

0: Na wolę. Pokażesz mi, gdzie jest to miejsce, no, tak?
1: Przyjdziemy. Zapaliło go.
2: Trzymałem się po znicz.
3: Masz znicz, ja mam, tak?
2: Teraz to zupełnie inaczej wygląda. Nie mówiąc o tym, że jest jeszcze lato, więc jest i zielono. Pewnym potwierdzeniem, że tutaj tata był rozstrzelany, to jest relacja ciotki mojej, która pracowała w tym szpitalu na Woli i widziała tę egzekucję. I ci na rozstrzelanie mieli torby papierowe na głowę włożone, żeby ich nie poznać, a ciotka mówi, że jeden właśnie wyróżniający się wzrostem, wysoki, tą torbę zdjął, zrzucił z głowy i to rozpoznała, że to był mój ojciec. Tutaj teraz jest bar azjatycki, bar orientalny, pizzernia, taki nowy pawilon oczywiście. Akurat w tym miejscu chyba była ta kupa gruzów, gdzie ziębnięci wchodziliśmy. A dojeżdżaliśmy Mokotowa tramwajem. Znaczy strasznie zimno zawsze było. Nie komentowaliśmy, przychodziliśmy, zapaliliśmy znicz.
3: Symboliczny znicz.

0: Nędza jest potwornie upokarzająca i to rzeczywiście dało mi się we znaki, gdzie nie, jako dzieciak nie potrafiłem mieć dystansu. Dowodem takiego upokorzenia było to jeszcze w podstawowej szkole. Ostatki były i ukradłem koleżance z tornistra paczkę ptiberów i przyniosłem do domu, no bo ostatki, żeby coś słodkiego było. Mamę to dość zmartwiło. Oczywiście zobowiązała mnie, żebym następnego dnia to do szkoły odniósł i przeprosił tą koleżankę, że zabrałem te. Mama zresztą upiekła faworki, ale to jest jakby ten odruch pokazujący, do czego jakby upokorzenia nędz. I to jest bardzo złe doświadczenie, bardzo złe.
1: Wychowywałeś się bez ojca. Syn potrzebuje jednak ten wzór męskości. Kto był takim twoim wzorem? Miałeś kogoś takiego?
0: U mnie takim oparciem okazały się, i to wydaje mi się jest rzecz wspólna w moim pokoleniu, takie oparcie znajdowałem w książkach. I w związku z tym wychodzenie z dzieciństwa w młodość było dość powichrowane, bo jednak było kształtowane nie rzeczywistością rzeczywistą, a ucieczką od rzeczywistej rzeczywistości w świat literatury, świat książek. Za młodszego jeszcze dzieciństwa, gdzie tych poważnych książek nie czytałem, w szkole podstawowej odskocznią od rzeczywistego świata była Gawęda. I można było w tym zespole znaleźć odizolowanie od całego zewnętrznego świata, co może nie jest najlepsze, ale dla mnie wtedy to było bardzo ważne, bo nie potrafiąc znaleźć miejsca w rzeczywistości, w realnym świecie, no żyłem z wiekiem coraz więcej czytając w świecie fikcji literackiej, bo dość dużo czytałem, i w świecie tej fikcji, tego teatru, koloru i dźwięku, bo to z kukiełek potem przeszły takie formy plastyczne, które animowaliśmy do muzyki poważnej.

0: ważnej, ważny to był element w tej mojej biografii dorastania, dzieciństwa. Epizod w Gawędzie na pewno nie ukształtował mojego życia, nie zmienił mojego charakteru, natomiast był na tyle ważny, że już potem, idąc już zupełnie innymi własnymi drogami, do końca życia Andrzeja Kierdalskiego kontakt z nim utrzymywałem i na każde wezwanie, gdy cokolwiek jakoś tam Gawędzie można było pomóc, to pomagałem. Zresztą no, potem pracując w Polskim Radiu zadbałem, że Polskie Radio wydało album kilkupłytowy wszystkich nagrań, piosenek Gawędy. Rejtana pomocny był na pewno, żebym odnalazł sobie jakieś miejsce, nauczyciel polskiego Ireneusz Gugulski, ogromnej kultury człowiek i umiejętności jakby zarażania tym, co jest dobre i tym, co jest piękne swoich uczniów, więc taki nauczyciel z powołania, pedagog. Koniec liceum, do matury trzeba było złożyć metrykę, a metrykę miałem w domu tylko kościelną. I w metryce stało Tadeusz Jan Chrzciciel, Fredro Boniecki, syn szambelana papieskiego i hrabianki z domu Łoś. No to mimo, że to był 63 rok, więc już nie czas 40 czy 50 tego wilczego bolszewizmu w Polsce, ale jednak no, to nie było najlepsza rekomendacja, a zwłaszcza, że w szkole funkcjonowałem cały czas jako Tadeusz Boniecki, bez tych wszystkich dodatków. Więc była z tego mała awantura jakaś, ale skończyło się, że na maturze było pełne nazwisko Tadeusz Jan Fredro Boniecki. Spotkałem życzliwych ludzi, którzy pomagali mi dalej przedzierać się przez to życie. I stąd naturalny wybór był, jeśli nie teatr, to co jest tworzywym teatru. I stąd wybór polonistyki.
1: Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
2: 3 marca w mieszkaniu Jacka Kuronia zbiera się kilkunastu studentów. Przygotowują rezolucję domagającą się przywrócenia w prawach studenta Adama Michnika i Henryka Schleifera z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy za udział w demonstracji po ostatnim przedstawieniu Dziadów relegowani zostali z uczelni.
0: Studia dobiegały końca, rok 68. Podpisując te wszystkie petycje do władz, wiec, który się odbył na dziedzińcu przed biblioteką uniwersytecką, i w zasadzie rozchodziliśmy się. Petycję miało się zanieść do rektora, żądając jakiegoś spotkania i wyjaśnienia. Ale wtedy od strony oboźnej, czyli od strony budynku polonistyki, czy tam z tyłu uniwersytetu, wkroczyły tak zwane wycieczki, bo autokary przywiozły z napisem wycieczka aktyw robotniczy. To było zupełnie jak w teatrze, takie jednakowo niemalże ubrani w płaszczach, szarych kapeluszach, z teczkami i wchodząc na dziedziniec uniwersytetu, z tych teczek wyjmowali pałki. I tymi pałkami już przepędzali stojących wokół i wśród tego aktywu, no takie dramatyczne spotkanie miałem z bardzo cenionym przeze mnie chłopakiem, moim zastępowym. On był na ostatnim roku medycyny. Było to dramatyczne spotkanie, jak zamachnął się przy mnie tą pałką, powstrzymał się.
3: Z Archiwum Polskiego Radia.
1: My, studenci zebrani w dniu 11 marca 1968 roku w sali Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, poruszeni i wstrząśnięci wydarzeniami, które ostatnio miały miejsce na terenie uczelni warszawskich, protestujemy przeciwko ingerencji władz bezpieczeństwa w życie akademickie, przeciwko brutalnym akcjom podjętym wobec studentów przez umundurowaną milicję.
0: 11 w poniedziałek no przyszedłem też zobaczyć, co się dzieje i znalazłem się przed Placem Zwycięstwa między Brystolem a Kościołem Wizytek. Miałem bardzo wyzywające ubranie, takie no bezczelne, angielskiego,

Gentlemana czy Sherlocka Holmesa, bo w takim stylu angielskim, z takiej bordowo-brązowej tkaniny, spodnie, marynarka, kamizelka, w krawacie też byłem elegancko, uszył mi znajomy taki z kościoła, świętego Michała. Wszystko było prezentem niż usługą płatną, a w dodatku jeszcze długie włosy miałem, czarną brodę, już nie siwą, a czarną brodę. Więc, a ponieważ te awantury 68 roku były awanturami, i to było takie najobrzydliwsze w tym wszystkim, to były takie awantury antysemickie po doświadczeniu II wojny światowej. W Warszawie, gdzie getto, powstanie w getcie warszawskim, gdzie to wszystko zbrukane krwią było. Cała awantura ta antysemicka, to było obrzydliwe. No ale w wyglądzie no, sprawiała wrażenie jak nic angielskiego Żyda. Byłem aresztowany z zarzutem, że w milicję rzucałem kamieniami, co dość absurdalne akurat dla mnie, ale z takim oskarżeniem znalazłem się w areszcie. Najpierw w Pałacu Mostowskim przesłuchanie, dość długie, gdzie już jak dochodzono już tam do matki mojej mamy, jeszcze jej mamy, szukano śladów żydowskich, więc powiedziałem, żeby już się nie wysilał ta przesłuchująca, od razu niech pisze po prostu, że jestem Żydem, a pochodzi moja rodzina od Jezusa Chrystusa i matki z Nazaretu, Maryi, więc i Józefa. No to nie zbudziło to ich entuzjazmu. Przewieźli mnie do dołka, takie, chyba na Żoliborzu, bo to zamkniętą taką suką. Dzień jeszcze przesiedziałem i wieczorem później przewieźli do centrum, do Śródmieścia, tam w budynku Śródmiejskiej Rady Narodowej odbywały się w przyspieszonym trybie kolegia. Tam dość długo, do późna wieczora czekałem, chyba do pierwszej w nocy. A o pierwszej w nocy już oni stwierdzili, że im się już nie chce przesłuchiwać i że dostanę wezwanie do sądu, i wypuścili mnie. Gdy wróciłem po odsiadce na uniwersytet, profesor Eugeniusz Sawrymowicz wezwał, żeby zawiadomił mnie, że koniecznie muszę do niego się zgłosić, i powiedział, że no, czasu jest niewiele, nie wiadomo, co będzie za parę tygodni, jakie będą decyzje. Skoro był pan aresztowany, sprawy sądowej jeszcze nie było. Na sprawę sądową czekałem, więc trzeba jak najszybciej po prostu ten dyplom zdobyć. Jako temat pracy magisterskiej wybrałem Nieboską Komedię, no tą, w której znajdowałem proroctwo dotyczące zagłady mojej klasy, mojego środowiska. Jak mu jeszcze powiedziałem, że ja chcę zestawić Nieboską Komedię z współczesnym dramatem Artura Millera Po upadku, no to duże miał wątpliwości, że to wszystko razem jakoś będzie się trzymało sensu i ładu. Więc trzeba uprościć temat pracy magisterskiej, sprowadzić to tylko do wątku rodzinnego. Egzamin się odbył i najwyższą notą, ze stopniem bardzo dobry, praca została oceniona. I jeszcze dostałem nagrodę rektora. Po jakimś czasie profesor Sawrymowicz, z którym kontakt jeszcze miałem, kończąc studia, polecił mnie wydawnictwu szkolnemu. Profesor był autorem podręczników dotyczącego romantyzmu. I polecił mnie temu wydawnictwu, że jestem człowiekiem, który zna się na teatrze i w współczesnych środkach przekazu. A uznano, że maturzysta powinien mieć podstawową wiedzę, umiejętność korzystania z teatru, filmu i telewizji. I do tej pracy zacząłem się przymierzać. Już najwyższy czas, żebym zaczął się sam utrzymywać, bo to była taka paradoksalna sytuacja w którymś momencie, że mama pracowała, dwie siostry już pracowały. Adam, najstarszy brat, był, no już był księdzem, ale dopiero na początku drogi.
swojej księżowskiej i w tygodniku już wtedy.

pracował, też powszechnie współpracował z tygodnikiem, a mój brat starszy, Stanisław i ja studiowaliśmy, więc na życie pracowały kobiety, więc nie było to najidealniejsza sytuacja, ale to w ramach wzajemnej solidarności taka sytuacja była przez jakiś czas i nikt na nikogo nie narzekał. Pierwsze próby w dziennikarstwie. Był temat, który mógł zapewnić mi jakieś powodzenie na starcie. Dość dużo w tym czasie pisano o jakichś awanturach, które działy się w restauracjach, w knajpach. Kelnerzy biją takie duże tytuły, jakieś przekręte awantury w gastronomii. I pomyślałem sobie, że można by było spróbować spenetrować ten temat i korzystając z okazji, że kuzyn mój, który nigdzie indziej pracy specjalnie nie mógłby znaleźć, bo po wojnie został od razu jakoś wezwany do wojska, dla tego środowiska ziemiańsko-arystokratycznego skierowany został do pracy w kopalni. Po tej pracy w kopalni w 1969 roku wziął w agencję restaurację Klub Aktora Spatif. Więc to zamknięte środowisko i tam zatrudnił mnie jako barmana. Kończąc studia miałem już bujną czarną brodę, długie włosy. Musiałem tą brodę zgolić, długie włosy ściąć. Krawiec na jego zamówienie tego ajenta uszył mi taki srebrny fraczek tak, dla elegancji takiej stosownej dla barmana. Zmieniłem wygląd, zmieniłem kostium. Także po części w dalszym ciągu była to rola teatralna w środowisku teatralnym, bo w Spatifie. Sprawą, która jakby w tym zawodowym nurcie dziennikarskim była dla mnie najważniejsza, to dał mi to znakomity kucharz, który już wcześniej z tym ajentem pracował i w nocy po skończonej pracy zabierał mnie w objazd po innych lokalach, gdzie on jako znający to środowisko był przyjmowany jako swój i byłem dopuszczany do rozmów takich bardzo wewnętrznych, jak oni funkcjonują, jak ich interesy się kręcą. I stąd poznałem prawdę, szalenie ważną, co stało się przyczyną takiej strasznego upadku i zniszczenia gastronomii polskiej, bo przed wojną gastronomia polska cieszyła się bardzo wysoką renomą i po wojnie jeszcze ta opinia była utrzymywana. Natomiast po śmierci Stalina i u nas to odbiło się likwidacją Urzędu Bezpieczeństwa. No, nie była to likwidacja, tylko po prostu zmiana szyldu. Nie Urząd Bezpieczeństwa, a zmieniło się na Służbę Bezpieczeństwa. Ale w każdym razie należało wymienić kadrę i zdjąć takich średniego szczebla oficerów, którzy mieli zakrwawione ręce, żeby im zapewnić bezpieczeństwo, bo tutaj zapowiadały się poważne rozliczenia tych wszystkich zbrodni. W rezultacie do tych prawdziwych rozliczeń nigdy nie doszło. Wpuszczono ich do gastronomii. Dalej byli użyteczni jako osoby rozpracowujące środowiska, które przychodziły do knajp. Natomiast no, na prowadzeniu gastronomii w ogóle się nie znali. Ważne dla nich było tylko, żeby odpowiednio wzbogacić się. I tak interes się kręcił, że ta gastronomia po prostu na mordę upadała. Znaczy, że już strach do restauracji było wejść, bo to byłoby to bardzo interesujące, żeby to wszystko opisać. Natomiast, żeby to opisać i zdokumentować, to no, nie wystarczyła rozmowa i powołanie się na rozmowę, ale jednak no, pełna dokumentacja pochodzenia tych wszystkich, którzy tam do gastronomii trafili. No, ponieważ to już jest służba bezpieczeństwa, no więc do tych dokumentów ani dotrzeć, ani opublikować to wszystkiego bym nie mógł. Więc cały zamysł, pomysł sukcesu dziennikarskiego i stanięcia na nogi jako ten wybitny reportażysta wcieleniowy, no to spaliło na panewce, ale specjalnie tym się nie martwiłem, żeby zadośćuczynić potrzebie pisarskiej, to jakiś zupełnie nieistotny, bieżącą polemikę wydałem się publikując o tym, że byłem barmanem w Tygodniku Powszechnym, jak już zakończyłem pracę jako barman. Niezależnie od porażki

0: z tym pomysłem dziennikarskim, to był to czas nadzwyczaj owocny i w zasadzie ta praca w knajpie narzuciła rytm całemu mojemu dalszemu życiu, bo właśnie tam w knajpie spotkałem moją najpiękniejszą, najwspanialszą, która tam trafiła też na zasadzie tam jakichś okoliczności życiowych, właśnie jako kelnerka, zupełnie nieprzystosowana do pracy jako kelnerka, ale umiała się i do tego przystosować i wypełniała te wszystkie tam obowiązki, tacę nosiła, ale ta najpiękniejsza jakoś uznała, że jestem interesującym, ciekawym człowiekiem, zaakceptowała mnie taki, jaki jestem, nie stawiała jakichś nadzwyczajnych wymagań wobec mnie, bym był inny, zmienił się, dopasował się do niej. I ja zaakceptowałem ją, zachwycony jej urodą i sposobem funkcjonowania. I przejęliśmy za siebie wzajem współodpowiedzialność. I od tego momentu już, w zasadzie od 71 roku, gdy zaczęliśmy się spotykać po pracy, po 12 w nocy, o 1, 2, rozpoczynaliśmy nasze prywatne życie. No, ta praca w knajpie otworzyła przede mną zupełnie nowe drogi na dalsze życie i to dalsze życie trwa od tamtego czasu, od tego 71 roku, trwa do dziś i wydaje mi się z obopólnym zadowoleniem, tak mojej najpiękniejszej, jak i mojej satysfakcji i frajdy, że udało mi się z taką osobą związać. Uznasz to za przewrotność, ale wydaje mi się, że ta historia 28 lat, pierwszych 28 lat mojego życia, to jest ta historia, na której dopiero i z której dopiero potem rodziło się wszystko, co było później, a co było później, no było tego bardzo dużo. Ale te 28 lat zbudowało mnie takiego, jakiego poznałaś w 75 roku, gdy przyszłaś na świat. Kiedy w 72 roku, kiedy twoja siostra przyszła na świat, widziała mnie, czy takiego, jakiego dziś mnie widzisz. A to, co dalej się działo, przez uwarunkowanie te doświadczenia, które zdobyłem w czasie tych nieprzyjaznych, wydawało się strasznie trudnych czasów, nieprzyjaznych, bo no, tak jak Gomułka zapowiedział, miejsca dla ludzi mojego środowiska nie było w PRL-u. A okazało się, że znalazło się. Z jednej strony heroizm mamy, rodzeństwa mamy, tych osób pozbawionych przez PRL z całego majątku, z wszystkiego, ale nie pozbawionych godności i swojego honoru, takich ludzi było bardzo dużo. I to nie tylko w środowisku ziemiańskim. Takich uczciwych ludzi, życzliwych, spotkałem w swoim życiu bardzo wielu. To zdanie powiedziane przez Alberta Einsteina. Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby. Albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko. I patrząc na moje życie z tej perspektywy 80 lat, ale nawet z perspektywy tej opowiedzianej dzisiaj 28 lat, o których opowiedziałem, to muszę zdecydowanie powiedzieć, że w tym moim życiu wszystko było cudem.
1: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
2: Co jest na tej taśmie?
3: Wysłuchaliśmy reportażu Doroty Bonieckiej-Górny. Wszystko było cudem. Wszystko było cudem?
4: No było, jak było słychać w tym reportażu. Ty też jesteś ojcem. Dobrym ojcem chyba.
3: Dumnym ojcem.
4: Dumnym ojcem. I dziadkiem.
3: No już dziadkiem. Pozdrawiamy Zuzię. Może o tej porze pewnie nie słucha, ale może tam wejdzie i sobie znajdzie ten reportaż. Takie moje wspomnienia, bo pewnie mnie zapytasz, a jakie są

0: Wspomnienia z córką i z synem, prawda?
1: No.
0: Tak przypuszczałem.
1: No tak.
0: I ja sobie tak myślę, że to oni powinni opowiadać o nas, a nie my o nich, bo przyjdzie jeszcze na to czas.
1: Trudno być od 12 lat, ale ciągle się uczę bycia mamą. Nie rodzimy się z tym, żeby być rodzicem. Mój tata na przykład czasami tak mówi właśnie. Wydaje mi się, że dobrze was poprowadziłem, choć jesteście zupełnie inne.
0: To Zuzia do mnie mówi, dziadku, dziadku, chodź popatrz, dziadku. Ja jestem z tego naprawdę dumny, że taki bardzo młody człowiek jeszcze ma mi coś do pokazania i żebym ja temu młodemu, bardzo młodemu człowiekowi coś powiedział. Kochajmy swoich ojców, kochajmy swoje matki, bo nieprawda, że matka jest tylko jedna. Ojciec też jest tylko jeden.
1: Nie zapominajcie złożyć swoim tatom życzenia, bo to już 23 czerwca.
0: Chociaż pamiętajcie, że są różni ojcowie. No ale dobra, no, ten temat zostawiamy.
1: Są i ci źli, ale mówimy dzisiaj o tych dobrych.
0: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas w Polskim Radiu 24.
1: Dorota Boniecka-Górny
0: i Wiesław Molak.
1: Dobranoc i no do usłyszenia.
0: Trochę jeszcze tej nocy zostało. Dobranoc.
1: Tak najbardziej. Dobranoc.
2: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: O reklamie. Autopromocja.
7: Kruchy, ale jednak pokój, a może pauza w wojnie. Co wynika z amerykańsko-irańskiego porozumienia? Co układ oznacza dla Iranu, Izraela i Libanu? Alternatywa dla Niemiec z rekordowym poparciem. To pokazują najnowsze sondaże. Czemu Niemcy zwracają się ku skrajnej prawicy? Świat 24 w Polskim Radiu 24 w niedzielę po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest sobota 20 czerwca, minęła godzina 23. Oto co dziś w magazynie. Ukraińscy politycy solidarni z Wołodymyrem Zełenskim. Po tym jak prezydent Ukrainy odesłał order Orła Białego, byli prezydenci i premierzy zrzekli się odznaczeń nadanych przez polskie władze. Cieśnina Ormus ponownie zablokowana, tak twierdzi Iran. Stany Zjednoczone przekazują odmienne informacje. Jak jest naprawdę, zapytam o to naszą korespondentkę w Libanie. Dziś rozpoczęło się lato z radiem i telewizją polską. Trwa też festiwal Dwa Teatry. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia.
0: Suma wydarzeń.
1: Decyzja prezydenta podzieliła polityków. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Stało się to po tym, jak ukraiński prezydent nadał imię bohaterów UPA, ukraińskiej jednostce sił specjalnych. Przedstawiciele koalicji rządzącej oceniają ruch Karola Nawrockiego negatywnie,

0: a opozycja pozytywnie. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska ocenia, że może to uderzyć w relacje z Ukrainą.
2: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
1: To działanie na korzyść Rosji, uważa europoseł lewicy Robert Biedroń.
3: Putin otwiera.

0: Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego.
1: Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Wołodymyr Zełenski o zwrocie odebranego orderu poinformował dzisiaj. Przesłał go pocztą na adres kancelarii prezydenta. W geście solidarności z ukraińskim prezydentem ukraińscy politycy zrzekają się odznaczeń, które otrzymali od polskich władz. O kim mowa i jak tłumaczą swoje decyzje? To pytanie do Macieja Jastrzębskiego, wieloletniego korespondenta Polskiego Radia na Wschodzie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Na początek przysłuchajmy się temu, co mówił Karol Nawrocki, gdy podejmował decyzję o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
4: Polskie wojsko przeszkoliło tysiące ukraińskich żołnierzy. Nie możemy dziś przejść obojętnie wobec faktu, że część z nich teraz będzie służyć pod sztandarem UPA. To jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy Bohaterów UPA, podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Jeśli chodzi o reakcję urzędników państwowych, w tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, to nie ma w tych uzasadnieniach polemiki historycznej z prezydentem Polski. Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski order Orła Białego i zapakował go do paczki z adresem kancelarii polskiego prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani carycy Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o to, jak to ujął, o naszą i waszą niezależność od Rosji. Swoje odznaczenia otrzymane od Polski zwrócili były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, ale także prezydenci byli już ukraińscy, Juszczenko i Poroszenko. Zrobili to również szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, szef MSZ Andrii Sibicha i ukraiński ambasador w Polsce Wasyl Bodnar. Według ukraińskich komentatorów sytuacja przekłada się na realne stosunki między naszymi krajami, a te w ciągu ostatnich dni uległy znacznemu pogorszeniu. Polscy komentatorzy mają podobne zdanie. Chociażby według profesora decyzja, według jednego z naszych profesorów, ekspertów, decyzja prezydenta o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego jest spójna z podejściem Karola Nawrockiego do historii. Tak właśnie mówi profesor Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: W polityce najgorsze, co można zrobić, i na to są badania, to jest zmienić zdanie w kwestii pryncypialnej. I to powoduje spadek poparcia niezależnie od tego, czy zmienimy nawet swoje stanowisko na bardziej zgodne ze stanowiskiem większości elektoratu, ponieważ nie przekonujemy nowego elektoratu, a ten stary czuje się zdradzony. Z tego się bierze strata. W tym przypadku rzeczywiście prezydent zazwyczaj nie mógł się wycofać.
3: Część komentatorów także podkreśla, że być może pozostanie cały ten spór między Warszawą a Kijowem, odebranie czy nieodbieranie odznaczeń państwowych na poziomie takich sygnałów dyplomatycznych. Ale jak podkreślają ukraińscy komentatorzy, papierkiem lakmusowym będzie obecność bądź nieobecność prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas forum poświęconego odbudowie Ukrainy, które zaplanowano w przyszłym tygodniu w Gdańsku.
2: Ukraińscy politycy zrzekają się polskich odznaczeń, relacjonował Maciej Jastrzębski. Dziękuję. Decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu oceniali na naszej antenie goście. Według profesor Agnieszki Kasińskiej-Metryki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach to mocno osłabiło szanse na dobre relacje Polski z Ukrainą. Politolożka dodaje, że decyzja o odebraniu orderu była mało dyplomatyczna.
6: To oczywiście można mieć rację w sensie historycznym czy w sensie moralnym, no ale trzeba też uprawiać dyplomację. I stąd to kluczowe pytanie, no właśnie kto zyskuje? Czy mamy tylko przewagę moralną, czy w sytuacji realnego zagrożenia za wschodnią granicą nie powinna być jednak szukana jakaś inna strategia wyjścia z tego impasu?
2: Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytetu Gdańskiego, ma nadzieję, że ten konflikt nie będzie eskalował.
7: Mam nadzieję, że prezydent Zełenski poprzestanie na tym akcie symbolicznym zwrotu orderu Orła Białego, natomiast przybędzie do Gdańska i w ten sposób pokaże jedno.

0: jednakże jest politykiem wielkiej klasy i pomimo afrontu dyplomatycznego, niepotrzebnie wywołanego przede wszystkim oczywiście przez stronę ukraińską, bo można było spodziewać się, jaka będzie reakcja strony polskiej, jeśli jak jeden z oddziałów odnazwie się imieniem bohaterów UPA.
1: Mówił profesor Uniwersytetu Gdańskiego Arkadiusz Modrzejewski. Chcą być powiewem świeżości na scenie politycznej i zapraszają do wstąpienia w ich szeregi. Mowa o Nowej Polsce. W Warszawie odbyła się dziś konwencja tej partii. O jej pomysłach na Polskę opowie Michał Fabisiak.
2: Nowa Polska chce być alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie, jak tłumaczy senator Wadim Tyszkiewicz, odrzuca skrajności.
3: Na pewno nigdy nie pójdziemy ani z Braunem, ani z Zambergiem. My odrzucamy skrajności. Mówimy o tym środku sceny politycznej, chociaż wielu polityków mówi, że chce być w środku. Tylko, że my w tym środku jesteśmy od dawna. My, samorządowcy, ludzie, którzy w życiu osiągnęli sukces i podejmowali konkretne decyzje i za te decyzje brali odpowiedzialność.
2: Do partii, oprócz jeszcze dwóch senatorów, Zygmunta Frankiewicza i Andrzeja Dziuby, należą też samorządowcy. Wśród nich m.in. prezydenci Opola czy Starachowic. Jest też rządzący Szczecinem Piotr Krzystek, który mówi, że Nowa Polska chce oprzeć swoją działalność na czterech filarach.
4: Nowa Polska oferuje normalność. Oferujemy konkretne rozwiązania oparte na bieżących finansach państwa. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, ale konkretne rozwiązania, które będą naprawiały różne sfery naszego działania. Dziś mówiliśmy o zdrowiu, dziś mówiliśmy o bezpieczeństwie, dziś mówiliśmy o gospodarce i o samorządzie, bo to są te dziedziny, które chcielibyśmy się zająć w pierwszej kolejności.
2: Nowa Polska postuluje system podatkowy, który będzie wspierał konkurencyjność przedsiębiorstw, zapowiada likwidację NFZ i budowę sieci schronów, stawia na decentralizację i tym samym zwiększenie decyzyjności samorządów.
3: Samorząd jest filarem rozwoju kraju. Samorząd jest filarem sukcesu Polski, bo nie ulega wątpliwości, że Polska odniosła ogromny sukces i my po to idziemy do polityki, po to budujemy nową Polskę, żeby nie stracić tego wszystkiego, co wypracowaliśmy ciężką pracą.
2: Partia postuluje większe udziały samorządów w dochodach SPIT i CIT oraz przekazanie lokalnym wspólnotom szeregu kompetencji wojewodów. Opowiada się również za pełnym finansowaniem zadań oświatowych z budżetu centralnego bez obciążania gmin. Chce też, aby marszałków i starostów wyłaniano w bezpośrednich wyborach. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: Trwa obława na byłego policjanta, który jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Do tragedii doszło w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Z ustaleń śledczych wynika, że tłem zbrodni były zatargi rodzinne. Za byłym funkcjonariuszem policji wydano list gończy. Policja opublikowała jego wizerunek. To 49-letni Dariusz Rownicki. Wszelkie informacje na temat poszukiwanego można zgłaszać pod numer alarmowy 112. Na 3 miesiące do aresztu trafił podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaski. 36-letni Elnur A. miał dokonać zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty. O szczegółach reporter Polskiego Radia Lublin Tomasz Maczulski.
5: 36-latek do lubelskiego sądu trafił około godziny 11 pod eskortą policyjnych kontrterrorystów. Mężczyzna, jak przekonuje prokuratura, z zimną krwią w poniedziałek w Białej Podlaskiej zabił 44-letniego Roberta Kuzakowa. Podejrzany podszedł do ofiary i strzelił z broni palnej 5 razy, 3 razy w plecy i 2 razy w głowę. Nie było wątpliwości, aby ten środek zapobiegawczy zastosować, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
6: Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzucanego czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, co utrudniałoby przebieg postępowania, obawą matactwa oraz oczywiście grożącą mu surową karą.
5: Podejrzanemu może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
1: Do zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty doszło w poniedziałek 15 czerwca w Białej Podlaskiej. Śledczy badają m.in. wątek zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty na zlecenie. Duża akcja policji w kilku miejscach w kraju dotycząca samozwańczych patroli grupy Bronimy Polskiej Granicy. Jak informuje Komenda Stołeczna, funkcjonariusze rano przeprowadzili przeszukania w różnych lokalizacjach. Według nieoficjalnych ustaleń Onetu doszło do nich u osób, które podszywając się pod funkcjonariuszy publicznych zaczepiały i legitymowały obcokrajowców na dworcu centralnym w Warszawie. Jej członkowie noszą przypominające mundury ubrania, a na ramionach mają naszywki z biało-czerwoną flagą i orłem w Koronie. Policja

0: Ja w komunikacie podała, że funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Sprzeczne informacje docierają do nas z Bliskiego Wschodu. Irańczycy poinformowali o zamknięciu cieśniny Ormus. Miała to być reakcja na nieprzestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie. Tymczasem dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, poinformowało, że ruch przez cieśninę Ormus pozostaje nienaruszony. Jak faktycznie wygląda sytuacja w tym miejscu, to pytanie do Mileny Rashid-Szechab, korespondentki na Bliskim Wschodzie, z którą się teraz łączymy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: To jak wygląda sytuacja właśnie w cieśninie Ormus? Kto ma rację, Stany Zjednoczone czy Iran? Cieśnina jest otwarta czy zamknięta?
2: Cieśnina, wszystko wygląda na to, że jest zamknięta. Wiemy to na przykład z takich stron, na których można śledzić ruch, całą żeglugę morską na świecie i wszystko wskazuje na to, że ten ruch nie odbywa się lub jest bardzo, bardzo ograniczony. Przypomnijmy, że dzisiaj po południu Irańczycy ogłosili całkowite zamknięcie cieśniny Ormus w reakcji na to, co się dzieje w Libanie, bo od dwóch dni Izrael bardzo mocno atakuje południe Libanu. To są bardzo krwawe ataki, w których ginie mnóstwo cywili, giną rodziny z dziećmi, bo to są ataki na budynki mieszkalne, głównie w mieście Nabatije i w okolicach. I Irańczycy mówią, że jak mamy negocjować w Szwajcarii? Najpierw to miało być w piątek, teraz mówi się, że to będzie jutro i to najprawdopodobniej będzie jutro. Jak mamy dyskutować dalsze kwestie techniczne tego porozumienia, które rozpoczęło się w tym tygodniu, tym memorandum, skoro nie jest przestrzegany punkt pierwszy tego memorandum, czyli właśnie zaprzestanie walk na wszystkich frontach, łącznie z frontem libańskim. I wygląda na to, że ta strategia może się powieść, bo wiemy, że Stany Zjednoczone, które są jakby odpowiedzialne za to, żeby wyegzekwować to porozumienie od Izraela, przypomnijmy, że Izrael nie bierze udziału w tych rozmowach, w rozmowach pokojowych, to chyba w końcu osiągnął jakiś sukces i rzeczywiście dzisiaj późnym popołudniem Izrael ogłosił, że zaprzestaje walk w Libanie. Nie wycofują się na razie te wojska i nie wiadomo, czy w ogóle się wycofają. Natomiast rzeczywiście w samym Libanie, na samym południu Libanu jest pierwszy raz od wielu, wielu tygodni naprawdę spokojnie. To znaczy latają drony nad większością terenu, natomiast nie było patrzę na zegarek, od 6 czy 7 godzin nie było ani jednego ataku z powietrza, ani jednego ataku dronów, ani jednego ataku z myśliwców. Więc niewątpliwie jakiś sukces został osiągnięty i to może pokazywać, że ta cieśnina będzie otwarta. Natomiast na razie nic na to nie wskazuje. Wszystko to będzie dyskutowane prawdopodobnie jutro w Szwajcarii. Wiemy, że już przybyła tam delegacja irańska. Również wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance jest w drodze do Szwajcarii. I jutro prawdopodobnie ta sytuacja właśnie w Libanie będzie jednym z głównych punktów rozmów między obiema delegacjami prowadzonych za pośrednictwem Pakistanu.
0: Miejmy nadzieję, że sytuacja będzie zmierzać ku lepszemu. Sytuację w cieśninie Ormus wyjaśniała Milena Rashid-Szechab. Dziękuję. W londyńskim metrze pasażerowie mogą czytać polską poezję. Przez miesiąc w wagonach dwóch popularnych linii będą afisze z wierszami polskich autorów, wybrane do międzynarodowej akcji Poems on the Underground, czyli wiersze w metrze. Więcej o tym Anna Rączkowska.
3: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych dźwięków Londynu, komunikat z metra. Mind gap, czyli uważaj na odstęp. Między pociągiem a peronem codziennie słyszą 3 miliony pasażerów. W tych samych wagonach, obok reklam i informacji dla podróżnych, pojawiła się także polska poezja. O tym, które wiersze wybrano i na jakich liniach metra można je przeczytać, mówi jej Anna Trys-Bromley, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.
4: Zostały wybrane 2 wiersze, When I Was a Fish, Krystyny Lękowskiej, w przekładzie autorki wraz z Cecylią Wołoch oraz Letter Tadeusza Dąbrowskiego w przekładzie wybitnej tłumaczki Antoni Lloyd-Jones. Super sprawa, jechać do pracy metrem i na linii Jubilee móc przeczytać

0: Pokazać polski wiersz.
1: Akcja ma pokazać polską kulturę w miejscu, które każdego dnia łączy ludzi z różnych krajów i środowisk. Dla jednych będzie to pierwsze spotkanie z polską poezją. Dla innych krótki, ale miły polski akcent w środku londyńskiego pośpiechu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
3: Wracamy do kraju. Dziś rozpoczęło się lato z Radiem i Telewizją Polską. Na początek Bielsko-Biała. To był pierwszy przystanek letniej trasy. Wśród atrakcji nauka tańca, koncerty gwiazd, a także escape room. Wystąpili m.in. Doda, Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Big Day i Izabela Trojanowska. Na scenie zadebiutował mieszkający w Bielsku-Białej Dominik Czusz, za dnia elektryk, a wieczorem charyzmatyczny muzyk.
4: To jest dla mnie duma, że mogę pokazać wszystkim tym, którzy we mnie wierzyli od samego początku, że marzenia się spełniają i ciężka praca przynosi rezultaty.
3: Tegoroczna trasa Lata z Radiem obejmie 12 miejscowości w całej Polsce, w których dziennikarze radiowej jedynki spotkają się ze słuchaczami. Po Bielsku-Białej wydarzenie odbędzie się m.in. w Radomiu, Zakopanem, Lublinie i Tarnowie. Audycja Lato z Radiem jest emitowana w programie pierwszym Polskiego Radia od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 12. Sopot gości w ten weekend najlepsze polskie słuchowiska i spektakle telewizyjne. Dziś drugi dzień festiwalu Dwa Teatry to możliwość nie tylko obejrzenia najlepszych produkcji Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, ale też spotkanie z ich twórcami. Na festiwalu od lat obecny jest aktor Krzysztof Szczepaniak.
5: Czuję się trochę tutaj tak rodzinnie, już można powiedzieć, już tyle lat. No a dzisiaj z taką ogromną radością mogę powiedzieć, jest taki dzień, gdzie mam i słuchowisko swoje takie bardzo ważne na podstawie odnalezionej niedawno powieści Marka Chłaski Wilk i Teatr Telewizji Księga Sprośności w reżyserii Macieja Wojtyszki.
3: W tym roku o Grand Prix i nagrodę festiwalu walczy 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych, które miały swoje premiery w ubiegłym roku. Laureatów poznamy w poniedziałek. Przed nami najkrótsza noc w roku, w tradycji obchodzona jako Noc Kupały. Obrzędom towarzyszyło skakanie przez ogień czy przygotowywanie wianków. Według dawnych przesądów był to czas, gdy można było znaleźć miłość. O tym, jak to zrobić, mówi Katarzyna Górewicz ze stowarzyszenia Drużyna Grodu Trzygłowa.
6: Plecimy taki wianek, tam specjalne zioła, m.in. ruta, bylica, może być rumianek, szałwia. I co? Zakładamy na głowę, idziemy nad rzekę, rzucamy ten wianek, no i tak trzeba się zastanowić, jak go rzucić, żeby ten chłopak później mógł go złapać i wyłowić.
3: Według legend właśnie w tę najkrótszą noc w roku kwitnąć ma kwiat paproci. Na jego poszukiwania wybierały się połączony przez wyłowiony z wody wianek pary. Noc Kupały przypada w tym roku w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ponad 30 stopni w cieniu i ani jednej chmury, upały dotarły do Polski. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, a te prędko się nie skończą. Lekarze apelują o regularne nawadnianie się, a także w miarę możliwości pozostanie w domu. Mówi specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc dr Aleksander Kania.
7: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
3: Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach od 10 do 16. Warto nosić przewiewne ubrania, okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy oraz zasłaniać okna w mieszkaniu. Tymczasem synoptycy ostrzegają też przed burzami. Groźne nawałnice występują już na zachodzie, a pojawią się też w centrum. Zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dla tych regionów, a strefa burzowa stopniowo przemieszcza się w kierunku wschodnim. Będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu i silny wiatr. Do tej pory strażacy wyjeżdżali do zdarzeń około 800 razy. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kralec powiedział Polskiemu Radiu, że najwięcej interwencji odnotowano w województwie dolnośląskim. Strażacy wyjeżdżali tam w związku z pogodą ponad 400 razy.
8: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji. Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych.
3: W części województwa dolnośląskiego do pierwszej w nocy obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami.

0: I to wszystko w magazynie, który przygotowała Justyna Błońska. Kolejne informacje o północy. Damian Szpyra, dziękuję i do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce to tytuł książki Łukasza Smagi, która ukazała się na początku czerwca. Autor opowiada w niej historię najwcześniejszych zwolenników wegetarianizmu, a także reformatorów, którzy bronili zwierząt mimo wojen, zaborów i politycznych zawirowań. Jak wyglądały prawa zwierząt kiedyś, Łukasz Smaga opowiedział mi w audycji Zmiana klimatu.
6: Zwierzęta od zawsze były wykorzystywane przez człowieka. Zarówno te wolnożyjące, jak i zwierzęta domowe czy hodowlane. Tylko różne były motywy tej ochrony. Bo to, o czym mówimy dzisiaj najczęściej, to jest humanitarna ochrona, czyli ochrona zwierząt przed cierpieniem. Natomiast historycznie patrząc, mieliśmy przede wszystkim prawo łowieckie i regalia królewskie, które obejmowały ochronę zwierzęta. Motywy były takie, żeby nie każdy mógł polować na określone kategorie zwierząt, tylko te, które były cenniejsze lub rzadsze, były chronione ze względu na to, aby te polowania mogły być wykonywane przez władców Polski. I tak naprawdę zalążki ochrony zwierząt w Polsce to jest prawo łowieckie i regalia królewskie i to jest ochrona bobra jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego. Ale z drugiej strony każde ograniczenie łowów czy polowań powoduje, że te zwierzęta w miarę swobodnie mogły żyć. Bo jeżeli za Bolesława Chrobrego na przykład chronione były bobry, to wiadomo, że one były pozyskiwane w określonych okresach tylko, a poza tym były nawet specjalne wioski czy specjalne funkcje wśród włościan, którzy zajmowali się ochroną tych siedlisk bobrów. W związku z czym one były chronione przed przedrabunkową eksploatacją i były chronione przed takim codziennym polowaniem. Czyli tutaj można porównać troszeczkę tą ochronę, tą najdawniejszą, do ochrony gatunkowej dzisiaj. Prawo łowieckie potem, które przez kolejne wieki było rozwijane, to znaczy wiadomo, że ilość tych zwierząt spadała coraz bardziej, no bo coraz więcej ludzi było, coraz mniej było dzikich ostępów, chociaż i tak w Polsce, na Litwie, na Ukrainie ten postęp cywilizacyjny następował dużo wolniej niż na zachodzie Europy. Dlatego na przykład najdłużej w naszym kraju czy na terenie Polski utrzymały się tury w ogóle w Europie, bo ostatni przedstawiciel tego gatunku padł w 1627 roku. I to było właśnie na terenie Puszczy Jaktorowskiej, to było na północ od Warszawy. I innym takim przykładem jest ochrona żubrów. Tak naprawdę żubry przetrwały dzięki temu,
5: że
6: były chronione przez królów, nawet przez zaborców, bo to jest ciekawe, że jak byliśmy pod zaborem rosyjskim, to car też dbał o to, a nawet w czasie I wojny światowej to też dbano o to, żeby w jakiś sposób zachować ochronę tego żubra. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt humanitarny, to początek to jest druga połowa XIX wieku.
5: Czyli też już spora historia.
6: Spora historia. Trzeba pamiętać o tym, bo na ochronę zwierząt trzeba patrzeć też w ten sposób, że zupełnie inaczej zwierzęta hodowlane czy domowe były utrzymywane w XIX wieku, inaczej są dzisiaj.
5: No na pewno wtedy nie było tej automatyzacji i tego pędu, żeby szybciej, żeby więcej, żeby jak najwięcej było z tego pieniędzy.
6: Tak. Trzeba pamiętać o tym, że ochrona zwierząt to jest nie tylko ochrona podczas na przykład uśmiercania tych zwierząt, czyli w trakcie uboju, ale też ta ochrona w czasie życia zwierząt, prawda? Nie było masowej hodowli, czyli nie były utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach.
5: Nie było chowu klatkowego.
6: Nie było chowu klatkowego, oczywiście. Ta sytuacja

0: zwierząt była trochę lepsza, przynajmniej za życia, prawda? Wiadomo, że metody uboju, no to one ewoluowały. Trzeba też pamiętać, że w XIX wieku zwierzęta, mimo że te aspekty humanitarne zaczęły się pojawiać, to początkiem tej ochrony, w cudzysłowie humanitarnej, bo to pojęcie to dopiero XX wiek, to była ochrona przed zgorszeniem. Czyli na początku, w XIX wieku, chroniono zwierzęta domowe przed znęcaniem się nad nimi publicznie. Czyli chodziło o to, żeby nikt nie widział, że ktoś inny się znęca nad zwierzęciem, ponieważ to źle wpływało na wychowanie dzieci, powodowało zgorszenie.
1: Czyli wtedy zwierzę w cyrku, chyba cyrków nie było, ale takie pokazy na pewno były jakieś.
0: Były menażerie objazdowe.
1: Prawda, objazdowe tak, pokazy tak. I atrakcje, czyli tam zwierzęta nie mogły za bardzo występować, no bo też dzieci przychodziły patrzeć.
0: Ale oglądały tylko efekt, prawda? Czyli w momencie, kiedy powiedzmy słoń czy tam lew wykonywał określone czynności, no to nie znęcano się nad nim.
1: Wyglądało, natomiast, że się świetnie bawią wszyscy. Dokładnie. I te zwierzęta, i ci opiekunowie.
0: Natomiast no, przygotowanie do tego, no to już zupełnie inna sprawa, prawda? Na pewno bicie koni, przeciążanie koni, czy używanie różnych uprzęży, to były wszystkie te elementy, na które zwracano uwagę, no bo wtedy zwierzęta publicznie cierpiały. I taka była ochrona i ona w zasadzie utrzymała się do dwudziestolecia międzywojennego, bo w Polsce dopiero ustawa z 1928 roku wprowadziła instytucję humanitarnej ochrony zwierząt. Natomiast co jest ciekawe, bardzo silnie w XIX wieku ochrona zwierząt była związana z powstawaniem organizacji społecznych. Pierwsze było na ziemiach polskich Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. I co ciekawe, to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami miało swój statut. I o ile mieliśmy jeden przepis ogólny chroniący zwierzęta przed publicznym znęcaniem się, to w tej ustawie, w tym statucie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami mieliśmy rozwinięcie. Czyli mieliśmy wyliczone różne przypadki złego obchodzenia się ze zwierzętami. I sędzia, czy organ administracji, jak później oceniał, czy chciał ukarać kogoś, to
1: nie wiedział, tylko, z którego artykułu.
0: Nie tylko patrzył na przepis ustawy, prawda, ale mógł sobie znaleźć w statucie organizacji społecznej, które zachowania są traktowane jako takie. I na tej podstawie były osoby skazywane. Także to jest też bardzo ciekawe.
1: No dobrze, ale potem nastąpił taki moment, mam wrażenie, że te zwierzęta zaczęły być traktowane właśnie jako coś, co jest nam poddane.
0: Faktycznie sposoby czy metody wykorzystywania zwierząt z biegiem lat stały się coraz bardziej wyrafinowane. Zaczynaliśmy od jednego przepisu. I on obowiązywał w zasadzie do lat 20. Na terenie każdego z zaborów było podobnie, austriackiego, rosyjskiego i pruskiego. I dopiero w 28 roku zostało wydane rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP, ustawa o ochronie zwierząt, która co ciekawe obowiązywała do 97 roku. A w 28 roku była traktowana jako jeden z najbardziej nowoczesnych aktów prawnych w skali całego świata. I na różnych kongresach Towarzystw Opieki nad Zwierzętami zalecano wręcz przedstawicielom organizacji społecznych, aby dążyli w swoich krajach do tego, aby parlamenty uchwalały ustawę podobną do tej, która obowiązywała w Polsce. Ale nadal to było tylko kilka przepisów, więc akt prawny nigdy nie będzie nadążał do tego, co przynosi życie. W związku z czym nie było uregulowanych metod hodowli, nowoczesnych metod hodowli. Nie było uregulowanych wielu spraw, sposobów wykorzystywania zwierząt, bo były ważniejsze rzeczy, czyli ważniejsze było to, żeby nie znęcać się nad zwierzęciem na ulicy, żeby nie robić tego publicznie. Natomiast już utrzymywanie zwierząt to schodziło na dalszy plan i to wykorzystywano właśnie. No i potem mieliśmy okres PRL-u, gdzie tak naprawdę hodowla zwierząt zmieniła się w produkcję mięsną, w produkcję zwierzęcą. Czyli już całkowite uprzedmiotowienie zwierząt. Nastąpił znaczny regres w okresie PRL-u w stosunku do postępu, jaki uczyniliśmy od odzyskania niepodległości do chwili wybuchu II wojny światowej.
2: Dziś zarówno w kraju, jak i za granicą działa wiele organizacji, które wspierają i martwią się o losy zwierząt. A my za chwilę przyjrzymy się jednemu z gatunków, który coraz częściej i coraz śmielej zbliża się do ludzi. Mowa o niedźwiedziach, o narastających konfliktach między ludźmi a dziką przyrodą opowiadał Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
3: W Polsce żyje niedźwiedzi zaledwie garstka. Wiemy, że są dwie główne populacje. Numer jeden to jest populacja w Bieszczadach.

0: okolicznych pasmach górskich. Tam kilka lat temu były prowadzone badania genetyczne. One wykazały, że żyje tam około 100 osobników. To wiemy z badania sprzed dosłownie 3-4 lat. W tym roku prowadzono również takie badania w Tatrach. Tam wykazano ponad 60 osobników, ale pamiętajmy, to nie jest tak, że te 60 osobników cały czas żyje po polskiej stronie Tatr. Niedźwiedzie nie widzą granic administracyjnych, więc to są niedźwiedzie, które po prostu żyją w Tatrach i w okolicznych pasmach górskich, więc wystarczy, że taki niedźwiedź raz się pojawił po polskiej stronie, otarł się o drzewo, zostawił tam odchody, no i już to wystarcza do tego, żeby pobrać próbkę genetyczną i takiego niedźwiedzia oznaczyć jako w cudzysłowie polskiego. Więc możemy rzeczywiście powiedzieć, że tych niedźwiedzi jest pewnie setka, może 100, 150, więc naprawdę niewiele. Znakomita większość z nich stara się trzymać się od ludzi z daleka.
1: Tak, no bo natura dzikiego zwierzęcia jest taka, że ono człowieka powinno się bać.
0: No, oczywiście niektóre zwierzęta się nauczyły żyć w pobliżu ludzi. Natomiast w przypadku takich dużych drapieżników jak niedźwiedzie, to wręcz naukowcy nazywają, że są to gatunki antropofobiczne. To znaczy one się po prostu z natury nas boją. Część niedźwiedzi rzeczywiście zaczęła pokazywać takie niedobre zachowania. Od teraz odpowiednie służby będą w stanie strzelać do niedźwiedzi, ale uwaga, gumowymi kulami. To jest tak zwana broń niepenetracyjna, amunicja niepenetracyjna, to znaczy to jest solidny klaps dla takiego niedźwiedzia, który daje mu sygnał, o, to się jednak nie opłaca, żeby szukać tego jedzenia w pobliżu ludzi i po prostu oducza tych złych nawyków, które niestety sami wdrożyliśmy niedźwiedziom. I w Tatrach zareagowano już 30 lat temu, powołując specjalną grupę interwencyjną. Tam była słynna niedźwiedzica Magda, która się zaczęła zbliżać do schroniska w Dolinie Roztoki. Piękne schronisko po drodze do Morskiego Oka. Zaczęła zbliżać się do ludzi, domagać się jedzenia i zaczęła uczyć w ten sposób, że tak można zdobywać jedzenie swoje dzieci. I tu się zaczyna problem. I teraz tak, w Tatrach powołano grupę interwencyjną, no, zaczęli prowadzić te wszystkie działania. Zlikwidowano wszelkie źródła pokarmowe.
1: Czyli naukowcy mówią, oni tropili wszelkie pozostawione resztki jedzenia nawet przez turystów i zbierali je, żeby
0: od drugiej strony, oczywiście po pierwsze zabezpieczono, jakby zlikwidowano wszelkie miejsca, gdzie można śmieci wyrzucać. Mhm. Idziemy do Parku Narodowego, zabieramy to, co przynieśliśmy ze sobą po prostu do domu. Ja byłem kiedyś wolontariuszem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Muszę powiedzieć, że nie zawsze to oczywiście działa, bo jakby jednym z zadań moich jako wolontariusza było sprzątanie po turystach. Niestety to się nadal zdarza. Druga rzecz jest taka, że postawiono na monitoring tych problemowych niedźwiedzi i dzięki temu, że założono niedźwiedziom obroże telemetryczne, które wysyłają ciągle sygnał do naukowców, wiemy, gdzie te niedźwiedzie są. I po pierwsze, no i my jesteśmy w stanie zawczasu zareagować, gdy te niedźwiedzie, widzimy, zaczynają się zbliżać do ludzi. I wreszcie trzecia rzecz, znaczy jeśli mamy takiego problemowego już niedźwiedzia, zaznaczonego, nazwijmy sobie go Bartek, Krzysiek i tak dalej, akurat w TPN-ie nazywają te niedźwiedzie imionami, no to po prostu zarobimy na niego zasadzkę i rzeczywiście, gdy on się próbuje kolejny raz zbliżyć do kompostownika czy pozostawionych odpadów, to po prostu go odganiamy właśnie takim strzałem z broni i gumowymi kulami się do nich strzela.
1: Żeby po prostu mu to się źle kojarzyło, żeby wiedział, że tutaj występuje jakieś potencjalne zagrożenie, ten klaps, jak pan powiedział, nie jest miły, więc lepiej się tu nie zbliżać.
0: Tak, i jeśli zobaczymy na to, że w TPN-ie mamy co roku już ponad 5 milionów turystów, a w zasadzie o takich problemach, jak w Bieszczadach w ostatnich latach się praktycznie nie słyszy. Oczywiście nigdy nie jest tak, że tych sytuacji konfliktowych nie ma wcale. Mówimy o pewnej skali problemu.
1: No więc trzeba zareagować. Pytanie, no czy to jest ta odpowiednia reakcja, czy jednak za tym odstraszeniem powinno pójść to, co pan powiedział, czyli powoływanie tych zespołów reagowania, albo coś jeszcze.
0: W 2011 roku czołowi polscy eksperci zajmujący się badaniem niedźwiedzi stworzyli polską strategię ochrony niedźwiedzia, gdzie te wszystkie rzeczy, które my teraz zaczynamy wdrażać, były napisane. I nikt tego nie wdrożył przez te kilkanaście lat. Problem musiał narosnąć, musiał się zdarzyć wypadek. Część niedźwiedzi zaczęła się zbliżać do osiedli ludzkich. Takim pierwszym punktem, który zaczął je wyciągać z lasu, wywoływać tutaj w przypadku niedźwiedzia akurat z lasu, były nęciska myśliwskie. Myśliwi często nęcą sobie zwierzęta pod ambonami, czyli tymi wieżami drewnianymi, skąd strzelają, skąd polują. Kilkadziesiąt metrów często wysypują różnego rodzaju karmę taką roślinną.
1: No i aż grzech nie skorzystać.
0: Aż grzech nie skorzystać, tak. Niestety to ma bardzo przemożny wpływ na drapieżniki, na choćby na niedźwiedzie.

0: jest drapieżnikiem, ale tak naprawdę jest wszystko żercą i jego dieta jest naprawdę w dużej mierze roślinna. Mhm. I to był, można powiedzieć, no, niedźwiedzia przysługa, którą zrobiliśmy tym drapieżnikom. No. To znaczy po prostu zaczęliśmy je wyciągać z lasu i potem się okazało, że skoro tutaj jest nęcisko, potem mamy nęcisko fotograficzne, żeby jeszcze fotografowie mogli sobie zrobić dobre zdjęcia. Te miejsca też zaczęły odwiedzać niedźwiedzie. Potem kompostowniki. Sam widziałem worki ze śmieciami, z odpadami komunalnymi zostawiane na poboczach drogi w Bieszczadach, które były odwiedzane przez niedźwiedzie dosłownie kilka godzin wcześniej. Więc no, tutaj trzeba to wszystko rozwiązać, a bym powiedział, grzechem takim pierworodnym jest to, że no, w Bieszczadach już dawno temu naukowcy postulowali, że po prostu powinniśmy mieć polskie Yellowstone. To znaczy potężny park narodowy, który będzie naszą wizytówką na świecie. No miejmy nadzieję, że doczekamy tego, że Bieszczady będą po prostu należycie chronione w taki sposób, jak na to zasługują.
1: Jak wiadomo, ustanowienie nowego parku narodowego to nie jest prosta sprawa. Ostatnio mieliśmy nadzieję, że jeden powstanie, ale tak się nie wydarzyło. Co będzie z Bieszczadami i co będzie z tymi terenami, na pewno będziemy się przyglądać. A Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Turbo Historia.
3: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia. Idealnie. Naprzeciw mnie Michael Morris Twarowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Państwu.
3: Wyrasta pan na specjalistę od naszych władców.
4: Tak się złożyło, że mam trzecią książkę w dorobku poświęconą polskiemu królowi. W bardzo krótkim okresie czasu wydaną, więc rzeczywiście zaczynam się w tym specjalizować.
3: No to w takim razie pierwsze pytanie. Na razie jeszcze nie zdradzamy tytułu, ale on się oczywiście zaraz pojawi. Był chrobry, był łokietek. No i teraz bohater kolejnej książki, czyli Władysław Jagiełło. Naturalny wybór, naturalna kolejność?
4: Nie. Chrobry był takim naturalnym bohaterem książki, którą napisałem i została wydana w 17 roku i doczekała się rozszerzonego, zmienionego wydania w 25 roku przy okazji rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Łokietek był moim pomysłem trochę wcześniejszym, ale który też dostał zielone światło, żeby zrobić o Łokietku książkę, bo Łokietek sam w sobie jest takim ciekawym bohaterem, który zdobył wiele, stracił wszystko, żeby zyskać jeszcze więcej. No i mając już tych dwóch królów gotowych, Chrobrego i Łokietka, padło pytanie, to czy propozycja, zróbmy może trzeciego. I była dyskusja nad różnymi kandydaturami.
3: No jaka była pula w grze?
4: Pula w grze było dwóch de facto. Był Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło, z czego Jagiełło był moim takim największym wyborem. To nie chodzi o to, żeby jednego pominąć, drugiego opisać, ale w tym Jagiele widziałem większy potencjał, bo sam Jagiełło jest sympatyczniejszą postacią. Nie, żeby licytować, który król jest większy, bo to będzie taka debata, że jeden powie tak, drugi powie nie, można tylko się poprzerzucać argumentami, ale jeśli chodzi o cenę samej osoby, to Jagiełło pod tym względem jest ciekawszy. Kazimierz Wielki, którym się koniec końców też zajmę, wydaje się znacznie prostsza ta biografia, bo był synem króla, który odziedziczył koronę i de facto zaczyna rządzić, a Jagiełło miał tę drogę bardziej chaotyczną, plus Kazimierz Wielki wydaje mi się bardziej mroczny, a Jagiełło jednak nie.
3: No, nie ukrywam, że zabrakło mi jednego władcy, bo myślałem, że w tej puli to nazwisko się pojawi. Bolesław Śmiały. Przecież to jest władca o naprawdę kapitalnym życiorysie. Tam się wydarzyło absolutnie wszystko. Władca skrzywdzony przez historię, niesprawiedliwie zapamiętany. Jednocześnie władca o wielkich osiągnięciach. I władca, no właśnie, który raz ponosił klęski, raz odnosił wielkie wiktorie.
4: Trochę mam wrażenie, jakby pan był w tym wydawnictwie, bo w finale był Kazimierz Wielki i Jagiełło, ale trzecie miejsce na pudle zajmował Bolesław Śmiały, Bolesław Szczodry. Tu pojawiła się taka, z mojej strony, taka rozterka, bo z jednej strony fascynująca postać, przedwcześnie zmarły, znaczy wszystko wskazuje, że popełnił samobójstwo w wieku lat około 40. Tylko pojawił się problem, czy to jest materiał objętościowo, czy wyciągnie na książkę, bo też nie chciał...
3: No, przepraszam, Elżbieta Herezińska poradziła sobie w dwóch tomach.
4: Tak, tylko to jest ten komfort literata, że może zapełnić te białe plamy w historii swoją wyobraźnią, intuicją, czy też rekonstrukcją. Tutaj książki, mimo że się staram, żeby one się czytały bardzo fajnie i przyjemnie, dostarczały po prostu rozrywki intelektualnej, one są bardzo silne.

0: niezakorzeniony w literaturze, znaczy tak, w warstwie faktograficznej to nie ma zmiłuj się, to są normalne, klasyczne książki historyczne z przypisami i pojawiło się pytanie, ile dałoby się o takim Szczodrym, nawet opowiadając o różnych hipotezach i wątkach w ogóle i nie tylko konflikt ze świętym Stanisławem, ale fakt, że polscy wojowie w czasach Szczodrego biorą udział w duńskiej inwazji na Anglię, czy mają wziąć udział.
1: No a pan się martwi o brak wątków.
0: Wątków jest, tylko gdzieś jest pytanie, może jeszcze wrócimy, znaczy, bo podjęcie decyzji o takiej książce to jest decyzja jakby zbiorowa moja i wydawnictwa, że może pojawi się też zielone światło dla Szczodrego, bo jest to pod względem pisarskim i historycznym jest to świetne wyzwanie, bo po pierwsze taka postać bardzo złożona, a po drugie jest tak mało źródeł, że trzeba dosłownie każde źródło wyrząć i wykorzystać wszystko, co się da, bo w przypadku Jagieły to jest odwrotna sytuacja. Tych źródeł, zwłaszcza kiedy już Jagieło przyjeżdża do Polski, jest naprawdę multum i tych opracowań jest mnóstwo i nie da się wszystkiego opisać z życiorysu Jagieły, tylko trzeba sobie powybierać, skomponować, wymyślić strukturę książki, uznać, co jest ważne, co ciekawe, a które wątki tylko by przysiążyły książkę zbędnymi faktami, a nic by nam nie powiedziały specjalnie o tym władcy. Więc ten Szczodry cały czas mi gdzieś chodzi po głowie i on będzie wracał jak bumerang. Mm-hmm. I mam nadzieję,
1: że... jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
0: Może kiedyś dojrzeję do tego, żeby zrobić, bo biografii takich klasycznych, naukowych o Bolesławie Szczodrym nie jest dużo na naszym rynku wydawniczym. Niedawno się ukazała książka parę lat temu Norberta Delestowicza. Z takich klasyków jest książka, znaczy nie pełna biografia, ale dość obszerna praca o panowaniu Tadeusza Grudzińskiego, więc jest trochę tej literatury przedmiotu. Ten Szczodry gdzieś cały czas funkcjonuje, ale ciągle się waham, czy da się o nim napisać książkę, która ma 300 stron.
1: Dobrze, to zostawiamy Śmiałego czy też Szczodrego, zostawiamy Kazimierza Wielkiego, teraz nasz bohater, czyli Władysław Jagiełło, choć zaczynamy od samego Jagiełły, Władysławem jeszcze nie jest. I w tej książce jest mnóstwo zaskoczeń. Mam takie wrażenie, bo wydawałoby się, że to jest jeden z najbardziej znanych, popularnych, najbardziej odkrytych władców, monarchów Polski. A gdy zaczynamy czytać pana książkę, to właściwie co rozdział, co strona, to rzeczy, które mogą zaskoczyć. Pierwsza kwestia. Okazuje się, że Jagiełło, jeżeli chodzi o ten obszar litewski, to tak naprawdę w tej drabince to on był hen na samym dole i w czasach młodości nikt złamanego szalonga by na jego karierę nie postawił.
0: Inaczej,
1: mało kto.
0: Powiedziałbym tak językiem piłkarskim i czy bukmacherskim, że kurs był całkiem wysoki na Jagiełłę, że osiągnie sukces. Osiągnął sukces, którego na pewno nikt się nie spodziewał. No nie miał, z pozoru miał łatwo, bo był synem wielkiego księcia litewskiego Olgierda, ale był jednym z 12 synów swojego ojca, więc nawet nie trzeba być znawcą średniowiecza, wystarczy obejrzeć chociażby jakikolwiek odcinek czy powieść.
1: Ja gdzieś to sobie nawet, przepraszam, Jagiełło miał ponad 30 rodzonych, przyrodnich i stryjecznych braci.
0: Tak.
1: Jest kim wojować.
0: Jest kim wojować. Jakby potencjał biologiczny dynastii Giedyminowiczów był wtedy nieprawdopodobny i jest dzisiaj nieprawdopodobny, jeśli chodzi o królów, ale samych królów tylko, żeby być ścisłym, europejskich panujących w czasach Olgierda, ojca Władysława Jagiełły. Ja nie znalazłem żadnego, którego potomstwo w linii męskiej by przetrwało do dzisiaj. Nie chodzi o to, że dynastia wówczas panująca, ale z tych konkretnych władców, sprawdzając jednego po drugim, pytałem sam siebie, sprawdzając też tablice genealogiczne, nie ufając własnej pamięci, czy te rody przetrwały w linii męskiej. No i Karol Luksemburski panujący w Czechach, no wymarli po mieczu ci jego potomkowie. Ludwik Węgierski panujący na Węgrzech i w Polsce, no też on nawet syna się nie doczekał. I tak dalej, i tak dalej. No a potomstwo Olgierda w linii męskiej żyje po dziś dzień.
1: To robi wrażenie i to jest być może też odpowiedź właśnie na tych 30 braci. To teraz kolejne zaskoczenie, bo my myśląc o Litwie od razu myślimy o zakonie. To jest pewnie też spuścizna Sienkiewicza. Okazuje się, że już w tamtych czasach to nie zakon wcale był uważany za największego, najtrudniejszego przeciwnika, a Moskwa. Albo było takie rozdarcie może.
0: Tak, zastanawiałem się w ogóle nad Jagiełłą, bo to jest tak, że nie, że przystępowałem do pisania książki o Jagiełle i nie mając zielonego pojęcia, tylko ten Jagiełło gdzieś mi towarzyszył nawet w czasach takich nastoletnich, kiedy myślałem, że napiszę jakąś wielką powieść historyczną i tak dalej, to Jagiełło i jego czasy bardzo mocno mi chodziły po głowie. No i rzeczywiście, jak się tak zastanowi nad funkcjonowaniem Wielkiego Księstwa Litewskiego, że zakon krzyżacki był jednym z dwóch największych problemów, ale być może nie tym numerem jeden dla egzystencji Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo równie wielkim, a kto wie, czy nie większym, było Wielkie Księstwo Moskiewskie i rozdarta konfliktami, ale cały czas groźna Złota Orda.

0: że w zasadzie takim błogosławieństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego było to, że ono było wielkie po prostu, że to była potężna monarchia, ale było też przekleństwem to, że trafiło na dwóch potężnych sąsiadów, którzy bardzo konsekwentnie napierali, może nie dosłownie pożerając te granice, ale powiedzmy politycznie czy egzystencjalnie. Z jednej strony to jest zakon krzyżacki, przykład pogańskich Prusów pokazuje, że krzyżacy byli wytrwali i skuteczni. I z drugiej strony Złota Orda i Moskwa.
1: Turbo Historia.
2: Ta układanka wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowana, bo znów, wracając do tych naszych takich sienkiewiczowskich wyobrażeń, mamy Polskę, mamy Litwę, wspólnego wroga, zakon. A gdy spojrzymy na tę układankę, no to tak naprawdę oprócz tej Moskwy, którą dorzuciliśmy, to mamy jeszcze wspomnianych Tatarów. Mamy Mazowsze, które przecież nie jest częścią Polski. Warto też o tym pamiętać. Mamy Żmudź, która też nie do końca jest częścią Litwy. Znaczy jest, ale nie jest. I do tego jeszcze możemy sobie dorzucić chociażby, nie wiem, Nowogród, który też odgrywa całkiem poważną rolę w tej układance.
0: Tak, że ta wizja, którą często wynosimy, to nie jest wina szkoły, bo to też nie chciałbym wyjść, że nagle przychodzę z jakąś taką nowo odkrytą wiedzą. W szkole program historyczny siłą rzeczy musi być jakoś uproszczony i sprowadzać się do paru jakichś takich haseł, żeby zrozumieć, bo rzeczywiście ten trójkąt krzyżacy Polska-Litwa...
2: No to się najłatwiej daje wytłumaczyć.
0: I on też gdzieś pozwala nam zrozumieć później pewne mechanizmy, dlaczego Prusy nam po upadku krzyżaków wyrosły Prusy książęce, które okazały się tak groźne i skąd tak bliskie relacje relacje polsko-litewskie czy wspólna historia przez wiele, wiele stuleci. Ale no, w rzeczywistości, jak się człowiek trochę zaczyna wgłębiać w tę całą historię, to okazuje się, że oczywiście jest więcej tych układów, więcej tych zależności, ale ta zależność wielka, że z jednej strony zagrożenie na zachodzie krzyżacy i zagrożenie na wschodzie, które raz jest Złotą Ordą, raz jest Moskwą, jest takim zagrożeniem wiecznym niemalże dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, że to nie była kwestia, że tu będziemy mieć bardziej spolegliwego władca, tu nasi odwrócimy jakoś sojusze, że to mniej więcej tak nie działało, że to generalnie krzyżacy konsekwentnie mieli swój program, żeby przejść na księstwo litewskie, ale... a Moskwa, żeby zbierać wszystkie ruskie ziemie pod swoje panowanie.
2: Ale przynajmniej jeżeli chodzi o zakon, to już te relacje pomiędzy zakonem a Litwą, czy też to, jak Litwa traktowała zakon, już tak konsekwentne nie było, bo zakon jednej zimy, czy też jednego lata był śmiertelnym wrogiem, który robił rejzy na tereny Litwy i odwrotnie, Litwini też się potrafili odpłacić, a kolejnego roku zakon i Litwini, albo część przynajmniej Litwy, była najlepszymi sojusznikami.
0: Tego rodzaju wolty zdarzały się w średniowieczu, nie tylko w średniowieczu, w każdej epoce historycznej, tylko znaczy mi się wydaje, ale to jest tak, że to też nie mam jakiego, to jest powiedzmy, nazwijmy to teza oczywiście dla dyskusji. Wydaje mi się, że są takie zmienne sojusze, które się zdarzają, ale na zasadzie one nie zmieniają całościowego obrazu, że to, że...
2: Chwilowa potrzeba, czy też potrzeba chwili?
0: Potrzeba chwili, że nawet relacje polsko-litewskie też notowały takie sytuacje, że Litwini najeżdżali. Przykład Władysława Okietka jest dość taki symboliczny, ponieważ jego brat zginął w czasie litewskiego najazdu, Kazimierz, a ileś lat później Litwini i Łokietek są sojusznikami, walcząc z krzyżakami, czy też ściągając Litwinów na Brandenburgię.
2: Ale to przepraszam, to będzie dowód na to, że książkę przeczytałem. Kazimierz Wielki, wspominany przez pana, przytacza pan jego słowa, że określał Litwinów mianem naszych śmiertelnych wrogów.
0: Tak. Sam pomysł Unii Polsko, znaczy Związku Polski i Litwy, bo tak przed tym słowem Unia trochę uciekam, bo żeby nie wpaść w jakieś dywagacje prawnicze, ale sam pomysł takiego trwałego sojuszu i połączenia tych państw osobom jednego władcy czy jednej pary królewskiej, książęcej, był pomysłem przełomowym, był zagraniem pokerowym. To nie było tak, że te państwa siłą rzeczy gdzieś się spotkały w połowie drogi, tylko że to naprawdę był niezwykły pomysł. I to, że to wypaliło, to jeszcze jest jakby niezwykłe razy dwa.
2: No to do tego, jak wypaliło i dzięki komu wypaliło, do tego jeszcze powrócimy. To jeszcze jedna rzecz, żeby pokazać, jak skomplikowany był to świat. Mówiliśmy o tej drabince, że Jagiełło był właściwie no, bardzo, bardzo nisko. Wspomnieliśmy o tych 30 braciach, no bo tu, w tej rodzinie, właściwie każdy z każdym wojuje.
0: Znaczy...
2: prawie każdy, prawie z każdym, ale... Właściwie jest to stan permanentny.
0: Znaczy ta litewska rodzina książęca, ona nawet była całkiem nieźle zorganizowana, że siłą autorytetu Olgierda, ojca Jagieły, jej stryjak, jej stuta, gdzieś się udało trzymać większość tych książąt w ryzach. Każdy miał jakoś tam

0: znaczy nie, że każdy, ale wielu miało swoje dzielnice i jakoś solidarność rodowa ciągle pozostawała ważniejsza od, dla wielu, pozostawała ważniejsza od prywatnych interesów, ale przecież zdarzały, znaczy ja w książce akurat nie chciałem wchodzić też, żeby to była książka Jagiella, a nie o jego trochę 40 braciach i stryjecznych.
1: No, ale oni się tam non stop przewijają.
0: Tak, tak, ale oni się przewijają się w takim elemencie minimum. Stwierdziłem, że się przewijają ci, którzy się przewijają stale przez życie Jagieły, ale są historie syna Kiejstuta, który zdecydował się, nie Witolda, tylko jego starszego brata, który zdecydował się przejść do Krzyżaków. Po prostu tego rodzaju wolty też się zdarzały. No i największy konflikt oczekał Jagiełę nie za życia ojca, kiedy to wszystko jeszcze trzymał silną ręką Olgierd, tylko kiedy umarł i nagle no nie wszyscy ci jego bracia rodzeni byli lojalni jeszcze póki co. To jeszcze melodia przyszłości, jeżeli miał mieć kłopoty z rodzonymi braćmi, ale przyrodni bracia od razu byli na nie. Jest też historia, która jest tak dość często pomijana łukiem, albo z drugiej strony bardzo znowu podkreślana, że początkowo dziedzicem Wielkiego Księstwa Litewskiego miał być starszy przyrodni brat Jagieły, książę Fiodor. I historycy, znaczy dyskusja o tych czasach litewskich Jagieły jest bardzo trudna w literaturze historycznej pod tym względem, że ja mam wrażenie, że ona jest bardzo personalna pod względem, jeśli chodzi o niektórych tam badaczy i historyków. I oni się bardzo mocno okopują przy swoich tezach, w ogóle nie znajdując przestrzeni wspólnej. Nie chodzi o to, że ja za każdym razem wymyślam jakieś rozwiązanie kompromisowe, bo ja bardzo często po prostu uznaję, że czyjeś argumenty są bardziej przekonujące i koniec. Ale jeśli chodzi o tego Fiodora, sądzę i tak też to jest przedstawione w książce i uważam, że pod względem naukowym jest to najbardziej rozsądne rozwiązanie, że Fiodor początkowo był przewidywany na dziedzica Olgierda, ale Olgierd zmienił decyzję i zdecydował się powierzyć, czy zdecydować się, że jego następcą jako kolejnym wielkim księciem litewskim zostanie Jagiełło, jego najstarszy, tak uważam, bo czasami jest część historyków, która uważa, że zajmował Jagiełło dalsze miejsce. Moim zdaniem i zdaniem też części literatury historycznej Jagiełło był najstarszym synem z drugiego małżeństwa, czyli byłby synem szóstym Olgierda.
1: No to i tak tych schodków jednak trochę przed nim było.
0: Tak.
1: To jeszcze jedna kwestia. Teraz już wybierzemy jednego z braci, jednego z kuzynów, czyli myślę o Witoldzie, no bo ich losy jakoś tak najczęściej się na różne sposoby przeplatają, ale myślę sobie, że gdyby dziś pojawiła się taka relacja takiego właśnie Witolda z Jagiełłą, no to nie jeden psychoanalityk nie dałby rady, żeby to ogarnąć.
0: Jak ognia unikam porównania do bieżącej polityki w książkach, bo chodzi o to, że książka się nie wie, czy ma sprawić przyjemność. Ja tak na oko odpowiadam, ale zaraz jakby wyjaśnić, jaka będzie puenta. I ja na przykład, ja pisząc też sobie na przykład, wyobrażam sobie, jakoś widzę analogię do współczesności, ale czasami słucham różnych podcastów, że ktoś omawia książkę albo rozmawia nawet o tej książce i znajduję analogie polityczne, do które w ogóle by mnie przyszły do głowy, albo są...
1: Nie, to ja tylko nawiązuję do współczesnych kozetki.
0: Ale tak, do współczesnej kozetki. Wystarczy sobie, żeby państwo sobie wyobrazili swojego ulubionego polityka i znienawidzonego polityka i że oni nagle stwierdzają, że idą ramię w ramię.
1: Ale jak już idą ramię w ramię, to nagle się okazuje, że ten jeden drugiego zdradza, potem znów się godzą, tak. Potem znów się zdradzają, tylko że jak gdyby w odwrotnej sytuacji i to właściwie jak trwa... Prawie, że bez końca.
0: Tak. Znaczy w pewnym momencie
1: do pewnego momentu.
0: Do pewnego momentu tak, ale trwało to przez, można powiedzieć, 20 lat. Jest to trudna relacja. Wynikało chyba to z tego, że obaj musieli dorosnąć do tej przyjaźni. Musieli sobie zacząć ufać. I chyba też Witold przede wszystkim musiał dorosnąć do tego i zobaczyć, że Jagiełło ma wielki plan.
1: Który, co ważne... potrafił realizować.
0: Tak, i potrafili razem realizować. Czasami niektórzy przypisują, że to Witold był bardziej że to był bardziej plan Witolda, a Jagiełło był jego narzędziem. No, jakoś nie chciałbym tak bardzo ich tak klasyfikować, który fajniejszy, który mniej, bo zazwyczaj polscy historycy trochę kibicują Jagiełle, litewscy bardziej Witoldowi.
1: To chyba też naturalne.
0: To jest takie naturalne. No, faktem jest, że w momencie, kiedy Jagiełło był w stanie przeciągnąć Witolda na swoją stronę, to zaczęli dokonywać razem rzeczy wielkich.
1: No i w takim razie dochodzimy teraz do jednej z najważniejszych z tych wielkich rzeczy, czyli pojawia się Jadwiga, no i pojawia się pomysł na to, żeby być może te dwa wrogie sobie państwa jednak w jakiś sposób połączyć.
0: Wielu badaczy nie wierzy, że to był pomysł taki nagły i szukali takiej pragenezy, prahistorii tej Unii bardzo, bardzo wcześnie. A jak się przeczyta źródła, że to jest generalnie, to była krótka piłka, mówiąc kolokwialnie, że przyjeżdża poselstwo z Litwy z ofertą: nasz książę chce waszą królową za żonę. I poszło, ale to nie jest...

0: To jest...
1: bo umiera, przepraszam, umiera Ludwik Węgierski i pozostawia dwie córki.
0: Tak, znaczy tak dla pełnego kontekstu. Polska w 1384 roku, wreszcie po 14 latach oczekiwania, żeby mieć na stałe władcę na miejscu u siebie w państwie, doczekała się tego władcy, ale w osobie 10-letniej dziewczynki, królewnej Jadwigi, młodszej córki króla Ludwika, zwanego u nas węgierskim, bo był przede wszystkim królem węgierskim, tam głównie przebywał. I w tym momencie polskie elity po części zyskują świetne narzędzie w ogóle kreowania, że mogą za zgodą matki tej dziewczynki znaleźć jej męża.
1: To do tego, co się wydarzyło później, jak to wydarzenie zmieniło los nie tylko Polski, Litwy, ale w ogóle całej Europy, to o tym będziemy już rozmawiać w drugiej części naszego spotkania, które będzie można odnaleźć na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Silne burze przechodzą przez zachodnią i centralną Polskę. Strażacy mają pełne ręce roboty. Konsekwencje decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejni ukraińscy politycy zrzekają się polskich odznaczeń. Na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa wciąż są utrudnienia. Doszło tam do śmiertelnego wypadku. Minęła północ, Damian Szpyra. Zapraszam. Ponad 800 razy interweniowali strażacy na zachodzie kraju w związku z burzami. Najwięcej wyjazdów do zdarzeń odnotowano w województwie dolnośląskim, około 500, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji. Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych.
1: W części województwa dolnośląskiego do pierwszej w nocy obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. Więcej o tym tuż po informacjach w prognozie pogody. Kolejne osoby solidaryzują się z Wołodymyrem Zełenskim. Po decyzji o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy swoje odznaczenie postanowił zwrócić były ukraiński prezydent Leonid Kuczma. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Leonid Kuczma napisał, że miał zaszczyt być odznaczonym orderem Orła Białego w 1997 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego, ale w związku z obecną, jak podkreślił, nieprzyjazną decyzją Karola Nawrockiego, zrzeka się orderu. Były ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj walczy z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję roszczeniami historycznymi. Jak dodał, inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Leonid Kuczma zaznaczył, że choć odczuwa dziś

0: Smutek i niepokój to wierzy, iż przyjaźń i sojusznicze relacje między Ukrainą a Polską zostaną zachowane. W odpowiedzi na decyzję Karola Nawrockiego swój order Orła Białego do Polski odesłał Wołodymyr Zełenski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że orderu Orła Białego zrzekli się także inni byli prezydenci Wiktor Juszczenko i

0: W rozmowach na szczeblu technicznym mają się spotkać przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu oraz mediatorzy z Pakistanu i Kataru. Chodzi o zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pierwotnie pierwsza runda rozmów miała rozpocząć się w piątek, ale nie doszła do skutku. Do odwołania spotkania doszło po serii izraelskich uderzeń w Libanie oraz po anulowaniu wizyty prezydenta USA J.D. Vance'a w Szwajcarii. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, tak mówił Karol Nawrocki, przypominając słowa powstańców śląskich. Prezydent uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Powstań Śląskich w Grabówce. Przemawiając do mieszkańców, podkreślił, że powstańcy poświęcili się Polsce, mimo że nie było pewności, czy po plebiscytach po I wojnie światowej Śląsk trafi do Polski.
1: Bili się bez świadomości tego, że ta walka przyniesie jakikolwiek skutek i efekt, a byli gotowi się poświęcać. Poświęcali się pod sztandarem, którego hasło przed chwilą skandowaliście, jak wchodziłem. Tobie, Polsko, krzyczeli. Każdą walką, każdym cierpieniem. Nie ma Śląska bez Polski, nie ma Polski bez Śląska, krzyczeli.
0: Święto było obchodzone po raz piąty. Honoruje uczestników trzech powstań śląskich, którzy w latach 1919-21 walczyli o przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. Trwają utrudnienia na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa. Doszło tam do wypadku. Dla pasażerów została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa, mówi Marta Pabiańska z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych.
2: Na szlaku Brzesko-Okocim-Biadoliny pod pociąg relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl wtargnęła osoba poza przejściami i przejazdami kolejowymi. Zdarzenie zakończyło się tragicznie. Ruch pociągów na linii Kraków-Tarnów na odcinku Brzesko-Okocim-Biadoliny-Bogumiłowice jest już wznowiony, pociągi jeżdżą jednym torem.
0: Nie wiadomo, kiedy zakończą się utrudnienia. Pasażerowie proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźników i w portalu pasażera.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burze będą przesuwać się z zachodu na wschód, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
4: W nocy strefa przelotnych opadów i burz przemieści się dalej na wschód, sięgając od linii Pomorza przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką w kierunku Śląska.
0: W ciągu dnia niewiele się zmieni. Również będzie burzowo, deszczowo i gorąco. Termometry wskażą maksymalnie od 26 do 33 stopni. Jest prawie 6 po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Radio Podcast.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: W ostatnim odcinku naszego podcastu weźmiemy na tapet ostatnie występy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. Witamy w składzie tradycyjnym
8: Andrzej Janisz
7: i Filip Jastrzębski. 2018 rok. Mistrzostwa Świata w Rosji. Selekcjoner Adam Nawałka. No i nadzieje były naprawdę gigantyczne.
8: Zwłaszcza po Mistrzostwach Europy, które okazały się tak udane dla reprezentacji Polski. Zawodnicy doskonali, grający w świetnych klubach, w dobrej formie. Mieliśmy prawo przypuszczać, że w Rosji piłkarze zagrają znakomicie.
7: A jak było? O tym usłyszą Państwo za chwilę, a my spróbujemy Państwa wprowadzić w tamten czas. To był rok 2018. Obóz Zjednoczonej Prawicy wywalczył wówczas pełnię władzy w Polsce. Prezydentem był Andrzej Duda, a premierem Mateusz Morawiecki.
8: Trwała pierwsza kadencja Donalda Trumpa w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych, a Władimir Putin już po raz czwarty złożył przysięgę, obejmując urząd prezydenta Rosji.
7: Papieżem był Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio, czyli Franciszek.
8: Na zamku w Windsorze w kaplicy świętego Jerzego książę Harry i Meghan Markle złożyli przysięgę małżeńską.
7: Na listach przebojów królowali Drake, Dua Lipa i Ed Sheeran.
8: Do kin trafił wielokrotnie nagradzany film Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna.
7: W Los Angeles odbyła się 90. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano Kształt wody.
8: Coraz bardziej popularne stawały się platformy streamingowe. Olbrzymią popularność zdobył serial Dom z papieru.
7: powieść Olgi.

0: Tokarczuk bieguni zbierała wiele nagród, choć Nobla przyznano jej dopiero za rok.
1: Coraz większą popularność zdobywały kryptowaluty.
0: A my wierzyliśmy, że reprezentacja Polski prowadzona przez Adama Nawałkę jedzie na mundial do Rosji po medal.

0: O ostatnich występach reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata opowiemy Państwu wraz z Michałem Kołodziejczykiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Na początek zestaw naszych pytań podstawowych, czyli co robiłeś w czerwcu roku 2018?
1: No, kursowałem między Warszawą i Moskwą i za każdym razem pamiętam, że możliwość była otrzymania tylko wizy jednokrotnego użycia. Pod koniec miałem taki paszport zaklejony wizami rosyjskimi i co później sprawiło, że szybko zmieniłem paszport.
0: I drugie pytanie, czyli gdyby. Uwielbiamy gdybać. Co by było, gdyby reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki osiągnęła superkompensację?
1: Kojarzy mi się to tylko z tym, że reprezentacja Adama Nawałki powinna nam zrekompensować stracony czas wtedy i stracone nadzieje, bo wszyscy uwierzyliśmy w to, co się de facto nie miało prawa wydarzyć. Wszyscy uwierzyliśmy w to, że drużyna jest w formie. Nawet Andrzej Janisz uwierzył, że drużyna jest w formie.
0: A to duża sprawa.
2: Mało tego, byłem absolutnie przekonany o tym, że tę drużynę stać na zrobienie czegoś wielkiego na rosyjskich mistrzostwach, a ta superkompensacja to jest słowo, które wymyślił sobie Adam Nawałka, wprowadził do powszechnego użycia, mówił, że na Mistrzostwa Świata będzie absolutnie superkompensacja, a my wszyscy sprawdzaliśmy w słownikach, co to znaczy.
0: Otóż okres zwiększonej wydolności po okresie wypoczynku, po treningu i powrocie do stanu wyjściowego. To podstawa budowania formy, zwiększania możliwości funkcjonalnych organizmu oraz wydolności wysiłkowej narządów, a także przy spełnieniu określonych warunków, racjonalny trening siłowy i zwiększona podaż białka, ich morfologicznego rozrostu.
3: Jeżeli chce pan usłyszeć, czy jestem pewien, mogę tylko powiedzieć tak, jestem pewien, że optymalnie jesteśmy przygotowani.
1: Ty byłeś człowiekiem tak pełnym wiary, kompletnie nie. Podobne to do ciebie było.
2: Ale Michał, dlaczego była ta wiara? Wiara była dlatego, że kiedy Adam Nawałka został selekcjonerem, po okresie prób wygrał mecz z Niemcami, z aktualnymi mistrzami świata na Stadionie Narodowym i to było spotkanie założycielskie tej drużyny. Później były bardzo udane w wykonaniu reprezentacji Polski Mistrzostwa Europy, które odbywały się we Francji, kiedy doszliśmy aż do ćwierćfinału. Później były eliminacje Mistrzostw Świata, które choć zaczęły się od tego remisu w Kazachstanie, to później co mecz to Lewandowski strzelał po 3 gole. Wygrywaliśmy wszystko aż do słynnego spotkania na Parken w Kopenhadze z Duńczykami i wtedy był, ja nie powiem, kubeł zimnej wody, no był jakiś prysznic.
1: Ja mam wrażenie, że ten prysznic był tylko dla piłkarzy, którzy zdali sobie sprawę, że mogą być daleko od tej światowej czołówki. Natomiast dla kibiców ten prysznic przeszedł. To był taki letnia burza, która natychmiast wyparowała, bo nie miałem wrażenia, że polscy kibice zaczęli wątpić w to, czy reprezentację Polski stać na sukces na mundialu. Odnosiłem wrażenie, że ta superkompensacja następuje także w wierze w tą reprezentację, że to jest ten moment kulminacyjny, że o ile w 2016 roku Robert Lewandowski ciągle coś udowadniał, to w 2018 on już był całkowicie na szczycie. Nie tylko w reprezentacji, bo tą reprezentację od czasów Nawałki ciągnął, ale też w klubie. Myśmy mieli Wojtka Szczęsnego, myśmy mieli przecież Kamila Glika, to wszyscy byli
2: Grzegorza
1: Krychowiaka. Wydawało się, że wszyscy są top, że wszyscy znajdują się w optymalnej dyspozycji, a tak nie było.
2: A do tego przecież my przystępowaliśmy do losowania Mistrzostw Świata jako 7. drużyna rankingu światowego i to był też sprytny zabieg Adama Nawałki, który postanowił nie grać towarzyskich meczów, bo one były słabo punktowane, więc chodziło tylko i wyłącznie o te mecze, o punkty, które były punktowane wysoko. My w pewnym momencie byliśmy na 5. miejscu światowego rankingu.

0: Kingów. Stąd dostaliśmy grupę w Rosji, która wydawała się bardzo łatwa. Senegal, Kolumbia i Japonia. Zarzucasz mi optymizm. To ja w takim razie odbiję piłeczkę i przypomnę rozmowę z Robertem Lewandowskim podczas zgrupowania Warłamowie, kiedy ja tak pytałem o to, czy on czuje się idolem dzieci, młodzieży, czy czuje, że zaraża innych tym, że nawet nie mając wielkiego talentu można osiągnąć wielką rzecz, to wtedy grupa dziennikarzy powiedziała, nie, nie, rozmawiamy o Mistrzostwach Świata, a Michał Kołodziejczyk zadał pytanie, to jak, Robert, co bierzesz, ćwierćfinał i tytuł Króla Strzelców, czy półfinał albo więcej?
1: Co odpowiedział, bo nie pamiętam.
0: Zaczął nas przestrzegać przed Kolumbią.
1: Tradycyjnie była grupa najłatwiejsza na mundialu i generalnie tylko kataklizm mógł nas powstrzymać przed wyjściem na, do dalszej fazy z pierwszego miejsca. Senegalu w ogóle się nie baliśmy. To był mecz taki na rozgrzewkę w Moskwie, na stadionie Spartaka z przeważającą częścią publiczności z Polski. Obecność Thiago Cionka nikogo nie przestrzegała przed jakimś kataklizmem, który może nadejść. Nasi napastnicy wydawali się być w formie. Ten mecz był dla mnie taką traumą, że może tego nie pokazywałem też na zewnątrz, ale też wierzyłem, że się uda, że dopiero po jakimś czasie sprawdzając gdzieś wyniki, dotarło do mnie, że my tego meczu nie przegraliśmy do zera, bo ja byłem przekonany, że on się skończył 2-0 i cześć. Ja jestem rocznik 81. Ja jestem wychowany na porażkach. Jakbym się zaczął zastanawiać, co naznaczyło moje dzieciństwo, to kolejne braki awansów na mundiale, o euro nawet nie wspominając. Oczywiście był przebłysk w postaci igrzysk w 92 roku i dopiero zatrzymanie się na finale. Przyzwyczailiśmy się już wtedy, w tym 18, do tego, że my jesteśmy na tych wielkich turniejach, bo było euro 2016, wcześniej byliśmy 12, organizowaliśmy euro, 8 pierwsze euro awansowaliśmy, 6 był mundial Janasa, 2002 mundial Angela. Wiem, żeby nie było nas 10-14, ale sama obecność na turnieju to już nie było to spełnienie marzeń. To już nie było takie oczekiwanie jak wtedy, kiedy w 2002 po 16 latach przerwy jechaliśmy na mundial. Teraz mieliśmy prawo czegoś oczekiwać. I ja ciągle się upieram, że gdyby pozwolono Jakubowi Błaszczykowskiemu wykonać ten rzut karny jeszcze raz we Francji, czyli 2 lata przed tym mundialem, to my byśmy grali w finale.
2: Padły dwa, myślę, kluczowe słowa, czyli Arłamów i Thiago Cionek. Łączy się to z nazwiskiem Kamil Glik. Bo Kamila Glika zabrakło w tym meczu z Senegalem, ponieważ wcześniej był w Arłamowie. Podobnie jak wy. Widzieliście coś? Co tam się wydarzyło? Słucham.
0: Nie widzieliśmy, słyszeliśmy. Różne były przyczyny nieobecności Kamila Glika w tych początkowych meczach mistrzostw. Natomiast tą taką najpoważniejszą i chyba tę, którą przedstawiano jako prawdziwą, była gra w siatkonogę, bodajże rano po imprezie, bo to już był prawie koniec zgrupowania. Piłkarze dostali takie wolne od selekcjonera, mogli zakończyć to zgrupowanie, bo przecież nadchodziła superkompensacja, prawda? I nagle jak piorun z jasnego nieba uderzyła nas wiadomość, że Kamil Glik, na początku to w ogóle nie było wiadomo, czy on pojedzie na te mistrzostwa do Rosji, a nie oszukujmy się, to była ostoja polskiej defensywy.
1: Ta siatkonoga od początku mi się nie kleiła. Taka jest wersja oficjalna. Ja słyszałem o schodach i o poślizgnięciu się po prostu na...
2: Czyli mamy wersję light i wersję hard.
0: Czekamy na książkę i na to, co powie chyba najbardziej zainteresowany i bohater tej całej akcji. Tyle tylko, że nieobecność Kamila Glika nie była jedyną przyczyną. Dlatego, że po tym przegranym meczu w Kopenhadze 0-4 duński trener ośmielił się powiedzieć, że reprezentacja Polski to jest drużyna grająca w bardzo prymitywny sposób i żaden problem z nią
1: wygrać. Bo on powiedział wprost, że jest najbardziej przewidywalną drużyną z czołówki Europy.
0: Że nie ma wariantu B.
2: Tak, ale cofamy się znowu do 1 września roku 2017, czyli Parken 0-4, reprezentacja Polski przegrywa. Jak wspominaliśmy, dla polskich kibiców dramat to nie był, ale teraz z perspektywy czasu po 9 latach wiemy, że to było coś, co zmieniło losy tej kadry.
3: Corner.

0: dla Danii. Teraz rękami grać nie można, chyba że Fabiański. Bramka, niestety bramka dla Danii. Jest 1-0. Eriksen biega pole karne, zabrał piłkę. Eriksen, gol numer 2. Niestety Cornelius na 2-0. Christian Eriksen, zawodnik Tottenhamu. Lewa noga do środka, będzie gol. Tak jest, 3-0 dla reprezentacji Danii. Nikolaj Jorgensen jest po meczu. Tego meczu już nie wygram. Duńczycy atakują. Bentner zagrywa głową do Sisto. Przed polem karnym jest Eriksen. Prawa noga, strzela, gol. 4-0. Klęska, upadek.
1: Pamiętam, że już po wywalczeniu awansu Adam Nawałka, musicie mi teraz przypomnieć, czy to było z Koreą, czy to było z Nigerią, we Wrocławiu zaczął sprawdzać nowe ustawienia reprezentacji.
2: Z Nigerią.
1: Z Nigerią.
2: I zaczął kombinować.
1: I zaczął kombinować. Ja broniłem wtedy trenera. Zresztą uważam, że rząd zwyczajnie na to zasługiwał, tym co nam dał do tej pory, budując tą reprezentację. Że jednakowoż tamte słowa go tak ubodły, że on chciał tej reprezentacji dać jakąś nową opcję do grania i zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. I jemu to nie wyszło. Tylko, że dla mnie to było ok, że mu nie wyszło, bo on spróbował i zobaczył, że mu nie wyszło. Ja myślę, że teraz by mu wyszło. To znaczy ta świadomość piłkarzy taktyczna wynoszona z klubów, ona jest w pewnym momencie automatyczna. A on ich wtedy uczył. Piłkarze obecnie w trakcie jednego meczu Ligi Mistrzów, mówię o tym topie, czyli o Lewandowskim, który już tam wtedy był. Przestawienie się trzykrotne w czasie jednego meczu na różne ustawienia, bądź też modyfikacje przy zmianach, to jest rzecz kompletnie naturalna. Ja mam takie wrażenie, że gdyby teraz Adam Nawałka wprowadzał w obecnej drużynie, może nie tak utalentowanej, tą taktykę, którą wtedy próbował z Nigerią, nie potrzebowałby czasu na naukę, tylko na wybranie odpowiednich wykonawców. Mam wrażenie, że wtedy się wszyscy tego uczyli.
3: No to mamy następnego selekcjonera, który delikatnie swoje czasy wyprzedził. Tak jak kiedyś Jacek Gmoch.
2: No to prawda, ale do tematu Adama Nawałki w charakterze selekcjonera to jeszcze wrócimy przy następnym mundialu, bo podobno niewiele brakowało, ale wracamy do meczu z Senegalem. Jedna z najbardziej absurdalnych, straconych bramek przez polską reprezentację. To jest ten gol, nie mówię o samobójczym trafieniu Thiago Cionka, tylko ten gol Nianga.
4: Mamy zmianę w reprezentacji Senegalu. Zejdzie z boiska Mamé Diouf, czyli napastnik, w jego miejsce pomocnik Cheikh Ndoye, który na co dzień gra w Birmingham, czyli także na Wyspach. Jeszcze też przez chwilę Senegalczycy bez Nianga, który opuszcza murawę i tam będzie mu udzielana pomoc. Zatem chwila gry w dziesiątkę reprezentacji Senegalu, ale jak wolno. Teraz opuszcza murawę kompletnie się nie spiesząc Diouf takim dostojnym spacerkiem, jakby spacerował sobie po senegalskich pałacach.
0: Też byś nie spieszył się, jakbyś prowadził pierwszy mecz Mistrzostw Świata. 1-0. Grosicki do Lewandowskiego. Piętą. Podanie nieudane. Pas dane głową. Piłka wysoko. Piłka w tej chwili u Krychowiaka. Krychowiak do tyłu. I ten Niang, który biegł na boisko, biegnie i będzie druga bramka dla Senegalu. Jest drugi gol dla Senegalu. Co oni zrobili? Jak to było możliwe? Ten mecz jest już przegrany.
4: I teraz taki taniec radości Senegalczyków w narożniku boiska. Oni mają prawo się cieszyć, a my jesteśmy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
2: Była to rozpacz, bo my wszyscy widzieliśmy, że reprezentant Senegalu biega na boisko. Grzegorz Krychowiak go po prostu nie widział i później w tych rozmowach, że trzeba było sygnalizacji, w ten sposób tłumaczyli się nasi zawodnicy, ale stało się. Znów przegraliśmy pierwszy mecz w Mistrzostwach Świata. Ty mówiłeś o swojej reakcji. No, moja reakcja była koszmarna. Ja powtarzałem ciągle dwa słowa, tylko oszukali nas, oszukali nas.
3: Ja,
1: Siedziałeś załamany na krawężniku.
3: Dawno nie widziałem i chyba nigdy nie widziałem tak załamanego Andrzeja, jak wtedy w Moskwie, bo wspominana superkompensacja Adam Nawałka, który obiecał, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik i nagle przegrywamy mecz otwarcia. No i dotarło do nas już chyba od razu i to bardzo szybko. Właśnie. Po meczu z Senegalem, że to jest koniec.
1: Tak, ale moim zdaniem dotarło tak szybko po raz pierwszy. Mimo, że rywal, którym była Kolumbia, być może był mniej groźny

0: od Niemców w 2006, a wtedy wierzyliśmy. Doświadczeni w wierze doszliśmy do wniosku, że jest po mundialu, a miałem też wrażenie, będąc dość blisko tamtej reprezentacji ciągle, że piłkarze też mieli tego świadomość.
1: Ja byłem w Soczi, czyli byłem na treningach reprezentacji tych, które można było obejrzeć. Widziałem tę drużynę z bliska, rozmawiałem z zawodnikami. Widziałem też, w jakich warunkach oni mieszkali. No więc Soczi, kurort rzeczywiście, ale tam się nie dało żyć. Tam był potworny upał. Piłkarze, co można sprawdzić, jeszcze oglądając media społecznościowe, wygrzewali się nad basenem, prężyli muskuły. Tam były żony, dziewczyny. Tam była taka atmosfera jednej wielkiej zabawy. Tak jakby oni też byli przekonani o tym, że teraz to tylko się pokażą, ale po tych mistrzostwach to popodpisują wszystkie możliwe kontrakty świata.
2: No i te helikoptery latające nad Arłamowem, piłkarze przelatujący w blasku fleszy, kamer, w pięknych strojach, futra Krychowiaka. No pewnie futra w Arłamowie nie nosił.
0: Ja myślę, że to był taki szczyt tego hype'u, jak teraz się mówi, tak? Tego reprezentacji żyjącej w wyobraźni gospodyń domowych. Nie tylko kibiców piłkarskich. To Euro 2016 pozwoliło nam wierzyć w to, że dochodzimy do tej czołówki. Tam też został ten czas chyba troszkę, nie chcę powiedzieć zmarnowany, ale nie brano na poważnie tych dzwonków alarmowych, które z różnych stron przychodziły. A Adam Nawałka, który zawsze był tym człowiekiem, który trzymał nogi na ziemi i przestrzegał piłkarzy przed tym, żeby za bardzo w siebie nie uwierzyli, tam chyba też trochę stracił czujność.
1: Powiedziałeś o tym, że nie mieliśmy już nadziei przed meczem z Kolumbią i wszystko się potwierdziło. Tam już nie było żadnej możliwości, nawet chwycenia się tej Kolumbii. To była porażka zdecydowana 0-3 i wtedy zacząłem przypominać sobie te słowa Roberta Lewandowskiego jeszcze w Arłamowie, że jednak Kolumbia jest lepszym zespołem od nas. No oni to udowodnili na boisku.
3: Szybka kolumbijska akcja, nie ma spalonego strzału. Gol na 2-0 dla reprezentacji Kolumbii. Trybuny szaleją, a Radamel Falcao zdobywa gola, który chyba przesądza o losach dzisiejszego spotkania.
4: Sam na sam ze szczęśliwym Cuadrado, gole 3-0. Żegnajcie nadzieję, żegnaj Rosjo, koniec.
0: Pamiętam, sam Kazań robił olbrzymie wrażenie. Wiecie, że to jest miasto, które, żeby być bliżej Moskwy, czasowo nie ma przestawionej odpowiednio względem słońca strefy czasowej. W związku z tym tam słońce wschodziło o 2:30. A ponieważ ja przyleciałem do Kazania jakoś o 1:00, to bardzo wcześnie mi się zaczął dzień i od początku coś mi tam nie pasowało, ten spacer w środku nocy za dnia de facto odbyty. Tam jest jedna linia metra. Kazań jako stolica Tatarstanu bardzo inwestował w sport wówczas. Przecież Rubin grał swego czasu w Lidze Mistrzów, ale to była pełna egzotyka, jeśli chodzi o mundiale.
1: To było miasto, tak jak ja wspominam, takie czyste, uporządkowane, oczywiście ze względu na mistrzostwa, na obecność gości z zagranicy, również przygotowywało się do tego, ale na mnie Kazań akurat pod tym względem to zrobił dobre wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o wspomnienia z Kazania, no po 0-3 to trudno mieć dobre.
2: To, co kochamy najbardziej, czyli mecze o honor, w których zazwyczaj radziliśmy sobie doskonale, bo przecież w Korei to było zwycięstwo nad Stanami Zjednoczonymi, w Niemczech to była wygrana z Kostaryką, więc spodziewaliśmy się, że z tą Japonią też pójdzie nam bardzo dobrze. Tymczasem ja z tego meczu pamiętam przede wszystkim upał niebywały w Wołgogradzie. Mamy z Andrzejem taką historię, że wyszedłem zrobić jakieś zakupy, wróciłem po 5 minutach, nie byłem w stanie przejść więcej niż 500 metrów. Ten mecz też nie był wieczorem, on był w takiej porze popołudniowej, więc tam dalej było niesamowicie gorąco. No i obu drużynom za bardzo grać się nie chciało, więc poznaliśmy nowe pojęcie po superkompensacji, także niski pressing.
0: Jeśli pytacie mnie o wspomnienia z tego meczu, to pamiętam bezradność Kamila Grosickiego, który robił wszystko, żeby Jakub Błaszczykowski wszedł na boisko i zaliczył setny występ. Kiedy Japończycy podawali do siebie piłkę w ostatnich minutach i ten biedny Kuba stał przy tej linii, niektórzy złośliwi twierdzą, że on nadal tam

0: stoi. I było dużo śmiechu z Kamila Grosickiego, że on się wtedy przewrócił i udawał kontuzję. A dla mnie ten facet jako jedyny z tej drużyny miał jakikolwiek pomysł na to, żeby coś zrobić. Pamiętam dramatyczny wpis w mediach społecznościowych Dawida Błaszczykowskiego. Co ci ten chłop zrobił, że tak go upokarzasz do nawałki odnośnie Kuby? Straszny to był mecz.
1: Tam wyniki jest... tak się ułożyły, że Japończykom
0: pasowała porażka.
1: Wystarczał.
0: Pod koniec już wiedzieli, że porażka 1-0 jest dla nich wystarczająca, żeby pójść dalej. Jan Bednarek strzelił tego jedynego gola.
2: Po dośrodkowaniu Rafała Kurzawy.
3: Jest gol! Jest gol! Jest gol! Jan Bednarek, nie Lewandowski, nie Grosicki, zawodnicy reprezentacji Polski, tylko Jan Bednarek, gol dla Polski, ludzie, jak to kapitalnie powiedzieć.
0: Co z samego miasta, poza tym upałem.
1: Pomnik to,
0: tak,
1: nad rzeką?
0: No, ten ani kroku wstecz, cały kurhan z największym pomnikiem kobiecym na świecie. Przecież to jest jedna wielka mogiła licząca kilkaset tysięcy szczątków ludzkich. Ten upał i ci biedni żołnierze mający tam wartę, z których podkapał na ziemię. Ale ja pamiętam jeszcze taki, wiecie, no To była Rosja. Ja chciałem jak najwięcej z tej Rosji wziąć dla siebie takich rzeczy poza piłkarskich, poza mundialowych. I ja pojechałem do Wołgogradu pociągiem nocnym, znaczy nocnym, 24-godzinnym z Rostowa nad Donem. I wziąłem tą plackartę taką średnią, to znaczy nie spałem w tym wagonie, gdzie jest 100 łóżek i ani jednego przepierzenia, tylko gdzie były 4 łóżka. I to była fantastyczna podróż. Próbowano mnie ożenić. Matka chciała mi córkę wcisnąć, że a pan żonaty? No żonaty. O Jezu, bo tutaj u nas... taka piękna, a nie ma męża. Częstowano mnie wódką, częstowano mnie papieros, to nie wódka, to bimber był. Nie było możliwości, żebym nie zjadł pomidora krojonego. To nie byli tylko Rosjanie, to po prostu ludzie, którzy podróżowali tym pociągiem, ale 24 godziny jadący pociąg sprawił, że ten Wołgograd tonący w upale był jakimś takim... jakąś taką oazą, która się wyłoniła. I pamiętam, że ja sam sobie hotel wynajmowałem, mieszkanie, i ono było jeszcze niedostępne. I ten pan tak bardzo mnie przepraszał, a widział, że jestem zmęczony po podróży, że zabrał mnie do jakiegoś drugiego mieszkania i powiedział, że zostawia mnie tutaj na 8 godzin, tylko nie daje mi kluczy, żebym nie wychodził, a później mnie przewiezie do tego drugiego. Jakieś takie surrealistyczne wydarzenia, o których w przypadku Mundialu 2018 wydaje mi się, że my musimy powiedzieć. My się wszyscy daliśmy tam nabrać całkiem potężnie. Bo jeśli... teraz znamy takie zjawisko, już im potrafimy je nazwać jak sport washing, to sport washing w Moskwie i w Rosji był w swoim apogeum. Ja napisałem taki tekst, on dostał nawet jakieś tam wyróżnienie, Rosja oswojona. To był doskonały spektakl Władimira Putina. To był kraj, w którym wszystkich chuliganów na czas mundialu wywieziono wywieziono wystarczająco daleko, żeby na piechotę nie mogli dotrzeć. To był kraj, który chciał pokazać się jako kraj otwarty na nowe kultury, jako kraj przyjazny.
1: Mało ludzie po angielsku chcieli rozmawiać, znając raptem 5-8 słów.
0: A R&B rozkwitło na czas tylko tego miesiąca. Ludzie się wyprowadzali do tych biedniejszych rodzin, będących w posiadaniu rodzin mieszkań, żeby te ładniejsze poprzekazywać gościom. Mówiono, że może politycy się nie dogadują, ale my przecież zwyczajni ludzie nadajemy na tych samych falach.
1: Ja słyszałem ciągle słowa my Słowianie.
0: Pamiętam ten bar w Moskwie, gdzie jeszcze z Robertem Skrzyńskim siedzieliśmy, kiedy dosiedli się do nas miejscowi. My się daliśmy troszkę zaczarować. Jadąc do was, przeczytałem sobie ten tekst. On ma 8 lat. Nie jest, kurczę, bałem się czytać. Bałem się czytać, pomyślałem, o, może już usunęli w Wirtualnej Polsce z archiwum.

0: archiwum, nie usunęli. Nie, nie dałem się tak bardzo nabrać, bo napisałem, że mistrzostwa może były, że były na pokaz, były bardzo skuteczne, ale często jakby zauważałem, to bardzo często były opisywane nasze wspólne doświadczenia. Te wioski potiomkinowskie, które dla nas budowano, które dla nas otwierano, tak jak Soczi, igrzyska w Soczi były wstępem do zajęcia Krymu przez Zielone Ludziki i do zajęcia Doniecka, Ługańska, tak odnoszę wrażenie, że mundial był przygrywką pod luty 2022 i pod to przekonanie i wiarę w to, że przecież oni tego nie zrobią, bo należą do tej samej cywilizacji, do tej samej kultury, do tej samej, to co mówisz, my Słowianie. Wśród ludzi, nawet kibiców reprezentacji Polski, którzy tam byli na tym mundialu, troszkę się to w głowie nie mieściło, że Rosja może dopuścić się czegoś takiego.
1: Czyli Putin nas wszystkich w jakiś sposób również oszukał i mnie to się wiąże z tym finałowym meczem. Francja gra z Chorwacją w finale, jest potworny deszcz, jest oberwanie chmury, przy którym basen narodowy i nieodbyty mecz z Anglikami był absolutnie niczym. Ja widziałem fotoreporterów po tym spotkaniu, którzy całkowicie goli próbowali wyciskać te ubrania, ratowali aparaty, zastanawiali się, czy będą mieli choć jedno zdjęcie. Jedyną osobą całkowicie suchą wtedy był właśnie Putin, bo on miał ochronę, wchodząc na murawę po zakończeniu meczu, tylko on był chroniony parasolem. Cała reszta tam stała jako petenci. To było takie zastanowienie się, czy rzeczywiście oni są z tej samej
0: cywilizacji. Tam kobiety nawet stały w tej samej linii i to też podkreślano właśnie, że prezydent zadbał o ochronę tylko dla siebie.
2: Wrócimy jeszcze na chwilę tylko do fazy pucharowej, bo kiedy reprezentacja Polski zakończyła swój udział, mogliśmy skupić się na innych reprezentacjach. Co wam zapadło w pamięć? Bo ja na przykład przypominam sobie mecz 1/8 finału Francja-Argentyna 4-3. I niesamowity strzał Pawarda. Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych goli, jaki w życiu widziałem.
0: To chyba mecz mundialu, prawda?
2: Mecz mundialu.
1: Ale ja przypominam sobie spotkanie Argentyńczyków, ale z Nigeryjczykami. Przecież Argentyna tam walczyła o pozostanie w mundialu. Gdyby oni nie wygrali tego spotkania, to te wcześniejsze wynik tam Messi karnego przecież nie strzelił.
2: Tak, na samym początku z Islandią, mecz... później przegrali wysoko z Chorwacją i byli naprawdę w bardzo trudnej sytuacji.
0: A dla mnie ten mundial jest opowieścią o Chorwatach, którzy dotarli do finału i miałem wrażenie, że pokazują, czym jest sport zespołowy i czym się różni reprezentacja od klubu. Zapomniałem nazwisko selekcjonera Dalić.
1: Zlatko Dalić. Człowiek, który został selekcjonerem, kiedy oni praktycznie już mieli przegrane eliminacje i on przyjechał na lotnisko. Trwało dwa dni. Rozmowa od przyjazdu. Przyjechał z Bliskiego Wschodu. Na lotnisku spotykał się z piłkarzami. Robili szybki kurs poznania. Po czym wygrali te eliminacje i tak fenomenalnie.
0: Ale umierali na tym boisku z powodu skurczy, kontuzji lżejszych. I ja pamiętam swoje pytanie po półfinale do Dalicia. Czy to na pewno było wszystko dobrze przemyślane, że oni byli na tym boisku, bo jeszcze przecież czeka ich finał. I on tak na mnie popatrzył i mówi, ale ja nie mogłem ich zdjąć. Oni chcieli grać ten mecz do końca. Ja nie mogłem im tego zrobić. Ja nie mogłem ich zdjąć. Po tej przykrości, jaką dostaliśmy ze strony naszej reprezentacji, dla mnie to był taki, kurczę, wzorzec. Takim zazdrościłem tego, że trener ze łzami w oczach mówi, że nie mógł zdjąć kontuzjowanego zawodnika z boiska, bo on by mu nigdy tego nie wybaczył i że pokazywał mu, że on chce zostać, że on chce grać dalej, że on chce walczyć. I ci chorwaccy fanatyczni kibice uboj za naród swój, to nic, że oni przegrali w finale. To jest przecież jeden z najmniejszych narodów Europy, a regularnie odnoszą wielkie sukcesy.
1: Belgowie także nie są licznym narodem, a wygrali w meczu o trzecie miejsce z Anglikami.
2: I nie powinni byli znaleźć się na tym etapie, bo gdyby reprezentacja Polski wyszła z drugiego miejsca w grupie H, trafiłaby na Belgię właśnie, bo Belgia męczyła się z Japonią w 1/8. Więc my wtedy byśmy ograli Belgów, następnie byśmy
0: można być, że zrobiliśmy Belgii medal na
2: to my powinniśmy mundial. Być tą Belgią właśnie.
0: A dlaczego Portugalia wygrała Euro 2016, że wrócę

0: do swojej kwestii wcześniejszej. No przecież tylko dlatego, że Błaszczykowski nie strzelił rzutu karnego, bo wiadomo, że gdyby wtedy strzelił, Polska by została mistrzem Europy. W ogóle program gdyby byłby fajny, nie?
1: To alternatywny tytuł właściwie naszego podcastu. Francja mistrzem świata, Chorwacja ze srebrem, Belgia z brązem, Harry Kane, czyli sobowtór naszego dzisiejszego gościa z dorobkiem 6 goli, królem strzelców.
0: Ja jeszcze wtedy pojechałem na meczu trzecie miejsce tą ich szybką koleją, bo taką też się chciałem przejechać i zobaczyłem to dzieło Gazpromu i to jest najdroższy stadion w Europie. Tam Wembley jest przepłacone, natomiast samo osuszanie też tego miejsca, na którym stanął, to był obraz potęgi Gazpromu. Przypominam wówczas, a propos sportwashingu, jednego z głównych sponsorów Ligi Mistrzów, sponsora Schalke, firmy, która oswoiła nas ze swoją nazwą tak bardzo, że również wydawała nam się należeć do naszych kumpli.
2: Miałeś poczucie tego po tych mistrzostwach, i tu mówię o reprezentacji Polski, że na te następne będzie się dostać niezwykle trudno.
0: Tak, bo ja się też bałem, jak długo czy Robert Lewandowski się nie zniechęci, bo to był jeszcze Bayern Monachium, to nawet bardzo był Bayern Monachium, i zastanawiałem się, czy on ciągle bez Ligi Mistrzów, czy on, widząc to, co się dzieje z tą reprezentacją, znając prawdziwy powód nieobecności swojego kolegi ze środka obrony, za którym, delikatnie mówiąc, ze sobą nie przypadali.
2: Kolega to tak mocno powiedziane, znajomy z pracy.
0: Znajomy z pracy, tak. Czy on będzie chciał dalej grać, a ja, ceniąc wszystkich piłkarzy reprezentacji Polski, szanując na pewno, a ceniąc większość z nich, zdawałem sobie sprawę, że Robert Lewandowski to jest no, 70% mocy tej drużyny, więc nie wiedziałem, czy będzie awans, czy nie, ale że będzie ciężko, to byłem przekonany.
1: To był ostatni mundial, na którym zagrała reprezentacja Polski w tradycyjnym czasie, bo następny w Katarze 4 lata później odbywał się na przełomie listopada i grudnia.
3: Ostatnie wybicie w tym meczu! Jest! Jest! Mamy to! Mamy 9. Mistrzostwa Świata!
4: Salam aleikum, będą nam mówić w listopadzie Katarczycy.
3: A my im odpowiemy aleikum salam.
1: Przed nami Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale ich akurat z punktu widzenia polskiej reprezentacji nigdy wspominać nie będziemy. Michał Kołodziejczyk był naszym gościem. Bardzo
0: dziękuję bardzo.
1: I dziękujemy już za uwagę.
2: Andrzej Janisz
1: i Filip Jastrzębski.
5: Sekrety mundialne. Radio Podcast. Powtórka programu. Komentarz.
6: Jest z nami profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
6: Czy myśli pan, że to napięcie między Warszawą a Kijowem, to napięcie między Polską a Ukrainą, które obserwujemy od kilku już dni, będzie eskalowało, czy uda się jakoś te kwestie jeszcze rozmasować?
7: Rozmasować się tego nie uda, dlatego że kluczem do eskalacji są, nazwijmy to, jastrzębie po obu stronach. Mamy wyraźnie w Polsce, po naszej prawej stronie, sytuacji takiego wzmożenia antyukraińskiego w wielu miejscach, niepotrzebną zupełnie. Ona służy owszem takim chwilowym interesom pod tytułem najbardziej twardy elektorat, walka pomiędzy poszczególnymi grupami, no ale jest wykorzystywana bardzo skutecznie w wojnie informacyjnej. No i mamy dokładnie taki sam problem po stronie ukraińskiej, gdzie tworzą się określone grupy interesów, które nie są bynajmniej zainteresowane tym, żeby to Polska była takim głównym graczem. Ukraina zresztą gra bardzo mocno, patrząc na Niemcy, na Francję. Ukraina czuje się wielkim i znaczącym państwem Europy i chce się układać z największymi, zakładając, że powiedzmy mniejsze państwa, jeżeli będą te państwa za Ukrainą, będą musiały się dostosować. I być może, że taki jest też pomysł niektórych polityków ukraińskich,

0: którzy na tym standardowym takim koncepcie, że Polska no zawsze była jakaś taka niechętna nam i tak dalej, chcą zbić pewien kapitał, przy okazji tłumacząc wiele swoich niepowodzeń, na przykład tym, że w taki czy inny sposób reagujemy, nie wiem, na przykład migi, które żeśmy nie przesłali bez jakiejkolwiek sensownej umowy, bo chcieliśmy, żeby Ukraina wywiązała się ze swoich umów, nie wywiązała się, no ale gra jest taka, że my musimy, a Ukraina po prostu powinna to wszystko mieć, bo walczy. Jest to wygodne, owszem, ale bardzo niebezpieczne, dlatego że już wiele rzeczy, które można było osiągnąć, Ukraińcy na swój sposób stracili właśnie tą taką bardzo ostrą grą wobec państw i społeczeństw w gestii tej pomocy, która jest obowiązkowa.
1: Czyli może się okazać, że przy nieumiejętnie prowadzonej polityce wschodniej, polityce zagranicznej, skierowanej do Ukrainy, Polska może stać się chłopcem do bicia. Pan wspomniał o relacjach Ukrainy z innymi dużymi państwami Unii Europejskiej. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że na przykład Niemcy po tym, jak cały czas jednak w pierwszych latach wojny liczyli na to, że jakoś uda się powrócić do kontaktów politycznych, gospodarczych z Rosją. Teraz chyba wreszcie przyjęli do wiadomości, że to jest perspektywa dość odległa, ale odkryli, że przecież Ukraina to jest też ogromny kraj, to może być ogromny rynek zbytu, tam też trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy zainwestować, sporo będzie tam do odbudowywania i wydaje się, że dochodzi teraz do pewnego zbliżenia między Niemcami a Ukrainą, stąd też może wynikać ta większa asertywność Ukraińców wobec polityków w Warszawie?
0: To na pewno. To znaczy przede wszystkim Ukraina gra na te wielkie kraje. Na Francję, na Niemcy, na Wielką Brytanię. Tak naprawdę nawet nie Stany. Stany nie są już głównym elementem, głównym takim, główną taką potrzebą z Ukrainy. Ukraina widząc tą zmianę i widząc to, że Europa przejęła na siebie właściwie wszystkie obowiązki dotyczące pomocy Ukrainie, bo ze Stanów niemal nic nie mamy, Ukraina jest ustabilizowana. I teraz może rozgrywać te państwa w ramach Unii czy w ramach NATO, właśnie poprzez to, że no, możemy odbudowywać, mogą być biznesy. Tylko że ja ciągle sobie tak przypominam, jak mówiliśmy o interesach, jak to mieliśmy odbudowywać Irak i tak dalej, jak to się skończyło i tam chyba nikt nigdy nic nie odbudował. W przypadku Ukrainy też mówienie o odbudowie Ukrainy jest bardzo względne, bo co to znaczy odbudowa? Jeżeli tak naprawdę trzeba przede wszystkim będzie to wszystko rozminować, a to jest rzecz, która jest bez precedensu. Ja nie wiem, czy jakikolwiek kraj dzisiaj, czy jakikolwiek zespół nawet krajów jest technicznie zdolny do tego, by Ukrainie pomóc przy rozminowywaniu, przy usuwaniu skutków tej wojny. Skutków chemicznych, skutków biologicznych, skutków właśnie wojskowych. Bez tego nie da się nic zrobić. A druga bardzo ważna rzecz, żeby odbudowywać Ukrainę, to trzeba wiedzieć, komu ją będzie się odbudowywać. A nie wiem, ilu Ukraińców zechce wrócić po tak długim czasie z powrotem do kraju, jeśli nie będzie miała pewności co do swojej przyszłości, pracy, możliwości działania. Jednak to jest długi czas dla osób, które wyjechały ze względu na dzieci, na rodzinę. To jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, iż w takiej sytuacji te odbudowywanie Ukrainy, czy te powroty, one w wielu przypadkach nie będą nigdy na miejsca, z których ci ludzie uciekli. Więc znowu, czy uda się przesunąć, czy uda się zrobić taką wielką inżynierię społeczną i czy ukraińska polityka, jeżeli to się wszystko uspokoi, będzie do tego zdolna. Co będziemy widzieć, czy dalej będą wojny oligarchów, czy dalej będą wojny o wielkie wpływy, o rozkradanie pomocy i tak dalej. Bo to jest coś, z czym sobie nadal Ukraina kompletnie nie radzi.
1: Przypominam sobie pojedyncze komentarze z pierwszych miesięcy po rosyjskiej otwartej napaści na Ukrainę i z tych komentarzy wynikało, że

0: Polacy z całą swoją emocjonalnością, momentami przecież bardzo piękną, rzucają się do pomocy, wspierają na 130% walczących Ukraińców, ale może być tak, że za kilkanaście miesięcy czy kilka lat z tamtej perspektywy, kiedy zaczną się jakieś rozmowy o biznesach, to Polacy zostaną odstawieni na boczny tor. Czy to się aby nie dzieje?
1: Dzieje się. Działo się to już dużo wcześniej. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że my mamy taką dosyć specyficzną tradycję, że ci, którzy, mówiąc kolokwialnie, biją Ruska, mają nasze specjalne miejsce w serduszku. Dokładnie. Przecież pamiętajmy, jaką mieliśmy politykę, jakie mieliśmy wzmożenie, kiedy trwała wojna czeczeńska. Ile żeśmy transportu wysyłali, żeśmy pomagali dla Czeczenii. Czeczeńcy uciekający po upadku i Czekirii święcie wierzyli, że Polska jest ich największym przyjacielem i że tutaj powinno się przyjechać, bo przyjmą nas z otwartymi ramionami. To jest już jeden taki historyczny przykład. Ukraina analogicznie. No, myśmy zrobili wszystko, dlatego że wiadomo było, iż trzeba pomóc tym ludziom, którzy mają problemy. I to była rzecz, która kompletnie zaskoczyła planistów Federacji Rosyjskiej. Obstawiam, że w tych koncepcjach prowadzenia wojny, tej, nazwijmy to, błyskawicznej i tego wszystkiego, co robili Rosjanie, jednym z kluczowych elementów było to, że masy uciekinierów, uchodźców cywilnych ukraińskich zablokują naszą granicę. Tam zacznie się jakieś dantejskie sceny się zaczną, zaczną się problemy, podbiją jeszcze bardziej ten antyukraiński element w Polsce i się uda. To kompletnie zawiodło, ale Rosjanie skończyli tą lekcję bardzo szybko i zaczęli odrabiać pracę domową, a tą pracą domową było skuteczne wieloletnie operacje propagandowe na naszym kierunku i one nas wyłączyły, przestawiły na zupełnie inne tory, Ukrainę też. I dzisiaj po prostu mamy realia, a nie to wzmożenie. Bo realia polityki polsko-ukraińskiej to zawsze będą różnego rodzaju problemy, konflikty, oczekiwania jednej, drugiej strony, zwłaszcza w tych najbardziej kluczowych obszarach, jakimi jest produkcja rolna.
0: Zamykając ten wątek, powiedzmy jeszcze, z czego wynika, nie chcę powiedzieć, nieudolność polskiej polityki, bo to byłoby być może zbyt mocno, ale jakaś...
1: My jej nie mamy. Nie mamy tej polityki.
0: Jakaś nieumiejętność...
1: Nie mamy, nie jest polityka wschodnia.
0: Czyli rozumiem, że musimy właściwie dopiero odpowiedzieć sobie na pytanie, czego my właściwie od Ukrainy oczekujemy i jak chcielibyśmy kształtować nasze relacje i co Polska mogłaby w tych relacjach ugrać.
1: Znaczy, to nie ma znaczenia, co my teraz określimy, dlatego że przyjdzie następna władza i to wszystko wyrzuci do kosza. Według swojej wizji tego, czym będzie Ukraina. Polityka to są działania na lata. Polityka zagraniczna ma skupiać się na bezpieczeństwie danego kraju, a to też oznacza, że trzeba na lata do przodu konstruować określone działania, budowanie wpływów, przekazów, kształtowanie opinii innego kraju. Tego u nas nie ma, bo u nas z jednej strony my nie traktujemy poważnie, to znaczy Ukraina, Białoruś, no to są te, powiedzmy, no jak kiedyś Rosjanie mówili, że kuraka nie ptica, Polska nie zagranica, no to dla nas to nadal jest taki obszar, no, który jest częściowo taki historycznie nasz, no jak to zwał. Więc my nie mamy polityki, bo ta polityka oznaczałaby gwałtowne przetworzenie naszej historii, wspólnej historii. Nie tylko po tamtej stronie, ale i potem. Na przykład ustanowienie jako fakt czegoś, co dla Ukrainy i dla Białorusi jest oczywiste, a mianowicie tego, że pokój ryski to był układ pomiędzy II Rzeczpospolitą a Rosją, który unicestwił założenia jakichkolwiek form niepodległego państwa ukraińskiego czy białoruskiego.
0: No tak.
1: Ale tego nie zrobimy.
0: No tak. To zakończmy ten wątek wyrażeniem nadziei, że być może zostaną wyciągnięte jakieś wnioski, na przykład taki, że może sensownie byłoby nie przyznawać najwyższych państwowych odznaczeń czynnym politykom, bo nigdy nie wiadomo, w którym punkcie swojej kariery znajdą się za pół roku, za rok czy za...

0: 3 lata. Na emeryturze politycznej
1: jak najbardziej. Ja bym przede wszystkim zrobienie przeglądu tego, komu żeśmy to przyznali, bo tak jak złośliwie zauważył tutaj prezydent Zełenski, tak. Posiadanie tego przez Schrödera czy przez parę innych... No jest tak. Już wystarczającym powodem, że skoro już kapituła się zbierze, to niech się w końcu raz sobie zbierze i zrobi przegląd tego wszystkiego, co żeśmy przyznali.
0: Przyjrzyjmy się jeszcze innemu konfliktowi. Planowane na piątek w Birkenstock rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego nie odbyły się. Jak wskazała agencja Reutera, zostały odwołane po tym, jak J.D. Vance wycofał się z wizyty, a jako powód podano kwestie logistyczne. Jak to rozumieć? Co się za tym kryje?
1: Za tym się kryje po prostu realna polityka Izraela, Iranu i Stanów Zjednoczonych, która delikatnie mówiąc nie jest kompatybilna. Jednym słowem, jeżeli popatrzymy na permanentne działania Izraela i na to, że Izrael właściwie odrzucił w całości te wszystkie porozumienia i uznał, że nie jest stroną i będzie robił co chce, no to Iran, który wprowadził kwestię między innymi bezpieczeństwa Libanu do tych porozumień, skutecznie teraz rozgrywa Stany Zjednoczone, no bo skoro Stany Zjednoczone podpisały to memorandum, no to są trochę taki, na takim musiku. No teraz Iran może powiedzieć, jeżeli mamy rozmawiać, to naciśnijcie na Izrael, by rzeczywiście ten konflikt na terenie Libanu się zakończył. Tutaj Trump trochę znalazł się w tym samym potrzasku, w którym w pewnym momencie chciał go wpakować Putin pod tytułem chcesz porozumienia pokojowego na Ukrainie, to przyciśnij Ukrainę, żeby się poddała. Więc tak się nie da. I stąd będziemy mieli jeszcze masę tego typu działań, że umawiamy się, zrywamy, nie dochodzi, coś tam mówimy. No Bliski Wschód ma swoją specyficzną tradycję rozmów i dyplomacji. Ten, kto był na jakimkolwiek arabskim suku i wie, jak się rozmawia ze sprzedawcami, to wie, jaka jest ta tradycja.
0: Czy mimo wszystko to memorandum amerykańsko-irańskie to jest jakiś krok w dobrą stronę? To jest jakiś mini sukces?
1: Znaczy dla Iranu to jest duży sukces. Dla Ameryki to jest żaden sukces. Dla Izraela to jest wielki problem. Dla państw arabskich w Zatoce to też jest wielki problem, dlatego że państwa arabskie, bo to jest najciekawsze, że my patrzymy tutaj na ten pryzmat tych trzech państw, zniknęły nam państwa Zatoki, a tak naprawdę co widzą państwa Zatoki? Iran na swój sposób wymusił wiele ustępstw ze strony Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wycofując się gotowe są oddać Iranowi środki finansowe, wzmocnić de facto reżim. A więc wszelkie działania państw Zatoki, które szły na kierunku osłabiania Iranu, spaliły na panewce. Nie ma bezpieczeństwa, bo Amerykanie nie są go w stanie zapewnić. Iran gra coraz bardziej ostro, może zamykać Zatokę i wpływać na bezpieczeństwo i biznes tych krajów. Ergo państwa Zatoki muszą zacząć zastanawiać się, w jaki sposób ułożyć się z Iranem, nie przejmując się Stanami Zjednoczonymi. A to jest bardzo niebezpieczna gra, zarówno ze względu na państwa te arabskie, Iran, jak i Stany Zjednoczone. Jednoznacznie oparły się o Stany Zjednoczone, Katar już nie do końca. Wystąpienie z OPEC Emiratów też było takim sygnałem. Jeżeli otworzymy irańską ropę na świat, no to to będzie cios także dla tego słabnącego OPEC, a to rozwala dotychczasowe relacje i bezpieczeństwo na obszarze tutaj państw Zatoki, no bo wiadomo było, że OPEC było też takim narzędziem uprawiania polityki przez Arabię Saudyjską.
0: Ma pan wrażenie, że te kilkumiesięczne ataki i Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran między innymi w żaden sposób nie osłabiły reżimu i nie cofnęły militarnie Iranu?
1: Osłabiły w pierwszym momencie. Rzeczywiście osłabiły, doprowadziły do sytuacji, kiedy zaczęły się konflikty pomiędzy strażnikami rewolucji, ajatollahami, kiedy rzeczywiście można było w jakiś sensowny sposób nacisnąć na Iran, ale naciśnięcie na Iran musiałoby mieć rozsądne struktury. A tak naprawdę Izrael chciał kompletnego unicestwienia wszystkiego, co się da w Iranie i walki do końca rękami Stanów Zjednoczonych. A Trump tak naprawdę nie miał zielonego pojęcia, co on ma zrobić po tygodniu, no bo po tygodniu się znudził tą wojną, prawda? Jego pomysły

0: pod tytułem, że może by mnie wybrali na Rabchara i tak dalej. No było absurdalne i nikt poważnie nie traktował w tym momencie tego wszystkiego, co on robił. A więc Irańczycy kiedy się otrząsnęli i kiedy zobaczyli, że jedyne, co im grozi, to samoloty, a jednocześnie sami mogą odpowiadać skutecznie atakami na państwa Zatoki Perskiej, no to wiadomo było, że ta wojna była wtedy przegrana przez Amerykanów całkowicie. Bo nie da się tego wygrać samolotami, choćby dlatego, że pewnie by się skończyło już cała amunicja Amerykanom, jaka tylko by była. I nie wiem, czy jeszcze by złamali Irańczyków.
1: Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytet w Białymstoku. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wymyślili futbol, stworzyli jego tradycje, zbudowali stadiony, legendy i marzenia całych pokoleń, ale już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata.
4: Opowieść o piłkarskiej reprezentacji Anglii to opowieść o dumie, presji i wiecznym It's Coming Home.
3: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy o historii Free Lions, kibicach, Wembley, futbolowej kulturze i narodowej obsesji zwycięstwa albo porażki.
4: Naszym gościem będzie komentator Przemysław Pełka.
3: Zapraszamy już dziś o 25.
4: Filip Jastrzębski
3: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prawie 800 razy interweniowali wczoraj strażacy na zachodzie Polski w związku z burzami. Najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku, aż ponad 400. Powalone drzewa zablokowały drogę między Kudawą-Zdrój a Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Konary leżały też na wjeździe do Bystrzycy Kłodzkiej od strony Polanicy-Zdroju. Z powodu osuwiska po obfitych opadach zamknięto lokalną drogę Bardo-Opolnica. Dziewięć osób, w tym dziecko, zginęło w izraelskim ostrzale w Strefie Gazy. Uszkodzony został budynek mieszkalny w dzielnicy Sabra w mieście Gaza, o czym informują przedstawiciele lokalnych służb medycznych. Izrael tłumaczy, że przeprowadzono atak na bojownika Hamasu, nie podając żadnych dalszych szczegółów. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego w 1997 roku Polskiego Orderu Orła Białego, poinformowała rzeczniczka Fundacji Prezydenckiej Kuczmy. Były ukraiński prezydent tłumaczył swoją decyzję postanowieniem Karola Nawrockiego o odebraniu tego samego orderu obecnemu prezydentowi Włodymirowi Zełenskiemu. Zdaniem profesor Agnieszki Kasińskiej-Metryki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach decyzja prezydenta Nawrockiego mocno osłabiła szanse na dobre relacje Polski z Ukrainą. Ekspert mówiła w Polskim Radiu 24, że polski prezydent postąpił mało dyplomatycznie.
1: Bo oczywiście można mieć rację w sensie historycznym czy w sensie moralnym, no ale trzeba też uprawiać dyplomację. I stąd to kluczowe pytanie, no właśnie kto zyskuje? Czy mamy tylko przewagę moralną, czy w sytuacji realnego zagrożenia za wschodnią granicą nie powinna być jednak szukana jakaś inna strategia wyjścia z tego impasu?
0: Po ogłoszeniu decyzji przez Karola Nawrockiego szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ Andrii Sybicha i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się przyznanych przez Polskę odznaczeń.
2: To są aktualności jedynki.
0: W naszym kraju rośnie tymczasem liczba rozstań lub rozwodów par mających dzieci. Zdaniem ekspertów rodzice mogą bezpiecznie dla dziecka przeprowadzić rozwód. Joanna Kulpińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że wymaga to jednak starań ze strony dorosłych.
3: Mamy bardzo dużo rozstań, rozwodów. Mówi się, że ponad 80%

80% tych rozstań są dzieci. To, żeby przeprowadzić ten proces w sposób bezpieczny, jest kluczowe dla bezpieczeństwa dziecka. To jest trudne. Mam poczucie, że to jest bardzo trudne, wówczas kiedy

0: i kuchni i polskiej kultury. Motywem przewodnim Dnia Polskiego była turystyka rowerowa.
1: Czesi są turystami, którzy lubią aktywnie wypoczywać.
2: Mówi dyrektorka Instytutu Polskiego w Pradze Monika Olech.
1: W tym roku przyjechał do nas po raz pierwszy Warmia i Mazury. To jest region, który czeka na aktywnych turystów.
3: Czesi korzystają od lat z oferty Warmii i Mazur, może nie w takim wymiarze jak w województwie pomorskim.
2: Mówi Justyna Szostek z Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: Czesi od 15 lat do nas przybywają, szczególnie w obszary Giżycka, ale również obszar Kanału Elbląskiego, Iławy, Ostródy. Ta nasza obecność tylko wzmocni, zachęci do tego, żeby przyjeżdżać na Warmii i Mazury.
2: Przychodzimy tu co roku. To wspaniałe, ciekawe wydarzenie. Cieszy mnie, że Polska jako nasz sąsiad tak pięknie się prezentuje. Mieszkam na pograniczu w Karkonoszach. Wraz z żoną chętnie jeździmy do Polski. Jesteśmy tu, bo ta impreza stanowi okazję do jeszcze lepszego poznania tego kraju.
0: Z uczestnikami Dnia Polskiego w Pradze rozmawiał Wojciech Stopba. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Niedziela deszczowa i burzowa w całej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem, około 26 na Pomorzu, do 33 na przeważającym obszarze kraju.
4: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dzień dobry Państwu, to jest program Spakowani. Ja nazywam się Jarosław Kałucki i zapraszam Państwa na wyprawy do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj, proszę Państwa, wybieramy się do Tunezji. Kraju, który wrócił do Wielkiej Piątki najchętniej wybieranych kierunków w polskich biurach podróży. I to z takim przytupem, że wygląda jakby ktoś włączył dopalacze w tych systemach rezerwacyjnych. A jednocześnie Tunezja to kraj, który wielu osobom kojarzy się wciąż tylko z piachem przy morzu i piachem na pustyni. Tymczasem wakacje w Tunezji to są takie momenty, w których czujemy się jak w starożytnym Rzymie, potem jak na planie Gwiezdnych Wojen, a potem jeszcze lądujemy przy jednej z najstarszych afrykańskich twierdz. O tym wszystkim porozmawiamy z Pawłem Kuleszą z Tunezyjskiej Izby Turystyki. Dzień dobry, panie Pawle.
6: Witam serdecznie.
5: No właśnie, ten przytup i ten powrót do tej Wielkiej Piątki, jeśli chodzi o biura podróży. Czym pana zdaniem jest to spowodowane? Dlaczego Polacy nawrócili się na Tunezję?
6: Wydaje mi się, że przede wszystkim ten stosunek jakości do ceny. Tak? Tunezja bardzo dobrze broni się w tej kwestii i rzeczywiście od zakończenia pandemii widzimy corocznie wzrost klientów wybierających Tunezję. I no, dzisiaj dojechaliśmy praktycznie do 325 tysięcy, tyle było w zeszłym roku Polaków. Z roku na rok te liczby rosły dosyć mocno i miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
5: Czyli świetny stosunek jakości do ceny, pan mówi. No lot nie jest też za długi, prawda? No i pogoda.
6: Tak, no przede wszystkim bliskość, tak? To jest niecałe 3 godziny lotu z Polski. To jest pierwsza rzecz. Poza tym gwarancja na pewno pogody w sezonie letnim. Tu zawsze jest słońce i zawsze morze jest ciepłe, więc to też jak gdyby, patrząc na pogodę, jaką mamy w Polsce, zawsze jest takim dosyć silnym argumentem za.
5: Dodajmy, że Tunezja, jeśli chodzi o biura podróży, jest kupowana najchętniej w wariancie 5 gwiazdek all inclusive. I wciąż to są kwoty no, dosyć przystępne, a nawet bardzo przystępne, bo jest uważana Tunezja obok Bułgarii, Turcji czy Egiptu za jeden z takich no, bardziej korzystnych cenowo kierunków. No dobrze, ale jedziemy do Tunezji i wciąż taki mit pokutuje. Jedziemy i no, będziemy na plaży w tym hotelu pięciogwiazdkowym, all inclusive. No może ewentualnie pojedziemy sobie na wycieczkę na pustynię, bo Tunezja, no to co tam właściwie zobaczyć?
6: No wiele rzeczy można zobaczyć. To jest właśnie chyba najfajniejsze w tym kierunku, że tak naprawdę każdy klient może znaleźć coś dla siebie, tak? Od osób oczywiście, które preferują typowy leżakowy wypoczynek, po klientów, którzy też chcą aktywnie spędzić czas. Można grać w golfa, można skorzystać z zabiegów talasoterapii, ale też można pojeździć na quadach, można pojeździć na wielbłądach, można robić mnóstwo różnych aktywności wokół.

0: jak gdyby, nie tylko leżeć na plaży.
1: A ja mam wrażenie, że turyści czasem zapominają, że to jest fragment wielkiej, starożytnej historii. Oprócz tego, że jest to kraj położony w Afryce, to może warto przypomnieć, że Hannibal był Tunezyjczykiem.
0: Tak, ja natomiast też dodam od siebie tutaj, że według statystyk, które prowadzimy, Polacy są jedną z takich nacji, która dosyć często korzysta z wycieczek fakultatywnych, więc nie leży tylko w hotelu, ale również ma ochotę poznać kraj.
1: A jest gdzie pojechać, prawda?
0: Bo jest
1: chociażby
0: gdzie pojechać.
1: Pojedźmy do Muzeum Bardo. Pojedźmy do monastyru, który wygląda jak ta twierdza, wygląda jak gotowy plan filmowy. Zresztą zdaje się, że tam nawet chyba kręcono żywot Briana.
0: Tak, między innymi dlatego, że tych produkcji zagranicznych i nie tylko, polskich również, było kręconych naście. Między innymi akurat z polskich produkcji mamy Quo Vadis i W pustyni w puszczy w drugiej edycji swojej, w sensie w drugiej wersji filmowej. Natomiast no oczywiście Gwiezdne Wojny były kręcone, Indiana Jones.
1: O tych Gwiezdnych Wojnach to jeszcze troszeczkę powiemy, bo to jest w ogóle pomysł na taką osobną wycieczkę, prawda?
0: To na pewno, to warto.
1: Jak się tam dostać i co tam zobaczymy, bo zdaje się, że żeby zobaczyć plan filmowy Gwiezdnych Wojen i dom Luke'a Skywalkera, to trzeba się udać w co najmniej dwa miejsca.
0: Tak, przynajmniej dwa, natomiast takich znaczących miejsc chyba jest przynajmniej ze cztery. Znajdziemy tam makiety, znajdziemy też artefakty z planu filmowego. W tym roku zresztą obchodzimy chyba 50-lecie produkcji Gwiezdnych Wojen.
1: A jak daleko trzeba jechać od tych nadmorskich kurortów?
0: No powiedzmy 2-3 godziny, żeby się znaleźć najbliżej tych pierwszych jak gdyby elementów.
1: I jak się nazywa ta miejscowość, którą najlepiej warto odwiedzić?
0: To znaczy najbliżej wybrzeża jest Al-Boksar Ult-Sultan, który został wykorzystany jako plener. Lub Matmata, w której też znajduje się hotel, w którym były kręcone sceny, ale również ekipa filmowa nocowała. To jest hotel Sidi Driss.
1: Z tej filmowej fikcji przejdźmy do tej prawdziwej historii, bo jest dużo takich miast jednak, które zaznaczyły swoje miejsce w starożytnej historii. O Hannibalu już wspominaliśmy, ale mamy przecież Susę. Mamy Mahdię, mamy wspomniany monaster, mamy El Dżem, mamy Dugę.
0: Zbejtle, Kerkuan.
1: Powiedzmy coś o każdym z tych miejsc.
0: Ja powiem tak, większość tych miejsc, które pan wymienił i o których rozmawiamy, większa część z nich jest wpisana na listę obiektów UNESCO.
1: I to już jest wystarczający taki stempelek, że warto to zobaczyć. Ale okej. Okay. Susa. Z Medyną, czyli starym miastem,
0: tak,
1: starówką,
0: wpisaną
1: na listę
0: UNESCO.
1: Mahdia, jedna z najbielszych plaż w kraju. El Dżem, co tam
0: znajdzie? Koloseum. Jest to na pewno najlepiej zachowane koloseum na świecie. Niby jest trzecim co do wielkości, ale spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat. Tak czy siak, na pewno warto tam pojechać, bo rzeczywiście stan, zachowanie tego koloseum i możliwość wejścia praktycznie w każdy zakątek powoduje, że jest to naprawdę wyjątkowe miejsce.
1: Dla miłośników statystyk uzupełnijmy trzecie największe koloseum świata.
0: Tak.
1: Dobrze, mamy wreszcie Kartaginę, tak? Miasto, które walczyło z Rzymem.
0: Burla Regia. To też jest wyjątkowe miejsce na mapie Tunezji. Zresztą takich miejsc jest sporo i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście stan w jakim te różne osady, te miejsca są zachowane, jest no, wyjątkowy. I trzeba też powiedzieć, że wiele miejsc jeszcze nie zostało odkrytych w Tunezji.
1: To pojedźmy teraz do Dugi. Mhm. To jest ponoć najpiękniejsze rzymskie miasto w Afryce. Czy tak jest to rzeczywiście? Pewnie
0: tak,
1: pan
0: tak,
1: potwierdzi, Dugę, ale proszę dodać jeszcze parę
0: Dugę,
1: szczegółów.
0: Na pewno, jeżeli ktoś się interesuje historią i przede wszystkim archeologią, na pewno Duga i Zbejtla to są obowiązkowe miejsca, które należy zobaczyć, dlatego że osady te są zachowane naprawdę w niesamowitym stanie. No i co też jest ciekawe, że te miejsca dalej żyją. Na początku maja tegoż roku koncertował tam Bryan Adams. Był to koncert akustyczny. Natomiast kadr no, jest

0: Niesamowity, tak.
1: Czyli mieliśmy żywot Briana i koncert Briana,
0: tak.
1: Ale innego Briana.
0: Briana innego.
1: Okej, okay. Dobrze. To jeszcze tam takim starożytnym mostem przenieśmy się z kontynentu na Dżerbę. Ten starożytny most zbudowany przez Rzymian. Dżerba to jest taka wyspa szczególnie chyba ulubiona przez polskich turystów, ale mamy tam oprócz znowu plaż, mamy też bardzo ciekawe miasteczko, które jest, no nie chcę powiedzieć, że to jest stolica tunezyjskiego street artu, ale na pewno...
0: Myślę, że jest.
1: Ale na pewno...
0: Tunezyjskiego na pewno, tak?
1: Proszę.
0: Powstało ponad 250 murali. Zresztą dwóch artystów z Polski również wykonało swoje prace. Miasteczko to, czy wieś bardziej, osada, przyciąga bardzo dużo turystów.
1: Erdiat.
0: Riad, tak. Dzielnica, wieś, można powiedzieć. Początkowo mieszkańcy nie za bardzo się zapatrywali na ten pomysł, twierdząc, że to jest niszczenie jak gdyby obiektów i tak dalej. Natomiast w bardzo krótkim czasie stwierdzili, że to jest jednak super pomysł i też dzięki temu jak gdyby pozwoliło to rozwinąć lokalną turystykę w tym miejscu.
1: Ten street art jest takim dosyć zaskakującym, bo jeśli chodzi się po takich właśnie typowo muzułmańskich miejscach, nagle eksplozja przepięknej sztuki.
0: Te murale są zresztą bardzo ciekawe, każdy z nich jest praktycznie inny, co innego przedstawia, inną jak gdyby ideę. To jest też na pewno miejsce, które warto odwiedzić zresztą.
1: O ile pamiętam, to jeden z murali tam występujących to był trabant, który rozbija mur berliński.
0: Tak, rzeczywiście tak jest.
1: Są tam też oczywiście te polskie murale, o czym już żeśmy wspominali.
0: Natomiast trzeba powiedzieć, że pomimo upływu czasu, oczywiście one z racji jak gdyby nasłonecznienia i warunków, które panują, dosyć szybko blakną, to trzeba powiedzieć, że są regularnie odnawiane, odświeżane, tak żeby były żywe i kolorowe. W sumie minęło już 12 lat, jak duża część tych murali powstała.
1: Ale zdaje się, że tam jest też taka sytuacja, że te murale się wymieniają, także jak ktoś raz to widział, to już nie ma odfajkowanego tego miejsca z muralami, bo tam cały czas nowe przybywają.
0: Przybywają, tak, oczywiście, przybywają jak najbardziej. Natomiast mówię, te starsze są również konserwowane, można powiedzieć, w jakiś sposób.
1: Zajrzyjmy teraz troszeczkę do kuchni tunezyjskiej, bo jednak popróbowanie miejscowych potraw też dużo mówi o mieszkańcach, o sposobie nie tylko odżywania, ale pewnej kulturze kulinarnej. Co poleciłby pan przede wszystkim do spróbowania? Że jak ktoś tego nie spróbuje i wyjedzie z Tunezji, to po prostu będzie musiał tam wrócić.
0: Przede wszystkim wydaje mi się, że takim dosyć charakterystycznym elementem kuchni tunezyjskiej jest harissa, czyli ostra pasta paprykowa, która tak naprawdę bardzo często gości na stole w formie takiej przekąski, tak, przed przystawką. Natomiast harissa również jest dodawana do różnych sosów, do zup, więc też jest taką, można powiedzieć, przyprawą. Natomiast z takich typowych potraw tunezyjskich to na pewno kuskus w różnych odmianach. W Tunezji serwuje się go z baraniną, serwuje się również z rybą, serwuje się go również z ośmiorniczkami, tak? Więc jak gdyby tych odmian jest bardzo dużo.
1: A brik?
0: Tak, brik jako przystawka też bardzo często jest podawana i jest to jedyne miejsce, gdzie się spotkałem z taką formą przystawki. Jest to pieróg, w którym znajduje się jajko. Najlepiej, żeby to jajko było takie półścięte, a w sumie najlepiej, żeby było płynne tak naprawdę. Oprócz tego powinny się tam znaleźć kapary, pietruszka, jak również ziemniaki. W takich bogatszych wersjach również znajduje się tuńczyk albo na przykład krewetki.
1: Od przystawek do deserów, bo z tego zdaje się Tunezja słynie. Szczególnie jest to raj dla fanów miodu i migdałów.
0: Miodu, migdałów, orzechów wszelakich, natomiast na pewno nieodzownym elementem deserowym Tunezji są daktyle. Tunezja słynie z plantacji palm daktylowych i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście daktyle również są wykorzystywane w ciasteczkach, w musach. Jest to na pewno zdrowy i pożywny owoc.
1: No i jeszcze na koniec bam.

0: Baluni. Nazwa, która tym, którzy w Tunezji byli, wiele mówi, ale to jest rzeczywiście dosyć specyficzny rodzaj deseru. Proszę powiedzieć, co to jest to bambaluni?
1: To są takie, jak to nazwać, na głębokim oleju smażone...
0: Pączki.
1: Tak, pączki. No bardzo słodkie, bardzo tłuste i bardzo smaczne przy okazji, więc też polecam. Na przykład w Sidi Bou Said jest miejsce, gdzie serwują chyba jedne z lepszych, mam wrażenie.
0: Proszę Państwa, Tunezja wróciła do Wielkiej Piątki. Wygląda na to, że zostanie tam na długo. Antyk jak z podręcznika, street art jak z Berlina, kuchnia jak z marzenia i pustynia jak z filmu, a plaże folderowe. Naszym gościem był Paweł Kulesza z Tunezyjskiej Izby Turystyki. Dziękuję bardzo za
1: rozmowę. Serdecznie.
0: A my jak zawsze pakujemy się i jedziemy dalej.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Ochrona zwierząt i jarstwo w Polsce to tytuł książki Łukasza Smagi, która ukazała się na początku czerwca. Autor opowiada w niej historię najwcześniejszych zwolenników wegetarianizmu, a także reformatorów, którzy bronili zwierząt mimo wojen, zaborów i politycznych zawirowań. Jak wyglądały prawa zwierząt kiedyś, Łukasz Smaga opowiedział mi w audycji Zmiana klimatu.
2: Zwierzęta od zawsze były wykorzystywane przez człowieka. Zarówno te wolnożyjące, jak i zwierzęta domowe czy hodowlane. Tylko różne były motywy tej ochrony. Bo to, o czym mówimy dzisiaj najczęściej, to jest humanitarna ochrona, czyli ochrona zwierząt przed cierpieniem. Natomiast historycznie patrząc, mieliśmy przede wszystkim prawo łowieckie i regalia królewskie, które obejmowały ochronę zwierzęta. Motywy były takie, żeby nie każdy mógł polować na określone kategorie zwierząt, tylko te, które były cenniejsze lub rzadsze, były chronione ze względu na to, aby te polowania mogły być wykonywane przez władców Polski. I tak naprawdę zalążki ochrony zwierząt w Polsce to jest prawo łowieckie i regalia królewskie i to jest ochrona bobra jeszcze za czasów Bolesława Chrobrego. Ale z drugiej strony każde ograniczenie łowów czy polowań powoduje, że te zwierzęta w miarę swobodnie mogły żyć. Bo jeżeli za Bolesława Chrobrego na przykład chronione były bobry, to wiadomo, że one były pozyskiwane w określonych okresach tylko, a poza tym były nawet specjalne wioski czy specjalne funkcje wśród włościan, którzy zajmowali się ochroną tych siedlisk bobrów. W związku z czym one były chronione przed przedrabunkową eksploatacją i były chronione przed takim codziennym polowaniem. Czyli tutaj można porównać troszeczkę tą ochronę, tą najdawniejszą, do ochrony gatunkowej dzisiaj. Prawo łowieckie potem, które przez kolejne wieki było rozwijane, to znaczy wiadomo, że ilość tych zwierząt spadała coraz bardziej, no bo coraz więcej ludzi było, coraz mniej było dzikich ostępów, chociaż i tak w Polsce, na Litwie, na Ukrainie ten postęp cywilizacyjny następował dużo wolniej niż na zachodzie Europy. Dlatego na przykład najdłużej w naszym kraju czy na terenie Polski utrzymały się tury w ogóle w Europie, bo ostatni przedstawiciel tego gatunku padł w 1627 roku. I to było właśnie na terenie Puszczy Jaktorowskiej, to było na północ od Warszawy. I innym takim przykładem jest ochrona żubrów. Tak naprawdę żubry przetrwały dzięki temu,
1: że
2: były chronione przez królów, nawet przez zaborców, bo to jest ciekawe, że jak byliśmy pod zaborem rosyjskim, to car też dbał o to, a nawet w czasie I wojny światowej to też dbano o to, żeby w jakiś sposób zachować ochronę tego żubra. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt humanitarny, to początek to jest druga połowa XIX wieku.
1: Czyli też już spora historia.
2: Spora historia. Trzeba pamiętać o tym, bo na ochronę zwierząt trzeba patrzeć też w ten sposób, że zupełnie inaczej zwierzęta hodowlane czy domowe były utrzymywane w XIX wieku, inaczej są dzisiaj.
1: No na pewno wtedy nie było tej automatyzacji i tego pędu, żeby szybciej, żeby więcej, żeby jak najwięcej było z tego pieniędzy.
2: Tak. Trzeba pamiętać o tym, że ochrona zwierząt to

0: jest nie tylko ochrona podczas na przykład uśmiercenia tych zwierząt, czyli w trakcie uboju, ale też ta ochrona w czasie życia zwierząt, prawda? Nie było masowej hodowli, czyli nie były utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach.
1: Nie było chowu klatkowego.
0: Nie było chowu klatkowego, oczywiście. Ta sytuacja zwierząt była trochę lepsza, przynajmniej za życia, prawda? Wiadomo, że metody uboju, no to one ewoluowały. Trzeba też pamiętać, że w XIX wieku zwierzęta, mimo że te aspekty humanitarne zaczęły się pojawiać, to początkiem tej ochrony, w cudzysłowie humanitarnej, bo to pojęcie to dopiero XX wiek, to była ochrona przed zgorszeniem. Czyli na początku, w XIX wieku, chroniono zwierzęta domowe przed znęcaniem się nad nimi publicznie. Czyli chodziło o to, żeby nikt nie widział, że ktoś inny się znęca nad zwierzęciem, ponieważ to źle wpływało na wychowanie dzieci, powodowało zgorszenie.
1: Czyli wtedy zwierzę w cyrku, chyba cyrków nie było, ale takie pokazy na pewno były jakieś.
0: Były menażerie objazdowe.
1: Prawda, objazdowe tak, pokazy tak. I atrakcje, czyli tam zwierzęta nie mogły za bardzo występować, no bo też dzieci przychodziły patrzeć.
0: Ale oglądały tylko efekt, prawda? Czyli w momencie, kiedy powiedzmy słoń czy tam lew wykonywał określone czynności, no to nie znęcano się nad nim.
1: Wyglądało, natomiast, że się świetnie bawią wszyscy.
0: Dokładnie.
1: I te zwierzęta, i ci opiekunowie.
0: Natomiast no, przygotowanie do tego, no to już zupełnie inna sprawa, prawda? Na pewno bicie koni, przeciążanie koni, czy używanie różnych uprzęży, to były wszystkie te elementy, na które zwracano uwagę, no bo wtedy zwierzęta publicznie cierpiały. I taka była ochrona i ona w zasadzie utrzymała się do dwudziestolecia międzywojennego, bo w Polsce dopiero ustawa z 1928 roku wprowadziła instytucję humanitarnej ochrony zwierząt. Natomiast, co jest ciekawe, bardzo silnie w XIX wieku ochrona zwierząt była związana z powstawaniem organizacji społecznych. Pierwsze było na ziemiach polskich Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. I co ciekawe, to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami miało swój statut. I o ile mieliśmy jeden przepis ogólny chroniący zwierzęta przed publicznym znęcaniem się, to w tej ustawie, w tym statucie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami mieliśmy rozwinięcie. Czyli mieliśmy wyliczone różne przypadki złego obchodzenia się ze zwierzętami. I sędzia, czy organ administracji, jak później oceniał, czy chciał ukarać kogoś, to
1: nie wiedział, tylko, z którego artykułu.
0: Nie tylko patrzył na przepis ustawy, prawda, ale mógł sobie znaleźć w statucie organizacji społecznej, które zachowania są traktowane jako takie. I na tej podstawie były osoby skazywane. Także to jest też bardzo ciekawe.
1: No dobrze, ale potem nastąpił taki moment, mam wrażenie, że te zwierzęta zaczęły być traktowane właśnie jako coś, co jest nam poddane.
0: Faktycznie sposoby czy metody wykorzystywania zwierząt z biegiem lat stały się coraz bardziej wyrafinowane. Zaczynaliśmy od jednego przepisu, i on obowiązywał w zasadzie do lat 20. Na terenie każdego z zaborów było podobnie, austriackiego, rosyjskiego i pruskiego. I dopiero w 28 roku zostało wydane rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP, ustawa o ochronie zwierząt, która co ciekawe obowiązywała do 97 roku. A w 28 roku była traktowana jako jeden z najbardziej nowoczesnych aktów prawnych w skali całego świata. I na różnych kongresach Towarzystw Opieki nad Zwierzętami zalecano wręcz przedstawicielom organizacji społecznych, aby dążyli w swoich krajach do tego, aby parlamenty uchwalały ustawę podobną do tej, która obowiązywała w Polsce. Ale nadal to było tylko kilka przepisów, więc akt prawny nigdy nie będzie nadążał do tego, co przynosi życie. W związku z czym nie było uregulowanych metod hodowli, nowoczesnych metod hodowli. Nie było uregulowanych wielu spraw, sposobów wykorzystywania zwierząt, bo były ważniejsze rzeczy, czyli ważniejsze było to, żeby nie znęcać się nad zwierzęciem na ulicy, żeby nie robić tego publicznie. Natomiast już utrzymywanie zwierząt to schodziło na dalszy plan i to wykorzystywano właśnie. No i potem mieliśmy okres PRL-u, gdzie tak naprawdę hodowla zwierząt zmieniła się w produkcję mięsną, w produkcję zwierzęcą. Czyli już całkowite uprzedmiotowienie zwierząt. Nastąpił znaczny regres w okresie PRL-u w stosunku do postępu, jaki uczyniliśmy od odzyskania niepodległości do chwili wybuchu II wojny światowej.
1: Dziś zarówno w kraju, jak i za granicą działa wiele organizacji, które wspierają i martwią się o losy zwierząt. A my za chwilę przyjrzymy się jednemu z gatunków, który coraz

0: częściej i coraz śmielej zbliża się do ludzi. Mowa o niedźwiedziach, o narastających konfliktach między ludźmi a dziką przyrodą opowiadał Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
1: W Polsce żyje niedźwiedzi zaledwie garstka. Wiemy, że są dwie główne populacje. Numer jeden to jest populacja w Bieszczadach i okolicznych pasmach górskich. Tam kilka lat temu były prowadzone badania genetyczne. One wykazały, że żyje tam około 100 osobników. To wiemy, badania sprzed dosłownie 3-4 lat. W tym roku prowadzono również takie badania w Tatrach. Tam wykazano ponad 60 osobników, ale pamiętajmy, to nie jest tak, że te 60 osobników cały czas żyje po polskiej stronie Tatr. Niedźwiedzie nie widzą granic administracyjnych, więc to są niedźwiedzie, które po prostu żyją w Tatrach i w okolicznych pasmach górskich, więc wystarczy, że taki niedźwiedź raz się pojawił po polskiej stronie, otarł się o drzewo, zostawił tam odchody, no i już to wystarcza do tego, żeby pobrać próbkę genetyczną i takiego niedźwiedzia oznaczyć jako w cudzysłowie polskiego. Więc możemy rzeczywiście powiedzieć, że tych niedźwiedzi jest pewnie setka, może 100-150, więc naprawdę niewiele. Znakomita większość z nich stara się trzymać się od ludzi z daleka.
2: Tak, no bo natura dzikiego zwierzęcia jest taka, że ono człowieka powinno się bać.
1: No, oczywiście niektóre zwierzęta się nauczyły żyć w pobliżu ludzi. Natomiast w przypadku takich dużych drapieżników jak niedźwiedzie, to wręcz naukowcy nazywają, że są to gatunki antropofobiczne. To znaczy one się po prostu z natury nas boją. Część niedźwiedzi rzeczywiście zaczęła pokazywać takie niedobre zachowania. Od teraz odpowiednie służby będą w stanie strzelać do niedźwiedzi, ale uwaga, gumowymi kulami. To jest tak zwana broń niepenetracyjna, amunicja niepenetracyjna, to znaczy to jest solidny klaps dla takiego niedźwiedzia, który daje mu sygnał, o, to się jednak nie opłaca, żeby szukać tego jedzenia w pobliżu ludzi i po prostu oducza tych złych nawyków, które niestety sami wdrożyliśmy niedźwiedziom. I w Tatrach zareagowano już 30 lat temu, powołując specjalną grupę interwencyjną. Tam była słynna niedźwiedzica Magda, która się zaczęła zbliżać do schroniska w Dolinie Roztoki. Piękne schronisko po drodze do Morskiego Oka. Zaczęła zbliżać się do ludzi, domagać się jedzenia i zaczęła uczyć w ten sposób, że tak można zdobywać jedzenie swoje dzieci. I tu się zaczyna problem. I teraz tak, w Tatrach powołano grupę interwencyjną, no, zaczęli prowadzić te wszystkie działania. Zlikwidowano wszelkie źródła pokarmowe.
2: Czyli naukowcy mówią, oni tropili wszelkie pozostawione resztki jedzenia nawet przez turystów i zbierali je, żeby
1: od drugiej strony, oczywiście po pierwsze zabezpieczono, jakby zlikwidowano wszelkie miejsca, gdzie można śmieci wyrzucać. Mhm. Idziemy do Parku Narodowego, zabieramy to, co przynieśliśmy ze sobą po prostu do domu. Ja byłem kiedyś wolontariuszem w Tatrzańskim Parku Narodowym. Muszę powiedzieć, że nie zawsze to rzeczywiście działa, bo jakby jednym z zadań moich jako wolontariusza było sprzątanie po turystach. Niestety to się nadal zdarza. Druga rzecz jest taka, że postawiono na monitoring tych problemowych niedźwiedzi i dzięki temu, że założono niedźwiedziom obroże telemetryczne, które wysyłają ciągle sygnał do naukowców, wiemy, gdzie te niedźwiedzie są. I po pierwsze, no i my jesteśmy w stanie zawczasu zareagować, gdy te niedźwiedzie, widzimy, zaczynają się zbliżać do ludzi. I wreszcie trzecia rzecz, znaczy jeśli mamy takiego problemowego już niedźwiedzia, no, zaznaczonego, nazwijmy sobie go Bartek, Krzysiek i tak dalej, akurat w TPN-ie nazywają te niedźwiedzie imionami, no to po prostu zarobimy na niego zasadzkę i rzeczywiście, gdy on się próbuje kolejny raz zbliżyć do kompostownika czy pozostawionych odpadów, to po prostu go odganiamy właśnie takim strzałem z broni i gumowymi kulami się do nich strzela.
2: Żeby po prostu mu to się źle kojarzyło, żeby wiedział, że tutaj występuje jakieś potencjalne zagrożenie, ten klaps, jak pan powiedział, nie jest miły, więc lepiej się tu nie zbliżać.
1: Tak, i jeśli zobaczymy na to, że w TPN-ie mamy co roku już ponad 5 milionów turystów, a w zasadzie o takich problemach, jak w Bieszczadach w ostatnich latach się praktycznie nie słyszy. Oczywiście nigdy nie jest tak, że tych sytuacji konfliktowych nie ma wcale, ale mówimy o pewnej skali problemu.
2: No więc trzeba zareagować. Pytanie, no czy to jest ta odpowiednia reakcja, czy jednak za tym odstraszeniem powinno pójść to, co pan powiedział, czyli powoływanie tych zespołów reagowania, albo coś jeszcze.
1: W 2011 roku czołowi polscy eksperci zajmujący się badaniem niedźwiedzi stworzyli polską strategię ochrony niedźwiedzia, gdzie te wszystkie rzeczy, które my teraz zaczynamy wdrażać, były napisane. I nikt tego nie wdrożył przez te kilkanaście lat. Problem musiał narosnąć, musiał się zdarzyć wypadek. Część niedźwiedzi zaczęła się zbliżać do osiedli ludzkich. Takim pierwszym punktem, który zaczął je wyciągać z lasu, wywoływać tutaj w przypadku niedźwiedzia akurat z lasu, były nęciska myśliwskie. Myśliwi często nęcą sobie zwierzęta pod ambo

0: kasernami, czyli tymi wieżami drewnianymi, skąd strzelają, skąd polują. Kilkadziesiąt metrów często wysypują różnego rodzaju karmę taką roślinną.
1: No i aż grzech nie skorzystać.
0: Tak. I niestety to ma bardzo przemożny wpływ na drapieżniki, na choćby na niedźwiedzie. Niedźwiedź jest drapieżnikiem, ale tak naprawdę jest wszystko żercą i jego dieta jest naprawdę w dużej mierze roślinna. Mhm. I to był, można powiedzieć, no, niedźwiedzia przysługa, którą zrobiliśmy tym drapieżnikom. To znaczy po prostu zaczęliśmy je wyciągać z lasu i potem się okazało, że skoro tutaj jest nęcisko, potem mamy nęcisko fotograficzne, żeby jeszcze fotografowie mogli sobie zrobić dobre zdjęcia. Te miejsca też zaczęły odwiedzać niedźwiedzie. Potem kompostowniki. Sam widziałem worki ze śmieciami, z odpadami komunalnymi zostawiane na poboczach drogi w Bieszczadach, które były odwiedzone przez niedźwiedzie dosłownie kilka godzin wcześniej. Więc no, tutaj trzeba to wszystko rozwiązać, a bym powiedział, grzechem takim pierworodnym jest to, że no, w Bieszczadach już dawno temu naukowcy postulowali, że po prostu powinniśmy mieć polskie Yellowstone. To znaczy potężny park narodowy, który będzie naszą wizytówką na świecie. No miejmy nadzieję, że doczekamy tego, że Bieszczady będą po prostu należycie chronione w taki sposób, jak na to zasługują.
2: Jak wiadomo, ustanowienie nowego parku narodowego to nie jest prosta sprawa. Ostatnio mieliśmy nadzieję, że jeden powstanie, ale tak się nie wydarzyło. Co będzie z Bieszczadami i co będzie z tymi terenami, na pewno będziemy się przyglądać. A Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: I mamy klimat. Powtórka programu.
4: Piękne nieznane.
5: Stacja Puławy Miasto. Zatrzymują się tu pociągi z Lublina, Warszawy, Krakowa, Śląska, Zagłębia, z innych regionów kraju. To tutaj wysiadają pasażerowie, którzy chcą się udać w rejon Kazimierza Dolnego czy okolic. Dariusz Turecki, Radio Lublin. Wysiadam z pociągu razem ze wszystkimi i wsiadamy do miejskiego autobusu numer 12. Już za pół godziny będziemy na rynku w Kazimierzu Dolnym.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Z jakiego powodu Państwo przyjechali do Kazimierza Dolnego?
7: No, nigdy tu nie byliśmy. Znaliśmy to miejsce ze słyszenia, ale chcieliśmy tu być.
8: Chcieliśmy się dowiedzieć, czy naprawdę jest tak fantastyczne, jak wszędzie mówią i wszędzie piszą. No i tak jest
7: i
8: właśnie.
7: Tak jest.
8: Coś magicznego, przepiękne i magiczne miasto.
5: A co Państwo widzieli w Kazimierzu Dolnym, czy w okolicach miasteczka?
7: Dużo nie widzieliśmy, przyjechaliśmy wczoraj, ale tyle, co można tu było zobaczyć. Zamek, klasztor. Okolice, wieże,
8: wszystkie
7: kościoły, tak. No i byliśmy jeszcze wczoraj w Puławach, w Muzeum Czartoryskim.
9: Nazywam się Grażyna Łuczyńska i jestem przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym. I niektórzy pytają, a cóż tu można w Kazimierzu Dolnym zobaczyć? Przecież to tylko rynek. Rynek, bardzo parę rzeczy. I jeżeli do tego się tak podchodzi, to oczywiście można przyjechać do Kazimierza na chwilę, pochodzić po bulwarze, czy jest coś na rynku, no i wracać. Ale ja zawsze grupą, czy też gością, których oprowadzam, zawsze mówię o miejscach, które warto zobaczyć. Chciałabym pokazać Kazimierz i okolice swoimi oczami, dlatego też nie koncentruję się tylko na Kazimierzu Dolnym, tu stricte rynku, ale tutaj wystarczy wejść w wąwozy, zagłębić się w wąwozy, wystarczy pójść pojechać w najbliższe okolice.
5: Wszystkie te miejsca, gdzie stoją trzy krzyże, czy to w Kazimierzu Dolnym, czy to w Parchatce, czy w Janowcu, czy w Męćmierzu, bo tam też na skarpie są trzy krzyże, to są bardzo piękne miejsca, widokowe, ale same w sobie, wniesione kilkadziesiąt, 70, 80 metrów ponad teren.
9: Ależ oczywiście, Mięćmierz, stamtąd jest przepiękny widok na małopolski przełom Wisy. On się ciągnie prawie od okolic Sandomierza do Puław. Natomiast z góry Albrechtówka w Mięćmierzu jest przepiękny widok na Krewią Wyspę.
5: Zostańmy na chwilę przy Męćmierzu. Męćmierz czy Mięćmierz?
9: Są dwie nazwy. Niektórzy mówią Mięćmierz, niektórzy Męćmierz. Wydaje mi się, że każda jest poprawna. Zacznijmy od tej góry Albrechtówka, która pochodzi notabene od Jana Albrechta, który tą górę kiedyś kupił od mieszkańców Mięćmierza. Wcześniej nazywała się Wapienną Górą, niektórzy nazywali Kamienna Góra. Dopiero z czasem właśnie, jak on ją kupił, od jego nazwiska nazywano Albrechtówka, a później dla ułatwienia Albrechtówka.
5: Męćmierz i Albrechtówka położone są 3, może 4 kilometry na południe od Kazimierza Dolnego. A stamtąd na lewym brzegu Wisły widoczne są ruiny pewnej budowli.
9: Są wspaniałe ruiny zamków Janowców. Janowiec, bardzo ciekawa historia. Wspaniały, piękny zamek, rezydencja rodów

0: filteriów, który potem przechodził z rąk do rąk. Był między innymi w posiadaniu rodu Tarłów Lubomirskich. Ostatni z jego właścicieli, Jerzy Marcin Lubomirski, przegrał ten zamek w karty. Mikołajem Piastowskim, szlachcicem. Tego szlachcica nie stać było na otrzymanie zamku, dlatego też zamek popadał w ruiny, ponieważ on ten zamek odsprzedawał. To po kawałku zamku odsprzedawał. W pewnym momencie było chyba kilku współwłaścicieli, a wiadomo, że jak ktoś ma wspólne, tak nie dbał. Każdy współwłaściciel brał po kawałku tego zamku, rozbierał co wartościowsze rzeczy. Dlatego też to jest jeden z niewielu właśnie przykładów zamku, gdzie to nie wojska szwedzkie zburzyły, zniszczyły zamek, tylko to sami właściciele doprowadzili do ruiny. Faktycznie to byli Szwedzi, zburzyli go, ale lubomirscy go odbudowali. Natomiast potem, w momencie, gdy zamek przegrał w karty Jerzy Marcin Lubomirski, już kolejni właściciele krok po kroku z tego zamku pobierali co ważniejsze elementy, fragmenty. Dopiero w latach 30. XX wieku zamek ten kupił pan Leon Kozłowski, który miał zamek w swoim posiadaniu do 1975 roku. Był to jedyny zamek, można powiedzieć, w bloku państw socjalistycznych w rękach prywatnych. W tym roku zamek będzie obchodził 500-lecie istnienia.
1: Z Janowca wróćmy na prawy brzeg Wisły do Męćmierza. Jeżeli jest odpowiedni stan wody w rzece, kursuje tu prom.
0: Jeszcze muszę wspomnieć o wiatraku. Wiatrak Koźlak, który znajduje się w Męćmierzu. W tamtym roku minęło 50 lat, od kiedy został postawiony. Nie był to nowy wiatrak, tylko z dwóch fragmentów wiatraków został złożony, ponieważ panu Ryszardowi Dziadaszowi, właścicielowi tego wiatraka, nie pozwolono pobudować domu. Wiadomo, że Męćmierz został skansenem po II wojnie światowej. On odziedziczył bądź kupił kawałek ziemi, na której, jak sam mówił, było pole buraczane. Chciał postawić dom, nie pozwolono mu tego domu pobudować. To jest cała wyzwana z tym historią. On wpadł na pomysł, żeby wiatrak, skoro nie dom, to może wiatrak sobie pobuduje, ale też mu nie pozwolono, bo jak to w tym miejscu wiatrak. Natomiast na jednym z obrazów bodajże XIX-wiecznych zauważono wiatrak, że stoi w tym mniej więcej niedaleko tego miejsca. Dzięki temu mógł on ten wiatrak złożyć z dwóch. Udostępnia też dla zwiedzających bardzo często. Bardzo się cieszę, jak goście odwiedzają.
1: I przy okazji, tam też jest piękne miejsce widokowe wiatraku w Męćmierzu.
0: Ależ o to tak, właśnie na Krawią Wyspę, na ten rezerwat przyrody jest przepiękne. Tam troszeczkę dalej z wiatrakiem Skarpy Dobska.
1: To jeszcze dalej na południe od Męćmierza.
0: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Skarpy Dobskie, to tam jest miejsce, gdzie rzeka Chodelka wpływa do Wisły. Przy dobrej pogodzie można podobno zobaczyć Góry Świętokrzyskie.
1: Są tacy, co widzieli Góry Świętokrzyskie z Góry Trzech Krzyży w Parchatce. Jeśli chodzi o Męćmierz, turyści czasem pytają, a w którym domu mieszkał Grzegorz Ciechowski?
0: Pytają o Daniela Olbrychskiego. Daniel Olbrychski mieszkał w Więćmierzu. Kilka lat temu sprzedał ten dom.
1: W Kazimierzu Dolnym mamy ruiny zamku. Również ruiny zamku są po drugiej stronie Wisły, w Janowcu nad Wisłą. I również ruiny zamku nieco ukryte, nie widać ich z żadnej drogi czy głównej ulicy, mamy w Bochotnicy.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: Co to za ruiny?
0: To są ruiny zamku Esterki Gwarowo, jak nazywane potocznie. Natomiast tak naprawdę zamek ten należał, wybudowany w XIV wieku przez rodzinę Firlejów. Potem przechodził z rąk do rąk. Między innymi był w posiadaniu rodziny Zbąskich. Jest taka słynna właśnie opowieść o Katarzynie Zbąskiej, ze Zbąskich, Oleśnickiej, która utworzyła bandę i napadała z tą swoją bandą na ten trakt lubelski, który tędy przychodził. Ale tutaj w potocznej nazwie to są ruiny zamku Esterki, czyli legenda głosi, że król Kazimierz Wielki, który rozkazał też wybudować zamek w Kazimierzu Dolnym, zakochał się w pięknej Żydówce Esterce, ale żeby uniknąć plotek, wybudował dla niej zamek w Bochotnicy. Mało tego, był tak zakochany, że kazał wybudować tunel, podziemny tunel, i będąc w Kazimierzu na zamku, tym tunelem przemieszczał się właśnie na spotkania z Esterką.
1: Czyli legenda głosi, jakoby został wybudowany tunel pomiędzy zamkiem
0: dokładnie
1: w Bochotnicy,
0: tak,
1: a zamkiem w Kazimierzu Dolnym.
0: Legenda głosi, ale niewykluczone, że naprawdę ten tunel był. Przecież kiedyś tunele budowano.
1: Czy państwo słyszeli o lesowych wąwozach, o tym, że można je odwiedzać, że są ładne?
2: Tak, wiemy, że ten korzeniowy jest zamknięty, więc wczoraj wybraliśmy się tutaj troszkę za miasto w poszukiwaniu jakiegoś innego. Ulicą Małachowskiego, nie wiem, czy znaleźliśmy to, co chcieliśmy, ale było
3: wiemy,
2: uroczo.
3: Wiemy, o co chodzi, te lesy, te spadziste.
2: Jest to zupełnie inny krajobraz niż u nas, bo my jesteśmy z Dolnego Śląska i tu gleba jest inna, wszystko nas zachwyca.
1: Czyli pewnie w wąwozie Małachowskiego państwo
2: tak,
1: byli.
2: Tak, tak.
1: A tych wąwozów dziesiątki, czy są wręcz setki wokół Kazimierza Dolnego.

0: to wąwóz norowy, granicznik, plebanka, można by wymieniać. Nie myśleli Państwo o tym, żeby pod tym kątem tutaj zaplanować pobyt?
1: Za krótki mamy ten pobyt, więc chcieliśmy takie główne atrakcje zobaczyć, bo już dzisiaj wyjeżdżamy.
2: Oprócz nielicznych turystów indywidualnych okrążających w sobotni poranek rynek w Kazimierzu Dolnym, gromadzi się tutaj większa grupa osób. Widać, że umówili się na to spotkanie.
3: Witam wszystkich serdecznie na rajdzie długodystansowym. Dzisiejszy rajd pod nazwą Kazimierskie Wąwozy. Trasa liczy około 32 km, poprowadzi przez wszystkie najpiękniejsze wąwozy w okolicy Kazimierza Dolnego. Plebanka, Głęboczyzna, Naborowskiego, Zagłoski, Hałajowy, na Kogutka, Świerciowy, także wiele, wiele innych pięknych wąwozów, które otaczają Kazimierz Dolny. Tempo będzie trasy umiarkowane, dostosowane do tak żebyśmy wspólnie, razem maszerowali. Planujemy wrócić mniej więcej, jeżeli będzie wszystko w porządku, bez żadnych przeszkód, na godzinę między 17 a 18. Tak, wracamy na rynek. Tutaj na końcu dostaniecie pamiątkowe medale. Życzę wszystkiego dobrego, bezpiecznego wędrowania. Cieszcie się, delektujcie się pięknem przyrody, kazimierskimi wąwozami. No i do zobaczenia za kilka godzin.
4: Nazywam się Robert Kreczmański. Przyjechaliśmy tutaj z grupą, z moją żoną i z jej koleżankami z Zalesia Górnego pod Warszawą. Korzystam z okazji, że przebiegam tą trasę treningowo sobie po prostu w ramach treningu biegowego. Ja jestem biegaczem, więc po prostu przebiegnę sobie tą trasę. Już tutaj byłem kiedyś ze dwa razy na biegu, który był z Parchatki startował. Znam troszeczkę te wąwozy, więc jest to fajne miejsce treningowe. Ja szykuję się pod różnego rodzaju zawody w górach biegowe, więc potrzebuję też takich treningów, gdzie jest trochę podbiegów na z Warszawy, to w zasadzie albo w Góry Świętokrzyskie, albo tutaj można przyjechać, żeby jakieś podbiegi potrenować.
2: Pan to ma dokładnie opisane, wyliczone, pokazane na aplikacjach. Jakie tu są przewyższenia? Jakie są odległości?
4: Na tych 30 km jest jakieś 700 metrów przewyższenia w górę i w dół, czyli tych podejść i podbiegów i zbiegów.
2: Czyli tyle pokonują piechurzy, którzy idą i tyle pokonuje pan biega.
4: Tak, jest to dość unikalne. Ja jestem geologiem wykształcenia, więc też o tych lesach kiedyś coś tam musiałem wiedzieć, chociaż nie pracowałem nigdy w zawodzie, to ukończyłem studia w tym kierunku. Takie wąwozy lesowe to nie jest coś dostępne w wielu miejscach w Polsce i tutaj jest w zasadzie taki najciekawsze miejsce pod tym względem. No jest to bardzo, bardzo urocze, jeśli chodzi o kwestię krajoznawczą. Te wąwozy są czymś, co tutaj jest bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Ciekawe, ładne miejsce do turystyki, która no ma jakieś tam drobne elementy, nazwijmy to górskie.
2: Do zobaczenia na mecie. Dziękuję. Pan szybciej, ja troszkę później.
3: Soleniec Artur, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów. Pochodzę z niewielkiej miejscowości Skowieszyn w gminie Końskowola.
2: Nieopodal Puław.
3: To można powiedzieć, że obecnie to na obrzeżach Puław. Od czego się zaczęło? Zaczęło się, można powiedzieć, w szkole podstawowej w wieku 10 lat, kiedy nauczyciel, który był członkiem puławskiego PTT-ku, zapisał nas, organizował rajdy piesze głównie ze szkoły podstawowej w Skowieszynie, gdzie mieszkam, do Kazimierza. Wybrane niedziele wędrowaliśmy. Pierwszy dystans, jaki pokonaliśmy, było to 16 km. Niby dużo, ale okazało się, że naprawdę była farajda. Te piękne wąwozy po prostu mnie zafascynowały. No i od tamtej pory systematycznie człowiek odkrywa po dzień dzisiejszy nowe. Odkrywa. Kazimierskie wąwozy, jest to rozległa sieć różnych jarów, głębocznic, wąwozów, które są na skalę, można powiedzieć, europejską. Mamy największe zagęszczenie wąwozów w Europie. Problem jest z tym, że wszyscy się skupiają na wąwozie właśnie tym korzeniowym. Trzeba zwrócić uwagę, że idąc do samego wąwozu korzeniowego z rynku, mijamy wiele pięknych wąwozów zbliżonych, też wyeksponowanymi korzeniami, głębocznice, wąwozy dolinne. Także nie tylko korzeniowe, ale w bliskiej odległości od rynku mamy wiele, wiele wspaniałych innych pięknych wąwozów. Wąwóz Naborowskich, wąwóz Małachowskiego są, można powiedzieć, zbliżone, gdyż też mają wyeksponowane właśnie systemy korzeniowe widoczne na wierzchu. Też są rodzajem wąwozu, czyli głębocznicą. Także no, na pewno troszkę się różnią, ale każdy wąwóz na pewno jest inny. Wędrujemy cały rok, niezależnie od pogody, czy to jest zima, wiosna, lato, jesień. Mamy wiele różnych wspaniałych cyklów, jak Kazimierska Stokrotka, gdzie każdy może wziąć udział. Tym bardziej, że to są dystanse dla każdego przeciętnego

0: Piechura do 15 max kilometrów. Są rajdy tak jak dzisiejszy właśnie, długodystansowe. Po prostu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Te rajdy są dosyć liczne.
0: Rekord obcień kobiet z ubiegłego roku było to 281 osób. Średnio no to tak wychodzi 100-120 osób. Do 50 na rajdach długodystansowych to już jest taki no dosyć pokaźna grupa, jeżeli chodzi o rajd długodystansowy.
2: Ja zajmuję się wąwozami zawodowo.
1: Profesor doktor habilitowany Jan Rodzik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
2: Niemniej zdarza się, że bywam turystycznie. Płaskowyż Nołęczowski jest naturalnym mezoregionem między Doliną Wisły a Doliną Bystrzycy w Lublinie na szerokości około 12-13 kilometrów. Natomiast atrakcyjny turystycznie. Kazimierski Park Krajobrazowy został utworzony jako pierwszy park krajobrazowy w naszym regionie, czy w naszym województwie w 1979 roku. A właściwie to motywem jest przełomowa Dolina Wisły Środkowej. Wisła płynęła wcześniej, jeśli tego odcinka nie było. Na zachód od Janowca i na wschód od Puław robił takie S. Trudno jest określić dokładnie, jakie jest zagęszczenie wąwozów. Okazuje się, że te 500 kilometrów wąwozów, które były przypisywane zachodniej części płaskowyżu Nałęczowskiego, że one występują na powierzchni w trójkącie miast Kazimierz, Puławy, Nałęczów, tak zwany trójkąt turystyczny. Powyżej 10 km na kilometr kwadratowy w rejonie Parchatki, w niektórych zlewniach wąwozowych jest zagęszczenie rozcięć. Natomiast nawet na obrzeżach tego trójkąta gęstość wąwozów przekracza 5 km na kilometr kwadratowy, dochodzi do 10. Także jest to unikat na skalę europejską. Forma główna ma około kilometra długości. Wąwozy boczne gdzieś połowę tego, około pół kilometra długości. W tym trójkącie Kazimierz, Nałęczów, Puławy to mamy około 100 systemów wąwozowych.
1: Z tymi wąwozami głównymi i poszczególnymi, mówiąc niefachowo, odgałęzieniami. Tak. I odgałęzieniami odgałęzień.
2: No właściwie fachowo, bo różne są terminy. Odnoga, niektórym się ta odnoga nie podoba.
1: Proszę powiedzieć, co z pańskiego punktu widzenia jest dla turysty, czy też może być dla turysty atrakcyjnego w wąwozach? Jakie emocje daje turystyka w wąwozach?
2: Urozmaicona rzeźba z dużym zróżnicowaniem na małym obszarze spadków, form, różnic wysokości wydaje się atrakcyjna. Śmiałość form, tak można by nazwać. Młodość, przez to wyrazistość. Także wąwozy są, no, można powiedzieć, że taką miniaturą gór, aczkolwiek są negatywem. Nie w sensie wartościowania, oczywiście.
1: Odbiciem tak. W drugą stronę są formami wklęsłymi.
2: Są linorytem.
0: Większość osób po prostu, słysząc, że jakiś labirynt wąwozów, boi się zapuszczać, żeby w tym gąszczu po prostu gdzieś się nie zgubić.
3: Zauważa Artur Soleniec, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów.
0: Kiedy zacząłem systematycznie organizować rajdy, nawet wiele osób publicznych, chociażby z Puław, nie spodziewało się, że mieszkać na pograniczu Krainy Lesowych Wąwozów, że mamy po prostu taki unikatowy teren.
1: Te rajdy, które organizuję, one są dostępne dla każdego, dla wszystkich?
0: Rajdy są formą otwartą. Każdy może przyjść, sprawdzić się, sprawdzić swoje możliwości i po prostu cieszyć się wspólnym wędrowaniem.
3: Wróćmy do samego Kazimierza Dolnego. Dokąd jeszcze warto się wybrać? Grażyna Łuczyńska, przypomnę, oprowadza turystów po miasteczku i okolicach.
4: Kazimierz Dolny. Wcześniej przed wojną to było, niektórzy mówią, że 50% do 50% ludności żydowskiej, niektórzy polskiej. Kazimierz Dolny, niektórzy nazywali najbardziej żydowskim z polskich miasteczek. W każdym razie, jak była społeczność jedna i druga, to mieli swoje cmentarze. Wiadomo, że zwyczajowo kiedyś chowano najpierw ludzi przy kościołach. Tak też było. Był cmentarz katolicki przy kościele farnym, natomiast Żydzi mieli swój cmentarz na terenie teraz blisko tej szkoły, którą pobudowano. Ale ponieważ miasto się rozrastało, pod koniec XIX wieku postanowiono otworzyć nowy cmentarz.
1: Na pograniczu Kazimierza dokładnie, Dolnego dokładnie. I miejscowości Czerniawy.
4: Tak, miejscowy Żyd podarował kawałek placu i tam zaczęto grzebać zmarłych. Kilkut powstał z Macew z dwóch cmentarzy. W czasie wojny Niemcy oba cmentarze zdewastowali. Macew wyrwali część macewami, wybrukowano drogę dojazdową do klasztoru, w którym była siedziba Gestapo. powodu.

0: ocalałe macewy złożono w jedno miejsce i tak leżały do lat 80. Dopiero w 1985 roku zaprojektowano tzw. ścianę płaczu na wzór tej Jerozolimy Rzymskiej z tych ocalałych macew.
1: Cmentarz katolicki położony jest również w południowej części Kazimierza Dolnego.
0: Został otworzony pod koniec XIX wieku za klasztorem. I też w miarę rozrastania się został po dwóch stronach wąwozów. I cóż, trzeba było jakoś połączyć. Stąd ten taki piękny mostek, który jest zbudowany według projektu Karola Sicińskiego, który łączy dwa cmentarze. Być może legenda, być może prawda, że jak jeszcze nie było mostku, przenoszono trumny, tym wąwozy spinano się.
2: Tylko wyjaśnię, kościół jest w Kazimierzu Dolnym, no, na wysokości rynku, więc trzeba było trumnę wnieść do górnej części cmentarza.
0: Dokładnie
2: wąwozem
0: tak.
2: I od góry dopiero wnieść na teren cmentarza i zorganizować pochówek.
0: Dokładnie tak. I trumna się pewnego razu z nieboszczykiem zsunęła aż do miasteczka, po czym wpada podobno na rynek.
2: Nieoficjalna nazwa tego wąwozu, bo oficjalna to wąwóz Głęboczyzna, a nieoficjalna?
0: Wąwóz smertatny, wąwóz śmierci. Też warto w tym wąwóz się zagłębić.
1: Niejako pomiędzy cmentarzem katolickim a cmentarzem żydowskim w Kazimierzu Dolnym położona jest Kuncewiczówka, chociaż poprawna nazwa to Dom Kuncewiczów.
0: Dom Kuncewiczów, albo willa pod Wiewórką. Do Jerzego i Marii Kuncewiczów przyjeżdżali pisarze, poeci, którzy przeważnie też siedzieli w hotelu Berensa, którego już nie ma. Dywagowali, rozmawiali na tarasie, jeździli potem do Warszawy, w inne miejsca, opowiadali o miejscu tym pięknym Kazimierzu Dolnym. Stąd coraz to więcej osób tu przyjeżdżało. Coraz więcej osób się dowiadywało o tym pięknym miejscu. To samo malarzy Tadeusza Pruszkowskiego. I willa Pruszkowskiego to jest na prawo od ruin zamku i baszty. Tadeusz Pruszkowski był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który w latach 20. ubiegłego wieku tworzył kolonię artystyczną w Kazimierzu. Rokrocznie przyjeżdżali studenci do Kazimierza Dolnego, malowali obrazy na plenerach malackich.
2: Tyle, że willa Tadeusza Pruszkowskiego nie jest do zwiedzania,
0: nie
2: tam
0: jest,
2: nie można
0: tak.
2: wejść, natomiast dom Jerzego i Marii Kuncewiczów jak najbardziej, to jest obiekt muzealny, są pięknie urządzone, odtworzone wnętrza.
0: Tak, oczywiście. Miejsc jest dużo, o każdym można opowiedzieć coś ciekawego.
1: Tymczasem na rynek w Kazimierzu Dolnym późnym sobotnim popołudniem wkraczają piechurzy, którzy po pokonaniu 32 km około kazimierskimi wąwozami zakończyli rajd długodystansowy.
3: Nazywam się Paweł Radko, jestem sympatykiem stowarzyszenia. Aktywnie w krainie wąwozów lescowych. Wszyscy, którym się kojarzy Kazimierz, to przede wszystkim to wąwóz korzeniowy. Tutaj plebanka i okolice takie, gdzie po prostu z rynku można, że tak powiem, w tak zwanych szpilkach przejść. Natomiast oddalając się minimalnie od Kazimierza, minimalnie, i mając porządne buty, można naprawdę spotkać, no nie da się tego opisać, to trzeba zobaczyć po prostu. Ja mówię, jeździłem w góry po 460 km po to, żeby powiedzmy pozytywnie się zmęczyć, zobaczyć to, co jest fajne w przyrodzie wiosennej, letniej, jesiennej powiedzmy. A tu się okazało, że w okolicach Kazimierza jest tak pięknie, że widoki to są po prostu, naprawdę jest przyjemnie i to jest bardzo blisko, a naprawdę jest warto zobaczyć to, bo to jest coś genialnego.
1: Warto zobaczyć nie tylko Kazimierz Dolny, ale też jego okolice. Warto poznać przyrodę regionu, Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Płaskowyżu Nałęczowskiego, Małopolskiego Przełomu Wisły. Dariusz Turecki, Radio Lublin.
4: Piękne nieznane. Powtórka programu. Autopromocja.
5: W tym tygodniu minęły 34 lata od utworzenia pierwszej sieci telefonii komórkowej w Polsce. Jak wyglądały początki technologii, która zmieniła nasze życie społeczne, ale także gospodarcze? O tym porozmawiam z Mateuszem Sośnickim w magazynie Saldo. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, Saldo Ekstra. Zapraszam.
6: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów.

0: Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Wymyślili futbol, stworzyli jego tradycje, zbudowali stadiony, legendy i marzenia całych pokoleń, ale już 60 lat czekają na tytuł Mistrza Świata.
2: Opowieść o piłkarskiej reprezentacji Anglii to opowieść o dumie, presji i wiecznym It's Coming Home.
1: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat porozmawiamy o historii Three Lions, kibicach, Wembley, futbolowej kulturze i narodowej obsesji zwycięstwa albo porażki.
2: Naszym gościem będzie komentator Przemysław Pełka.
1: Zapraszamy już dziś o 25.
2: Filip Jastrzębski
1: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
3: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał pocztą do Polski Order Orła Białego. O pozbawieniu go najwyższego polskiego odznaczenia w piątek poinformował prezydent Karol Nawrocki. To odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednego z oddziałów ukraińskiej armii.
1: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające Order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cerce Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Polscy politycy są zgodni w ocenie pozytywnej odpowiedzi Stanów Zjednoczonych w sprawie stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Przedstawiciele wszystkich sił politycznych uważają, że stała obecność amerykańskich żołnierzy to gwarancja naszego bezpieczeństwa. Po wstępnej deklaracji czas na żmudną pracę nad szczegółami, wskazuje Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
2: Decyzja zapadła, maszyna ruszyła po torach, mam nadzieję nie ospale. Myślę, że jesteśmy na etapie szczegółów.
0: Poseł PiS Jarosław Sellin zwraca uwagę na znaczenie strategiczne przyszłej bazy. Zdaniem polityka, jeśli proces negocjacji z USA zakończy się pozytywnie, będzie to radykalnie zmieniać naszą pozycję geopolityczną.
3: Uważam, że trzeba się spieszyć, bo Rosja boi się tylko żołnierzy amerykańskich, boi się wyłącznie armii amerykańskiej. Inne armia jest gotowa atakować, więc to byłoby bardzo silne odstraszanie, jeśli by się okazało, że na terytorium Polski jest stała baza amerykańska z rodzinami, bo Rosja by, zanim by zechciała Polskę zaatakować, musiałaby rozważyć, że już w pierwszych sekundach tego ataku musi zabijać żołnierzy amerykańskich.
0: Pod koniec maja szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wysłał do Pentagonu pismo z deklaracją polskich władz o gotowości do rozmieszczenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk USA. Na pismo odpowiedział w czwartek sekretarz wojny Pete Hegseth. Obecnie amerykańskie wojska są w Polsce w ramach rotacyjnej obecności. Tymczasem na polskiej scenie politycznej pojawił się nowy gracz. Ważną rolę chce na niej odegrać Nowa Polska. Konwencja partii odbyła się wczoraj w Warszawie.
4: Gospodarka, samorząd, bezpieczeństwo oraz zdrowie. Na tych filarach swoją działalność chce oprzeć Nowa Polska. Jej politycy, jak senator Wadim Tyszkiewicz, przekonują, że od innych różnią się sprawczością.
5: Myśmy nie byli w partiach rządzących, ale mimo wszystko w swoich gminach, w swoich miastach podejmowaliśmy decyzje i braliśmy za nie odpowiedzialność.